0: dziennikarza i Hebel od drugiego komputera roboczego, na którym w programie, on się czytacz nazywa, w programie czytacz jest i serwis, i już powrzucane tak zwane setki, czyli te materiały zebrane przez reporterów. I dziennikarz czyta sobie newsy, klikając myszką wypuszcza te setki.
1: No tak, bo tu też widzę pewien problem, który mógłby być ze zgraniem, tak? Bo ewentualnie oczywiście ty mógłbyś, i czasem tak się robi przecież, że jak jest realizator, to on wypuszcza też te dźwięki serwisowe, tak zwane, ale bardzo często jest tak, że się daje różnego rodzaju znaki, tak? Że teraz na przykład, że tam temu realizatorowi machniesz jakoś ręką, a tak to musiałbyś wszystko robić na wyczucie, tak? Że ty byś musiał wiedzieć, kiedy klepnąć w ten enter i kiedy wypuścić ten dźwięk.
0: No tak, ale właśnie dlatego tutaj nie robimy tego na wyczucie. Setki, kiedy ja wypuszczam, robię to świadomie. Wchodzi dziennikarz i na przykład mówi: Edwin, masz tutaj prezesa jakiegoś tam zakładu, czy tam masz tutaj prezydenta miasta nagranego, weź go tam podprowadź i wypuść. Co to znaczy podprowadź? To znaczy, że jest napisana właśnie tak zwana podprowadzka, czyli czego będzie dotyczyła ta relacja. Ja to czytam na antenie, po czym sam wypuszczam ten dźwięk. I to jest wtedy moje wejście lokalne. Dziennikarze coś przygotowali, można sobie to wykorzystać tak po prostu, nie w wiadomościach,
1: jako element
0: nie w
1: programu.
0: Serwisie. Jako element programu. Natomiast serwis realizuje sobie dziennikarz, czyli swoje setki, które wypuszcza. Ja tylko wypuszczam dziennikarza. No i mamy taki rytuał w radiu, znaczy rytuał. Może to za duże słowo, bo nie zawsze z tego korzystamy. Lubimy ze sobą porozmawiać. Po wiadomościach, jeżeli nie są to poważne wiadomości, bo wiadomo, jeżeli dziennikarz mówi o ofiarach śmiertelnych, albo o jakichś porwaniach, wypadkach, morderstwach, no nie będziemy sobie żartów stroili po wiadomościach. Ale jeżeli są wiadomości lokalne, lekkie, proste i przyjemne, no to po tych wiadomościach albo się do nich odnosimy, albo mówimy o czymś innym, znalezionym w internecie, po prostu sobie tak, my to mówimy na to, heheszkujemy sobie, czyli po prostu śmiejemy się tak, żeby...
1: I
0: wzajemnie
1: żeby
0: się dobrze czuć, żeby
1: tak?
0: Słuchaczom, tak, żeby słuchaczom uprzyjemnić dzień, żeby była jakaś interakcja między między ekipą.
1: Tak, żeby to tak. Nie było tak, że ten dziennikarz tylko sobie wejdzie, przeczyta, co ma przeczytać i sobie pójdzie. Też żeby jednak go jakoś uwzględnić również w programie, żeby on się gdzieś tam pojawiał. Jak na przykład jest z informacjami drogowymi?
0: Informacje drogowe tak samo robi dziennikarz. Też tak, żeśmy się dogadali, ustalili, dlatego że one są w większości graficzne. Więc jeżeli zaczyna się tak zwany trafik, przychodzi dziennikarz i to on czyta ten trafik. Czyta albo mówi na żywo, patrząc na mapę. Mhm.
1: A zdarzyło ci się tak, że na przykład dziennikarza nie było i sam musiałeś coś kombinować w tym zakresie?
0: Szczerze powiedziawszy, skompromitowałbym się, więc już wolałem ten trafik opóźnić o 2-3 minuty, aż wróci dziennikarz. Natomiast samemu nie robiłem. No dlatego, że nie ukrywajmy. Gramy w eter. Słuchają nas ludzie w autobusach, słuchają nas zawodowi kierowcy. No
1: oni
0: jak
1: na
0: mogę
1: tych
0: mówić
1: informacjach
0: o czymś,
1: polegają.
0: Dokładnie. Jak mogę mówić o czymś, o czym nie mam pojęcia? No nie powiem, moi drodzy, w najnowszych wiadomościach drogowych o tym, że dzisiaj zakorkowane jest tutaj, gdzie zwykle o tej porze. No i takimi ogólnikami nie da się sprzedać całego serwisu. No.
1: Edwin, ja powiem tak, znam takich asów, którzy trafiki nagrywali dzień wcześniej do poranka.
0: Ale widzących?
1: Tak.
0: Znaczy, inaczej, to jest pewien sposób, bo przecież Często jest tak, że w pewnych miastach i w pewnych miejscach zawsze będzie tłoczno o poranku w tych samych miejscach. Więc czy ja to nagram wieczorem, czy o poranku, to i tak będę miał rację.
1: Wiesz, tylko to bardziej chodziło o to, żeby po prostu, żeby już rado nie przychodzić do studia, bo tak naprawdę ktoś miał do zrobienia tylko parę jakichś dźwięków serwisowych. Więc to chyba raczej mimo wszystko o to chodziło, żeby się niespecjalnie przepracować. Ale dobrze, że... Słuchaj, dobrze, że bierzesz odpowiedzialność za to, co puszczasz w eter, to ci się chwali. To tak tylko na marginesie.
0: Muszę brać odpowiedzialność, dlatego że bardziej machnąć ręką można na pogodę. Tak? Pogoda aż tak bardzo zmienna
1: właśnie,
0: nie jest.
1: Jak to jest z pogodą? Z czego korzystasz?
0: Z pogodą jest tak, że ja korzystam z aplikacji Apple'a, iPhone'owej. No więc nawet mamy pod ręką, tak? Więc co my się będziemy czarować? Mam iPhone'a, którego odblokowuję. Wchodzę w pogodę. Pyk, nawet na programie. Kutno, słonecznie, 21 stopni. No i mamy 21 stopni. Schodzę do nocy. 13, będzie jeszcze coś niżej? Nie, 13 jest najniższej. Czyli już mam w głowie, że minimalna w nocy będzie 13. Jutro chmury. Chmury. Tak chwilę poprzeglądam, ale to jest właśnie, pokazuję wam w tym momencie, jak ja to robię podczas wiadomości, tak? Lecą sobie wiadomości, a ja sobie czytuję pogodę. Dzisiaj było 23 stopnie, jutro będzie 21, częściowe zachmurzenie. Przesunął mi się kursor przez to wszystko, ale mamy częściowe zachmurzenie. W środę też jakieś zachmurzenie, czwartek 24, więc już cieplej, 27, tak? I to sczytuję, potem jeszcze jakiś może wiatr. Mogę powiedzieć, że jest wiatr północno-wschodni 5 km na godzinę i ciśnienie 1012 hektopaskali. I takie głupie, suche dane ubieram w słowa. I mówię przykładową pogodę. W tym momencie w Kutnie, kochani, 21 stopni i prawie że ani jednej chmurki. W nocy minimalnie ta temperatura spadnie nam do 13 stopni, ciśnienie w tym momencie 1012 hektopaskali, a kolejne dni przyniosą coraz upalniejszą aurę, dlatego że pod koniec tygodnia będzie nawet 29 stopni. To wyczytałem z iPhone'a, z pogody i tak się przedstawia pogodę.
1: I tylko obrobiłeś sobie to w głowie, gdzieś tam ewentualnie.
0: Obrobiłem sobie
1: ewentualnie
0: to w głowie.
1: Robisz sobie z tego notatki, czy po prostu pamiętasz to wszystko?
0: Nie, nie mogę robić notatek, dlatego że potem mam na to parę sekund, więc nie będę tego czytał za syntezą. Obrabiam to ewentualnie w głowie, ewentualnie dorzucam coś prywatnego, tak? Idealna pogoda na spacer, czy tam na grilla, ale to już tak, powiedzmy, dodatkowo, ale no ważne jest to konkret, tak? Konkret, temperatura, ciśnienie, to czy pada, to czy chmury, to czy słońce. No, mamy plus, że mamy blisko studia emisyjnego balkon, więc mogę sobie na ten balkon wyjść i zobaczyć, czy świeci słońce, czy wiatr wieje, czy może właśnie zaczęło padać.
1: Mhm, jasne.
0: Także pogoda z odczuć, ale przede wszystkim z telefonu.
1: Z telefonu. No i co, jakieś jeszcze informacje lokalne, które zbierasz zapewne korzystając z różnego rodzaju portali internetowych, lokalnych, jest
0: tego trochę. I społecznościowych, tak, i mediów społecznościowych, i portali internetowych. I korzystam z ogólnodostępnych portali, takich, wiesz, ogólnopolskich. Bo lokalność lokalnością, okej, ale też nie załadujmy nią całej anteny, więc słuchacz czasami też potrzebuje informacji, że Zenek Martyniuk rusza w trasę koncertową po Polsce, albo że wychodzi nowa aplikacja do zakupów, albo do VOD i do oglądania filmów, więc różne, to już jest inwencja prezentera. To, co cię interesuje, o tym robisz sobie wejścia, pamiętając o lokalności.
1: żeby
0: możesz odbierać
1: o niej nie
0: telefony
1: zapomnieć,
0: od słuchaczy. Tak, tak.
1: No właśnie,
0: tak,
1: i teraz porozmawiajmy może trochę o technice znowu, bo porozmawialiśmy już o programie do emisji, o SPL-u. To teraz ja chciałbym cię trochę podpytać o to, co tak naprawdę mamy w studiu. No na przykładzie studia Radia Q, z jakim sprzętem masz do czynienia i jakie związane z tym sprzętem masz na co dzień wyzwania?
0: Przede wszystkim jest to bardzo fajnie wyciszone studio. To muszę przyznać, pochwalić. Studio przestronne, z bardzo dużym stołem, przy którym no, gościć by się można, ale to jest jednak studio emisyjne. Wygodne zresztą. No i punktem jakby odniesienia, punktem centralnym jest szafa. Szafa zwana przez nas właśnie w ten sposób, dlatego że no jest to szafa, w którym stoją komputery, w którym stoi hybryda telefoniczna, czyli takie urządzenie no właśnie do odbierania połączeń, do zarządzania tym na antenie. Jest serwer, na którym są gromadzone wszystkie pliki, bo komputery są połączone jakby w sieć i mamy dostęp do serwera. Więc zrzucamy stamtąd różne newsy, różne właśnie setki, różne informacje lokalne. No i inne techniczne urządzenia typu kodek, którym się dosyłamy gdzieś tam na komin, tak?
1: Czyli do nadajnika po prostu.
0: Do nadajnika, tak. Na co dzień używam dwóch komputerów. Używam tej właśnie hybrydy telefonicznej, którą to wykonuję i odbieram połączenia. I jakie mam wyzwania? Przede wszystkim zależy, czy zaczynam program, czy już powiedzmy przychodzę na jakąś 11, bo jeżeli zaczynam o poranku, to muszę te komputery włączyć. Znaczy w sumie lewy tak zwany komputer roboczy, bo emisja jest święta, emisyjny komputer chodzi 24 na dobę. Emisję przygotowuję tylko tak, że przygotowuję sobie playlistę, przygotowuję wiadomości, ściągam je specjalnym programem z serwera, wiadomości ogólnopolskie.
1: No bo tak, bo wy nie przygotowujecie wiadomości ogólnopolskich,
0: nie,
1: macie to z zewnątrz.
0: Tak, mamy to z zewnątrz. My nie przygotowujemy wiadomości ogólnopolskich, robi to redakcja nasza wiadomości zewnętrzna. Więc trzeba to ściągnąć, trzeba to przygotować, wrzucić na playlistę, ogarnąć pogodę. W międzyczasie włączyć drugi komputer. Mam do niego właśnie też klawiaturę, jedna leży nad drugą. I drugi komputer służy mi tak naprawdę do ogarniania telefonu. Ja na komputerze emisyjnym powiedzmy ogarniam też rzeczy związane z internetem. A no dlatego, że to troszeczkę mimo wszystko jednak wygodniej jest, kiedy masz wszystko pod jedną klawiaturą i pod kontrolą, tak? Przeglądarkę internetową, notatnik, w którym sobie czasami jakąś notatkę rzeczywiście trzeba zrobić, emisję i jeszcze może coś. Total Commandera, tak? Program, eksplorator plików. A w drugim komputerze jest, drugi komputer jest na tak zwanym standby'u. On sobie czuwa. On ma włączonego gadacza i zawsze jak usłyszę komunikat incoming call, to wciskam odpowiednie przyciski na konsoli i odbieram połączenie, rozmawiam ze słuchaczem, ewentualnie wypuszczam go na antenę.
1: I to jest gdzieś tam powiedzmy jakieś takie największe wyzwanie, tak? Bo wspomniałeś już o tym, że zdarzyła się taka sytuacja, że ten słuchacz nie był wpuszczony na antenę, mimo tego, że ty myślałeś, że jest.
0: Tak, tak, tak. Nie był wpuszczony na antenę. Ja myślałem, że jest wpuszczony na antenę. Ale to jest jedyne takie... Znaczy inaczej. Bo chodziło po prostu o to, że nie do końca dogadałem się z ludźmi właśnie w emisji, w radiu, w ekipie na początku i to wyglądało właśnie tak, że coś było niewciśnięte, coś było zostawione nie po mojemu. No i niestety takie kwiatki czasami wychodzą. Ale to wyzwanie, te wyzwania, które są z emisją związane, to też To nie jest tak, że to jest nie do przeskoczenia. To jest gadacz. Jest program do obsługi hybrydy telefonicznej i wszystko możemy sobie ogarnąć.
1: Bo ten program jest, jak rozumiem, dostępny.
0: Tak, on jest dostępny. Trochę trzeba pomyszkować, w sensie tą myszką NVDA-owską, pomanipulować przy nim. Ale on jest jak najbardziej dostępny i on wydaje komunikaty. Komunikaty na zasadzie właśnie przychodzące połączenie, albo że dzwonię i tak dalej, i tak dalej. Więc na początku to było nie do ogarnięcia dla mnie. Trzeba było zainstalować dodatkowy mikser w studiu, który będzie spinał ze sobą dwa komputery, więc ja przez parę miesięcy tej hybrydy telefonicznej nie odbierałem.
2: Ale już później zostało to ogarnięte.
0: Jest taki właśnie dodatkowy mikser. No i to po prostu gra.
1: I wszystko gra.
0: I wszystko gra, tak jak kiedyś grał w Radiu DHT, tak teraz gra w Radiu Q. Natomiast, te wyzwania są takie różne, wiesz, bo sytuacji też jest dużo. Robimy czasami plenery. Kiedy trzeba coś wypuścić, kiedy trzeba podnieść ten dodatkowy hebel, trzeba na przykład wyłączyć program, żeby dostać się, skomunikować się z kimś poza anteną, ale żeby niekoniecznie szło to w eter.
1: No tak.
0: Także bardzo ważne jest to, żeby to wszystko ogarniać i robić to szybko. Znaczy tak, miarę tak sprawnie.
1: Bo to się wszystko dzieje tu i teraz, to jest program na żywo, to nie nagrywasz tych wejść wcześniej, robisz to wszystko na żywo, ty jesteś w tym studiu i musisz sobie z tym wszystkim radzić.
0: Dokładnie. Ty to robisz na żywo, ty to robisz tu i teraz i nie ma tak, że wpadka. No dzisiaj mi się taka wpadka zdarzyła, ale to nic poważnego, po prostu kilka sekund było ciszy i tyle. Po prostu tak przyszedł dziennikarz, zagadaliśmy się, a ja zapomniałem, że to już. A tu reklama. Dosłownie 5 sekund reklamy, a ja mówię, mój Boże, muszę szybko odznaczyć kolejną piosenkę, żeby mi nie zagrała po reklamie i wrzucić podkład do wiadomości. No i zrobiłem to, odznaczyłem, wrzuciłem podkład do wiadomości, tam może sekunda czy dwie były przerwy na tej antenie. No mówię, dobrze, mea culpa, zagadałem się.
1: Czy takie różnego rodzaju wpadki są od razu jakoś dość szybko zauważalne przez kierownictwo
0: Nie, to nie jest aż tak. No ale grunt, żeby tego...
1: Za dużo nie było.
0: Oczywiście kierownictwo straszyło na początek, tak? Będziemy wymagać, żeby nie było dziur, że będzie po pensji, jeżeli będą i w ogóle. Nie no, to nie jest tak, że ktoś ci jakiś taki błędzik antenowy wypomni. Ale jeżeli się błędzik zdarzy raz na jakiś czas...
1: Na przykład zagrasz kolędy w lipcu.
0: No to jeżeli zagrasz kolędy w lipcu, to raczej już nie przyjdziesz na kolejny program.
1: No, jakby mówię o tym, co się działo na początku waszych zabaw, bo słuchałem, więc...
0: Mieliśmy taką nieprzyjemną sytuację, trochę mi było kolegi szkoda, bo sympatyczny był tak z usposobienia, natomiast tak troszeczkę może mniej ogarnięty technicznie, no i coś mu się stało, że zagrał nam gdyś liczna panna w sierpniu.
1: No właśnie, to w sierpniu był nawet.
0: W sierpniu, no ale to i tak świątecznie
1: trochę
0: się zrobiło wtedy, kiedy nie powinno.
1: Tak, dla ochłody.
0: Tak dla ochłody, to powinno, jakby jeszcze zagrał Czerwone Róże, Róże Są, to okej, bo się zbliżało Święto Róży, a tutaj jednak poleciała Gdyś Liczna Panna. No ale powiedzmy dobrze, to jest wpadka, która raczej nie powinna
1: dość
0: się
1: duża
0: zdarzyć.
1: Dość duża, powiedzmy sobie szczerze.
0: Tak, ale wpadka na zasadzie tak dziura na antenie, która trwa parę sekund, jeżeli nie zdarza ci się nagminnie, to myślę, że nic ci się nie stanie. Ale jeżeli zaczniesz tych tak zwanych chochlików antenowych robić, namnażać. I
1: że dobre wejście będzie wyjątkiem, a nie regułą.
0: Że dobre wejście będzie wyjątkiem, to raczej długo w tym radiu miejsca nie zagrzejesz. Dobrych wejść ma być jak najwięcej, a nie mają być przebłyskami twojego geniuszu w tej stacji. No niestety, ale to no, trzeba mieć na uwadze. No.
1: Takie życie, ale takie tu akurat życie. To nie ma nic wspólnego z tym, czy się widzi, czy się nie widzi. Po prostu od każdego Dokładnie. Pracownika wymaga się jednak pewnego poziomu, który powinien reprezentować. Fakt faktem, my możemy mieć nieco więcej do odrobienia, żeby ten poziom był w miarę w porządku. Natomiast no, też się od nas czegoś jednak na każdym stanowisku pracy mimo wszystko wymaga.
0: Tak, warto jeszcze wspomnieć techniczną sprawę, tak jak wspominałem, playlisty. Playlisty nie były, nie współgrały i po prostu trzeba było napisać specjalny program, który konwertuje playlisty z Dyny na playlisty z SPL-a. Czyli po prostu już w pewnym momencie odszedł mi jeden obowiązek dodawania z ręki ręcznie muzyki i reklam i bardzo się cieszę, że ten obowiązek mi odszedł, dlatego że o ile muzykę bardzo lubiłem dodawać z ręki, o tyle z reklamami był zasadniczy problem, tak? Jeżeli masz dwie czy trzy reklamy, no i one się określą, i one się nazywają tak, że je łatwo znajdziesz, to jest ok. Ale jeżeli jest tych reklam w bloku 10 i tych bloków jest mnóstwo, no bo w każdej godzinie 3, więc razy 5, no to masz 15 bloków. A te reklamy się często na przykład nazywają, no nie wiem, może być to reklama jakiegoś marketu, więc z datą, z podkreślnikiem, z jakąś tam literką. W tym się troszeczkę już ciężko odnaleźć. Więc mam na to swoje sposoby już teraz. Są pliki tekstowe, które można sobie przygotować na playlisty, ale na co dzień są to po prostu gotowe playlisty z reklamami. I to działa, sprawdza się, gram w ten sposób i ewentualnie czasami tam coś, smaczek jakiś taki, tak?
1: Ewentualnie coś dorzucisz, tak? Jeżeli
0: dorzucić,
1: powiedzmy,
0: usunę,
1: tak, masz taką inwencję, bo powiedzmy, wiadomo, no, jest w radiu, jeszcze też może powiedzmy, bo jest w radiu osoba tak zwanego dyrektora muzycznego, która odpowiada
0: tak,
1: za to,
0: która czuwa nad tym, co gramy.
1: Wygląda to brzmienie i jaka muzyka jest emitowana na antenie. I to też od polityki dyrektora muzycznego zależy, jak dużą prezenter ma swobodę. Generalnie dobrze jest, że jeżeli dyrektor muzyczny tworzy playlisty, które trzeba modyfikować w dużym stopniu, to znaczy, że dyrektor muzyczny no, nie robi tego dobrze, tak? Bo jeżeli prezenterzy muszą poprawiać, powiedzmy sobie szczerze.
0: Ale jeżeli, no tak, ale jeżeli na przykład to przynosi dochód stacji, jest słuchalność i te playlisty są ok, no i nie ukrywam, że w radiuku tak jest, bo podoba się ta muzyka, to ja najczęściej, najczęściej gram już według playlisty, a jeżeli czasami coś poprawiam, to nie dlatego, żeby poprawić po dyrektorze muzycznym, tylko dlatego, że akurat, no tak mi się trochę zamarzyło.
1: Tak byś sobie chętnie zagrał jakąś taką fajną piosenkę.
0: Że ten utwór tak mi tu dzisiaj pasuje, jeszcze o tej porze, no słuchajcie, no wejdzie, to jest 15 po południu, no jak znalazł, no. Także to są takie bardziej, bo myślę, że muzycznie to naprawdę radio fajnie, dobrze stoi, ale po prostu czasami mam tak, odzywa się we mnie gdzieś tam ta muzyczna dusza, że na zasadzie, kurczę, Lady Punk, stacja Warszawa, no... No dobry numer, no ale jak raz go nie zagram, to przecież nikomu nic nie stanie, każdy go i tak zna.
1: Zagram sobie
0: co innego.
1: Zagrajmy
0: coś innego. No. Ale to jest, powiedzmy, no, gdzieś tam już teraz raczej sporadyczna rzecz i to nie jest już teraz tak, że dostaję playlistę i 3/4 idzie do wymiany, bo Senek musi sobie poprawić po dyrektorze muzycznym. Nie. Raczej to są sporadyczne rzeczy, które nie wynikają z chęci poprawy po dyrektorze, bo nie musimy ze sobą rywalizować i po sobie poprawiać, broń Boże. Współpracujemy i często podpowiadam naszemu dyrektorowi muzycznemu, co możemy na przykład jeszcze fajnego dodać do tej bazy, co się przyjmie i w ogóle. Natomiast bardziej z chęci, kurczę, podoba mi się numer, no tak bym wam go dzisiaj chętnie zagrał.
1: No i grasz, i po głowie za to nie dostajesz.
0: Aż tak bardzo nie. Czasami jest na zasadzie, skąd się to tu wzięło? No stąd, no z palca, no wyczarowałem. No wzięło się.
1: Wzięło
0: Ale
1: się.
0: Raczej nie przeginam z tym, nie.
1: No tak, bo to we wszystkim trzeba znać umiar. No właśnie, wspomniałeś o gdzieś tam współpracy, o tym, że czasem podpowiadasz dyrektorowi muzycznemu. To ja chciałem teraz zapytać o taki czynnik ludzki, bo już tak powoli zmierzając do końca naszej dzisiejszej audycji, no nie mogę o to nie zapytać. Jakie było przyjęcie ciebie jako no jednak osoby, która się wyróżnia, powiedzmy, w pewien sposób dość nietypowy przez resztę redakcji. Nie było takiego jakiegoś, nie wiem, czy lęku, czy niechęci takich rzeczy?
0: Nie. Ja w ogóle nie odczułem jakiejkolwiek nieakceptacji, wiesz? Nie było czegoś takiego, że życzyłem się jak chociażby przez chwilę inny. Ale może dlatego, że od początku tworzyliśmy, wszyscy byliśmy nowi, więc ja pamiętam pierwszy dzień, jak przyszedłem, tam szef mnie przedstawił, że to jest Edwin, będzie z nami współpracował. Ja od razu podbiłem do naszego kolegi Krzyśka, mówię, o Krzysiek Porankowiec, no tak, powiedz mi jak tam poszło. I wiesz, i ten już się mnie pyta o zdanie, bo ja słuchałem radia akurat wtedy i to, że ja nie widzę, to było rzeczą drugorzędną. Bo wiedzieliśmy już później, wszyscy dogadaliśmy się, że w pewnych rzeczach po prostu potrzebuje pomocy w trafiku, w jakimś tam znalezieniu zdjęcia na program, w przesunięciu dyny do odpowiedniej godziny, bo często na przykład było tak, że jeżeli zostawałem na wieczór i wychodziłem z radia o 21:00, to już nikogo nie było w radiu i zamykałem cały ten interes, więc trzeba było jeszcze przesunąć ten podstawowy program emisyjny, czyli dynę, a właściwie jego listę, playlistę, do tej godziny, bo jeżeli zatrzymamy automat na godzinie 16 i ja sobie wejdę na program, to ten automat zostanie na godzinie 16 i późniejsze uruchomienie go spowoduje
1: odgrywanie od 16.
0: Tak, odgrywanie od 16, więc to tym samym bym poczęstował słuchaczy w nocy. Więc zawsze ktoś albo jeszcze w radiu, albo gdzieś tam zdalnie musi się połączyć i to przesunąć. Często na przykład dziennikarza poproszę, no żeby to przesunąć, zaznaczyć i już później niech sobie to gra.
1: No tak. I kiedy to zawsze można zrobić wcześniej, kiedy jeszcze ktoś oprócz ciebie
0: to nawet
1: jest
0: można
1: w studiu.
0: Zrobić, tak, to można zrobić nawet po 16, nawet kiedy zaczynam program.
1: No tak.
0: Ja nie muszę z tym czekać do ostatniego człowieka w radiu.
1: Dokładnie, więc to
0: możemy sobie zrobić wcześniej, dokładnie.
1: Więc to jest kwestia po prostu takiej chęci pomocy gdzieś tam. To nie jest, że za ciebie musi ktoś nie wiadomo co robić, tylko po prostu takiej zwykłej ludzkiej życzliwości, której jak widać kolegom w pracy nie brakuje.
0: Dokładnie. Nikt nie musi za mnie, nie wiem, wejść, ogarniać czy miksować tam tego wszystkiego. Czasami na przykład takie techniczne rzeczy, bo na przykład nagrywam też różne reklamy. No i ja to obsługuję gadaczem, czytam sobie tekst, tak jak nagrywałem dla Radia Sochaczew, ale czasami też zdarzy się, że kogoś poproszę, słuchaj, weź mi to przeczytaj szybko z telefonu, ja za tobą powtórzę, ty mi to szybko przeczytasz, szybciej nam to zejdzie, tak? Ale to też takie na zasadzie nic wielkiego, pół minuty roboty i już jest po nagraniu.
1: No
0: tak, więc raczej myślę, że współpraca raczej polega na życzliwości innych niż na jakiejś tam litości, że coś za mnie trzeba. No jedyne co, no to jak mam poranek i Paweł albo Kamil przyjdź, bo trafik. No to może wtedy troszeczkę wcześniej muszą przyjść, ale i tak przychodzą, no bo jest serwis o 7:30, więc trzeba go przygotować.
1: A trafik pierwszy jest o której?
0: 6:45.
1: Aha, no to faktycznie, no tak wchodząc już do studia, to od razu mogą sobie przyjść i przy okazji zrobić trafik, tak? Tak na dzień dobry, żeby się rozruszać.
0: Tak jest.
1: No. Edwin, niedługo minie rok tak naprawdę. Jeszcze parę tygodni i będziemy mieli rok.
2: Będziemy mieli urodziny stacji. W ogóle zachęcam do odwiedzania Kłótna i do słuchania Radia Kłód, dlatego że mamy dla was niespodzianki też urodzinowe. Będą konkursy, będą nagrody, będą jakieś fajne atrakcje. No i właśnie niedługo tak to będzie, że będzie można jakiegoś szampana otworzyć za rok pracy w tym radiu. Ja nawet nie wiem, kiedy mi to zleciało, wiesz. Było tyle pracowitych miesięcy, leci ten czas. Ja nawet się nie obejrzałem i ja już rok pracuję w radiu. Nie
1: wierzę. No właśnie. Ja chciałem zapytać, jak ty byś ten rok podsumował? To tak sobie, w ogóle najpierw tak może, czy tak sobie dokładnie wyobrażałeś pracę w radiu? Czy coś cię zaskoczyło, że jednak jest inaczej? Czy coś myślałeś, że będzie lepiej? Albo może coś myślałeś, że będzie gorzej niż jest w rzeczywistości?
2: W rzeczywistości myślałem, że mimo wszystko będzie... Ja nie wiedziałem, że ta praca może tak zmęczyć, dlatego że powiedzmy inaczej, bo to nie jest jakaś praca bardzo fizyczna, umówmy się. To jest jednak należy do prac umysłowych, tylko że jak rzeźbisz parę godzin w newsach, to też w tej ostatniej godzinie chciałbyś jeszcze coś słuchaczowi powiedzieć. Ale czasami wychodzę z programu jak młody Bóg, czasami wychodzę z tego programu bardzo zmęczony i szczególnie początki były męczące, bo to jeszcze dodatkowo dochodziła adrenalina, że stresik, tak? Ale ta praca, choć fajna, choć przyjemna, ale jest w pewnym sensie trudna, bo bierzesz odpowiedzialność właśnie za to, co mówisz, chcesz wypaść jak najlepiej i ja akurat jestem w tym momencie 3 tygodnie przed urlopem i czasami myślę, kurczę, ja kocham to radio, uwielbiam swoją pracę, ale przydałoby się trochę wolnego, bo ja chciałem, nie wiem, może gdzieś do Torunia wyjechać, do Lublina, do znajomych, gdzieś tam sobie tego, ale tylko po to, żeby naładować akumulatory, a potem do tych moich ukochanych słuchaczy znowu wrócić ze świeżą energią, ze świeżą głową i znowu mówić, tak, przez kolejny rok.
1: No tak, bo to tak naprawdę radio to jest coś, co zresztą ja mogę potwierdzić, to uzależnia po prostu. Do tego, jeżeli ktoś raz rzeczywiście w to wszedł, to potem zawsze będzie szukać tak naprawdę chyba jakiejś metody, żeby do tego ponownie wrócić i żeby dalej jednak mimo wszystko mówić do słuchaczy, żeby czy prezentować im muzykę, czy rozmawiać z nimi, czy rozmawiać z różnego rodzaju gośćmi. No po prostu, żeby jednak to radio w dalszym ciągu gdzieś tam było w naszym życiu obecne. Jeżeli ktoś raz tego bakcyla połknął.
2: Dokładnie, bo ja powiem ci, że na przykład czasami kiedyś była taka sytuacja, że byłem na chorobowym 3 dni, no bo rzeczywiście tam coś mi było i na takie krótkie L4. Pierwszy dzień, drugi dzień, a trzeci dzień rano mówię, ale ja bym se pograł. I po prostu to już jest takie rzeczywiście trochę uzależniające, że już odpocząłem te 2 dni, ale ja bym dzisiaj usiadł za tą konsolą, tam porządził trochę na tym paśmie. Bo to rzeczywiście tak jest, ciągnie człowieka. Jak już poznasz radio, wejdziesz w ekipę, to potem już się zastanawiasz, wiesz, jesz śniadanie, rozmawiasz z kimś, poczekaj, bo Mateusz ma wejście. I trzeba posłuchać i to już jest, no może nie to, że już doszedłem do poziomu, w którym mógłbym powiedzieć choroba zawodowa czy zboczenie zawodowe, ale to jest jednak coś pięknego, że to może być pasją, a równocześnie taką, i pracą, ale czymś po prostu, bez czego już potem trudno wytrzymać.
1: Pasja pasją, ale praca też pracą i za coś żyć trzeba. I też tak przy okazji zapytam, czy pracując w takim lokalnym radiu, no bo to nie jest jakieś duże medium, tak? To jest lokalna stacja radiowa. Czy to może być naszą jedyną pracą i pozwolić nam jakoś funkcjonować? Czy to może być praca jedna z wielu i po prostu trzeba jednak jeszcze jakieś fuchy łapać?
2: Zależy, jaki mamy status. Ja jestem kawalerem i jak na razie dzieci mi nie płaczą, więc się utrzymam. Ale kiedy dojdzie rodzina, nie wiem, czy ta radiowa pensyjka aż będzie taka wystarczająca. No nie jestem ci w stanie tego powiedzieć. Ja się jeszcze troszeczkę zajmuję czym innym, bo oprócz pracy w radiu
0: dorabiam jako organista w parafii tam u rodziców, więc powiedzmy z tego organistowania też mam, jak to się mówi, na czynsz i to już jest coś, więc fajnie. Natomiast jak na razie mi to wystarcza jako podstawowa praca. Nie wiem, jak będzie później, kiedy rzeczywiście się tak ustatkuje i poczuję jeszcze większe gdzieś tam wydatki, no bo to jest też, powiedzmy część naszego życia, tak? Wydatki. To, że jest żona, dzieci, że jest rodzina i jest między nami fajnie, no to jest jak najbardziej, to się najbardziej liczy, ale jednak trzeba
1: za coś
0: zadbać.
1: Żyć trzeba.
0: Dokładnie, o jakiś byt tej rodzinie zapewnić i tu już mogą się zacząć schody, mogą, nie muszą, nie wiem, no może o tym porozmawiamy za ileś

0: w dalszym ciągu i cały czas, jeżeli to tylko możliwe, kręcić się wokół tego medium takiego typowo lokalnego. Jak to jest
1: wokół medium lokalnego, jeżeli jakikolwiek rozwój, to tylko na poziomie lokalnym, czyli może jakieś plenery, raczej nie porywam się jak na razie na robienie plenerów jako gospodarz tychże w studiu plenerowym, bo jednak trochę jest potrzebny kontakt wzrokowy z gościem, ze słuchaczem.
0: Trzeba tego gościa czasem odnaleźć w ogóle.
1: Dokładnie. Albo słuchacz przyjdzie pozdrowić czy coś. No i tak ja najczęściej realizowałem plenery ze studia i wpuszczałem tych plenerowców na antenę, którzy gdzieś tam byli na wydarzeniach. Natomiast wiesz, coraz to nowi goście, coraz to nowi może jacyś ludzie, można się też rozwijać merytorycznie, czyli na przykład no jesteś prezenterem, ale możesz zacząć, nie wiem, może jakieś słuchowiska robić, może to by przeszło, może jakieś inne fajne rzeczy w radiu, jakąś listę przebojów, może jakieś bardziej autorskie programy z większym researchem, ale mimo wszystko na poziomie lokalnym chciałbym to robić i uważam, że pole jest.
0: Zresztą już taki jeden autorski program przecież masz.
1: Jest, zapraszam na Szalone Lata 90, w skrócie SLD, i to jest właśnie program autorski poświęcony muzyce eurodance'owej z lat 90. On co środy, wyjątkowo akurat w tę środę z innym prowadzącym, ale on co środy o 19 do 21 się pojawia w Radiu Q i to jest program autorski, rzeczywiście mój autorski, natomiast codziennie, czy na poranku, czy na dniu tak zwanym, czyli po południówce w naszym przypadku, czy na wieczorze, można mnie uchwycić gdzieś tam na antenie.
0: Skoro mówimy o różnych pasmach, jest tak, że jakieś pasma są dla ciebie łatwiejsze, są trudniejsze, czy w zasadzie już w tym momencie, po tym roku pracy na antenie, to jest bez znaczenia, czy siadasz za konsoletę o poranku, w środku dnia, czy po południu.
1: Myślę, że teraz już jest to troszeczkę tak się zrównało, natomiast poranek jest jednak najczęściej porankiem.
0: Trzeba wstać.
1: Ciężko wstać, ale są też poranki, z których byłem zadowolony. Myślę, że takim optymalnym programem dla mnie to jest zawsze ta 11-16, bo wszyscy są w radiu. Widzę się z dziennikarzami, z reklamą, z muzycznym. No, mijamy się w tym radiu z klientami, którzy po reklamę przychodzą, z gośćmi. No wiesz, to jest takie pasmo, które najbardziej żyje w radiu, ten środek dnia. Poranek, no to musisz być zawsze rześki, zawsze energetyczny, ale czasami się chce spać. Natomiast wieczór jest różny. Zależy, kto imprezuje, kto pracuje, kto w domu siedzi. Wieczorem są pozdrowienia. Czasami jest tak, że roi się od tych pozdrawiających, czasami nikt nie zadzwoni w godzinie i to jest wieczór. Natomiast myślę, że każdy program jestem już w stanie gdzieś tam ogarnąć, każdy ma swój urok. Co innego gramy o poranku, co innego gramy w dzień, troszeczkę co innego wieczorem. Inaczej się po prostu te programy prowadzi. Myślę, że no może nie byłbym porankowcem dobrym, takim z dnia na dzień, takim, żeby...
0: Żeby cały czas to ciągnąć, tak?
1: Poranek. Dokładnie, żeby te poranki prowadzić cały miesiąc na przykład. Ale myślę, że no w środę chociażby będę miał poranek. Się z kolegą zamieniliśmy. Jutro popołudniówkę od 11 do 16, czwartek, piątek też te właśnie popołudniówki, sobotę poranek, tylko że od 8 do 12. Także wiesz, różne mam te pory emisji tych swoich programów i naprawdę już chyba nic mnie aż tak bardzo nie powinno zaskakiwać.
0: No, nie robicie nocek, a to też może być ciekawe i dość klimatyczne. Nocka radiowa. Od tych programów się co prawda już coraz bardziej odchodzi i tego się nie praktykuje, szczególnie w stacjach komercyjnych, bo jeszcze gdzieś tam w radiu publicznym to nocki można utrafić. No ale to też kiedyś było bardzo, bardzo fajne i bardzo klimatyczne.
1: Tak, to było bardzo fajne, bardzo klimatyczne, tylko że najlepiej już taką nockę zrobić i przyjść już na tę nockę, tak wypoczętym.
0: Oczywiście.
1: Natomiast kiedyś myślę, że to nie wiem, raczej nie mogę obiecać słuchaczom i nikomu,

0: że takie nocki będą regularnie, ale myślę, że zawsze można znaleźć dobrą okazję i jakąś nockę w radiu popełnić. Nockę albo północkę, tak? No bo może nie do szóstej, żeby się zmienić z porankowcem, ale może jakąś audycję do późnych godzin nocnych czasami zrobić.
1: Czemu by nie?
0: Drugiej, trzeciej, czemu nie?
1: Jak dużą w ogóle macie dowolność w Radiu Kół w tworzeniu swoich własnych jakichś programów? To jest tak, że ty masz jakiś pomysł, przedstawiasz go powiedzmy zarządowi i jest zielone światło, czy jeszcze inaczej to wygląda?
0: Najczęściej przedstawiam go muzycznemu już teraz. No zarząd oczywiście no też ma coś do powiedzenia, natomiast nasz dyrektor muzyczny jest, no, jest dyrektorem muzycznym i szefem anteny, więc odpowiada to za to, co się dzieje.
1: Czyli też i dyrektorem programowym.
0: Tak jest, więc odpowiada za to, co się dzieje na tej antenie. Kwestia wyczucia i kwestia no, tego, dla kogo gramy. No, jeżeli miałbym nagle pomysł, żeby zrobić program o muzyce klasycznej, a radio a raczej takiej muzyki nie gra w ogóle. No nie wiem, czy raczej spotkałby się z dobrą opinią i czy bym dostał zielone światło. Ale na przykład mamy program o tematyce psów, nagrywany z takim stowarzyszeniem, które się tymi bezdomnymi pieskami opiekuje i można za pośrednictwem tego programu, dzięki temu programowi na przykład takiego psiaka przygarnąć. Więc wiesz, program taki społeczny, fajny, rodzinny, integracyjny, gdzie mówimy o zwierzętach. Ludzie bardzo lubią zwierzęta, lubią wiedzieć coś na ich tematy, na ich temat. To jak najbardziej przeszło, tak? Mieliśmy program Godzina z głowy, gdzie Krzysiek z Witkiem rozmawiali o psychologii, ale w sposób taki popularno-naukowy, rozrywkowy wręcz. Brali jakieś, wiesz, jakieś psychologiczne zagadnienie, na przykład, no nie wiem, relacje w pracy, albo jakieś tam smartfony, albo jakieś tam zakupy, albo cokolwiek. Coś, co nas męczy w XXI wieku. Witek jest psychologiem z wykształcenia i to dobrym. I oni przez godzinę w sobotę, to była godzina z głowy, no więc prezenter miał godzinę z głowy, bo wpuszczał autorów w programu, natomiast oni godzina z głowy, no bo...
1: Bo gadali.
0: No bo na różne... Bo gadali, bo na różne główkowe sprawy nad takimi sprawami się głowili, tak? No więc była godzina z głowy psychologiczna, rozrywkowa.
1: A czy na antenie takiego lokalnego radia jest miejsce na tematy związane z osobami z różnego rodzaju niepełnosprawnościami? Czy poruszacie te tematy? Że na przykład nie jest czasem tak, że jak jest jakiś powiedzmy temat związany właśnie z jakąś niepełnosprawnością, to jest, o Edwin, to słuchaj, to ty byś zrobił, bo ty w sumie znasz temat.
0: Nie, tak nie ma. I raczej poruszamy te tematy dziennikarsko. Gościa zapraszamy jako gościa radia, który coś opowiada, fundację, robimy setkę do wiadomości. No nie mamy programów autorskich o niepełnosprawnych czy dla niepełnosprawnych, dlatego że jeszcze nie mamy takiego wybadanego gruntu i na przykład nie jesteśmy
1: pewni, ilu tych niepełnosprawnych jest tak naprawdę, czy jest w ogóle dla kogo to robić.
0: Czy byłoby na przykład dla kogo emitować Tyflo Podcast w Radiu Q, no nie? Bo myślę, że możliwość gdzieś tam by była, tylko pytanie, czy byłby na to czy byłby na to słuchacz? Czy byliby na to niewidomi, którzy z Kutna i okolic włączyliby to radio na przykład po 21 i wysłuchali Tyflo Podcastu?
1: Zwłaszcza takiego, czy jak my gadamy już trzecią godzinę.
0: Dokładnie. To już jest w ogóle rekord, nie?
1: Tak.
0: Ale tematy niepełnosprawności są poruszane, czy to w rozmowie z gośćmi, czy to właśnie w materiałach reporterskich, więc my takich tematów jak najbardziej się nie boimy, ale nie ma jeszcze tego typu autorskich audycji w radiu.
1: A jak ty myślisz, czy słuchacze wiedzą, że ty jesteś niewidomy? Czy ty im się przyznawałeś może gdzieś tam jakoś między wierszami na antenie? Wyszło to kiedyś
0: nie,
1: jakoś?
0: Czy... Ja często po prostu zawsze mówię przy wiadomościach drogowych albo gdzieś tam, że cały czas to prawo jazdy. Nie? No, cały czas go nie mogę zdać. Nie, wiesz co, nie robię z radia też festiwalu litości, bo ludzie są naprawdę różni, ale czasami się gdzieś tam pojawiają moje zdjęcia. A raz mam bez atrybutu, czasami stoi jednak ta Wanda tak zwana, czyli biała laska moja, która swoje imię otrzymała, Wanda. I powiem ci, że to jest tak, że nie, ja nie przemycam takich informacji o sobie samym, jak to Gawliński śpiewał, o sobie samym. Nie, nie mówię w radiu, że jestem niewidomy, nie piszę tego na Facebooku, nie mówię o tym w radiu. Kto ma wiedzieć, ten wie. Nie lubię, inaczej.
1: Nie epatujesz na swoją, tym.
0: Nie epatuję na swoją gdzieś tam jakąś reputację, na swój jakiś powiedzmy szacunek antenowy. Chciałbym po prostu zarobić swoją pracą, swoim podejściem do słuchacza, a nie tym, żeby ktoś mi potem może powiedział: stary, jak ja cię szanuję, bo ty nie widzisz, a ty umiesz.
1: A to ogarniasz.
0: Bo ty... Tak, to nie jest naturalny szacunek, tylko sztuczny szacunek, tak? Jeżeli ktoś mi powie, jaki ty jesteś zawodowy, bo ty nie widzisz, a ty ten program tak ogarniesz, sobie tak radzisz w życiu, ja cię tak szanuję. Co to jest za szacunek? To, nie wiem, miałbym siedzieć w domu bezradny? Nie wiem, sam nie mieszkać? No bo wróciłem do Kutna, do swojego domu rodzinnego, mieszkam w tym momencie tutaj. Jak słychać sam, bo tutaj cicho trochę jeszcze. W każdym razie nie uważam tego za jakiś wielki życiowy sukces. Sukcesem jest to, że skończyło się studia, znalazło się pracę, no owszem, znalazło się mieszkanie, ale nie mogę z tego robić halo, że wiesz, że niewidomy i pracuję w radiu. Każdy gdzieś pracuje, ja się z tego cieszę, że jako niewidomy znalazłem pracę w radiu, ale ja przede wszystkim dla swoich słuchaczy chcę być przyjacielem, dobrym prezenterem, którym umili dzień, wieczór albo poranne wstawanie, a to czy ja widzę, czy nie, no, dowiedzą się, przyjdą do radia odebrać nagrodę, zobaczą może na emisji, że gdzieś może wzrokiem wodzę nie tak jak trzeba, to może się spytają wtedy jednego albo drugiego, ale po co od razu całe miasto ma wiedzieć, że oni mają niewidomego prezentera w stacji, tak?
1: No pewnie, że tak.
0: Żadna tajemnica, ale nie chcę też, tym epatować.
1: Tak, ale też nie powód do jakiegoś tam epatowania tym, oczywiście. To jak najbardziej się zgadza. No dobrze, Edwin, to w takim razie już powoli tak rzeczywiście dobijając do brzegu i kończąc nasze dzisiejsze spotkanie, tobie się udało. Ty jesteś tam, gdzie być chciałeś, gdzie chciałeś być. Jesteś w radiu, pracujesz jako prezenter. Załóżmy, że nasi słuchacze też gdzieś tam się zastanawiają nad tym, że może, kurczę, radio to by było coś dla mnie. Ja chcę pracować w radiu. Mi się to podoba, jak oni to robią.
0: Ale to tak nie ma, że ja chcę.
1: No właśnie.
0: To tak nie ma, słuchaj, że ja chcę. Jeżeli naprawdę chcecie pracować w radiu, jakimkolwiek naziemnym myślicie poważnie, to myślę, że nawet z Michała oferty tej autopromocji w tym momencie robię, ale rzeczywiście to jest dobry kierunek. Przyjdźcie chociażby tutaj właśnie do DHT, jakiś trochę sprzętu, jakiś system emisyjny, nawet podstawowy, czy ten Radio Boss, czy nawet zakupić sobie ten SPL, jakieś... pouczyć się troszeczkę montowania tego wszystkiego, nie wiem, opisywania muzyki, tak liznąć troszeczkę tej pracy dziennikarskiej, pracy muzycznego, pracy prezentera, żeby jakieś pojęcie, żeby potem, jak idziecie do pani X albo do pana Y, który jest szefem stacji, to żeby nie powiedzieć: jestem Marek i ja chcę.
1: Dajcie mi robotę.
0: Jestem Marek, tak, dajcie mi robotę, bo ja potrafię, bo ja lubię, bo ja słucham Radia Z. Tylko żebyś mógł powiedzieć: jestem Marek, Od półtora roku pracuję w radiu internetowym, robiliśmy audycje takie, takie, takie, znam program taki, taki i taki, do montowania dźwięku używam tego, tego i tego i interesuję się muzyką taką, taką i taką. Broń Boże, nie odbierzcie tego w tym momencie jako jakieś tam czcze przechwałki moje, tylko po prostu ja chciałbym uczulić na to, żeby wasze marzenia, które chcecie spełniać, nie były tylko marzeniami, że do tych spełniania tych największych marzeń trzeba realizować te pomniejsze czasami. I to, że ja nic nie dostałem za radio BOS podwórkowe, to, że ja nic nie dostałem za radio Pindor w Zgierzu, to, że ja zainwestowałem w Station Playlista i nic nie dostałem za radio DHT materialnie, tak? Że to nie było radio, na którym żeśmy zarabiali, bo jeszcze przecież żeśmy dokładali do tego interesu tak naprawdę. To potem może rzeczywiście procentować, tak? Więc ja myślę, że warto. Warto się czasami angażować w swoje hobby i robić to bez pieniędzy, bo potem może się okazać, że to procentuje. I uczyć się, starać się, nawet albo od innych, albo samemu na własnych błędach, na własnych powodzeniach. No mamy też przykład radiowca, chociaż radiowca też, bo też grał w radiu, więc myślę, że jak najbardziej radiowca, kolega, która porwała go realizacja dźwięku, tak? I on w pewnym momencie naściągał tych programów, program do realizacji dźwięku, jakichś tam swoich efektów czy coś, co on robił? Siedział godzinami i sobie w tej realizacji dźwięku dłubał, miksował, nagrywał. Teraz ma z tego zawód, czy tam dodatkowe zajęcie i ma pracę, dochód. Wypracował.
1: Tak. Ale to były godziny dłubania w programie.
0: Dłubania, pytania się innych
1: szukania
0: realizatorów.
1: Oczywiście.
0: Tak. Także trzeba, z nieba nam nie spadnie.
1: Poza tym ja jeszcze Edwin dodam taką jedną, myślę, że dość istotną rzecz w przypadku twoim zresztą, tak jak było. Ty trafiłeś na człowieka w osobie twojego prezesa, który okazał się osobą życzliwą, ale ta życzliwość to była jedna rzecz. Tak naprawdę ty musiałeś sam powiedzieć i sam określić, jak ten ktoś ma ci pomóc i w czym ma ci pomóc, bo to my musimy, słuchajcie, i to jest bardzo ważne, to jest tak naprawdę podstawa wszystkiego, my musimy sami wiedzieć, jak ktoś ma nam pomóc w przystosowaniu stanowiska pracy do naszych potrzeb. Jeżeli dokładnie oczywiście w ogóle będzie chciał wyjść z taką inicjatywą i wykazać się życzliwością, bo no chyba w ogóle taką skrajną, wydaje mi się, że takim skrajnym nadużyciem z naszej strony byłoby nawet oczekiwanie, że jeszcze ktoś zrobi stosowny research na temat tego, jak on tego niewidomego ma obsłużyć i co ten niewidomy właściwie, że on tylko przyjdzie i przyjdzie sobie na gotowe, tak, że będzie miał idealnie dostosowane środowisko pracy. No tak to nie ma, tak to może jest w zakładach pracy chronionej, gdzie tych niewidomych jest iluś, a jeżeli decydujemy się na pracę w zawodzie nietypowym, to my sami musimy wiedzieć, co i czego i jak oczekujemy, żeby zostało zrobione dla nas.
0: Trzeba wiedzieć, a nawet jeżeli nie ma gotowych rozwiązań, patrzcie, to co mówiłem, te playlisty, to przynajmniej musimy wiedzieć, o co nam chodzi. Panie prezesie, to nie działa. Trzeba by to zmienić, no, napisać program, skrypt, cokolwiek, co będzie zmieniało to w inne.
1: Dokładnie.
0: I to samo właśnie ze stanowiskiem pracy. Panie prezesie, ten komputer chciałbym, żeby gadał razem z tym, no jakiś mikserek by się przydał, no jak byśmy mogli to technicznie gdzieś tam pogodzić. Także to jest też, nie możemy w jakiejkolwiek pracy, bo chciałem ci jeszcze coś powiedzieć dla kontrastu, no, i słuchaczom również, że ja przecież starałem się o inne prace, tylko nie wiedziałem za bardzo, co ja mógłbym robić. Wtedy, kiedy pracowałem w radiu DHT tak dla hobby, byłem po studiach i szukałem pracy. No i ja wysłałem jakiś CV do Urzędu Miasta, ale ja nie dostałem żadnej pracy. Dlatego, że ja nie wiedziałem, co ja chciałbym i nie wiedziałem, jak oni mieliby mi właśnie pomóc. Dlatego nikt na siłę nie stworzy dla mnie stanowiska, jeżeli nie wiedzą, czym ja bym się mógł zajmować. Ja wpadłem na pomysł właśnie radia internetowego w Kutnie, że mógłbym to robić przy Domu Kultury, może młodzież troszeczkę szkolić licealną, właśnie takie jakby kółko radiowe, coś może z budżetowych pieniędzy, ale to nie przeszło, tym się nawet nikt nie zainteresował i dopiero kiedy się dowiedziałem, że to radio lokalne startuje i miałem już punkt zaczepienia, do kogo się zgłosić i z czymś konkretnym, no to wtedy tak, no bo nie ukrywam, że oprócz tego radia, jeżeli nie chciałbym wylądować w jakimś tam takiej pracy typowej, jak to ty powiedziałeś, to no dobrze, no napisz CV i powiedz, co ty byś chciał robić w tym mieście. No i my ci pomożemy, może coś się uda załatwić. Tylko, że no nic się nie uda załatwić, jeżeli ja czegokolwiek nie sprecyzuję. Tutaj było sprecyzowane i dla kontrastu od razu była inna rozmowa, bo wiedzieliśmy wzajemnie, czego od siebie oczekiwać.
1: Z drugiej strony to taka praca w radiu, czyli no ty w tym momencie jesteś już powiedzmy sobie osobą publiczną, to może dać ci też dość dużo, bo gdyby tam odpukać, no różnie się koleje losu toczą i różnie w życiu bywa, ale gdybyś na przykład jednak musiał jakoś tam pracę zmienić, no to powiedzmy sobie szczerze, no w Kutnie to już cię wszyscy znają, tak? Pan z radia.
0: No tak, pan z radia. Pan z radia, który już jest znany, budzi ludzi, kładzie spać i ewentualnie to towarzyszy w środku dnia. Tak więc no ludzie znają. Mam nadzieję, że właśnie odpukać na razie tej pracy nie będę musiał zmieniać i jeszcze troszeczkę to radio lokalne rozwiniemy, a potem
1: jak
0: będziemy...
1: najdłużej.
0: Aby jak najdłużej, a potem będziemy po prostu tak kombinować, żeby było jak najlepiej, tak? No istniejemy rok, więc to już jest dobrze, ale jeszcze nie bardzo dobrze. Są radia, które istnieją 25 lat, tak?
1: No i obyście,
0: lokalne.
1: I obyście istnieli jak najdłużej, i oby wyniki słuchalności były jak najlepsze, ale z tym chyba na razie nie ma problemu, jest dobrze. Lokalny rynek was bardzo ciepło przyjął i oby tak dalej po prostu.
0: Tak, ludzie tutaj byli głodni radia, tak więc jestem bardzo zadowolony, że mogę pracować z ludźmi, którzy tworzą bardzo silne medium w Kutnie. Mhm. Naprawdę, to jest zaszczyt, słuchajcie. To jest powód do dumy, to nie jest powód do obrastania w piórka, broń Boże, bo niektórym się wydaje, że jak już coś osiągną, to można obrosnąć w piórka. Nie. To jest powód do tego, żeby z każdym dniem pracować, dawać z siebie 100, albo nawet czasami 200%, jak trzeba.
1: Jak trzeba,
0: coś
1: to
0: o tym wiem ostatnio. A to ostatnio jest tak właśnie, że troszeczkę na 300 trzeba funkcjonować. Ale to jest też powód do dumy i do zadowolenia. I to cieszy. Cieszą telefony od słuchaczy, cieszą słowa pochwały od zarządu. Dają do myślenia słowa krytyki, jak się coś źle zrobi, ale myślę, że też są potrzebne, jeżeli potrafimy tylko z tej krytyki konstruktywnej skorzystać i wyciągnąć wniosek tak, żeby to się nie powtarzało, no to myślę, że jesteśmy na dobrej drodze do realizacji, do sukcesu i do tego, żebyśmy wszyscy byli zadowoleni, tak?
1: Tak naprawdę człowiek uczy się całe życie. Ja zresztą z perspektywy czasu, jak sprawdzam swoje gdzieś tam wcześniejsze, powiedzmy, dokonania radiowe, no i patrzę na nie z dzisiejszej perspektywy, to też zawsze dochodzę do wniosku, że to i to trzeba by było poprawić. I za ileś lat, jak na to, co dziś, wczoraj, jutro będę robił, to też będę wychodził z takiego założenia, bo człowiek uczy się całe życie i tak naprawdę chodzi o to, żeby to, co robimy, robić jak najlepiej. I to myślę, że jest najważniejsze, żeby była ta chęć rozwoju.
0: Dokładnie, zawsze.
1: Edwin, w takim razie życzę ci powodzenia całej redakcji Radia Q. No i oby kolejne lata wam mijały, a my pewnie się kiedyś jeszcze na antenie Tyfloradia spotkamy i też będzie jeszcze o czym pogadać, bo jak widać, jak my siądziemy przy mikrofonach, to godzina, a nawet dwie, to mało.
0: Dokładnie, bo to są 2 godziny z okładem. Nawet w tym momencie mamy dokładnie na zegarze.
1: Jakbyśmy jeszcze z 20 minut pogadali, to 3 by były, no ale może już nie przesadzajmy.
0: No, to już i tak było sporo, dwie z okładem, więc ja też dziękuję ci za zaproszenie. Zapraszam na Radio QFM, chyba że jesteście gdzieś z okolic Kutna, no to na 107 można nas posłuchać, wyrobić sobie własne zdanie o tej stacji lokalnej.
1: To jutro o której?
0: Jutro o 11, a w środę o 6, bo potem świętuję.
1: Okej, dobrze. To w takim razie raz jeszcze powodzenia. Ja przypomnę, że moim gościem był Edwin Senektarka, tak? Bo ten człowiek tak się na antenie Radia Q przedstawia, to taki go zapowiem jeszcze na koniec. Edwin Senektarka na antenie Tyflo Radia i w Tyflo Podcaście dziś gościł. Dzięki raz jeszcze.
0: Dzięki wielkie, trzymajcie się wszyscy, cześć.
1: Ja również dziękuję za uwagę, Michał Dziwisz, kłaniam się, do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyflo Radia.
2: Był to Tyflo Podcast, pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Dzień dobry. Chcę dzisiaj opowiedzieć o metkownicy brajlowskiej. Jest to urządzenie służące do robienia brajlowskich napisów na specjalnej plastikowej taśmie, którą po odklejeniu folii, która znajduje się na spodzie tej taśmy, możemy przykleić na przykład na pudełka od płyt kompaktowych, na plastikowe, szklane czy metalowe pojemniki, które chcemy sobie oznakować na przykład w kuchni z przyprawami czy różnymi rodzajami herbat, czy porządkując lodówkę, bo tu mamy ogórki, a tu mamy wędlinę, a tu mamy, nie wiem, jajka. Być może w dobie różnych elektroniczno-informatyczno-telefonicznych rozwiązań znakujących sprzęt piszący brajlem wydaje się dziwny, ale z własnego doświadczenia namawiam, bo niektóre rzeczy jest naprawdę szybciej i łatwiej przeczytać niż wypiszczeć czy w jakiś sposób nagrać. Jak wygląda metkownica brajlowska? Otóż składa się ona zasadniczo z dwóch części. Jedna jest okrągła i zwiemy ją bębnem. Ona służy do ustawiania litery czy znaku, który chcemy napisać na taśmie. Ten bęben się kręci i w odpowiednim miejscu, o którym za chwilę opowiem, znajduje się litera, taką piszemy. Drugą częścią metkownicy jest rączka do tego bębna. Rączka jest dosyć duża, trzeba ją trzymać w całej dłoni, takim chwytem jak młotek, powiedzmy. I rączka ta jest od góry otwierana. Tutaj znajduje się taka komora, do której wkładamy rolkę taśmy oraz taki tunelik, którym przeprowadzamy tę taśmę tak, żeby można było na niej pisać, żeby znajdowała się pod głowicą. Od dołu natomiast rączka ma przycisk, który właśnie trzeba naciskać, trzymając to jak młotek, który to przycisk powoduje przesuwanie taśmy o jedno miejsce do przodu. W miejscu, gdzie rączka łączy się z bębnem, znajduje się swego rodzaju okienko. Taka prostokątna, wyraźna dziurka, otwór. I przekręcając bęben, należy ustawić go tak, aby na wysokości tego okienka znajdowała się litera, którą chcemy napisać. To jest jedna bardzo ważna rzecz. Druga, bezpośrednio jakby pod tym okienkiem, już w bębnie, znajduje się wylot tego tuneliku, o którym mówiłam wcześniej, którym przeprowadzamy taśmę pod głowicą. Głowica znajduje się, jej w zasadzie nie można dotknąć. Ona znajduje się mniej więcej w miejscu, gdzie ta rączka łączy się z bębnem. Patrząc od strony rączki, jakby bezpośrednio przed tym okienkiem, o którym mówiłam. Jeszcze jedna ważna rzecz. Mędkownica czasem potrafi się zapchać, zakurzyć, może nam się zdarzyć zbyt mocno nacisnąć ten przycisk od dołu, co spowoduje pocięcie taśmy w jakieś drobne kawałki. Dlatego bęben można od rączki odłączyć, wyjąć. O, wtedy bęben z tymi literkami mamy osobno. Też nim można kręcić, ale jak słychać, w zasadzie to nie przeskakuje przez żadne stopnie. Natomiast trzymając rączkę z tą podstawą dla bębna, możemy przesuwać taśmę i wtedy mamy koniec taśmy, możemy zajrzeć pod taśmę i nad taśmę i sprawdzić, czy gdzieś nie ma śmieci. Możemy to przedmuchać i po prostu palcem jakby cofnąć tę taśmę, tak żeby nie wystawała nam zbyt mocno. Zakładamy z powrotem bęben. No i spróbujemy coś napisać. Wkładamy bęben. No. Czasami jest mały problem, ale już się z nim uporaliśmy. Aha, jeszcze jedno. Jak już ustawimy tę literkę czy znak w naszym okienku, naciskamy tę rączkę od spodu, tak samo jakbyśmy robili odstępy. Natomiast na robienie odstępu jest na tym bębnie też zaznaczone, specjalne miejsce zaznaczone takim prostokącikiem, nie będącym żadną literą brajlowską, będącą jakby wielkości sześciopunkta, ale nie będący sześciopunktem, tylko takim pustym w środku prostokątem. Natomiast żeby odciąć taśmę, też nastawiamy ten prostokącik do robienia odstępu i naciskamy tę rączkę bardzo mocno, tak aż usłyszymy taki specyficzny stuk, dźwięk, który nam jakby sygnalizuje, że taśma została odcięta. Ja tutaj przy sobie mam dwa identyczne słoiki i chcę do jednego wsypać yerba mate, którą mam w torebce, a do drugiego otręby, które też są w torebce i nie chcę, żeby były w torebce, bo nie lubię trzymać rzeczy w torebce, wolę mieć w opakowaniu. Biorę więc torebkę z matę, otwieram ją i wsypuję do pierwszego ze słoików. Zakręcam słoik, no i od razu biorę mędkownicę do ręki, żeby podpisać. Warto trzymać palec w wylocie tego tuneliku i tak długo naciskać odstęp, tylko warto włożyć palec dosyć głęboko, aż poczujemy brzeg taśmy. No i że ja lubię wszystko podpisywać dokładnie tak, jak to się nazywa i z wielkiej litery, to ustawiam bęben na znak wielkiej litery. Piszę. Następnie przekręcam bęben na literę Y. No, gdzie jest też moje Y? Y. Potem E. R. B. A. I obok litery A, z lewej strony litery A, znajduje się to okienko do robienia odstępów. Więc teraz robię odstęp. I piszę dalej. M. A. T. E. Teraz ustawiam bęben, tak jak mówiłam, tak jak do robienia odstępów. Mam nadzieję, że to na nagraniu będzie słychać i naciskam ten przycisk bardzo mocno, dużo mocniej niż do wybijania liter i do robienia odstępów, więc mamy dźwięk taki typowy do robienia odstępów, tak? I jeszcze jeden. Teraz chwytam taśmę, która bardzo ładnie wystaje z tego naszego tuneliku i wyjmuję. I ta taśma z prawej strony, tak jak mamy napis yerba mate, z prawej strony ma taki nie do końca przecięty kawałek. To znaczy na tym kawałku taśma jest przecięta, natomiast nie jest przecięta ta folia od spodu. Za ten kawałek łapiemy i bardzo ładnie odklejamy tę folię spod spodu. Biorę słoik i przyklejam. Kiedy przyklejamy na powierzchnię, w zasadzie warto jest ją wcześniej albo przetrzeć spirytusem, albo chociaż przemyć i przyklejać na ciepłą. Ja tego nie zrobiłam, ale warto to robić, bo wtedy ta taśma się lepiej trzyma. Do drugiego słoika chcę sobie nasypać otręby, więc biorę paczkę z otrębami. Przesypałam już otręby. Niestety nie zmieściły mi się całe, no ale trudno. Zakręcam słoik i biorę się do pisania. Niestety metkownica jest robiona przez kochanych braci z zachodu, to znaczy przez Amerykanów. W związku z tym niektórych z polskich literek, które akurat nie mają swoich odpowiedników w amerykańskim systemie brajlowskim, nie ma. No i taką literą jest niestety ę, więc nie będę miała otręby, tylko otreby. No ale trudno, nic się na to nie poradzi. A, ma wielkie litery przecież. Wszystko musi być dobrze, pięknie i ładnie. Tak. Znak wielkiej litery akurat jest, ponieważ oni używają go jako przecinka. Dobrze. O. Mamy T. Cofamy dwie do tyłu, bo tam jest R. Teraz cofamy tak na oko kilka do tyłu, żeby dojść do E. Teraz 3 do tyłu, bo D, C, B. I znów na oko kręcę, no bo Y jest dosyć daleko od B. Ustawiło mi się S, więc T, U, V, W, Y. Przeskoczyło 2. Y. A, przepraszam, jeszcze X. No więc jeszcze jedno, Y. Teraz też na oko cofam bęben, przekręcając w lewo, tak żeby znaleźć nasz prostokącik do robienia odstępów, tudzież do odcinania. I odcinam. Jeszcze raz pokazuję dźwięk naciśnięcia i dźwięk przecięcia. Odklejam specjalną folię z tyłu taśmy i naklejam ją na słoik. O. I mam teraz dwa słoiki, których nigdy bym nie odróżniła od siebie, bo są identyczne. Na jednym, na plastikowej taśmie, więc te punkty się nie zacierają. Yerba mate, na drugim otręby. W ten sam sposób, jak już wspominałam na początku, można podpisywać płyty kompaktowe. Prawie wszystkie moje płyty są w ten sposób podpisane. Więc kiedy leżą w pudełku, takim specjalnym pudle na płyty kompaktowe, wystarczy je tylko troszkę wysunąć i ja już wiem, jaką płytę mam w ręku. Można, ja na przykład w ten sposób podpisuję również puszki z herbatą, pudełka z rozmaitymi przyprawami, kasze, mąki, cukry. Narzędzie jest naprawdę bardzo, bardzo przydatne. Polecam do używania na co dzień. Można je bez problemu kupić, tak samo jak taśmy do tego urządzenia. Dziękuję bardzo za uwagę. Mówiła dla Państwa Agata Białobrzeska.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: W kalendarzu wtorek, 17 dzień kwietnia 2018 roku. Rozpoczynamy kolejne spotkanie na żywo na antenie Tyflo Radia. Michał Dziwisz, dzień dobry, dobry wieczór. Po drugiej stronie Paweł Masarczyk. Witaj, Pawle.
4: Witajcie.
1: Dziś witajcie, znowu, witajcie. znowu będziemy mówić o nowinkach. Taki suplement sobie zrobimy do Sisana 2018, bo się okazało, że no, pierwsza część naszej audycji nie wyczerpała wszelkich informacji dotyczących tej konferencji pod względem technologicznym, bo po prostu jeszcze nie wszystkie materiały się ukazały w momencie, kiedy te audycje robiliśmy. No, ale może to nawet i lepiej, bo dzięki temu będziemy w stanie wam to wszystko przekazać w takiej bardziej strawnej formie i nie będziemy gadać o tym tak długo, tylko podzieliliśmy sobie siłą rzeczy te tematy na dwie audycje, więc ci wszyscy, którzy narzekają, że Tyflo Podcasty są za długie, proszę bardzo, ukłon w waszą stronę. Ja jeszcze tylko dodam, że nasza audycja jest programem interaktywnym, więc jeżeli słuchacie nas na żywo, to nie widzę przeszkód, żebyście nie mogli do nas zadzwonić. 123 834 835 to jest telefon z krakowskiej strefy numeracyjnej. Zapraszam bardzo serdecznie. Jest on już czynny, zatem jeżeli będziecie chcieli o coś uzupełnić tę naszą dzisiejszą audycję, to śmiało, jesteśmy do waszej dyspozycji. A słuchacze też na pewno się ucieszą. No to zaczynamy, Pawle. Co tam jeszcze ciekawego się pojawiło a propos Sisana 2018 w kwestii technologii?
4: Może nie stricte technologicznie, ale ja od tego zacznę, bo obiecałem wam to powiedzieć na ostatniej audycji, nawet wisiało to na Facebookach, Twitterach i różnych takich i uciekło mi kompletnie. Stevie Wonder zagościł na Sisanie, pojawił się w kilku kabinach, na kilku stoiskach. I ponoć nawet spotkał się z twórcą Be My Eyes i zasugerował mu jakąś funkcję nową. Nie było powiedziane, jaka to funkcja. Może zobaczymy funkcję autorstwa Stevie'ego Wondera wkrótce w Be My Eyes. Natomiast pojawił się... Ciekaw jestem, czy się zjawił na karaoke, bo tam było karaoke, jakieś accessible, dostępne karaoke, gdzie między innymi ludzie śpiewali w języku migowym i tak dalej.
1: No gdyby się pojawił, to podejrzewam, że mógłby wygrać konkurs.
4: Szanse są duże, ale wiesz co, wbrew pozorom czasami takie imprezy nie są wygrywane przez właśnie profesjonalnych muzyków, różnie to bywa. Może nie było akurat w formie.
1: Może.
4: Albo dał infory.
1: Też.
4: No w każdym razie, jakbyście chcieli spotkać Stevie'ego Wondera tak o, to Kalifornia jest dobrym miejscem w tym celu.
1: Tak.
4: Może akurat się, jak będziecie kiedyś wystawcami, to przyjdzie do was Stevie Wonder i sobie zażyczy, żebyście coś w swoim produkcie dla niego wprowadzili. No ja bym chciał na przykład.
1: No.
4: W ten sposób.
1: Ciekawa opcja.
4: Na przykład, tak, nie wiem, teraz L Braille na przykład ma funkcję telefonu, to można tam jakieś I just call to say I love you, albo coś.
1: Tak. Taki przycisk od razu, za pomocą którego jest odgrywany sampelek.
4: Tak, więc no, tak, to jeśli chodzi o ciekawostki. Natomiast technologicznie działo się sporo, trochę więcej niż powiedzieliśmy, bo troszeczkę mam wrażenie, że poczyniliśmy tej konferencji w tym roku niesprawiedliwość. Stwierdziliśmy, że w sumie nic nowego... Znaczy, dalej poniekąd podtrzymuję tą teorię, że no nic nowego, bo jakby rewolucji jakiejś nie ma, są rozwoje dalej w tym, w czym rozwoje były. Natomiast
1: rozwoje, i wiesz
4: to
1: co,
4: dość ciekawe.
1: Mam wrażenie, że rozwoje i integracje różnego rodzaju technologii, które już znamy, łączone razem ze sobą, żeby dać zupełnie, może nie nowy produkt, ale
4: tak,
1: nowy efekt, nowe
4: tak,
1: doznania, nowe wrażenia.
4: Tak. To z pewnością. No i parę firm, też fajnie, że jest obecność coraz większa firm zajmujących się rzeczami takimi mainstreamowymi bardziej, które też poświęcają swój czas na to, żeby tą dostępność wdrażać i widzą tą potrzebę, widzą ten nasz potencjał dla ich firmy, więc no fajnie, że są i oni też wiele ciekawych rzeczy tam pokazują. Ja bym zaczął od tego, że jest taka pewna nowość, która być może wkrótce będzie dostępna dla nas wszystkich. Instytut Technologiczny w Indiach na czele z panią Manshul Bilani, chyba tak się pani nazywa, przedstawi, mam wrażenie, bo pani stwierdziła, że już przedstawił, natomiast o tym za chwilę, wtyczkę do NVDA, dodatek, który pozwoli na opisywanie obrazków, które są na stronach internetowych, za pomocą silnika Caption AI Microsoftu. Tego, który jest w Seeing AI, tego, który jest w Caption Bocie. To jest chyba ten sam silnik, który jest też w Windowsie 10 i narrator go wykorzystuje między innymi. Tak mi się wydaje. To jest
1: całkiem możliwe.
4: I ten dodatek będzie umożliwiał właśnie pobranie takiego opisu. Jeżeli podświetlimy zdjęcie, naciśniemy sobie NVDA plus litera G, otrzymamy informację, jak się temu API wydaje, co to może być na tym zdjęciu i z jakim poziomem pewności jest w stanie to określić. Możemy też pobrać taką informację w oknie wirtualnego bufora, czyli insert czy caps lock IG dwa razy szybko, wtedy się otworzy okienko i też będzie pokazany, jaki jest pierwszoplanowy i jak jest w tle kolor tego zdjęcia. Z czasem być może też będzie możliwość opisywania zdjęć na stronach. Jeżeli ja już to zdjęcie opisałem, jeżeli API się nie pomyliło albo miałem jakieś do niego sugestie, to mój opis zostanie już na stałe przytwierdzony, trochę jak WebVision.
1: No, tylko dobrze pamiętamy, co się działo z WebVision u schyłku popularności tej wtyczki i tej funkcji do opisywania. To trzeba, to już od razu myślę, że autorzy powinni zachować pewną czujność i jakąś taką weryfikację jednak tych opisów, bo potem różne dziwne rzeczy mogą się zacząć dziać.
4: To z pewnością, natomiast no, na razie jest tak, że wtyczka powinna opisywać zdjęcia i... Wtyczka jest dostępna, owszem, na GitHubie pani Manshul Belani, natomiast niestety w formie kodu źródłowego. O tyle nie jest to jakąś tragedią, że po prostu jest to skrypt w Pythonie, .py, który po prostu wrzucamy do folderu addons i on tam jest, albo do jakiegoś general plugins. Restartujemy NVDA i działa, natomiast no, u mnie on właśnie nie działa. U mnie jest opcja wprowadzenia klucza API. Nie było nic mowy o tym, żebym musiał jakieś takie
1: uzyskiwać. No właśnie. Ja się zastanawiałem, kiedy po raz pierwszy usłyszałem od ciebie informacje na ten temat, czy to zostanie jakoś rozwiązane, bo ja jestem na liście deweloperów NVDA i tam zdaje się, że właśnie chyba nawet ta pani pisała informację o tym, że trzeba, że jest taka wtyczka i to już było parę miesięcy temu. Ludzie to testowali. U mnie to nie chciało działać, nawet mimo tego, że ja zapisałem się do programu testowego Microsoftu, takiego na miesiąc można tam za darmo się podpiąć i można uzyskać taki klucz API i u mnie to niestety w ogóle nie chciało działać, natomiast potem to już jest płatne, tam trzeba wykupić. To jest oczywiście przewidziane do automatyzacji, więc tych zapytań, jak sobie tam wykupimy za parę dolarów, to mamy i mamy i tego naprawdę nie będziemy w stanie tak szybko zużyć, aczkolwiek no, trzeba tam podać dane swojej karty kredytowej, to już nie jest takie wszystko proste.
4: Tak, no i zwłaszcza, że obiecywane było, że wtyczka będzie dostępna dla każdego, że będzie na GitHubie i że będzie na stronie Assistechu, czyli tej gałęzi tego Instytutu Technologicznego w Indiach, odpowiedzialnej za wsparcie osób niewidomych. No i na stronie chwilowo nic nie ma. Pani miała tą wtyczkę wrzucić po powrocie z CISAN-u. Chyba jeszcze tego nie ma i nie wiem, kiedy będzie. Mam nadzieję, że szybko, że obietnica zostanie spełniona, no i przede wszystkim, że każdy z nas będzie mógł z takiej wtyczki skorzystać, bo byłoby to ciekawe narzędzie z pewnością.
1: Oczywiście.
4: Chociażby do eksperymentów, ale może i z czasem, bo to API cały czas się uczy i cały czas nowe rzeczy coraz lepiej rozpoznaje. No byłoby dobrze, gdyby nam te zdjęcia rzeczywiście jakoś wiarygodnie opisywało. Natomiast co do Indii i ich jeszcze innych wynalazków, to nie wiem, na ile to będzie dostępne gdzieś, powiedzmy, poza Indiami rzeczywiście, ale ma być wprowadzony system lokalizowania autobusów. Coś jak te czeskie, czy powiedzmy w Łodzi też są, zdaje się, piloty, które mają jakiś moduł instalowany w autobusie i są urządzeniami takimi na podczerwień, które my posiadamy. I tam wystarczy nacisnąć przycisk, nawet nie trzeba kierować tego pilota. I otrzymamy informację od autobusu. Jeżeli podjedzie, powiedzmy, więcej autobusów na przystanek, to usłyszymy, autobus nam się odezwie, nam się zidentyfikuje. I to ma taką przewagę, że przede wszystkim my wiemy, jaki numer podjechał, po drugie wiemy, gdzie są przednie drzwi, którymi możemy wsiąść.
1: Tak, bo przy drzwiach będą lokalizowane te głośniki, które są instalowane w ramach rozwoju tego systemu. I zdaje się, że urządzenia, bo było takie, tak zastanawiano się też w rozmowie z tą panią w serwisie Blind Bargains, czy to lepiej byłoby wykorzystać smartfon czy osobne urządzenie. Okazało się, że jednak osobne urządzenie będzie wykorzystywane do tego, taki jakiś właśnie pilot, ale on będzie jakoś dotowany chyba przez rząd Indii. Także to sami niewidomi.
4: Sam
1: może...
4: pilot chyba nie, znaczy ja nie wiem ile to jest w przeliczeniu 600 do 800
1: 600 rupii, tak.
4: Natomiast, więc ten pilot nie ma być aż tak drogi. To powinno być gdzieś w zasięgu użytkowników. Natomiast droższy ma być ten system i tu już system rząd cały. Powinien pokryć koszta instalacji tego systemu.
1: Dokładnie.
4: No ale właśnie, ale to są Indie i nie wiemy do końca, czy...
1: Czy pokryje?
4: No, pochwalili się tym na konferencji w Stanach, ale czy będą chcieli rzeczywiście to implementować poza Indiami? Tego nie wiemy. No mam nadzieję, byłoby fajnie, jakby taki projekt komercyjnie się gdzieś przebił.
1: Oczywiście, czemu nie?
4: No ale, ale tak skoro mówisz o aplikacjach, to aplikacje też mają być, są w planach aplikacje smartfonowe.
1: Tak, ale najpierw zdaje się, że najpierw ma być chyba rozwinięte osobno to urządzenie, przynajmniej ja tak zrozumiałem, że,
4: tak,
1: że najpierw ma być to.
4: No i Instytut planuje także kolejny niskobudżetowy monitor brajlowski. Zaraz tutaj tylko doczytam, bo to chyba miała być wersja 20 i 40 znakowa, tak, 20 i 40. I nic nie wiadomo więcej, jak się ma nazywać, ile ma kosztować, ma być tańszy niż większość tych znanych monitorów dostępnych na rynku. Pytanie, czy tańszy niż na przykład Orbit Reader, bo pytanie, czy ktoś jest to w stanie w tym momencie przebić. Ale plany są. Indie też nie są rynkiem, gdzie z tego co wiem finansowo się przelewa, więc oni zawsze cokolwiek produkując celują w to, żeby te koszta były jak najniższe, żeby jak najwięcej osób mogło sobie na takie urządzenie pozwolić. Więc no miejmy nadzieję, że rzeczywiście dotrzymają słowa i będzie to istotnie niskobudżetowy monitor.
1: Tym bardziej, że w Indiach jest mnóstwo programistów. Zresztą właśnie tam, stamtąd, także i na rynki polskie są wynajmowani programiści i inżynierowie i oni są odpowiedzialni za niejedną aplikację, za rozwój niejednej aplikacji w Polsce. Aczkolwiek ja ostatnio oglądałem taki film na YouTubie, gdzie nawet jeden z menedżerów polskich firmy IT wypowiadał się na temat tego, jak w ogóle, jakie są różnice kulturowe i jak z tymi Hindusami należy rozmawiać, jak w ogóle do nich podchodzić, bo to nie jest, bo to zupełnie inaczej trzeba traktować tych ludzi, żeby oni się tam nie obrazili i tak dalej. Natomiast no, taką śmieszną anegdotkę mówił i opowiadał, jak wygląda rekrutacja niekiedy w przypadku tych hinduskich inżynierów. Jest gdzieś tam powiedzmy na jakiejś konferencji rekruter, podchodzi do programisty i pyta, czy znasz Javę? Yes! Jesteś zatrudniony. Więc dlatego tak dużo jest no, tych inżynierów, różnych tam programistów, natomiast nie zawsze to potem idzie w parze z jakością, chociaż też myślę, że to wszystko zależy na kogo się trafi i na jakich specjalistów stamtąd.
4: Natomiast jeśli chodzi o dostępność, to tam dzieje się sporo dobrego wbrew pozorom. My o tym nie słyszymy aż tak często, ale jest też wielu niewidomych programistów. Zdaje się, to jest taki w ogóle kraj kontrastów, gdzie nagle osoba niewidoma okazuje się być jakimś doktorem nauk, albo dyrektorem banku, albo jakimś tam prezesem czegoś. A z drugiej strony no, mówi się o tym, że tam jest jednak troszkę biednie, więc no, ciekawy kraj i wierzę, że jeżeli rzeczywiście tam idą w niskobudżetowe technologie, to monitorek stanie na wysokości zadania i będzie konkurencją dla tego, co już jest. Miejmy taką nadzieję.
1: Dokładnie. No to co, przechodzimy dalej.
4: Tak, więc skoro jesteśmy już w tematyce Braille'a, to też pewne swoje nowości zaprezentował HumanWare. HumanWare już obiecał rok temu nowego Braille'a, Braille'a 14, 14-znakowy monitor.
1: Czyli raczej dedykowany urządzeniom mobilnym.
4: Jak najbardziej, który w zasadzie niczym by się nie wyróżniał, no ma tam sobie ładowarkę na micro USB, spodziewany czas pracy 15 do 20 godzin, 4 godziny na ładowaniu. Ale ma jedną właściwość, która go wyróżnia spośród innych, mianowicie on ma wbudowany notatnik. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że jest aplikacja w App Store od HumanWare, która pozwala na synchronizację notatek z tego monitorka z notatkami systemowymi iOS.
1: O.
4: No a wiadomo, jak już synchronizujemy notatek iOS, no to mamy iClouda, mamy synchronizację z Maciem, iOS oferuje bardziej zaawansowane formatowanie tych notatek, możemy współpracować z innymi nad tymi notatkami, więc jakby tutaj otwiera nam się całe gro możliwości, a Brilliant może nam służyć jako taki terminal w momencie, gdy po prostu nie mamy pod ręką internetu, jakiegoś telefonu, tabletu, komputera i po prostu chcemy coś szybko napisać, a później mieć do tego dostęp w takim już, takiej już bardziej wykwintnej formie, że możemy tam dokonać tych operacji troszeczkę więcej. Urządzenie ma kosztować $1000, z tego co czytałem, czyli około jakichś 4-5 tysięcy złotych, no to jest dobra cena. Focus 14 Blue kosztuje was 7.
1: No, ja pamiętam, że kupno brajlowskiego notatnika kiedyś to był wydatek rzędu 15 tysięcy złotych, więc...
4: No tak, tylko mówimy też o dużo bardziej zaawansowanych funkcjach i o większych linijkach też.
1: No wiesz co, znaków, wiesz co, wiesz co, no tak, to okej, okay, ale Braillite na przykład kiedyś to kosztował 15 i to była 18-znakowa linijka, także tam może trochę więcej zaawansowanych, no okay, funkcji miało, ale... Ale...
4: Jasne.
1: Tu mamy z kolei połączenie z iPhone'em.
4: Tak. No miejmy nadzieję, że te niskobudżetowe monitory straszą konkurencję i że zachęcają chociaż do częściowej obniżki tych cen, bo zaczyna się robić bardzo ciekawie na tym rynku, muszę powiedzieć. W ogóle kto w Polsce sprzedaje Brilianty? Ja widziałem je w sklepie Apple kiedyś.
1: Szczerze powiedziawszy, nie pamiętam, kto teraz jest dystrybutorem.
4: No właśnie, bo ja wiem, że kiedyś był taki epizod, że nawet polskie Apple Store Online sprzedawały akcesoria dla osób niepełnosprawnych i tam były Brilianty też, 40. Można było sobie kupić Brilianta od Apple bezpośrednio. No ale w takim razie, okej. Okay. Miejmy nadzieję, że ktoś się zainteresuje i że będziemy mogli takiego Brilianta dostać. Z tego, co się dowiedziałem, bo już są użytkownicy tego sprzętu w Stanach, ponoć bywały jakieś problemy z baterią w tym urządzeniu, aczkolwiek przedstawiciel któregoś stanowego dystrybutora Humanware stwierdził, że on o takich problemach nie słyszał. Więc może to były jakieś tam
1: jednostkowe przypadki.
4: Tak. No i z tego co też wiemy, nie ma żadnej pamięci zewnętrznej. Nie można tak jak na przykład w moim Braille Edge'u czy w
1: Actilino
4: włożyć karty pamięci. Nie, mamy tylko pamięć wbudowaną i synchronizację do iPhone'a. No coś za coś, ale monitorek brzmi na bardzo przyjemne urządzenie. Mamy też aktualizację Braille Note Toucha do wersji 5.0. Wiele się nie zmieniło, natomiast wysłuchano pewnie jakichś potrzeb, bo wprowadzono wsparcie dla klawiatur QWERTY. Można takie klawiatury podpinać albo na Bluetooth, albo na USB. Można też w nich przełączać sobie języki. Jeżeli mamy więcej układów klawiatury zaprogramowanych, możemy je przełączać. Mamy też przejście płynne między różnymi stopniami Braille'a. No i jest tryb jednoręczny, tryb dla osób, którym z jakichś różnych przyczyn, niepełnosprawności też ruchowych, niedowładów, kończyn, potrzebują takiego trybu jednoręcznego. Wtedy jest, powiedzmy, no gdzieś tam połowa ekranu zagospodarowana na operacje i można różne operacje wykonywać. No i dodano też skróty, jakby komendy te takie brajlowskie, do sterowania multimediami, czyli następny utwór, poprzedni utwór, play, pauza, od i 5.0.
1: Też wygodne. Microsoft. Pewnie.
4: Bardzo. Co jeszcze w kwestii brajlowskich? Właśnie tu przewijam sobie. Bo tu jest dużo w ogóle różnych takich urządzeń, które jakoś się wiążą, ale wspomnę o nich później z różnych innych przyczyn, bo bardziej pasują do innej kategorii. Orbit Reader, taka ciekawostka, nic w nim nowego, natomiast on już ruszył do sprzedaży w Stanach w zeszłym roku. Po czym się okazało, że partia z lutego tego roku ma jakiś błąd, wypadały kropki, punkty wypadały z monitora i chwilowo sprzedaż wstrzymano.
1: Był za nadto budżetowy.
4: Do sprzedaży.
1: Może, po prostu.
4: Jest taka szansa. Znaczy, już pokazywaliśmy kiedyś, czy nawet opowiadaliśmy, jak ja też pokazywałem przy okazji Seasana. Nie Seasana, Boże, Side City. Jak taki Orbit brzmi w akcji, to jest naprawdę, te igiełki się wysypywały z taką siłą, że nic dziwnego, że one zaczęły w tym momencie wypadać. Natomiast przyznali się do błędu APH i planują wrócić znowu do gry około lata. Wtedy będzie wznowiona sprzedaż. Mają nadzieję, że już będzie to poprawiona wersja i nie będzie z niczym problemu.
1: Czy mnie pamięć nie myli, czy to właśnie APH, czyli HPH doczekał się w końcu dyrektora sprzedaży? Tam się to u nich
4: tak,
1: się pojawił.
4: Dave Wilkinson, który przedtem był w Himsie i dalej z Himsem jakoś współpracuje, powiedzmy, na zasadzie koleżeńskiej. I utrzymuje z nimi dobre tam znajomości, tak stał się pierwszym w historii American Printing House dyrektorem sprzedaży.
1: Tak, po ilu tam 50-60 latach istnienia tej instytucji na rynku doczekali się takiego
4: chyba
1: stanowiska.
4: Tak. Okej, okay. Mamy Insight One. To nie jest takie do końca nowe urządzenie. Ponoć było już na CISANie prezentowane 2 lata temu, ale chyba w międzyczasie do sprzedaży nie weszło, ale nawet jeśli weszło, to zostało rozbudowane, dobudowano mu różne funkcje. Natomiast ja o nim wspomnę, bo my o nim jeszcze nie mówiliśmy. Ono na pewno do Polski nie zawitało, a jest ciekawym kontynuatorem tego trendu, który już był widoczny rok temu, który widać też jest teraz. Jest to tablet z Windowsem 10, zamknięty

0: No chyba, że taki monitor się, znaczy taki notatnik podłącza się po HDMI do jakiegoś monitora. To
1: ewentualnie, no wiesz, no ta może część ekranu tego tabletu jest zagospodarowana przez klawiaturę, część przez dokument, no może tak.
0: Być może. Natomiast co ciekawe, jest tam 32-znakowa linijka.
1: To już całkiem spora.
0: Tak. Tak, 32-znakowy monitor, który posiada przyciski nawigacji nad komórkami, czyli te kursory routingu są trochę coś jak Actilino, czyli dotykamy tych komórek, ale nie do końca. To jest chyba tak, że jest po prostu czujnik dotykowy nad komórką zamiast przycisku i można na nim wykonywać różne gesty. Można stuknąć dwa razy, wtedy podświetlamy znak, można stuknąć trzy razy, wtedy zaznaczamy całe słowo. Ale możemy też nawigować. Na przykład, co ciekawe, to było demonstrowane, tam jest wbudowany jakiś ich ekosystem, jakaś aplikacja notatnika, jakieś coś jeszcze. Tam na przykład było to tak zaprezentowane, że powiedzmy jest komunikat. Czy na pewno chcesz zamknąć ten plik? Tak, nie. Żeby wykonać akcję tak, trzeba przewinąć monitor do miejsca, w którym wyświetla się napis tak i stuknąć dwukrotnie na którejś z komórek nad słowem tak. I wtedy ta akcja zostanie wykonana.
1: Aha.
0: I tak samo jak nawigujemy po aplikacjach. Czy to działa w standardowym Windowsie 10? Nie mam pojęcia. Chciałbym wierzyć, że tak, bo była mowa o tym, że zaprojektowano jakiś specjalny sterownik do NVDA, bo domyślnie tam mamy NVDA do dyspozycji, który działa z tą linijką i z jej właśnie tym nowym systemem. Więc byłoby naprawdę super, gdyby to tak działało.
1: To prawda, Natomiast pytanie, jak to wiesz, jak z takim dotykowym tabletem, który jednak, no okej, okay, ma tę linijkę brajlowską, ale tam przede wszystkim będziemy jednak również korzystać z tego ekranu dotykowego. Jak będzie wygodne używanie Windows 10 jako takiego, jeszcze z NVDA jako czytnikiem ekranu? Ja się tak zastanawiam, szczerze powiedziawszy. Nie mam przekonania, ale może dlatego, że po prostu nie miałem okazji pobawić się takim urządzeniem.
0: Mogłoby nie być złe, no tak jak wszystko, trzeba będzie zobaczyć. Też są kursory nawigacji z boku, mamy też dotykowy, zdaje się, taki panel, który działa jako strzałki góra-dół i Enter. Enter to jest podwójne stuknięcie, więc ktoś się tu bardzo inspiruje tymi systemami mobilnymi.
1: No tak.
0: No i co jeszcze mamy? Zaraz tu przeczytam specyfikację. Mamy Windowsa 10 oczywiście, 4 GB RAM-u, 128 GB wbudowanej pamięci, wejście na kartę 128 GB, pamięci, Bluetooth, Wi-Fi, port USB 3.0, wejście słuchawkowe combo, wbudowane dwa głośniki oraz jeden mikrofon, dwa aparaty 5 megapikseli z tyłu i 2 megapikseli z przodu. Trochę słabo, jak mam być szczery, bo nawet OCR może nie wyrabiać na tak słabym aparacie, na tak słabej kamerce. To już ten BrainSense Polaris.
1: No ale poza tym to wiesz, do robienia zdjęć to takie trochę duże jest. No tablet, wiesz, tablet z 32-komórkową linijką brajlowską, teraz spróbuj wycyrklować nad jakąś kartką, jeszcze bez jakiegoś statywu, to takie trochę, no tak jakbyś chciał iPadem robić zdjęcie, teoretycznie się da, wiadomo.
0: To znaczy w Braille w sensie Polaris to jest jakoś tak zrobione, że ten aparat jest chyba gdzieś zamontowany z wierzchu urządzenia, więc kartką celujesz bardziej w aparat niż aparatem w kartkę.
1: No to ciekawe jak to jest tu, bo tu są dwa aparaty, tak? To
0: jeden jest z przodu, drugi z tyłu, więc no śmiem twierdzić, że nie wiem, czy na przedniej ściance, więc może tą kartkę dałoby się w jakiejś odległości ustawić.
1: Może.
0: Nie wiem. Natomiast słabe te shootery, jak mam być szczery, bo jeżeli to ma być robiony jakiś OCR, to no wybitnie nie postarali się tego. Cena 6000 dolarów, 24 tysiące na nasze.
1: No nie, no drogo.
0: No nie, drogo. Co by nie mówić. No ale skoro już mówimy o Braille'u i tak dalej, jedziemy w ten Braille, no to mamy też tutaj BrailleSense Polaris. Ja o nim trochę wspomniałem od tej strony takiej sprzętowej, że w zasadzie się nie różni wiele od Polarisa zwykłego, ten mini. Tym, że ma 20-znakową linijkę, ma ciut lepszy aparat, bo tam w Polarisie dużym jest 12, tu jest 13 i USB typu C, a nie USB mini. Zdaje się, że tam też są porty HDMI mini. Dostawa ma zacząć się w maju. Kosztować ma to 4200 dolarów, więc jakieś 17-18 tysięcy złotych.

0: chyba taniej niż poprzednie Brysensy, nie?
1: Trochę tak. Albo porównywalnie. Trochę taniej. Chyba jednak
0: Brysens
1: trochę taniej.
0: Kosztował 20, około 20, 25.
1: No.
0: Tak. No i trochę się też pozmieniało, jeśli chodzi o... jeśli chodzi o sam soft. Ponoć dostał dość dużo poprawek ostatnio. Oni już się śmiali nawet tam, że żyją w wiecznej krainie bety, więc już nie pamiętają, co było nowe. Natomiast bardzo ponoć poprawiła się stabilność, bo pierwsze recenzje, tak jak wspomnieliśmy, były niepochlebne. Były niepochlebne, była mowa o tym, że system się zawiesza, że ta integracja z Androidem nie do końca płynnie przeszła. Nawigacja po aplikacjach jest ciężka, aplikacje się zawieszają lub wysypują i nie można powiedzieć, żeby się z tego korzystało komfortowo. Natomiast ponoć ostatnie aktualizacje zapewniły takiego kopa, taki zastrzyk, jeśli chodzi o stabilność. I wprowadziły też sporo ciekawych ulepszeń. Mamy możliwość wprowadzania znaków matematycznych za pomocą amerykańskiego matematycznego zapisu Braille'owskiego. Powstał też edytor wykresów. Możemy stworzyć sobie wykres w Braille'sensie i taki wykres wstawić do jakiegoś dokumentu.
1: A to w szkole czy na studiach może być przydatne?
0: Bardzo. Są też plany na przyszłość. Mianowicie, tutaj sobie jeszcze patrzę, a edytor arkuszy Excela, bo na razie możemy te Excele jedynie podglądać. I wsparcie dla poczty Exchange, bo o to wiele osób pytało, czy będzie Exchange. No, ma ponoć być. Jest to na ich liście gdzieś wysoko w priorytetach. Więc jeżeli ktoś czeka na Exchange, jeżeli ktoś, nie wiem, miał możliwość bawić się albo obserwował chociażby poczynania HIMS w względzie Braysensa, Polaris czy Polaris Mini teraz, no to możecie się doczekać takiej poprawki. No i ogólnie przedstawiciele HIMS-a byli bardzo entuzjastycznie nastawieni do tego, że tam jest Android, że można instalować różne aplikacje. Mam nadzieję, że te aktualizacje oprogramowania rzeczywiście wpłyną na to, że ten Android będzie stabilniej działał i rzeczywiście z jakichś przydatnych aplikacji użytkownicy tego notatnika będą mogli skorzystać. Byłoby to naprawdę fajne. Zwłaszcza, że Polaris Mini przez panią z HIMS był bardzo opisywany jako takie urządzenie designersko ciekawe, że ma takie zaokrąglone rogi, że bardzo ładnie się to trzyma w ręku, że mimo, że jest troszeczkę wymiarowo większe od Polarisa zwykłego, to jest, wydaje się mniejsze tak na wizus, na dotyk. I bardzo, bardzo ciekawie się z tego ponoć korzysta pani, która jest przedstawicielką HIMS, sama nie może się doczekać, by samej sobie kupić taki notatnik, więc no mnie to przekonało do tego, że może jeżeli będzie jeszcze okazja, żeby dać Polarisowi Mini drugą szansę i zobaczyć, jak sobie po tym roku aktualizacji i tej wiecznej bety, jak sobie radzi.
1: Tym bardziej, że no, BrailleSense to zawsze jednak był notatnik, który był symbolem takiej stabilności tych nowych urządzeń tego typu i tam jak się kupowało BrailleSense'a, no to można było na tym urządzeniu jednak polegać, więc miejmy nadzieję, że i nadal ten stan rzeczy zostanie zachowany. Tego byśmy sobie życzyli.
0: Oby.
1: W końcu za coś się tych pieniędzy tyle płaci.
0: Tak, to z pewnością. Ciekawa rzecz, którą pokazał też HIMS. Ciekawe, czy to kiedyś zawita w Polsce. Zawsze jestem ciekaw, czy takie rzeczy zawitają w Polsce, chociaż potem ich nie ma, ale no na tym też polega poniekąd nasza praca tutaj, żebyśmy się nakręcali na wszystko, co jest pozytywne, co jest pokazywane tam. Pokazano urządzenie do analizy budowy naszego ciała. Jest to urządzenie, takie urządzenia już funkcjonują na siłowniach, w klubach fitness. Jesteśmy podpinani do takich niskonapięciowych elektrodek, które nas troszeczkę kopią, my tego nie odczuwamy, natomiast badanie polega na tym, że badany jest nasz opór, czy opór naszego ciała na właśnie te wstrząsy, na te podawane napięcia, na te uderzenia elektryczne i na podstawie tego oporu wyliczane są różne parametry naszego ciała, czy jakiś cholesterol, czy jakiś nasz tam aktualny puls, jakaś optymalna waga.
1: Albo na przykład możemy się dowiedzieć, ile mamy wody w organizmie. To jest taka też popularna funkcja, którą już nawet niektóre wagi mają. Nawet niektóre, które możemy sobie kupić do domu. To jest oczywiście nie wszystko, o czym ty tu mówisz, ale właśnie ten poziom wody w organizmie to jest taka ostatnio dość modna funkcja, która została już zaimplementowana. I to zdaje się, że działa na podobnej zasadzie. Też są jakieś elektrody, które stymulują nas lekko.
0: Mhm. I takie urządzenie ma być docelowo sprzedawane głównie właśnie tym centrum fitness, siłowniom, szpitalom i ma kosztować 5 do 6 tysięcy dolarów. I to jest ponoć taka cena, jaką można by wydać na takie urządzenie bez żadnych dostosowań. A to urządzenie ma udźwiękowiony proces, który nas przeprowadza przez całą konfigurację, przez to badanie i tak dalej. Klawiaturę brajlowską do wpisywania różnych wartości, no i po integracji z jakąś drukarką brajlowską wydrukuje nam nasze wyniki, tak byśmy mogli je sami przeczytać.
1: A to jest też całkiem fajna sprawa, chociaż właśnie tak mi się wydaje, że jak kiedyś rozmawiałem z kimś, to okazało się, że na przykład dla samych fizjoterapeutów, bo powiedzmy mamy masażystów i fizjoterapeutów, tak, w tych różnego rodzaju gabinetach. I problem na przykład dla osób niewidomych jest to, że sprzęt dla fizjoterapeutów jest niedostępny. Może coś takiego na przykład mogłoby być przydatne, przynajmniej w jakiejś tam części, a potem no może jeszcze za tym pójdą i zaczną tworzyć innego rodzaju rozwiązania tego typu. Kto wie?
0: Jest taka szansa i miejmy nadzieję, że w to gdzieś pójdą, bo nie wiem, czy nie było też mowy na ten temat, że jakąś firmą matką, czy firmą jakąś zależną od HIMSA, albo HIMS od niej jest zależny, jest właśnie firma, która robi rozwiązania medyczne. Mhm. Zajmuje się tą tematyką, więc bardzo możliwe, że pójdą w tą współpracę głębiej, jeżeli to urządzenie, które teraz wyszło, się przyjmie, to być może wkrótce powstaną też i inne. Byłoby super.
1: Dokładnie, bo to kolejna gdzieś tam gałąź, gdzie zatrudnienie osób niewidomych dzięki temu też mogłoby wzrosnąć.
0: Jak najbardziej. Też jestem tego zdania, że takie urządzenia jak najbardziej powiększają nasze szanse, więc oby, do przodu, do góry i tak dalej.
1: Co mamy dalej?
0: No tak, skoro jeszcze jesteśmy w tej tematyce jakichś urządzeń, które nam zwiększają produktywność, będą instalowane w miejscach publicznych i tak dalej, to mamy Amazon. I Amazon, no oni robili różne rzeczy przez ten ostatni rok, wprowadzili różne nowe głośniki, Echo Dot, Echo Show, Echo jakieś tam inne, Echo Show, które ma ekran dotykowy, żeby tą interakcję z Alexą sobie trochę przyspieszyć nawigacją po interfejsie, a nie tylko wydawać jej komendy głosowe. Tam oczywiście jest Voice View, więc możemy się posłużyć screen readerem na takim głośniczku. Jest nowy Fire TV, w ogóle Fire TV Edition Television. I to jest ciekawe, bo to jest przy współpracy z jakąś drugą firmą powstał telewizor cały, który ma wbudowany ten Fire Stick, czyli ten taki dekoder jakby, czy przystawkę do telewizora, która ma ten system Amazonu już tam wgrany. No i oczywiście dzięki temu mamy telewizor, który jest w pełni dostępny, bo mówi, mamy dostęp do filmoteki Amazon Prime. W Polsce chyba ona już też jest dostępna powoli. Prime Video. I tam też w tym roku pojawiły się audiodeskrypcje, czy nawet w zeszłym jeszcze, do różnych seriali. Na razie są tylko w produkcjach typowo amazonowych. Natomiast jest szansa taka, że z czasem pojawią się też inne, niekoniecznie amazonowe produkcje właśnie z audiodeskrypcją. Ponadto mamy w tabletach Fire wsparcie dla Braille'a. Możemy podpinać różne monitory brajlowskie, możemy na nich pisać. No i możemy też posłużyć się kilkoma nowymi gestami. Doszło gest tak zwany shut up, czyli zamknij się, wyciszanie mowy. Jest kurtyna, jest sterowanie multimediami. Ale co najważniejsze, jestem ciekaw, czy to też trafi do Europy, bo do tego się nie doczytałem. W Stanach na pewno i w Europie chyba też, wszędzie tam, gdzie Amazon działa, Amazon ma swoje skrytki na przesyłki. Tak jak nasze paczkomaty, tak Amazon ma takie swoje w różnych miastach porozstawiane sejfy, jakby, w których przechowywane są dostarczane dla nas paczki od Amazonu. I Amazon wprowadził w tychże sejfach udźwiękowienie. Więc jeżeli będziemy chcieli odebrać naszą paczkę, naszą przesyłkę, to po prostu podłączymy tak do bankomatu mówiącego
1: słuchawki. Aha.
0: I wpiszemy kod naszej paczki i paczka zostanie nam udostępniona, możemy ją sobie bez problemu odebrać. Chciałbym coś takiego zobaczyć w naszych paczkomatach.
1: Kiedyś. No pewnie, no to do pana Brzoski trzeba jakieś petycje tam słać, tak, do impostu. Może coś takiego by wprowadzili, bo czemu nie?
0: Bardzo, bardzo chętnie. Okej, to co tam mamy jeszcze ciekawego? Może wejdźmy teraz w coś takiego, co by się nazywało nauką, bo parę takich się pokazało narzędzi, które umożliwiają nam, albo usprawniają nam naukę. I to nie tylko naukę na zasadzie zapamiętywania, ale przedmiotów ścisłych. I tak na przykład zacząłbym od takiego naszego polskiego akcentu.
1: Globus.
0: Nasz Altix pojawił się, tak, pojawił się na Sisanie. Bardzo, bardzo miło było usłyszeć pana Janusza Mirowskiego. Fajnie, że ktoś z naszych się pojawił w Blind Bargains w ogóle. Miło było tam usłyszeć Polaka. Altix właśnie opracował globus mówiący. Globus, który stoi sobie na takiej podstawce. Na razie podstawka jest duża, ale ma być mała. Jest globusem dotykowym, możemy sobie wyczuć rękami kraje, gdzie są położone, gdzie leżą ich granice, mniej więcej terytorium, ich kształt i tak dalej. Natomiast oprócz tego globus też mówi. I globus podaje nam różne informacje na temat, zależy jaki tryb włączymy, jest kilka trybów. Mamy hymny państw, mamy liczbę ludności, mamy powierzchnię w kilometrach.
1: Stolice.
0: Mamy stolice, mamy ogólne informacje o danym kraju, no i języki też oficjalne. No i w ten sposób dzieci, nie tylko, mogą się uczyć właśnie położenia krajów na globusie.
1: Fajna taka pomoc geograficzna, to rzeczywiście prawda.
0: Myślę, że bardzo sympatyczna rzecz. Między 500 a 1000 dolarów. Ciekawe, jak to w Polsce będzie wyglądało. Czyżby 2 do 4 tysięcy?
1: Wiesz co, no,
0: tu o marże chyba nie musimy się martwić.
1: No tu się o marże nie musimy martwić, natomiast no, podejrzewam, że to raczej takie urządzenie jako pomoc naukowa jest przewidziane przede wszystkim dla szkół, niekoniecznie może dla osób indywidualnych, więc myślę, że szkołę byłoby,
0: to znaczy,
1: byłoby stać
0: ja
1: na zakup czegoś takiego.
0: Ja wspominał, że ma być. Dla osób indywidualnych.
1: Nie, no wiesz, okej, no indywidualny sobie przecież no nikt nie zabroni kupić, natomiast wiesz, ta cena jest taka bardziej, wydaje mi się, jednak dla szkół czy dla tego typu ośrodków. No bo 4000 na bądź co bądź zabawkę edukacyjną wydać, to tak trochę dużo.
0: No tak, ale to już do cen różnych tyflosprzętów.
1: Ale szkoła to myślę, że spokojnie, z dofinansowania, spokojnie. Tak, albo z jakiegoś
0: z dofinansowania
1: tam,
0: ewentualnie.
1: No, to owszem.
0: Bo to też pamiętaj, że są też dzieci, które się uczą w szkołach masowych, więc jakby tam coś takiego raczej by się przydało.
1: Oczywiście.
0: Do domu komuś, nie?
1: Oczywiście, że tak. Mhm.
0: No okej, okay. Ale to nie tylko w Polsce są wymyślane różne rozwiązania. Mamy Vital, czy Vital w zasadzie. Jest to takie znowuż rozwiązanie, które nam pomaga
1: w tworzeniu grafiki. Tak, grafiki. To jest rozwiązanie dedykowane dla nauczycieli.
0: I uczniów też, aczkolwiek nauczyciele mają dostęp do platformy internetowej. Dla nich ten dostęp jest za darmo. Co ciekawe, dla ucznia $399 rocznie. I szczerze powiedziawszy, nie wiem, czy to jest taki sprawiedliwy podział, że uczeń musi ponieść koszt dostępu do czegoś
1: takiego. No właśnie, bardziej sprawiedliwe wydawałoby się, że to nauczyciel albo jakaś właśnie szkoła opłaca coś takiego, taki abonament, a uczniowie mają za darmo dostęp do tego.
0: No, ale okej. Okay. Przejdźmy do samego rozwiązania. Rozwiązanie jest o tyle ciekawe, że nauczyciel na specjalnej platformie, albo wspieranej przez Google Classroom, albo na specjalnej dedykowanej Vitala, załaduje sobie obraz, jakiś wykres, jakąś mapę i może ten obraz opisać. Opisać w taki sposób, że przypisze do różnych miejsc, powiedzmy, tego obrazu różne dźwiękowe wskazówki, dźwięki. I to mogą być różne dźwięki, żeby odnotować różnice właśnie na tym obrazie. Na przykład, nie wiem, powiedzmy, jest wykres, no to niech ten wykres idzie od dołu do góry, więc taki dźwięk może się przesuwać, tak jak były te wykresy w Klango kiedyś. Aha. Na zasadzie takiej sinusoidy. Od niższego dźwięku do wyższego, żeby pokazać, gdzie ten wykres, w którym miejscu wzrasta, w którym miejscu opada i tak dalej. Wibracje, czyli różne części obrazu mogą wibrować. Jest na razie 5 zestawów wibracji. Mają być następne w przyszłości, ale na razie jest 5. I mają być też opatrywane te części różnego tego obrazka różne komunikatami syntezatora mowy, czyli możemy na przykład konkretne wartości na wykresie podpisywać.
1: Albo na przykład jakąś taką...
0: Wiadomo, do czego się odnoszą.
1: Tak, albo na przykład jakąś mapę w ten sposób zrobić, że tu nam granica, powiedzmy, wibruje, stolica jest na przykład, nie wiem, podpisana, a coś tam jeszcze wydaje z siebie jakiś dźwięk. Jak na przykład można by było coś takiego zrobić. Generalnie to jest, i to jest wszystko też, co ciekawe, wykorzystana jest tu również taka ogólnodostępna technologia, bo to działa na tabletach Samsunga, to narzędzie.
0: To znaczy, oni sprzedają to rozwiązanie rzeczywiście z Galaxy Tabem S3.
1: Tak.
0: Natomiast można sobie wykupić samą aplikację. Ja widziałem, ona jest w Google Play dostępna. I jeżeli mamy jakiś inny tablet, ważne, żeby wspierał wibracje, no bo wibracje są w tej aplikacji wykorzystywane, to taki tablet można jak najbardziej zużytkować pod kątem tej aplikacji.
1: Aha, no to pytanie, jak to jest, wiesz, z kompatybilnością tego, bo to są na przykład różne rozdzielczości tych tabletów, różne wielkości. Pytanie, czy te rysunki się na przykład wtedy odpowiednio skalują?
0: Tego nie wiem.
1: To mnie zastanawia.
0: To trzeba by kiedyś sprawdzić, natomiast wiem, że aplikacja nie jest zgodna z moim urządzeniem, bo ja mam telefon. Natomiast w sklepie Play jest do pobrania i można ją sobie po prostu zainstalować i zalogować się na konto ucznia i pobierać.
1: Uiścić opłatę.
0: W przyszłości ma być dostępna funkcja, tak, też. W przyszłości ma być dostępna funkcja wymiany między nauczycielami już gotowych rysunków, więc
1: tak,
0: bo teraz nie będzie musiał wszystkiego robić
1: sam. Bo teraz to działa tak, że powiedzmy uczniowie się logują do tej aplikacji, nauczyciel przypisuje tych uczniów do danego kursu, no i w obrębie tego
0: taki
1: kursu,
0: módl, tak.
1: Tak, w obrębie tego kursu udostępnia materiały.
0: Mhm. Jak najbardziej, coś takiego. No i to jest właśnie Vital, który miejmy nadzieję, że kiedyś te szkoły podbije, że kiedyś na coś się przyda. No albo jeśli nawet nie Vital, to podobne rozwiązanie, które też w tą stronę idzie, żeby wykorzystać to, co już jest. No i miejmy nadzieję, że to tam się też pojawi. LabQuest. Następne urządzenie naukowe.
1: Coś, co bardzo chętnie bym się pobawił.
0: Słuchałeś, tak.
1: Tak.
0: Może ty opowiesz o tym też trochę, bo ty bardziej słuchałeś tego, masz na bieżąco podcast, ja robiłem sobie notatki z niego. Natomiast chyba jako, że zainteresowałeś się tym urządzeniem, to może będziesz w stanie powiedzieć
1: tak,
0: coś.
1: Tak, ja się już LabQuestem to interesowałem nawet i wcześniej. No, urządzenie nie jest tanie, bo jego druga edycja to kosztuje tam prawie $2000. Dostajemy z tym kilka czujników. To jest tak zwany Data Logger, czyli jest to urządzenie, do którego podpinamy różnego rodzaju czujniki. Czujniki mogą być różne, jakieś woltomierze, amperomierze, czujniki do mierzenia ciśnienia, jakieś tam precyzyjne termometry, nawet licznik Geigera widziałem w spisie czujników do LabQuesta. Nie wiem, czy jest nadal, ale do pierwszej edycji LabQuesta widziałem licznik Geigera. Mm-hmm. Także można było przeprowadzać różnego rodzaju eksperymenty jądrowe, będąc niewidomym.
0: A no widzisz, no to ciekawy.
1: Myślisz, dlaczego mnie zainteresowało? No.
0: Rozumiem, że w tą gałąź nauki byś chciał iść. Myślę,
1: tak, tak,
0: że to się nam bardzo przyda.
1: Oczywiście. Natomiast no. mówiąc już tak zupełnie serio, to urządzenie jest właśnie takim zbieraczem danych. Czyli podpinamy sobie jakiś tam czujnik, próbkujemy z niego dane w jakichś tam określonych przedziałach czasowych, no i dostajemy z tego jakiś wykres. I teraz ten wykres możemy sobie wydrukować na drukarce brajlowskiej. Bardzo, bardzo ciekawa rzecz. Zdaje się, że na ViewPlusie możemy sobie wydrukować.
0: Mhm. Na razie współpracują z ViewPlusem, natomiast zdaje się, że już też są rozmowy na temat graffiti. No graffiti byłoby bardziej przydatne w tej kwestii.
1: No tak, bo na bieżąco.
0: Się wyświetla na monitorze.
1: Na bieżąco by to się wyświetlało.
0: Natomiast tak, na razie na pewno ViewPlus, bo wiele drukarek też nie wspiera tego, co jest potrzebne, czyli jakiegoś drukowania po Wi-Fi.
1: Tak,
0: dalej,
1: bo to w ogóle ma zostać uproszczone. Na razie to samo połączenie tej drukarki i urządzenia jest dość zagmatwane, bo musimy jeszcze do tego wykorzystać telefon, zdaje się, że iPhone'a, i tam musimy zeskanować jakiś QR kod, otworzyć jakiś projekt w jakiejś aplikacji, którą sobie pobieramy z App Store'a, i tego naszego iPhone'a użyć jako takiego mostka pomiędzy drukarką i LabQuestem. Także no, trochę to jest skomplikowane, ale ma być prostsze i naprawdę no, moim zdaniem to bardzo ciekawe urządzenie i bardzo ciekawa rzecz. gdyby uczelnie były wyposażane, uczelnie na kierunkach ścisłych były wyposażane w tego typu narzędzia, to myślę, że różnego rodzaju laboratoria na kierunkach typu czy jakaś elektronika, czy informatyka, czy fizyka, albo nawet jak mamy zajęcia na, powiedzmy, jak ja studiowałem informatykę, no to przecież były zajęcia z fizyki, z elektroniki, to mogłyby być zdecydowanie ciekawsze jakieś tam ćwiczenia, jakieś montowanie układów, czy rzeczy tego typu, bo niedostępność tego to nie wynika czasem nawet i z konieczności bycia nie wiadomo jak precyzyjnym, ale po prostu z tego, że nie ma dostępnych materiałów i dostępnych mierników, za pomocą których można by było ćwiczyć. A nawet i jak ktoś czasem potrzebuje jakichś precyzyjnych pomiarów, to jeżeli dysponowałby odpowiednią gotówką, no faktem nie mało, no bo $2000 to nie jest bardzo, bardzo tanie, ale można by było sobie coś takiego kupić, jeżeli ktoś by bardzo potrzebował, to nawet i do domu sobie kupić coś takiego, tak? I jakieś czujniki, bo czujniki też jeszcze tam trzeba osobno kupić, jakie już tam chcemy.
0: Bardzo chciałbym prowadzić pomiary licznikiem Geigera w swoim domu. To byłoby naprawdę super.
1: To by było ciekawe, to by było ciekawe.
0: No.
1: Widzę, że nie tylko ja mam takie pomysły.
0: Tak, znaczy najpierw trzeba, wiesz, mieć marzenia to jedno, a potem trzeba jeszcze się nauczyć tego obsługiwać. To jest inna rzecz, bo u mnie nauki ścisłe to jest pięta achillesowa definitywnie. Ale fajnie, że ktoś coś w tym kierunku robi,
1: bo to
0: jest jednak taka dziedzina, gdzie nieczęsto sobie wyobrażamy osoby niewidome, a tu jednak ktoś pomyślał, ktoś ma taką potrzebę i ją realizuje i to jest fantastyczne. Miejmy nadzieję, że to też zobaczymy kiedyś u nas.
1: Dokładnie.
0: Skoro mówimy już o Viewplusie i o ich drukarkach, no to rzeczywiście jest o czym mówić, bo Viewplus oprócz Tigerów ma teraz nowe drukarki, Columbia i Deltę. Rzekomo drukarki, które dokładniej drukują te rysunki różne, bo to oprócz tekstów możemy drukować też rysunki. Kropki są okrągłe, a nie trójkątne, tak jak w przypadku Tigera, więc mamy większą dokładność w tym, co drukujemy, zwłaszcza jeśli chodzi o grafikę. No i przez to też tych kropek troszeczkę mniej się mieści na cal papieru. Zdaje się, że 17 kropek na cal papieru. Tak tu wyczytałem. Jakiś większy format kartek jest też obsługiwany przez te drukarki. Co ciekawe, ciekawa jest cena tych drukarek, bo Delta chodzi teraz po $3500. Dobrze czytałem?
1: To tak.
0: Dość tanie jak na drukarkę.
1: Dość tanie. Owszem.
0: No właśnie, no nie wiem, bo no właśnie. A jeszcze była o połowę taniej w promocji przez jakiś czas. Więc to już dla mnie jest w ogóle ciekawe, czy to rzeczywiście, czy ja się przesłyszałem, ale no jeśli tak, to jeśli się nie przesłyszałem, jeśli tak to jest, no to rzeczywiście tanieją nam też drukarki.
1: Też fajnie.
0: To by było też bardzo dobry trend. I co ciekawe, wymyślili też sobie Tiger Boxa. Tiger Box, czyli taka przystawka bazująca na Raspberry Pi, którą podłączamy do drukarki, dowolnej drukarki Viewplus, co ciekawe, nawet do tych starszych. Ja mam jakiegoś starszego Tigera u siebie w domu w ogóle, którego nie używam, głównie przez to, że jest dość nieporęczny w użytkowaniu. Tam trzeba do niego instalować masę jakichś, nie tylko sterowników, ale samego oprogramowania, które konwertuje na BRF i coś tam jeszcze robi. Któraś część tam się okazała jakaś płatna, nie mogłem się doszukać licencji. Bardzo, bardzo odstraszał mnie proces właśnie instalacji tej drukarki. Natomiast tutaj mamy urządzonko, które działa po Wi-Fi, ma swój interfejs webowy, w którym możemy przez stronkę internetową modyfikować różne ustawienia tego drukowania. Ono samo jest też tłumaczem na Braille'a, czyli przekłada różne formaty plików, rysunki i tak dalej na kropki, na BRF-y albo na graficznego Braille'a. I możemy za pomocą normalnie smartfona nawet przez protokół AirPrint czy jakiś tam Mopria Print Service na Androidzie zlecić takiemu Tigerboxowi wydrukowanie czegoś w Braille'u, prosto z telefonu.
1: To jest bardzo fajne i taki powiew świeżości do tych drukarek wnosi, bo rzeczywiście, no jeżeli ktoś ma jakąś taką starą drukarkę, tak jak ty, która gdzieś tam sobie stoi i się kurzy, no to można by kupić sobie takie pudełeczko, podłączyć i proszę, dać drukarce nowe życie. A przecież
0: jak najbardziej.
1: A przecież mechanizm jest na pewno sprawny jeszcze i myślę, że
0: jak
1: miałbyś pociechę z tego urządzenia.
0: Tak, więc będę musiał się rozejrzeć za Tigerboxem. Tu jeszcze nie wspomniałem, to już nie jest aż tak bardzo naukowe, ale jest Orcam MyEye 2.0. I w zasadzie różnica jedyna jest taka, że nie ma procesora tego takiego, o którym mówiłem na Side City, taki zwisający, duży, taka duża skrzynka na kablu, tylko po prostu ogranicza się do tego elementu montowanego na okularach. Kamerka z małym głośniczkiem i w zasadzie to jest wszystko. Z funkcji, które tam doszły, rozpoznawanie kodów kreskowych i walut, póki co chyba nie ma tam złotego ani naszych produktów. I zdaje się, że jakoś bardziej to jest przyjazne językom obcym, bo ten stary Orkam wymagał jakiejś dopłaty, jakiejś rekonfiguracji, żeby dograć jakiś nowy język, a tymczasem są one sprzedawane w jakichś pakietach, po 3 języki naraz i jak jest potrzeba, to można też coś innego dograć, nie wiem teraz, czy za dopłatą, czy nie, ale dograć można, więc Orkam się nam zmniejszył i dobrze.
1: Dobrze.
0: Bo to był główny mankament moim zdaniem tego urządzenia, ma też jakiś touchpad dotykowy, więc można też tym touchpadem jakieś gesty tam wykonywać i urządzonkiem sobie operować. Więc to byłby Orkam. Jeszcze z takich ciekawych rzeczy, tu się pytałem przed audycją, Michale, ale tego jakoś specjalnie nie sprawdzałeś jeszcze. Ciekawe, może sobie sprawdzisz. Klawiatura 5 Key Shift na iPhone'a.
1: Tak.
0: Jest to aplikacja iPhone'owa. Klawiatura, która działa na zasadzie pilota do telewizora, czyli mamy 4 strzałki, Enter, i wybieramy sobie tymi strzałkami litery.
1: Co jest ciekawe w przypadku tych liter, bo co prawda klawiatury nie sprawdzałem, aczkolwiek słuchałem wywiadu z twórcą tej klawiatury, to kwestia wyboru tych liter to nie jest tak do końca przypadkowa. Bo co prawda mamy w różnych kierunkach, przesuwamy sobie tam lewo, prawo, góra, dół i wybieramy sobie te litery, ale okazuje się, że autor zrobił jakąś tam statystykę występowania liter w słowach na razie w języku angielskim. I cała zabawa z tą klawiaturą polega na tym, że najbliżej nas są te litery, których używamy najczęściej. Więc aby dojść do jakiejś konkretnej litery używanej najczęściej, wykonujemy jak najmniejszą ilość gestów przesunięcia tam w daną stronę. Oczywiście, no wiadomo, tego wszystkiego się trzeba nauczyć. Przy czym w ogóle jest to dość ciekawe, bo to jest pierwsza aplikacja tego autora. On się sam nauczył programowania, Xcode i skorzystał z tego. Tam chyba mu to jakoś krótko, 2 miesiące zajęło, czy coś koło tego, i stworzył te aplikacje. Ponoć są takie plany, żeby też na Apple TV to zaimplementować, ale na razie to są...
0: I na Androida.
1: Tak. A, no to widzisz, to mi jakoś umknęło.
0: A widzisz, nie, na Androida ma też ponoć być.
1: Ale o Apple TV jak najbardziej słyszałem. Aplikacja jest płatna. Kosztuje chyba 4,99 dolara.
0: W dolarach?
1: Tak, to w dolarach, tak. bo ta cena w dolarach była podana. Jest też jakaś wersja Lite, którą można sobie przetestować, zanim zdecydujemy się na zakup. To tak, przy okazji.
0: Co ciekawe, tam są też jakieś gesty. Gesty na brzegach, że jeżeli przesuniemy sobie gdzieś chyba w górę, to jest caps lock, shift dwa razy to caps lock. W prawo to jest jakieś wprawienie kursora w ruch. Możemy przesuwać też po tekście kursorem z poziomu tej klawiatury. I mamy też przełączanie na różne tryby. Są cyfry i interpunkcja. I co ciekawe, są też emoji. I z emoji jest o tyle śmieszna sprawa, że do wszystkich liter alfabetu przypisane są najpopularniejsze emoji, które są na tą literę. Czyli na przykład kciuk w górę to jest T jak thumbs up, a płacząca buźka to jest C jak cry.
1: To też ciekawe.
0: Więc są tam też emoji. No i rzeczywiście, ciekawe jak ta klawiatura się sprawdza, czy rzeczywiście jest szybsza w obsłudze niż taka standardowa QWERTY? No, musielibyśmy kiedyś przetestować na jakimś iPhone'ie.
1: Dokładnie.
0: Bo mogłoby to być ciekawe.
1: Może być interesujące.
0: No i została nam w zasadzie chyba, jeżeli czegoś nie pominąłem, ostatnia kategoria, czyli wszelkiego rodzaju powiększalniki i okulary powiększające. Tutaj będę mówił już typowo z kartki, bo niestety nie znam się na tym. Nie wiem, co pomaga, co jest dobre, co jest złe. Nie mam takiego doświadczenia. Ale zacznijmy od czegoś dość ciekawego. Nie jest to jedyne urządzenie tego typu. Natomiast z pewnością jest to urządzenie, które jakiś taki trend rozpoczyna. Firma Patriot Vision, która tworzyła wcześniej takie stacjonarne powiększalniki. Mieliśmy Patriota Voice i Voice Plus. To były stacjonarne, takie z możliwością czytania tekstu też syntezą. Był też Patriot VRM, czyli tablet, który potrafił takie rzeczy też czytać i skanować OCR-em. A teraz mamy Patriot Viewpoint, czyli gogle VR. Zakładamy sobie powiększalnik na głowę, na oczy. I on w czasie rzeczywistym nam powiększa obraz. Możemy sobie patrzeć na ludzi dookoła siebie, na tekst, który chcemy przeczytać, na telewizor. I mamy do dyspozycji gesty, którymi rozjaśniamy, przyciemniamy, powiększamy, pomniejszamy. Powiększanie jest do 20 razy. I możemy w ten sposób sobie oglądać świat w powiększeniu. Ale jest też opcja po OCR-owania sobie czegoś. Możemy sobie zeskanować stronę tekstu. Ponoć wspiera taką stronę gazety wydrukowaną. I może taki tekst nam od razu zeskanować i go przeczytać syntezą, albo go po prostu powiększyć na życzenie. Może go, no właśnie, może go przeczytać. I kosztuje 3000 dolarów, czyli jakieś 12 tysięcy, 13 na nasze. No i ciekawe, czy się pojawi w Polsce, ale ciekawe takie gogle powiększające.
1: No, interesujące. Taki zupełnie nowy sposób. Pytanie, jak to już by się osoby słabowidzące musiały wypowiedzieć, jakby się czuły z noszeniem czegoś takiego i czy byłoby to dla nich komfortowe. Chociaż wydaje mi się, że no, mogłoby być fajne. Mm-hmm. I tak gdzieś tam jakieś okulary się zakłada na nos, to może by i takie gogle.
0: Tak, to prawda. I mamy też Opteleka, Optelek 6, czyli 6-calowy przenośny powiększalnik z wbudowanym OCR-em. Można czytać syntezą, można sobie powiększyć. Jest większa wersja, też tańsza, z samym powiększalnikiem tego tabletu. Wymiary 8x4 cala. Odłączana podstawka, na której możemy ten tablet podstawić. Skanujemy ręcznie przyciskiem i nie ma żadnego informowania nas o tym, czy dobrze skalibrowaliśmy tekst, jak to jest w KNFB readerze, więc no, to jest dedykowane ewidentnie osobom słabowidzącym. I wersja z OCR-em kosztuje 1600 dolarów, a 1200 kosztuje wersja sama powiększająca. Co mamy jeszcze, jeśli chodzi o powiększalniki? Na pewno mamy to, o czym wspomniał już Michał, czyli New Eyes, okulary z Androidem. Okulary, które głównie służą powiększaniu w tym momencie. Możemy sterować nimi za pomocą pilotem, w ogóle tam jest sterowanie głosowe, OCR, czytnik kodów kreskowych, ale jest powiększanie do 12 razy. Były historie osób, które właśnie patrzyły na swoich partnerów rozmowy z drugiego końca stołu, więc takie okulary typowo do powiększania. Ale tak jak wspomniałem, jest też OCR. Rozmiar normalnych okularów, co ciekawe, więc nie powinny być to jakieś takie gogle, które się bardzo rzucają w oczy albo bardzo przeszkadzają. Ponoć są osoby, które potrafią nosić takie okulary z Androidem przez wiele godzin nawet. Mimo iż, no wiadomo, jest tam procesor, więc jest też taki wentylator, który wypuszcza z siebie to ciepłe powietrze. I on ponoć rzeczywiście, jak się dotknie te okulary tak po jakimś czasie używania, one są takie cieplutkie, ale ponoć jak się je nosi, to tego aż nie czuć.
1: Nie czuć. Mhm.
0: No i ma być niedługo dodane udźwiękowione menu, żeby taka osoba mogła też nawigować bez patrzenia na to. Nie wiem, czy to będzie jakoś przydatne dla osób niewidomych. Byłoby fajnie, zwłaszcza że autorzy są nastawieni na rozwój tego i na wykorzystanie tego potencjału Androida.
1: I nie będą aktualizacje.
0: Sklep Play. Co kwartał ponoć są aktualizacje tego. I co ciekawe, ja nie wiem, czy tam ten Android, czy tam jest sklep Play, czy mogę instalować sobie jakie chcę aplikacje, czy tylko to, na co zezwoli producent, a producent będzie wykorzystywał ten potencjał androidowy. No ale ja bym na przykład widział takie okulary też dla siebie, jako dla osoby niewidomej. Be My Eyes na przykład.
1: Be My Eyes, oczywiście, że tam sobie zainstalować i wykorzystywać to w ten sposób. Pewnie.
0: Mhm. 6 tysięcy dolarów za takie cudo. No też drogo.
1: Drogo, troszkę. No ale no. Może gdzieś tam z jakiegoś dofinansowania coś by się udało. Design For Vision na przykład jeszcze taka firma była. Nie wiem, czy się załapałeś na ich prezentację.
0: Tak, oni robili te teleskopy na zamówienie chyba, tak?
1: Teleskopy i mikroskopy. To też jeszcze tak właśnie a propos różnego rodzaju nauki, aczkolwiek to są zdecydowanie urządzenia dla osób słabowidzących, nie dla osób niewidomych, bo to po prostu no, dostosowują je do potrzeb danego użytkownika, konkretnie na zamówienie, z tym, że tam jest dosyć ciekawa rzecz i przypuszczam, że z tego też powodu będzie to dostępne tylko i wyłącznie w Stanach Zjednoczonych, przynajmniej na razie, to są urządzenia kategorii medycznej i one są na receptę. Tam jakby bez recepty tak, tego nie dostaniesz.
0: Tak, to prawda. Zdaje się, że nawet potrzeba tak, że tam już są jakieś nawiązywane współprace z lekarzami, w ogóle tam większość właśnie w Ameryce tego stoi. Najczęstsze pytanie w wywiadzie, czy to będzie można uzyskać na receptę? I to było no pytanie właśnie. o każde okulary tego typu, o każdy powiększalnik tego typu, więc no, widocznie taki jest tam trend. Ale dobrze, że takie coś
1: ale
0: jest.
1: Może, wiesz, ale może wiesz, dlatego, to, ale może chodzi, to, może chodzi o to, że jak coś jest na receptę, to może jakoś to jest refundowane. Może to tak działa i dlatego i może właśnie
0: tak,
1: to się
0: pewno.
1: Tam bardziej
0: no, ja myślę,
1: opłaca.
0: To będzie pewnie, o to pewnie będzie też chodzić. Więc no, ja im dobrze życzę.
1: No
0: mam
1: pewnie.
0: Nadzieję, że u nas też się
1: bardziej wiesz, no, ta firma to też jest jakaś już taka dość długo istniejąca na rynku. To nie jest nowa firma Designs for Vision. Oni się tworzeniem tych mikroskopów, teleskopów to tam zajmują od lat, z tego co pamiętam.
0: Nie wiem, czy nawet nie od 50 była
1: No, tak.
0: To jest firma z taką dość długą już tradycją. Czy coś jeszcze mamy? Mamy QT Laser i Retissa. Japońskie okulary, które przesyłają obraz bezpośrednio do siatkówki. Czyli o ile siatkówka jeszcze u ciebie działa, a masz jakąś inną wadę wzroku, to zobaczysz. Jaśniej albo ostrzej. Nawet jeżeli siatkówka jest trochę uszkodzona, ale jakkolwiek jeszcze działa, to zawsze coś to może pomóc.
1: Aha.
0: I ponoć na dużą paletę schorzeń jest w stanie ten okular coś pomóc. Zakłada się to na oczy i rzeczywiście to jakoś, nie wiem, czy laserowo, czy jakoś nadrukowuje nam ten obraz na siatkówkę. Nareszcie jakieś takie urządzenie, które no nie jest tylko na ciekawostkach w Interii Zdrowie albo tam gdzieś na Onecie, tylko rzeczywiście rusza do sprzedaży. Jest to na razie w Japonii, ale ma być też w Stanach i ma to też być przepisywane na receptę. I kosztować oczywiście $5,000.
1: No, swoje musi.
0: Tak. No i na koniec mamy jeszcze tablet Prodigy od VFO Group. Tak, to jest VFO Group, który doczekał się opcji powiększania PDF-ów. Możemy otworzyć dowolny PDF i go sobie nie tylko skalować, ale też OCR dokonać i zarówno odczytać głosowo, jak i powiększyć sobie na zamówienie taki dokument. Opcja dostępna po dokonaniu aktualizacji.
1: Co tam jeszcze z takich jakichś drobiazgów była firma, przypomnij mi nazwę, bo wyleciała mi z głowy.
0: Ale... LS&S, jeśli o to
1: właśnie,
0: ci chodzi.
1: No chodzi mi o to taki ukłon w stronę naszego redakcyjnego kolegi Roberta, który się interesuje różnego rodzaju gadającymi zegarkami. Tylko to były zegarki takie bardziej naręczne, w formie wisiorków różnego rodzaju. Jeden był dosyć ciekawy zegarek, mianowicie taki, że aby usłyszeć informację o godzinie, wystarczyło dotknąć jego tarczy. Nie trzeba było niczego wciskać, wystarczyło dotknąć tarczy. To dla osób, które mają jakieś tam manualne problemy i mają kłopot z wciśnięciem przycisku. Ale oprócz tego był rejestrator.
0: Rejestrator stereo na baterię, udźwiękowiony, który miał dwa mikrofony ponoć i cenowo jakoś w przeliczeniu miał kosztować też jakieś 600-700 zł.
1: No.
0: Szkoda, że nie mieli baterii, żeby go włączyć i jakoś pokazać, ale tyle to kosztował mój Zoom H2.
1: Dokładnie, to
0: więc
1: całkiem...
0: Dlatego się zastanawiam, czy to rzeczywiście jest stereo, bo może się nakręcamy na coś, co nie jest wcale niczym aż takim specjalnym. To się nazywało chyba Eltrinex czy Eltrenex, jakoś tak.
1: Może być interesujące, no szczególnie to udźwiękowienie, to jest dość fajna sprawa, bo no takie rejestratory to, no oczywiście można się nauczyć, ale lepiej mieć coś pewnego, tak? A jeżeli jeszcze szłoby to w parze z jakością nagrania, taką no, chociażby jak w przypadku Zooma, to czemu nie?
0: Pewnie. Może to będzie bardziej coś jak taki Olympus, bo Olympusy chyba też nagrywają w stereo.
1: Tak, tak, tak.
0: To będzie bardziej taka, tam jest nawigacja jakaś po folderach, to tak pokazywali, no to pewnie będzie coś takiego jak Olympus.
1: Całkiem możliwe.
0: No ale i tak dobrze, Olympusy były chyba sporo droższe, te udźwiękowione.
1: No tak, tak, ten rejestrator taki Olympusa to tam chyba ponad 1000 kosztował. No to już wcale nie było takie tanie. No i tak przeszliśmy sobie przez te nowości na Sisanie 2018 i chyba teraz już rzeczywiście opowiedzieliśmy o wszystkim.
0: Chyba tak.
1: Mam takie wrażenie.
0: Ale refleksja jest dość pozytywna, chyba dużo bardziej pozytywna niż te 2 tygodnie temu, czy kiedy tam ostatnio się spotkaliśmy w tej sprawie. Bo widać, że pewne trendy się ciągną, że Braille jest dalej podtrzymywany, że na tym Braille'u dalej im zależy. Że te produkty, które już są nieustannie usprawniane. Ja jestem bardzo ciekaw, jak to wyjdzie, czy to na dobre wyjdzie Polarisowi, PrailleSense'owi, te jego aktualizacje, czy rzeczywiście to będzie taki z prawdziwego zdarzenia notatnik Braille'owski z Androidem. Bo jeśli to by rzeczywiście działało, no to nie powiem, że przy następnym jakimś dofinansowaniu pewnie bym sobie go rozważył, z uwagi na to, że byłbym w stanie no dość sporo na takim urządzeniu zdziałać, mając do dyspozycji pełen system.
1: Jeszcze taki suplement do tego, o czym mówiliśmy w zeszłej audycji. Zastanawiałeś się, jak wygląda odtwarzanie w tej aplikacji do czytania nut, jaki format pliku obsługuje.
0: Tak.
1: Posłuchałem sobie podcastu i rzeczywiście Music XML, tak jak przypuszczałem, uniwersalny.
0: Tak, też dosłuchałem. Bardzo fajnie format to wygląda, bo tam się nawiguje się strzałkami po nutach i można w ten sposób sobie nutka po nutce rozpracowywać jakieś utwory.
1: Tak, i nawet akordy można sobie analizować, że tam jak mamy jakiś akord, to można sobie później też ten akord dźwięk po dźwięku przejrzeć, można sobie wybrać tempo odpowiednie, w jakim chcemy słuchać danego nagrania. Także no, dosyć ciekawe oprogramowanie. Jeszcze, żeby tam się dało nuty też pisać, to myślę, że byłoby jeszcze bardziej interesujące.
0: Chyba na to przyjdzie jeszcze czas.
1: Na to przyjdzie czas.
0: No też fajne jest to, że oni pokazują w Braille'u tam te nuty w taki sposób, że jest i zapis nutowy, i reprezentacja tekstowa też tej
1: tak,
0: nuty.
1: Tak, po jednej stronie linijki brajlowskiej są nuty, a po drugiej stronie linijki są takie standardowe literki, tak? Że jeżeli ktoś nie zna zapisu nutowego, to też nie czuje się jakoś specjalnie pokrzywdzony. Mhm.
0: No tak. No, to rzeczywiście bardzo, bardzo fajne rozwiązanie, ale też widać, że jest to zaangażowanie w to, żeby przestrzenie były bardziej dostępne. Czy to urządzenie do tej masy ciała, żeby siłownie były bardziej dostępne, jest to jakiś krok. Czy te skrytki Amazonu, to są takie drobne niby kroki, ale w taką już stronę, żebyśmy wszędzie mieli ten dostęp, albo do Braille'a, albo do mowy.
1: Dokładnie.
0: W tych przestrzeniach publicznych.
1: Bo już tak naprawdę urządzenia i technologie zostały wymyślone, teraz tylko po prostu kwestia adaptacji ich do różnego rodzaju miejsc i pomyślenia tak naprawdę, że o, temu niewidomemu to w tym miejscu to by się przydała informacja tego i tego typu. Dobra, to zróbmy to. I robią. I fajnie. Bardzo mnie to
0: jeżeli wy macie
1: cieszy.
0: Jakąś ulubioną innowację z tegorocznego Sisana, to podzielcie się z nami w komentarzach, bo
1: dokładnie, czekamy.
0: Z pewnością będzie ciekawa dyskusja na ten temat właśnie, co wam się podobało najbardziej.
1: Tak, jeżeli słuchaliście czy z zagranicznych podcastów, czy jeżeli chcecie powiedzieć, że na przykład z tego, o czym my mówiliśmy, to wam się coś konkretnego podobało, to też czekamy. Nikt do nas nie zadzwonił, ale w komentarzach może się nieco bardziej zagęści od wypowiedzi. A na dziś dziękujemy wam bardzo serdecznie za uwagę. Paweł Masarczyk zebrał te informacje dotyczące Sisana i w dużej mierze opowiadał o nich na antenie Tyfloradia. Dziękuję ci bardzo, Pawle.
0: Ja również dziękuję.
1: No ja się starałem też gdzieś tam swoje 3 grosze dodać, bo też starałem się przynajmniej części materiału wysłuchać, żeby również podzielić się jakąś opinią z wami. Michał Dziwisz, dziękuję za uwagę również. Do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyfloradia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Witam Państwa. Przed mikrofonem Kamil Kaczyński. Zgodnie z zapowiedzią z poprzedniej audycji prezentuję kolejny mikrofon marki Komika o modelu CVM V30 Lite. CVM-V30 Lite. Dlaczego mówię, że to jest w wersji Lite? A mianowicie doczytałem się, że ten mikrofon ma również inną wersję, nie będącą wersją Lite, i mikrofon ten jest mikrofonem, zdaje się, albo na XLR, albo mikrofonem bezprzewodowym. Także no tak jak tamten mikrofon był całkiem dla amatorów, ten już jest trochę droższy. W wersji Lite kosztuje około 120 zł, w wersji nie Lite kosztuje kilkaset złotych, także już bym powiedział, że trochę wyższa półka. Ten już jest taki półprofesjonalny, ale też bardzo ciekawy, tylko jest, proszę Państwa, trochę inny. To jest mikrofon typu shotgun. Mikrofony typu shotgun są takie długie, charakterystyczne, i można ten mikrofon zamocować na kamerze tudzież na aparacie, ale też można przykręcić go do statywu, z tym, że nie statywu takiego mikrofonowego, z jakiegoś scenicznego, ma gwint taki do przykręcenia śruby, ale to jest taki sam gwint, jak na przykład jest w rejestratorach, właśnie w Zoomie, jaki był w Olympusie LS100, LS14, czyli to jest statyw fotograficzny i na taki statyw można ten mikrofon przykręcić. Ja tutaj aktualnie nie mam możliwości, jak tego zaprezentować, to już nie będę tego Państwu prezentował, zresztą niewiele to wniesie. Natomiast jeżeli byśmy bardzo chcieli zamocować go na statywie takim mikrofonowym i jakoś nim operować, to też możemy, tylko wtedy trzeba by dokupić taki uchwyt. Ja nie wiem, czy takie uchwyty są w sprzedaży, ale mam nadzieję, że są, które po prostu można nakręcić od spodu właśnie, na przykład pamiętam, że z Zoomem H2 taki uchwyt był i wtedy można było za ten uchwyt wziąć tego Zooma i trzymać jak mikrofon, albo właśnie włożyć do uchwytu na statywie, więc tutaj można by zrobić to samo. Mikrofon, jako że jest przeznaczony bezpośrednio do montażu, ma bardzo krótki kabel. Ja z tego wybrnąłem, bo kupiłem sobie metrowy kabel z firmy Ugreen, który ma z jednej strony wtyczkę małego jacka, z drugiej gniazdo małego jacka. Oczywiście mikrofon jest elektretowy, tak samo jak tamten, ale jest bardzo kierunkowy i można powiedzieć, że naprawdę ta kierunkowość się sprawdza. Tylko tutaj nie przypniemy go sobie jak tamtego, tylko musimy wziąć i gdzieś sobie ustawić. Co jest jeszcze ciekawego, tego też nie zaprezentuję, bo nie mam jak, ale Państwu powiem. Jeżeli w kamerze, i tutaj jest taka dziura, jak do statywu, to można by zrobić w ten sposób, jako że gwint jest obrotowy, może można by gdzieś kupić sobie taką śrubę po dwóch stronach, która by była śrubą, którą można by z jednej strony przykręcić od spodu do kamery, a z drugiej strony do tego mikrofonu. I wtedy przekręcić ten mikrofon, zanim się dokręci, w ten sposób, żeby ten mikrofon był na wprost nas. To, co mówiłem pod koniec poprzedniej audycji, żebyśmy mogli zarejestrować własną mowę. Dzięki temu lepiej, czyli na przykład nagrywamy coś i robimy do tego nagrania audiodeskrypcję, czyli po prostu opowiadamy, co jest na obrazie, tak żeby oglądający później wiedział. To do czegoś takiego się może przydać. Nie wiem, jak wygląda, bo on tutaj ma takie mocowanie na stopkę do aparatu, ale nie bardzo wiem, jak taka stopka wygląda, szczerze mówiąc, i nie wiem, czy można w kilka stron, chyba na tej stopce można zamocować go tylko w jedną stronę. Więc tak, unboxing. Pudełko jest bardzo ładne. Śliskie. Z jednej strony bardzo łatwo wyrzuć, jak jest przykrywka, jest wycięcie, należy schwycić to wycięcie, jest zagięty karton, tradycyjnie zupełnie, jak się każdy karton otwiera, a pod spodem jest dno i to dno jest jakby tak wygięte, odpowiednio ułożone, tak jak dno kartonu. Otwieram. Karton jest gruby, jest wielokrotnego użytku, więc nie ma problemu, żeby coś się stało. W środku po otwarciu kartonu ukazuje nam się blister. Ale taki blister bardzo fajny, składający się z dwóch połówek, tak jakby z dwóch części, wkłada się jeden w drugi, więc można bardzo bezpiecznie schować ten mikrofon. Tutaj jest jeszcze instrukcja, to pudełko odłożę, proszę Państwa. Pudełko odłożyłem. Mikrofon, jako że jest typu shotgun, to jest bardzo, bardzo długi. Właściwie na całej długości mikrofonu można powiedzieć, że jest owiewka. Tutaj owiewkę specjalnie dla Państwa ją zdejmę, aczkolwiek też nie jestem zwolennikiem zdejmowania tego. Jest z jednej strony mocowanie na stopkę, z drugiej strony gwint. To wszystko jest w uchwycie antywstrząsowym. Ja będę ten mikrofon starał się podczas prezentacji trzymać za uchwyt, żeby było najbezpieczniej. Kabel jest mega krótki, bo to jest, no, do wmontowania tak naprawdę, więc ja tutaj zastosuję przedłużacz, ale zanim to wszystko, to przeczytam Państwu specyfikację. Strona https://mitoja-y.ygra.pl/pl/p/mikrofon-kierunkowy-cv-mini-lite-mini-jack-3%2c5mm/3040. Powtarzam jeszcze raz. https://mitoja-y.ygra.pl/pl/p/mikrofon-kierunkowy-cv-mini-jack-3%2c5mm/3040. Komika CVM V30 Lite to lekki i prosty w obsłudze pojemnościowy mikrofon kierunkowy typu shotgun. Jego super kardioidalna charakterystyka kierunkowa sprawia, że rejestrując głównie dźwięki dochodzące z przodu, nie odcina całkowicie dźwięków otoczenia, przez co całe nagranie brzmi naturalnie. Doskonale spisze się podczas amatorskich i półprofesjonalnych realizacji. Do mikrofonu dołączony jest przewód mini jack 3,5 mm z wtyczką TRRS umożliwiającą współpracę ze smartfonami, tabletami czy komputerami z włączonym portem słuchawkowo-mikrofonowym. Dzięki przełącznikowi znajdującemu się w tylnej części mikrofonu, jeden z pinów może zostać odcięty, a urządzenie dopasowane do standardu TRS obecnego w aparatach fotograficznych czy kamerach. Dzięki takiemu rozwiązaniu mikrofon nie wymaga stosowania dodatkowych adapterów oraz sterowników i działa na zasadzie plug and play niemal z każdym urządzeniem. CVM V30 Lite nie wymaga także stosowania dodatkowych baterii. Energię pobiera bezpośrednio z urządzenia, do którego jest podpięty. Nie musimy jednak obawiać się o nasz smartfon czy aparat. Pobór mocy mikrofonu jest bardzo mały, przez co nie obciąża on nadmiernie docelowego urządzenia. Został wyposażony w zintegrowany uchwyt antywstrząsowy z zimną stopką i gwintem jednocalowym, dzięki czemu można go zamocować na stopce aparatu, statywie lub boomie. Posiada także praktyczną osłonę w postaci gąbki tłumiącej niechciane dźwięki, szczególnie przydatną podczas pracy w pomieszczeniach. Cechy: mikrofon pojemnościowy, super kardioidalna charakterystyka dźwięku, mocowanie na stopkę ISO lub statyw z gwintem o średnicy 1 cala, nie wymaga dodatkowej baterii, lekka, wytrzymała obudowa, zintegrowany uchwyt antywstrząsowy, prosta obsługa, kompatybilny ze smartfonami, aparatami i kamerami ze złączem mini jack 3,5 mm. W zestawie mikrofon Komika CVM 30 Lite, zintegrowany uchwyt antywstrząsowy z zimną stopką, zintegrowany kabel mini jack 3,5 mm TRRS lub TRS w zależności od ustawień, gąbka tłumiąca. Zastosowanie. Mikrofon CVM V30 Lite to produkt stworzony z myślą o początkujących twórcach wideo, którzy poszukują przystępnego cenowo rozwiązania poprawiającego dźwięk w nagraniach wykonywanych za pomocą smartfona czy aparatu fotograficznego. Lekki i wytrzymały, umieszczony w uchwycie antywstrząsowym, może stanowić nieocenioną pomoc podczas przygotowywania blogów, prowadzenia relacji w mediach społecznościowych czy przeprowadzania wywiadów. Jego superkardioidalna charakterystyka kierunkowa sprawia, że rejestrowany dźwięk będzie brzmiał naturalnie, a głos osoby mówiącej nie sprawi wrażenia sztucznie odseparowanego od otoczenia. Teraz podłączyłem już ten mikrofon, trzymam przed ustami, tak może lepiej, no to teraz na wysokości klatki piersiowej trzymam. Włożę rejestrator do kieszeni i operuję, proszę Państwa, samym mikrofonem. I jak Państwo słyszą, nie ma już takiego w tle takiego hałasu, jak był wcześniej z otwartego okna przy tamtym mikrofonie w tamtej audycji. Teraz jestem na post mikrofonu. Teraz jestem po stronie lewej. Teraz jestem po stronie prawej. A teraz jestem z tyłu mikrofonu. I tak ten mikrofon przenosi. I teraz mam założoną owiewkę. Teraz owiewkę zdjąłem. Mikrofon trzymam w takiej samej odległości na wprost siebie, na wysokości klatki piersiowej. I teraz jest tak, jakbyś powinien. Teraz jestem z lewej. Teraz jestem z prawej. Teraz jestem z tyłu. A teraz zakładam z powrotem owiewkę i wyjdę do przedpokoju.

I teraz, proszę Państwa, idę w stronę łazienki. Spróbuję skręcić oknem z uchylonej. Może ptaki się nagrają, a tu kwiat zasłania.

Teraz, proszę Państwa, jestem na balkonie, ale nie jestem skierowany na wprost mikrofonu. Mikrofon skierowałem za balkon, bo akurat tak dało, że też nagra fajnego. Generalnie rzadko się zdarzy, żeby tak się dało nagrać. Okej, proszę Państwa, teraz jestem na wprost mikrofonu. Teraz jestem na lewo, na prawo mikrofon jest, z tyłu jest. Teraz nie ma wiatru, ale dokleję tutaj nagranie jedno z wiatrem, bo jakiś czas temu zrobiłem i był wiatr i mogę dzięki temu pokazać, na ile owiewka ten wiatr zniweluje. I teraz będzie nagranie z wiatrem. Tak jest wiatr, tak? A teraz zdjąłem. Zdjąłem teraz owiewkę. Tak jest bardziej. Teraz bardziej zakładam. Teraz jest mniejszy. Teraz jest mniejszy wiatr. I ale nagranie jest całkiem niezłe. Można by to tak zobaczyć. Teraz jestem z przodu. Teraz z lewej strony. Teraz z prawej strony. Teraz z tyłu. I z powrotem z przodu.

0: Okej, proszę Państwa, po tych próbkach, które wcześniej prezentowałem na balkonie, przyszła kolej na próbki w samochodzie. Ten mikrofon, jak Państwo zauważyli, jest mikrofonem superkierunkowym, kardioidalnym, tylko o charakterystyce właśnie superkierunkowej, bo przypominam, że jeśli chodzi o mikrofony, to mamy mikrofony kardioidalne o charakterystyce kierunkowej bądź superkierunkowej. I ten jest o charakterystyce superkierunkowej, co jest bardzo fajne, dlatego że można rzeczywiście nagrać konkretnie to, co się dzieje z przodu. I tak jak do tamtych mikrofonów miałem zastrzeżenia o tyle, że właśnie no szkoda, że chociaż są dwa, no to nie są na stereo i tak dalej. Ten mikrofon jest trochę droższy, ale naprawdę, proszę Państwa, jest niczego sobie. I teraz, tylko tutaj to ja za bardzo nie dam rady tego pokazać, bo siedzę przed samymi drzwiami, ale spróbuję tak. Teraz jestem na wprost mikrofonu, teraz jestem na lewo od mikrofonu, teraz na prawo, teraz do tyłu. Włączę na chwilę radio. I skieruję na głośnik radio. A teraz skieruję na siebie.
1: Słyszałeś? W multisalonie Citroena.
0: Dzięki temu można pokazać, jak ten mikrofon będzie rejestrował. Na chwilę szybę otworzę.
2: Ty też go nie zamknij.
0: Ale nie chcę się tak bawić, po prostu nie chcę się tak bawić, bo już szybę zamknąłem. Teraz otworzę drzwi. Otworzyłem, proszę Państwa, drzwi. Jestem przed... mikrofon mam przed ustami. Mikrofon mam do tyłu od ust. Zamykam drzwi. Nie wiem, czy się nie przesterowało. Mam nadzieję, że nie.

Tutaj, proszę Państwa, tak jak mówiłem, mikrofon jest pod montaż generalnie, więc tutaj ciężko go trochę będzie, trochę ciężej go trzymać. Trzeba go trzymać za uchwyt. Ja sobie robię tak, że w jednym ręku łapię za jedną część uchwytu, drugą ręką łapię za drugą część uchwytu i trzymam stabilnie. Można ewentualnie zrobić tak, żeby wziąć w dwa palce, ale też trzeba uważać, żeby nie połamać. Także nie, no generalnie można objąć jedną część uchwytu, na przykład tą, gdzie jest, na przykład tą, gdzie jest śruba. I wtedy można tak, albo najwyżej trzeba by poszukać w jakichś akcesoriach fotograficznych, bo są takie różne chyba do trzymania aparatu, jakieś takie rączki właśnie przykręcane standardowo na statyw foto, bo tu jest, tak jak wspominałem, gniazdo na standardowy statyw foto. I właśnie dobrze, że ta śruba jest obrotowa, proszę Państwa, teraz ją obracam, bo dzięki temu można właśnie mikrofon przykręcić do aparatu, tylko że no nie jest tą stopką, bo tak to ja nie wiem, jak to dokładnie jest, bo tego nigdy nie widziałem, ale jakby właśnie tą śrubą to można by w odwrotną stronę przykręcić i wtedy nasz głos będzie się nagrywał bezpośrednio i nasz komentarz się będzie dobrze nagrywał dzięki temu. Przypominam również, że jest wersja droższa tego mikrofonu bez wersji light i kosztuje kilkaset złotych. Ten mikrofon jest całkiem. Ten mikrofon jest naprawdę niczego sobie, a mikrofony typu shotgun charakteryzują się tym, że są mikrofonami bardzo kierunkowymi, więc je się generalnie wykorzystuje w świecie mediów i tego typu zastosowania są generalnie właśnie w radiach, w telewizjach. Tylko tyle, że mikrofony profesjonalne typu shotgun są jeszcze na gęsiej szyjce i dzięki temu, że jest ta gęsia szyjka, to można sobie bardzo precyzyjnie ustawić względem mówiącego. Ale w wersji no, prostej, gdzie tutaj, żeby podłączyć do pierwszego lepszego rejestratora, to naprawdę myślę, że około 120 zł to jest niewielki wydatek. Myślę, że będą Państwo zadowoleni, aczkolwiek jeżeli chcemy nagrywać stacjonarnie, no to raczej nie będziemy takiego czegoś używać, bo głównie są mikrofony na USB do nagrywania stacjonarnego, no bo nie musimy się martwić o interfejs audio, nie musimy się o nic martwić, podłączamy jedną wtyczkę i mamy i okej. Okay. Taki jak na przykład prezentowałem ten Genesis chociażby, albo Monacor. Teraz jestem na zewnątrz.

0: Ok, proszę Państwa, to teraz idziemy już do budynku. I tak mniej więcej nagrywa się głos na powietrzu. Jeszcze szybko porównam, akurat jedzie samochód. Teraz jestem tak, jakbyś powinienem.
1: Teraz jestem z lewej, teraz jestem z tyłu, teraz jestem z prawej.
0: Teraz znowu tak, jakbyś powinienem i tak zostanę.

Teraz, proszę Państwa, jedziemy do windy. Czekamy, proszę Państwa, aż winda przyjedzie. W tle gdzieś z tyłu, proszę Państwa, słychać trochę hałas. Akurat można przetestować, jak ten mikrofon sobie poradzi w takich warunkach. Już jest winda, proszę Państwa.

Teraz już, proszę Państwa, jestem w sali i za chwilę będę mógł zrobić próbki muzyczne. Ten mikrofon jest wprawdzie lepszy od tamtego poprzedniego, ale też myślę, że ograniczymy się do tamtych fragmentów. Nie będę już prezentował tamtych dłuższych muzycznych próbek związanych z instrumentami. Akurat okno jest uchylone, samochody jeżdżą, spróbuję zresztą wystawić mikrofon przez okno za chwilę jeszcze. Otwieram. Nie bardzo. Nie otworzę, proszę Państwa. Tak, tylko trochę. I teraz mogę mikrofon wystawić przez okno. Teraz mikrofon wystawiłem przez okno. Jestem już przy mikrofonie, tak jak być powinienem. Zamykam. I zostawiłem otwarty lufcik. A tymczasem zaraz będę mógł włączyć muzykę i też będę się kierował względem źródła, tak żeby móc Państwu pokazać, jaka będzie jakość niniejszego nagrania, gdyż tamte mikrofony, przypominam, że były mikrofonami dookólnymi. Ten mikrofon jest mikrofonem nie tylko kardioidalnym, ale wręcz superkardioidalnym, więc wybitnie nagrywa to, co się dzieje z przodu, a teraz słuchamy. Teraz muzyka jest włączona, może trochę nawet zgłośnie. Zgłośniłem, ale teraz mikrofon jest przede mną. Muzyka jest też w moją stronę. Teraz skierowałem w stronę muzyki. Teraz ja mówię do Państwa. Odchodzę od muzyki, odwróciłem się w stronę prawą muzyki, odwróciłem się w stronę lewą muzyki, odwróciłem się do tyłu muzyki. Teraz stoję na wprost, ale będę mikrofonem operował. I teraz ja jestem naprzeciwko mikrofonu, muzyka jest też w moją stronę. Teraz ja i muzyka po lewej. A teraz mogę podejść do drzwi i mogę te drzwi otworzyć i zamknąć. Teraz, proszę Państwa, wychodzę na korytarz, zamykam drzwi, zamknąłem, wychodzę z powrotem. Jestem. I teraz mogę spokojnie usiąść przed głośnikiem i udając sobie, że słucham, a mikrofon skieruję na muzykę.

0: Okej, proszę Państwa, to jest koniec prezentacji. Tutaj jeszcze taka kwestia organizacyjna, bo Państwu nie powiedziałem. Jak testowałem poprzednie mikrofony, użyłem głośnika S-Boom 500, dlatego że tamte mikrofony były gorsze. To już nie trzeba było się jakoś nie wiadomo jak wygłupiać. Teraz skorzystałem z monitorów Kali Audio studyjnych, które będą prezentowane też już niebawem. Co mogę powiedzieć na koniec? Komu bym mógł polecić ten mikrofon? Na pewno mogę polecić ten mikrofon osobom, które na przykład korzystają z jakichś smartfonów, które mają gniazdo czteropinowe. Można takiego mikrofonu tutaj bez problemu użyć. To jest od spodu przełącznik. Ten przełącznik nie powiedziałem dokładnie gdzie, ale on się znajduje w miejscu, gdzie kabel. I jeżeli używamy go do mikrofonu czteropinowego, to musimy go odpowiednio przestawić. Z tym, że ja nie mam smartfona takiego, korzystam z iPhone'a, więc tam jest na Lightning, a na starym iPhone'ie nie próbowałem, szczerze mówiąc, a w nowym mam już tylko Lightning, więc tutaj nie ma. Ale do wszelkich jakichś smartfonów z Androidem myślę, że się nada. Tu jest ten przełącznik. Może jeżeli się używa tego do czteropinowego albo do dwupinowego, to ten przełącznik może działać jako wyłącznik zwykły, bo on przestawia funkcjonalność. Mam ustawiony na dwupinowy. Jak przełączę na czteropinowy, to nie będzie sygnału. Jak będę nagrywał na czteropinowym, ustawię na dwupinowy, też nie będzie sygnału. Teraz przełączam. I właśnie. Tak jak mówiłem, mikrofon ma możliwość montażu na kamerach, tudzież aparatach fotograficznych, więc tu jest odpowiednie mocowanie. Natomiast jeżeli chcemy go sobie przykręcić odwrotnie, to możemy skorzystać z gniazda do statywu, które jest takie same, tylko trzeba by sobie kupić podwójną śrubkę taką, która by z jednej strony miała gwinty, z drugiej, żeby można było jakby to połączyć, takie połączenie, i na przykład wtedy możemy sobie przykręcić odwrotnie ten mikrofon i wtedy filmować dany obiekt, to będzie się nasz głos lektora nagrywał, a co jeszcze więcej, mikrofon jest wybitnie kierunkowy, jak Państwo słyszeli, więc no tutaj myślę, dla jakichś, nie wiem, początkujących osób, które myślą o jakiejś fotografii, o jakimś filmowaniu, o jakiejś prezentacji, które generalnie chcą, żeby mieć mikrofon za jeszcze niewielkie pieniądze, ale żeby już brzmiał w miarę przyzwoicie, żeby wycinał to tło, żeby właśnie był wybitnie kierunkowy, bo dużo mikrofonów, nawet jak jest kardioidalnych, to jest generalnie kardioidalnych, a ten jest, proszę Państwa, super kardioidalny, czyli naprawdę bardzo dobrze nagrywa to, co się dzieje z przodu, a bardzo źle nagrywa lewy bok, prawy bok i tył. Komika gdzieś się doczytałem generalnie, bo ja nie słyszałem o tej firmie. To chyba jest generalnie jakaś firma fotograficzna. Mikrofon generalnie ma brzmienie w miarę ciepłe, brzmi przyzwoicie, jak na taką cenę. Także generalnie myślę, że to wszystko. Tylko jeszcze jedno, proszę Państwa. Musimy pamiętać, że mikrofon ten jest jako, że przeznaczony do montażu na urządzeniu. Posiada bardzo krótki kabel, więc jeżeli chcemy go sobie użyć właśnie do smartfona, czy do jakiegoś rejestratora, czy właśnie do czegoś innego, to wówczas powinniśmy sobie dokupić taki przedłużacz, żeby był z jednej strony mały jack, a z drugiej gniazdo małego jacka. Ja sobie kupiłem akurat z Ugreena kabel na metr długości, bo taki mi generalnie do tego wystarcza, ale są generalnie w sprzedaży różne takie przedłużacze różnych firm i różnych długości. Ugreen jest jeszcze o tyle fajny, że kabel jest bardzo wytrzymały, a wtyczki mają cienką obudowę, więc tak naprawdę wszędzie wejdą, nie ma jakichś większych problemów, jeżeli są gdzieś małe dziury między jedną a drugą wtyczką, albo musimy jakieś profesjonalne słuchawki podłączyć z przejściówką z dużego jacka i obok musimy mieć wejście na taki mały, to te wtyczki są metalowe, pozłacane i bardzo dobrze generalnie wchodzą. Także to jest, proszę Państwa, Ugreen. Ale tak jak mówię, różne są w sprzedaży. Dziękuję już Państwu za uwagę, do usłyszenia.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Witam Was w kolejnej audycji z cyklu Tyflo Podcast. Z tej strony mówi do Was Killer of God. Dzisiaj zajmiemy się programem, który kilka razy mi się przydał, a jest jednocześnie bardzo prosty w obsłudze, darmowy i dostępny dla screenreaderów. Stabilny, właściwie program, który w 100% mnie osobiście odpowiada, ponieważ spełnia taką moje podstawowe wymaganie, żeby robił, jeśli już coś robi to dobrze i nie posiada żadnych pierdół tak zwanych, żadnych dodatkowych bajerów, które czasami działają, czasami nie. I co najważniejsze, no jego obsługa nie jest tak bardzo czasochłonna, jak to ma miejsce w wypadku konkurencji. W przypadku alkoholu, jeśli ktoś wie, o co chodzi, jeśli ktoś się bawił tym programem, no to żeby tam zamontować obraz z płyty, trzeba trochę czasu poświęcić, ponieważ ten program musi sobie zeskanować dysk w poszukiwaniu tego obrazu ISO. To skanowanie może trwać i trwać i trwać w nieskończoność. Oczywiście załóżmy, że obraz jest jeden i czasami nawet tego obrazu nie znajduje. No są chocki, klocki tak zwane. Ja stwierdziłem, że no czasu na to nie mam, żeby to mi tam mieliło przez pół godziny za jedną płytą. Dlatego poszukam czegoś darmowego i poszukam czegoś, co jest no, mniej bajeranckie może, a jednak działające. No i znalazłem Virtual Clone Drive 4. Wyprodukowała to szwedzka Elaborate Bytes. Oczywiście adresu wam nie podam. Musicie sobie wygooglać to sami. Program może komunikować się z nami w języku polskim. Oczywiście no, nie jest to domyślna opcja, aczkolwiek myślę, że nawet ludzie, którzy nie znają angielskiego, powinni się bezproblemowo w obsłudze Virtual Clone'a odnaleźć, dlatego że no, właściwie wystarczy tylko proste ustawienie i aplikacja działa. Dobrze, to może teraz przejdę do wstępu takiego zasadniczego dla tych, którzy nie mieli do tej pory kontaktu z wirtualnymi napędami. Po co to, co to i w ogóle. Załóżmy, że znajomy wysłał nam Skype'em plik ISO, w którym znajduje się program i załóżmy, że potrzebuje on do startu obecności w napędzie CD. Czyli normalnie wkładamy płytkę do napędu i program działa. No ale my nie mamy nagrywarki CD i nie możemy go nagrać na płytę. W tym momencie nie musimy prosić kogoś o to, żeby nam to wypalił, tylko możemy użyć emulatora napędu, jakim jest chociażby Virtual Clone Drive 4. Program działa mniej więcej tak, że tworzy wirtualny napęd, do którego można włożyć obraz ISO i instalator, który znajduje się wewnątrz tego obrazu, z jego perspektywy wygląda to tak, jakby płyta znajdowała się w napędzie prawdziwym, natomiast tak naprawdę wszystko się odbywa z pozycji dysku twardego. Troszkę zamotałem na pewno, ale myślę, że w kolejnych minutach wszystko się wyjaśni. I co? Może zaczniemy prezentację Virtual Clone'a w oparciu o Windows AIA 5.5 i eSpeak'a, jak to zwykle zresztą w moim wypadku. Na pulpicie mam już zaznaczoną strzałkę Virtual Clone Drive. Klikam więc tylko Enter. Tutaj domyślnie pojawił się przycisk OK. No i tutaj właściwie w tym programie, uruchamiając skrót na pulpicie, przechodzimy od razu do ustawień programu, bo tylko tyle potrzebuje on do działania. Tutaj są trzy zakładki w tym oknie. Jest zakładka ustawienia, język i informacje. No może to zresztą to pokażę. Tabem się teraz poruszamy. O, są ustawienia. Jest język. Tutaj możemy wybrać język. Domyślnie jest angielski, więc to no polecam wybrać język polski. I informacje o programie. My jednak chcemy ustawić coś, więc wchodzimy w ustawienia.
3: Liczba napędów wyłączony.
2: I tab. Liczba napędów wyłączony. To jest lista, która określa, ile napędów program ma nam stworzyć. No, ja tutaj wyłączyłem, ponieważ nie korzystałem z niego dawno, więc należy przesunąć tę tą wartość na 1, czyli lista rozwijana, a więc strzałka w dół. 1. Wirtualna owca, to jest tak śmiesznie przetłumaczone. Właściwie dla nas to jest opcja nieprzydatna. Jeżeli moja angielszczyzna nie zawiodła, to zaznacza to na ikoną odpowiednią wirtualne napędy od dysku fizycznego. Chyba, że ja się pomyliłem w tłumaczeniu. Myślę, że wiadomo, o co chodzi. I to jest wszystko. Klikamy OK. I zamknął nam się program. Co trzeba teraz zrobić, żeby zamontować obraz ISO w naszym systemie jako płytę? Należy po prostu na niego kliknąć. A więc wchodzimy do folderu, gdzie jest w moim wypadku taki obraz. Załóżmy, że to będzie Paragon, instalator programu, o którym był jakiś czas temu odcinek Tyflo Podcastu. Uj. No to będzie fajny. Pewnie. O, jest. O, chyba to nie to. Nie, co to jest? Co to jest? Dysk wymienny i. Klikamy teraz. Tutaj sobie poszukam najpierw może. Mamy tutaj. O, Paragon Drive Backup. To jest ISO. Jak słyszymy, zmieniło to troszkę. Najczęściej mówi, że typ ISO, a tutaj zrobiło się typ Virtual Clone Drive. Tak się dzieje w wypadku każdego ISO, jeśli mamy ten program zainstalowany. Klikamy na tym Enter. I czekamy przez jakiś czas. W tym momencie już poczekaliśmy troszkę i nie wiem, czy to się zamontowało. Na wszelki wypadek wejdziemy w mój komputer i poszukamy tego po prostu napędu. O, jest Paragon. Klikamy na tym menu kontekstowe. Otwórz. I tu mamy folder już z obrazu ISO. Wchodzimy w Windows. No i mamy instalator. Klikamy na tym Enter. I właściwie na tym można skończyć. My nie chcemy tego instalować, bo już mamy. Więc zakończymy. I oczywiście, że chcemy zakończyć. I zamykamy. Myślę, że jest to bardzo przydatna aplikacja. Polecam ją wszystkim, którzy mają dużo do czynienia z różnymi grami, napędami, różnymi obrazami ISO, w których są programy, nie mają nagrywarki CD czy też DVD. Naprawdę program, jak słyszeliście, bardzo prosty w obsłudze. Jeżeli jednak mielibyście jakiś problem, to piszcie potepiony666@gmail.com. Można mnie też znaleźć na TeamTalku, serwer Tyflopodcastu tt.tyflopodcast.net. Trzymajcie się, do następnego odcinka. Cześć!
1: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Dzień dobry, albo dobry wieczór. Tyflo Przegląd numer 181, audycja numer 181. Dzisiaj taki skromny skład, Michał Dziwisz, Paweł Masarczyk i ja. I tu jeszcze moja dobry Ola wieczór. Się odzywa, ale miejmy nadzieję, że to już niedługo. W każdym razie zaczynamy oczywiście od tego, co dzisiaj będzie w audycji, a to jak zwykle przedstawię Michał.
5: W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. Audiodeskrypcja do wysłuchania przed koronacją króla Karola III. Ableton Note na iOS jest dostępny. Nowości Polskiego Związku Niewidomych. Voice Dream Reader na iOS przechodzi z płatności jednorazowej na model subskrypcyjny. Innowacje w dziedzinie dostępności sportu. Dwuskładnikowe uwierzytelnianie. Warto skonfigurować kilka metod. Masz doświadczenie dyskryminacji w transporcie lotniczym? Europejskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami chętnie o tym usłyszy. Szósty Międzynarodowy Konkurs Rysunku Osób Słabowidzących. Jeszcze szybszy Whisper. Whisper Jazz. Paleta komend dostępna również w Google Chrome. Katalog dostępnych instrumentów wirtualnych. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej już za chwilę. Zaczynamy!
4: A zaczynamy jak zwykle od metod, z którymi można się z nami skontaktować. Można napisać do nas w aplikacji stworzonej przez Dawida Piepera na system Windows, Tyflo Podcast. Można pisać na YouTubie, na Facebooku pewnie można też pisać.
5: Też jesteśmy można,
4: w ogóle dostępni tak. W Tyflo Radiu na YouTubie, a na Facebooku?
5: Na Facebooku też jesteśmy dostępni, tak. YouTube, Facebook i Tyflo Radio. Tam nadajemy, tam jest audio i za
4: czyli
5: pomocą
4: wszystkie możliwe,
5: tego, tak.
4: Które do tej pory mieliśmy, usługi, że tak powiem, streamingowe u nas działają.
5: Tak, wszystko działa i ma się dobrze.
4: W takim razie, no nie pozostaje mi nic innego, jak zapowiedzieć chyba pierwszy temat. Pierwszy temat, czyli audiodeskrypcja do wysłuchania przed koronacją króla Karola.
6: Tak, król Karol III będzie koronowany na monarchę brytyjskiego i to już za tydzień ponad po 6 maja. Wydarzenie będzie transmitowane oczywiście na całym świecie, pewnie także i w polskich mediach, w związku z czym jeżeli zamierzacie obejrzeć te uroczystości, jeżeli temat was jakkolwiek interesuje, to mam dla was taki zestaw do obejrzenia przed, żebyście troszkę byli wprowadzeni w to, jak to wszystko wygląda wizualnie. Oczywiście w języku angielskim przygotowane przez prezenterkę i audiodeskryberkę Weronikę Hicks, która jest też członkinią panelu kulturowego w Europejskiej Unii Niewidomych. Taki zestaw filmików na YouTubie, gdzie opisane są różne elementy wizualne związane właśnie z ceremonią koronacji. Mamy tam na przykład opis insygniów królewskich, mamy opis karety królewskiej, mamy opis korony i też herbów i innych odznaczeń. Chyba też mamy opis samego zaproszenia, jakie będzie wystosowane do tych, którzy na tą uroczystość zostaną zaproszeni osobiście. I jeszcze kilka, tak naprawdę chyba coś też jest o jedzeniu, jeżeli dobrze zrozumiałem, jak będzie wyglądał sam bankiet. Więc kilka takich filmików, ja tu ich widziałem z 6, jest przygotowanych. Można się z nimi zapoznać i być już trochę lepiej poinformowanym na czas, kiedy transmisja rozpocznie się już niebawem.
4: I drugi news, tutaj można powiedzieć troszeczkę zostałem ubiegnięty przez Michała. Ableton Note, Ableton Live to jest aplikacja duża na Windowsa, na Maca, do tworzenia muzyki, dosyć zresztą znana i lubiana przez wielu twórców muzyki, zwłaszcza elektronicznej, bo to jest taki program, który jest zorientowany właśnie na taką muzykę, którą się tworzy z tak zwanych patternów, czyli takich mniejszych całości, które się potem łączy w większe całości. Oczywiście to jest wszystko bardzo, bardzo, bardzo rozbudowane. No i jest wersja na iOS-a, Ableton Note, czyli taka wersja nieco uproszczona, którą oczywiście da się używać, no właśnie, nie oczywiście, da się używać ze screenreaderem. W dość nowej wersji zresztą, znaczy od jakichś tam ostatnich wersji. No to i Michał te newsy przygotował, aczkolwiek ja też sobie tego bardzo chętnie wysłuchałem.
5: No właśnie, ja też oglądałem ten filmik, to tu podziękowania dla Mai sobie, która udostępniła ten materiał. Tak, no mamy te same źródła, tak? A to był właśnie filmik, który zresztą podlinkujemy w komentarzach, jeżeli chodzi o to, żebyście wy też mogli sobie to wszystko obejrzeć. W ogóle warto dodać, że Ableton to jest aplikacja płatna. Ona tam kosztuje 30 parę złotych i generalnie jest to takie uzupełnienie tego Abletona Live, który to, no właśnie tak jak wspomniałeś, może być wykorzystywana do tworzenia muzyki, natomiast ja też słyszałem, że część prezenterów dyskotek, DJ-ów różnych korzysta z Abletona do tworzenia setów, więc to nie tylko jest właśnie tworzenie muzyki jako takiej, ale też no, składanie jak, różnych.
4: Jak z większością programów do no, takich dużych programów rozbudowanych, on może służyć do bardzo wielu rzeczy.
5: Tak, no na Reaperze też da się tworzyć sety.
4: Oczywiście.
5: Jeżeli
4: tak
5: ktoś
4: samo na Abletonie, jakby ktoś chciał, można, nie wiem, robić miksy takiej zwykłej muzyki.
5: No dokładnie.
4: Tylko tyle, że te wszystkie programy mają takie swoje jakby zadania, że tak powiem, główne. Znaczy, no, one są zorientowane w jakimś kierunku. To znaczy, że bardzo łatwo osiągnąć jedne rzeczy, nieco trudniej osiągnąć inne rzeczy. Mhm. No i w przypadku Reapera, no to jest program do robienia miksów, czyli do tego, że mamy już nagrane różne rzeczy i te rzeczy potem, no właśnie jakoś tam miksujemy jakieś piosenki, załóżmy. Czyli mamy nagrany bas, bębny lub nagrywamy je jakoś w Reaperze. Oczywiście tworzyć muzykę na nim też się da, jak najbardziej. Natomiast to jest program, który jest zorientowany głównie na miksy różnych różności. Natomiast Ableton to jest program, który właśnie służy do tworzenia muzyki, więc on będzie miał różne rzeczy, które Reaper ma gdzieś tam schowane, to Ableton będzie miał na wierzchu, na przykład kwantyzację, czyli takie wyrównywanie tego, co się zagrało, to żeby to zrobić w Reaperze, trzeba wejść w edytor MIDI, potem trzeba wejść w kwantyzację, tam ustawić, natomiast Abletonie to jest na wierzchu na przykład. To są takie, i ta kwantyzacja z tego, co wiem, to jest taka dość mocno rozbudowana, jakieś wykrywanie tempa, różne inne rzeczy tam są, które służą do tego, żeby tworzenie muzyki przez MIDI było jak najbardziej wygodne. No i właśnie wersja ta Note, czyli taka, no nieco uproszczona, taki właśnie dodatek, trochę taki szkicownik muzyczny.
5: Tak, bo on współpracuje w ogóle z chmurą Abletona i można sobie, to jest założenie tego programu, tego Ableton Note, jest takie, że można sobie coś tworzyć w podróży i to, co stworzymy, wrzucić do chmury Abletonowskiej i później sobie na tej dużej aplikacji pracować z tym dalej. Nie wiem, jak jest dostępny Ableton ten duży. Podejrzewam, że na razie jeszcze z jego dostępnością mogą być problemy, chociaż skądinąd gdzieś czytałem i to już jakiś czas temu, że twórcy Abletona zatrudnili kogoś od dostępności. Więc to jest chyba pokłosie tego faktu, tej decyzji, że w końcu bierzemy się za to i próbujemy coś zrobić, żeby nasza aplikacja była jak najbardziej dostępna. Na razie Note, a być może za jakiś czas ten duży Ableton również będzie obsługiwalny. No właśnie, w podróży i nie w podróży. Z tego filmiku ja przynajmniej wywnioskowałem, że jednak żeby w naszym przypadku sensowne było granie, to jeszcze warto by, żeby do naszego smartfona, bo tu mówimy cały czas o aplikacji mobilnej, o aplikacji na system iOS, dołączyć jakąś klawiaturkę, którą
4: sobie podpinamy. To zależy, kto czego oczekuje. Mhm. To zależy, kto czego oczekuje, bo Andre Louis to jest człowiek, który tworzy muzykę taką mocno, no nie chcę powiedzieć akustyczną, bo to nie o to chodzi, ale taką jazzowo, funkowo jakąś, gdzie jest dużo improwizacji, dużo jest takich rytmów, które wymagają właśnie gry na klawiaturze. Natomiast podejrzewam, że sporo osób, które tworzą muzykę, mogą tworzyć, jak to się mówi dzisiaj, bity, które, no, może nie to, że nie wymagają klawiatury, chociaż w części przypadków pewnie nie wymagają, albo wymagają jej trochę, znaczy no, stawiają mniejsze wymagania i pewnie dałoby się to robić już na tym, no, na ekranie dotykowym. Tak mi się wydaje, przynajmniej łatwiej to robić na ekranie dotykowym.
5: Całkiem jest to możliwe, co mówisz, zwłaszcza, że tworzenie na przykład bitu jako takiego, no to tam naprawdę w tym Abletonie nie nastręcza trudności, zwłaszcza perkusji, tak? Wybieramy sobie, jaka tam perkusja ma być, określamy tempo i to po prostu działa. Jakąś tam kwantyzację potem sobie można jeszcze ustawić, żeby to było równo i naprawdę to akurat te partie rytmiczne to bardzo szybko można było stworzyć. Są problemy. Jest problem z tym tak zwanym direct touch, dotykiem bezpośrednim, który nam się gdzieś tam włącza w tej aplikacji i warto go wyłączyć, bo po prostu wtedy wygodniej obsługuje się interfejs tego programu. On tam co jakiś czas się aktywuje i problemem chyba takim największym, przynajmniej z tego, co zrozumiałem z tego materiału wideo, no to jest po prostu odnajdywanie suwaków, bo tam na przykład mamy różne efekty, które możemy nakładać na dany instrument, na danej ścieżce i te efekty mają swoje różne parametry. No tak jak w każdym programie do zabawy dźwiękiem. I te efekty, tych parametrów efektów jest kilka i tam jest problem z lokalizacją tych suwaków. To sobie trzeba odliczać, szukać tych suwaków. To jest chyba tak naprawdę największy problem i też czasem jest problem z ustalaniem konkretnej wartości tych suwaków, bo są dostępne przyciski do poruszania się o jeden krok, ale na przykład jak chcemy zmienić, dajmy na to tempo projektu z tam powiedzmy, no nie wiem, 100 do 120 BPM-ów, no to trzeba 20 razy tak naprawdę kliknąć ten przycisk do zwiększenia tej wartości. Czasem może też się udać jakoś przeciągnąć ten suwak, ale niektóre suwaki działają w pionie, inne działają w poziomie, więc to sobie trzeba naprawdę wszystko wyczuć. Jest to trochę zabawy, niemniej jednak ta aplikacja może nie w 100% dostępna, natomiast jest jak najbardziej obsługiwalna już z użyciem VoiceOvera, więc jeżeli nie szkoda wam tam tych 30 paru złotych, no to możecie sobie kupić i myślę, że jeżeli lubicie tworzyć muzykę, to nie będzie to wyrzucona kasa.
4: Też jeżeli chodzi o ten Direct Touch, to wydaje mi się, że to znowu jest pokusie sposobu, w jaki Andre Louis tworzy muzykę, czyli przez MIDI. Podejrzewam, że jeżeli ktoś będzie chciał skorzystać z ekranu dotykowego, no to ten Direct Touch tu się może przydać zdecydowanie, no bo dzięki temu można grać na tym urządzeniu no w miarę normalnie, że tak powiem, to znaczy jesteśmy w tym obszarze do grania, no i gramy po prostu. Tak mi się wydaje. No dobrze, to...
5: To ja jeszcze może od razu przeczytam wiadomość, którą napisał do nas słuchacz, co prawda w innym temacie, ale skoro piszecie, to my z wielką przyjemnością będziemy to czytać. Napisał do nas Piotr. Cześć, ostatnio z sukcesem skorzystałem z programu Kino Dostępne. Byłem w kinie na filmie Prawdziwe Życie Aniołów. Po wysłuchaniu bloku reklamowego trzeba kliknąć przycisk Uruchom audiodeskrypcję. Po usłyszeniu komunikatu o powodzeniu synchronizacji odtwarzanie rozpoczyna się automatycznie. Potem na luzie oglądamy film. Jaram się tą możliwością. Polecając innym aplikację, czekam cierpliwie na więcej filmów do oglądania. Pozdrawiam. I my ciebie, Piotrze, pozdrawiamy. No i cieszymy się, że kolejne audiodeskrypcje do tej aplikacji trafiają, bo tak naprawdę no to tak jak mówiliśmy w audycji Rzut Ucha na Kino wspólnie z Magdą Rutkowską, siłą tej aplikacji będzie to, jeżeli będą trafiać kolejne deskrypcje. Im więcej ich będzie, tym bardziej użyteczne będzie ta aplikacja, bo to nie sztuka stworzyć coś, gdzie będą jakieś tam, nie wiem, 3 ścieżki i niewiele więcej. Tu chodzi o ilość.
6: No a też, jeżeli już mówimy o komentarzach od osób, które nas słuchają, to Ewelina również napisała do mnie prywatnie w sprawie gry. Gra, chyba ta The Blind Quest, tak się ona chyba nazywa. Jest to dość nowe wydawnictwo. I Ewelina, po pierwsze chciałam tą grę polecić. My o tej grze mówiliśmy przy okazji którychś już nowości, mam wrażenie, że nawet kilkakrotnie, więc tak, tak, mamy tą grę cały czas na radarze, ale jest też sugestia i tutaj być może ktoś z was, kto w gry gra częściej niż niektórzy z nas i chciałby się tego podjąć, jest prośba o prezentację tej gry. Głównie z tego tytułu, że jest tam cała ciekawa historia, którą można by opowiedzieć, natomiast gra jest w języku angielskim. No, jak wiemy, nie dla każdego jest to język znany, więc tutaj taka sugestia, żeby na temat tej gry poprowadzić jakiś podcast.
5: Ja oczywiście, ze swojej strony miałbym taką sugestię w ogóle dla Eweliny, że może chciałaby zaprezentować tę grę, jeżeli udało jej się to przejść.
6: Tak, to jest prawda. Jest to taka opcja też. Możesz Ewelinę u nas nagrać. Natomiast też zastanawiam się, na ile, no, jeżeli to jest taka długa gra i tutaj też Ewelina to zauważyła, że to nie będzie możliwości nagrać całej tej gry, no ale jak tutaj to zrobić, żeby też nie zaspoilerować za bardzo komuś, kto może chciałby zagrać samodzielnie. No, nie wiem. To już myślę, że ktoś, kto na pewno bardziej ode mnie w grach siedzi, mógłby z tym tematem się zmierzyć, ale to jest prośba od Eweliny i no, myślę, że fajnie, że się do nas zgłaszacie z różnymi sugestiami i że gracie w gry i że testujecie różne rzeczy, o których chcecie nam opowiadać. Piszcie do nas, dzwońcie i opowiadajcie.
5: Tak, to jeszcze mamy tu jeden komentarz od naszego słuchacza Borysa. Witam. Chciałbym zapytać, czy ktoś wie o Aleksie na Sonos w Polsce?
6: No? Nie. Znaczy, czy jest, czy działa, albo czy będzie działać, ciężko mi powiedzieć. Nie wiem, też nie posiadam głośników Sonos, nie wiem.
5: Ja też nie, więc... Nie,
6: ale w ogóle ale mamy wśród słuchaczy na pewno użytkowników, to może będą w stanie coś poradzić.
7: Mhm. W ogóle nie wiem, czy to o tym była mowa. Wydaje mi się, że nie, że Google Assistant się zwija.
6: Ale tak oficjalnie, czy była? Na razie była mowa tylko, że coś tam z zespołem, że go tam inne zadania będą, że przycinają coś tam już oficjalnie
7: tak,
6: potwierdzą?
7: Ponoć chyba nie, ale jest duża szansa na to.
6: Aha, to mówiliśmy.
7: Duża szansa na to, no tak, bo te, tak, te asystentne rzeczywiście tam i pewni i podejrzewam, że to w ogóle może być tak, że te asystenty albo się będą zwijać, albo właśnie będą, będą jakoś tam ewoluować w kierunku tych asystentów opartych na tych sztucznych inteligencjach pokroju ChatGPT i pewnie pokrewnych, no bo teraz każdy na wyścigi robi swoje sztuczne inteligencje, w tym Elon Musk, który zarzekał się, że sztuczne inteligencje są złe i w sumie to ich nie warto rozwijać przez co najmniej pół roku, to teraz sam tworzy sztuczną inteligencję. No,
5: Elon może po to chciał, żeby inni się wstrzymali.
7: Może. Mnie już nic nie zdziwi. W każdym razie bardziej trochę lokalnie nowości z Polskiego Związku Niewidomych. Paweł przygotował kilka.
6: Tak, i dzisiaj będzie na sportowo i troszeczkę też artystycznie. Po pierwsze ruszył nabór do Akademii Tenisa dla niewidomych i słabowidzących. I przeczytam, co następuje. Fundacja Widzimy Inaczej zaprasza osoby z dysfunkcją narządu wzroku do udziału w trzeciej edycji projektu Akademia Tenisa dla niewidomych i słabowidzących. Pod okiem doświadczonych trenerów będzie można nauczyć się grać w blind tenisa i zadbać o kondycję fizyczną. Do projektu mogą zgłosić się mieszkańcy województw dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, pomorskiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego. No czyli rzeczywiście jest wiele tych województw. Dość duża część kraju jest pokryta tym projektem. W przypadku zainteresowania organizatorzy rozważą także możliwość zorganizowania zajęć w pozostałych województwach. Udział w projekcie jest bezpłatny. Treningi będą odbywać się na terenie wymienionych województw. W zajęciach mogą uczestniczyć dorośli, ale także dzieci i młodzież. Projekt będzie trwał do 31 marca 2024. Adepci Akademii mogą w ramach projektu... Adepci Akademii w ramach projektu będą mieli zapewnione treningi blind tenisa, zajęcia ogólnorozwojowe z elementami stretchingu w formie online, masaże sportowe i lecznicze, indywidualne konsultacje z wybranym specjalistą, fizjoterapeutą, trenerem personalnym, psychologiem sportu lub dietetykiem, sprzęt i miejsce do gry, opiekę trenerów, wsparcie asystentów wolontariuszy, którzy pomogą na przykład w przemieszczaniu się po obiekcie sportowym, zbieraniu piłek czy dotarciu na kort lub przystanek, indywidualne plany działania, wymagane kryteria dla uczestników, aktualne orzeczenie o niepełnosprawności narządu wzroku, w przypadku osób dorosłych stopień znaczny, umiarkowany lub lekki, brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach sportowych. W przypadku osób poniżej 18 roku życia wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych, zaangażowanie i czas niezbędny do regularnych treningów. Pierwszeństwo w rekrutacji będą miały osoby, które nie brały udziału w pierwszej lub drugiej edycji projektu. O naborze decyduje kolejność zgłoszeń. Chętni, którzy nie zakwalifikują się do projektu, zostaną wpisani na listę rezerwową. Aby wstąpić do Akademii, należy wypełnić formularz dostępny pod linkiem. Tu jest link, są to formularze Office, więc powinno być bez problemu. Fundacja skontaktuje się z osobami, które zakwalifikowały się do projektu. Szczegółowe informacje posiada pan Robert Zarzecki. Telefon 605 368 660 605 368 660. E-mail biuro@widzimyinaczej.org.pl. I działanie jest współfinansowane ze środków PFRON, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. I to wszystko, co wiemy na ten temat. Więc jeżeli jeszcze nie graliście w blind tenisa, albo no, ciekawi was ten sport, który, przypomina, mówiliśmy o tym jakiś czas temu, bo to chyba też o ten sam sport chodzi, po angielsku też się go nazywa soundballem, jest oficjalnie już teraz na Australian Open, więc no może ten projekt nie ma tego tu wpisanego w celach, ale jest to zawsze jakiś pierwszy krok do tego, żeby gdzieś bardziej profesjonalnie w sport się zaangażować. Więc myślę, że warto. Druga kwestia to warsztaty twórcze dotyczące przyszłości. I tu już jest informacja do osób, które no, albo w Warszawie mieszkają, albo są w stanie na te dwa spotkania do Warszawy przyjechać. A o co chodzi? Fundacja Wielozmysły rozpoczyna rekrutację do cyklu Opowiadanie Światów. To seria warsztatów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością narządu wzroku i ruchu. Uczestnicy będą zastanawiać się nad działaniami, które mogą nieść nadzieję w obliczu globalnych i lokalnych kryzysów. Celem projektu jest próba wyobrażenia sobie i opowiedzenia o bardziej optymistycznych, ale jednocześnie realnych wizjach przyszłości. Warsztaty skierowane są do osób w wieku od 15 do 22 lat. Opowiadanie światów łączy działania edukacyjne i artystyczne. Projekt składa się z cyklu 9 warsztatów. Pierwsza, czyli 9 spotkań, a nie 2. No dobrze, zaraz to doczytamy wszystko, musiałem się gdzieś pomylić. Pierwsza część będzie wprowadzała wątki związane z tworzeniem narracji, relacjami człowiek-przyroda, nowymi technologiami, niepełnosprawnością i migracjami. W trakcie drugiej części uczestnicy przepracują wybrane tematy. Odbędą się warsztaty performatywne, scenariuszowe i dźwiękowe. Efektem projektu będzie słuchowisko prezentujące bardziej optymistyczną wizję przyszłej społeczności. Tytuł projektu nawiązuje do powieści Ursuli K. Le Guin, wybitnej pisarki science fiction, poetki i eseistki. Autorka uczy, że umiejętność wyobrażenia sobie świata innego niż ten, w którym żyjemy, ma kluczowe znaczenie w budowaniu zmiany społecznej i kulturowej. Warsztaty odbędą się w dwóch blokach, 20-21 maja i 3-4 czerwca w Warszawie, głównie w centrum lokalnym Żoliborz. Rekrutacja trwa do 4 maja, a zainteresowani powinni wypełnić formularz na stronie, i tu znowu formularz Google. Szczegółowe informacje o warsztatach znajdują się na stronie fundacji www.wielozmysły.org.pl/opowiadanie-światow. Oczywiście linki wszystkie jak zawsze u nas będą w komentarzach. I profilu facebookowym www.facebook.com/fundacja-wielozmysły, pisane razem. Projekt współfinansuje Miasto Stołeczne Warszawa. Kontakt telefoniczny pani Monika Matusiak 509 555 812. Powtarzam, 509 555 812 lub e-mail monika@wielozmysly.org. No i myślę, że tu będziemy mogli skończyć, jeśli chodzi o to, co w tym tygodniu zakomunikował z takich ciekawych projektów Polski Związek Niewidomych, ale po pierwsze od sportu jeszcze się, ze sportem jeszcze się dziś nie żegnamy, a po drugie to nie nasze ostatnie spotkanie z projektami tej organizacji, bo jeśli tylko coś się pojawi ciekawego w którymś z naszych polskich miast, to z pewnością o tym damy znać.
5: A teraz zaglądamy do wypowiedzi naszych słuchaczy, bo piszecie do nas intensywnie, co cieszy, bardzo cieszy. Roberto do nas napisał: cześć, jeśli testujecie nową aplikację Banku Santander na iOS, to śmiało pobierajcie aktualizację. Są poprawki dostępności, przede wszystkim już działa z voiceoverem przycisk do logowania biometrycznego. Polecam też we wstępnej konfiguracji ustawienie ekranu głównego na lekki, bo domyślnie jest klasyczny. Lekki ekran główny jest dla użytkownika VoiceOvera bardziej przejrzysty. Nadal są jednak problemy, na przykład przyciski w ustawieniach aplikacji są nieopisane. Na Androidzie dostępność chyba bez zmian, tam już można zrobić większość rzeczy, ale na przykład trudniej jest zmienić ekran główny, trzeba się trochę naklikać i naprzesuwać. Sprawdzałem z Talkbackiem i Jeszło. Tyle Roberto a propos aplikacji. No cóż, to zachęcamy do aktualizowania i testowania i dzielenia się swoimi wrażeniami w takim razie.
7: I zostajemy w kręgu aplikacji, tym razem mniej optymistyczna wiadomość, bo Voice Dream Leader, znany, lubiany, no do tej pory trzeba było zapłacić za niego raz. Teraz to się niestety zmieni, trzeba będzie za niego płacić co jakiś czas.
5: To znaczy tak, mowa o Voice Dreamie na iOS-a, to na pewno, bo tu wokół tego dość głośno zrobiło się ostatnio na forum Apple Viz, bo zdaje się, że Voice Dream na Maca to już tak działa, praktycznie od samego początku, jeżeli chodzi o ten model subskrypcyjny. No i cóż, początkowa cena, jaka została zaproponowana przez twórców Voice Dreama, to $59.99 rocznie. Pojawiła się taka informacja gdzieś tam na forum Apple Viz, że ma to zostać jednak nieco zmniejszone do $39.99, więc no jest mniej, chociaż w takim cyklu rocznym to też bez wątpienia nie jest to wcale aż taka mała suma, skoro
7: ile
5: już
7: kosztował? Tak, po prostu.
5: Jakoś tak to nie było $30 taka kompletna opłata? Tak mi się coś wydaje, że to mniej więcej.
7: Tak będzie więcej za rok niż
6: swoją drogą,
5: Tomku, gdybyś troszeczkę mikrofon sobie podgłośnił.
6: Tak, to prawda, ale
7: uprzejmie.
6: Cały Voice Dream, nie pamiętam teraz, czy on aż tyle kosztował. Wiem, że ja go kupiłem jakoś koło 60 zł, z tego co pamiętam, ale to było rok temu i może była wtedy

0: Voice Dreama, ale jeszcze w Voice Dreamie musieliśmy dokupić jakiś głos. Albo głos, akapelę, tak. Albo Iwonę. To już co kto tam lubił. A na początku to w ogóle nie było wyboru, bo był tylko jeden polski głos, mianowicie akapella Ania. Ja kupowałem tak. W tym czasie Voice Dreama, to już tak dawno było. Natomiast no teraz się to zmienia. Początkowo aplikacja będzie bezpłatna, to znaczy zainstaluje nam się ona za darmo. Będzie 7-dniowy okres próbny, no a potem, no cóż, to trzeba będzie się zdecydować na subskrypcję i na to, żeby nasza karta była obciążana regularnie. Co rok, czy co miesiąc, bo też ma pojawić się taka możliwość, jeżeli chodzi o Voice Dreama. No cóż, zdania są bardzo podzielone i to nawet w tej społeczności amerykańskiej użytkowników Apple, gdzie wydawać by się mogło, że w Stanach Zjednoczonych to generalnie ludzie będą mieli mniejszy problem z płaceniem za różne aplikacje, a nie oszukujmy się, Voice Dream no jest aplikacją, która dla osób niewidomych na iOS-ie to była jedną z tych, których instalacje wszyscy polecali na samym początku. Jak kupujesz sobie iPhone'a, chcesz czytać książki, to koniecznie zainstaluj sobie Voice Dream Readera. No i teraz głosy są takie, że oczywiście niektórzy bardzo chętnie będą wspierać Voice Dreama, inni szukają też alternatyw, które są, bo to też nie jest tak, że nie ma tych alternatyw, są inne aplikacje, za pomocą których można sobie czytać książki, jak chociażby aplikacja Dolfina, jak ona? Easy Reader. Tak. Czy tak. Na przykład Speech Central też jest ta aplikacja, której to swoją drogą myślę, że za jakiś czas się przyjrzymy nieco uważniej, bo ona jest dostępna dość wieloplatformowo, natomiast wieloplatformowo z Windowsem włącznie. Niestety, tak. Ja to sprawdziłem i rozczarowałem się, mianowicie aplikacja nie synchronizuje książek na linii Windows-iOS. Na linii jest... iOS ekosystem Apple tak. Jak najbardziej, ale no.
1: Tak, ale tego nam nikt nie obiecywał też do końca. W sensie mogłoby się wydawać, tak że skoro jest na tyle platform, to coś w tym kierunku opanowali, ale nie było to coś, co nawet było gdzieś jasno napisane w liście funkcji programu, więc ja tutaj bardziej do tego podszedłem osobiście jako do eksperymentu. Natomiast no, okazało się rzeczywiście, że się nie da, a mogłoby być, to prawda, ale Speech Central jest dostępny na Maca, na Windowsa, na iOS-a, Androida, nawet na Apple Watcha ponoć jest bardzo rozbudowana aplikacja.
0: I nie Apple wiem, czy... TV też.
1: I Apple TV, tak. I nie wiem, czy ty, Michale, już testowałeś na Watcha Speech Central.
0: Na Watcha akurat nie, na Apple TV swego czasu odpaliłem. Średnio wygodnie tam się robiło cokolwiek, ale jak już bym miał coś tam załadowane i tylko żeby sobie włączyć i czytać, to jak najbardziej. To by było spoko. Mm-hmm. To by było no spoko. Więc no, to są takie alternatywy. Ta aplikacja na Windowsa, ona tam kosztuje 30 parę złotych w sklepie Microsoft Store. Cóż, ona jest dostępna. Tego nie mogę jej zarzucić, że tam są jakieś dostępnościowe problemy. Natomiast no, pod Windowsem to aplikacji do czytania książek jest wiele. Wystarczy sobie Notepada otworzyć albo cokolwiek. I mamy już chociażby w książki w zwykłych plikach TXT czy Qrit na przykład, jeżeli chcemy czytać EPUBy.
1: Bookworm.
0: Tak, albo Bookworm. I no nie muszę kupować odrębnej aż takiej aplikacji, której interfejs jest... No dyskusyjny, jednym osobom się podoba, innym nie, inne są w stanie się do tego interfejsu przyzwyczaić. Mnie ten interfejs absolutnie nie zachwyca, to powiem szczerze. Więc no nie jest to aplikacja i nie będzie to z pewnością aplikacja mojego pierwszego wyboru, jeżeli chodzi o czytanie książek pod Windowsem, ale gdyby była taka możliwość, że zaczynam czytać na Windowsie, kończę czytać sobie na przykład w podróży na telefonie, to byłaby. Zdecydowanie byłaby. I tak a propos Voice Dreama właśnie, zastanawiać może, co dalej, co będzie niosło za sobą to, że ta aplikacja będzie teraz aplikacją płatną w rozliczeniu subskrypcyjnym. Czy to będzie oznaczało, że użytkownicy rzeczywiście coś ciekawego dostaną.

0: ostatnimi czasy, to nie wiem, czy się ze mną, Pawle, zgodzisz, ale Voice Dream to tak w zasadzie na jakieś tam poprawki przynosił. Tam się od dość dawna niespecjalnie dużo działo tak pod maską tego programu.
1: Chyba ostatnią funkcją nową, która doszła dość niedawno, jest właśnie pisanie po plikach PDF. I to jest coś, co miało pozwolić na wypełnianie na przykład formularzy, które dostajemy w PDF-ach, natomiast ta funkcja nie była dostępna z VoiceOver. I tak widać troszkę, że no, autor zauważył, że i też od początku to było poniekąd celem, że nie tylko osoby niewidome korzystają z tego programu, ale też dyslektycy, ale też osoby z innymi tak zwanymi niepełnosprawnościami czytania. Gdzieś w sektorze edukacyjnym ta aplikacja pewnie się rozniosła szerokim echem, zwłaszcza amerykańskim. Zwłaszcza, że i tutaj ten wątek amerykański nie jest bez znaczenia, że aplikacja bezpośrednio obsługuje Bookshare'a. A w Stanach, no, każda aplikacja, która wspiera Bookshare'a, NLS Bard bezpośrednio, jest na wagę złota. Więc tutaj na pewno też za to miała ona u niewidomych Amerykanów dużego plusa. Natomiast masz rację, że ostatnimi czasy te changelogi to są poprawki i usprawnienia drobne, które nie zostają nigdzie szerzej opisane. Aplikacja prawdopodobnie robi to, co ma robić. Dla mnie ona już robiła to, co miała robić jakieś 10 lat temu. Może jak doszło jeszcze jakieś integracje z chmurami, coś tam, wsparcie dla plików, dla głosów systemowych.
0: No to robi to trochę lepiej, to prawda.
1: Tak, ale ten zestaw funkcji, który tam był w tych pierwszych wersjach, zasadniczo mi osobiście by wystarczył. I tak mieliśmy już takie dyskusje na Mastodonie, że tak naprawdę w tym momencie zaczyna się era, to znaczy tak, tu trzeba zaznaczyć jasno, bo chyba tu nie mówiliśmy, plan jest taki, że osoby, które już kupiły aplikacje, będą miały dalej do niej nieograniczony dostęp.
0: Zgadza się.
1: Rozumiem.
0: Przynajmniej w teorii, bo w praktyce różnie z tym bywało. Gdzieś tam było widać też na Mastodonie czy na forach Apple Viz jakieś takie wypowiedzi użytkowników, że coś tam, że jak odinstalował ktoś tę aplikację, to potem kiedy ją zainstalował ponownie, to urządzenie zapomniało, że tam już dla tego użytkownika ten Voice Dream został kupiony, więc no później chyba dzień po tym, jak to przeczytałem, to pojawiła się kolejna wersja Voice Dreama z jakimiś tam poprawkami. Więc myślę sobie, że to może być właśnie tak, no, że najzwyczajniej tak w świecie to zostało poprawione.
1: Oby. No bo to by w jakiś sposób ratowało sytuację, przynajmniej dla tych, którzy już te pieniądze wydali tak naprawdę i którym tą aplikację ktoś polecił i uwierzyli w to, mając przekonanie, że jak już coś raz kupili, to mają do tego dostęp. No, przykład Envision pokazuje, że nie zawsze tak to jest. Natomiast mieliśmy już takie dyskusje, że kurczę, jak tak popatrzeć na rozwój programów różnych, z których korzystamy, to twórcy różnych rozwiązań potrafili już udowodnić, że aplikacje lub program do czytania książek w różnych formatach, syntezą mowy, ba, nawet do eksportu tychże, do różnych plików audio i tworzenia sobie audiobooków syntezą, da się zrobić za darmo albo po cenie takiej właśnie jednorazowej, która nie rozrywa kieszeni.
2: Tak, mamy balaborkę. To są rzeczywiście programy, które nie są dedykowane jakiejś wybranej grupie osób. Na przykład Voice, to moim zdaniem to jest najlepszy przykład takiej aplikacji, to Voice Aloud Reader na Androida,
1: tak.
2: Bo to jest aplikacja, która nie jest nie dla niepełnosprawnych kogoś, tylko po prostu chce czytać książki bez patrzenia na ekran. Proszę bardzo. I to jest aplikacja dla wszystkich. To jest aplikacja, która ma wersję darmową z reklamami i no, płatną bez tych reklam. I oczywiście tam niewidomi, co są jakimś tam na tyle dużym, no, na tyle tam jest jakieś duże, jakaś duża uwaga skupiona na niewidomych, że no ta dostępność jest pilnowana, żeby to było. Natomiast tak generalnie, no tam jest to jest właśnie opisane, że to jest aplikacja do czytania książek bez patrzenia na ekran. I rzeczywiście mam wrażenie, że coraz więcej osób różnych, kierowcy i osoby starsze, ale to nie jakoś bardzo starsze, tylko takie powiedzmy, no w tym momencie 50-60 plus, które jeszcze są aktywne, powiedzmy jakoś zawodowo, życiowo i w ogóle, czytają sobie w ten sposób książki, no bo robią są coś, nie wiem, w domu, w kuchni, jadą do pracy, jadą gdzieś, coś tam jeszcze robią. I żeby im czytało książkę, to ta synteza, która już w tej chwili jest w tych smartfonach, pozwala na to, żeby te książki się może nie jakoś bardzo komfortowo, ale na tyle, że to jakoś przejdzie, no jakoś czytało. Mam w rodzinie zresztą też kogoś, kto w tej chwili czyta w taki sposób, syntezą tą wbudowaną w Androida i to jest, i to jakby mówię, to no oczywiście to tam są jakieś przekłamania, jakieś, ale to już jest na tyle fajnie, że to już wystarczy, mówi. Ciekaw jestem, co się stanie, gdy ten Eleven Labs się stanie bardziej jeszcze popularny, choć i tak już jak wpisuję na YouTube'a Eleven Labs, no tam co parę godzin albo co godzinę czasami jest filmik, w którym opisywane jest to, jak można to z tego skorzystać i to już jest chyba dość znana technologia, więc podejrzewam, że te wszystkie duże firmy mogą szykować jakieś odpowiedzi na ten system od Eleven Labs, więc ta synteza wbudowana nawet w system tak może się za jakiś czas jeszcze bardziej polepszyć. Także no zobaczcie.
0: Ja w ogóle myślę, że to bardzo zależy też, bo wspomniałeś, Pawle, o tym, że no, pokazuje życie i różne przykłady, że można stworzyć aplikację, za pomocą której będzie się czytało książki i nie będzie ona droga i nie będzie ona jakoś tam wybitnie nas uderzać po kieszeni. Tak, to się zgadza. Natomiast to wszystko, ja myślę, że też bardzo mocno zależy od tego, jak kto w proces danej rzeczy jest zaangażowany, bo jest dużo różnych aplikacji i ja się bardzo cieszę, że tak jest, które to ludzie tworzą sobie na przykład gdzieś tam, powiedzmy, po godzinach w domu, gdzieś tam po godzinach pracy nawet, jako taki projekt hobbystyczny i nierzadko one są bardzo dobrymi narzędziami. Ja w żadnym wypadku nie chcę ich dyskredytować. I to jest zawsze tak. Jeżeli aplikacja taka jest dziełem hobbysty albo takiego entuzjasty danego rozwiązania, to zazwyczaj okazuje się, że coś, co na przykład jakaś firma tworząca aplikację rozpisałaby na ileś dziesiąt albo set godzin pracy, zrobiła jeszcze dodatkowo jakąś estymację kosztów, wyszłoby to dziesiątki tysięcy złotych, to ta osoba w pojedynkę robi bez większego problemu gdzieś tam sobie po godzinach, chce za to kilka złotych i nagle okazuje się, że to wszystko można. Tak można, no tylko to nie jest do końca podejście biznesowe i ja mam tu takie wrażenie, że jeżeli ktoś myśli o tym, żeby z danej aplikacji, krótko mówiąc, żyć, albo żeby była ona jakimś stałym źródłem jego dochodów, to musi jednak do tego podchodzić też w troszeczkę inny sposób i też wszystko jest uzależnione, mam wrażenie, od tego, ile ta aplikacja osób ma, kolokwialnie mówiąc, wykarmić. Bo co innego jest sytuacja, kiedy za aplikację odpowiedzialna jest jedna osoba, która ma jakąś tam swoją jednoosobową działalność, a inaczej wygląda też sytuacja, kiedy za aplikację odpowiedzialna jest jakaś firma, która musi zatrudnić kilka osób i te kilka osób opłacić. I my nawet często nie wiemy, z czego biorą się te koszta, no bo my nie zaglądamy komuś na zaplecze i nie wiemy, że w danej firmie jest na przykład, nie wiem, powiedzmy pani Kasia, która jest sekretarką, tak? I musi jeszcze odbierać maile, gdzieś tam przygotowywać spotkanie i tak dalej, i tak dalej. No, pani Kasia nie programuje, ale ona też jest zatrudniona i też na jej życie i na koszty jej zatrudnienia też te pieniądze z tej aplikacji się biorą. Więc to też chciałbym tak powiedzieć, bo ja akurat no, widziałem parę takich przypadków i na przykład tak sobie myślę, że gdyby naszą aplikację, Dawid, aplikację dla Windowsa, tak, którą stworzył, chcieć zlecić jakiejś firmie, to podejrzewam, że ta aplikacja w życiu by nie powstała, bo by się nagle okazało, że nie mamy absolutnie na to jakichkolwiek środków, a na pewno nie mamy takich środków, bo to nie byłoby, no to dobra, to dajcie nam 300 zł i zrobimy, tylko to by się zamknęło w paru tysiącach. Tak niestety to działa.
1: Jasne. Ja też nikomu nie odmawiam chleba, bo to nie o to chodzi, żeby mnie źle nie zrozumiano. Bardziej chodzi mi o to, że fajnie, że jest aplikacja, która się rozwija cały czas. Tam dochodzą nowe funkcje i to jakieś takie rewolucyjne, bo Voice Dream parę rewolucji już przeżył. Jakieś OCR-y, jakieś właśnie nowe tryby tam przechowywania tych książek, nawigacji, czegoś tam w ogóle wyszły, jakieś aplikacje poboczne typu tam Writer i OCR i tak dalej. Natomiast fajnie, gdyby dla osób, które po prostu chcą czytać książki, istniała aplikacja, która może jest troszkę prostsza. Może nie rozwija się aż tak dynamicznie, może rozwija się tylko tyle, żeby Apple jej nie wyrzucił za to, że jest nierozwijana i żeby obsługiwała tam najnowsze iPhony, iOSy, żeby po prostu się otwierała i działała, ale żeby te podstawy oferowała i żeby osoba, która kupiła sobie iPhona w nadziei, że będzie na nim robić różne rzeczy, czytać książki, komunikować się ze znajomymi, tu jakaś nawigacja, tu jakieś coś, nie znalazła się w sytuacji, gdzie do już i tak drogiego iPhona jeszcze musi doliczyć sobie koszt aplikacji do czytania książek.
0: Dlatego
1: i książek
0: dobrze...
1: nie syntezą jakąś neuronową, wypasioną, ani profesjonalną, tylko zwykłą systemową,
0: no
1: jaka jest.
0: Tak, szczególnie w naszych realiach to tak. Nie jest jakieś bardzo szałowe, bo powiedzmy język angielski, no i ta synteza Siri, no to już wygląda lepiej, a chyba tych głosów też można używać. Czy nie? W Voice Dreamie?
1: Chyba tylko w aplikacjach Apple coś. Nie jestem
0: no to być
1: pewien.
0: Może, ale... No ale te angielskie głosy i tak są, mam wrażenie, jednak trochę bardziej dopracowane. Natomiast ja powiem szczerze, ja z miłą chęcią nawet przeszedłbym na ten model subskrypcyjny, gdyby właśnie powstała aplikacja, która zapewni mi synchronizację tych książek, synchronizację stanu, lektury. Gdyby to było coś rzeczywiście, co będzie dostępne i jeżeli twórca Voice Dreama będzie miał zamiar coś takiego wprowadzić, coś takiego wdrożyć, ale nie tylko w ekosystemie Apple, bardzo proszę, bo są ludzie, tak, którzy używają iOS-a, ale używają Windowsa jako swojego środowiska pracy, no to ja bardzo chętnie nawet i przeszedłbym sobie na taką opcję subskrypcyjną, bo to rzeczywiście jest coś, co na pewno dla twórcy też generuje jakieś stałe koszty, utrzymywanie jakiejś chmury, tej infrastruktury i tak dalej, nie ma sprawy. Natomiast w tym momencie ja się bardzo zastanawiam, po co coś takiego zostało zrobione, szczególnie, że tak mam wrażenie, że ten rynek użytkowników Voice Dreama to się jednak trochę nasycił. I to w sensie, że kto miał kupić, to kupił. Oczywiście trochę osób na pewno zawsze dojdzie, ale no procentowo to myślę, że znacznie więcej osób kupiło już te aplikacje niż kupi. Więc czy to jest dobry moment, żeby teraz...
1: I zależy moim zdaniem, w jakie funkcje pójdą. I tu można by spekulować. Ty zasugerowałeś jedną ważną rzecz, czyli aplikacja na Windows i synchronizacja stanu. Mogliby to zrobić, organizując jakąś, nie wiem, mini chmurę na te nasze zasoby, nawet mając już takie gdzieś tam pieniądze, stałe źródło dochodu. Druga rzecz, głosy różne oparte o AI. Nie wiem, na ile to się kalkuluje i na ile by się dało zrobić coś takiego. No już Voice Dream miał w przeszłości za sobą różne współprace, bo to z Akapelą, bo to z Iwoną i z innymi jakimiś, też Neo Speech chyba. No to i to w czasach, kiedy tak naprawdę Apple sam z siebie nie obsługiwał syntez firm trzecich, więc te głosy były poniekąd uwięzione w tej tylko jednej aplikacji, ale za to dało się ich użyć do czegokolwiek na tym systemie produktywnego. Oprócz oczywiście napisania sobie kawałka tekstu i puszczenia go przyciskiem play, bo takie aplikacje też były, ale tu już można było przeczytać całą książkę i za pomocą głosów takich, które są inne niż te niuanse wysokiej jakości, więc to nie byłaby pierwszyzna dla twórcy Voice Dreama, żeby jakieś współpracę tu nawiązać. Możliwe, że przez to, że to jest aplikacja nagradzana przez Apple, przez tą renomę, jaką sobie zbudował przez te ostatnich 11-12 lat, będzie w stanie jakiś sensowny deal wypracować, nie wiem, z Microsoftem, z Eleven Labs, z może Google i tymi ich Wave głosami. Kto wie, może coś takiego zobaczymy, bo to jest też inna kwestia, jak my wiemy, że za te pieniądze, które płacimy w ramach subskrypcji, dostajemy jeszcze jakieś funkcje takie premium, które rzeczywiście usprawiedliwiają ten koszt. Nie? Bo teraz tak naprawdę będziemy płacić, znaczy ci, którzy nie kupili, bo na przykład ja mam już wersję premium i jeżeli tutaj autor dotrzyma słowa, no to ja powinienem mieć dostęp do tego, co już mam. Ale te osoby, które jeszcze nie kupiły, tak naprawdę płacą i to no nie ma pieniądze, bo jak rozumiem, wylądowało na ostatniej sugestii $40 rocznie. Czyli no to około 200 zł wychodzi za możliwość czytania plików lokalnych głosami lokalnymi, no i nie wiem, jedną akapelą, zwłaszcza w języku polskim, jak ktoś tylko czyta, która do tej pory była za darmo w ramach tej subskrypcji premium. No okej, okay, akapela kosztuje, rozumiem, ale tak poza tym, no to...
0: To znaczy, akapela była za darmo? Nie.
1: Jeden głos mogłeś pobrać za darmo.
0: A, to widzisz, to kiedyś jeszcze ja no. musiałem zapłacić.
1: Nie, to potem weszło. Ja teraz jak kupiłem rok temu, to już mi się załapało, że za darmo właśnie.
0: Ja jeszcze się załapałem na te czasy, kiedy za wszystko trzeba było płacić, dlatego mówię, że tak. na samym początku, no to niestety, to wcale nie była taka tania impreza, że tu kupujesz aplikację, a zaraz potem musisz sobie jeszcze kartę obciążyć głosem.
1: Tak.
0: No.
1: Natomiast no teraz jakby efekt jest taki, że takie pieniądze płacimy za rocznie za możliwość czytania plików lokalnych. O.
0: Zgadza się.
1: Tak. Tak to
0: no zobaczymy, co z tym będzie dalej, jak to będzie wszystko wyglądało. To czas pokaże. Ja mam nadzieję, że jednak to będzie tak, że te aplikacje będą w jakikolwiek sposób rozwijane, a właściwie VoiceDream, że będzie rozwijane, że powstanie coś nowego. No tego się trzymam i na to gdzieś tam jednak liczę. Widzę, że w naszej poczekalni są osoby, które chciałyby zabrać głos w dyskusji. Tu jest Wojciech na przykład, ale z Wojciechem mamy jakiś problem techniczny, żeby go wpuścić, więc zobaczymy, może z Patrykiem nam się uda, może uda nam się połączyć właśnie z Patrykiem. O, tu już nie ma problemu. Wojciechu, nie wiem, jaki jest u ciebie techniczny problem, ale jeżeli nas słyszysz, no to kombinuj, a być może się za jakiś czas połączymy. Witaj, Patryku, z czym ty do nas dzwonisz?
3: Jestem?
0: Jesteś.
1: Tak, jesteś.
3: To bardzo dobrze, to bardzo dobrze. To znaczy tak, pierwsze chciałem tutaj jeszcze wrócić do tematu Voice Dream Readera, o którym tutaj było mówione. No powiem tak, dla mnie to jest program, którym po prostu ja się zachwycam od kiedy go kupiłem i szczerze mówiąc jakoś ciężko mi sobie wyobrazić inny program do czytania książek na dzień dzisiejszy, bo nawet z iBooksem nie było mi jakoś po drodze. Aczkolwiek wydaje mi się, że dla osób, które faktycznie chcą jakoś tam w trybie podstawowym poczytać książkę, no to wydaje mi się, że ten iBooks nie jest zły. Nie wiem, czy ten iBooks ma możliwość czytania syntezą wbudowaną poza voiceoverem, nie wiem, wiecie może
0: właśnie,
3: jak to jest...
0: Bo jeszcze kompletnie zapomnieliśmy o tym, że przecież iBooks ma wbudowaną aplikację do czytania książek. Jak tam jest z importem własnych plików?
3: No, więc...
1: Nie wiem, ja szczerze mówiąc się nie bawiłem za bardzo. Wiem, że ona ostatnio dostała jakieś ulepszenia, zwłaszcza na Macu. No i teraz to formatowanie w Braille'u. Jakieś podkreślenia, pogrubienia tekstu pokazywane są też na linijce brajlowskiej, na monitorze.
3: Natomiast właśnie, no to by trzeba było to sprawdzić. Natomiast co do Voice Dreama, ja wiem też, dlaczego ta subskrypcja mogła się pojawić, co mogło skłonić autora, bądź autorów, bo nie wiem, ile osób to tam robi. No, przez to, że są wspierane te różne biblioteki typu Booker, jakieś tam i tak dalej, wydaje mi się, że te biblioteki mają być może płatne API. Ja nie wiem, jak działa Bookshare, ale jeżeli znając amerykański ten rynek, to sądzę, że to nie jest darmowa impreza i myślę, że twórcy muszą sobie zapłacić jakoś tam, mają jakąś umowę z Bookshare'em, że tak, no, żeby po prostu Voice Dream korzystał z tego, no to tam twórcy muszą coś opłacać. No i myślę, że tutaj aż o to chodzi. A jeżeli faktycznie miałoby być tak, że synchronizacja z Windowsem, no to byłoby naprawdę super, bo to już by było po prostu spełnienie moich marzeń.
1: To mieć aplikację. Marzenia z naszej strony, to nie jest żaden potwierdzony, żeby nie było fakt. My sobie tutaj fantazjujemy, co by było fajnie mieć w tej subskrypcji.
3: No to miejmy nadzieję, że tak w końcu będzie.
0: Natomiast gdzieś tam na przykład w dyskusji na Apple się pojawiła taka sugestia, że niechby to był chociaż jakiś czytnik taki webowy, bo to nie musi być już nawet natywna aplikacja, ale na przykład na Windowsie to przecież przeglądarka jest w stanie syntezą odczytywać różne rzeczy, więc dlaczegoż by tego nie zrobić w ten sposób? Ja już nie mówię o jakiejś natywnej aplikacji, żeby czytać gdzieś tam powiedzmy syntezą z czytnika ekranu, ale no fajnie by było, naprawdę fajnie, żeby człowiek przynajmniej wiedział, że za to, co płaci, to jednak jest to w jakiś sposób rozwijane.
3: No tak. Także to by było, jeżeli chodzi o Voice Dreama. Natomiast ja się chciałem odwołać do tego przeglądu, który był tydzień temu. I w zasadzie do tematu tutaj growego, który był mówiony z Piotrkiem Marczem. Trochę szkoda, że go nie ma, bo nie czułem, że Piotrek będzie. A już mówię dlaczego. Piotrek mówił o tym, że jest duża aktualizacja gry System Fold, tej takiej o robotach. No, powiem szczerze, że ja tą grę mam kupioną w sklepie Microsoft i mam ją zainstalowaną na dysku i powiem szczerze, że ja żadnej aktualizacji nie miałem. Powiem nawet więcej, człowiek, który jest za to odpowiedzialny, czyli Nolan, zawsze na łamach forum AudioGames.net pisze, jeżeli jest jakaś duża aktualizacja, bo on akurat uważa, że no, powinno się takie rzeczy tam pisać. Również tam tej aktualizacji nie ma. Ja nawet specjalnie zainstalowałem sobie, odinstalowałem i zainstalowałem jeszcze raz kupioną wersję i no nie ma. W historii aktualizacji jest, owszem, aktualizacja z zeszłego roku, natomiast w tym roku niestety tej aktualizacji nie ma, więc no, szkoda, że nie ma Piotra, bo bardzo jestem ciekawy, skąd uzyskał informację o tej aktualizacji, bo mówię, no może akurat ta aktualizacja się robi, natomiast no nie ma jej.
0: No ciężko nam tu powiedzieć, myślę, że Piotr będzie w kolejnym Tyflo-przeglądzie, więc postaramy się, żeby jakoś odniósł się do tego tematu, a może nas słucha w tym momencie. No więc jeżeli Piotrze nas słuchasz, to napisz słów kilka a propos tego, no, żeby jakiś komentarz tu padł z twojej strony a propos tej gry.
3: Tak, natomiast jeszcze a propos gry też chciałem powiedzieć o rzeczy, której Piotrek nie powiedział, która się pojawiła chyba dokładnie w tym samym dniu, kiedy się pojawił Tyflo Przegląd, więc może na tą informację nie trafił. Gra znana wam z wielu osobom, gra wideo z Czech, dostępna, 1428 Shadows over Silesia, która była tylko na Steamie, ostatnio doczekała się wersji na platformie GOG, czyli naszego polskiego, platformy naszego polskiego studia, CD Projekt Red. To jest platforma, która nie ma żadnych DRM-ów, więc po prostu logujemy, zakładamy się sobie tam konto, kupujemy grę i grę pobieramy sobie ze strony jak na itch.io i po prostu sobie gramy w to. Tak działa GOG. Tam była jakaś obniżka tydzień temu, nie wiem, czy ona nadal tam jest. Natomiast jest możliwość kupienia tam w tym serwisie GOG, czyli GOG. Więc kto Steama nie lubi, kto dla kogo Steam jest jakąś barierą, więc to teraz będzie mógł kupić to. I kolejna informacja. W tym tygodniu ruszyła beta, powiedzmy beta otwarta, znanego chińskiego MMORPG Return of the King, z tym, że teraz to się stało się to pod nazwą Return of the King 2 The Legend to the Glory. I tak naprawdę jest to nic innego jak stary Return of the King z kilkoma zmianami. Pierwszą zmianą jest tutorial, czyli jest takie małe miasteczko, w którym po prostu robimy questy takie tutorialowe, które nas wszystkiego uczą. No i później już pojawiają się lokacje znane ze starego Return of the King. No i co ciekawe, podczas tej bety można dostać płatną walutę codziennie, 2000 ingot, a ingot to jest waluta, za którą się płaci, więc możemy sobie za darmo kupić konto członkowskie, kartę członkowską chociażby, która nam daje kilka benefitów, jak chociażby to, że można dostawać codziennie karty za doświadczenie. No i można również sobie kupić zwierzę, na którym się możemy poruszać za darmo, co w przypadku pierwszej wersji Return of the King tylko się można było za pieniądze dostać. Nie wiem, co twórcy z tym zrobią. Poza tym jest po pierwsze taki problem, że nie ma angielskiego tłumaczenia, to znaczy ono jest połowicznie, natomiast twórcy twierdzą, że no jak będą gracze, to zrobimy angielskie tłumaczenie, bo tam się trochę team zmienił, więc trzeba sobie radzić z tłumaczem. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, chiński serwer równa się lagi. Czyli jeżeli gramy w godzinach, kiedy Chińczycy śpią, czyli od 18 do północy, no to powiedzmy, że jakoś pogramy. Natomiast w ciągu dnia no, wywalanie z gry i lagi, przycięcia to jest chleb powszedni, także no, nie polecam w ciągu dnia. A to jest i tak beta, która pod koniec miesiąca się wyłączy, więc informuję, że jest. Można z audiogames.net, z Nibelicy's Room pobrać. Tam jest link do Google Drive'a i można sobie to pobrać i konto założyć. I sobie sprawdzić. Cała taka procedura jest coś znana. Jeszcze chciałem się odnieść do tego, co tutaj Ewelina, zdaje się, pisała, tak? O Blind Quest, prawda?
0: No tak, tak, tak, tak.
3: Dobrze. No, powiem wam szczerze, nie wiem, o której grze mówi Ewelina, bo tych wersji Blind Quest się pojawiło aż 3, to już jest trzecia część. Powiem w ten sposób. Ja mógłbym się pokusić o podcast, gdyby ta gra była darmowa. A już mówię dlaczego. Ja miałem przyjemność grać w jedynkę. To jest gra, Pawle, nie z nowego studia. To już jest stare studio włoskie, które chociażby jest znane z serii gier The Inquisitor, o których przecież tutaj Tomek Tworek mówił tak, chociażby na łamach. Tak, i bardzo znęcał się nad tą firmą i w sumie słusznie, bo no ja też niestety bardzo na tej firmie, każdy ich tytuł, który jakby oni wypuszczali, sprawiło, że się parzyłem na tym coraz bardziej. I za każdym razem, jak wydawałem pieniądze na ich produkty, żeby potestować, za każdym razem było mi ich bardzo żal. W przypadku Blind Questa niestety jest tak, że oni ostatnio zmienili jakąś narrację co tych gier, bo też jest jeszcze taka gra na podstawie Drakuli, Hellhunter Antinonen ona się chyba nazywa. Problem polega na tym, że to jest jakiś w ogóle silnik, który oni sobie zrobili do robienia takich, powiedzmy, gier pseudonarracyjnych. To znaczy, że tam jest jakby wypowiada się jeden narrator cały czas, który opowiada całą historię, pomijmy fakt, że we wszystkich grach jest ten sam pan, który po prostu wszystko opowiada i jest system walki. Tak naprawdę Blind Quest to jest jakby przygodówka, natomiast jest system walki, który jest bardzo zaawansowany, polega w nawalaniu w ekran po prostu cały czas i ewentualnie można przesuwać palcami po ekranie, żeby starać się unikać ataków, natomiast im szybciej będziemy nawalać w ekran, tym lepiej. Oczywiście dźwięki, efekty dźwiękowe, które temu towarzyszą, są paskudne. I gdyby nie po prostu ten system walki, który jest no, dla mnie po prostu okropny i sprawia, że boli mnie palec, przynajmniej tak było w jedynce i dwójce. Nie wiem, jaka jest trójka, bo pieniędzy mi szkoda, a dema niestety nie ma. No to gdyby nie było tej całej otoczki w postaci tej walki okropnej, której niestety nie da się pominąć, bardzo chętnie bym ten podcast zrobił, bo faktycznie historia jest bardzo tam ciekawa, natomiast no niestety to mnie odraża. Odraża mnie sama firma i odraża mnie niestety system walki. Odstręcza mnie od zakupu. Także bardzo mi przykro. Nie będę tą osobą, która... No chyba, że pokażę jedynkę. Chyba, że udałoby mi się pokazać jedynkę, bo akurat to mam na systemie Windows.
0: Ale to wiesz, Patryku, to zawsze mógłbyś zrobić właśnie podcast chociaż z jednej wersji tej gry, żeby pokazać, jak to wygląda. No bo dlaczego nie? Też może nie warto pokazywać wszystkiego, co jest. I jeżeli kogoś zainteresuje jedynka, bo jak rozumiem, dwójka i trójka są w podobnej konwencji utrzymane.
3: Tak, tak samo.
0: No, to może się zainteresuje kolejnymi etapami i wersjami.
3: Ale ja wam powiem tylko tyle, że przez całą grę nie będziecie dostawali nic innego, żadnych przedmiotów poza Healing Potion, czyli poza miksturą uzdrawiającą. To jest jedyny przedmiot, który będziecie przez całą grę dostawać od początku do końca. Fajnie, nie? I to jest RPG.
0: No
3: także
0: cóż, no.
3: Nie mam pytań.
0: Wiesz, ja myślę, że różni ludzie mają różne gusta i tak naprawdę...
3: Tak, tak.
0: I to jest, wiesz, to ty jesteś człowiekiem, który po wiele gier sięgał, tak samo jak zresztą Tomek, Tworek, czy jeszcze kilka osób. A są takie osoby, które na przykład dopiero gdzieś tam zaczynają swoją przygodę z grami i dla nich, ja pamiętam swoje początki, ja nigdy nie byłem jakimś szczególnym graczem, ale od czasu do czasu lubię sobie w coś tam pograć.
3: Pamiętam, bo Crondy Poken 3 chociażby.
0: Tak, jak mam wolną chwilę, albo Eurofly na przykład.
1: Eurofly, by the way, jest w becie. Wersja trzecia i ponoć już tak gdzieś latem. Bliżej lata będzie coś bardziej publicznego.
0: Bliżej lata będą loty.
3: Zamknięta? Czy...
1: Na razie jest zamknięta. Na razie jest zamknięta, tam są testowane jakieś w ogóle rozbudowane rzeczy, tam żeby bardziej ten krok po kroku, to co musimy rzeczywiście wykonać, żeby podjąć taki lot z lotniska, ma to być bardziej rozbudowane.
0: Super.
1: Tam jakieś więcej modeli.
3: No to bardzo dobrze, Pawle, żeś nawiązał
1: kręci się,
3: do tematu, bo ja miałem przejść do czegoś, co jest związane z lataniem, z lotem.
0: No
3: aczkolwiek spróbuję się skontaktować z kim trzeba, może uda mi się załapać na testy. Staram się. Dzięki w ogóle za informację, że mi to powiedziałeś. Natomiast ostatnio zrobiłem sobie research, ponieważ jest taka dziewczyna na YouTubie, nazywa się Sara Alawami. To jest, myślę, Pawle, że ty tak, znasz tą personę.
1: Kojarzę tą panią jak najbardziej. Śledzę już bardzo długo i Twitter, i Mastodon, tak. I jej podcast.
3: No i tak pewnie wiesz, poza innymi swoimi pasjami, ta pani lubi latać.
1: Lubi latać, owszem.
3: Lubi latać i ostatnio zrobiła taką miała taką prezentację na YouTubie. Gdzieś tam, nie wiem gdzie, pełna sala ludzi prezentowała, jak to osoba niewidoma jest w stanie sobie, że może sobie polatać. No to tam taka mało szczegółowa informacja. No jest sobie strona internetowa, na którą polecam zaglądać. bvipilots.net. To jest strona taka, powiedzmy, taki blog, który zawiera informacje o tym, co trzeba mieć. Generalnie jest taka sytuacja, że jeżeli byśmy sobie chcieli polatać, niekoniecznie na Eurofly'u, czy bardziej faktycznie na symulatorze, no to sytuacja przedstawia się troszeczkę niewesoło, a już mówię dlaczego. Bo po pierwsze tak, Microsoft Flight Simulator albo Prepar 3D. To są dwa symulatory, które są dostępne. Natomiast problem polega na tym, że musimy niestety zainwestować w to bardzo duże pieniądze. Najdostępniejszymi samolotami, takimi dla nas, z którymi współpracuje wiele dodatków, między innymi Talking Flight Monitor, który jest dodatkiem darmowym. Czyli to są samoloty PMDG. No i niestety samoloty PMDG są bardzo drogim wydatkiem. I na tej stronie, jeżeli sobie tam wejdziecie, jest napisane, jakie dodatki są potrzebne. Jest dodatek FS Trump chociażby, do którego też nie potestujemy za darmo, bo musimy mieć kupiony klucz. Samoloty PMDG tak samo.
0: Ale te jedynie samoloty, to jak rozumiem, też jest jakiś program, tak? Czy mówisz o jakimś dodatku sprzętowym?
3: Nie. To jest po prostu dodatek. Jeżeli mamy Prepar 3D albo Microsoft Flight Simulator, po prostu kupujemy sobie samolot PMDG na przykład 300 ileś i po zakupie wgrywamy go po prostu do symulatora i go możemy obsługiwać. Tylko właśnie tu jest sytuacja taka, że każdy z tych samolotów, czy to jest Cessna, czy Boeing, czy jakiś inny, no ma różne interfejsy obsługi, więc te PMDG jest najbardziej polecany dlatego, bo on ma sporo takich fajnych rzeczy, które nam jakby są dobrze zrobione, czyli jakaś kontrola pogody, jakieś tam takie rzeczy. Nie znam się dokładnie na tym, bo ja się dopiero w to wgryzam. Natomiast no chociażby sam Prepar 3D, czyli ten symulator, który nie jest od Microsoftu, no już jest płatny i też nie potestujemy go sobie za darmo. Tam jest kilka licencji do wyboru. Jest licencja edukacyjna, jest licencja pro, jest jakaś tam jeszcze licencja standard i są licencje albo stałe, albo miesięczne, więc już to sam symulator by nam przyszło zapłacić. Ten Microsoft Flight Simulator 2020, który mamy, no nie jest jeszcze w pełni dostępny. Tam jest TTS, ale wymagania też trzeba mieć, także no chyba większość osób niewidomych by chciało jednak poczekać na Eurofly'a, bo sam jestem ciekawy, co to będzie. Natomiast no muszę powiedzieć, że jednak jak ktoś by sobie chciał polecić, tak polatać profesjonalnie, można się skontaktować z panią Sarą, bo ona się na tym zna całkiem dobrze, ale no nie są to tanie wydatki. To mówię od razu, kilkaset złotych na pewno.
0: I dodajmy jeszcze, ale to tysiące. Też trzeba liczyć się z tym i mieć to na uwadze, że jeżeli ktoś nawet miałby na tyle zasobny portfel, to warto, żeby sobie wcześniej gdzieś przynajmniej posłuchał na YouTubie na przykład, bo pewnie są jakieś materiały z tego, jak niewidomy obsługuje ten samolot i ile różnych rzeczy trzeba robić. Bo jeżeli ktoś wzoruje się na tym, że grałem sobie w Eurofly'a, w sumie proste to jest, to może się bardzo zdziwić, że zainstalowałem sobie wszystko, kupiłem sobie wszystko, no mam już niby wszystko, co powinno mi działać, ale kurczę, ja się rozbijam za każdym razem i nawet nie udało mi się wznieść. To jest bardzo skomplikowany, Microsoft Flight Simulator jest bardzo skomplikowanym narzędziem. Ja pamiętam je sprzed, tam powiedzmy, 10 lat albo i więcej, i tam naprawdę trzeba było już sporo wiedzieć o tym, jak w ogóle wygląda proces pilotażu, a nie tylko nacisnąć
3: inaczej.
0: Oczywiście, a nie tylko nacisnąć parę klawiszy i wszystko działa. Eurofly jest naprawdę taka odprężająca, fajna zabawka.
3: Ciekawe, co będzie w trójce.
0: No właśnie, będzie ciekawe. Też tak odprężające. Ciekawe.
3: No to właśnie na tej stronie, którą teraz podałem adres, jest takie coś jak tutorials i tam są odnośniki do takich tutoriali do YouTube'a, gdzie tam różne osoby pokazują, jak latać właśnie z tymi samolotami PMDG chociażby, o których wspominałem tutaj.
0: I warto naprawdę przed jakimikolwiek inwestycjami się z tym zapoznać, żebyście w ogóle wiedzieli, z czym się będziecie mierzyć.
3: Tak, natomiast wiadomo coś bardziej na temat tego Eurofly'a, w zasadzie co tam nowego jakby się pojawiło względem dwójeczki?
1: Właśnie ja wiem o tych rozbudowanych procedurach, wiem o tym, że będzie teraz 9 czy ileś, czy paręnaście nawet modeli samolotów, którymi będziemy mogli latać, różnych. I tyle zapamiętałem, bo cała dyskusja się odbyła podczas czeskiego spotkania niewidomych na Clubhouse'ie i tam wypowiedziało się parę osób, które są właśnie w tej zamkniętej becie.
3: No,
1: tutaj mam nadzieję, że gdzieś tam,
3: bardzo chętnie
1: informacji, jak będzie bliżej.
3: Natomiast jeszcze chciałem zapytać o jedną rzecz, już to dosłownie krótkie pytanie. Z Safari i iOS jest często taki problem, że z jakiegoś powodu chowa mi się dolny panel, w sensie tam jak przeglądam sobie stronę, tam gdzie mam zakładki, karty, tam historia i często po prostu tego panelu jakby nie widać, jak zrobię eksploracją. Tylko po prostu jest strona tak jakby wywalona na cały ekran i niekiedy muszę po prostu parę razy odświeżać tą stronę, żeby łaskawie raczył się pojawić ten panel u dołu ekranu. Czy wy też tak macie, że tego panelu tam po prostu nie ma, bo w sumie nie wiem, co z tym mam zrobić? To się nie zawsze dzieje. Czasami się tak dzieje, że po prostu ta strona jest sobie na pełnym ekranie i nie wiem, co z tym zrobić.
0: Szczerze mówiąc, nie mam specjalnie pomysłu, co by ci tu podpowiedzieć. Ja też od czasu do czasu się na coś takiego natykam, ale co ja dokładnie robię, żeby to zrobić, to teraz ciężko mi to odtworzyć w głowie.
3: Bo czasami nawet też jest tak, że pasek adresu mi zniknie i to już jest wtedy większy problem.
0: Tak. Jest to, potwierdzam. Jest taki problem, ale naprawdę nie umiem ci teraz tego odtworzyć dokładnie, co ja tam robię, żeby
3: jest jakiś inny sposób na wpisanie strony internetowej, na przykład poza Safari, żeby jakoś wpisać, nie wiem, w Spotlighta czy coś, chyba się nie da, nie? Żeby co innego jakby wpisać ten adres. Jak się tak stanie? No bo na przykład, nie wiem, chcę coś szybko sobie sprawdzić,
0: ty
3: jakąś
0: zawsze
3: stronę.
0: Zawsze możesz zamknąć Safari i otworzyć ją jeszcze raz. Na przykład.
3: Tylko, że nie zawsze to pomaga, niestety. Tylko właśnie w moim przypadku chciałem, dzisiaj miałem sytuację, że chciałem szybko jakąś stronę otworzyć, bo ktoś
0: to
3: mnie tam prosił.
0: W takim razie spróbuj sobie tak na szybko, no, próbując znaleźć coś rzeczywiście takiego sensownego, co mogłoby ci pomóc, spróbuj na przykład jakiejś alternatywnej przeglądarki, na przykład jest ten Firefox Focus. Rom. Albo Firefox Focus, który resetuje sobie i czyści wszystko po tym, jak skończysz go używać.
3: Zapomniałem w sumie, że taka przeglądarka istnieje.
0: A to czasem może być przydatne. Tak na szybko, żeby coś sprawdzić.
3: No dobrze wiedzieć. Zapomniałem, że coś takiego jest. Ja drogo, nie wiem, czy mówiliście o tym, a propos przeglądarek, że przeglądarka Opera... Poczekaj! Że przeglądarka Opera ma darmowego VPN-a. Przynajmniej na iOS-a oferuje. Nie wiem, czy ktoś to z was testował.
0: Ale rzeczywiście to jest VPN, czy taki coś, co tylko przepuszcza ruch stron internetowych, HTTP?
3: No nie wiem, nie jestem pewien, bo nie testuję Opery, po prostu mi artykuł się przewinął.
0: A to jak, Patryku, potestujesz, to daj znać.
3: Okej. Okay.
0: Bo z tego, co kojarzę, to takie przeglądarki zwykle, jeżeli coś takiego oferują, to tylko właśnie w obrębie samej siebie, więc to nie jest tak do końca VPN.
3: No dobrze.
0: Bardziej jakiś taki serwer proxy.
3: Dobrze, to w takim razie dzięki za poświęcony czas i za informację tutaj.
0: Dzięki,
3: pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
2: Miało być o sporcie i będzie o sporcie właśnie teraz.
1: Tak, bo mamy dwa ciekawe projekty, które gdzieś tam z jednej strony już się pojawiły, z drugiej strony mają się pojawić odnośnie właśnie dostępności sportu. No i tak, nie wiem, jakbyście sobie pomyśleli o skokach narciarskich, osoby niewidome mogłyby to robić, czy tak nie bardzo? No, technologia pokazuje, że w sumie to jest na to szansa, bo... w Szwecji i wiem, tego typu newsów jest mnóstwo, ale tu mówimy o technologii, która już na pewnych obiektach działa. Jest stworzona technologia, która pozwala na nakreślenie pewnej trasy i potem prześledzenie tej samej trasy przez osobę z dysfunkcją wzroku. Jest to przeciekawe, bo ponoć system nadaje się do różnych sportów. Takie najczęściej cytowane to właśnie biegi narciarskie, narciarstwo alpejskie, jazdy na nartach po prostu, ale też wspinaczka, ale też pływanie, ale też nawet takie zwykłe wyjście, że możemy sobie zrobić trasę, nie wiem, z domu gdzieś, ale to głównie pod kątem tych sportowych. Tutaj jest to jakieś skoki, biegi na odległość i tak dalej, sprinty, maratony. No i jest to taki system, który składa się z modułu i podłączonych do niego bezprzewodowych, zdaje się, słuchawek moduł, ma 14 cm wysokości, waży 100 gram i nosimy go sobie, zdaje się, na opasce przyczepionej na głowę, zawieszonej na głowę i wymagane jest połączenie Wi-Fi. No i teraz albo tym modułem osoba, która przygotowuje trasę, skanuje tą trasę, sam moduł jest wyposażony w zarówno GPS, jak i wiele różnych takich czujników, które precyzję tego GPS-a i dokładność poprawiają do, no przeciętna taka to 10 cm, tak twierdzą twórcy, w optymalnych warunkach nawet 1 cm, ale to było testowane w Szwecji i oni są w stanie ręczyć za pokrycie w Szwecji. No i można taką trasę zaprojektować właśnie albo bezpośrednio przechodząc ją z tym urządzeniem i tworząc taki obraz, albo projektując ją na komputerze. I wtedy oczywiście możemy też różne umieścić informacje o jakichś punktach, o jakieś zbocza, jakieś wzniesienia, jakieś nagłe pochyłe zjazdy gwałtowne, no wszystko, zakręty, wszystko co na takiej trasie sportowej będzie dla nas ważne. I wtedy, kiedy my jako osoba już niewidoma po takiej trasie jedziemy, to słyszymy w słuchawkach jakiś sygnał, który nas informuje o tym, na przykład jak z tej trasy zbaczamy, ale też ile metrów nam zostało do jakiegoś następnego etapu. Na przykład jeżeli musimy wysiąść z wyciągu i dalej już rozpędzić się na nartach, albo jedziemy po zeskoku i za chwilę to już będzie no, czysty zjazd, to też słyszymy komunikat, że jeszcze 30 metrów, 20, 10 i ruszamy. I są organizowane w tym momencie różnego rodzaju wydarzenia w całej Szwecji, w czasie których uczestnicy mogą wypróbować tą technologię. No i z tego, co słyszałem, to w tej chwili jeszcze dla bezpieczeństwa wiele osób decyduje się na to, żeby jednak wypróbować to z przewodnikiem, bo ta technologia w 100% tych potrzeb tam nie pokrywa. Jest duża szansa na przykład, że mimo, że dostajemy informacje o tym, jak wrócić na nasz tor, to nie dostajemy informacji, że wjeżdżamy na tor sąsiedni innej osoby albo na trasę, która nie jest naszą trasą, no bo w takich, powiedzmy, zawodach bardziej sportowych są pewne oznaczone trasy. One są najczęściej kolorystycznie oznaczone. No i różnie może być. Na przykład konkretna trasa oznacza konkretną trudność, w ramach której my się przemieszczamy. Ja to troszeczkę znam ze wspinaczek po ściankach, bo tam też trasy są pokolorowane i oczywiście jak ja rekreacyjnie się wspinam, to mogę sobie i chodzić po kilku różnych trasach i mogę je mieszać. Natomiast gdybym chciał zgodnie z literą prawa i z zasadami przejść po trasie, a zwłaszcza gdybym miał to już robić wyczynowo, no to musiałbym się trzymać konkretnej trasy kolorystycznej. I tu jest to szalenie ważne, żeby właśnie wiedzieć, jak przebiega konkretnie ta nasza trasa. No i tutaj ponoć jeszcze jakieś problemy są, zwłaszcza, że na niektórych stokach czy na niektórych zorganizowanych wydarzeniach te trasy, jest na przykład 5 różnych tras, każda prowadzi nas gdzie indziej i nie ma trasy złej. Kwestia tylko tego, na jaką trasę się umówiliśmy, żeby się jej trzymać. No i też gdzieś tam, jak ta trasa jest bliżej już zejścia, taka szersza, to to działa troszkę lepiej niż jak jesteśmy wyżej i w jakichś węższych fragmentach. Więc to jeszcze gdzieś wymaga troszkę dopracowania i troszkę na tym etapie jeszcze pomocy, asysty. Ale no Szwedzi tutaj nie zwalniają tempa i organizują coraz to nowe zawody. Już są nawet obiekty w niektórych miastach Szwecji, które ten system są w stanie wypożyczyć. Na przykład są to miasta Norrköping, Linköping, Jönköping. Tam są już obiekty narciarskie i sportowe, które w ten system są wyposażone, można go sobie wypożyczyć i po jakichś tam zaprojektowanych trasach sobie pobiegać czy przejechać. Też, co ciekawe, będzie zorganizowana wyprawa górska, która będzie trwała tydzień, trasa około 9 km, gdzie po prostu jest nocleg pod namiotami, jedzenie gotowane przez kucharza i tak dalej, czyli taki typowy hiking, ale właśnie przy pomocy tego sprzętu, czyli no oczywiście przewodnicy i tam asystenci będą, natomiast głównym celem jest to, żeby osoba niewidoma spróbowała sobie przejść taką trasę samodzielnie z takim systemem, no i oczywiście tam z laską czy psem. Więc no ja myślę, że to jest ciekawe, fajnie, żeby system się rozwijał, może kiedyś też zawita do innych krajów, a może ktoś z was będzie kiedyś, albo nas, w Szwecji i będzie możliwość przetestowania takiego sprzętu osobiście. No a teraz przenosimy się do Austrii, bo to tam w mieście Graz pani Katarzyna Sedlaczkowa rozwija sobie swoją firmę o nazwie Waybro Sports. I Waybro jest to też urządzenie, które ma powstać, i to jest urządzenie, które będzie można zobaczyć na targach Side City już za 2-3 tygodnie, 2,5 w Frankfurcie. No albo będzie można tą konferencję śledzić online, i też w kwietniu miała ruszyć, nie wiadomo czy ruszy, nie widzę, żeby ruszyła, kampania crowdfundingowa, żeby na to urządzenie Waybro właśnie pozbierać pieniądze, bo ma to być pas, czyli domyślam się, że coś podobnego do tego pasa, jaki ja posiadam, FieldSpace, tylko że pas wyposażony jeszcze w zestaw kamer, który ma właśnie pomóc w rejestracji i przebiegnięciu tras takich biegowych, już maratońskich. Więc tutaj, gdyby to urządzenie rzeczywiście doszło do skutku, mogłoby być ciekawie. Bardzo możliwe, że też w najbliższym czasie będę miał o tym urządzeniu troszkę więcej informacji i wtedy oczywiście chętnie się nimi podzielę.
2: A teraz będzie o dwuskładnikowym uwierzytelnianiu i o tym, co warto zrobić w przypadku tego dwuskładnikowego uwierzytelnienia. Tutaj Michał ma kilka takich porad praktycznych.
0: Tak, a to wyszło po prostu z życia, jak większość takich różnych sytuacji. Mianowicie, jak zapewne kojarzycie, jeżeli logujecie się na konto Google, to czasem zostaniecie zapytani na urządzeniu, na którym już jesteście zalogowani, czy aby wy to wy i czy potwierdzacie tę aktywność, jeżeli chodzi o logowanie. I to się przynajmniej u mnie bardzo często dzieje w aplikacji YouTube. To znaczy YouTube wyświetla odpowiedni alert, wchodzę sobie na tego YouTube'a, klikam w odpowiednie powiadomienie, no i powinienem tam móc to zatwierdzić. Natomiast, no niestety, ostatnimi czasy, przynajmniej u mnie, problem jest taki, że ja tego zatwierdzić nie mogę. Dlatego, że oczywiście pojawia się powiadomienie, dostaję informację na stronie, co powinienem zrobić, że potwierdzić, że tam potem na przykład wybrać odpowiednią cyfrę, a czasem tylko potwierdzić. Wszystko fajnie, pięknie, natomiast no, to po prostu nie chce działać. Pojawia się informacja, że tam jakieś informacje są jeszcze wczytywane i tak cały czas absolutnie nic się nie dzieje. Nie jestem w stanie dotrzeć do tego elementu, za pomocą którego mógłbym cokolwiek potwierdzić. Ale warto pamiętać, oczywiście dwuskładnikowe uwierzytelnianie jest czymś dobrym, bo pamiętajcie, że kiedy logujemy się na hasło i login, na przykład na naszym koncie Google, no to to hasło gdzieś może nam uciec, zostać gdzieś upublicznione, zwłaszcza jeżeli używamy tego hasła do także innych kont, więc ktoś może się tam zalogować w naszym imieniu. Oczywiście takie podejrzane akcje Google stara się monitorować, zresztą nie tylko oni, ale też i więcej różnych innych, zwłaszcza tych większych firm technologicznych. Natomiast warto pamiętać, że można sobie włączyć dwuskładnikowe uwierzytelnianie, natomiast co w naszym przypadku może jest trochę mniej bezpieczne, ale ja bym jednak mimo wszystko radził dodać sobie kilka metod potwierdzenia. Wszyscy tak zalecają, żeby no raczej to korzystać z jednej, przynajmniej bardzo często się z tym spotykam, a na przykład numeru telefonu nie wrzucać, no bo tam też może dojść do jakiegoś ataku i ktoś może to przechwycić. Natomiast ja mimo wszystko jednak z naszej perspektywy, wychodząc z założenia, że lepiej mieć niż nie mieć, dodałbym kilka metod uwierzytelnienia. No i cóż takiego ja sobie pododawałem, na przykład na koncie Google, a dodałem sobie trzy metody. Dodałem sobie metodę właśnie, pozostawiłem sobie tę metodę potwierdzenia logowania z zaufanego urządzenia, z którym, na którym już jestem zalogowany, czyli to powiadomienie w YouTubie, w nadziei, że to kiedyś wróci i będzie dostępne. Dodałem sobie numer telefonu. Oprócz tego dodałem sobie Google Authenticatora. Bardzo fajna aplikacja, bardzo prosta w użyciu i dostępna. I mam taką nadzieję, że będzie ona dostępna zawsze. Te kody, które się pojawiają, one ważne są przez minutę, więc no, czy pół nawet? a może i pół minuty chyba nawet, nie minutę. Więc trzeba się dość mocno sprężać, natomiast stuknięcie dwa razy w taki kod powoduje skopiowanie go do schowka, więc można dość szybko go przekleić do innej aplikacji. Można tam sobie dodać kilka kont Google, a zdaje się, że takie aplikacje, tego jeszcze nie próbowałem, ale podejrzewam, że to zrobię w najbliższym czasie, żeby sobie pozabezpieczać też inne konta, nie tylko konta googlowskie, z których korzystam, to też można sobie z takiego authenticatora korzystać również no, w sytuacji takiej, gdzie nie tylko Google, tak? Google Authenticator może być, zdaje się, też aplikacją do generowania kodów w innych serwisach, więc no, tu jeszcze się na pewno będę rozglądał, jak to wszystko zrobić, jak to wszystko połączyć ze sobą, żeby to fajnie działało. No i wiadomo, no też klucz sprzętowy, jeżeli ktoś ma, ja jeszcze nie mam, ale podejrzewam, że prędzej czy później też warto by się jednak w taki kluczyk zabezpieczyć i zaopatrzyć, bo będzie to, myślę, że z korzyścią dla bezpieczeństwa. A co mnie do tego w ogóle skłoniło? Ostatnio otrzymałem informację o tym, że moje dane logowania z jednego z serwisów, gdzie miałem naprawdę unikatowe i silne hasło, gdzieś najzwyczajniej w świecie

0: dotykają. Nie pojawiły się żadne oficjalne informacje odnośnie tego. To tylko użytkownicy i chyba tylko co niektórzy otrzymali takie monity, żeby zmienić sobie hasło. Ale myślę, że przy tej okazji warto się zastanowić nad tym dwuskładnikowym uwierzytelnianiem. Natomiast no, u nas niestety z racji tego, że tu jest też kwestia dostępności i mimo tego, że te aplikacje czy narzędzia teoretycznie powinny być dostępne i no nie będzie z tym zazwyczaj żadnych problemów, no to niestety może być sytuacja taka, że w którymś momencie będziemy chcieli się zalogować i jakieś jedno rozwiązanie, na którym będziemy polegać, w danym momencie będzie dla nas nieosiągalne, niedostępne. A niestety z serwisami takimi jak Google, no ciężko gdzieś tu sobie wywalczyć jakiś kontakt z pomocą techniczną. A odciąć się od na przykład całej naszej poczty, no jest to nieciekawa sytuacja. Tak samo jak możemy zostać gdzieś tam powiedzmy wylogowani z takich serwisów i tu mogą się pojawiać też różne problemy, których nie przewidzimy w trakcie migracji z jednego urządzenia na drugie. Też mogą być jakieś kłopoty na przykład z aplikacjami. Co prawda Authenticator dostał jakąś funkcję przechowywania tych kluczy w chmurze Google'a. No tylko logujemy się do chmury Google'a, które to logowanie musimy potwierdzić właśnie tym Authenticatorem. Więc tak sobie myślę, że jednak mimo wszystko warto dodawać sobie kilka metod uwierzytelniania, jak najwięcej i oczywiście o te metody dbać, nie zostawiać telefonu na przykład bez jakiejś blokady biometrycznej i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nie warto polegać na jednym czynniku, bo możemy się skutecznie najzwyczajniej w świecie zablokować. Możemy zablokować sobie dostęp do jakiegoś ważnego dla nas miejsca w sieci.
1: Było było o dwuskładnikowym uwierzytelnieniu, a teraz Paweł tu znalazł dosyć ciekawy news na temat dyskryminacji w transporcie lotniczym i tego, co można zrobić, jeżeli trafimy na takie coś.
2: Tak, Europejskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami, European Disability Forum, ogłosiło takie odezwę, żeby ludzie wrzucali tego typu historie. W związku z tym, że napisali oni ostatnio raport pod tytułem End the Nightmare, chyba tam dalej, The Right to for People with Disabilities to Travel, chodzi o wywarcie presji na organy unijne, no aby zrewidowały swoje przeróżne zapisy prawne pod kątem właśnie ochrony praw osób z niepełnosprawnościami w podróży, zwłaszcza w podróży lotniczej. I w raporcie było mnóstwo historii osób z przeróżnymi niepełnosprawnościami i na jakie to trudności one napotykają, w tym też osób właśnie niewidomych i słabowidzących, które próbowały lecieć z psem przewodnikiem. No i był problem. I raport oczywiście jest już napisany. On będzie gdzieś tam złożony w organach, natomiast nadal, mimo to, jest prośba, żeby te historie wrzucać. I ja też myślę, że warto je wrzucać, bo one mogą posłużyć, co prawda samo forum nie ma takiej mocy, żeby ani wywrzeć jakąś presję na firmy, żeby skontaktować się w naszym imieniu z firmą, z konkretną linią lotniczą czy administracją lotniska, ani tam też nie może dla nas niczego bezpośrednio wywalczyć, ale w działaniach różnych politycznych, które forum prowadzi, tego typu historie to są bardzo ważne dowody anegdotyczne, pomagają w prowadzeniu pewnych statystyk, no i przede wszystkim dają znać, że coś się rzeczywiście dzieje, że problem jest realny. Ja tak sobie przejrzałem i rzeczywiście oni mają tam taką całą bazę historii. Historię można oczywiście wrzucać anonimowo. Jedyne, co jest ważne, to w jakim kraju to się odbyło, w jakim mieście, żeby też trochę stworzyć taką mapę tego, jak szeroko problem jest postrzegany. I tam tych historii na razie nie jest wiele, bo tam 37, 8, jakoś tak bardzo malutko. Natomiast dotyczą one różnych trybów transportu i w różnych miejscach. I naprawdę można sobie poczytać, jak to komuś nie przysłano asysty na lotnisku w Monachium, jak to komuś odmówiono z jakimś tam urządzeniem

0: asystującym z jakimś rodzajem wózka czy innego środka transportu takiego umobilniającego w Atenach, jak odmówiono. Jakieś problemy z Uberami, pojedyncze tam po dwie sztuki się znalazły. Najwięcej jest oczywiście w lotnictwie i w kolei, ale też jest trochę właśnie w lokalnym transporcie miejskim, jakieś metro. Ktoś miał nie za fajne jakieś doświadczenia z podróżą autobusem, gdzieś chyba w Belgii to było, czy gdzieś. Więc jak jesteście ciekawi, jak to w różnych krajach wygląda, jakie ludzie mają też problemy, a może chcecie sami też coś napisać, oczywiście w języku angielskim, to możecie. Jest taka cała baza tego typu przypadków prowadzona przez właśnie Europejskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami. No i możecie o tym pisać i może właśnie wasz przykład też posłuży jako dowód w jakichś działaniach politycznych, które mogą coś, no coś dla nas lepiej wywalczyć.
1: A propos takich sytuacji, to właśnie teraz usiłuję odkopać tak na szybko, ale chyba mi się to nie uda. Dziś post widziałem też udostępniony przez człowieka, który też kiedyś w Tyflo Podcaście się pojawiał, Bartosza Radomskiego, który to kiedyś o kolei dla niewidomych na przykład opowiadał. Kolej na niewidomych, o to tak pamiętam ten projekt się nazywał, gdzie to tam w kilka osób jeździ sobie pociągiem, no to właśnie taka sytuacja z dziś. Bartosz miał na przykład problem na dworcu w Poznaniu, gdzie obsługa powiedziała mu wprost, że nie pomogą mu, dlatego że nie zgłosił tej prośby odpowiednio wcześnie i ta obsługa nie zostanie za to dodatkowo opłacona. To tak na marginesie.
0: No, to jest prawda, że trzeba się trzymać tych, jakkolwiek one by nie były rygorystyczne, ale tych terminów zgłaszania. Ja mam z tym też problem, bo ja bardzo często jeżdżę spontanicznie albo
1: no właśnie,
0: kupuję bilety.
1: I to też była, zdaje się, że taka sytuacja i nie zawsze tak można wszystko przewidzieć, bo tam była taka opcja, że po prostu ktoś, kto miał pomóc, niestety nie mógł pomóc, bo się rozchorował. Tak. No i niestety, nie zawsze jesteśmy to w stanie przewidzieć, nie zawsze wiemy, co nas czeka, a gdzieś tam pojechać trzeba.
0: To prawda, natomiast też wiem, już kilkukrotnie mi zwrócono uwagę, że zawsze warto, nawet jak nie potrzebujemy do końca pomocy w wejściu czy wyjściu z pociągu, warto te nasze podróże zgłaszać, bo wtedy też wie o nas obsługa pociągu i oni wiedzą też, że my jesteśmy na pokładzie i trzeba nam jakąś uwagę poświęcić, chociażby żeby dać nam znać w razie, gdyby coś z komunikatami było nie tak i pomóc w wysiadaniu i tak dalej, żeby oni po prostu sobie nie zapomnieli, żeby sobie odnotowali gdzie, żeby jedna drużyna przekazała drugiej, gdyby była taka konieczność. Warto te podróże zgłaszać, jeżeli oczywiście no wiemy z takim wyprzedzeniem, że podróżujemy. Też wiem, że były opracowywane swego czasu rozwiązania na całą Unię, żeby te czasy oczekiwania były dużo krótsze. No na razie efektów nie mamy. Coś się miało skrócić od tego roku, tak? Do 24 godzin. Nie wiem, czy to w końcu przeszło, czy nie. Wiem, że coś się miało tu zmienić z tym czasem oczekiwania. No ale tak, to zgłaszanie jest bardzo, bardzo ważne, jak widać. Wiadomo, nie zawsze się da, no ale tak.
2: No to teraz taka rzecz dla osób słabowidzących. Dość często mówimy o osobach niewidomych, natomiast w tym momencie będzie coś dla osób słabowidzących, bo szykuje się konkurs rysunkowy dla właśnie osób słabowidzących.
0: Tak, czyli dla osób z poziomem wzroku z wzrokiem na poziomie 30% lub mniej, organizowany przez belgijską inicjatywę Art and Low Vision. I jest to już szósta edycja tego konkursu. Chodzi w nim właśnie o to, żeby zaprezentować swój rysunek. Można nadsyłać pracę do października tego roku, a w listopadzie na jednej z konferencji okulistycznych w Brukseli będzie wystawa tych zwycięskich prac i oczywiście uhonorowanie zwycięzców. Przeróżne nagrody czekają na uczestników, więc warto się zgłaszać, jeżeli jakieś prace wizualne czynicie i warto je przedstawiać, bo no może to właśnie wy wygracie w tym konkursie.
2: Tak jest. A teraz taki news, który powinienem ja jakoś, że tak powiem, zobaczyć i o tym wiedzieć, Ale o tym nie wiem. Bo pojawił się katalog dostępnych instrumentów wirtualnych, co mnie bardzo interesuje.
0: Tak. Inicjatorem całego tego przedsięwzięcia jest Tony Bart z Niemiec. Ja już kiedyś o jego działalności mówiłem a propos chyba tych jednych z interfejsów audio, które stały się gdzieś tam bardziej dostępne przed świętami Bożego Narodzenia. I znowuż to właśnie Tony zaprezentował tą inicjatywę. Ta inicjatywa jest częścią jego strony Musical Site, którą on na GitHubie gdzieś tam podejmuje. Tam do tej pory były jakieś takie materiały teoretyczno-muzyczne związane z nutami, skalami, akordami, no takie wprowadzenie do muzyki z uwzględnieniem gdzieś tam potrzeb osób właśnie z dysfunkcją wzroku. A teraz odpalony został właśnie katalog instrumentów wirtualnych i może się Tomku ucieszysz, bo jest tam już aż 159 pozycji. I można tam oczywiście przeczytać o samym instrumencie, jest na SoundCloudzie najczęściej, czy w innym miejscu podmontowane demko, jak brzmi taki instrument. Oczywiście cennik, gdzie kupić taki instrument, no i uwagi dotyczące jego dostępności. No i co ważne, my również jako społeczność możemy współtworzyć ten katalog. Ja jeszcze się nie dokopałem do tego, jak konkretnie to się robi, czy to jest tam jakiś link. Ja nie widziałem tak na szybko linku, który by pozwalał w prosty sposób tam dodać swój wpis. No zawsze jest szansa, że jak to jest GitHub, to się robi pull requesta i przez GitHuba się dodaje takie informacje, ale może nie. Całość jest oczywiście też opatrzona filmem na YouTubie, gdzie przez 20 minut Tony prezentuje, jak z tej strony korzystać. No więc tam jest pewnie też wyjaśnione, jak do tej bazy rzeczy dodawać. Ja myślę, że to będzie bardzo ważne też źródło. Skoro mamy już Apple Wiz do aplikacji iOS-owych i Mac-owych i w ogóle Apple'owych, mamy Accessible Androida do Androida. Mamy tutaj ze stowarzyszeniem w Labiryncie różne katalogi aplikacji też i dostępnych miejsc i różnych innych rzeczy. No to teraz jeszcze przyszedł czas na instrumenty wirtualne i miejmy nadzieję, że ten katalog będzie się długo i szczęśliwie rozwijał.
2: Tak jest.
0: No i chyba na koniec została ostatnia moja, tak? Monach?
2: Nie. Jeszcze dwa. Jabłonkowe podcasty.
0: Tak
2: jest. Tu można powiedzieć, szykuje się, no nie to, że konkurencja, bo bez przesady, ale...
0: Czemu
2: no,
0: nie? A życzymy.
2: Tak, oczywiście, że tak.
1: Jak najbardziej, tak. Bo to zawsze lepiej, jak jest nas znaczy, więcej.
2: Konkurencja to tak jest...
1: Ciężko mówić o konkurencji.
2: Dokładnie, tutaj...
0: Alternatywa, uzupełnienie, dokładnie. No, każdy rynek, anglojęzyczny rynek, tak, roi się od podcastów dla osób niewidomych. No, w języku angielskim jest tego od metra.
1: I każdy ma o czym mówić. A wydawałoby się, że taka nisza, słuchajcie.
0: Tak, tak. No w Niemczech w ogóle ten rynek jest tak rozdrobniony, że każdy ma swój podcast i to taki jednoosobowy, na jakiś na Ankorze i sobie tam tworzy na jakimś iPhone'ie czy czymś. No więc czemu by nie w Polsce? Nie musimy być jedyni. I tutaj uczniowie technikum z Lasek tworzą swój własny właśnie. Na razie jest to chyba kanał na YouTubie i przez konsekwencje troszkę też w podcastach Google Podcast, bo pewne treści z YouTube'a przenikają jako podcasty do podcastów Google. Nie wiem też, czy na innych platformach. Wiem, że Maciej Wójcik, który też udziela się na różnych grupach i listach, który jest jednym z inicjatorów tego pomysłu, pytał o to gdzieś tam też, czy, jak publikować na inne platformy, więc na pewno taki jest plan. No i te osoby, ci, to chyba same chłopaki, wrzucają tam przeróżne materiały instruktażowe. Ja już tam widziałem takie, dużo Apple'owych jest właśnie. Jest iOS-owe jakieś takie wprowadzające materiały, coś o GarageBandzie widziałem, o krótkofalówkach coś też było. No i to nie jest tylko taki sobie tam projekt hobbystyczny chłopaków, bo postanowili oni aplikować w konkursie Samsunga, tak? Solve for Tomorrow, chyba się nazywa tak ten konkurs. I tutaj moja wina, bo ja już chciałem jakiś tydzień czy dwa temu wrzucić link, bo dało się głosować w tym konkursie na działania chłopaków.
1: Widzisz, ja też chciałem to wrzucić i absolutnie tak. Nie dlatego, że nie wrzuciłem, nie dlatego, że nie chciałbym o tym mówić, bo jak najbardziej trzymam kciuki. Udało mi się zagłosować. Także mam nadzieję, że się przyczyniłem do tego, że dostaną jakieś wsparcie, dostaną być może jakieś fundusze, no chociażby na sprzęt, a to tak. Nie da się ukryć, że przy produkcji audio, czy nawet gdyby chcieli działać coś też z wideo, bo być może takie też są plany, skoro ten YouTube dla osób słabowidzących to może być ważne, no to jest potrzebny po prostu i to się nie ma co oszukiwać.
0: Tak, i no, życzymy powodzenia, bo chyba głosować się już co prawda nie da z tego, co ja dzisiaj widziałem, ale nawet nie wiem, czy sama inicjatywa Samsunga, czy wręcz działania chłopaków doczekały się też w portalu warszawa-nasze-miasto.pl chyba artykułu. Więc no, życzymy powodzenia, mamy nadzieję, że tych materiałów będzie coraz więcej, że będą one też służyły wam, więc sprawdźcie, co tam na YouTubie chłopaki robią i jabłonkowych podcastów słuchajcie.
1: Tak jest, a tymczasem odbieramy kolejny telefon, tym razem jest z nami Milena, a właściwie, a nie, jest, myślałem, że zniknęła, ale jest, no to teraz jeszcze pozostaje tylko czekać, żeby odciszyła sobie mikrofon. I możemy porozmawiać.
3: Halo, halo.
1: Jesteś, słyszymy.
0: Witamy, witamy.
3: Cieszę się, że mnie słychać. Ja z zapytaniem do Tomka odnośnie karty dźwiękowej. No bo tak, jak tu już wcześniej rozmawiałam odnośnie tam karty dźwiękowej i kwestii mikrofonu. Oczywiście mikrofon działa, karta również. Tylko kwestia interesuje mnie taka, że gdy podłączę tę kartę do komputera i nawet jak mam głośniki zewnętrzne i kartę podpinam, te głośniki podpinam pod kartę, to owszem, fajnie wszystko ładnie działa, bo słychać dźwięk w głośnikach zewnętrznych, ale na przykład jak odpalam jakiś utwór i chciałabym na przykład słyszeć się, że tak powiem, w czasie rzeczywistym, czyli jak odpalam jakiś tam podkład, śpiewam sobie z mikrofonu, który jest podłączony pod tą kartę zewnętrzną i ten, i no i nie słyszę się, to jest karta Behringera. I zastanawiam się tak naprawdę, co mogłabym zrobić, żeby słyszeć się właśnie w czasie rzeczywistym, bo jak nagrywam się, oczywiście wszystko ładnie działa i słychać przez mikrofon, że już zrobię nagranie i potem odsłuchuję to nagranie.
2: To jest dobre pytanie.
1: W czasie, ja mam takie wrażenie, że w czasie takim rzeczywistym w 100% to będzie problem, ale gdyby użyć Reapera, sterowników Azio, no to byłby prawie rzeczywisty.
2: Tak, to, bo to zawsze będzie jakieś tam malutkie opóźnienie, ale będzie. Jeżeli chodzi o taki czas, znaczy w niektórych kartach można w opcjach odtwarzania zaznaczyć jakby odsłuch z wejścia też, ale nie w każdej. Nie wiem, jak to się robi w tym takim panelu w Windowsie 10.11. Wiem, że można wpisać w ten CMD, tudzież w ruchom, czyli Start R, znaczy Windows R. I tu można wpisać mmsys.cpl. Ja to może zrobię. I pokażę to na przykładzie. Albo w ogóle po prostu naciskamy, tylko moment, zwolnię troszeczkę syntezator. I tak, wpisuję Start. Sobie w klawisz Windows, wpisuję mmsys.cpl.
4: Mmsys.cpl, element panelu sterowania.
2: Enter.
4: Dźwięk, dialog, odtwarzanie.
2: I teraz tak, tu ja nie mam takiej karty, która to ma, tak mi się przynajmniej wydaje.
1: I coś czuję, że będzie problem, bo jak Milena wspominała, to jest karta Behringera. To jest któraś chyba z tych mniejszych kart, które my mamy, Tomek, tak mi się wydaje.
3: UMC 208,
2: to chyba takie karty nie ma, 204 chyba jest co najwyżej.
3: Zaraz, ja zobaczę.
2: Chyba, że ty masz takie pokrętło, które my mamy do właśnie odsłuchu takiego rzeczywistego, bo o tym zapomniałem, a to u nas w tej karcie jest. Że masz pokrętło, którym regulujesz sobie miks pomiędzy dźwiękiem, który wychodzi z komputera, a dźwiękiem, który wchodzi do karty.
3: Nie wiem, ale to chodzi w sensie na urządzeniu, tak?
2: Tak, na urządzeniu. Jeżeli nie ma takiego pokrętła, to nie ma, bo ta karta nie ma czegoś takiego.
3: Chyba rzeczywiście. Nie.
2: Zapomniałeś, co chodzi o tę naszą kartę.
3: Czyli no to wiedział, że chyba kupiłam, zły produkt kupiłam.
2: Znaczy, no, karta zła nie jest.
3: No, karta zła nie jest, taka. Ale, że tak powiem, nie do końca spełnia moje oczekiwania w tym przypadku, nie? Pod tym względem, w sensie zły, tak się tak ironicznie.
1: Będzie problem, natomiast, ale pokrętła masz w ogóle jakieś na tej karcie oprócz regulacji głośności?
3: Tak, tak.
1: No to może warto sprawdzić, co one robią.
3: Ja te wszystkie, pokrętła dałam na maksa i właściwie tak naprawdę nic się, że tak powiem, no nie dzieje.
1: A czy tam, Tomek, nie jest potrzebne wciśnięcie jeszcze jakiegoś guzika, bo te karty to mają trochę tych różnych klawiszy.
2: Mają rzeczywiście, natomiast nie pamiętam.
1: No myślę, nie że pamiętam. Tak na teraz nie będziemy w stanie czegoś konkretnego.
2: Tak, bo ja też nie pamiętam wszystkich tych rzeczy. Także.
1: Ewentualnie i ja tak bardzo serio to zachęcałbym też do zapoznania się z instrukcją tej karty. Jakie ona ma możliwości, jakie są te pokrętła, do czego służą te pokrętła, bo tam myślę, że coś można by było wyczytać.
2: Tak, bo te nasze karty są troszkę większe i to też jest troszeczkę inaczej.
1: No i Milena chyba nam gdzieś...
2: Tak.
1: Uciekła. Się albo wyciszyła, albo... A nie, w ogóle teraz Mileny nie słychać. Dobrze, to ja w takim razie proponuję, żebyśmy odebrali kolejne połączenie, bo mamy tym razem jeszcze telefon od Krzysztofa. Krzysztofa, który też chciałby pewnie co nieco tu na antenie porozmawiać. Witamy.
5: No witajcie. Nie było mnie długo, ale w końcu jestem. Mam nadzieję, że słychać i dobrze.
1: Tak, słychać cię, Krzysztofie. Z czym do nas dzwonisz?
5: No ja wam powiem, jak się rozmarzyłem troszkę, jak tutaj, Pawle, mówiłeś o tych sportach w tej Szwecji, o tych narciarskich, o tym module takim, który tam ta technologia się rozwija. I już przed oczami jakby się mi obraz kreuje, jak na tej skoczni skacze jak Adam Małysz i jakby w tym module na przykład był głos Adama Małysza, oddałeś dobry skok i nie wiem, bułka z bananem albo coś takiego. Ja myślę, było że fajną tutaj... rzeczą.
0: To się teraz przypomina gra w FIFA albo Ski Jumping Deluxe, bo naprawdę to już takie bardzo growe motywy. Skoki narciarskie to jest sport, który ja oczywiście te materiały szwedzkie gdzieś też Whisperem transkrybowałem, Deeperem tłumaczyłem. On był tam wspomniany, ale bardziej była zwrócona uwaga na te właśnie biegi i tak dalej. Natomiast no jest możliwe, że gdzieś tam może w kierunku skoków to coś tam też, chociaż nie wiem, jak można by utrzymać potem lot i kierunek.
5: No właśnie, to
1: ciężko. Samo skoczenie tak to nie jest wszystko jeszcze tam potem.
5: No, dokładnie, tylko utrzymać dokładnie. Ten cały, tą pozę,
1: i
5: tą
1: przede
5: pozycję.
1: Wszystkim, przede wszystkim też potem uważać, żeby sobie nie zrobić krzywdy, a tego to inni są w stanie widzący przecież skoczkowie uniknąć. Różnego rodzaju niefajne sytuacje na skokach przecież mieliśmy okazję obserwować.
0: Oczywiście.
5: No dokładnie, no, dokładnie. Ale sprawa
0: fajna.
5: Sprawa fajna i ciekawa, natomiast ja mam zagadkę i jak ktoś z was rozwiąże, to normalnie będę mega wdzięczny. No a jak nie, no to może mnie się uda i potem się podzielę z słuchaczami. Zastanawiam się nad jedną rzeczą, może ty, Michale, będziesz wiedział, bo jako, że mamy oboje iPhony, więc myślę, że będziesz wiedział. No bo wiadomo, mamy tą technologię MagSafe, nie? I ładujemy, ja ładuję po MagSafe, bo mam ładowarkę MagSafe Duo. No i zakupiłem sobie powerbank też po MagSafe, który mi fajnie ten telefon tam przysysa i ładuję go. No i skoro telefon się ładuje po MagSafe na powerbanku i na tej ładowarce MagSafe'owej, którym podłączamy też do sieci, poza powerbankiem oczywiście, który mam też, to zastanawiam się, czy na tej ładowarce, na której ładujemy telefon w domu, gdy nie korzystamy z tego MagSafe'owego powerbanka, a ładowarka jest taka sama MagSafe jak powerbank, czy na przykład jeżeli położymy ten powerbank na tej ładowarce MagSafe, czy te dwa urządzenia będą się, czy po prostu ona naładuje mi ten powerbank po MagSafe? To jest ciekawe.
1: Krzysztofie, nie wiem, bo nie mam MagSafe'a. Nie mam urządzeń z tą technologią i myślę, że nie wszyscy wiedzą, też nasi słuchacze, jak to w ogóle działa i na czym to polega, więc może opowiedz krótko przy okazji.
5: To znaczy, technologia MagSafe to polega na tym, że mamy w telefonie mamy są magnesy w telefonie i też musi być specjalne etui do tego, które też posiada w sobie magnes i po prostu mamy też do tego specjalną ładowarkę, która też ma magnesy w sobie i jakby te wszystkie elementy, czyli telefon, który ma magnes, etui tak samo z magnesem, jak i ładowarka, współgrają ze sobą w ten sposób, że kładziemy po prostu telefon albo nawet wystarczy, jak dam delikatnie telefon nad tą ładowarkę, ona go przysysa, tak jakbyśmy przysawką przyssali coś, nie wiem, do mokrej powierzchni i po prostu nie ma szans, przysysa jak magnes i nie ma szans, żeby to spadło gdzieś w podróży, czy coś się, nie wiem, nam zsunęło, tak jak w tych różnych ładowarkach indukcyjnych bez tego pola magnetycznego. Tutaj czegoś takiego nie ma opcji, żeby to nam spadło, bo już w podróży ten powerbank testowałem, zarówno jak ładowarkę tą, którą podłączamy do sieci MagSafe'ową i mogłem sobie ją wziąć do ręki i nie wiem, dzwonić do was albo nie wiem, robić, sprawdzać Facebooka podczas ładowania i nic się telefon na mnie zsuwa.
1: A jaki fajnie. Jest wybór etui, jeżeli chodzi o ten MagSafe? Dużo jest tego tak w ogóle?
5: Powiem ci, że jest tego sporo. Są i oryginalne te Apple'owskie, no mnie się one bardziej podobają, szczerze mówiąc, bo bardziej chronią aparat i natomiast no są też te jakby certyfikowane przez Apple i z Guessa na przykład jest fajne etui, bo to też chodzi o to, żeby w ręce fajnie leżało i no jest trochę tego na rynku, może można kupić i oryginalne i nieoryginalne, także sporo tego jest. No i właśnie się tak zastanawiam, jak z tym ładowaniem, bo jeżeli naładujemy telefon ładowarką, to w sumie po MagSafe powerbank też by, myślę, ruszył. I zamierzam to przetestować, no chyba, że ktoś z słuchaczy wie, no to podzielcie się w komentarzach.
1: Ja zastanawiam się, czy aby nie potrzeba do naładowania powerbanka jednak mimo wszystko większej mocy niż jest w stanie to wygenerować z siebie ta ładowarka, ale to... Sprawdź, myślę, że nie powinno się nic uszkodzić.
5: No ona ma, ta ładowarka MagSafe'owa, którą ja mam, znaczy kostka do niej, do tej MagSafe Duo, bo ona jest taka, że mogę naładować nią po MagSafe'ie telefon albo słuchawki, AirPodsy i jeszcze mamy drugie pole z tym pierścieniem na zegarek, więc jakby dwa urządzenia możemy ładować naraz. I zasilacz ma 20 W, ta ładowarka MagSafe'owa, więc ja myślę, że
1: no powinno no, dać
5: spróbuję,
1: radę.
5: Zobacz.
1: To powinno dać radę w takim razie. No ciekawe.
5: Spróbuję i jak coś, jakieś testy poczynię w najbliższym, myślę, tygodniu, to na następny
1: to
5: co przegląd zadzwonię, to dam znać.
1: Jasne. Okej, Krzysztofie, czy coś jeszcze?
5: Myślę, że tyle. No chyba, żeby słuchacze mieli coś w tej kwestii do powiedzenia, no to mogą w komentarzach coś napisać, to będę wdzięczny.
1: Jasne. Dobrze, to dzięki w takim razie za telefon. Pozdrawiamy.
5: Dzięki serdecznie, jestem na nasłuchu.
1: Okej, trzymaj się.
0: Trzymaj się.
1: To jeszcze w takim razie spróbujmy odebrać raz połączenie od Mileny, która jeszcze do nas powróciła. Może jeszcze chciała o coś dopytać a propos tej karty. Już się, myślę, słyszymy. Halo, słyszymy się, tak, na pewno się słyszymy.
6: No. Halo.
1: Jesteśmy. Jesteś na antenie.
6: Tak, bo coś, nie wiem, coś w ogóle was strasznie cięło i ja nie rozumiałam. To jest dokładnie, ja mam kartę UMC202 HD, nie, bo ja się tam pomyliłam. No, że tak powiem. I tam szczerze nie zrozumiałam, co wy mówiliście na końcu. Coś w ogóle wysypało, nawet nie wiem kiedy tak naprawdę.
1: To znaczy, ja sugerowałem, żeby jednak mimo wszystko poczytać w instrukcji obsługi, co ta karta ma, jakie ma te pokrętła, do czego i tak dalej, bo no, my też nie mamy tu w głowie rozpiski wszystkiego i ciężko nam tu cokolwiek powiedzieć. Tak jak Tomek wspomniał, jest takie pokrętło na naszej karcie, którą my mamy. My mamy tę największą z tej serii Behringera kartę i rzeczywiście tu jest takie pokrętło. Ono jest, to jest bodajże na lewo od wyjścia słuchawkowego. To dobrze kojarzę to pokrętło?
2: Tak,
6: no tak są, tak.
1: Daję. Jest pokrętło do regulacji wyjścia słuchawkowego, głośności. My w sumie mamy dwa, bo są dwa wyjścia słuchawkowe. Tak. A potem obok tego jest jeszcze takie pokrętło, które właśnie służy do tego. Więc ja bym szukał też w tych okolicach.
6: No dobra, będę próbować. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy wyjdzie coś, czy nie.
1: A w razie czego, no to tak jak wspomniałem, w Reaperze zawsze można sobie ustawić na Aizio ten sterownik, ustawić sobie odpowiednio ścieżki, włączyć monitorowanie. Będzie drobne opóźnienie. Jak ja coś nagrywam na przykład z jakimś tam podkładem i chcę się słyszeć, jak chociażby nagrywam newsy, te początkowe zapowiedzi, informacji do Tyfloprzeglądu, to jak mam włączony monitor, trochę mnie to irytuje i przypuszczam, że w śpiewaniu to może być jeszcze bardziej denerwujące, bo to jest jednak takie malutkie opóźnienie. Natomiast może jest to po prostu kwestia też wyćwiczenia tego wszystkiego.
6: No po prostu przyzwyczajenia się. Nie
1: przyzwyczajenia, dokładnie, dokładnie. Więc może tak.
6: No dobra, dobra. Będę coś próbować dalej. Zobaczymy, co mi z tego wyjdzie.
1: Powodzenia.
6: No. Nie, dziękuję. No dobra, to ode mnie w sumie tyle, bo ja tylko w tej sprawie dzwoniłam. Tu w takim razie miłego wieczoru.
1: I wzajemnie do usłyszenia. Pozdrawiamy.
0: Ja.
6: Pozdrawiam.
0: No, to chyba został mi ostatni mój news, nie?
2: Tak.
0: Tak, no to bardzo szybko, bo tu nie ma wiele co mówić. Autor aplikacji Mona, czyli no, następca Springa, który kiedyś no, klient Twitterowy na iOS-a i Maca, teraz Mona jest tym samym dla Mastodona. Aplikacja jest nadal w wersji beta, natomiast już autor zapowiedział, że początkiem maja gdzieś, czyli no całkiem niedługo, pojawi się już wersja ostateczna i to tam pamiętam, że te cenniki były też chyba gdzieś 70 zł dla osób, które testowały betę, nie wiem, ponad 100 zł, 100 ileś dla osób, które nie testowały, ale jeżeli chcecie w sposób, no, zaawansowany i chcecie poważnie zaangażować się w działalność na Mastodonie, to myślę, że warto, bo jest to bardzo rozbudowany klient, wiele potrafi, jest bardzo personalizowalny też pod kątem naszym, jakieś gesty, jakieś tam czynności na pokrętle i tak dalej. Jedyne, czego nie ma, to jakichś dźwięków własnych, co no szkoda. Może kiedyś autor się do tego też przekona. Natomiast no, na ten moment jest to najbardziej rozbudowany i najbardziej dostępny klient, więc no jest na co czekać.
1: Tymczasem mamy wypowiedzi od naszych słuchaczy. Oj, telefon mamy, aleście się rozdzwonili. Super. Za momencik przyjmiemy telefon, ale na razie to, co napisaliście do nas. Mamy wypowiedź od Piotra. Odnośnie System Fault, informacje dostałem ze strony itch.io producenta i tamta aktualizacja się na pewno pojawiła. Z tego co wiem, podobnie jak w App Store, aktualizacje w sklepie Microsoft muszą przejść weryfikację i może dlatego tam się jeszcze nie pojawiła. I mamy jeszcze wypowiedź od Bartka. Witam, piszę do was z nietypowym pytaniem. Czy znacie jakiś program do digitalizacji kaset wideo? Wideo, oczywiście dostępny dla screenreadera. Pozdrawiam serdecznie. To jest ciekawe, tylko że przede wszystkim to mi się wydaje, że trzeba by mieć odpowiednie urządzenie w ogóle, żeby to podpiąć to wideo.
0: Nie wiem, czy VLC by sobie z tym jak zwykle nie poradził jakoś.
1: Tak.
0: Bo tam jest opcja otwarcia...
1: Urządzenia po prostu.
0: Urządzenia, przechwytywania czy coś takiego.
1: Tak. Więc może w ten sposób. Więc jeżeli, Bartku, masz już w ogóle jakąś taką kartę, za pomocą której by to można było, a może, i ja bym chyba najbardziej celował w coś takiego, bo być może są takie urządzenia. Ja oczywiście teraz zgaduję, bo kompletnie nie śledziłem tego i nie interesowałem się tym tematem, ale tak może per analogia. Skoro są takie grabery do kaset magnetofonowych, na zasadzie po prostu urządzenia, w które się tę kasetę wkłada i ją się digitalizuje i to się nawet potrafi gdzieś tam zapisywać na karcie, to być może są takie same urządzenia do kaset VHS. Trzeba by poszukać po prostu, bo może właśnie w tę stronę, gdyby pójść, okazałoby się to najbardziej dostępnym rozwiązaniem. Tak oczywiście zgaduję, nawet nie wiem, czy ktoś w ogóle coś takiego stworzył, bo raczej to chyba działa przeważnie na tej zasadzie, że się to podpina po prostu pod odpowiednią kartę i zgrywa się oprogramowaniem, z tego co ja kojarzę. Mamy kolejnego słuchacza na linii, a właściwie na naszym Zoomie. Jest z nami Paweł. Witamy Pawła. Tylko jeszcze, Pawle...
0: Tak.
1: Tak, tylko jeszcze gdybyś mógł mikrofon sobie tu włączyć, to znaczy wyrazić zgodę na nagrywanie. Tak, tak.
0: To jest stały punkt programu. Natomiast zobaczymy, czy Pawłowi się uda do nas przemówić.
1: Miejmy nadzieję, że tak.
0: Właśnie, bo to dzisiaj Wojciech też próbował. Ciekawe, czy to efekt Blind Shella, czy nie.
1: Chyba, no pytanie, chyba czy Paweł do nas z Blind Shella. Właśnie, ciekawe jak tam Darkowi się udało, bo tak. Łukaszowi się udało do nas zadzwonić na Zoomie, a ciekawe jak tam w przypadku Darka. No to może się za jakiś czas dowiemy. A może ja mogę Pawła odciszyć, ale nie, niestety nie.
0: Tu musi być wyrażona zgoda na nagrywanie.
1: Tak, musi być wyrażona zgoda.
0: Jest przycisk rozumiem, jeżeli jesteś z komputera, to tabem idąc pewnie znajdziesz i cię podłączy. No a jak z telefonu, to też tam jest do tego odpowiedni chyba przycisk.
1: Tak, no dobrze, to ja myślę, że w takim razie skoro czekamy na Pawła, aż się do nas podłączy, to może... Jakiś, Tomku, następny temat, co tam mamy? Już technikalia teraz chyba, tak?
2: Tak, przechodzimy do technikaliów. I tu już najpierw mój news na temat Whispera. Pojawiła się jeszcze szybsza implementacja Whispera, to znaczy szybciej działająca. I to jest, co się nazywa Whisper Jax, pewnie to się czyta Jax, pisane przez J. i X na końcu, ponieważ to jest wpisane w czymś takim, co się właśnie nazywa Jax, to jest jakieś nie, czy środowisko, czy jakiś język, no coś takiego. To jest chyba jakieś coś od Google'a do
1: tak,
2: tworzenia...
1: Tak, to jest od
2: Google'a. No, sieci neuronowych sztucznych inteligencji, nie znam się na tym za bardzo. Ma to być szybsze. Mi się to jeszcze nie udało uruchomić, natomiast ma to być szybsze tak dość konkretnie, bo 70 razy szybsze niż oryginał. Sprawdziłem sobie w instalację tego Jaxa, nie wiem. No i okazuje się, że na Windows nie jest to tak wcale łatwo zainstalować. To trzeba kompilować ze źródeł. Co ciekawe, wersja na Linuxa, na Maca jest dostępna znacznie łatwiej. Jest dostępna przez ten tak zwany pip, czyli coś takiego, co można zrobić jednym poleceniem z konsoli, to zainstalować. Teoretycznie mam u siebie Linuxa na tym WSL-u, natomiast nie udało mi się zainstalować tego Whispera na tym Linuxie. Być może czegoś nie dociągnąłem, bo on tam wymagał kilku różnych rzeczy. CUDA, CUDNN, on NVIDIA, chyba czegoś z tego nie miałem. W każdym razie, no nie zdałem.
1: I to w jakichś konkretnych wersjach.
2: Więc nie zdołałem tego zweryfikować.
1: Się chyba trzeba będzie tym pobawić. Rzeczywiście, co do tego Jaxa jeszcze, o którym mówisz, to tam nawet jakieś są chyba wersje dla Windowsa, które ktoś nieoficjalnie kompiluje. Gdzieś na GitHubie to widziałem. Ale to też jest... Tam jest chyba największy problem z tym i to jest w ogóle generalnie moim zdaniem kłopot z tymi wszystkimi zabawkami Whispero-podobnymi, które wymagają grafiki i pracy na kartach graficznych i na tych bibliotekach, że to wszystko jest strasznie od siebie zależne. To znaczy, jeżeli instalujemy CUDE, to potem CUDNN musi być w odpowiedniej wersji. To o tym wszystkim trzeba pamiętać i to nie jest tak, że tu się nie zawsze sprawdza, że jak zainstalujemy najnowszą wersję, to będzie najlepiej. Najlepiej to sobie przeczytać, co kto rekomenduje, jaką wersję danego narzędzia i trzymać się tych wersji, bo
2: to się zgadza.
1: Potem, jak zaczniemy to wszystko aktualizować...
2: Jeszcze wersja Pythona jest ważna. Tak. Wersja wszystkiego tam jest ważna.
1: To się może okazać, że dojdziemy do jakichś błędów i jak wpiszemy te błędy w Google'a, bo to oczywiście najprostsze rozwiązanie jest zawsze, żeby w ten sposób szukać, to się...
2: Za chwilę to będziemy wpisywać w czata GPT.
1: W czata GPT, tak. Ale wyszukujemy jakiś komunikat o błędzie i nagle się okazuje, że tak, fajnie, tylko że to dotyczy zupełnie czego innego i to był problem, który ktoś miał 5 lat temu i go już rozwiązał, ale my się znowu z nim spotykamy i o co tu chodzi, jak go rozwiązać tym razem. Więc to takie też moje doświadczenia niestety.
2: To się zgadza. Natomiast jakby, bo to jest jako ciekawostka w sumie, chociaż możliwe, że za jakiś czas powstaną jakieś programy, które mają to już wbudowane, programy takie, które można zainstalować u siebie na komputerze, tak jak teraz ten Whisper CPU, tudzież Faster Whisper, to są też takie...
0: No może BAS zaimplementuje, to by było fajne.
2: Może. To już powoli są implementowane właśnie w programach typu BAS i one rzeczywiście trochę przyspieszają to wszystko. Natomiast chodzi mi też o to, że jeżeli jest jakieś rozwiązanie, które... to znaczy... Bo trochę mówi się o tym, że te sztuczne inteligencje, że te wszystkie programy oparte na sieciach neuronowych no, są duże, działają bardzo wolno i tak dalej, i tak dalej. I to się nieraz sprawdza, natomiast okazuje się, że to jest właśnie takie, dlatego że jest pisane na narzędziach, które niekoniecznie do tego służą. Znaczy może inaczej, służą do tego, ale nie są pisane, jeżeli chodzi o optymalizację szybkości działania. Tylko o szybkość pisania kodu.
1: Tak, bo to potem i przy okazji Whispera to zresztą bardzo fajnie widać. Okej, OpenAI stworzyło tego Whispera i naprawdę jest to imponujące, jak to działa. Natomiast teraz, w związku z tym, że to udostępnili, to dali pole do popisu tym wszystkim, którzy będą te granice przesuwać jeszcze dalej. I na zasadzie, a dobra, to spróbujmy zrobić to tak, spróbujmy to zoptymalizować i zróbmy coś, dzięki czemu będzie to działało szybciej. Bo ktoś po prostu ma taką ambicję. Już nie, żeby to na przykład rozpoznawało jeszcze lepiej, tego nie rusza. No bo okej, OpenAI tu zrobiło...
2: Jak... To się robi trudno, tak. To trzeba naprawdę te 500 000 godzin, to jest... To jest niezła sztuka, żeby
1: ale
2: to
1: żeby to przyspieszyć, to
2: ale już... żeby to przyspieszyć już jak najbardziej.
1: Tak.
2: Być może kiedyś uda się przyspieszyć sam proces również uczenia tych algorytmów, więc być może za jakiś czas, o ile komuś się rzeczywiście uda zgromadzić tak ogromne ilości danych, być może za jakiś czas uda się coś takiego również szybciej trenować. Natomiast
1: i powiem szczerze, tak wejdę ci jeszcze w słowo, Tomku, i trochę mnie martwi to szczególnie, że OpenAI, mam takie wrażenie, nie wiem czy wy też, że jest coraz mniej otwarte. To znaczy coraz mniej chętnie dzieli się różnymi informacjami. Tak na przykład jak to zostało zrobione w przypadku Whispera, super. No modelowe podejście, tak? Mamy wszystko, możemy to rozwijać i ludzie to rozwijają. W przypadku GPT, a zwłaszcza coraz tych nowszych modeli, kiedy oni weszli we współpracę z Microsoftem, no to już chyba nie do końca tak działa.
2: To znaczy ja mam wrażenie, że to się też wzięło trochę stąd, że oni się boją naprawdę, że to zacznie być używane w różnych dziwnych celach, bo powiedzmy rozpoznawanie mowy, to oczywiście wszystko da się użyć źle, tak?
1: Mhm.
2: Natomiast rozpoznawanie mowy to raczej... pomaga. Trudno sobie wyobrazić taką sytuację, w których to rozpoznawanie mowy będzie użyte źle, no pomijamy powiedzmy jakieś reżimy totalitarne, no bo tam powiedzmy...
1: Jakieś przesłuchania i tak dalej, no to może komuś to przyspieszyć pracę.
2: Albo podsłuchiwania, nie wiem, obywateli, czy coś tego typu. Natomiast ja sobie naprawdę wyobrażam czata GPT, który pisze programy bardzo nielegalne i bardzo psujące komuś różne rzeczy. Oczywiście wszelkiego rodzaju spamy, wszelkiego rodzaju treści takie, które mają spowodować, że ktoś w coś uwierzy, bo to jest na tyle już zaawansowana technologia pisania, że No, niedawno, naprawdę niedawno, dzisiaj dosłownie, poprosiłem czata GPT, żeby napisał, oczywiście bardzo prosty programik, on ma tam kilka linijek, który usuwa wszystkie linijki zawierające tekst tam jakiś. W sensie zawierające tekst jakiś. No, tam było mi to potrzebne do tam usunięcia plików, w których się tam powtarza coś. W każdym razie on mi to zrobił w 3 sekundy, tak? Ja go potem jeszcze, on mnie tam trochę źle zrozumiał, musiałem go tam poprawiać, powiedzmy, potem. Natomiast no, to jest kolejny przykład na to, że różne programy on jest w stanie pisać poprawnie. I oczywiście on ma tutaj załączone wszelkiego rodzaju zabezpieczenia, tak? Nie wolno pisać programów hakerskich, nie wolno pisać jakichś treści niefajnych, ale gdyby to dostał szary człowiek, to by zaraz pojawiły się rzeczy, jak to wyłączyć, bo skoro jest to open source, byłoby, powiedzmy, no to na pewno istniałaby możliwość wyłączenia tego lub chodziły po internecie paczki, w których byłoby to po prostu odblokowane.
1: Z jednej strony ja to oczywiście rozumiem i rozumiem tu ideę, natomiast ja się trochę obawiam tego, to tak samo jak przy tej okazji klonowania głosów, tak? Okej, okay. Eleven Labs ma tę technologię opracowaną fajnie i doprowadzoną naprawdę do ciekawego poziomu, natomiast ktoś to prędzej czy później też zrobi, sklonuje, i będzie miał do tego dostęp. I trochę to jest...
2: Tylko tam jest problem inny.
1: No.
2: Bo technologia, która to pozwala, poniekąd już jest.
1: Aha.
2: Jest coś takiego, co się nazywa Tortoise TS. I to jest właśnie coś, co pozwala na naprawdę ładną syntezę. Tylko, że to wymaga ogromnych ilości też, znowu, danych, żeby to dobrze nauczyć. Tak jak na przykład te wszystkie takotrony, flowtrony, czyli te technologie, o których już mówiliśmy tutaj, to wymagały na ten tak zwany model bazowy kilkunastu godzin. To i tak jest sporo. Ja przy pracy nad RH Voice'em, takiej ręcznej oczywiście pracy, no wiadomo, z Whisperem jest to szybciej, ale przy ręcznej pracy takie 2 godziny, no to obrabiam w kilkanaście godzin. I to w momencie, gdy jest już transkrypt. Mówię o takiej sytuacji, że mam jakąś, nie wiem, mam kogoś nagranego, kto czyta i po prostu muszę to obrobić. Na zasadzie pociąć na zdania, jakoś coś ten. Oczywiście w momencie, gdy pojawiają się różne skrypty do automatyzacji tego, robi się to znacznie szybciej. Teraz na przykład niedawno robiłem, tak z ciekawości, 3-godzinny plik. Mojej roboty tam było, nie wiem, może pół godziny, przy czym też podejrzewam, że można by było część z tego zautomatyzować. Niemniej do tego Tortoise TTS ktoś robi właśnie polski model, tak jestem na kanale Discordowym, w którym siedzą ludzie, którzy, no, pasjonaci właśnie syntezy mowy. Znaczy syntezy mowy, to są po prostu ludzie, którzy chcą sobie tego używać gdzieś tam u siebie w różnych miejscach. I siłą rzeczy, no, gdzieś tam muszą liznąć trochę tematu, często więcej niż ja. W każdym razie do tego Tortoise TTS, to model, który jakoś działa, to tam chyba 500 godzin było danych, znaczy danego materiału. Podobno Eleven Labs to tam kilkadziesiąt tysięcy godzin przepuścili przez trening, żeby uzyskać takie rezultaty, jakie mają. Także wiecie, porównajcie sobie nasze RH Voice, które mają po 2 godziny i to coś, co ma kilkadziesiąt tysięcy, oczywiście tam jest ileś osób, bo to klonowanie głosu opiera się o to, że tam jest na przykład kilka tysięcy lektorów i tam w Eleven Labs właśnie jest, zdaje się, kilka tysięcy lektorów danych, jeżeli chodzi o język angielski. I z tych kilku tysięcy lektorów wybiera się taki, który ma głos najbardziej podobny do tego, który klonujemy. I tam jakieś tam parametry są dostosowywane do tego, żeby ten nasz głos, który chcemy, żeby to był podobny do tego naszego głosu. Czyli coś trochę jakby robić casting wśród aktorów i potem kazać mu jeszcze tak się douczyć troszeczkę tego naszego głosu w pewnym sensie.
1: Tak i go naśladować.
2: Tak naśladować. I z tego, co wiem, no właśnie ten Tortoise właśnie też coś takiego wspiera, tylko właśnie to wymaga przeogromnych ilości danych i ten trening tego wszystkiego, obróbka tego, to nawet mając Whispera, Nawet mając różnego rodzaju te narzędzia, które to wszystko sprawdzają, to wiesz, no przepuść 1000 godzin nagrań przez Whispera. To nawet na Faster Whisperze, no to będzie kilkanaście lub kilkadziesiąt godzin ciągłej pracy dobrej karty graficznej.
1: No to prawda, to prawda.
2: Więc potem jeszcze to zwalidować.
1: Oczywiście.
2: To będą kolejne ileś godzin.
1: I to już będzie musiał człowiek jednak jakoś tam przy tym usiąść.
2: Z tego co wiem, to nie, bo no jest chociażby ten skrypt, który RH Voice wykorzystuje w pewnym momencie. I on w pewnym sensie waliduje te pliki. Znaczy on je dzieli na fonemy i stara się właśnie to podzielić zgodnie z transkryptem. I jak ten transkrypt się nie zgadza z tekstem, to on się na tym jakoś wywala. Oczywiście on ma pewnie jakieś tam coś, no może jakoś się tam pomylić, ale z tego co wiem, to są programy, które mają za zadanie zrobić coś podobnego i to robią na tyle dobrze, że przynajmniej takie amatorskie modele można przez to przepuścić i jakoś to będzie działało, ale możliwe, że Eleven Labs musiało jakoś to sprawdzać, chociaż no nie wyobrażam sobie sprawdzanie kilkudziesięciu tysięcy godzin tak zupełnie ręcznie, być może to też było mi wszystko jakoś automatycznie sprawdzane. No w każdym razie to są przeogromne ilości danych, które trzeba jakoś sprawdzić, coś z nimi zrobić, żeby ta synteza brzmiała tak dobrze, jak brzmi w przypadku Eleven Labs. Więc znowu, technologia jest dostępna, ale trzeba to wytrenować.
1: Tak, i oczywiście, no wiadomo, że nawet tu, jeżeli chodzi o czata GPT, czy w ogóle o GPT-4, no nie sposób liczyć na to, że każdy będzie sobie w domu mógł postawić taki model językowy, nawet już wytrenowany. Natomiast, no...
2: Ale tu powstają różnego rodzaju alternatywy darmowe dla czata GPT, te jakie różne, więc ja się wcale nie zdziwię, jak za jakiś czas dostaniemy jakiś tego typu model, zwłaszcza, że patrzyłem z ciekawości na ceny wynajmu kart graficznych i tych maszyn z kartami graficznymi. No i na przykład jakieś 8 kart takich serwerowych, każda ma 80 giga, to są koszty rzędu chyba 2 czy 3 dolarów na godzinę, powiedzmy, czyli 10 zł. No więc powiedzmy kilkadziesiąt osób się zrzuca po kilkanaście dolarów.
1: I jest.
2: I jest kilkadziesiąt godzin co najmniej pracy 8 kart, więc to jest dość dużo w sumie, z bardzo dużą ilością pamięci, które są potrzebne do czegoś takiego i coś się zrobi przynajmniej. A podejrzewam, że gdyby zrobili jakąś zrzutkę na to...
1: To już w ogóle.
2: To by mogli już poszaleć. Więc ja się naprawdę nie dziwię, jak prędzej czy później wypłynie jakiś model. Zwłaszcza, że podobno są gdzieś dostępne w internecie całe zbiory tekstów najprzeróżniejszych forów, Twitterów, wszystkiego, to ma ileś giga i to są podobno właśnie, no są takie właśnie zbiory tekstu z całego prawie, że internetu, można powiedzieć cały tekst nowy internet, trochę jak na archiwie, tylko że no jakieś tam
1: tylko teksty,
2: które można sobie... No można z tym robić, co się tam chce, więc podejrzewam, że gdyby wrzucić coś takiego w jakiś model językowy, no to ten model zacznie, oczywiście on pewnie będzie pisał przedziwne rzeczy, ale oprócz tego myślę, że gdyby go odpowiednio wytrenować, no to zaczną się dziać rzeczy ciekawe.
1: Tak jest. Mamy kolejkę słuchaczy w naszej poczekalni, więc popróbujmy poodbierać od nich telefony. Jeszcze spróbujmy raz połączyć się z Pawłem, tylko no, Pawle, musisz zezwolić na ten dostęp do mikrofonu, wyrazić zgodę na nagrywanie. Może się to uda tym razem, a jeżeli nie, to spróbujmy odebrać przynajmniej w oczekiwaniu na telefon od ciebie i na połączenie z tobą. Spróbujmy odebrać naszego kolejnego słuchacza, który w kolejce już też czekał. Bartek tym razem jest z nami. Zobaczymy, jak to nam pójdzie. O, Bartek jeszcze się łączy do naszego audio. Dziś widać, że z tym Zoomem jakieś problemy są. Co chwilę komuś coś się nie udaje, no ale może akurat teraz się uda. A jeżeli nie, to jeszcze mamy Martę w kolejce, więc jak widać, dzwonicie do nas intensywnie, tylko później z podłączeniem się na antenę są jakieś problemy. O, komuś się chyba udało. Bartku, zdaje się, że tobie. Jesteś z nami?
7: Tak, zgadza się, bo po ostatniej aktualizacji Zooma chyba pojawiły się jakieś zmiany w komunikatach tutaj podczas łączenia i dlatego miałem pewne problemy.
1: Aha.
7: Ale na szczęście się udało wszystko okiełznać i dlatego już jestem z wami. Zacznę od tego, że to ja pisałem w sprawie tej digitalizacji wideo, tylko chcę nadmienić, że posiadam sprzęt fizyczny, czyli po prostu odtwarzacz wideo i chodzi mi o to, czy istnieje jakiś po prostu program, który powiedzmy działałby tak jak Goldwave, tak, że podłączamy jakiś odbiornik radiowy, mamy kabel liniowy i nagrywamy dźwięk przez kartę dźwiękową, to na tej samej zasadzie chodzi o to, że podłączamy wideo przez HDMI i zarówno audio, jak i wideo zostaje rejestrowane. Czy w ogóle istnieje taki program? Oczywiście to z czystej ciekawości, bo na razie nie mam takiego zamiaru, żeby, że tak powiem, za to się zabierać, ale kiedyś taki temat mnie po prostu natchnął.
1: To znaczy, jak ja dobrze pamiętam z czasów, kiedy ja miałem wideo, to tam były generalnie trzy przewody do łączenia tego wszystkiego z telewizorem na cinchach. Tam był chyba...
7: Tak, tam chyba było cincze, to się zgadza.
1: Tak,
7: tylko...
1: i to musiałbyś mieć w ogóle jakieś urządzenie, które będzie w stanie ten sygnał odebrać i go odpowiednio skonwertować.
7: Czy jest coś takiego?
0: Telewizyjne? Są karty telewizyjne z cinchami?
7: No chyba już nie, tak mi się wydaje.
1: Ja myślę, że musiałbyś poszukać jakiejś specjalnej rzeczywiście karty. Są te tak zwane grabery i tu ja bym szukał. A jak to potem zapisać? Wcale się nie zdziwię, jeżeli właśnie albo tak jak proponowałeś, Pawle, VLC, albo może OBS-em.
0: O, OBS.
1: I jakby sobie zrobić odpowiednią scenę i wtedy to spokojnie można by było przechwytywać zarówno audio, jak i wideo, tylko tu jest kwestia urządzenia odpowiedniego.
7: Okej, ale bo to są programy, tak? To są aplikacje, o których mówiliście.
1: Aplikacje, tak. VLC i OBS to są aplikacje.
7: Okej, ale istnieją jakieś skróty klawiaturowe właśnie, żeby, nie wiem, rozpocznij nagrywanie, zakończ nagrywanie.
1: Tak, to w OBS-ie to bez problemu. Musiałbyś sobie zbudować odpowiednią scenę, w której byś tam te źródła pododawał sobie, ale tak jak mówię, Bartku, to jest kwestia programowa. Ja tu problem podstawowy widzę w sprzęcie, bo, no bo jak ty to wideo chcesz podłączyć do tego komputera?
7: No właśnie też się tak zastanawiam, no bo to po stronie komputera pozostaje tylko oczywiście HDMI, ale
1: no
7: tu z drugą
1: właśnie
7: stroną.
1: I tu by trzeba było poczytać o tym, jak ten sygnał skonwertować. Wydaje mi się, że musisz mieć jakiś konwerter sygnału, który pozwoli na podpięcie tego. No ja się nie zajmowałem digitalizacją kaset VHS, więc tu niczego nie podpowiem. Pamiętam, że jak chciałem sobie zgrać samo audio z urządzenia właśnie takiego z VHS-a, to po prostu podłączałem to najzwyczajniej w świecie do wejścia liniowego którymś z tych cinchów, natomiast jak to dokładnie wygląda, jak to działa, jak to jest, nie powiem ci a propos tego sygnału wideo.
7: Okej, i jeszcze takie drugie pytanie w zasadzie ode mnie, bo też nie wiem skąd to się wzięło jakieś półtora miesiąca temu, no może mniej niż półtora, ale to akurat jest najmniejsze, ma to najmniejsze znaczenie w tej chwili. Wymieniałem iPhone'a na nowszego, przenosiłem dane z poprzedniego iPhone'a, zrobiłem metodą, że przenieść dane bezpośrednio z iPhone'a, ale zastanawia mnie jedna rzecz. Mianowicie, że jeżeli zostaje do mnie wykonane połączenie telefoniczne i kiedy VoiceOver przeczyta nam identyfikator dzwoniącego, to po kilku sekundach nagle ścisza się dzwonek. Sprawdziłem już niejednokrotnie ustawienia dźwięku. Napomnę tylko, że mam wyłączoną opcję, żeby ściszać przyciskami, a głośność mam ustawioną, no, przyznam, na 80%. I zastanawiam się, skąd to może się brać.
1: No to jest bardzo nietypowa sytuacja. Ja się z nią nie spotkałem. Nie wiem, czy wy coś możecie dodać.
0: Jak ktoś w moim otoczeniu miał taki problem, że ogólnie dźwięk się ściszał bardzo często,
7: Znaczy się to, to Pawle ma tylko miejsce właśnie, kiedy zostaje wykonane do mnie połączenie telefoniczne. Mhm. Jeżeli chodzi o odtwarzanie audio typu, nie wiem, no, pojedźmy po aplikacjach, czyli chociażby Player, czy Polsat Go, czy chociażby WP Pilot, to wszystko jest bez żadnych zarzutów.
0: Okej. Bo znajoma ostatnio mi zgłaszała taki problem, że właśnie w losowych momentach ścisza jej dźwięk i nie wiemy, czy do końca, ale w jakiejś części okazało się, że winna może być bateria. Z jednej strony na pewno warto się upewnić, że nie masz włączonego oszczędzania energii w ustawieniach baterii.
7: To nie. Na pewno nie, bo na pasku

0: Na pokrętle tego ustawionego na pewno nie mam.
1: Możesz sobie dodać w każdym razie, bo to się czasem
0: To, to
1: przydaje.
0: tak. To...
1: Ale
0: Ale
1: jest
0: to by
1: gdzieś
0: miało
1: ustawione
0: miejsce tylko właśnie w
1: mowy.
0: przypadku wykonywania połączeń telefonicznych, jeżeli chodzi w naszą
1: Nie wiem.
0: stronę?
1: Możliwe, że jest jakiś bug, że jak ktoś dzwoni i ci voiceover, tak, bo voiceover ci czyta, kto dzwoni, tak?
0: Tak,
1: Czy...
0: voiceover mi czyta, tylko że właśnie dźwięk. Sam.
1: I nie zwalnia potem, może nie zwalnia wątku i nie wraca dzwonek. Może jakiś taki bug się trafił tobie? No zobacz, czy jak złagodzenie wyłączysz, czy jest OK.
0: No dobrze, no to prawdopodobnie, jeżeli, a zakładając, że jeżeli tutaj nie jest przyczyna, to gdzie jeszcze może być, hipotetycznie zakładając?
1: Mi się pomysły skończyły w tym momencie, ale może
0: No bo
1: słuchacze coś
0: próbowałem
1: poradzą.
0: też standardowo, jak to przy zawieszaniu chociażby telefonów, sam reset, tak, czyli włączyć, wyłączyć, ale też nie pomogło.
1: No to zobacz, co mogę zanieść dźwięku, a jak nie zadziała, to będziemy się martwić dalej.
0: Okej, no to w przyszłym tygodniu, a właśnie, czy w przyszłym tygodniu w ogóle jesteście?
1: To jest dobre pytanie.
2: To jest dobre pytanie,
1: Michał?
2: Na pewno nie będziemy w środę, ale być
0: no
2: może
0: właśnie,
2: coś sobie ustalimy.
0: No to czyli tak. sami odpowiedzieliście na moje pytanie, dziękuję bardzo, bo w przyszłą środę wypada trzeci.
2: Dokładnie, na pewno nie będziemy w środę, ale całkiem możliwe, że uda nam się coś zrealizować pod koniec tygodnia. No to wszystko zależy od tego, jaka będzie dostępność ekipy, że tak powiem.
1: To prawda.
0: No to pozostaje ewentualnie was obserwować na Facebooku albo w tyflo radio, jeżeli...
2: Dokładnie.
0: Bo dziwna sytuacja, bo nie wiem, czy w zeszłym tygodniu audycja była, czy nie?
2: Była w piątek.
1: Była w piątek.
0: A w piątek, a ja właśnie patrzyłem w środę i kurczę, tutaj była...
2: Ale
0: stary
2: były, Bartku, informacje publikowaliśmy na Facebooku, więc warto tam zaglądać i w różne inne miejsca.
0: Nie wyświetliło mi na Facebooku,
2: a,
0: szczerze
2: widzisz,
0: powiedziawszy.
2: No to niestety, no czasem tak bywa.
1: Ale
0: no zgadza się,
1: stronie,
0: no to są akurat przypadki losowe. No dobrze,
1: odcinek,
0: no to w tej sytuacji no miejmy nadzieję, że w przyszłym tygodniu będę was słyszał na żywo, to ewentualnie jak już do czegoś tutaj dojdę w kwestii tego voiceovera, no i samego tego dźwięku, to dam znać, no bo nie powiem, ale troszeczkę to irytuje, bo w gwarze miejskim, jeżeli ktoś idzie, to przy ściszonym dźwięku to nie słyszy się, że ktoś dzwoni, a ja akurat nie mam ustawionej wibracji, także...
1: Jasne. No nie, to spróbuj łagodzenia dźwięku. To jest mój typ. Zobaczymy, co dalej.
0: No dobrze. No to w takiej sytuacji dzięki jeszcze raz serdeczne. Słucham was dalej i do usłyszenia.
2: Dzięki, Bartku, za telefon. Do usłyszenia. Pozdrawiamy cię serdecznie. No dobrze, to teraz spróbujmy odebrać połączenie od Marty. Tu już chyba nie będzie żadnego problemu. Miejmy taką nadzieję. Halo, Marto, czy się słyszymy?
3: Halo, Michale, czy się słyszymy?
2: Tak, słyszymy się.
3: Dobry wieczorek. Ja przypadkiem, bo Pawłowi połączenie się nie udało. Nie wiem, w czym problem jest, ale na pewno... voiceover się wysypuje, bo za pierwszym razem Pawłowi nie wyskoczyło powiadomienie o nagrywaniu i nie miał możliwości wyrażenia zgody na nagrywanie, a za drugim razem voiceover mu wysypało.
2: O, to ciekawa sprawa.
3: I mi się też tak zrobiło, no i zresetowałam voiceovera 3 razy przyciskiem power, bo na iPhone 13 Pro i się udało.
2: Z czym
3: ale
2: do nas dzwonisz?
3: Skoro jestem już przy głosie, to może zapytam, bo wczoraj bawiłam się profilem zaufanym, przedłużałam sobie ważność, pomimo to, że można by było tą ważność automatycznie sobie przedłużyć ze względu na epidemię, która była, no ale warto to o 3 lata sobie przedłużyć, wtedy ma się dłuższy ten czas, no i próbowałam aplikacji Edo na iPhone'ie, na iOS-ie.
2: O, bolesne doświadczenie, jak mnie
3: mam. No właśnie, coś, żebyście więcej powiedzieli. No bo takie podpisywanie na przykład dokumentów profilem zaufanym i jak ja robię to przez bankowość elektroniczną, no to trochę trwa, bo trzeba tych numerków, tych haseł się napisać. No skoro ten dowód z warstwą elektroniczną już ma, no to byłoby wygodniej, ale no właśnie... Czy jest taka możliwość?
2: To znaczy, możliwość istnieje. To na pewno. Mi się nawet raz udało taki dokument podpisać. Natomiast tam ta aplikacja Edo App, jej dostępność jest naprawdę kiepska. I to niestety muszę przyznać.

0: Jakoś mi się to udało, wybacz, to było już tyle czasu temu. Ja o tym mówiłem w którymś Tyflo Przeglądzie, którym też już nie pamiętam, ale wspominałem o tym, o jakichś tam swoich próbach, które podejmowałem i jakoś to się zrobić dało, ale co tam było, czy tam była jakaś customowa klawiatura do wprowadzania pinu, czy jeszcze jakieś inne utrudnienia, ja już tego nie pamiętam, naprawdę, bo absolutnie mnie to nie zachęciło do podejmowania jakichś dalszych interakcji z tą aplikacją.
1: A ten, nie pamiętasz, czy ten numer, to jest numer CAN, czy CAN się czyta, nie wiem w jaki sposób, czy trzeba jednorazowo wpisać, czy za każdym razem z dowodu?
0: Ojej, nie pamiętam, naprawdę. Wiem, że tam też jakoś to zbliżeniowo miało działać i czy przypadkiem to nie...
1: No na to bym liczyła działało właśnie, na tej zasadzie. No, NFC, bo to no. niby na NFC ma działać, że... Teoria jest taka, że dowód przykładam do czytnika NFC w komputerze albo do swojego telefonu z takim czytnikiem.
0: I powinno to zadziałać.
1: Dokładnie.
0: I powinno to zadziałać. Być może ktoś ma świeższe dane na ten temat. Tak jak mówię, ja podpisywałem raz jedyny w życiu dowodem dokument i tyle. I tyle jest mojego doświadczenia z tym. Większość podpisuje po prostu profilem zaufanym, bo najzwyczajniej w świecie czuję się pewniej, robiąc to za pomocą tej usługi.
1: Bo sam mObywatel, potwierdzenie do profilu zaufanego, to mi się udaje już zrobić. To dość fajnie działa.
0: Aha.
1: Troszeczkę się tam poprawiło.
0: No tak, mObywatel to rzeczywiście tu ktoś nad tym pracuje i nad tą dostępnością. Teraz już te dane z naszego dowodu, na przykład ten voiceover mniej się przytyka, chcąc to zczytać. Tam jakieś inne rzeczy też są poprawiane, natomiast no z Edo App jest gorzej. To prawda niestety.
1: No i drugie pytanie, też może trochę do ciebie. Czy nadal ten ekspres firmy Nivona posiadasz? I czy ktoś ma, może słuchaczy też informacje, czy nowe modele z Nivony są tak samo dostępne, albo ktoś by mógł coś polecić, jakiś ekspres innej firmy, który
0: to znaczy
1: będzie
0: z aplikacją. Z Nivony to robiliśmy podcast z Karolem Olejnikiem i on opisywał dostępność tego ekspresu, więc proponuję, żeby jego posłuchać.
1: Słuchaliśmy, ale obawiam się, że może być nieprodukowany, bo na Allegro chyba z dwie oferty tylko znaleźliśmy z tym ekspresem właśnie. Dobrze, to
0: ja niczego nowszego niestety nie mogę polecić, bo mój ekspres, który ja mam, to jest w ogóle jakaś jeszcze wersja już naprawdę zdecydowanie nieprodukowana, bo on ma, liczy sobie z dobre 10 lat, jak nie więcej.
1: Oj, wtedy mówiłeś w tym 11 mówiłeś na tym podcaście, więc
0: tak,
1: to teraz
0: tak.
1: 2 lata to już
0: to będzie więcej.
1: Niedługo
0: więcej,
1: to
0: no.
1: będzie tak, do muzeum niedługo będzie się nadawał.
0: Ale słuchaj, jeszcze działa, więc być może za jakiś czas trzeba się będzie rozejrzeć za czymś nowszym, natomiast no skoro na razie jeszcze działa, to niech działa.
1: Dobrze, jakby ktoś coś wiedział, to może jakieś komentarze napisać, to chętnie się zapoznam z jakąś ofertą, a teraz daję telefon Pawłowi.
0: Okej.
2: Dziękuję bardzo, w ogóle przepraszam za zamieszanie, ale faktycznie nie można było po prostu wyrazić tej zgody, po prostu ona się nie pojawiała. Słuchajcie, odnośnie tego szwedzkiego wynalazku, bo bardzo mnie on zaintrygował i zainteresował, bynajmniej nie w kontekście sportu, bynajmniej zupełnie, a w takim oto kontekście, bo on jest oparty na GPS-ie, z tego co tutaj Paweł mówił, i uzupełniony o dodatkowe czujniki, które ten GPS nam sprawiają, że on jest dużo dokładniejszy. Dodatkowo urządzenie waży tak 100 gram, tak. Więc nie jest przesadnie ciężkie. No i słuchajcie, w czym jest problem, żeby je zaimplementować jako urządzenie po prostu do nawigacji dla niewidomych? Czy to w ogóle ktoś nad tym...
3: Wedle zapewnień producenta w niczym. Tylko kwestia tego typu, że ktoś musiałby narysować wcześniej trasę, bo to nie jest nawigacja w zakręcie wytyczająca sobie z jakiegoś OpenStreetMap, tylko tu już są rysowane trasy albo za pomocą samego urządzenia, tak przynajmniej strona producenta głosi, albo za pomocą oprogramowania komputerowego dedykowanego.
2: Rozumiem, ale teraz tak, urządzenie jest wyposażone w Wi-Fi, tak? Więc tak. Gdyby do takiego urządzenia jeszcze tam dorzucić jakąś po prostu nawigację, jakiś taki moduł typu, no nie wiem, wrzucam teraz z czapy tak Google Maps czy tam cokolwiek, czy jakikolwiek. No bo tak naprawdę, jeśli chodzi o nawigację dla niewidomych, no to największym w tym momencie, największą naszą bolączką jest tak naprawdę nawet nie tyle do końca działanie różnych aplikacji, bo one działają jak działają i to jest jedno, ale z drugiej strony przede wszystkim dokładność GPS-u, tak, który nas nie poprowadzi pod drzwi jakiegoś budynku. Nawet jeżeli sobie zapiszemy punkt, to po prostu ten punkt jest z dokładnością do kilku metrów i takie urządzenie, no nie mówię, żeby rozwiązywało problem, bo to może jest zbyt odważnie postawiona teza, a natomiast no myślę, że w tym kierunku, gdyby to ewoluowało, to myślę, że byłoby to ciekawe. Nie wiem, co...
3: Znaczy, szczerze mówiąc, za mało mamy informacji takich technicznych i ja też bardzo nie lubię, jak producenci sprzętów, jak marketingowe mambo jumbo przeważa nad detalami technicznymi. Ja wiem, że przeciętny użytkownik, konsument, który wchodzi, albo w tym przypadku jakieś organizacje samorządowe, to po prostu chce to słyszeć, że to jest urządzenie, które zrewolucjonizuje za pomocą i tutaj kupa takich słów kluczy, buzzwordów typu właśnie GPS, sztuczna inteligencja oraz uczenie maszynowe. Ale wiesz, no, my już tych sprzętów trochę widzieliśmy i widzieliśmy też, w którym miejscach one osiągają porażki. I dla nas pewnie fajnie by było wiedzieć, z czego to konkretnie korzysta, jakie to sensory, co sprawia, że ta dokładność się zwiększa. No producent na przykład pisze, że ta dokładność taka do centymetrów to była testowana tylko w Szwecji. I tylko w Szwecji.
2: Nie, ja rozumiem, jeżeli dzięki temu urządzeniu osoba niewidoma jest w stanie teoretycznie oczywiście w sposób, rozumiem, bezpieczny, tak? Spoczyć na nartach, no to poruszanie się i korzystanie z nawigacji jest sportem, jak wydaje mi się, dużo mniej ekstremalnym niż taki skok narciarski. I w związku z tym wydaje mi się, że można byłoby to bardziej w tym kierunku. No i oczywiście jakby no nie każda osoba niewidoma chce skakać na nartach, a każda oczywiście. Albo prawie każda osoba niewidoma chce się samodzielnie, precyzyjnie poruszać, więc wydaje mi się, że gdyby to w tym kierunku ewoluowało, byłoby to super. No, skakać na nartach nie zamierzam, natomiast gdyby jakby skorzystanie z takiego urządzenia w celu lepszej precyzyjności nawigacji, no to już jest dużo...
3: Można się skontaktować z producentem. To wszystko będzie link w komentarzu. Firma się nazywa Nordic Evolution i adres to jest nordic-evolution.com/EN. Ja bym jeszcze dodał, bo domyślnie załaduje się strona po szwedzku.
2: Po szwedzku. No jasne.
3: Tak. I tam jest adres nawet do człowieka, który się tym zajmuje, który nawet udzielił wywiadu dla Szwedzkiego Związku Niewidomych, co jest moim źródłem, z którego, na które się powołuję. I na pewno oni udzielą jakichś takich bardziej szczegółowych informacji. Ja się obawiam, że to nie jest urządzenie, które jest sprzedawane osobom fizycznym. Ja się obawiam, że oni się naprawdę, i to widać po dotychczasowych implementacjach, i to będzie też pewnie jakoś się wyrażało w cenach tego urządzenia. Ono jest chyba nastawione na to, że ty je wypożyczasz w konkretnym kontekście od jakiegoś obiektu właśnie sportowego, czy od miasta, czy od kogoś i go używasz w jakichś określonych okolicznościach.
2: Rozumiem, tylko że znaczy ja nawet nie mówię o tej wersji, która jest w tej, ale żeby to byłaby to jakaś taka wariacja, ewolucja tego urządzenia. Mhm. Bo to, co jest teraz, to rozumiem, że to jest jakby pod konkretne potrzeby sportowe i tak dalej. Natomiast gdyby na bazie tego urządzenia, to już są takie różne dywagacje, tak? No ale po prostu usłyszałem jakby informację od ciebie i od razu gdzieś tam się otworzyła taka opcja, że no sport sportem, ale tak naprawdę życie życiem i można byłoby to po prostu na co dzień gdzieś tam próbować ścielić. Były różne po prostu dużo mniej ciekawe rozwiązania, które nie działały albo działały wadliwie, a tutaj jeżeli oni faktycznie się chwalą, że no szczególnie jakby uderzyło mnie to, że jakby ta dokładność GPS-a jest zwiększona do jednego centymetra, no co po prostu w naszym przypadku to by rozwiązywało bardzo wiele kwestii, tak? No nie mówię, że wszystko, ale...
3: No tak, to prawda. No, no można się zwrócić do firmy z zapytaniem, jaką widzą przyszłość tej technologii i w ogóle o co ją opierają, bo...
2: No myślę, że sama firma mogłaby na tym skorzystać, tak? Bo myślę, że tak jakby ta nisza sportowa jest bardzo jakby niszowa, natomiast jakby próba sprzedaży tego jako urządzenie do nawigacji, oczywiście może nie mówię, że w tej wersji, w jakiej ono teraz obowiązuje, tak? Tak. Natomiast no po jakichś tam ewentualnie przeróbkach i po prostu dostosowaniu tego bardziej pod potrzeby nawigacji, no już uważam, że byłoby takie, no,
3: No sensowne. Zgadzam się, warto się zwrócić do firmy, warto się czegoś dowiedzieć, bo no możliwe, że rozświetlą nam tu jakieś, uchylą rąbka tajemnicy co do tego, co tam w środku w bebechach siedzi.
2: Super, no to chyba tyle od nas. No jeżeli ktoś by miał jakieś wrażenia na temat właśnie ekspresów do kawy, to też będziemy wdzięczni. Już nie zajmujemy dłużej czasu. Dziękujemy bardzo. I ewentualnie właśnie pod rozwagę kwestia, nie wiem, czy to jest kwestia najnowszego Zooma, czy po prostu no coś jednak się dzieje, że
0: nie przyszła pojawia... aktualizacja Zooma tak swoją drogą, więc może jakieś tam poprawki zostały wdrożone. Nie wiem, czy no dziś aktualizowałeś, Pawle.
2: No chyba dzisiaj, może niekoniecznie. Może wczoraj, może przedwczoraj, albo po prostu ostatnim. Niby to się robi automatycznie, ale wiecie, jak to
0: ale
2: jest.
0: Ale tak, oczywiście, to chwilę często trwa, zanim to wszystko do nas doleci, to co zostało wypuszczone przez twórcę
2: jasne,
0: aplikacji.
2: Jasne, dzięki wielkie i pozdrowienia tutaj.
3: Pozdrowienia.
2: Serdecznie.
0: Pozdrawiamy, trzymaj się. No dobrze.
4: I został chyba ostatni temat audycji. Tak mi się wydaje.
0: Tak, został ostatni temat, konkretnie mój. Tak.
4: Czyli a propos Chroma.
0: Tak,
4: komendy w Chrome.
0: A propos Chroma, dokładnie. No. Tak, tak. Tej palety komend, o której już mówiliśmy swego czasu przy okazji przeglądarki Microsoft Edge, ale okazuje się, że ta funkcja w Chromie, wyobraźcie sobie, to ostatnio czytałem, że jest już od 2 lat. I
3: ja
0: nadal.
3: Też o tym słyszałem, ale nie jestem pewien.
0: Mhm. I nadal ona nie jest włączona domyślnie. Ale oczywiście można to zmienić, jeżeli macie ochotę skorzystać właśnie z takiej palety, jak w przeglądarce Microsoft Edge. Wystarczy udać się na podstronę w pasku adresu, wpisując Chrome:flags. I następnie szukamy sobie takiego eksperymentu, ich będzie dużo, dużo, dużo, ale znajdziemy taki eksperyment, który się nazywa Quick Commands i ustawiamy go jako Enabled. Następnie trzeba zrestartować przeglądarkę, a do tej palety komend, do tego okna, które pozwoli nam na wyszukiwanie jakichś konkretnych poleceń przeglądarki Chrome, dostajemy się naciskając Ctrl spację. Ctrl spacja to jest skrót klawiszowy, on zadziała nam nawet jak będziemy na stronie, nie musimy być w pasku adresu, po prostu wciskamy Ctrl spację i otwiera nam się takie okno, które się będzie nazywało szybkie polecenia. I tam po prostu możemy sobie wpisywać różne nasze typy, typu jakieś na przykład okna albo cokolwiek innego. No i po prostu znajdziemy jakieś podpowiedzi, które nam ułatwią szybsze korzystanie z przeglądarki. Także jeżeli ktoś chce korzystać z Chroma w ten sposób, no to może nie tylko z Edge'a.
4: No i to już chyba dzisiaj, wszystko na dzisiaj miało być oczywiście. Chyba, że komuś coś jeszcze wskoczyło w czasie audycji. Nie, ale chyba nic nie wskoczyło, więc żegnamy się. Dzisiaj Paweł Masarczyk, Michał Dziwisz i ja, czyli Tomek Bilecki, 3 osoby, ale i 3 godziny.
0: Ale trochę tych informacji było, no i między innymi to też dzięki waszym telefonom, wpisom, za wszystkie serdecznie dziękujemy. Jak będzie w przyszłym tygodniu? No na pewno nie będzie nas w środę, ale nie mówimy, że nie będzie tyflo przeglądu, musimy sobie to ustalić.
4: Tak jest. No to w takim razie to wszystko na dziś, że się tak wyrażę. No i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Dobrej nocy.
5: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
6: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
7: JAWS i Microsoft Excel. Przed mikrofonem Janusz Utkiewicz. Teraz zademonstruję podobny schemat jak poprzednio, nie bawiąc się w wymyślanie samodzielne skrótów, gdyż wszystko nam ładnie zreferuje Agata. Mam już dokument Excela, co prawda pusty, otwarty, i przejdę teraz na tenżeż otwarty dokument.
8: Alt Tab, Microsoft Excel zeszyt 1, Microsoft Excel zeszyt 1, arkusz 1, puste, A1.
7: I jesteśmy w pierwszej kolumnie i w pierwszej komórce. I naciskam skrót klawiszowy, klawisz DOS i litera H.
8: Link dostosuj opcję JAWS, klawisz JAWS plus V.
7: Dokładnie to samo, ile ma gadać nam?
8: Link lista standardowych skrótów klawiszowych Excel, klawisz JAWS plus V.
7: Czyli to są omówione standardowe skróty klawiszowe dla Excela, te, które występują w samym programie.
8: Link współrzędne aktywnej komórki, klawisz JAWS plus C. Link formuła komórki, klawisz JAWS plus Ctrl plus F2. Link wyświetl formułę komórki w oknie komunikatu, klawisz JAWS plus Ctrl plus F2 szybko dwa razy. Link przeglądaj zaznaczone komórki, klawisz JAWS plus Shift plus Dovnarov.
7: Dovnarov, czyli kursor w dół.
8: Link czytaj tytuł wiersza, klawisz JAWS plus Alt plus Shift plus R. Link czytaj tytuł kolumny, klawisz JAWS plus Alt plus Shift plus C. Link czytaj sumę wiersza, klawisz JAWS plus Delete. Link czytaj sumę kolumny, klawisz JAWS plus Enter. Link ustaw zakres tytułów wiersza, klawisz JAWS plus Ctrl plus Alt plus R. Link ustaw zakres tytułów kolumny, klawisz JAWS plus Ctrl plus Alt plus K. Zdefiniuj do 10 monitorowanych komórek, klawisz JAWS plus Shift plus 1 do 0 z wiersza numerycznego. Odczytaj dowolną z 10 monitorowanych komórek, Alt plus Shift plus 1 do 0 z wiersza numerycznego.
7: Wiersz numeryczny, czyli kolumna.
8: Link przejdź do monitorowanej komórki, Ctrl plus S, H, Shift plus M. Odczytaj dowolną z 10 monitorowanych komórek, Alt plus Shift plus 1 do 0 z wiersza numerycznego.
7: Muszę powtórzyć. Chodzi o klawiaturę numeryczną. To jest wiersz numeryczny.
8: Link przejdź do monitorowanej komórki, Ctrl plus S, H, Shift plus M. Link wróć do komórki, która posiadała fokus przed przejściem do monitorowanej komórki, Ctrl plus S, H, Shift plus Graph Accent. Czytaj zawartość pierwszych czterech komórek w kolumnie, klawisz Alt razem z 1 do 4 z wiersza numerycznego. Czytaj zawartość pierwszych czterech komórek w wierszu, klawisz Alt plus Ctrl razem z 1 do 4 z wiersza numerycznego. Przejdź do poprzedniego lub następnego arkusza, Ctrl plus page up lub Ctrl plus page down. Link przejdź do wybranego arkusza, Ctrl plus Shift plus S. Link zarządzaj arkuszami, na przykład zmień nazwę bieżącego arkusza, klawisz JAWS plus S, H, Shift plus S. Link lista komórek z komentarzami widocznych w aktywnym oknie, Ctrl plus Shift plus apostrofę. Link czytaj komentarz komórki, Alt plus Shift plus apostrofę. Link lista komórek z formułami, klawisz JAWS plus Shift plus F. Link lista komórek z danymi widocznych w aktywnym oknie, Ctrl plus Shift plus D. Link lista komórek z danymi w bieżącym wierszu, klawisz JAWS plus Shift plus R. Link lista komórek z danymi w bieżącej kolumnie, klawisz JAWS plus Shift plus C. Link lista komórek przy pionowej i poziomej granicy strony, Ctrl plus Shift plus B. Link wybierz obiekt arkusza, Ctrl plus Shift plus O. Link wybierz aktywny wykres w bieżącym arkuszu, klawisz JAWS plus Alt plus C. Link wybierz hiperłącze, klawisz JAWS plus F7. Link czytaj adres hiperłącze w komórce zawierającej łącze, Alt plus Shift plus H. Link opisz obramowanie aktywnej komórki, Alt plus Shift plus B. Link menu autofiltr, Ctrl plus Shift plus A. Link podaj współrzędne zakresu komórek widocznych w aktywnym oknie, Alt plus Shift plus V. Link podaj status siatki w aktywnym oknie, Alt plus Shift plus G. Puste. Aby zamknąć to okno, naciśnij Escape. Escape, puste.
7: No i jak widzicie, jest z tego bardzo dużo. Nie wszystkie skróty się przecież używa, dlatego też cały czas z uporem maniaka będę podpowiadał. Nie uczmy się tego na pamięć, wykorzystujmy to, co nam podpowiadać będzie JOS. A to, co nam będzie potrzebne, zapamiętamy i wtedy będziemy robili to z tak zwanego palca. W tym celu używamy klawisz JOS litera H. Na stacjonarnym to jest albo numeryczne 0, albo insert i litera H. Na komputerze typu laptop nie użyjemy tego z caps lockiem, tylko z klawiszem insert, dlatego że z jakiegoś powodu caps lock z literą H nie działa. I to by było w zasadzie tyle, co byłoby tyczyć się miało pakietu Office. Dlatego że każdą z tych aplikacji mógłbym demonstrować w identyczny sposób. A cóż ja będę wymyślał nowego, kiedy mamy opisane to wszystko, co Agatka nam zacytowała w postaci podpowiedzi wyciągniętej wprost z pomocy jako pomoc dla danego programu, jeżeli chodzi o skróty klawiszowe.
6: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
5: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
9: Witam Państwa bardzo serdecznie, przed mikrofonem Robert Łabęcki. Dzisiaj, bo w ogóle chciałbym Państwu zaprezentować i opowiedzieć o słuchawkach firmy Overmax, słuchawkach SoundBoost 3.2. Pisze się SOUNDBOOST 3.2. Strona producenta to overmax.eu, czyli overmax.eu. Słuchawki są tak zwanymi słuchawkami hybrydowymi, czyli można je podłączyć przy pomocy przewodu i za pomocą Bluetooth, albo jeszcze odwrotnie. Profil Bluetooth, który obsługują, to Bluetooth 4.1, czas czuwania mają 400 godzin, czas pracy 8 godzin. Ładują się 2 godziny, są wyposażone w odpowiedni przez producenta akumulator wbudowany w słuchawki. Posiadają jeszcze coś takiego jak system redukcji szumów, Automatic Noise Cancellation System. Polega on mniej więcej na tym, że w słuchawkach są wbudowane mikrofony, które w odpowiedniej przeciwfazie, one odpowiednio to robią, że starają się niwelować zakłócenia, które dochodzą do nas z ulicy, z zewnątrz. I powiem tak, działa to tak, że im większe mamy te zakłócenia, tym bardziej one są tłumione. Ja chciałem nagrać ten efekt noise cancellation, bo mamy tutaj w studiu mikrofony bilauralne. Niestety spotkałem się z dużym oporem materii w tym temacie, ponieważ robiły się sprzęgi, robiły się jakieś takie dziwne zafalowania i w związku z tym nie uda mi się tego zaprezentować tak, jakbym chciał. Chociaż mówię, spróbuję co mogę. W każdym razie system Automatic Noise Cancellation działa śmiesznie. W momencie, gdy go włączymy, to siebie nawet prawie nie słyszę, prawda? Bo tak słychać siebie jakby od wewnątrz, jak się coś mówi, a tak ten głos mój jest też niwelowany. Mój własny jakby i siebie prawie nie słyszę. I jeszcze jest ciekawostka taka, gdy podłączymy przewodowo słuchawki jakiegokolwiek źródła dźwięku, system Automatic System Cancellation działa także. Czyli system ten redukcji szumu działa cały czas. Można go oczywiście wyłączyć, to nie ma problemu. Natomiast on cały czas działa, obojętnie czy mamy bezprzewodowo podłączone słuchawki, czy nie. w odróżnieniu od Bluetooth, które w tym momencie jest rozłączone i cała ta elektronika Bluetoothowa. Co otrzymujemy w zestawie i jak to wszystko wygląda? Otóż mam tu pudełeczko z tymże urządzeniem. Na górze mamy plastikowy taki wieszak, który jest przyklejony taką, jak słyszycie Państwo, taśmą klejącą do spodu pudełka. Pudełko gładkie, bardzo, może troszkę wymiary, 114-190-80, 80 mm grubości, 190 długości i 14 mm, nie wiem, średnicy, przepraszam, 114 średnicy, czy jakoś tak. Nie wiem, tak podaje producent, a może producent mi podał pudełko, a nie słuchawki. Ale o czym mówię? Mamy pudełko, bardzo ładne, narysowane słuchawki są, narysowane wszystkie parametry. Przenoszenie, pasmo przenoszenia 2020 KHZ, 20 Hz do 20 kHz. Akumulator wbudowany, 250 mA, 3,7 V. To można wyczytać, no i to wszystko, automatyczna redukcja szumów, oczywiście to wszystko po polsku, jak i w wielu innych językach. Otwieramy pudełeczko, a w środku mamy kolejne pudełeczko. W środku mamy etui zrobione ze skóry chyba ekologicznej, tak to brzmi, zamykane zamkiem błyskawicznym. I oprócz etui jeszcze mamy dwie książeczki wydane w bardzo ładnym papierze, nieduże. To jest instrukcja obsługi, gwarancja, również po polsku, żeby nie było, i w wielu innych językach także. Natomiast tutaj po polsku jest tutaj dość dobrze to wszystko opisane, bo jak powiedziałem, słuchawki są w etui. Etui jest zapinane na zamek błyskawiczny. Odepniemy zamek w ten sposób. Bardzo ładnie się to odpina. I z góry mamy jakby taki woreczek. Woreczek z siatki. I we woreczku z siatki mamy woreczek foliowy, zamknięty. W którym to woreczku foliowym mamy następujące akcesoria. Kabel audio jack 3,5 mm służący po to, abyśmy mogli słuchawki podłączyć do hybrydy. Kabel USB, dokładnie jest to kabel micro USB, tak, kabel micro USB do ładowania słuchawek służący. Nie za długi, ale też nie jest specjalnie aż taki strasznie krótki. Taki. Ja jeszcze nadmienię, że ten kabel audio jack jest taki płaski, taki specyficzny. Ja takiego do tej pory nie macałem, nie widziałem, no ale jest. I mamy też ciekawostkę, mamy zestaw podłączenia do samolotu. Czyli dwie takie wtyczki i na końcu tego takiej kostki jeszcze wtyczka jackowa. Gniazdo jackowe. Te samolotowe wtyczki wyglądają tak dość specyficznie. Można sobie to podłączyć. Wygląda to tak troszkę podobnie, jakby dwa jacki obok siebie na szerokość palca w kostce i z prawej strony kostki na końcu jej, ale z prawej strony gniazdo jack. No i mamy słuchawki. Słuchawki są składane. Słuchawki są oczywiście też w tym etui. I na słuchawkach, na poduszkach od słuchawek, które są ze skóry ekologicznej, raczej nie sądzę, żeby ze zwykłej, ponieważ słuchawki nie kosztują jakichś strasznych pieniędzy, ale na słuchawkach są plastikowe poduszki, które trzeba zdjąć. Ja pierwszy raz zobaczyłem, że takie plastikowe poduszki, żeby przykryć nauszniki, są dodawane do słuchawek, ale tutaj Overmax z jakiegoś powodu o to zadbał. Nie wiem, czy to dobrze, czy nie. Etui jest takie gładkie w dotyku, naprawdę jest sympatyczne, ale bez loga firmy Overmax na nim. Nie ma żadnych tutaj napisów, ale ładne jest takie. w kolorze czarnym. Tutaj mamy akurat w zestawie. Widziałem jeszcze w żółtym i w fioletowym, ale to na internecie, więc tutaj mamy to, co mamy. Tutaj mamy z boku zamek błyskawiczny, który bez problemu nam pracuje. Nie mamy z tym żadnych problemów. Odłóżmy to etui, bo zajmijmy się może słuchawkami. Na tyle, na ile możemy się nimi zająć. A więc mamy słuchawki. Słuchawki są składane, żeby nie było. I są zrobione z metalu, co podkreśla producent. Znaczy może inaczej, tył jest metalowy, ramki są plastikowe, te obwódki, no i tutaj skórzane nauszniki, to co idzie na uszy i gąbki w środku. To wszystko całkiem fajnie się prezentuje, muszę przyznać. Jest też szekulacja oczywiście. O, posłuchajcie Państwo, takie ząbki, to te regulowane nauszniki, tak zwane, po to, żebyśmy mogli to na uszy założyć, są tak samo z metalu. No i przejdźmy do rzeczy. No bo co, mamy dwie słuchawki, cała elektronika w słuchawek znajduje się na prawej słuchawce, na lewej mamy tylko logo o firmy Overmax, na lewej słuchawce, na prawej cała elektronika. Na samym dole tego nausznika mamy gniazdo jack. Wyżej nad nim mamy gniazdo micro USB. Na przodzie mamy wielofunkcyjne dwa przyciski. Gdy naciskamy je tak szybko, mamy głośniej i ciszej. Gdy będziemy je przytrzymywać, będziemy chodzić po playliście, jeśli będziemy podłączeni po Bluetoothie. Mówię od razu, nie działa nam ta głośność wtedy, kiedy jesteśmy podłączeni przewodowo pod słuchawki. Gdy jesteśmy przewodowo podłączeni, regulujemy sobie głośność komputerem, odtwarzaczem, czymkolwiek by to nie było, ale nie tymi manualnymi elektronicznymi przełącznikami. Tak jak słychać, słuchawki tak reagują. Są metalowe, częściowo metalowe, to nazywa plastik i metal. No i mają na głowę też mają taką gąbkę, żeby to łatwo się działo. Ja powiem, że są dość wygodne. Nie mogę za bardzo narzekać. No i jeszcze na prawym nauszniku mamy już centralnie na prawym, oprócz mikrofonu, który ciężko wyhaczyć, mamy przycisk trzyfunkcyjny, ale on jest podzielony na lewo i prawo. Taki przełącznik, który włącza i wyłącza system noise cancellation, a druga jego część włącza, wyłącza słuchawki Bluetooth, jak również je paruje. Zaraz wszystko Państwu spróbuję objaśnić. I teraz będzie karkołomna rzecz, którą będę chciał zrobić, mianowicie nałożyć słuchawki na mikrofon nasz studyjny celem przeprowadzenia tego, co mogę zrobić z tym po prostu. No i tu będą ciekawe rzeczy. Realizator będzie musiał sobie z tym jakoś poradzić. Nie wiem, jak to zrobi. Natomiast ja popróbuję. Zakładam słuchawki na nasz mikrofon studyjny. Teraz włączyłem system noise cancellation. Teraz go wyłączyłem. Nie wiem, czy Państwo zauważą. O, teraz jest włączony i jakby mnie troszeczkę słabiej słychać. A teraz jest wyłączony. O. To jest taki lekki szum. On jest naprawdę mało słyszalny, ale powiem szczerze, się sprawdza, jeśli jesteśmy gdzieś w hałaśliwych miejscach. Te słuchawki naprawdę potrafią troszkę tłumić ten dźwięk. Niestety nie jestem w stanie Państwu tego zaprezentować stereofonicznie. No ale spróbujmy może włączyć słuchawki. Aby je włączyć, naciskamy tylnią część tego przełącznika na prawej słuchawce, takiego płaskiego kwadrata, ja bym to nazwał, i naciskamy to i przytrzymujemy, bo przednia część nam tylko wyłącza i włącza noise cancellation, ten automatyczny system redukcji szumów. Natomiast cała reszta steruje przycisk ten z tyłu. Spróbujmy włączyć słuchawki. Power on. Właśnie, usłyszeliśmy komunikat power on i charakterystyczny dźwięk. Ja jeszcze raz spróbuję je teraz wyłączyć i tak samo muszę wtedy przytrzymać i nacisnąć i przytrzymać tył tego kwadratu, tego prostokąta na prawej słuchawce. Poproszę jeszcze raz, Państwo posłuchajcie. Power off. O właśnie. Także komunikat power off oznacza, że wyłączyliśmy słuchawki. Jeszcze raz zrobimy może power on. Power on. O właśnie, usłyszeliśmy jeszcze pip i to znaczy, że słuchawki zostały włączone. A teraz co zrobić, żeby słuchawki sparować z urządzeniem Bluetooth, w tym momencie z telefonem. Spróbuję to zrobić. W tym celu muszę je wyłączyć niestety, czyli jeszcze raz zrobić, nacisnąć tył przycisku na tylnej słuchawce, na prawej słuchawce. Power off. No właśnie, ustaliliśmy komunikat żeński power off, a teraz włączę i te przyciski jeszcze przytrzymam. Ten przycisk jeszcze będę dłużej trzymał. I zobaczcie Państwo, co się będzie działo. Power on. Bluetooth is connecting. No właśnie, Bluetooth is connecting. Ale nie jest skonektowany, no bo ja teraz muszę dokonać pewnych w telefonie moim, aby podłączyć do Bluetootha. Ustawienia urządzeń, szukaj przycisk. I szukam. Ustawienia urządzeń, LDBN Smart, urządzenia Bluetooth, kel, ustawienia tekst, ustawienia już dostępne, urządzenia niedostępne. Soundboost 3.2. O, wykrył mi słuchawki. Wyszukiwania, Soundboost 3.2. I teraz sobie naciskam. Ustawienia urządzenia, lista. LDBN Smart, urządzenia Bluetooth, kel, board, ustawienia urządzeń, tekst, ustawienia urządzeń, dostępne, urządzenia niedostępne. Soundboost 3.2, parowanie, niedostępne. No, próbuję parować. Szukaj, niedostępne, Soundboost 3.2, parowanie, niedostępne. Próbuję parować, chyba mu się nie uda, za chwilę zobaczymy. Próbuję parować, ale chyba za długo nam to zajęło i muszę jeszcze raz... No więc nie udało się sparować, ale jeszcze raz spróbujemy. Power off. Włączę. Power on. Power on i przytrzymam. Bluetooth is connecting. O proszę, i teraz spróbuję tu. Ustawienia urządzenia, lista. LDBN Smart, nawigun Bluetooth, 2, zasad więcej opis. LDBN Smart, urządzenia Smart Bluetooth, keyboard, ustawigun Bluetooth, przycisk, Soundboost, 3, 2. Bluetooth connected. Zmienia urządzenia, widoczny na urządzenia, starowa, Soundboost, 3, 2. Jestem już, proszę Państwa, ustawienia urządzenia. Jestem już podłączony słuchawkami firmy Overmax. Firmy Overmax jestem podłączony po Bluetoothie. O, mamy sygnał. To jest sygnał, że jest maksymalnie głośno. I teraz... Szybkie wybija lewia. Kalendarz, ekran, buzegar. Radio FM, kalkulator, sklep Play, Cine Plus, serwery Tinta w WhatsApp. Je wyświetl wszystkie. Serwis, sklep, kaprat, zegar, muzyka, kalendarz. Epic, EJB. Ja chodzę sobie, chodzę w tej chwili, to mówi Epic, mówi, bo chodzę sobie po telefonie. Po to, żeby Państwo wiedzieli, że muszę znaleźć po prostu odtwarzacz muzyki. O, mamy utwór muzyczny. Słuchawki są stereofoniczne, żeby nie było, proszę Państwa. ale nie jestem Państwu tego w stanie teraz zademonstrować. Natomiast tak to gra. Utwór Casco Alcatraz akurat. Uważam, że całkiem nieźle to gra, jak na słuchawki takie. Czy spróbuję Noise Cancellation? O! Teraz jest Noise Cancellation włączony. A teraz jest wyłączony. Także to trochę słychać. Gdy ściszymy... Pomożemy. Tu nie słyszymy już żadnego dźwięku. Natomiast w momencie, gdy... I cały czas musimy naciskać. Gdy przytrzymamy te przyciski odgłośności, wtedy zmieni nam się utwór. Na przykład przytrzymuję przycisk do głośności. Następny utwór. Następny przytrzymuję. Cały czas nam... O, przeskakują utwory. Jeszcze raz pokażę Państwu charakterystykę mniej więcej tego.

0: No tutaj norweski śpiewak sobie, znaczy norweski instrumentalista sobie odgrywa utwór. I powiem tak, słuchawki te kosztują 199 zł, natomiast można je kupić dużo taniej, można je kupić za 145 zł, a nawet za 120, jak są w promocji. Aha, jeszcze jedno. To te słuchawki nie są złe. Naciskając krótko tył naszego przycisku prostokątnego na prawej słuchawce, zatrzymujemy, po prostu robimy pauzę. Tudzież odbieramy połączenie przychodzące. Naciskam jeszcze raz. O, i leci. I to można powiedzieć o plusach tych słuchawek, bo naprawdę słuchawki są naprawdę niezłe, jak na te ceny i na te swoje możliwości. Wady. Słuchawki nie wspierają HD Voice. To już mówię od razu, nie wspierają HD Voice. I nawet jak mamy połączenie HD Voice, dostajemy po prostu zwykłe połączenie, takie telefoniczne. Natomiast mogę powiedzieć, że są dość trwałe, bo te zawiasy, dzięki którym one się składają, są z metalu. Słuchawki generalnie też są z metalu, tylko obramowanie mają plastikowe. Tutaj to wszystko jest generalnie dosyć solidne. Nie mówię w 100% solidne, bo wszystko, Państwo uwierzcie, wszystko popsuć można. I to nie jest żaden problem. Młotka użyć i można popsuć. Natomiast to naprawdę jest, myślę, całkiem sensowne. Pora na jakieś podsumowanie. Plus słuchawek. Nawet ładnie grają, muszę przyznać. Dość długo pracują na Bluetoothie, bo aż 8 godzin. I generalnie są całkiem sympatyczne. Komunikaty głosowe, włączony, wyłączony, słaba bateria, no ale tutaj mamy naładowane, więc nie jestem w stanie tego Państwu zaprezentować. No i praca jako zwykłe słuchawki przewodowe. To jest też plus. Jako zwykłe słuchawki przewodowe można to sobie podłączyć sobie to i to będzie działało jak zwykłe słuchawki przewodowe z automatyczną redukcją hałasu. Słuchawki Overmax Sound Boost razem pisane SOUND BOOST, odstęp 3.2 firmy Overmax. Tak się nam zachowują. Niestety nie dałem rady więcej, przepraszam, nie mamy takich warunków technicznych. System Noise Cancellation, Automatic ANC się nazywa, Automatic Noise Cancellation, robi nam po prostu przy dwóch mikrofonach binauralnych takie wesołe, różne żarty. Nie dało się, ja próbowałem przez ostatnie dwa dni to nagrać, nie dało się. Więc odczucia niestety muszę pozostawić dla Państwa i jak to się Państwu podoba. Mi się nawet podoba, siebie nawet nie słyszę, jak włączę system Automatic Noise Cancellation. Natomiast jeśli chodzi o te o całą resztę, to jest tak, że im więcej tego hałasu, tym on jest bardziej tłumiony. Tak tutaj to mniej więcej wygląda. Po mojemu to nawet działa. Nie działa to oczywiście tak w 100%, jakbym chciał, żeby nie było. Ale też kładę to na karb ceny tych słuchawek, tak? No bo to jednak nie jest jakaś wyśrubowana. No i powiedzmy sobie, gra to całkiem nie najgorzej. Bo jest i bas, i jest góra, i no owszem, można by się czepiać, że mogłoby grać ładniej. Ale naprawdę nie ma jakichś takich strasznych, wybitych częstotliwości, jakichś takich... ten utwór, który był z kasety, to miał taki wybity tam coś. Natomiast ten utwór instrumentalny, ten na samym początku, Alcatraz, grupy Kusko, no chyba chodził troszeczkę lepiej. Nie mówię, że są to słuchawki audiofilskie, nie, ale jest to coś, o czym można pomyśleć, chcąc mieć całkiem nie najgorsze słuchawki właśnie takie do słuchania. No i oczywiście hybryda, Bluetooth razem z przewodem. Tak, to też może być ciekawe, tak? Może mieć połączenie Bluetooth, wpinamy przewód, tracimy połączenie Bluetooth, ale działamy na przewodzie, wyłączamy przewód, z powrotem dostajemy połączenie Bluetooth i działa. Ale możemy też zrobić tak, że wyłączyć w ogóle, zrobić power off w słuchawkach i w tym momencie pracować tylko na przewodzie. Bo słuchawki bezprzewodowo działają zawsze, słuchawki przewodowo działają zawsze, jak połączymy je po jack, kablu jack-jack, który jest w tym zestawie. No i jeszcze jedna rzecz, system aktywnej redukcji hałasu też działa nam zawsze, nawet jeśli jesteśmy połączeni po przewodzie. I możemy właśnie wtedy wyłączać i włączać ten system właśnie naciskając przód tego prostokąta, który jest na tej słuchawce prawej. Bo cała elektronika, którą operujemy, jest na prawej słuchawce, żeby nie było. Na lewej słuchawce mamy tylko logo Overmax, czyli producenta. No i oczywiście mamy też mikrofony wbudowane, ale to jest tak wbudowane, że tego nie czuć. Ja nie jestem w stanie nic wymacać żadnych z tych mikrofonów, ale wiem, że one są, bo żeby ten system redukcji hałasu działał poprawnie, no to musi to być w miarę dobrze zrobione. No to chyba tyle, co mogę powiedzieć o tych słuchawkach. Do kupienia w różnych sklepach, na portalach akcyjnych także, wszędzie indziej. Jeśli ktoś ma ochotę, mogę polecić, choćby nawet ze względu, że mamy hybrydę, właśnie, czyli słuchawki przewodowe i bluetoothowe jednocześnie. Natomiast jeszcze jedno, słuchawki, już tu podkreślę, nie wspierają HD Voice. Szkoda, ale tak niestety jest. Dla Państwa słuchawki Soundboost 3.2 firmy Overmax recenzował Robert Łabęcki. Dziękuję Państwu za uwagę. Czekam na jakieś komentarze. Do usłyszenia.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji kolejna klawiatura bezprzewodowa, był już Silver Monkey, tym razem Afortech FBK30. I tutaj akurat ta wersja, którą ja prezentuję, jest koloru czarnego, więc jest Afortech FBK30 Black. I tutaj jest kilka wersji kolorystycznych. Czym różni się klawiatura od tamtej klawiatury, którą wcześniej prezentowałem? Jest gabarytowo trochę większa z dwóch powodów. Pierwsza rzecz to taka, że trochę bardziej są oddzielone od siebie przyciski i są to wybitnie przyciski okrągłe. Dla jednych może to być wygoda, dla innych może to być niewygoda. I tutaj jeszcze co sprawia, że jest trochę większa, to to, że z tyłu jest taka szczelina i do tej szczeliny można włożyć smartfona. I tak pod kątem można go włożyć, że można jakby patrzeć się na tego smartfona i ten smartfon stworzył jakby taki ekran pod kątem nad tą klawiaturą. Także jeżeli komuś by to było potrzebne, to takie funkcjonalności są. Inna rzecz to taka, że jest w niej możliwość sparowania czterech urządzeń. Tam było jedno Wi-Fi i dwa urządzenia Bluetooth. Tutaj jest również jedno Wi-Fi oraz trzy urządzenia Bluetooth. Jeszcze jedna różnica to taka, że tam mieliśmy dwie baterie typu AAA, a tutaj jedną baterię typu AA. No jest jeszcze kwestia taka, że Alt jest przy spacji, tak jak być powinien. No niemniej jednak tamta klawiatura, no właściwie nie mogę żadnej doradzić, komu by było lepiej, dlatego że tamta klawiatura jest trochę mniejsza, więc jeżeli komuś zależy, żeby było minimalistycznie, to brać tamtą, no ale trzeba oczywiście uważać na ten Alt, a druga rzecz jest taka, że tutaj są no, te przyciski okrągłe z kolei, więc jeżeli ktoś ma słabszy dotyk, czy coś i na przykład nie wyczuwa tych przycisków, to tutaj będzie mu łatwiej te przyciski zlokalizować. Teraz może na początek informacje. Wziąłem ze strony X.comu, dlatego że tutaj jest klarowny opis. Niestety na stronie XCOM-u jest dosyć wysoka cena tego, od razu powiem, bo jest 120 zł, 119 właściwie, na dzień 22 czerwca 2024 roku. Widziałem taniej m.in. w sklepie Media Expert za 89 zł, no i tutaj trzeba by na cenę po prostu popatrzeć, czyli cena się waha gdzieś tak w granicach od 90 do 120. Tu nie ma się co sugerować, dlatego że zanim audycja się ukaże, to się może zmienić. Dlatego unikam podawania cen detalicznych. Teraz adres bibliograficzny, w której wziąłem informację. To jest https://www.xmyśli.com.pl/p/milion117964-klawiatura-bezprzewodowa-h4-tech-blat-sealant.html. Oczywiście Black Silent, czyli czarny i cicha. Klawiatura bezprzewodowa Afortech FBK 30 Black. Afortech FBK 30 to mobilna klawiatura, która poprawi Twój komfort pracy, gdziekolwiek jesteś. Kompatybilny rozmiar i podstawka na tablet czy smartfon sprawią, że możesz stworzyć wydajne miejsce pracy w każdych warunkach. Klawiatura ma opatentowany mechanizm White K. Łączy on wysoce elastyczny silikon i wysokiej jakości smar. W efekcie Afortech FBK 30 jest niezwykle cicha podczas użytkowania. Redukuje hałas z 35 dB do 14 dB. Podwójne połączenie bezprzewodowe. Klawiaturę Afortech FBK 30 możesz połączyć bezprzewodowo na dwa sposoby. Zrobisz to za pomocą interfejsu Bluetooth. Oferuje on bezproblemowe działanie bez opóźnień do 10 metrów od urządzenia. Co więcej, możesz ją połączyć przez technologię 2,4 GHz. Wystarczy, że podepniesz do laptopa czy komputera niewielki odbiornik, aby cieszyć się swobodnym korzystaniem z klawiatury bez kabli. Kompaktowa, cicha i wygodna. Dzięki kompaktowej konstrukcji bez bloku numerycznego klawiaturę Afortech FBK 30 możesz zabrać wszędzie. Bez problemu zmieści się do plecaka czy torby. Mało tego, jest na tyle smukła i lekka, że nawet tego nie odczujesz. Niskoprofilowe, okrągłe nasadki klawiszy w stylu retro zapewniają wygodne pisanie. Natomiast zintegrowana podstawka pozwoli Ci trzymać urządzenie mobilne pod wygodnym kątem. Specyfikacja. Rodzaj przełączników membranowe, typ niskoprofilowa, kompakt, łączność bezprzewodowa, interfejs 2,4 GHz, Bluetooth, klawisze numeryczne nie, klawisze multimedialne, funkcyjne tak, obsługa makr nie, podświetlenie klawiszy nie, podpórka pod nadgarstki nie, kolor czarny. Czas pracy na baterii do 24 miesięcy, obsługiwane systemy Windows, macOS, X, iOS, Android, dodatkowe informacje, cicha praca klawiszy, obsługa wielohostowa, możliwość podłączenia nawet 3 urządzeń, zasięg pracy do 10 metrów, z tym, że 3 urządzeń Bluetooth, a generalnie właściwie to 4 urządzeń, bo jeszcze mamy pod Wi-Fi jedną. Dołączone akcesoria, przedłużacz USB, nano odbiornik, jedna bateria typu AA, długość 315 mm, szerokość 155 mm, wysokość 24 mm, waga 386 g, gwarancja 24 miesiące, gwarancja producenta, kod producenta A4, duże T, duże K, duże L, duże A, 47123. Teraz proszę Państwa czas na unboxing. Klawiatura jest w takim standardowym kartoniku, karton śliski. Należy od spodu odnaleźć 2 zaczepy, odchylić je do dołu, po czym przesunąć na spodzie przykrywkę i wtedy uchylą nam się 2 skrzydełka. I widzimy zapakowaną w worku klawiaturę.

Tak przynajmniej, proszę Państwa, piszę. Aby ją włączyć, należy znaleźć przełącznik z tyłu w prawym górnym rogu. W lewo jest włączony, w prawo wyłączony. Z tyłu jest jeszcze klapka na baterię, pod którą jest bateria AA, a także po lewej stronie, analogicznie do tamtej, jak było, nadajnik Wi-Fi. Teraz klapkę zamknę. Klawiatura oczywiście ma standardowy układ QWERTY, natomiast nad nią jest jeszcze szczelina, którą mogę włożyć iPhone'a. I teraz właśnie wkładam. Jakbym sobie położył tę klawiaturę odpowiednio, to mógłbym mieć bezpośrednio przed sobą ekran iPhone'a. Gdybym widział, to mógłbym od razu patrzeć, co robię. Więc teraz informacje o poszczególnych przyciskach, o poszczególnych klawiszach. Najpierw przedstawię, później ją Państwu połączę i spróbujemy ją sparować zarówno z komputerem, jak i z telefonem. Z komputerem sparujemy przez Wi-Fi, z telefonem sparujemy oczywiście przez Bluetooth. Tylko jeszcze może na początek powiem, co należy zrobić, żeby w ogóle przemieszczać się między tymi połączeniami. Jeżeli chcemy połączyć z Bluetoothem albo z Wi-Fi, to do przełączania tego służy przytrzymanie klawisza funkcyjnego oraz cyfry od 7 do 0. Pod cyframi 7, 8, 9 jest Bluetooth, a pod zerem jest Wi-Fi. Do czego to nam się przydać może? Do tego nam się to może przydać, że po prostu jak jesteśmy gdzieś w miejscu, gdzie jest kilka komputerów, to możemy jedną klawiaturą sterować wszystkimi komputerami. Albo mamy, nie wiem, komputer, notatnik brajlowski i smartfona jakiegoś. No to możemy się też między tym a tym przełączać, nie ruszając się z miejsca, nie zmieniając stanowiska pracy, czyli generalnie no dla wygody. No fajnie, że coś takiego jest. Omówię klawisze, wszystkie od dolnego rzędu. Oczywiście układ QWERTY jest standardowy, ale ja dla bezpieczeństwa, jak to się mówi, z uwagi na fakt, że wiadomo, że funkcyjne mogą się różnić w każdej klawiaturze, to ja po prostu już no opowiem dokładnie. Czyli od dołu, od lewej. To jest oczywiście, najpierw jest Ctrl, później klawisz funkcyjny, następnie klawisz Windows, następnie klawisz Alt, klawisz spacji, później będzie prawy Alt, prawy klawisz również funkcyjny, dalej Ctrl, dalej Insert, dalej strzałka w lewo, dalej strzałka w dół i dalej strzałka w prawo. Tutaj takie ułatwienie, że w tamtej klawiaturze też w rogu były strzałki. Wyżej jest oczywiście Shift, dalej jest Z, X, C, V, B, N, M, przecinek, kropka, slash, prawy Shift, strzałka w górę i page down. Trzeci rząd od dołu. Oczywiście na początku standardowy układ liter, czyli caps lock, A, S, D, F, G, H, J, K, L, dwukropek, średnik, enter oraz page up. Wyżej Q, W, E, R, T, Y, U, I, O, P, nawias kwadratowy, lewy, kwadratowy, prawy, backslash oraz end. Oczywiście klawisze po wciśnięciu shiftu odpowiednio zmieniają swoje przeznaczenie. Wyżej akcent, cyfry od 1 do 0, następnie minus, równe, backspace oraz home. I najwyżej escape od F1 do F12, dalej print screen, scroll lock oraz delete. Czyli jak tutaj Państwo widzą, jest układ trochę podobny. Chociażby te strzałki są też w prawym dolnym rogu i mimo, że są nad nimi inne klawisze, można je łatwo zapamiętać. Teraz klawisze funkcyjne od F1 do F12. Jeszcze jest taka komenda jak funkcja Escape, która jakby przełącza, czy mamy klawiszy funkcyjnych używać, trzymając klawisza funkcyjnego i wciskać odpowiednio od F1 do F12, czy mamy nie wciskać klawisza funkcyjnego i używać F1 i F12 w charakterze klawiszy multimedialnych i wtedy w charakterze klawiszy systemowych musielibyśmy trzymać klawisz funkcyjny. Funkcja Escape, możemy to przełączyć. I teraz odpowiednio klawisze w trybie multimedialnym. F1, strona główna. F2, przełączanie systemu operacyjnego, gdyż tak jak mówiłem, klawiatura obsługuje kilka systemów. F3, powrót. F4, szukaj. F5, przełączanie dostępu internetu. F6, zrzut ekranu. F7, poprzedni utwór, F8, start, pauza, F9, następny utwór, F10, wyciszanie, F11, głośność minus i F12, głośność plus. Teraz czas połączyć klawiaturę z komputerem oraz z telefonem. Teraz podłączyłem klawiaturę do komputera za pośrednictwem nadajnika. Teraz należy włączyć klawiaturę i nacisnąć funkcja 0. I klawiatura powinna już współpracować przez Wi-Fi. Otworzyłem, proszę Państwa, pulpit, włączyłem ten komputer, zamknąłem przez Alt F4, a teraz

0: Teraz, proszę Państwa, przełączę się na iPhone'a i teraz, żeby się przełączyć, proszę Państwa, na telefon z tej klawiatury, to należy wcisnąć funkcja 8, ponieważ pod tamtym Bluetoothem funkcja 7 to już jest jeszcze inny komputer przez Bluetooth połączony, a ja sobie połączyłem funkcja 8 i powinien się zaraz przełączyć. No i teraz mi przejął telefon, natomiast ja mam słuchawki na Bluetooth połączone, więc nie będą Państwo tego słyszeć, więc no, muszą mi Państwo tutaj zaufać. Natomiast teraz z powrotem przełączę się na 0, czyli funkcja 0. I już jestem, proszę Państwa, połączony z komputerem stacjonarnym. Tytułem podsumowania. No myślę, że klawiatura też jest godna rozważenia, gdyż jest trochę większa, wprawdzie od tamtej. Jest w dobrym miejscu Alt. Może to być wygodniejsze dla kogoś o tyle, że klawisze są bardziej rozłożone. Wyraźnie można wyczuć, jeżeli ktoś na przykład ma, nie wiem, problemy ze wzrokiem większe czy z dotykiem, to wyraźnie wyczuje. Ma też podpórkę na smartfona czy na tableta, którą może tutaj włożyć. Być może komuś to też się przyda. No a jeżeli komuś zależy stricte na mobilności i dla niego to by było za duże, to wybierze tą mniejszą, tyle tylko, że trzeba właśnie przyzwyczaić się do Altu. Ale no, ja się przyzwyczaiłem. Tutaj akurat nie dramatyzowałem z powodu tego Altu, ale wiem, że no, dla niektórych może to być utrudnieniem. Też jeszcze zależy od tego, jak często trzeba tego Altu używać, jakich aplikacji się używa, szczególnie przy aplikacjach mobilnych. Także no, myślę, że obie są do rozważenia. Wybór pozostawiam Państwu. Dziękuję Państwu za uwagę, do usłyszenia.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Salonik u Jacka. Nazywam się Grzegorz Złotowicz i zastępuję kolegę, który nie może poprowadzić dzisiejszego odcinka. Do podcastu Jacek chce zapraszać różnych ludzi zajmujących się dostępnością. Kto jednak porozmawia z nim samym, który w dostępności pracuje już prawie okrągłe 20 lat? Nie będzie więc niespodzianką, gdy powiem, że naszym gościem jest dzisiaj Jacek Zadrożny. Cześć Jacku.
3: Dzień dobry. Ja z tego miejsca chciałbym wyraźnie podkreślić, że to był pomysł Grzegorza, a nie mój. Nawet się trochę zastanawiałem, czy to jest dobry pomysł, ale zobaczymy.
2: Skoro mam okazję Cię zapytać o różne sprawy, to porozmawiamy nie tylko o dostępności, ale też o człowieku prowadzącym na co dzień, a właściwie na co tydzień ten podcast. Wiem o Tobie niewiele, niektórzy pewnie dużo więcej, inni trochę mniej, więc żebyśmy wszyscy mieli podobny początkowy stan wiedzy, przygotowałem krótkie wprowadzenie przed pytaniami.
4: Jego CV na LinkedIn zajęłoby pewnie z dwie dyskietki. Na szczęście serwery są pojemne, więc wszystko się zmieściło. Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Centralny Instytut Ochrony Pracy, Uniwersytet Warszawski, około 15 różnej wielkości fundacji i stowarzyszeń, Polski Związek Głuchych, Polski Związek Niewidomych, Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, a to jeszcze nie wszyscy jego pracodawcy. Pracował dla nich m.in. jako naczelnik, dyrektor oddziału w Warszawie, ekspert do spraw dostępności, koordynator merytoryczny projektu, wykładowca. Gdyby był kobietą, spokojnie mógłby mówić o sobie:
5: ja jestem kobieta pracująca, żadnej pracy się nie boję.
4: A co mówią o nim niektórzy współpracownicy? Justyna Kucińska, prezeska Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego.
6: Jacek jest profesjonalistą zaangażowanym w to, co robi. Ma ogromną odwagę do wypowiadania i dyskusji na tematy, które niejednokrotnie są trudne.
4: Adam Pietrasiewicz, radca w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
7: Jacek? Facet, który zawsze wzbudzał we mnie wielki kompleks niższości. Sprawiał, że czułem się zupełnie malutki przy nim.
4: Prywatnie, ojciec, mąż.
8: Mój mąż Jacek to poranny słowik. Lubi, jak może rozładować rano zmywarkę, a potem włącza ekspres i zaparza zasłużoną kawę.
4: Szwagier.
9: Jacek żartuje w bardzo specyficzny sposób, z ogromnym poczuciem humoru, poważnym głosem, wielką życzliwością do ludzi, wbija żądło.
4: Aktywny obywatel, autor ciekawego bloga i przynajmniej jednej piosenki.
3: Lecz zacznijmy od cyfer 7-0. Łatwo zliczyć, że pół wieku już minęło. Do połowy tej połowy było łatwo.
10: A to tylko wierzchołek jest góry lodowej. By wszystko ci omówić, musiałbym mieć dobę.
2: Około 67 pytań, które chciałbym Ci dzisiaj zadać, podzieliłem na trzy części: o pracy, aktywnościach obywatelskich i życiu prywatnym. To raczej nie będzie krótki odcinek, więc dla ułatwienia słuchaczom pomijania mniej dla nich interesujących fragmentów, dołączę do niego spis treści wbudowany w plik odcinka i obsługiwany przez wiele odtwarzaczy podcastów. A zatem zaczynamy. Część pierwsza. Jacek Zawodowiec. Co magister polityki społecznej robi w dostępności, dziedzinie przecież stricte technologicznej?
3: To nie jest nic dziwnego i to co najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, polityka społeczna to jest działalność państwa w dużym uproszczeniu na rzecz obywateli. Więc dostępność jak najbardziej się w tym mieści, ponieważ ogranicza wykluczenie, między innymi cyfrowe, ale generalnie wykluczenie osób z niepełnosprawnościami. A druga rzecz to taka, że większość dostępnościowców wcale nie ma ścisłego wykształcenia. Jak tak sobie ich w pamięci przewijam, to w zasadzie mam wrażenie, że tak z tych, co pierwsi mi się kojarzą, to Przemek jest takim typowym programistą, Przemek Marcinkowski, a reszta to, wiesz, filozofowie, historycy.
2: No ale jednak aspekty technologiczne stanowią istotną część dostępności. To, rozumiem, wymagało od ciebie dokształcania się jakiegoś w tym kierunku.
3: No i to bardzo dużo, na dokładkę w języku zupełnie mi obcym, mianowicie w angielskim, bo w Polsce niczego tak naprawdę nie było, kiedy ja zaczynałem. I to pozwoliło mi też tak naprawdę podciągnąć ten język angielski, no bo ja tylko troszkę się uczyłem angielskiego w liceum. No to była też taka nauka byle jaka. Natomiast tak, trzeba było nauczyć się wielu rzeczy. Czy ja w bardzo różnych technologiach grzebię, troszkę nawet programuję, tak pożal się Boże oczywiście.
2: A w jakim języku?
3: Ja próbuję różnych rzeczy. Ostatnio był to Ruby, ale też trochę robiłem w JavaScriptie, w PHP, w Pythonie. Kiedyś dawno, dawno temu w Javie, ale ja strasznie ten jakoś język do mnie nie przemawiał.
2: Do mnie też.
3: A jeszcze kiedyś, jeszcze w zamierzchłych w ogóle czasach, nawet w Assemblerze. W Assemblerze to napisałem taki programator do zasilacza i to było oparte o procesor Z80A, o ile dobrze pamiętam, czyli taki 8-bitowy jeszcze procesor. I to był rok pewnie jakiś 90.
2: Pracowałeś jako naczelnik w ministerstwie i to dość długo, z tego co pamiętam. Wyobrażam sobie to tak, że byłeś w hierarchii kimś zaraz po ministrze, miałeś 50 podwładnych, 3 sekretarki, 2 kierowców, samochód służbowy 24/7, a robota też nie ciężka, bo wiadomo...
11: Wywiady, autografy, wizyty w zakładach pracy.
12: A przy tym coś tam może przyrobić na boku. Taki sobie pożyje i z dysfunkcją wzroku.
2: A jak to naprawdę z tym było?
3: Przede wszystkim to ja nie byłem tym naczelnikiem znowu aż tak długo, bo awans dostałem w lutym 2020 roku, a pracę zakończyłem z końcem listopada tego samego roku. Pracowałem oczywiście dłużej, ale naczelnikiem zostałem po mniej więcej pół roku, troszkę więcej jak pół roku pracy. No i naczelnik to jest szef wydziału. Wydział jest częścią departamentu. Nad departamentem jest dyrektor biura ministra i minister oczywiście, więc w tej hierarchii to ja byłem, jeżeli już w ogóle tak traktować, to na trzecim poziomie. No i miałem bardzo dużo rzeczywiście sekretarek i pracowników. To był Adam, tu już w tym dżinglu na początku puszczany. I od pewnego czasu Mateusz Knyt, taki młody człowiek, bardzo fajny. I to już. Samochodu nie miałem, sekretarki niestety też nie miałem. I pracowaliśmy w takim pokoju przejściowym. Jak ktoś chciał przejść do pokoju tam, gdzie zajmowali się rozwojem cyfrowym, to skręcali w naszym pokoju w prawo. A jak chcieli coś o kompetencjach, to w lewo.
2: Co ci się udało osiągnąć na tym stanowisku?
3: Muszę ci powiedzieć, nie wiem, bo ja się już nauczyłem, że trzeba dużo siać tych nasionek i je podlewać i że to nie wyrasta tak od razu. Więc tutaj też jest, mam przekonanie, że też na pewno jakieś rzeczy powyrastały już i powyrastają. Natomiast to wszystko trwa. Trwa, bo to jest taki opór materii bardzo silny. Tam nie tylko mówię o ministerstwie, ale w ogóle. Ludzie mają bardzo dużo różnych obowiązków, a to jest jeden z kolejnych, jeżeli chodzi o dostępność cyfrową. Ja sobie z tego doskonale zdaję sprawę, bo jako naczelnik na przykład znienacka musiałem się nauczyć, jak się robi plan zamówień publicznych, albo plany budżetowe, albo jak korzystać z narzędzi do zarządzania projektami. Coś, z czym nie miałem nigdy do czynienia i natychmiast się musiałem nauczyć. I okazało się wtedy, że przestałem się praktycznie w ogóle zajmować dostępnością, no bo już zwyczajnie to nie miałem czasu, więc to mniej więcej tak się dzieje. Opór był silny. w różnych miejscach jakby zwróciłem uwagę na dostępność. Na przykład zwróciłem uwagę, to było kilka spotkań w Ministerstwie Edukacji Narodowej, na dostępność dzienników elektronicznych. No to są takie dwa, które są najpopularniejsze, czyli Vulkan i Librus. W Ośrodku Rozwoju Edukacji kwestia dostępności podręczników. W Departamencie Telekomunikacji, to było w moim ministerstwie, ale praca nad nowymi przepisami dotyczącymi usług telekomunikacyjnych. A jak przyszła pandemia, wszyscy błyskawicznie przeszliśmy na pracę zdalną, no ale zaczęły się pojawiać znienacka aplikacje różne. Ja też alarmowałem w ich sprawie. Na przykład kwarantanna domowa, przestraszna aplikacja, którą musiał obowiązkowo zainstalować każdy, kto był na kwarantannie.
2: Ale niewidomi byli wyłączeni, zdaje
3: tak,
2: się, z konieczności.
3: Zgadza się, no bo aplikacja była niedostępna, więc ja to zgłosiłem. Rozmawiałem z naczelnikiem od wydziału, który się tą aplikacją zajmował. On absolutnie zignorował problem. Powiedział, że jak będzie czas, to on to coś z tym może zrobią. Ale teraz, żeby mu nie zawracać głowy, bo on jest zajęty. Mniej więcej tak wyglądała ta rozmowa, ale ja to zgłosiłem także do Departamentu Prawnego. No i oni na szybko tylko tyle wymyślili, żeby w tym rozporządzeniu właśnie wyjąć z obowiązku osoby niewidomej, słabowidzące. Dzięki naszej pracy, mojej i Adama przede wszystkim, ale także Mateusza Ciborowskiego i Mateusza Knyta, o tej dostępności cyfrowej dowiedzieli się w bardzo, bardzo wielu miejscach. Regularnie organizowaliśmy spotkania. Próbowaliśmy wychodzić do ludzi, że tak powiem, żeby nie siedzieć tylko za tymi biurkami. I to wychodziło całkiem fajnie. Więc jeżeli można powiedzieć, że coś osiągnąłem, no to właśnie to, że trochę więcej ludzie o tym wiedzą, choć z całą pewnością nie wiedzą. Jeszcze jest mnóstwo ludzi, których trzeba o tym poinformować.
2: A w takim razie, co się najbardziej nie udało w tej pracy? Masz poczucie, że jest takie coś?
3: A muszę ci powiedzieć, że to jest chyba coś bardziej wewnętrznego. To znaczy, nie umiałem się odnaleźć w tym. To jest takie osobiste. Okazało się, że jestem niekompatybilny z administracją publiczną i niestety to się dla mnie niezbyt dobrze skończyło. A druga rzecz to taka, że nie udało mi się wprowadzić pewnych rzeczy w samym Ministerstwie Cyfryzacji. I to pomimo tego, że mieliśmy tam naprawdę, poza niewielkimi wyjątkami, bardzo dobrą atmosferę po temu, żeby to robić. Ja zresztą wspomnę tutaj, że pan minister, jak powstawała ustawa, ja to wiem od Adama Pietrasiewicza, który tam wtedy już pracował, osobiście zszedł tam do niego i zażyczył sobie takiej poprawki, że dostępne mają być strony internetowe posiadane przez podmioty publiczne. Nie będące własnością, ale posiadane. I to jest bardzo istotna różnica. Bo to oznaczało, że pod ustawę będą podlegały także strony takie jak fanpage na Facebooku, kanał na YouTubie i tak dalej. Gdyby pozostawić tylko własność, no to dostępność byłaby outsourcowana i nic by z tego nie było. Więc sobie bardzo pana Marka Zagórskiego cenię, że o tym też pomyślał.
2: A jakich narzędzi używałeś w tamtej pracy, jak z ich dostępnością?
3: No to jest ten właśnie kawałek, którego nie udało mi się przewalczyć, co zresztą napisałem w takim raporcie, który się składa co roku. Nic mi się nie udało tam tak naprawdę wywalczyć. Głównym narzędziem, w którym się pracowało, jest takie narzędzie EZD-PUW, czyli elektroniczne zarządzanie dokumentacją, a PUW to jest od Podlaski Urząd Wojewódzki, bo tam to narzędzie wyprodukowano. No i jest to narzędzie bardzo niedostępne, chociaż podobno konkurencyjne, które jest w innych ministerstwach, jest jeszcze gorsze. To było takie narzędzie, to była taka aplikacja webowa, za pomocą której się otwierało sprawy, tworzyło się dokumenty, dodawało do nich te metryki przeróżne, przeprowadzało przez proces decyzyjny i tak dalej, i tak dalej. No i niestety były tam rzeczy, których ja w ogóle nie byłem w stanie zrobić, które robił za mnie Adam. Na przykład założenie sprawy było dla mnie absolutnie niewykonalne, mimo tego, że ja jestem ogarnięty, z byle powodu się nie poddaję, jeżeli chodzi o aplikację. W środku były też takie różne podsystemy, takie głównie dla pracowników, na przykład system taki kadrowy. Tam były informacje o wynagrodzeniu, o urlopie, o stażu i takich rzeczach. Też całkowicie był niedostępny. Potem, jak już go troszkę bardziej rozczaiłem, to znalazłem sobie jakieś takie obejścia, ale to też nie było nic wygodnego, tylko po prostu mogłem się jakoś tam dobrać.
2: W sumie to byłeś zmuszony, rozumiem, korzystać z jakichś, wykonywać jakieś tam działalności w tych narzędziach?
3: W tym do kadr w zasadzie nie musiałem. Tam jak potrzebowałem informacji jakiejś o swoim własnym, jakby no, swojej pracy, o swoim etacie, to tam się grzebało. Natomiast EZD musiałem. I to musiałem codziennie. To było tak, że codziennie spływały jakieś koszulki. No bo to tak naprawdę to jest symulacja w pewnym sensie urzędu po prostu. No. Że były takie koszulki, że były tam segregatory, sprawy i tak dalej. I to spływało. Ja się musiałem zajmować obsługą tego, albo decydować, że to nie moje i oddawać, albo decydować, że moje i obrobić. A potem jak stałem naczelnikiem, na dokładkę jeszcze musiałem dekretować to dalej.
2: Ale miałeś jakiegoś asystenta, który ci w tym pomagał?
3: Nie. Tak jak mówiłem, w tym jak sobie zupełnie nie dawałem rady, to w tym mi pomagał dostał Adam, ale a w pozostałych rzeczach to musiałem sobie radzić. Tam w ministerstwie też było taki komunikator ministerialny od firmy Cisco, Cisco Jabber. To też jest taka aplikacja, którą jakby ktoś na złość zrobił, żeby była niedostępna, bo tam praktycznie nic się nie dawało zrobić. Nawet poprosiłem wydział informatyczny, żeby mi zamienili go na Mirandę, no bo ona obsługuje protokół Jabber, ale nigdy się tego nie doczekałem. A potem było jeszcze gorzej, bo się pojawiły projekty unijne, a więc trzeba było też wypełniać generator aplikacyjny. To jeszcze powiem Ci, że całkiem niezłe było taki SOVA, system obsługi wniosków aplikacyjnych. Chyba tak to należy rozszyfrowywać ten skrót. To on jeszcze był jako taki, ale system do sprawozdawania to była jakaś tragedia. Tam znowu też nic nie byłem w stanie zrobić. To czasami czarna rozpacz była. Część rzeczy poprawiła się, jak poszliśmy na kwarantannę, no bo wtedy przeszliśmy na Teams. No i tu się okazało, że ministerstwo jest do tego bardzo dobrze przygotowane. To było niesamowite. Wyekspediowanie 400 osób z ministerstwa do domu z komputerami zajęło 2 dni, 12 i 13 marca. Ale tam wszystko było przygotowane. Jedyne co, to brakowało laptopów. No bo aż tylu nie mieli, trzeba było je skądś zdobyć, ale cała reszta to już było, to już poszło bardzo gładko. Chociaż panowie byli bardzo zmęczeni i pani, bo tam też była jedna pani.
2: No mieli później czas, żeby odpocząć.
3: Jeszcze jako ciekawostkę tylko powiem, że w tym wydziale pracowały 2 osoby głuche. Jedna całkiem głucha, druga mocno niedosłysząca.
2: Piszesz i tak MC został w MC naczelnikiem w autobiografii, której słuchaliśmy we wstępie. Ale jak do tego doszło? Tak po prostu?
3: Nie, to nie było tak po prostu. W ogóle to jest... Ja popełniłem błąd, bo się zgodziłem. Chociaż doskonale wiem, że się nie nadaje na szefa, bo to jest coś, czego ja nie umiem robić i nie lubię. No ale było nas do wyboru 2, ja i Adam. Nie wiem, dlaczego moja dyrektorka Justyna się zdecydowała, że to jednak ja lepiej, żebym był. No ale tak zdecydowała. Pomęczyła mnie razem z wicedyrektorem. Ja się tak szybko nie dałem, jeszcze rozmawiałem oczywiście z Ewą na ten temat, bo ja się tego zwyczajnie bałem, to jakby no, nie moje to jest takie. No i słusznie, że się bałem, natomiast się zgodziłem i to uważam za ogromny błąd.
2: Dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach, dlatego zapytam wprost, ile zarabiał naczelnik w ministerstwie?
3: Jak byłem naczelnikiem, to zarabiałem mnożnik 4, co prawda to było również za obsługę projektu, więc i koordynację. Mnożnik 4 to znaczy, że to czterokrotność takiej kwoty bazowej dla wszystkich urzędników w Polsce i ona wynosiła 1930 kilka złotych.
2: Brutto,
3: tak. Więc to wychodziło...
2: Prawie 8.
3: Tak, prawie 8.
2: No ale do tego dodatek za wysługę lat, premie, dodatek funkcyjny, 13. pensja.
3: Znaczy 13 była rzeczywiście, tak, to prawda, ale wysługi żadnej oczywiście nie
2: miały. Czasy pod gruszą.
3: Były, tak. Chociaż wcale nie takie tłuste, Ewa w przedszkolu zostaje takie same. Natomiast jak ktoś długo pracuje, to rzeczywiście wysługa lat jest bardzo takim atrakcyjnym dodatkiem. Nie dostawałem żadnego dodatku funkcyjnego. Nie wiem, być może są takie funkcje, gdzie się dostaje. Ja nie dostawałem. To było wszystko w zasadzie.
2: Czy dobrze się domyślam, że ci po cichu rzucali jakieś kłody pod nogi i dlatego zrezygnowałeś?
3: Nie, jak już wspomniałem, atmosfera była tam naprawdę bardzo fajna. Cały nasz departament, niezbyt duży zresztą, to byli wszystko super fajni ludzie. Inni z ministerstwa też. Tak jak mówię, no zawsze się ktoś tam trafi, więc ja też miałem takie 2 egzemplarze, które 3 nawet, z którymi miałem kłopot, ale i kadrowa była bardzo fajna. A już panie z recepcji to już w ogóle. Zresztą ja byłem też u pana ministra kilka razy i to też było zawsze bardzo przyjemne. Raz nie była przyjemna, ale przeważnie była to bardzo przyjemna rozmowa. Nie czułem, żeby ktokolwiek mi rzucał kłody pod nogi. Raczej nawet potrafili mi coś tam udrożnić.
2: Pomagałeś organizować pierwszy w Polsce hackathon o dostępności. Jakie wnioski z imprezy i czy były następne?
3: No wniosek jest taki, pierwszy, żeby już więcej do Złotowicza nie wysyłać sugestii, żeby wziął w tym udział, bo on się wypina.
2: Ale zrobiłem jedno z proponowanych
3: tak,
2: zadań.
3: Tak, zrobił, to prawda i nawet pewnie jeszcze działa, tak? I jest to prawdopodobny jedyny produkt tego katonu, który działa.
2: W ramach takiej drobnej dygresji, jednym z pomysłów, które tam jako sugerowane możliwe do zrealizowania pomysły, to było stworzenie przeglądarki do emisji z audiodeskrypcją. Więc kiedyś usiadłem po południu, napisałem takie narzędzie i o zgrozo, jest to chyba u mnie na stronie najbardziej popularna podstrona, mam wrażenie. Sam jestem zdziwiony, ale do dziś dnia rzeczywiście działa, bo jak nie działa, to wtedy dzwoni kolega i mówi, że jest problem.
3: Ty zakodowałeś, ja wymyśliłem, bo te wszystkie zdania spod mojej ręki wyszły. Potem były jeszcze co najmniej jeden taki wyspecjalizowany hackathon. Potem był taki gigantyczny, po prostu, nie wiem, chyba 3000 ludzi w tym brało udział, o ile pamiętam.
2: Też dostępnościowy?
3: Nie. ale tam mieliśmy takie zadania dla takie ze swojej działki, mógł sobie jakiś zespół wybrać i mieliśmy nawet nagrodę finansową na to. To było trudne, powiem Ci, trudna rzecz, bo my chcieliśmy sprawdzić, zanim zaczniemy zamawiać różnego rodzaju oprogramowanie, chcieliśmy sprawdzić, co z tego da się zrobić. I zadanie polegało na tym, aby przygotować prototyp, jakiś taki zupełnie podstawowy narzędzia, które będzie badało dostępność aplikacji mobilnych. Trzy zespoły się zgłosiły, właściwie zespoły, no dwa zespoły i pojedynczy jeden, Kolo, gdyby wygrał, to no suma była spora, bo 20 tysięcy na to przeznaczyliśmy. Wygrał zespół bardzo młodych ludzi, najmłodszy miał 14 lat zaledwie, wszyscy byli uczniami liceum. Zrobili to na iOSie, co mnie po prostu zdumiało, bo ja podejrzewałem, że to będzie po prostu niemożliwe.
2: No ale co im się udało tak konkretnie?
3: Tak konkretnie to badanie kontrolek interfejsu, pól wyboru i przycisków.
2: Czyli jedna aplikacja może podglądnąć interfejs innej aplikacji?
3: Oni to zrobili jakoś inaczej. Wiesz, to oni musieli mieć ten plik IPA i to włożyć do takiego jakiegoś symulatora czy emulatora.
2: A okej, okay, no to wszystko wyjaśnia.
3: No wszystko wyjaśnia, ale wiesz, no nikt na to inny nie wpadł.
2: W twoim CV przewijają się też inne ministerstwa. Czy miałeś jakąś styczność i możesz ocenić dostępność używanych tam narzędzi pracy?
3: Nie, ja w wewnętrznych narzędziach w innych ministerstwach nie pracowałem. Tam to była współpraca taka ekspercka, no, taka doraźna nawet bym powiedział. Ja zasadniczo tam się wymienialiśmy dokumentami. Były takie sytuacje, że dowiadywałem się o pewnych narzędziach używanych tam w środku po efektach, że tak powiem. Na przykład po formatach, jakie stamtąd wychodziły, po tym, jakie tam były API, jakie zabezpieczenia i tym podobne. Ale to była tylko taka wiedza wnioskowana. To drugie narzędzie do zarządzania dokumentami jest teraz w KPRM używane, ale jest także używane, o EDOK, to się nazywało EDOK. Jest też używane w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, gdzie to pracuje minister Paweł Wdówik. I to narzędzie, jak się okazuje, jest jeszcze bardziej niedostępne niż EZD-PUW. Jest praktycznie w ogóle niedostępne.
2: W twoim CV nie tylko rząd, bo też wiele różnych fundacji, kilka firm. Jak tam u nich z dostępnością narzędzi pracy?
3: Organizacje pozarządowe przeważnie nie mają tego ogarniętego.
2: Word, e-mail, Excel.
3: Żeby tak, to jeszcze wcale nie byłoby źle, ale bywa, że na 5 komputerów każdy ma innego klienta poczty albo inną przeglądarkę. W jakimś projekcie znalazły się pieniądze, to coś tam sobie kupili, potem w jakimś innym znalazły się pieniądze, coś tam. No chaos, to jest chaos. Są takie organizacje, które mają to bardziej ogarnięte, ale to są przeważnie takie, które rzeczywiście zajmują się też tymi informatycznymi rzeczami. No więc oni sami potrafią sobie to ogarnąć. A firmy, no w firmach jest tak, że ja dostępu do tych ich systemów nie miałem, ale ja pracowałem raczej z mniejszymi firmami, więc oni nic takiego specjalnie nie mieli. Pracowali na tych swoich narzędziach, na przykład do produkcji e-learningu czy wydawaniu aplikacji. Także oni sobie pracowali tam na tych swoich narzędziach do developingu, ale jakiegoś tam systemu, żeby tam był jakiś SAP wdrożony czy inne tego typu rozwiązania, to nie. Chyba nie pracowałem z taką dużą firmą.
2: Pracowałeś w Polskim Związku Głuchych. W jaki sposób osoba niewidoma może skutecznie komunikować się z głuchymi?
3: To jest trudne, muszę powiedzieć, ale akurat tam jest tak, że jest bardzo wymieszane towarzystwo. Są osoby całkowicie dobrze słyszące, osoby rzeczywiście głuche zupełnie, tak jak na przykład pani Kajetana Roczan, czyli poprzednia prezeska PZG. No i tam jeszcze było, kiedy kończyłem tam pracę, było jeszcze dwoje takich młodych ludzi głuchych. No i są osoby, które albo są z tego środowiska, czyli one się porozumiewają bardzo dobrze z osobami głuchymi, bo to są na przykład rodziny osób głuchych. Albo tak jak w przypadku prezesa Krzysztofa Kotyniewicza, jest tak, że on jest osobą głuchą, ale zaaparatowany i jest w stanie się komunikować. I to całkiem nieźle. O ile oczywiście widzi twarz rozmówcy. Więc ja zasadniczo miałem tak, że jeżeli potrzebowałem się dogadywać z osobami głuchymi, to po prostu je brałem pośrednika. A jeżeli ta osoba dobrze znała polski, no to wtedy na piśmie. Najczęściej po prostu na ekranie komputera. Ale z tym trzeba bardzo uważać, ponieważ nigdy nie wiadomo tak od ręki, czy ta osoba dobrze zna polski, czy nie. Naprawdę zdarzało mi się tak, że rozumieli wręcz opacznie to, co tam im próbowałem przekazać. Więc tutaj bardzo istotna była zawsze klaryfikacja, że potwierdzi, że dobrze zrozumiał, że trzeba było bardzo mocno potwierdzać, żeby mieć pewność, że tak samo to rozumiemy, o czym rozmawiamy. Jest to wyzwanie, ale o, to ja ci też taką opowiem, że kiedyś byłem w kąciku pod wieżą, takim miejscu, co prowadziła Ewa swego czasu i założyła. I tam wpadł jakiś głuchy chłopak i grałem sobie z nim w rewersji. Tylko, że tak, on nie słyszał i nie mówił, ja nie widziałem i sobie wtedy szybciutko ściągnąłem taką aplikację z kategorii AAC. Pisałem mu, a on...
2: Co to jest AAC?
3: Augmented and Alternative Communication. Tam akurat wykorzystywany był głównie tekst, ale to są takich, to jest bardzo ciekawy zakątek dostępności komunikacyjnej.
2: Jak myślisz, kiedy przejdziemy od etapu walki o dostępność dla użytkownika na etap walki o dostępność dla pracownika, narzędzi pracy w instytucjach i firmach?
3: Strasznie trudne pytanie zadajesz. EZD PUW, na który się tak bardzo uskarżałem, jest obecnie zastępowany przez system EZDRP. Pilotaż już poszedł parę miesięcy temu i to narzędzie podobno, nie miałem go w rękach, bo już tam nie pracowałem, więc już nie miałem dostępu, podobno jest już w znacznym stopniu dostępne. I myślę, że to się wydarzyło właśnie, no dobra, bo mogę sobie przypisywać niesłusznie te zasługi, ale przez te alarmy dotyczące EZDPUW być może oni zwrócili na to większą uwagę, ale podobno to narzędzie ma być już bardziej dostępne. Wydaje mi się, że jak się będzie kupowało już nowe rozwiązania intranetowe na przykład, no to już pewnie będzie się jakoś tam zwracało uwagę na dostępność, ale pewności nie mam, a ludzie trochę się boją walczyć o swoje, więc jak nie będzie nacisku, to pewnie się nic nie będzie działo. Na szczęście jest tak, tylko jeszcze dokończę, że głównie praca biurowa opiera się w Polsce o Microsoft Office, który, jak pewnie wiesz, jest całkiem dobrze dostępny i można w nim pracować.
2: No tak, ale jest mnóstwo narzędzi właśnie specjalistycznych, typu na przykład w przychodniach jakieś systemy do rejestracji pacjentów, gdzie niewidomi spokojnie, z powodzeniem mogliby sobie radzić, a nie mają takiej szansy, bo one są, te narzędzia, niedostępne.
3: Zgadza się. No jeszcze drugim takim bardzo wielkim obszarem do zagospodarowania to jest działalność gospodarcza, bo nie wiem, czy jest jakikolwiek już dostępny program księgowy. Do fakturowania już wiem, że jest, ale księgowy nie wiem, czy jest.
2: Czy z perspektywy własnych doświadczeń polecałbyś niewidomym próbować robić karierę w instytucjach rządowych?
3: Tak, tak. To oczywiście nie jest proste. Egzamin trzeba zdać i no jednak jest to pewne wejście w pewne takie środowisko, zazwyczaj takie bardzo mocno zhierarchizowane, ale to środowisko ma w sobie trochę zalet takich dla osób niepełnosprawnych. Pierwsza to jest stabilność tego zatrudnienia. Ja wiem, że ludzie sobie bardzo to cenią. Ja mam trochę inaczej, ale ja rozumiem, że tak ludzie mają. To jest stałe wynagrodzenie, nie trzeba się martwić. Też nie będzie tak, że co chwila będzie się zmieniało na przykład lokalizacja. Raczej są w tych samych miejscach cały czas. Także ja bym generalnie polecał, no ale to trzeba mieć też i wykształcenie, i jednak dużą dozę takiej solidności wewnętrznej, bo jeżeli ktoś się będzie chciał obijać, to pewnie jakoś tam to jest możliwe, tyle tylko, że to będzie oznaczało, że koniec końców trafi gdzieś na margines tej instytucji. Zresztą sporo osób niepełnosprawnych pracuje już w administracji takiej centralnej.
2: Sporo osób pamięta Cię z postulatu 8-godzinnego dnia pracy dla niewidomych. O co z tym chodziło i czy aktualna ustawa dająca taką możliwość nie jest optymalna?
3: Taka możliwość była od bardzo dawna w tej ustawie. Sęk w tym, że domyślnie był to jednak 7-godzinny dzień pracy i 35-godzinny tydzień. I to wcale nie było takie zawsze pozytywne, bo osoby niepełnosprawne na przykład nie mogły pracować w nadgodzinach, nie mogły w porze nocnej pracować.
2: Mając zezwolenie od lekarza mogłyby.
3: Ale dopiero po otrzymaniu zezwolenia. Znaczy najpierw trzeba się było udać po zezwolenie do lekarza, żeby móc wziąć nadgodziny. To przyzna, że to nie jest bardzo komfortowa sytuacja.
2: Dla tych, którzy chcieliby pracować po 7 godzin dziennie, jednak jest komfortowa, bo nie muszą sobie załatwiać skracania.
3: Tak. Natomiast kodeks pracy ustala tylko górną granicę. Jeżeli ktoś się chce umówić na dolną, czyli na jakąś niższą, czyli na przykład na 7 godzin i pracodawca się na to zgodzi, to nie ma z tym żadnego problemu. 7-godzinny tryb pracy, teraz to już jest trochę mniej istotne, ale kiedyś było bardziej istotne, kiedy były na przykład prace zmianowe, no bo co zrobić z tą godziną brakującą?
2: W przypadku takiego gościa, który nie może robić po 8 godzin, po prostu go nie zatrudniać.
3: No właśnie, no dokładnie o to mi chodzi.
2: W przypadku pracy zmianowej problem jest i tak taki, że niewidomy nie może pracować w nocy, więc i tak trzecia zmiana mu odpada. Lecimy dalej. Każdy zawodowiec ma w swoim know-how różne sztuczki, sposoby, metody. Słyszałem, że masz bardzo ciekawy patent na wykrywanie śledzenia w internecie.
3: Wykrywanie śledzenia w internecie?
2: Tak przypuszczałem, że możesz mieć problem z odpowiedzią na to pytanie, więc mam tu dla Ciebie małą ściągę.
13: Otwiera wszystkie informacje dotyczące tego, która pani i gdzie pokazała się w bikini. Mówi, że sprawdza, jak nas śledzi Google.
3: No tak, to teraz już wiem, o co ci chodzi. Tak, to są takie moje eksperymenty, które robię w aplikacji, akurat tutaj w tym przypadku Google News. Mianowicie twardo klikam każdą aktualność, gdzie jest jakaś pani roznegliżowana. W sensie, no, że jest napisane w tytule. Żeby sprawdzić, czy to działa w ten sposób, rzeczywiście, że będzie mi potem podrzucał więcej tych wiadomości. Potem robiłem tak, że przestałem. Przez 2 miesiące w ogóle takich rzeczy nie klikałem. I nie mam takiej pewności tak naprawdę. Wydaje mi się, że to aż tak prosto nie działa, bo nie widziałem tam takiej jakiejś silnej zależności. opowieści. Ja wiem o tym, że nas śledzą. Na temat dużo czytam. No mam też takie śmieszne narzędzia do sprawdzania takich rzeczy. Na przykład od Fundacji Panoptykon. Ale nie umiem tego sam zaobserwować. Być może to jest zbyt prosta metoda na badania. A wybrałem sobie to dlatego, żeby zapamiętać, co ja tam na stałe klikam. A na dokładkę, żeby to było tak, że to się częściej zdarza w tych. Już nie będę polityków klikał, no litości.
2: Część druga. Obywatel. Czy mógłbyś opowiedzieć krótko, co nam dała ustawa o dostępności cyfrowej i czy sprawdza się w praktyce?
3: Ustawa dała nam instrument prawny do tego, żeby dochodzić swojego prawa do dostępności. Bo to wcale nie jest tak, że to prawo powstało teraz, w 2019 roku. Taki obowiązek zapewnienia dostępności był już od 2012 roku. W takim rozporządzeniu w sprawie krajowych ram interoperacyjności. Tylko, że tam było napisane, że mają być zgodne z WCAG i tyle. Tutaj natomiast mamy tak, że mam prawo złożyć żądanie zapewnienia dostępności, potem się poskarżyć. Także mamy pewne instrumenty prawne i ja z nich korzystam. Staram się czasem też namówić większą grupę, jeżeli sprawa jest grubsza, tak jak była z samospisem, a staram się też namówić trochę więcej osób. No i powiem Ci, że zaskakująco to nawet działa. Na przykład jak była e-skrzynka Poczty Polskiej, tam zrobili taki durny zupełnie błąd. Dodali aria hidden do przycisku do logowania, czyli ktoś używający czytnika ekranu nie był w stanie się zalogować. Napisałem do nich, co prawda zajęło im to 5 tygodni, ale poprawili to.
2: Czy trudne jest w praktyce złożenie takiego żądania?
3: Ja nawet napisałem na blogu taki krótki tutorial. W zasadzie to, co trzeba zrobić, trzeba napisać, czego dotyczy ten problem, na przykład, że jakiejś strony albo dokumentu, czego się oczekuje, albo zapewnienia dostępności, albo alternatywnego dostępu. Czyli zapewnienie dostępności, żeby ten dokument był po prostu dostępny, a alternatywny dostęp, czyli że na przykład będzie musiał urzędnik przeczytać ten dokument przez telefon. I jak się w ciągu 7 dni nie ogarnie, no to wtedy można składać skargę.
2: Ale czy są jakieś wymogi formalne, jak na przykład czasami w tych różnych zagadnieniach, że trzeba podać adres PESEL?
3: Trzeba podać oczywiście informacje kontaktowe. PESEL-a nie, ale imię, nazwisko, telefon albo adres e-mail, adres taki pocztowy, tylko wtedy, kiedy chciałoby się na piśmie dostać odpowiedź.
2: Ale to już rozumiem u Ciebie w tutorialu na blogu, każdy sobie jakiś taki wzór może znaleźć. Czy czytasz deklaracje dostępności na stronach internetowych, a jeśli tak, to czemu warto?
3: Czytam je z kilku powodów. Raczej nie czytam ich, żeby sprawdzić dostępność, bo ich jest po prostu jeszcze trochę za mało niestety tych deklaracji. Moim takim idea fix jest to, żeby ta dostępność była trochę bardziej, zwłaszcza ta architektoniczna, trochę bardziej taka ustrukturyzowana. I dlatego od dłuższego już czasu pracuję z Piotrem Osipą nad generatorem deklaracji dostępności. W oparciu o taką niemiecką specyfikację Sozialhelden, jakbyś był ciekawy, to może sobie zobaczyć na A11YJSON. Po prostu można semantycznie pooznaczać informacje na temat dostępności, że jest winda, albo że nie ma windy, że można wejść z psem, albo nie można wejść z psem i tak dalej, i tak dalej. Dlatego czytam. Poza tym ja uważam, że jak już ta deklaracja dostępności dojrzeje, to będzie bardzo użyteczny dokument dla osób niepełnosprawnych. Już zaczyna być, no ale to się dzieje po prostu jeszcze za wolno.
2: Czy często czytujesz projekty ustaw i zgłaszasz do nich uwagi?
3: Tak. Choć przyznam, że rzadziej niż kiedyś. Ostatnio męczyłem projekt ustawy o dostępności produktów i usług, czy też jak to jest napisane tam, niektórych produktów i usług. Przygotowaliśmy razem z Alkiem Waszkielewiczem i z Kasią Groszewską, jeszcze z kimś w szkole, nie pamiętam nazwiska, bardzo obszerny dokument z uwagami, tylko zapomnieliśmy go wysłać. A jak się kapnęliśmy, to wysłaliśmy, a już oni nie chcieli go czytać. Ten projekt naprawdę wymaga jeszcze bardzo dużo poprawek. Także czytam, bo dostępność się pojawia w coraz to różnych aktach prawnych, projektach aktów prawnych. I trzeba na to bardzo uważać, bo jedno słowo potrafi zmienić sytuację prawną.
2: Czy bierzesz często udział w konsultacjach społecznych, różnych pomysłów rządu i samorządu?
3: Często to może nie. Kiedyś to było znacznie częściej, ale biorę udział. Też pracuję w takim miejscu, że tam mamy kontakty z samorządami. Też im staram się jakieś tam rzeczy podpowiadać, na przykład, żeby nie montowali sobie planów tyflograficznych, żeby nie kupowali schodołazów, ale oni tak mnie słuchają.
2: A te plany nie są wymogiem ustawy?
3: One są wpisane w ustawę, ale to nie jest jedyny sposób, bo może być to informacja głosowa do wyboru, więc ta informacja głosowa jest lepsza.
2: Zapewne korzystasz z ePUAP, mObywatel i innych systemów online'owych. Jak z ich dostępnością?
3: Bardzo duże są różnice i bywa tak, że w środku czegoś całkiem nieźle dostępnego, jak IKP, indywidualne konto pacjenta. Jasne, można tam się jeszcze poprzyczepiać, jeszcze niektórzy lubią nawet, ale generalnie jest to narzędzie, z którego się daje korzystać całkiem poręcznie. No ale to potrafią wetknąć w środek formularz na jakąś specjalną usługę, czyli oddzielnie zrobiony, który jest całkiem niedostępny. To jest taka dostępność łaciata. ePUAP to jest jedna wielka tragedia. Tam jest napisane na przykład, że najczęściej używanym jest formularzem jest pismo ogólne. No i nic dziwnego, bo w zasadzie niczego innego się nie da użyć. I to nie tylko pod względem dostępności, nawet znaleźć coś innego jest. Ten portal powinien być zaorany i zbudowany od początku. Aplikacja mObywatel, nie wiem czy ty korzystasz, ale to on, wiesz, że ona jest taka dostępna dziwnie. Niby jest dostępna, ale w niektórych miejscach nie jest, a w innych jeszcze jakieś coś dziwnego się dzieje. Są tam niedoróbki, ale daje się tego używać tak naprawdę. Dla mnie cały czas wzorcowym, choć nie oznacza, że bezbłędnym, rozwiązaniem są e-podatki. Od momentu, kiedy się pojawiły e-deklaracje, ja sam zawsze rozliczałem podatki. To wcześniej było w ogóle niemożliwe.
2: Też z Jolą tak działamy i to świetna sprawa. Czy podpisujesz się dowodem i czy działa to poza relacjami z administracją publiczną?
3: Podpisuję się, jeżeli tylko mam taką możliwość. Co więcej, zawsze sprawdzam, czy mam taką możliwość i czasami mi się udaje. Jak dostaję mail na przykład, że o, tu proszę rachunek wydrukować, podpisać, zeskanować, wysłać do nas, a oryginał włożyć do koperty i wysłać, to ja zawsze pytam, to może ja bym elektronicznie podpisał. Czasem jest tak, a nie, nie, bo tutaj to PFRON to chcę mieć na papierze. Albo o, nie, nie, nie, nasza księgowa tego nie przyjmie. Ale czasami mówię, no dobrze. I tak już nawet parę osób przekonałem, że to jednak działa. Czy rachunek, czy umowę. Bo nie ma żadnych przeszkód, żeby stosować takie podpisy w obrocie takim prywatnym. To jest kwestia tylko umowy między dwoma stronami.
2: Brałeś kiedyś udział w walce o nakładki do głosowania. Udało się, ale czy było warto?
3: Było warto. Po pierwsze dlatego, że to był pierwszy taki moment, gdzie pokazaliśmy, że, bo to przecież ty mówisz, walczyłeś. Przecież to było sporo ludzi wtedy przy tym.
2: Mówiłem, że brałeś udział, nie mówiłem, że ty jedyny.
3: Dobrze, przepraszam. Dobrze, słusznie. Bo to był pierwszy taki moment, żeby pokazać, że to jednak osoby niewidome to nie są tylko te biedne, co grają na gitarach pod kościołem albo pracują w jakimś spółdzielni niewidomych, robiąc na tych maszynach.
2: No chyba bym się nie zgodził, że pierwszy, no ale okej.
3: Mówię o tym, że oni są takimi samymi obywatelami, powinni mieć takie same prawa. To bardziej o tym mówię. Bo przecież to nie jest tak, że osoby niewidome wcześniej nie mogły głosować. Mogły. Ale nie mogły dotrzymać warunku tajności głosowania. Musiały się zrzec tego prawa do tajności głosowania, żeby móc zagłosować. Nikt inny tego nie miał. Ja uważam, że to było warto, choćby dlatego, ale ja na przykład z nakładek korzystam. Jak są, to ja zawsze korzystam. Czasem mnie to kosztuje strasznie dużo czasu.
2: Ale korzystasz bez sprawdzania z kimś widzącym, jak wyszło?
3: Tak.
2: Czyli w końcu tej pewności, że oddałeś dobry głos, skutecznie głos, który się liczy, nie masz.
3: W tym sensie nie, a kiedy mam taką pewność?
2: No jeśli ktoś widzący by ci zweryfikował, że to jest ten krzyżyk, że mieści się
3: w prawie. Jak zweryfikuję tego widzącego, czy mi prawdę powiedział?
2: W sumie też fakt. Co jeszcze może zrobić, twoim zdaniem, niewidomy, chcąc być świadomym i aktywnym obywatelem?
3: Interesować się światem. Wiesz, to jest bardzo ważne, żeby się nie zasklepiać w jakimś swoim jednym grajdołku, tylko żeby czytać, słuchać, rozmawiać z ludźmi, a przede wszystkim mieć odwagę taką, żeby coś zrobić, tak? Żeby nie być takim bezwolnym, może takiego słowa użyję, że ta rentka przyjdzie i pełnia szczęścia. Mi to nie wystarczało. Cieszę się, że nie jestem jedyny.
2: A ile czasu zajmuje taka działalność, żeby mogła być skuteczna?
3: Trochę zależy od tego, jak dużo chce się osiągnąć. Ja bym sugerował, żeby nastawić się na jakąś jedną rzecz. I wtedy, jeżeli to liczymy w godzinach na przykład ten czas, to tego nie jest jakoś bardzo dużo. Za to może długo trwać.
2: Zabawa dla cierpliwych,
3: tak,
2: w takim razie.
3: Zabawa dla cierpliwych, tak. Niektóre z moich rzeczy, które próbowałem przeforsować, to 5 lat trwało na przykład.
2: Dlaczego twoim zdaniem tak mało jest tych aktywniejszych i co musiałoby się stać, żeby się to zmieniło?
3: Wiesz co, być osobą niewidomą to jest generalnie duże wyzwanie życiowe. Ja wiem, co mówię, bo i chodzenie po mieście, i praca z różnymi narzędziami, mniej lub bardziej dostępnymi, i zbieranie informacji, a nawet komunikowanie się z ludźmi, to wszystko wymaga wysiłku, znacznie większego niż dla osób, które widzą. No i może być tak, że ludzie już są tak zmęczeni tą niepełnosprawnością i tym, że po prostu nie mają siły, albo po prostu nie chcą się narażać na te dodatkowe jakby obciążenie. Poza tym tak naprawdę to tylko 1% społeczeństwa ma takie potrzeby aktywności.
2: Chcąc nie chcąc, stałeś się ambasadorem sprawy niewidomych polskich w różnych kręgach decyzyjnych. Czy to duża odpowiedzialność, żeby wyartykułować opinię wszystkich, a nie tylko własną?
3: Nie ma żadnej opinii wszystkich. Jest jakaś jedna chociaż rzecz, w której by się osoby niewidome zgadzały?
2: Masz na jakąś sprawę swój pogląd, tak. Ale jednocześnie wiedząc o tym, że inni w podobnej sytuacji mają na tą sprawę pogląd inny, możesz o tym mówić, że też są pewne zdania odrębne, a możesz to przemilczać.
3: Mówię. To jeżeli tak to chcesz potraktować, to tak. Oczywiście mówię o tym. Wiesz, z tym jest taki kłopot trochę, że ci, którzy o takie rzeczy pytają, chcą mieć prostą odpowiedź. A te odpowiedzi przeważnie nie są proste. Ale ja też nigdy nie mówiłem o sobie, że reprezentuję osoby niewidome. Ja wiem, że to jest czasem tak odbierane, ale na to ja już nie mam wpływu. Ja nigdy tego nie robię. Zawsze jest to zdanie moje i eksperckie.
2: Część trzecia. Człowiek. Wiemy już, że rozładowujesz zmywarkę. Włączasz się jeszcze w jakieś inne prace domowe, prócz parzenia dobrej kawy z ekspresu?
3: Staram się, choć cały czas mam poczucie, że mógłbym robić więcej. Wyselekcjonowałem sobie takie zadania domowe, które mogę wykonywać i one nie są takie, że będzie to trwało na przykład 3 razy dłużej albo będzie zrobione 3 razy gorzej. Tak, rzeczywiście tą zmywarkę rozładowuję, często też ją załadowuję, to znacznie trzeba przemyć najpierw, zanim się je włoży do zmywarki. Wieszam pranie, zbieram pranie, wynoszę śmieci. To zresztą zadanie jest, wszyscy robią. Służę też jako mężczyzna do noszenia. Trzeba przesunąć jakieś szafki czy coś w tym rodzaju i nie wiem tylko, czy to jest domowe, ale ja jestem w zasadzie hotline'em do całej elektroniki, jaka jest w domu. Telefonów, komputerów, telewizorów i w ogóle wszystkiego tego. Od czasu do czasu muszę powiedzieć: Stachu, tu niestety nie jestem w stanie ci pomóc. Ale to się zdarza rzadko. Przeważnie rozwiązuję te problemy.
2: Co lubisz zjeść i czym popić?
3: Zawsze makaron na propsie. Oczywiście nie na słodko, ohyda.
2: Na propsie?
3: Chciałbym powiedzieć, że bardzo lubię. I najchętniej z czymś pomidorowym. Nie muszę mieć mięsa, wiesz? Jem mięso, nie jestem wegetarianinem, ale nie muszę mieć mięsa. Nie muszę też mieć owoców i warzyw.
2: No tak, makaron wystarczy do wszystkiego.
3: W zasadzie tak uważam. A co do picia, to ja mam jedną grubą słabość, to jest porto. Jeżeli piję alkohol, to na 90% jest to porto, chyba że go nie ma w domu. No to wtedy czasem wypiję piwo albo jakieś inne wino. W ogóle nie piję mocnych alkoholi. No i kawę oczywiście piję.
2: Jakieś nawyki, przyzwyczajenia, nałogi? Rozumiem, że to porto to nie nałogowo.
3: Mam nadzieję. Ja zakładam, że jeżeli byłbym uzależniony, to do alkoholu, a to jakby to tak nie działa u mnie. Po prostu uwielbiam porto. A jak nie ma, to jestem nieszczęśliwy. Ale to nie jest powód, żeby na przykład sięgnąć po inne wino. Z nałogów to ja mam chyba to smyranie po telefonie jest moim takim nałogiem, którego...
2: Skrolujesz.
3: Tak, skroluję. No, mam takie nawyki, tylko po prostu, że wstaję rano i mam pewną taką kolejność. No to Ewa się ze mnie śmieje, że najpierw rozładowuję zmywarkę, a potem piję kawę. W odwrotnej kolejności tego robić nie powinienem, bo...
2: Zaburza się program, tak. I później człowiek wypada. Wypada igła ze ścieżki i się gubi. Mm-hmm. Mam to samo albo podobnie. Uprawiasz jakąś aktywność fizyczną? Biegasz, tańczysz, pływasz?
3: Teraz nie. Ja jestem, wiesz, już taki mocno, mam nogi zepsute. Kiedyś złamałem nogę w stawie skokowym i ona mi teraz bardzo mocno utrudnia poruszanie się. Potem, żeby nie było za lekko, jeszcze miałem usuwaną łąkotkę przyśrodkową w prawym kolanie, więc już nie dla mnie są sporty, ale żona mi kupiła na urodziny bieżnię i to jest tak bardzo fajne urządzenie, bo mogę sobie tam ustawić tempo, więc takie 6 km na godzinę sobie ustawiam i sobie tak idę i po pół godziny jestem taki mokry, że muszę iść pod prysznic, żeby się wykąpać. No i w ten sposób jakoś tam utrzymuję tą kondycję.
2: A jakiej słuchasz muzyki?
3: Teraz najbardziej słucham hip-hopu. Ja miałem różne fazy na muzykę, bo gdzieś wyczytałem, że gust muzyczny kształtuje się do 25 roku życia, potem się do końca życia nie zmienia, chyba że ma się dzieci i coś się od nich przejmie. Ale ja jestem antytezą tego poglądu. Ciągle mi się zmienia gust muzyczny. Teraz rzeczywiście prawie wyłącznie słucham hip-hopu. Mamy zresztą bardzo dobrych teraz z tego gatunku ludzików. Mamy Sokół, to już jest bardzo stary raper, ale on rzeczywiście jest bardzo dobry. Odkryłem takiego rapera, który mi klimatem bardzo odpowiada. To jest Kartki. Bardzo fajny taki, no chyba młody, tak mam wrażenie, po sposobie rapowania. Szczyl. O, jeśli mogę sobie przypomnieć. No i oczywiście po całości PZ też bardzo go lubię.
2: O tak, słuchałem w Akademiku. Kojarzę.
3: On też już nagrywa 20 lat. Pierwsza płyta jest chyba z 2002 roku właśnie. Ale on teraz jest dojrzalszy znacznie, chociaż wtedy miał flow jak Montezuma.
2: Czy dużo książek czytasz i jakiego typu?
3: Teraz czytam zdecydowanie mniej. Ja kiedyś byłem molem książkowym, ale od mniej więcej 1,5 roku to tempo mojego czytania zdecydowanie się obniżyło. Ja mam w zasadzie takie kilka nurtów. Pierwsze to jest SF, ale powiem ci, że tylko takie ambitne. Jak czytam czasem takie space opery i tym podobne, nie, to ja po prostu nie mogę. Jestem fanem, psychofanem Jacka Dukaja. Uważam, że to jest najlepszy polski pisarz, być może lepszy od Lema nawet. Z zagranicznych Neal Stephens. Też bardzo go gorąco polecam, ale z kolei na przykład Schmidtem, takim polskim pisarzem, tak się rozczarowałem. Robert Schmidt. No nie. Więc ja muszę mieć coś porządniejszego do czytania, żeby mnie to zaciekawiło. Drugi wątek to są książki historyczne. Albo książki historyczne, takie naprawdę naukowe. Teraz właśnie czytam średniowieczną Europę Wickhama. Albo takie książki na tle historycznym. I tutaj ja ze swej strony bardzo polecam panią Herezińską. A zwłaszcza te książki z początków państwa polskiego. No to jest doskonała rzecz. A trzeci nurt to są reportaże. Reportaże i biografie. To też od czasu do czasu też czytuję.
2: A jakie podcasty subskrybujesz i które z nich byś polecał?
3: Subskrybuję kilka, prawie 10, o ile pamiętam. Mam taki podcast Salonik u Jacka, bardzo polecam.
2: O, to warto, tak.
3: Taki nowy zupełnie, ale bardzo dobrze rokuje. Radio Naukowe Karoliny Głowackiej. Zaprasza tak niesamowitych ludzi i za każdym razem kogoś innego. A to historyka, a to genetyka, a to fizyka. I to są naprawdę świetne źródła wiedzy. Dział zagraniczny, bardzo fajny podcast na tematy zagraniczne, ale z takich miejsc, o których się często nie wie, nie pamięta, nie wie, co tam się coś ciekawego dzieje. Nie takich z pierwszych stron gazet. Kultura Poświęcona to są dwa podcasty Klubu Jagiellońskiego. Pierwszy jest o technologiach, drugi jest o kulturze. W kontekście konserwatywnego nurtu myślenia. Jeżeli komuś to odpowiada, to ja zachęcam, bo to mądre chłopaki tam siedzą. Internet czas działać, to tacy anarchiści trochę, może nie anarchiści, ale rewolucjoniści internetowi, którzy walczą z korporacjami, takie rzeczy. Bardzo dobry podcast, Nerdy Nocą. Niestety rzadko, bardzo rzadko dają jakieś kolejne audycje. To też jest taki naukowy. W tej chwili kontynuują serię rosyjskiego programu kosmicznego, ale była wcześniej taka, że po prostu słuchałem już kilka razy o początkach cywilizacji. Profesor Matczak to jest, jakby kogoś interesowało, filozofii prawa. Matczak bardzo dobrze prowadzi te wykłady. To są czasem podcasty, czasem po prostu nagrane wykłady. Filozofia po prostu. Jeżeli kogoś interesuje filozofia, to tutaj kobitka przybliża jakby różne nurty filozoficzne. Poświęca na przykład, nie wiem, marksizmowi, poświęca godzinę, jakimś innemu filozofowi kolejną godzinę. Jak ktoś chce się w tym połapać, a nie chce się aż tak bardzo jeszcze zagłębiać, to jest, uważam, bardzo takie przyjemne do wprowadzenia do filozofii.
2: Porozmawiajmy teraz o twojej twórczości. Od wielu lat prowadzisz ciekawy i obszerny blog. Ja naliczyłem 630 wpisów z około 10 lat, co daje więcej niż jeden wpis tygodniowo. Czy mierzysz jego poczytność?
3: No mierzę, mam statystyki, stąd wiem, że nie jest za bardzo poczytny. To są tysiące odsłon miesięcznie, ale to są przeważnie małe tysiące. Tak 2000, jak są 3, to już jestem bardzo zadowolony. Ten blog to ja prowadzę też po części dla siebie, jako pamięć zewnętrzną. I to mi bardzo pomaga, bo często wiem, że coś opisałem, już sobie tam sięgam i mam.
14: A mówili, że terapy to łatwizna. Ile czasu mi się to się nie przyzna. Lecz zacznijmy od cyfery 7-0...
2: To był 16 maja 2020 roku. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o kolejnych 3 zgonach z powodu koronawirusa. W Warszawie protestowali przedsiębiorcy, doszło do przepychanek z policją, podczas których aresztowano m.in. niewidomego muzyka i wywieziono w nieznane. Premier przekonywał, że nie ma mowy o zamknięciu Śląska, a Jacek opublikował ten kawałek, włączając się tym samym w akcję Hot 16 Challenge. Ja byłem osobiście zachwycony.
3: Nie żartuj
2: sobie. Z dwóch powodów. Po pierwsze, taką, to się teraz minimalistyczny design nazywa, ale zachwyciło mnie to, że tak bez spiny, na lajcie, bezstresowo usiadł, nagrał, nie bawiąc się w jakieś wyrafinowane sztuczki techniczne i po prostu to wrzucił, ale też pod wrażeniem byłem samego tekstu, bo kto nie słuchał, to polecam sięgnąć na YouTube'a. Tekst krótki, no bo tam 16 wersów, bardzo osobisty, jak klasyka gatunku. Już teraz wiem, że słuchasz hip-hopu. Zastanawiałem się wtedy, skąd ty tam o tym mogłeś wiedzieć, że to skrótami takimi hermetycznymi dla wtajemnicy co w hip-hopie generalnie się operuje, ale wtedy też pamiętam, że zrobiło to na mnie duże wrażenie, o ten się przygotował. A myślałeś, że terapy to łatwizna. Ile czasu ci zajęło? Może nam się jednak przyznasz?
3: Wiesz co, zajęło mi to ze 3 dni. Miałem zamiar zrobić lepszy podkład, ale ja po prostu nie ogarnąłem tych narzędzi do samplowania, więc koniec końców wziąłem jedną pętlę i poprosiłem Maję, żeby mi to odpalała i tak szło. Natomiast napisanie tekstu było dla mnie dużą radochą, muszę ci powiedzieć. Maja mi kazała jedno słowo zmienić. Ja tam nie użyłem słowa w oryginale zepsuło, tylko innego, ale Maja uznała, że takiemu staremu człowiekowi nie wypada tak mówić. Mam wrażenie, że tam niezły ten flow mi się udało zrobić.
2: Tak, tak, ta płynność, tak, no, tak. Byłem pod wrażeniem.
3: Wyrapować to, rany boskie, jak oni sobie z tym radzą, ja nie wiem, bo ja to ćwiczyłem. Ja to naprawdę ćwiczyłem.
2: Myślę, że radzą sobie studiem, nagrywaniem po 4 wersy, a ty musiałeś pociągnąć, przez to, że nie miałeś właśnie tych narzędzi technicznych, musiałeś sobie pociągnąć jednym strzałem.
3: Nie jednym strzałem. Tam są 2 strzały, jak sobie to odsłuchasz. Pierwsze 12 wersów, potem dałem sobie odstęp, żeby się zrehabilitować.
2: Ale w jednej sesji nagraniowej to miałem na myśli.
3: Taki czuję zażenowanie trochę, jak sam tego słucham, ale tak, to było takie...
2: Ale cieszy chyba.
3: Tak, ale cieszy jednocześnie. Wiesz, jak to jest. Nie z tego człowieka kojarzą, nie?
2: Pada tam jednak pewne niepokojące dla mnie stwierdzenie z podniesioną głową wśród tych na kolanach. Co autor miał na myśli, bo brzmi niepokojąco podobnie do mojego...
12: On stoi w tłumie karłów, jak samotne drzewo.
3: Wiesz co, akurat to jest prawie dosłowny cytat z Miłosza. To może trochę, to pewnie jest aroganckie, ale ja postanowiłem, że nie będę tkwił w takim marazmie. Był taki moment po prostu gwałtownej zmiany. Po utracie wzroku ja prawie 4 lata tak naprawdę siedziałem w domu, nic nie robiłem. Coś tam robiłem może, ale to było pół życia. I w którymś momencie zdecydowałem, że to nie, tak nie można. Trzeba podnieść głowę i iść dalej do przodu. A cytat cały wziąłem z Miłosza, bo on mi się bardzo podoba.
2: Czyli nie chodziło o to, że się czujesz dużo lepszy od całej reszty otoczenia?
3: Nie. Miałem, nadal trochę mam, poczucie, że ludzie nie lubią osób, które są aktywne. Spotykałem się z różnymi rzeczami. Wcale nie zawsze było prosto w tym naszym środowisku.
2: A czy masz jeszcze inne przykłady podobnej twórczości? Pisujesz jakąś prozę czy poezję do szuflady?
3: Nie. Znaczy prozę, ale taką fachową pisuję.
2: Fachową to nie, to się nie liczy.
3: Czasem mam jakiś tam, jak mi się wydaje, że fajny jest kawałek do jakaś linijka, do hip-hopu, to coś tam sobie zapisuję, ale to był jedyny mój taki gruby zryw, że dałem radę od początku do końca to zrobić.
2: Przejdźmy może do portali społecznościowych. Dlaczego powiedziałeś Facebookowi:
15: to ostatnia niedziela, dzisiaj się rozstaniemy.
3: Ja miałem Facebooka w zasadzie od dość dawna, z wielu powodów. Pominąwszy to, że jego dostępność jest dyskusyjna co najmniej, to impulsem takim bardzo mocnym to było to, co się wydarzyło z Donaldem Trumpem. Jakkolwiek jest mi to osoba, nawet bym powiedział, że jest dla mnie nieprzyjemną, to jednak sytuacja, że jakiś portal społecznościowy może wyłączyć prezydenta USA, wydała mi się rzeczą bardzo niepokojącą. Wtedy postanowiłem, że ja w tym nie będę uczestniczył.
2: Ale gdzie można znaleźć twoje wpisy stamtąd? Na przykład sprawozdania z pracy w rządzie, które publikowałeś, albo ten świetny o weekendzie, zresztą naszym wspólnym i nie tylko naszym, w Białowieży?
3: Jeszcze nawet nie pamiętam, czy zrobiłem archiwum. Chyba nigdzie.
2: Przepadło.
3: No.
2: No więc co w zamian i dlaczego od razu własny serwer?
3: Bo szukałem czegoś alternatywnego, gdzie nikt mi nie będzie mówił, jak mam myśleć, co mam robić. Nie będzie mi tutaj selekcjonował, co ja mam, jakie posty mam widzieć, a jakich nie. No i się okazało, że są takie możliwości i powiem ci, że zachwyciłem się bardzo tym alternatywnym internetem. Sam pomysł na to, żeby tworzyć różne aplikacje, które łączą się między sobą jednym protokołem, wydał mi się po prostu rewelacyjny. Bo tam jest i kopia, taka inspirowana Facebookiem i Twitterem, to jest Mastodon, którego właśnie uruchomiłem, ale jest też PeerTube, który jest takim podobnym do YouTube'a, Pixelwet, takim do Instagrama podobnym, Write Freely, czyli taki do blogowania. Cała masa tych narzędzi, to ich są już setki i one wszystkie nawzajem ze sobą się komunikują. Czyli nie masz jednego centralnego, który w każdej chwili może zmienić politykę na przykład i uznać, że te twoje posty już nie odpowiadają. To nie ma tak. A dlaczego własne? Bo ja na początku byłem na serwerze 10.10.10.pl. Miałem taką nadzieję, że uda mi się ściągnąć więcej ludzi, zwłaszcza osób niewidomych na ten mój, więc postanowiłem, że będę go finansował, ale mi się nie bardzo udało. Mam tam, ale jestem w zasadzie jedynym regularnym użytkownikiem tego, ale mam za to znajomych na wielu bardzo innych instancjach, jak to ładnie mówią.
2: Być może, chociaż niekoniecznie, ludzi powstrzymuje takie pytanie, czy jeśli ci się odechce opłacać domenę, to stracę swoje konto i wpisy na tfl.net.pl?
3: Nie stracisz, dlatego że w odróżnieniu od innych, można sobie pobrać archiwum z Facebooka czy z Twittera, ale to jest tylko archiwum, a tutaj jest tak, że zabierasz całą tożsamość. Możesz ją bezpośrednio przenieść na inny serwer Mastodona, czy Pleromy, czy czegokolwiek innego. Ale nie, ja myślę, że nie taki jest powód. Ja nie sądzę, żeby ktokolwiek się tym akurat przejmował. Powód jest taki, że jest tu za mało ludzi po prostu. Społecznościowy aspekt tutaj nie działa.
2: Przechodząc do kwestii narzędzi rehabilitacyjnych, czy dużo sam się przemieszczasz?
3: Teraz mniej niż kiedyś. Kiedyś było tak, że codziennie chodziłem do pracy, a to w Warszawie oznacza tak naprawdę pokonywanie wielu bardzo kilometrów. W takim hardkorowym czasie bywało, że 3-4 godziny spędzałem w podróży do pracy i z pracy. Teraz pracuję zdalnie i muszę ci powiedzieć, że to się dzieje już od wybuchu pandemii. Ja wyszedłem z ministerstwa, bo kierownictwo wychodziło 13, pracownicy wychodzili 12 marca i drugi raz się pojawiłem, kiedy oddawałem komputer i obiegówkę odbijałem na koniec listopada. Pracuję od półtora roku już w takiej fundacji tu z Warszawy, Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju i ja jeszcze ani razu nie byłem tam. A jeżeli chodzi o inne chodzenie, to tak, to ja tutaj na początku jak potrzebował tego Staszek, to Staszka odprowadzałem do szkoły. Nie chodzę po zakupy, tak żeby się od razu przyznać. Sam nie chodzę na zakupy. Uważam, że to jest jednak nie coś, co ja z czym ja sobie bym sensownie radził. Natomiast jeżdżę, bo czasem jakieś tam, miałem na przykład często spotkania na Ogrodowej w ciągu ostatniego roku. Czasem jadę gdzieś tam do znajomych, ale to zdecydowanie jest mniejsza aktywność niż była przed 2 lata temu.
2: Czy korzystasz z jakichś aplikacji do nawigacji?
3: Nagminnie. Ja w zasadzie robię to cały czas, kiedy się przemieszczam. Jedyny wyjątek robię, jak idę do mamy, no bo to już jest droga tak oklepana, że to już nie ma takiej potrzeby.
2: A jakieś inne aplikacje i urządzenia rehabilitacyjne, których regularnie używasz?
3: Wiesz co, chyba nie umiałbym nic takiego wskazać za specjalnie, poza oczywiście komputerami. Natomiast nie mam jakichś specjalnych urządzeń, chyba. Nie mam nic takiego. Ze sprzętu, a z oprogramowania, poza tymi nawigacyjnymi, no to wiesz, do rozpoznawania tekstu coś tam, do kodów, ale to wszystko.
2: A jak oceniasz ogólną dostępność roli ojca dla współczesnego niewidomego?
3: No to jest problem, wiesz, to choćbym chciał bardzo, to nie jestem w stanie zapewnić Maj czy Staszkowi wszystkiego tego, co mogą zapewnić widzący ojcowie. Nie zawiozę ich samochodem nigdzie, nie pogram ze Stachem w piłkę.
2: Ale może jest jakiś zamiennik, znaczy może twoje dzieci dostają od ciebie coś, czego na ogół nie dają ich rówieśnikom i ich ojcowie.
3: Powiem ci, że mam takie rzeczy. Po pierwsze, mam to, że zawsze mogą do mnie przyjść i się przytulić, nigdy nie odmawiam. A drugie, i to było od początku, jak się Maja urodziła, kiedy już zaczęła rozumieć, wieczorem siedziałem obok niej, bo leżałem i opowiadałem jej bajki. Takie wymyślone przeze mnie. Oparte na przykład, u Mai to było przeważnie oparte o Smurfy albo o Kubusia Puchatka. I powiem ci, z niektórych jestem dość dumny nawet, jak je powymyślałem. A u Staszka z kolei miałem tak, że wymyśliłem już całkowicie postacie, to są takie 3 krasnoludki. Ja nie wiem, czy już Staszek się połapał, dlaczego się nazywają Alfred, Barnaba i Cyryl, no ale te imiona wymyśliłem, żeby zapamiętać. No i oni mają przeróżne przygody w różnych miejscach, także ja tam sobie pozwalam przemycać takie różne informacje, wiesz, o różnych krajach, o tym, co się tam dzieje, o jakichś tam konstrukcjach, budowlach i tak dalej, tak łącząc to wszystko jeszcze. I to im daje takie, co czuję, że inni ojcowie raczej nie dają albo rzadziej.
2: Widzące dziecko ma przewagę operacyjną nad niewidomym ojcem i myślę, że wcześniej czy później zacznie to wykorzystywać. Jaki masz na to sposób?
3: Nie ma uniwersalnego sposobu na to niestety. Moje dzieci są zupełnie różne. W przypadku Mai to jest oparte o zaufanie. Ono było wypracowane dawno temu. Ono jest bardzo głębokie. W związku z tym ja

0: a po prostu zauważa, że można tym sposobem coś tam osiągnąć, jakieś swoje cele.
1: Nie, chociaż oczywiście jest tak, że Staszek na przykład kradnie z szafki ze słodyczami rzeczy, ale on dokładnie tak samo robi Ewie, więc to nie jest kwestia tego, że ja nie widzę, a ona widzi. Bo jak ja bym był w tam samym pokoju, albo nawet gdzieś obok, i tak bym usłyszał. I oni o tym wiedzą, oboje.
0: Widzenie rodziców i tak młodzieży nie powstrzymuje od różnych odpałowych akcji, więc to nie jest jedyna determinanta, oczywiście.
1: No, pewnie tak.
0: Mówi się, że małe dzieci mały kłopot, ale jak bezwzrokowo sprawdzić, czy bawiący się spokojnie dwulatek właśnie nie pcha palców do kontaktu?
1: To jest kolejny duży problem. Akurat jeżeli chodzi o kontakty, to nie, to jakby sobie z tym inaczej poradziliśmy, bo kupiliśmy takie zaślepki do gniazda, dziecko nie jest w stanie ich wyciągnąć. Więc te gniazdka, które były nieużywane, to po prostu zaślepiliśmy. Potem się wkłada w to śrubokręt i wyciąga, i gniazdko jest otwarte. Ale inne rzeczy może robić, tak? Może się bawić jakimś nożem, czy o, nam się zdarzyło kiedyś, że Maja znalazła jakąś tabletkę. I to taką tabletkę, której naprawdę nie powinna jeść. Wsadziła do gęby, na szczęście była gorzka, więc szybko wypluła. Nie mamy nad tym takiej pełnej kontroli, a z drugiej strony nie chcemy trzymać cały czas dziecka blisko i za rękę, bo my uczymy dzieci do samodzielności. Więc po prostu trochę z duszą na ramieniu po prostu pozwalamy im na takie zachowania i eksperymentowania. Jak wiemy, że coś jest niebezpieczne, to oczywiście jako to reagujemy, ale nie pilnujemy przez cały czas.
0: Bunty nastolatków i ogólnie sytuacje konfliktowe. Czy pojawia się wtedy stwierdzenie, że tata, ty nie widzisz, to nie wiesz?
1: Nie, przynajmniej w przypadku Mai, bo ona jest nastolatką, Staszek ma niecałe 10 lat. W przypadku Mai nigdy mi się to nie zdarzyło. Nigdy.
0: A jakie było 7 punktów umowy, którą podpisałeś z córką przed wypuszczeniem jej na manifestację?
1: To wygrzewałeś, rozumiem, z Mastodona, tak?
0: Oczywiście.
1: Mojego. Ja sobie pomyślałem, że, bo to była parada równości, różne rzeczy dzieją się na tych paradach, chociaż w Warszawie pewnie jest stosunkowo najspokojniej. Pierwsze było takie, że ma być cały czas za Aleksem, z którym była na tej paradzie. Drugie, że nie może reagować na agresywne zaczepki. Potem, że jeżeli się pojawi zagrożenie, ma uciekać, nie żadne tam wdawać się w awantury, tylko uciekać. Że ma wrócić najpóźniej o godzinie 20 do domu. Po manifestacji ma pozdejmować te tęczowe emblematy. Żeby coś się nie przydarzyło jeszcze w pociągu albo gdzieś tam jeszcze.
0: Kompleksowo przemyślane.
1: No panie, to jest moja córka ukochana, moja księżniczka. No i przygotowałem to porozumienie w 2 egzemplarzach. Ewa uznała, że świruje. Maja być może też tak uznała, ale nie miała z tym problemu. Podpisała. Zdziwiła się, że drugi egzemplarz. No, drugi jest dla mnie. Podpisała drugi egzemplarz. Złożyła i poleciała.
2: Czy jest ze mnie ćwierć faceta, czy całe pół?
0: Zawsze się nad tym zastanawiam, gdy 80-letnie seniorki ustępują mi miejsca w autobusie i nie pozwalają sobie wytłumaczyć, że dziękuję, postoję. A jak ty oceniasz tę sprawę? W ilu procentach niewidomy mężczyzna jest facetem?
1: Wiesz co, ja myślę, że to zależy dla kogo. Ciągle jeszcze spotykam się z takimi osobami, którzy mówią, o biedny, biedny, a jak to się stało, a to nie można tego leczyć i tak dalej. Natomiast spotykam się z tym zdecydowanie rzadziej niż to było jeszcze na przykład 10 lat temu. Zdecydowanie rzadziej, przynajmniej w Warszawie. Jak wyjadę gdzieś dalej, to już jest częściej. Nie pamiętam sytuacji, żeby mi 80-letnia staruszka ustępowała, ale zdarzyło mi się raz, że ustąpił mi kościół o kulach, o czym ja nie wiedziałem, dopiero Ewa mi powiedziała o tym. No to wtedy było mi masakrycznie niezręcznie, ale ja nie sądzę, żeby to był problem męskości, bo podejrzewam, że tak samo by ustąpili niewidomej kobiecie chyba, nie?
0: Zastanawiam się, czy jako niewidomi nie stanowimy swego rodzaju trzeciej płci w społeczeństwie, skoro nawet babcie ustępują młodym ludziom miejsca.
1: Pewnie dla niektórych tak, ale ja myślę, że to jest coraz rzadsze.
0: Nie odpowiedziałeś na moje pytanie. W ilu procentach twoim zdaniem niewidomy mężczyzna jest facetem?
1: A w ilu procentach osoba niewidoma jest ruda? Ja się czuję w 100% facetem, jeżeli o to pytasz.
0: I to jest konkretna odpowiedź. Skoro już o procentach mowa, to mówi się, że 90% informacji człowiek pozyskuje zmysłem wzroku. Najlepiej może to porównać jednak przecież tylko ktoś, kto ćwierć wieku widział, a drugie ćwierć nie. Więc ile to jest twoim zdaniem procent?
1: Czy są różne te liczenia, akurat znam 85%, ale to jest podobna liczba. I tak na pewno jest. Tyle tylko, że no, kiedy się nie widzi, no to ta struktura jest z oczywistych względów zupełnie inna i pozyskujemy informacje. Myślę, że proporcjonalnie to pewnie jest 80% na słuch i 10% na pozostałe zmysły, przede wszystkim dotyk. Natomiast rzeczywiście jest taka duża utrata informacji przez to, że się nie widzi. I to w bardzo różnych kontekstach, na przykład komunikacyjnych, no nie mając kontaktu wzrokowego z rozmówcą, nie śledząc jego mimiki czy ruchów ciała też, no to traci się ten kanał komunikacyjny. komunikacyjny, on jest bardzo ważny u ludzi. Ja wiem też, że osoby niewidome od urodzenia nie są w stanie sobie przetworzyć obrazu płaskiego na obraz trójwymiarowy. Ale za to te osoby jakby ćwiczyły te swoje zmysły pozostałe, no i one, i te osoby odbierają

0: widzą świat bez wzroku i też sobie radzą. Problem polega głównie na tym, że generalnie ludzie przygotowują sobie informacje wizualnie, a osoby niewidome tych akurat informacji odebrać nie mogą. I właśnie przygotowanie tych informacji w taki sposób, żeby mogły odebrać, to jest właśnie ta dostępność.
1: Ale w przypadku aktualnego rozwoju technologii, tych wspomagających i tak dalej, porównując swoją obecną sytuację jako osoby dobrze zrehabilitowanej z sytuacją pobierania wszystkich informacji te ponad 25 lat temu, to na ile byś ocenił to zmniejszenie się tego strumienia przychodzącego?
0: No bardzo dużo się zmniejszyło, co paradoksalnie wcale niekoniecznie musi być wadą. Ludzie są w tej chwili przebodźcowani informacjami, które atakują ich w każdym momencie. Idąc ulicą, po prostu masz co chwila informacje wzroku. Co chwilę, co sekundę, co metr. My jesteśmy od tego odcięci, co sprawia, że przynajmniej pod tym względem nie jesteśmy przeciążeni informacyjnie. Więc ma to swoje też jakieś tam zalety, no może na siłę wyszukiwane, ale jednak.
1: Trudno sobie wyobrazić bardziej traumatyczne doświadczenie niż utrata wzroku, zwłaszcza pewnie w młodym wieku. Czy wyjście z depresji po czymś takim sprawia, że człowiek staje się psychologicznie odporny na wszystko?
0: Nie, czego jestem bardzo dobrym dowodem, bo akurat mnie dopadła depresja. Natomiast, jak to powiedział mój terapeuta, tamto wyjście sprawiło, że mam pewne instrumenty, które pozwalają sobie radzić z depresją później. Więc odporność nie, natomiast leki tak.
1: Silna osobowość, sukcesy w pracy, kochająca rodzina, ale okazuje się, że nie ma róży bez kolców. Jak dowiedziałeś się, że masz depresję?
0: To była autorefleksja. Ja doskonale pamiętam ten moment w sierpniu 2020 roku. Siedziałem sobie na ławeczce, taką małą ławeczkę drewnianą na balkonie, piłem kawę i nagle mi takie klocki różne wpadały w odpowiednie miejsca i iluminacja. Powiedziałem, słuchaj, ja to mam depresję. No i jak już sobie to uświadomiłem, no to od razu zaczęliśmy działać. Psychiatra, ustawianie leków i takie rzeczy. Tak czy inaczej, miesiąc spędziłem tak naprawdę leżąc pod kocykiem. Kochana żona wyprowadzała mnie na spacery. To ja to tak nazywałem nawet żartobliwie, że mnie wyprowadza na spacer. Zabrała mnie tam na głaskanie Alpak jakieś takie, na plażę nad Wisłą. Tak, no takie prowadziła mnie w różne miejsce, żebym tak nie siedział cały czas w domu. Ale nie cisnęła mnie też. Dała mi ten moment na pozbieranie się.
1: Wydedukowałeś sobie na ławeczce przy kawie, ale rozumiem, że specjaliści mają jakieś obiektywne metody, żeby to potwierdzić lub zaprzeczyć, tak? Gdyby twoje wnioski jednak się okazały błędne.
0: Wiesz co, i tak, i nie. To jest tego rodzaju choroba, że nie do końca można z całą pewnością ją stwierdzić albo jej zaprzeczyć. To jest jednak choroba psychiczna, czyli to nie jest tak, że masz, nie wiem, ułamany ząb albo otwartą ranę. To jednak się analizuje coś, czego nie widać.
1: Czyli nie ma jakichś pomiarowych metod pracy mózgu, czy takich tego typu...
0: Nie, a przynajmniej ja nie wiem, żeby takie były. Ja na pewno takich nie miałem i nie słyszałem, żeby takie istniały. To się po objawach raczej diagnozuje.
1: No właśnie, bo może my też, to znaczy skąd wiadomo, czy złe samopoczucie, zmęczenie, tego typu objawy to jest tylko zmęczenie pracą, jakieś przeciążenie, a kiedy warto się zbadać w tym kierunku?
0: Ja bym po pierwsze spojrzał, czy to jest zjawisko długotrwałe, bo każdy może być zmęczony pracą. Tylko, że takie zmęczenie pracą oznacza, że jak się wypocznie, to jest się wypoczęty. W przypadku depresji tak nie działa. Możesz sobie dowolnie wypoczywać. Ja miesiąc leżałem i to nadal nie zmieniło niczego. Leki zadziałały, ale miesiąc nic nie robiłem. Długotrwałość tego i czy działa odpoczywanie, czy daje ci ulgę. Drugie to jest takie zniechęcenie. Ja tą moją pracę w ministerstwie jednak dość lubiłem. Męczyła mnie, ale dość ją lubiłem. A pod koniec było tak, że ja, wiesz, podchodziłem do komputera i miałem takie... I jeszcze parę razy sobie tak wzdychałem, zanim usiadłem. To takie zniechęcenie do wszystkiego. I kolejna rzecz, przynajmniej u mnie ona była, nie wiem jak ona się często zdarza, ale takie rozdrażnienie i łatwe uleganie emocjom, może tak bym to nazwał. Łatwo było mnie bardzo wyprowadzić z równowagi. Byłem nadwrażliwy, bo tak, coś co by na mnie nie zrobiło wrażenia w normalnej sytuacji, to wtedy mogło na przykład na mnie wywrzeć bardzo duże wrażenie. U mnie to jeszcze był taki objaw, że przestałem czytać książki. To się zbiegło niemal dokładnie z początkiem depresji. Ja ją sobie tak szacuję, że to był gdzieś tak początek pandemii. Luty, marzec, może styczeń nawet 2020 roku. I ja wtedy, bo ja na Goodreads sobie wszystkie książki notuję, sprawdziłem i się okazało, że ja praktycznie nic nie czytam. Powpadały mi takie różne klocuszki na miejsce i eureka.
1: Ludzie się boją osób z depresją, bo nie wiadomo jak z nimi postępować. Na tej samej zasadzie się pewnie boją niewidomych i domyślam się, że metoda postępowania jak z jajkiem nie jest w obu przypadkach dobra. Ale czy można osobę z depresją skrytykować za źle wykonaną pracę albo zlecić do wykonania jakieś trudniejsze zadanie? Pomoże jej czy jemu się od tego odnowi czy pogłębi?
0: To jest bardzo trudne pytanie, wiesz, bo tak może być, że komuś się... To co ci mówiłem, że byłem nadwrażliwy, że byle co potrafiło jakby sprawić, że się załamywałem. Czy to oznacza, że nie należy tego robić? No właśnie nie jestem pewien. Wydaje mi się, że wiadomo, że jednak w pracy jesteś pracownikiem, przede wszystkim powinieneś pracować, tak? Jeżeli nie jesteś w stanie pracować, to trzeba iść na zwolnienie lekarskie, tak? Jeżeli to jest rola męża czy ojca, no to jest jednak trochę co innego.
1: To znaczy, nie mówiłem o takiej sytuacji, że tak powiem, dzikiej depresji, która jeszcze jest niezdiagnozowana, albo się jeszcze wymyka jakoś tam spod kontroli, ktoś nie podjął leczenia, tylko mówię bardziej o sytuacji, że ktoś już ma tą wiedzę, ma zbadane, ustabilizowany lekami i tak dalej.
0: A nie, to muszę ci powiedzieć, że ja teraz jestem na przykład bardziej odporny niż jak nie brałem leków przed depresją. Prawdę mówiąc, jak się ma dobrze dobrane leki, to ma się na wiele rzeczy wywalone. Także nie wiem, co by się musiało teraz wydarzyć na tym etapie, żeby mnie tak mocno wyprowadzić z równowagi. Oczywiście ja mówię o sobie, żeby nie było tak, że mówię o wszystkich, bo to są różne jednak wersje. Chciałem ci taką anegdotkę tylko jeszcze powiedzieć a propos tego wymagania. Ja wiem, że jest taki nurt w rehabilitacji osób po uszkodzeniu kręgosłupa, który polega właśnie na takim niemalże siłowym wypychaniu do samodzielności. I to jest tak, że z 5 osób, na którymś tak pracuje, 3 z tego wychodzą, są samodzielne, aktywne. Jedna osoba zostaje w domu, sobie nie radzi, a jedna osoba popełnia samobójstwo albo przynajmniej zapada na głęboką depresję. Ale te 3 za to. No i to jest niestety właśnie ta decyzja, którą trzeba podjąć, jak z tym postępować.
1: Przechodząc do podsumowania naszej rozmowy, twoja autobiografia daje pewne wskazówki, ale jakie masz najciekawsze wnioski z pierwszych 50 lat istnienia?
0: Pierwsze to, żeby próbować zawsze. Nie mówić, ja tego nie umiem, ja tego nie zrobię, nie dam rady, tylko spróbować. Bo się okazuje potem, że może się jednak daje radę. A jak się nie spróbuje, to się na pewno nie zrobi. Druga, żeby być wytrwałym. Bo różne cele się osiąga w różnym czasie. Jeżeli ktoś się spodziewał, że będzie wszystko zaraz natychmiast zadziała, to tak nie jest. Jeszcze jedna jest rzecz, której się dopiero nauczyłem. Kiedyś tego nie miałem. Podejście do ludzi ze zrozumieniem. To chyba Olga Tokarczuk używała słowa czułość, ale to nie jest do końca to. Chodzi o to, żeby wiedzieć, że każdy człowiek coś ze sobą niesie, tak? Że nie jest bez powodu taki, jaki jest. I nawet jak mnie tam ktoś nakrzyczy na mnie, to może dlatego, że akurat miał zły dzień. Może się rozwodzi. Może go coś boli. Może po prostu jest sfrustrowany. A nie dlatego, że mnie nienawidzi. I ja to co nie oznacza wcale, że się temu poddaję, bo jeżeli ktoś mnie atakuje, to ja się bronię oczywiście. Natomiast wiem, że powody mogą być przeróżne, więc tak trochę zrozumienia dla ludzi, to od tego się nauczyłem.
1: A czego byś sobie życzył na kolejne 50 lat?
0: Ja nie przeżyję kolejnych 50 lat.
1: Tego nie wiadomo.
0: Nie wiem, czy świat przetrwa 50 lat. Sądząc po tym, co się dzieje teraz za oknem, to raczej liczyłbym na jakieś 10.
1: 200 lat temu mówili to samo. 100 lat temu na koniec wieku też.
0: A wiesz, jaka jest różnica? Że teraz mamy to potwierdzone naukowo. To nie są tylko odczucia ludzi. No ale dobra, ja bym chciał mieć tą chęć do szukania nowych rzeczy, do interesowania się kolejnymi rzeczami jeszcze przynajmniej przez te 20 lat, które mam szansę jakoś tam przeżyć. Żeby nie okazało się w tym momencie, że już mi się nic nie chce. Tego bym nie chciał. Chciałbym być nadal aktywny. To przede wszystkim dla siebie. Moje dzieci, żeby były samodzielne i szczęśliwe w życiu. Moja żona, żeby wreszcie odpoczęła. Takie rzeczy bym chciał na przyszłość.
1: To już wszystkie moje pytania na dzisiaj. Dziękuję ci bardzo, Jacku, za rozmowę.
0: Dziękuję również i przepraszam, że się rozgadywałem.
1: Cała przyjemność po naszej stronie jako słuchających. No i do usłyszenia, słyszymy cię w następnych odcinkach.
0: Tak.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: W kalendarzu mamy środę, to jest 16 dzień listopada 2022 roku, a zatem rozpoczynamy już 160. wydanie Tyflo Przeglądu na antenie Tyflo Radia. Dziś w takim składzie nie bardzo ubogim, ale nie też bardzo mocnym, ale za to mamy dla Was szereg różnego rodzaju ciekawych informacji. Witamy Was bardzo serdecznie przy mikrofonach Mikołaj Hołysz, Paweł Masarczyk.
4: Witajcie.
3: I mówiący te słowa Michał Dziwisz. Witamy Was bardzo serdecznie. Będziemy rozmawiać o różnych rzeczach, tak jak wspominałem, a o jakich, no to proszę bardzo, posłuchajcie i na pewno wszystkiego dowiecie się już teraz. W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. TW Blue pracuje nad wsparciem do Mastodona. Nowe API dostępnościowe oficjalnie włączone w Firefoxie Nightly. Jak efektywnie zgłaszać błędy dostępności? Ruszył sklep Fundacji Prowadnica. eSpeak oficjalnie w App Store. Twórcy Canute z nowym urządzeniem, tym razem to brajlowska konsola do gier. Buzz, czyli próba zaprzęgnięcia Whispera do rozpoznawania na żywo. Gdy oczy zawiodły, poradnik dla osób tracących wzrok od fundacji Wismajor. Microsoft wprowadza dostępność w LiveShare. Taksówki rowerowe dostępne dla niewidomych w Paryżu. LG rozdaje darmowe naklejki brajlowskie na sprzęt AGD, na razie w Korei. Lepsza obsługa klientów z dysfunkcją wzroku na lotniskach w Chorwacji i Czarnogórze. Klawiatura zachowuje się niepoprawnie w przeglądarce internetowej, winna jest jedna z funkcji pakietu Asset Internet Security. Ruszyła aplikacja mobilna ZUS. Campus FM. Posłuchajmy studentów. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej, już za chwilę. Zaczynamy! Po notatkach widzę, że zdecydowanie więcej będzie różnych ciekawych informacji, które koledzy przygotowali, a jeżeli wy chcecie również coś od siebie dorzucić, jeżeli macie ochotę odnieść się do tego, o czym będziemy mówić, to nic prostszego, wystarczy po prostu do nas napisać lub zadzwonić. Napisać można aż w trzy miejsca, bo możecie napisać na kontakt.tyflopodcast.net, możecie skomentować to, o czym mówimy, albo dorzucić coś od siebie na Facebooku bądź YouTubie, a zadzwonić możecie na Zoomie. tyflopodcast.net/zoom. Zapraszamy Was bardzo serdecznie do kontaktu z nami, do tego, żeby się dzielić różnymi informacjami, których być może w których posiadaniu Wy jesteście, a my jeszcze nie. No ale od czegóż my tu wszyscy jesteśmy? Właśnie od tego, żeby się wymieniać różnymi ciekawymi informacjami i dzięki temu ta audycja powstaje. A teraz już przechodzimy do tematów, do konkretnych punktów naszej dzisiejszej audycji. Na początek kilka odniesień do tego, o czym mówiliśmy w zeszłym tygodniu. No między innymi sporo mówiliśmy o Mastodonie i o tym, że mogą być tu dosyć ciekawe szanse dla osób niewidomych, żeby sobie z tego pokorzystać. Na pewno do tematu jeszcze wrócimy. Tak nieco szerzej to pewnie w przyszłym tygodniu, a tak na moment to już teraz, bo Mastodon doczekał się wsparcia, a właściwie doczeka się niebawem wsparcia w kolejnym programie.
4: Tak, w ogóle zauważam, że no, on się wśród niewidomych po prostu przyjął. Tam, gdzie wśród widzących, to nie jest jeszcze jednak to i to jest bardziej ciekawostka i gdzieś tam niby ludzie mają, migrują, jakby są oczywiście osoby, które używają, to nie jest tak, że wszyscy celebryci i cały Twitter albo nie wiem, kilkadziesiąt jego procent się nagle wyniosło. No nie, to jeszcze nie, mam wrażenie, nie jest ten moment. A wśród niewidomych, no mam wrażenie, że spora naprawdę część osób albo używa tylko, albo używa równolegle z Twitterem, bo to też nie jest tak, że Twitter wymarł, on jeszcze absolutnie jeszcze żyje. No ale przyjęła się, nie wiem w sumie dlaczego, ale przyjęła się ostatnio ta sieć społecznościowa wśród niewidomych. Zwłaszcza gdzieś tam na zachodzie, ale ja mam wrażenie, że w Polsce, tak teraz mi właśnie przyszło do głowy, że polski Twitter, jeżeli chodzi o osoby niewidome, nie wiem, czy ty się, Pawle, ze mną zgodzisz, to chyba już nie jest to samo. Że kilka lat temu, jakoś tak, no moje czasy to był rok, powiedzmy, nie wiem, 2014 i później, ty pamiętasz tego trochę wcześniej,
5: tak.
4: Tej aktywności, jeżeli chodzi o naszą polską społeczność niewidomych, było sporo więcej.
5: Myślę, że tak. To znaczy, to jest trochę też efekt tych wszystkich klientów tutaj, który rozbujało troszeczkę Klango. Myślę, że na tamten czas, bo Klango było jednym z pierwszych, nie pierwszym, ale jednym z pierwszych projektów, który wprowadził klienta Twittera, który po prostu był tam, gdzie był, czyli był pod ręką, w pakiecie, był przetłumaczony na język polski i nie wymagał instalacji niczego, plus to, że Klango było z tym Twitterem też dość sprytnie zintegrowane na tamte czasy, czyli synchronizacja statusów, jeżeli ustawialiśmy status na Klango, on równocześnie lądował na Twitterze, postowania automatyczne naszych wpisów z blogów, naszych wątków z forum, no najróżniejsze rzeczy można było tam z tym Twitterem robić i chyba wtedy był taki troszeczkę rozpęd w tym roku 2010, że dużo tych osób się porejestrowało, część została oczywiście na klientach typu Twitter, No a potem dopiero się zainteresował jakoś polski mainstream i tak się to jakoś rozkręciło.
3: Tak, ja pamiętam, że Twitter na samym początku dość mocno mnie wciągnął. Jeszcze korzystałem z takiego programu jak MacTweet, to Jamal Masri napisał go. Ten klient był naprawdę dziwny, ale jak się popracowało na nim trochę, to można było zrozumieć jego logikę i naprawdę całkiem fajnie później można było z niego korzystać, ale jakoś później po jakimś czasie Twittera zacząłem używać tak na zasadzie po prostu przeglądania różnych rzeczy, mniej do wchodzenia w jakieś interakcje, do tego używam bardziej Facebooka.
4: No i widzisz, a jakoś ta zachodnia społeczność niewidomych, mam wrażenie, że bardziej została. Ja zresztą też jakby no używałem i używam oczywiście nadal. Ja absolutnie nie rezygnuję, dopóki będzie ten serwis działał, to podejrzewam, że ja tam będę. I no właśnie teraz mam wrażenie, że właśnie dużo tych osób, które było kiedyś na Twitterze niewidomych, mówię teraz konkretnie o społeczności niewidomych, no właśnie migruje. No i co? I TV Blue, wracając jakby już do tematu, o którym mieliśmy mówić, ogłasza, że będzie miało to wsparcie. Na razie ogłoszono, że no zaczynają się prace, te prace są na razie na GitHubie, zainteresowani mogą sobie pobrać i skompilować sami, bo to jest na takim etapie, że nie nadaje się to jeszcze do jakichś szerszych testów. Za czas jakiś spodziewajmy się tych zmian w wersjach jakichś snapshots, w wersjach testowych. No a za czas jakiś oczywiście trafią one również do wersji stabilnych i tam je znajdziemy. No oczywiście do tej pory mamy też inne klienty, desktopowy Twistcake, webowy Pinafore, jest tego trochę, mówiliśmy o tym zresztą w zeszłym tygodniu. No i jakby co by nie mówić, ale no braku dostępności to temu serwisowi nie można zarzucić, zwłaszcza jeżeli ktoś jest gotowy skorzystać z nieoficjalnych apek, które w przeciwieństwie do Twittera nie mają żadnych ograniczeń. W sensie tam oficjalna aplikacja korzysta z dokładnie tych samych praw i przywilejów praktycznie co aplikacja nieoficjalna i nie ma czegoś takiego jak na przykład na Twitterze, że o, bo oficjalna aplikacja ma to, a nieoficjalna aplikacja tego nie ma i mieć nie będzie. Nie. Tam jest API i my sobie tym API możemy robić tak naprawdę co zechcemy.
3: No to jest rzeczywiście ciekawe. Zobaczymy, jakie będą dalsze losy Mastodona i różnego rodzaju innych tego typu usług, bo Mastodon nie jest jedyną usługą taką z tego tak zwanego Fediverse, czy Fediversum nawet, więc no, pojawia się tego coraz więcej. Dziś na przykład widziałem jakąś usługę, która jest takim otwartym klonem Reddita.
5: Lemmy,
3: tak. Tylko,
5: czy Lemmy jest też częścią Fediverse, czy to jest osobny protokół?
3: Wydaje mi się, że czytałem, że to jest część Fediverse, ale nie mam tu pewności.
5: Są platformy do podcastów na Fediverse. Nawet jest Owncast, czyli platforma do streamingu na żywo.
3: Tak.
5: Zdecentralizowana.
3: Więc jest tego coraz więcej, no i zobaczymy, jakie będą losy tego wszystkiego. Tak jak wspominaliśmy w zeszłym tygodniu, ta historia trochę tak zatacza koło, gdzie ja tu wyczuwam pewną analogię do poczty elektronicznej, oczywiście, o której mówiliśmy też i w zeszłym tygodniu, że to tak trochę działa, no tylko, że z drugiej strony, no to mamy, co z pocztą elektroniczną mamy w dzisiejszych czasach, że tak naprawdę nie masz konta na Gmailu albo w Microsoftcie, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że twój mail wyląduje w spamie. I oby to tych wszystkich serwisów w taki czy inny sposób prędzej czy później nie spotkało. Miejmy nadzieję, że tak nie będzie i że rzeczywiście będzie tu jakaś przeciwwaga dla dużych serwisów społecznościowych, dla Facebooka, dla Twittera i innych. No ale to czas pokaże, jak to, co obecnie Elon Musk wyczynia, czy zapowiada, że czynić będzie, jakie to będzie miało przełożenie na popularność alternatywnych serwisów. A teraz przechodzimy do kolejnego tematu, mianowicie do tego, o czym też już kiedyś było, czyli Cache the World, nowe API dostępnościowe Firefoxa, o którym to swego czasu już mówiliśmy i mówiliśmy o tym, że żeby ono działało, żeby można było z niego korzystać w Firefoxie Nightly, no to trzeba je sobie włączyć, że to nie jest wszystko takie proste, że ono dopiero wychodzi z jakichś takich pieluch koncepcyjnych, no i jest testowane. Na razie jeszcze oficjalnie sobie go nie potestujecie, oczywiście w głównym wydaniu Firefoxa, ale został poczyniony kolejny krok na drodze ku temu, żeby rzeczywiście Cache the World stał się takim podstawowym API dostępnościowym, takim podstawowym API, za pomocą którego przeglądarka będzie komunikować się z czytnikiem ekranu. Mianowicie jest to API włączone domyślnie w Firefoxie Nightly, więc nie trzeba już nigdzie wchodzić, nie trzeba niczego przełączać w About Config. Jeżeli korzystacie z Firefoxa Nightly, a ja tu od razu zastrzegę, jeżeli macie ochotę, aby tego dokonywać, to pamiętajcie, że lepiej mieć i tak obok zainstalowanego stabilnego Firefoxa i po prostu tego Nightly używać tak przy okazji do testowania różnych rzeczy. Jeżeli na przykład wykorzystujecie przeglądarkę w pracy, no to nie używajcie tych wersji Nightly, jak to się mawia, produkcyjnie, bo to są wersje bardzo, bardzo testowe, aktualizujące się bodajże dwa razy w ciągu dnia. Także no, tam się sporo dzieje pod maską. Niemniej jednak to API dostępnościowe zyskało już trochę większy kredyt zaufania, bo jest domyślnie włączone. Ja mam wrażenie, bo zainstalowałem sobie Firefoxa Nightly i trochę się tym znowu pobawiłem, mam wrażenie, że działa lepiej. Na pewno działa lepiej niż działało na samym początku, kiedy to testowałem. Więc no, istnieje spore prawdopodobieństwo, że wszystko idzie ku lepszemu i że Firefox naprawdę, mimo tego, że obecnie no nie jest najszybciej działającą przeglądarką z NVDA chociażby, bo Chrome i przeglądarki bazujące na Chromie, mam wrażenie, że tu sporo biją liska na głowę, to z tym API, jeżeli ono zostanie dopracowane, to rzeczywiście istnieje spora szansa, że będzie to działało naprawdę, naprawdę lepiej. To tyle nowości dotyczących Firefoxa. Tymczasem mamy słuchacza na linii. Połączył się z nami Witold. Witamy cię, dobry wieczór.
6: Dobry wieczór, słychać mnie?
3: Słychać cię głośno i wyraźnie. Z czym do nas przybywasz?
6: Chciałem zapytać odnośnie aplikacji Sync Assistant Movie i prowadzenia po nagranej trasie.
4: Nie wiem, czy ktoś z nas używa jakoś bardziej.
5: To znaczy, jakie jest konkretnie pytanie? To może zobaczymy. Wyjdźmy od tego, to zobaczymy, czy ktoś z nas tutaj obecnych będzie w stanie pomóc. Bo ja współprowadziłem audycję o Sync Assistant Move i też troszkę używałem, nie konkretnie tej funkcji, ale gdzieś tej nawigacji używałem, to zobaczmy.
3: Swoją drogą, ktoś... Witoldzie, słuchałeś tej audycji? Tak
5: właśnie.
3: W ogóle?
6: Tak, słuchałem. Też sobie słucham co jakiś czas po znacznikach i nastawiam ją sobie powoli. I nie wiem, czy ja coś źle robię, czy to jest wina aplikacji, bo właśnie nagrałem sobie trasę i teraz wszedłem w punkty, w listę tras. Dwa razy kliknąłem na tej trasie, tak, żeby zaznaczyć. Później w lewo do śledź trasę poszedłem. I właśnie tak różnie on mówi. Na przykład nic nie mówi w punkcie, który zaznaczyłem. Tak, bo tam można na przykład przez potrząsanie zapisywać punkt.
5: Tak, tak, jest taka funkcja. Mhm.
6: Albo na przykład jak jest skręt w lewo, to on mówi, żeby skręcić w prawo.
5: No, może się coś rozkalibrowało w kwestii gdzieś tam, nie wiem, czy kompasowej, czy jakiejś innej. A na pewno startujesz też z tego samego miejsca. To nie jest tak, że trasa jest nagle...
6: Tak, idę z instruktorem, żeby to dobrze przetestować i mnie ustawia w tym miejscu, gdzie zaczęliśmy nagrywanie.
5: Okej. No to jedyne, co ci mogę na ten moment polecić, to na pewno wysłać maila do firmy Seeing Assistant, znaczy przepraszam.
3: Do Transition Technologies.
5: Tak, tak. Firmy zajmującej się Seeing Assistant Move'em i no mieć nadzieję, że uzyskasz szybko odpowiedź na twoje pytanie. Najlepiej też fajnie jakieś nagranie dołączyć, może jak próbujesz to osiągnąć, bo może wtedy wyniknie jakaś drobnostka w tym, jak aplikacji używasz albo jakich elementów tam, z jakich elementów korzystasz.
6: No i właśnie o to mi chodzi, czy ja czegoś źle nie robię. Może no, to nie jest śledź trasę, tylko jeszcze coś innego, tak? Bo tam jest dużo opcji, ja nie wiem.
5: To jest jeszcze w ogóle iPhone czy Android?
6: iPhone. iPhone 13 mini,
5: a patrzyłeś dokładnie. A na trasie, na samej trasie, nie szukając przycisków, pod pokrętłem, na czynnościach?
6: Nie szukałem na pokrętle nic.
5: No popatrz, bardzo często na czynnościach są poukrywane różne przydatne opcje i wcale nie musisz nigdzie w lewo szukać ani nic kombinować, więc zobacz sobie, czy na pokrętle przypadkiem nie masz tej opcji, żeby tą trasę odpalić. Ewentualnie, tak jak mówię, napisz do wsparcia i możliwe, że ktoś ci odpowie, znaczy na pewno, bo to jest w końcu wsparcie techniczne, a możliwe, że odpowie ci ktoś też z naszych słuchaczy, kto też używa tej aplikacji.
6: Tak, jak próbowałem, żeby on wyznaczył trasę, zakręt po zakręcie, to ładnie prowadził.
5: No tak, to jest prawda. Ja się tam troszkę gubię czasem z tymi jego wskazówkami takimi rozszerzonymi, bo one mi się wydają być troszeczkę niestosowne do trasy, jaka jest, czyli powiedzmy, powiedziane mam, żeby gdzieś odbić w prawo, w lewo, po czym jak idę po prostu przed siebie, na wprost, to nagle okazuje się, że ten punkt zaliczyłem, więc troszkę nie rozumiem czasem logiki generowania tych punktów, ale zasadniczo tak, działa, ja już miałem to szczęście, że trafiłem od A do B właśnie z tym generowaniem tras w Seeing Assistant Move.
6: To znaczy ja to też na razie testuję, tak, na znanej trasie.
5: No tak, najlepiej zawsze tak zacząć, pewnie.
6: Wypuszczam. I też na przykład ja sobie wchodzę tak głębiej przy przechodzeniu przez ulicę, a on mnie chciał wyprowadzić właśnie bardziej na ulicę, ale to minimalnie.
5: Mhm. No, te trasy są często tak generowane według tego algorytmu, co jest najkrótsze, to możesz też to zdefiniować, generując trasę.
3: No i pamiętaj też, że jeżeli to są jakieś minimalne odchylenia, to może być sam problem z GPS-em jako takim. On nie jest super dokładny. Zawsze jest ten błąd i może występować błąd dokładności kilku metrów.
6: Ale na nagranej trasie też.
3: Nawet na nagranej trasie, bo to wszystko zależy od tego, jaki mamy zasięg tych satelitów. To się może zmieniać tak. Troszeczkę, więc to nie będzie tak, że zawsze ten GPS doprowadzi nas z dokładnością co do centymetra. No, moglibyśmy sobie tego życzyć, ale to niestety no, nie działa aż tak dokładnie.
5: Tak. Można liczyć na większą dokładność w naszych trasach, które sami robimy, niż na przykład w trasach generowanych, bo OpenStreetMap bazuje na punktach dodawanych również przez społeczność.
3: A to często są kierowcy też, którzy z trochę też innej perspektywy dodają te
5: no
3: punkty.
5: I mogła być inna dokładność GPS-u u osoby dodającej niż my mamy teraz, więc to są wszystko czynniki, które wpływają, więc tu przy trasach, które robisz sam, jest duże prawdopodobieństwo, że ta trasa będzie dokładniejsza, ale też nie można na to postawić 100%, bo tak jak mówił Michał, dokładność GPS-a może w tym punkcie, kiedy robiliśmy trasę i w obecnym, no jednak się wahać.
3: To jest tak, Witoldzie, że GPS doprowadzi cię do budynku, ale nie doprowadzi cię do drzwi. Jak tak. Na przykład masz w tym budynku kilka, dajmy na to, drzwi albo kilka klatek, no to z tym może być różnie. I tu na GPS, no niestety, nie da się, na GPS-ie nie da się tak w 100% polegać.
6: Tak, a przychodzą wam do głowy jakieś ustawienia teraz, na które szczególnie zwrócić uwagę? Może coś pominąłem, czy...
5: Nie, no raczej nie. To jest kwestia przede wszystkim tego, czy klikasz w właściwą opcję, a po drugie, no, co tam konkretnie się dzieje, czy kwestia dokładności GPS, czy to jest kwestia może jeszcze twojego przyzwyczajenia się trochę do tego, jak działa w ogóle nawigacja na telefonie. Ciężko w tym momencie naprawdę stwierdzić. Ja mówię, ja polecałbym kontakt z producentem, bo
6: Tak zrobię.
5: Tak, bo to oni najlepiej wiedzą, z czego ich aplikacja się składa i tak naprawdę na czym może polegać twój problem, że te punkty nie odzywają się tam, gdzie powinny. I zobacz sobie te czynności. Może na czynnościach znajdziesz jakąś opcję, która ci pomoże.
6: Tak, dobrze. Mam jeszcze pytanie odnośnie Worda na iPhone'ie. Czy można przypiąć chmurę Google'a?
5: Worda, czyli masz aplikację Worda, ale chciałbyś zapisywać na dysku Google, tak? Pliki wordowskie.
6: Dokładnie tak.
5: Microsoftu. Nie wiem, czy ktoś z was się w ogóle tym bawił, bo mi na logikę się wydaje, że jeżeli podłączymy dysk Google po prostu jako aplikację, no to jest ona dostępna w tym magazynie plików na iPhone.
6: Tak, tak jest, tylko że tutaj jest problem, bo właśnie jak chciałem zapisać plik, to wyszedł błąd. Też tam mi mówił, żebym spróbował ponownie i wyświetlił ten plik tak normalnie, jakbym chciał pisać. No to ja kliknąłem zamknij, nawet nie zapisz już i nie chciał go w ogóle zamknąć. Musiałem wtedy zamknąć całą aplikację, bo się nic nie dało zrobić.
3: Witoldzie, skoro masz Worda, to domyślam się, że masz też OneDrive'a. To, co ja bym ci radził spróbować, to zapisywać może jednak mimo wszystko w OneDrive'ie, bo tam będzie lepsza integracja,
6: tak,
3: a potem sobie po prostu kopiować to do Google Drive'a, jeżeli bardzo zależy ci na tym, żeby mieć to na dysku Google.
6: Może nawet nie na tym, tylko że tam jest dobra wyszukiwarka. Jak się naciśnie na Windowsie Ctrl-Alt-G, to wtedy włącza się ta aplikacja dysku Google właśnie z wyszukiwaniem.
3: A zależy ci na szukaniu w nazwach plików czy w treści?
6: Właśnie ona szuka i w jednym, i w drugim ten dysk Google.
3: Okej, bo jeżeli chodzi o szukanie po nazwach plików, to ja ci polecam natywnie dla Windowsa Everything. Nie wiem, czy używasz. Ja z tego korzystam i sobie bardzo chwalę, jeżeli chodzi o wyszukiwarkę. Niestety on nie potrafi szukać, przynajmniej nie potrafi szukać, nie potrafił kiedyś szukać. Teraz ponoć w plikach tekstowych już potrafi szukać, ale chyba nie w innych typach plików. Więc ja szczerze
6: nawet
3: mówiąc,
6: w plikach PDF jakby mi szukał.
3: Więc ja na chwilę obecną cały czas używam go do wyszukiwania w nazwach plików po prostu.
6: A ten, mówiłem o Google'u. Że Google, mam wrażenie, że nawet w plikach PDF.
3: Całkiem możliwe,
6: szukał.
3: Tak, bo on sobie to wszystko indeksuje.
7: No i też Everything ma ograniczenia, chociażby jeżeli mamy jakiś większy dysk Google, który jest, nie mamy go na własnym naszym komputerze jako folder, tylko on jest tam podpięty jako tam powiedzmy G, no to już Everything sobie z tym nie za bardzo poradzi.
3: A nieprawda.
7: Okej, okay, jest lepiej.
3: Ja używałem swego czasu w ten sposób. W zeszłym roku tak korzystałem z dysku Google. Trzeba go sobie, co prawda, on nie indeksuje go automatycznie, trzeba go sobie dodać i tam ustawić indeksowanie co jakiś czas. Ale ja ustawiłem to, szczerze mówiąc, na jakieś naprawdę niskie wartości. On to sobie indeksował i naprawdę ładnie wyszukiwał.
6: Ale dysk Google ma własną wyszukiwarkę. Bardzo fajnie to działa, to po co używać wtedy tej w Windowsie
7: tak,
6: tego programu?
7: Tak, działa z przeglądarki, a jeżeli ktoś używa bardziej jakby z komputera bezpośrednio, to wtedy...
6: Właśnie z komputera bezpośrednio, tylko po przyciśnięciu skrótu...
3: Tak, ja to w tym momencie widzę, Witoldzie, rzeczywiście, Ctrl-Alt-G, przywołuje takie coś jak, no to jest w formie takiej trochę strony internetowej, takiego okna. Ale dzięki za ten skrót, bo ja szczerze mówiąc go nie znałem, że można odpalić w ten sposób wyszukiwarkę. No to jest rzeczywiście dosyć ciekawa sprawa.
6: Tak, bo właśnie na iPhonie w OneDrive'ie mam przycisk szukaj. Jeszcze nie testowałem, czy to szuka na tyle dobrze to Google, ale jak to z Windowsa zrobić, bo właśnie chodzi mi, żeby na jednym i na drugim można sobie było fajnie wyszukiwać. Łatwo. Już może być OneDrive nawet.
3: Szczerze mówiąc, no ja tu za wiele nie będę w stanie niestety pomóc, bo ja z dysków współdzielonych, no to używam głównie właśnie Google'a. I akurat też nie do wyszukiwania, bardziej do przechowywania plików, a szukam sobie everythingiem. więc tu niestety nie pomogę w tej kwestii.
6: Można odinstalować Microsoft Edge'a?
3: Na pewno to się kiedyś przynajmniej dało zrobić. Czy teraz jeszcze to jest możliwe? Szczerze mówiąc, nie wiem, bo ten Edge coraz bardziej się integruje z systemem. Więc to może być trochę ryzykowne.
7: Nawet jeżeli się będzie dało, to teraz tak naprawdę duża część Edge'a to jest poniekąd część systemu i to będzie bardziej jakby usunięcie tego Edge'a, że my nie będziemy widzieć, a nie pozbycie się tak naprawdę tego Edge'a z dysku.
3: I na przykład niektóre programy wykorzystują Edge'a jako przeglądarkę do różnych rzeczy, to znaczy ten Edge uruchamia się w programie. Chociażby taki program pocztowy, z którego ja korzystam, Becky, on używa Edge'a do, albo może używać Edge'a, do wyświetlania różnych komponentów wiadomości w HTML. Więc ja się trochę obawiam, że nawet jeżeli to się da zrobić, a kiedyś dało się na pewno na Windowsie 10, no to może być z tego więcej szkody niż pożytku.
6: A szukanie folderów przez menu start, bo w siódemce właśnie jakby lepiej on to przeszukuje, szybciej mogę się dostać do nawet do danego folderu czy pliku, jak tam wpiszę, a w dziesiątce jakoś gorzej.
3: To ja wiem. Właśnie do tego używam everythinga.
6: I nie ma jakiegoś ustawienia, którym sobie jeszcze to można ulepszyć? Właśnie w tym menu start?
3: Jeżeli jest, to szczerze powiedziawszy go nie znam. Być może coś związanego z jakimiś opcjami indeksowania, ale tu nie chcę strzelać, bo ja, no powiem szczerze, nie znam wyszukiwarki działającej szybciej pod tym względem, jeżeli chcesz znaleźć na przykład jakiś folder albo plik na dysku lokalnym niż everything, więc ja nawet, ja specjalnie nie korzystam.
6: I skomplikowane to jest? Albo nie. Jest podcast jak nastawić?
3: Jest podcast o everythingu. Co prawda sprzed paru lat, ale ten program akurat się niewiele zmienia, tam co najwyżej jakieś opcje dochodzą.
6: No to będę testować. Pewnie.
3: Okej. Dobrze, Witoldzie, czy do nas jeszcze masz jakieś pytania? Możemy jakoś pomóc?
6: Nie, to już tyle. Dziękuję.
3: Dzięki również za telefon. Pozdrawiamy cię i do usłyszenia.
6: Do usłyszenia.
3: A teraz przechodzimy do kolejnych tematów, już tym razem do głównej części dzisiejszego 160. wydania Tyflo Przeglądu. Na dobry początek będzie o mówionych językach programowania. No to jest ciekawa rzecz. A co to właściwie będą te mówione języki programowania? Czy to jakieś odniesienie do tradycyjnych języków programowania, czy zupełnie coś nowego? O tym teraz Paweł.
5: To jest ciekawostka, którą znalazłem przez Hacker Newsa, ale jest to artykuł w serwisie Substack. Artykuł autorstwa Charlesa Rosenbauera, który z tego co pisze o sobie jest na poły programistą, na poły interesuje się takimi naukami z pogranicza psychologii, lingwistyki, gdzieś neurolingwistyki, czyli troszkę komputery, troszkę zachowania ludzkie. I on wpadł na taki pomysł, że przecież no, skąd się wzięło sformułowanie język programowania, tak? No bazuje to na tym, że język jest tym, czym komunikują się ludzie i my przeszczepiliśmy to na komputery. No więc skoro język w takiej formie istnieje, no to skoro w programowaniu przyjęła się forma pisemna, a ludzie od już tysięcy lat, odkąd istnieją, mówią bardziej niż piszą, w sensie mowa była przed pismem, no to czy nie byłoby przez logikę możliwe zaaplikowanie tego w programowaniu? No i ja też na początku się zastanawiałem, o co człowiekowi chodzi, co on w sumie chce tym osiągnąć, czy on po prostu chce, to nie wiem, żeby była składnia wprowadzana głosem, przecież to już było. Chociażby różne eksperymenty z Dragon Dictation i innymi programami, teraz GitHub z czymś eksperymentuje, ale okazuje się, że nie. Okazuje się, że pan sobie wymyślił w ogóle zupełnie nowy taki abstrakcyjny koncept, żeby stworzyć no, język, który nie jest takim tradycyjnym, powiedzmy jakąś bardziej udźwiękowioną czy przekształconą na mowę wersją, nie wiem, C++ czy Pythona, tylko żeby u podstaw tego języka z samego założenia była mowa. No i na razie to jest tylko sobie taki artykuł z rozważaniami. Autor stwierdza co prawda, że planuje w jakiejś tam przyszłości coś takiego stworzyć, ale na razie to jednak sobie troszkę pofilozofuje, porozważa i może zostawić pewne podwaliny i pomysły dla śmiałków, którzy chcieliby spróbować. No i opowiada o tym, jakie z jego perspektywy, jakie mu się wydaje, byłyby szanse, ale też poniekąd wyzwania z tym związane. No szanse oczywiście takie, i dlatego to jest w tych powieściach, że dla osób niewidomych byłoby to trochę łatwiej. Ale z drugiej strony, bo no, reprezentacja taka, jaka teraz jest, czyli w sumie screen reader, który się dostosowuje do tego wizualnego świata, no, no to nie jest ideał. Można by składnie programu trochę inaczej przedstawiać, kod jakoś inaczej prezentować. Ale też no, on się rozwodzi nad tym, że no skąd się bierze to, że my lubimy słuchać sobie muzyki w czasie pracy? No to nie jest tak, że muzyka jakoś magicznie sprawia, że my jesteśmy bardziej produktywni, tylko my mamy tak, że lubimy sobie dostarczać bodźców z różnych zmysłów. I to, że patrzymy sobie na komputer pracując, to jest za mało. My jeszcze potrzebujemy czymś więcej się rozpraszać, żeby jakieś uzyskać uczucie takiej kompletności. No i dlatego puszczamy sobie muzykę. Muzyka jest, jak on to porównał, takim fast foodem dla naszych zmysłów, żeby czymś zapełniać jakąś taką pustkę, którą czujemy. No i z tego wychodząc on stwierdził, że może gdybyśmy zamiast programując, zamiast pisać, zamiast stukać w klawiaturę, mówili, rozmawiali z komputerem, no to może by nam było lepiej i może bardziej produktywnie moglibyśmy programować. No i on tu nawet mówił, że to nie mógłby być taki tradycyjny język, o jakim my myślimy, że tu linijka kodu, tu jakaś funkcja, tu coś zamykamy. Z jednej strony to byłaby taka rozmowa z komputerem, w ramach której my byśmy opisywali temu komputerowi, czego my się od kodu spodziewamy, ale z drugiej strony zadawalibyśmy pytania, czyli formowalibyśmy zapytania, co zawiera ta funkcja, co oferuje, jaką funkcję mogę wyciągnąć z tej biblioteki. Różne takie pytania i w ten sposób tworzyłoby się syntaks, tworzyłoby się składnie i kod programu. Co więcej, komputer by nam odpowiadał na te nasze zapytania, również jak rozumiem w formie mowy. No i tutaj już wszedł jakiś drugi poziom rozważań, jakie to za sobą niesie implikacje. Bo z jednej strony no, wyzwaniem byłoby na przykład ogarnianie większej ilości kodu naraz, bo patrząc na kod źródłowy aplikacji pisanej tradycyjnie, czyli wizualnie rozłożony kod, no jesteśmy w stanie jakieś tam paręset, może nawet linijek kodu ogarnąć wzrokiem. Ale no jak stwierdza autor, no to też nie jest do końca doskonałe, bo nie ogarniamy całego kodu, ogarniamy tylko tą część, którą aktualnie widzimy na ekranie. No więc też nie jest to rozwiązanie idealne, więc jeżeli tu jest to niedoskonałe, to pewnie z niedoskonałością tego systemu mowy też dałoby się albo jakoś żyć, albo sobie poradzić. Natomiast kolejne implikacje, no to mowa jest taka, że dużo można wywnioskować z kontekstu, że my coś mówimy i to, co mówimy, ma nagle sens, bo jest odpowiedzią na coś, co powiedzieliśmy wcześniej, więc to i nasz ton głosu i jakieś takie nasze wypowiedzi potoczne, takie mówione, dlatego się mówi o języku mówionym i pisanym, mogą być trochę takie no, niekompletne, trochę takie urwane, No poczytajcie sobie na przykład transkrypty chociażby z Whispera naszych podcastów, to się w mig zorientujecie, że to nie są, nie wiem, ładne, formalne wypowiedzi, tylko ta nasza mowa się urywa, gdzieś tam z czymś przecina, wchodzimy sobie w słowo. I tak samo z tym programowaniem, więc jakie to ma znaczenie w tym programowaniu, trzeba by się nad tym skupić. Ale też autor zwraca uwagę na to, że no mając do dyspozycji całą paletę dźwięku i tego, co dźwiękiem da się osiągnąć, no to można by wejść w zupełnie nowe wymiary tworzenia i prezentacji tego kodu, bo na przykład tu autor sugeruje, że dużą różnicę mogłoby uczynić to, jak intonujemy głos i intonacja mogłaby już spowodować trochę inną reakcję, jakby zachowanie kodu, niż jakaś tam inna albo jej brak. No, na przykład takie rzeczy jak wyróżnianie kodów, cięcia, taka jakaś estetyka, która zazwyczaj towarzyszy programowaniu pisanemu, mogłaby zostać zastąpiona przykładowo odgłosami, które możemy z siebie wydawać jakimś dźwiękiem w tle.
3: Można czyli na przykład co? Chrząknięcie na wcięcie.
5: Chrząknięcie na wcięcie, tak. Dokładnie. Ziewnięcie na jakąś tam przerwę. No, najróżniejsze rzeczy można by, tu już kreatywność jest po stronie autora takiego języka. No więc właśnie, i tu można by jeszcze coś manipulować jakimś dźwiękiem w tle, którym by się trochę zniekształcało, zakłócało te fale dźwiękowe. No bo tu można by pobawić się w taką rzecz, jak właśnie to, że słuch ludzki jest w stanie pewne dźwięki odfiltrować. Jesteśmy w stanie odfiltrować na przykład głos ludzki w tłumie albo w takim stosunkowo hałaśliwym otoczeniu. Więc może tu można by tą właściwość dźwięku wykorzystać też w kompozycji, prawda, kodu. Jest to, tak jak mówię, dość ciekawe rozważanie. Autor chce w najbliższej przyszłości jakiś związany z tym projekt opublikować, ale nie będzie to język cały. No i jakieś tam, powiedzmy, no, przemyśleniami się podzielił. Pytanie, czy takie eksperymentalne języki programowania komuś by rzeczywiście pomogły? Ja też jestem ciekaw, na ile by ważył taki kod źródłowy. Znaczy, no nie zakładam, że kod źródłowy takiej aplikacji w ten sposób napisanej zawierałby te odgłosy tych naszych różnych, nagrania tych naszych różnych zapytań, tylko to byłoby jakoś przetworzone, no ale właśnie na co, jakby to było prezentowane, to musiały być chyba autentycznie sample kodem źródłowym naszej mowy i tych odgłosów i tak dalej.
3: To znaczy, to wiecie, programowanie z użyciem mowy, z użyciem głosu nie jest nowością. Ja jakiś czas temu oglądałem taki filmik, w którym było pokazane, jak jeden z deweloperów właśnie tworzy z użyciem głosu, z użyciem mowy, no dlatego, że on po prostu nie miał innego wyjścia, bo miał, zdaje się, niesprawne ręce i to mu przeszkadzało w pisaniu na klawiaturze, a chyba też z nogami był jakiś problem, więc tak naprawdę dla niego głos i dyktowanie, następnie wskazywanie jakiejś partii kodu, jakieś uzupełnianie, to było jedno, co możliwe. Ponoć jak się tego człowiek nauczył, to no, był w stanie w miarę szybko tworzyć kod, ale to nie było w formie takiej, że no, można było to porównać z wpisywaniem tekstu na klawiaturze. Szło to wolniej. I ja się właśnie, tak jak ty, Pawle, opowiadałeś, jakby to można rozwiązać, zacząłem zastanawiać się nad jednym, mianowicie nad tym naszym dialogiem z komputerem. Ze mnie programista żaden i tu Mikołaj na pewno więcej będzie w stanie powiedzieć na ten temat, ale ja się zastanawiam właśnie nad wyborem tych różnych funkcji, tych różnych rzeczy z konkretnych bibliotek, no bo zazwyczaj w dzisiejszych czasach to programowanie polega na dopisywaniu jakichś fragmentów kodu łączących większe całości, czyli my na przykład wybieramy sobie jakąś bibliotekę, korzystamy z jakiejś funkcji i pół biedy, jak dana biblioteka ma tych funkcji kilka, z których możemy sobie wybrać. Gorzej, jak ona ma ich na przykład kilkaset. I my teraz chcemy się poprosić komputer o zaprezentowanie nam tych funkcji. No, to będzie spory problem na przykład.
7: Tylko w danym kontekście najczęściej nie mamy tych możliwości, nie wiadomo ile. I te wszelkiego rodzaju silniki do tego auto-uzupełnienia tak zwanego one wiedzą mniej więcej, co w danym momencie może nas tego wszystkiego interesować.
3: Czyli to wygląda, Mikołaju, często jak takie drzewko, tak? Że ono ma wielopoziomową strukturę i po prostu są jakby pewne grupy tych funkcji, potem funkcje i, no
7: są moduły,
3: i sobie coś
7: tak,
3: wybieramy.
7: Są moduły, to jest jedna sprawa, ale jakby samo to uzupełnianie po prostu działa tak, że no on wie, w którym miejscu my jesteśmy i on wie, gdzie my to wpisujemy, i on na podstawie tego, gdzie my to wpisujemy, jest w stanie bardzo często zawęzić nam listę tych sugestii, które on nam proponuje. Albo jeżeli nie zawęzić, to pewne rzeczy wypchnąć na początek tej listy. Bo tam, gdzie on powiedzmy wie, że on w tym miejscu chce liczbę, to on już nie będzie nam pokazywał rzeczy, które dają nam na przykład tekst. Bo no po co? Bo one nas w tym momencie nie interesują, bo on wie, że w tym momencie, w tym miejscu ma pójść jakby liczba. Więc tak, te listy są długie, ale bardzo często jak wpiszemy kilka znaków, no to on wie jakby już co nas interesuje. No i druga sprawa, że teraz istnieją te wszystkie rozwiązania związane ze sztuczną inteligencją, które myślę, że w takiej sytuacji mogą dużo przyspieszyć, bo właśnie bardzo często sposobem, w jaki to rozwiązanie się wykorzystuje, jest to, że pisze się taką anotację, komentarz tak zwany, co my chcemy zrobić, i pozwala się temu rozwiązaniu zadziałać, że tak powiem.
3: To gdzieś ostatnio widziałem, że ktoś napisał sobie taki malutki programik, w którym po prostu w terminalu, tak, pytał sztucznej inteligencji.
7: Sam taki mam.
3: A widzisz, jak, to może powiem, o co chodzi. Że ktoś napisał taki programik, za pomocą którego pyta sztuczną inteligencję, jak rozwiązać dany problem. O, i ktoś ponoć jest bardzo zadowolony, skoro ty też z tego korzystasz, to może się wrażeniami podzielisz, jak
7: tak,
3: to ci się sprawdza.
7: GPT-3, bo tego używa pod maską moje rozwiązanie i no to jest takie w tym momencie najpopularniejsze narzędzie tego typu. Ja uważam, że ono sprawdza się bardzo fajnie do różnych rzeczy. No bardzo żałuję, że nie miałem tego narzędzia w gimnazjum i liceum, bo oszczędziłoby mi to dużo pisania, jakby nie było, bo do zadania typu napisz na temat, no po polsku troszkę mniej niż po angielsku, ale nadal, no a zwłaszcza po angielsku, to GPT sprawdza się super. To już kiedyś mówiłem o tym artykule, na przykład, który kazałem mu napisać. Napisz artykuł na temat polscy licealiści, czy polscy uczniowie wynajdują białą laskę, która tam elektronicznie wykrywa przeszkody. Czyli taki po prostu najbardziej typowy artykuł o niewidomych, który się pisze w mainstreamowej prasie technologicznej. No i on wymyślił imiona, nazwiska normalnie polskie, szkołę normalnie polską, jakąś nazwę. Jeszcze szukałem potem tej szkoły, jej nie było za bardzo, ale no była jakaś wymyślona. I no ten artykuł miał po prostu sens, ten artykuł był sensowny. Ostatnio na przykład go zapytałem, wymień mi listę wszystkich prezydentów Polski od upadku komunizmu wraz z latami, w których rządzili, oraz partiami, z których zostali wybrani. No i dostałem piękną listę. Zgadzała się oczywiście z rzeczywistością.
3: Jak to jest w ogóle z tym GPT-3? Za korzystanie z tego coś się płaci? To jest darmowe? Czy to jakiś wolumin zapytań mamy?
7: Tam się płaci. Tam dostajemy na 3 miesiące $18, a potem płacimy, ale przy naszym osobistym użytku to są kwoty dosłownie groszowe. Ja przez moje testy w ciągu tych 3 miesięcy łącznie wykorzystałem chyba $1.18, $1.80. Były to no, małe kwoty, Więc no, nawet jakby, jeżeli ma mnie to kosztować 10 zł na miesiąc, to ilość pracy, jaką to potrafi oszczędzić, bo czasami zanim się wyszuka jakieś odpowiedzi w Google, to
4: szybciej jest po prostu zrobić to w ten sposób, zwłaszcza dla nas, gdzie różni z tą dostępnością strony jednak bywa i my no, nie jesteśmy zwłaszcza na nowych stronach i nigdy nie będziemy tak szybcy jak osoby widzące, gdzie tutaj po prostu wpisujemy pytanie i dostajemy odpowiedź. Tylko no tutaj niestety trzeba wiedzieć o tym, że te rozwiązania one przewidują tekst. Czyli one się nauczyły w internecie, co to znaczy język ludzki i przewidują, co będzie dalej na to, co my napisaliśmy. Czyli my możemy napisać, amerykańscy naukowcy odkryli, że i on na podstawie

0: 20. Ale jeżeli go zapytamy, w jaki sposób zamachowiec dokonał zamachu na Donalda Trumpa i w jaki sposób go zabił, oczywiście wiedząc o tym, że taka sytuacja nigdy nie miała miejsca, to przez to, że na takie pytanie, które ludzie zadają w internecie, no raczej odpowiedzi są konkretne, bo nikt nie zadaje pytanie, w jaki sposób zamachowiec kogoś zabił, jeżeli ktoś żyje, dostaniemy jakąś kompletnie zmyśloną i wysaną z palca historyjkę o tym, że użył broni i zrobił to na wiecu w takim i takim, a takim mieście. Więc na to też trzeba uważać, że on... Te rozwiązania nie mają czegoś takiego, jak, nie wiem, one wypiszą to, co według nich byłoby jakby najprawdopodobniejszą odpowiedzią na takie pytanie, jeżeli pojawiłoby się ono w internecie. I najpopularniejszą odpowiedzią na pytanie, jak zabił zamachowiec, zawsze będzie bombą, pistoletem, czymkolwiek, czym zabił zamachowiec. Nie będzie, ej, w ogóle, co ty za pytanie zadajesz, przecież ten człowiek jeszcze żyje. Więc o tym trzeba pamiętać, że te rozwiązania nie mają takiej świadomości do końca tego, co one robią.
1: Tu nie ma żadnego sprawdzania faktów.
0: Tak. I o ile, jeżeli te fakty są, jeżeli one te fakty mają, to najczęściej te fakty będą faktycznie sensowne. No ale zdarza się nam na przykład, i były podane takie przykłady, że ktoś próbował stworzyć czat jakiegoś wsparcia klienta. I że na przykład przez to, że to jest wytrenowane na internecie, to na taką dość zirytowaną kwestię, że no przestał mi działać internet i prosiłem techników i nikt nie przyjechał i mówiliście wczoraj, że ktoś będzie, a nikogo nie ma, coś tam, taki no dość zirytowany klient, była odpowiedź: no tak, jakby my wiemy, w tej chwili musimy się uporać z apokalipsą nuklearną, mamy tutaj zombie wokół siedziby, ale nie. Tak, jaśnie panie, postaramy się do pana przyjechać, skoro wasz mąż sobie tego życzy. Taka była mniej więcej odpowiedź. Jeszcze oczywiście upstrzona słowami, które tutaj na antenie nie wypada cytować. Więc no na to trzeba uważać, że to jest tylko robot i on może zrobić czasem dziwne rzeczy.
1: No cóż, ale to rzeczywiście no całkiem interesujące wykorzystanie i w pewnych kwestiach, na pewno takich typowo związanych z informatyką, z szukaniem różnych rzeczy, do których mielibyśmy problem dotrzeć, no to może być przydatne.
0: Ja myślę, że tak szczerze, i to takie trochę smutne, ale tak szczerze, to w obecnej chwili najprzydatniejszym właśnie miejscem, gdzie takie rozwiązanie można wykorzystać, jest szkoła. I to im mniej specjalistyczna, tym lepiej.
1: Czyli klasówka i szukanie.
0: Klasówka jak klasówka, ale napisz na temat, rozważ. Ja mu dawałem jakieś klasyczne zdania maturowo-gimnazjalne. Napisz list do kolegi z Londynu, w którym opiszesz, wiadomo jak to zawsze na angielskim było. Pięknie. To po prostu wychodzi cudownie. To jest robione. I to jest robione dobrze.
1: Podejrzewam, że to może być karmione też i na pewno było wszelkiego rodzaju takimi tekstami z różnych serwisów typu ściąga.pl i inne takie. No a tam przecież gotowców też jest całkiem sporo, a skoro no to może też się uczyć, to też nie wypluje tekstu bliźniaczo podobnego do tego, tylko stworzy na bazie tych tekstów coś swojego.
0: Tak, no i właśnie, to takich tekstów można szukać w Google i tego tekstu nie znajdziemy. W sensie to nie jest plagiat i to jest problem, bo to jest naprawdę nie do odróżnienia, czy ten tekst pochodzi z człowieka, czy nie.
1: No, w ciekawych czasach żyjemy, a będą one na pewno jeszcze ciekawsze. No teraz kontynuując kwestię technologiczną, skoro Mikołaju jesteś przy mikrofonie, to powiedz nam, jak skutecznie, efektywnie zgłaszać problemy z brakiem dostępności czegoś.
0: Tak, bo mi się ostatnio przewinął przez Twittera taki

0: wątek, a w ogóle a propos wyszukiwania ludzi i czegoś, co się OSINT nazywa w branży cyberbezpieczeństwa, czyli
1: biały wywiad tak zwany.
0: Biały
1: tak?
0: Wywiad, dokładnie, czyli no, wyszukiwania pewnych informacji, dochodzenia do pewnych informacji za pomocą publicznie dostępnych źródeł, ale źródeł i trików i sztuczek, o których nie wszyscy mogą wiedzieć. I takie rozwiązanie bardzo często przydaje się, jeżeli chodzi o dostępność, no bo pamiętajmy o tym, że w wielu firmach wsparcie klienta nie za bardzo ma jakikolwiek kontakt z deweloperami i czasami nawet nie za bardzo ma opcję zgłoszenia gdzieś błędu. Bardzo często jest tak, że wsparcie klienta jest po to, żeby poprawiać, jakby pomagać w konkretnych problemach, które są do rozwiązania, a nie żeby rozwiązywać problemy z systemem. Czyli wsparcie klienta nam pomoże w kwestii, gdzie w tym systemie pobrać sobie ostatnią fakturę, jak zmienić hasło, ojej, zapomniałem hasła, zresetujcie mi Państwo hasło, bo jakby to jest opcja w tym systemie, która jest i wsparcie klienta jest wyszkolone, jak klientowi te opcje pokazać. A czasami jest tak, zwłaszcza w dużych firmach, że no te błędy nie są zgłaszane, a jeżeli to jest zgłaszane, to jest zgłaszane na zasadzie x osób zgłasza i brane są pod uwagę tylko te rzeczy, które zgłasza jak najwięcej osób. Do tego mamy tak zwane skrypty, czyli wsparcie klienta, zanim w ogóle przystąpi do jakichkolwiek własnych działań, musi przejść przez, czy zrestartował pan komputer, czy ma pan aktualny system, czy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście poziom wiedzy jest bardzo często zerowy, więc komentarze w rodzaju to niech sobie pan kupi lepszą lupę, autentyk, wystąpił taki, nie są wcale jakby niczym niezwykłym. No i teraz, czy można zrobić coś lepiej? No okazuje się, że można zrobić coś lepiej. Bardzo często można się skontaktować, no właśnie, z kim? I tutaj są dwie opcje. Albo z deweloperem, albo z adresami, które mają prawo reagować. I teraz tak, pierwsza rzecz, kim są adresy, które mają prawo reagować? To są najczęściej centra prasowe i to są najczęściej adresy związane z obsługą prawną. Bo no nie można sobie pozwolić na to, że jeżeli jakaś gazeta lub jakieś wielkie medium lub prawnicy napiszą do danej firmy, żeby to zignorować i żeby to trafiło do jakiejś niekompetentnej osoby, no bo konsekwencje takiego działania dla firmy mogą być katastrofalne. Więc na takich adresach, na tych skrzynkach siedzą ludzie bardzo często kompetentni i ludzie, którzy bardzo często są w stanie poruszyć dość dużo w tej firmie, są na jakimś wyższym lub niższym, ale jednak sensownym stanowisku i są w stanie się do kogoś zwrócić. I jeżeli my im napiszemy, że nie mogliśmy się skontaktować z firmą w żaden inny sposób, więc piszemy tutaj, na któryś z takich adresów, to są w ogóle bardzo często adresy mailowe, gdzie wsparcie klienta to jest w ogóle jakiś formularz, który może być dostępny bardziej lub mniej i mieć kategorię bardziej lub mniej odpowiednią dla naszego problemu, to jest no może nie jakaś, nie wiadomo jak duża, ale jednak całkiem istniejąca szansa, że któryś z tych adresów no odpowie nam na to, przez to, że tam jest żywy, kompetentny, myślący człowiek, to mówi, aha, no dobra, jest taki problem, jest szansa na to, że ta wiadomość zostanie przekazana faktycznie do odpowiedniej osoby. I mi się kiedyś zdarzyło właśnie kontaktować z jedną firmą, z dyrektorem prasowym, bo to był w sumie u nich jedyny adres do kontaktu, bo tam nie było za bardzo nawet wsparcia klienta. I ja dostałem informację, że to temu i temu należy przekazać, bo to jakby akurat i to taki był fakt, nie był problem po ich stronie, to był problem po stronie tego i tego konkretnego podmiotu. I z nimi się tam należy potem kontaktować. Druga sprawa, druga kwestia, drugi typ osoby, której można taką informację przekazać, To są programiści bezpośrednio. No i teraz tak, jak dostać się do programistów bezpośrednio? Możemy ich wyszukać we wszelkiego rodzaju serwisach. Jak sobie wyszukamy, zwłaszcza no, naszym takim słowem kluczowym jest frontend developer, czyli człowiek, który pracuje no, nad tą częścią związaną z interfejsem użytkownika, jeżeli chodzi o strony internetowe, lub powiedzmy mobile application developer, iOS application developer, Android application developer, czyli developer aplikacji mobilnych, aplikacji na iOS-a albo na Androida, jeżeli to tych aplikacji się tyczy nasz problem. Wyszukamy sobie ich z daną firmą, czyli powiedzmy, że nasz problem dotyczy jakiegoś banku, mojego banku, powiedzmy mój bank się tak nazywa. No to sobie wpisujemy mój bank, mobile application developer, mój bank, programista aplikacji iOS. I jest duża szansa, że znajdziemy go na wszelkiego rodzaju mediach społecznościowych. Na serwisie LinkedIn poświęconym szukaniu pracy jest duża szansa, że go znajdziemy. No i teraz tak, jeżeli znajdziemy go na LinkedInie, mamy jego imię i nazwisko, możemy spróbować do niego bezpośrednio napisać na LinkedInie, chociaż to wymaga konta premium, więc nie jest to najlepsza opcja. Możemy za to spróbować znaleźć po imieniu i nazwisku tego człowieka w internecie i znaleźć do niego jakieś dane kontaktowe, czy to Twittera, czy to Facebooka, czy to inne media społecznościowe. I tutaj ostatni trik. Bardzo często, jeżeli chodzi o programistów, znajdziemy ich konto w serwisie GitHub. To jest serwis, gdzie programiści umieszczają wszelkiego rodzaju kod i pracują nad kodem. I jest duża szansa na to, że znajdziemy chociaż jedno otwarte, dostępne dla nas repozytorium, do którego ten programista miał jakiś wkład, czy to jego projekt z lat X temu ze studiów, czy to jakiś patch, który wysłał, bo akurat w firmie z jednego projektu, z którego korzystali, okazało się, że mają błąd i po prostu wysłał im poprawkę tego błędu. I jeżeli taki patch znajdziemy, to w każdym patchu, który jest wysyłany, w każdym tak zwanym commicie, który jest wysyłany na GitHuba, który jest wysyłany w ogóle w tym samym systemie Git, jest adres e-mail. I na GitHubie mamy możliwość zamaskowania sobie tego adresu e-mail i ustawienia go w taki sposób, żeby nie był widoczny nasz prawdziwy, prywatny adres, tylko adres GitHubowy. Ale nie wszyscy to robią i nie jest to wcale takie proste, no, ze względu na specyfikę tego, jak to tam wszystko działa. Wymaga to troszkę konfiguracji i wielu osobom się po prostu nie chce, albo nie wiedzą w ogóle, że można i nie wiedzą w ogóle, że trzeba. No więc w taki sposób jesteśmy w stanie bardzo często, patrząc na te właśnie nasze commity, dotrzeć do czyjegoś adresu e-mail, no a mając adres e-mail możemy się z tą osobą skontaktować. I nawet jeżeli ta osoba, powiedzmy, już tam nie pracuje, nawet jeżeli ta osoba nie jest bezpośrednio powiązana z tym konkretnym teamem, z tą konkretną częścią aplikacji, która nas interesuje, bo powiedzmy, nie wiem, pozostając przy temacie banku, nas interesuje kwestia zakładania konta, a ta osoba pracuje nad, powiedzmy, modułem maklerskim i giełdowym, no to ta osoba bardzo często, będąc już w takiej firmie i będąc deweloperem, ma pojęcie o tym, do kogo bezpośrednio można napisać, do którego z deweloperów, do którego z menedżerów, do którego teamu, żeby coś załatwić w tej sprawie. I to w taki sposób jest większa szansa, że takie błędy po prostu rozwiążemy. Oczywiście warto też korzystać z wszelkiego rodzaju wsparcia klienta jako takiej pierwszej linii, że tak powiem, ale jeżeli to no, nie zadziała, zwłaszcza w dużych firmach, to warto również skorzystać z tych innych dróg kontaktu.
1: Ja może jeszcze dodam tylko, jakiś czas temu w Tyflo-przeglądzie też to przedstawiałem, jest do Chroma dodatek, który pozwala na wyławianie adresów mailowych z GitHuba. Czyli otwieramy sobie profil GitHuba albo danej osoby, albo jakieś repozytorium i na pasku chromowym wybieramy ten dodatek i on wyszukuje nam to, co uważa za najbardziej prawdopodobne maile. Skąd on je wyciąga? Na pewno z tego, o czym mówił Mikołaj, czyli z wrzutek na repozytoria, gdzie ten e-mail został ujawniony. ale też chyba z kilku innych źródeł, bo kiedyś mi bardzo ładnie rozczytał czyjś adres e-mail i ja się nawet zastanawiam, czy to nie było tak zrobione, jak ja myślę, bo ta osoba istotnie miała jedno repozytorium. W tym repozytorium niestety zamaskowany był adres we wrzutkach. Natomiast ja sobie to repozytorium sklonowałem. Otwarłem plik któryś tam XML, po prostu przeglądałem, jakie tam są różne pliki. No i tam był jakiś właśnie XML, jakieś takie, no takie pliki już z konkretnym kodem. I w metadanych tego pliku bardzo często ludzie piszą autor Jan Kowalski, autor e-mail jankowalski@gmail.com. I ja nie wiem, czy ten dodatek czegoś też nie robi, że skanuje te pliki pod kątem jakichś metadanych, bo mimo, że zamaskowany był adres tej osoby w wrzutkach, to on go skądś rozczytał i ten adres rzeczywiście się zgadzał. Więc nawet tak głęboko możemy wejść, jak jesteśmy aż tak zdeterminowani, aczkolwiek prawdopodobnie wtedy dotrzemy do prywatnego adresu tej osoby i tu pewnie warto zadać sobie pytanie, czy wypada nachodzić gdzieś takie osoby na adresie prywatnym.
0: No ale to jest właśnie bardzo często jedyna opcja i właśnie, właśnie o to nam chodzi.
1: Taki mam też z tym problem, natomiast...
0: Że z prywatnego adresu, prywatny adres punkt zaczepienia, tak? Napiszemy na prywatny adres i z niego możemy zrobić coś więcej, poprosić o kontakt do osoby odpowiedzialnej, której można taki problem przedstawić w firmie.
2: Poza tym pamiętajcie o jednej rzeczy, która myślę, że też jest warta podkreślenia, że bardzo często prywatny adres jest tak naprawdę adresem służbowym poniekąd. Dlaczego? Dlatego, że sporo osób pracuje na różnego rodzaju kontraktach, umowach, nie są często de facto pracownikami konkretnej firmy w takim dosłownym sensie tego znaczenia, mają po prostu jakąś umowę jako programista. W tym miesiącu tu, za parę miesięcy gdzieś zupełnie indziej tworzą kod. I bardzo często jest tak, że takie osoby, kiedy są podpinane do jakiegoś projektu jako programista, to nawet nie zakłada im się kont w domenach firmowych, tylko po prostu doczepia się ich konto w serwisie GitHub, jeżeli się pracuje oczywiście na GitHubie nad danym kodem, to po prostu się doczepia to ich prywatne konto. Oni tam sobie tworzą kod, działają, wysyłają odpowiednie paczki danych, a kiedy przestają być pracownikami, czy przestaje obowiązywać jakaś umowa, to po prostu im się ten dostęp zabiera. Dlatego ja bym się aż tak bardzo nie przejmował, że naruszamy tu czyjś spokój, bo tak naprawdę bardzo często to te osoby wykorzystują ten adres mailowy w celach służbowych.
1: Tak. No i to, co mówił Mikołaj, czyli szukanie profili publicznych w różnych portalach, właśnie typu Twitter, Facebook, szukanie, czy te osoby przypadkiem o tej swojej pracy gdzieś nie piszą, bo jest możliwe, że prowadzą jakiś blog. I może nawet ten blog dotyczył po części doświadczeń z tworzeniem tej aplikacji, z którą mamy problem. I wtedy można na przykład, chociaż to jest dość odważne, bo to w sferze publicznej, zostawić komentarz pod takim wpisem. Mam takie doświadczenie na koncie.
0: Możemy stworzyć taką poniekąd pajęczynę powiązań, czyli znajdziemy kogoś, powiedzmy, na GitHubie, z tego GitHuba nie jesteśmy za bardzo w stanie czegokolwiek wyciągnąć, bo nie ma za bardzo żadnych informacji, ale na GitHubie mamy jedną bardzo ważną informację, mamy nazwę użytkownika, nie tylko imię i nazwisko, ale znajdziemy, powiedzmy, nazwę użytkownika. To my teraz po tej nazwie użytkownika jesteśmy w stanie szukać profili w innych serwisach z tą samą nazwą użytkownika. Jest szansa na przykład, że znajdziemy tę osobę na Instagramie, my nawet nie będziemy do końca może wiedzieć, czy to jest ta osoba, ale w ten czy inny sposób gdzieś też przy pomocy może osoby widzącej, co jest na tych zdjęciach, mamy jakieś pojęcie, czy to jest albo może być ta osoba i wtedy na przykład tą czy inną wiadomością prywatną na ten czy inny serwis społecznościowy jest też sposób.
1: To prawda. Coś, co też raz zrobiłem takie doświadczenie, czy polecam, ciężko mi powiedzieć, ale to była już naprawdę determinacja na najwyższym poziomie, żeby załatwić sprawę, którą chciałem załatwić, a naprawdę nie widziałem innej opcji. Ja wysłałem po prostu tej osobie, do której chciałem mieć kontakt na LinkedInie, spersonalizowane zaproszenie, w którym wyjaśniłem, tam jest niewiele przestrzeni, bo 300 znaków, w jakiej sprawie się kontaktuję i o czym chciałbym porozmawiać. I rzeczywiście ta osoba, no akurat ja tam wcześniej też wysyłałem maila, zareagowała, widząc to zaproszenie na mojego maila wtedy.
2: Czy ja wiem, czy to jest taki rzeczywiście ostateczny krok? Ostatecznym to byś było, jakbyś wysłał tej osobie, mam wrażenie, jednak mimo wszystko zaproszenie na Facebooku.
1: No możliwe, okej, okay, dobrze, ale to no, mimo wszystko jakby no nie wiem, jakie są jakby prawidła na LinkedInie, tak? A propos kontaktów zawodowych.
2: Nie, no to jest portal nastawiony typowo okay, na okay. biznes i na kontakty właśnie zawodowe w różnych
0: to
2: sprawach.
0: Portal poniekąd, tak. On po to istnieje, żeby na nim tych ludzi trochę nękać i on po to jest, żeby właśnie ludzie z naszej branży okay. szeroko pojętej się z nami kontaktowali w sprawach przeróżnych, jeżeli coś do nas mają.
1: No i jeszcze ostatnia rzecz, jaką zawsze można spróbować. Jak już mamy czyjeś imię, nazwisko, no to można próbować maila pod tytułem imię.nazwisko@domenafirmy.com.pl i tak dalej.
0: Względnie.
1: Bo to są dość schematyczne adresy, raczej w takich firmach.
0: Tak, względnie, jeżeli jesteśmy w stanie znaleźć czyjegokolwiek innego maila w tej firmie, a bardzo często jesteśmy w stanie to zrobić, zwłaszcza w kwestiach jakichś prasowych, to widząc, że typ maila to jest joanna.n.kowalska@coś-tam.pl, to widzimy, ok, aha, taki jest schemat i widząc, że ktoś tam nazywa się Jacek Adam Nowak, to sobie wtedy jesteśmy w stanie no, z tego schematu wyciągnąć, że będzie ok, Jacek.a.Nowak. Więc też warto zerknąć sobie na adresy po prostu innych osób i spróbować taki schemat gdzieś tam poznać, jeżeli nam się to uda.
2: Tak jest, więc kilka sposobów macie, być może do czegoś wam się przydadzą, a teraz odbieramy kolejne połączenie, dzwonicie do nas, Witold jakiś czas temu dzwonił, teraz dzwoni do nas Patryk, no i pewnie ma dla nas albo jakieś informacje o grach, pewnie, znając Patryka, albo może jakieś pytania. Ja w międzyczasie zajrzę może jeszcze do naszych źródeł kontaktu, czy do nas piszecie w jakiejś sprawie, ale chyba nie. Chociaż nie, jest. Jest jedna wypowiedź. Wypowiedź jest od Tomka, naszego współprowadzącego, którego dziś z nami nie ma, ale słucha nas. No i bardzo się z tego cieszymy, a Tomek napisał do nas tak. Z drugiej strony, jeśli ktoś podaje adres mailowy w pliku w repozytorium, no to chyba powinien się liczyć z tym, że ktoś tam coś napisze. No, pewnie i tak. Zresztą zazwyczaj podaje się adresy mailowe po to, żeby jakiś kontakt był, zwłaszcza jeżeli to nie jest na przykład login w jakimś serwisie, do którego podania jesteśmy zobligowani, tylko właśnie tak jak wspomniał Tomek, no w pliku. Czy Patryk się z nami połączył? Jeszcze się nie połączył, więc coś tam się u Patryka dzieje niedobrego z dźwiękiem, więc ja teraz może przeczytam informację, którą otrzymałem dziś od... A nie przeczytam tej informacji, przeczytam za moment, bo teraz już mamy połączenie z Patrykiem. Witamy cię.
3: Witam bardzo serdecznie. Nie wiem, czy słychać.
2: Słychać. To i my słuchamy.
3: No to tak. Pierwsza informacja z kategorii rozrywkowej, czyli growej, a w zasadzie jedna z dwóch. Produkcja 1428 Shadows Over Silesia od dzisiaj aż do końca tygodnia jest na Steamie obniżona o 90%. To taka informacja. Nie wiem, ile ona kosztowała normalnie, chyba jakieś 130 zł, tak mi się wydaje, albo 120, no to teraz jest 90% obniżki. To już tam na Steamie będzie jakby napisane. Jak to do końca tygodnia możecie kupować po niższej cenie, a uważam, że warto. Druga rzecz też dotycząca gier. Jeżeli ktoś z was tęsknił za Slay the Spire, za tą grą, a w zasadzie chciałby sobie powrócić do niej w nieco lepszej formie i pograć sobie z innymi, to jest taka możliwość, ponieważ jest taki mod, który się nazywa Slay Together the Spire chyba. Natomiast na Audio Games Net w wątku New Release Room, znaczy na forum New Release Room, jest oficjalna informacja podana, że ten mod doczekał się pełnego wsparcia z modem Slay the Spire, który udostępnia grę Slay the Spire. Czyli jeżeli sobie zasubskrybujemy tego moda, to będziemy mogli zagrać w Slay the Spire w trybie tak zwanym multiplayer, czyli z innymi graczami. Jak to działa, nie wiem, nie testowałem tego jeszcze, natomiast taka możliwość jak najbardziej istnieje, można pograć. No, ja teraz z pytaniem, ponieważ często się mówi teraz o tym Mastodonie, ja tak akurat mam dość małe doświadczenie z tym no, serwisem społecznościowym, jeśli to tak można nazwać. Po pierwsze, nie bardzo rozumiem właśnie jak to działa i tu by się przydał jakiś taki podcast może, który by tego Mastodona jakoś pokazał.
2: Myślę, że coś w najbliższym czasie, Patryku, pojawi się na naszej
3: antenie. Jak jest właśnie, jeżeli chodzi o klienta iOS, czy w ogóle Mastodon ma jakąś... Jest jakaś oficjalna aplikacja tego Mastodona na iOSie?
0: Jest i nigdy nie lubi. W sensie ona nie ma dostępności jeszcze. Tam są zmiany na lepsze, które czekają na aprobatę twórców, ale na razie no, wszyscy mówią, że nie warto oficjalnej.
1: To jest metatekst, który jest nieoficjalnym klientem.
2: No jest właśnie, bardzo jest dostępny. Bardzo dostępny.
1: Jest tak, nawet po polsku.
3: Jak on się nazywa?
1: Metatekst.
3: Metatekst, i czy jest darmowe, płatne?
1: Darmowy, jest darmowe. Po polsku, tłumaczony przez Jacka Zadrożnego. I ma wszystkie funkcje, których byś potrzebował, i jest bardzo, bardzo dostępny.
3: A powiadomienia też są?
1: Są jak najbardziej.
0: Są.
3: Metatekst po prostu się pisze. I jak wpiszę w App Store, to powinno
2: dostąpić tak, przez App Store. Znajdziesz.
3: Tekst
0: przez X.
3: A ze spacją, czy pisane razem?
1: Razem.
0: Razem.
1: Ciekawe, czy teraz, bo to zastanawialiśmy się przed audycją, czy na te nasze instrukcje takie właśnie, jak coś pisać, zwraca uwagę Whisper przy transkrypcjach i kierując się tym, co my teraz mówimy, pisze te różne dziwne nazwy poprawnie.
0: Bo wychodzi na to, że tak.
2: A no przynajmniej właśnie... w niektórych przypadkach.
1: Tak.
3: Jak to jest z tym Whisperem, Basie? Bo ja mam kartę, ja mam laptopa już trochę takiego starszego z 2016 roku i on ma kartę GeForce'a. To jest GeForce z końcówką MX. To nie jest GTX ani RTX, to jest MX. Czyli
2: to raczej nie.
3: Może być problem.
2: Raczej
0: może
2: nie.
0: Na jakimś tam smallu, tym takim słabej jakości to jakoś pójdzie, ale no nie. To ten Whisper, którego my tutaj mamy...
3: Bo cudaka to raczej nie wspiera, nie? W sensie cudę od...
2: To znaczy, no to twoja karta musi mieć dla cudy wsparcie, żeby w ogóle to ruszyło na karcie graficznej, bo w przeciwnym razie...
3: Musiałbym sprawdzić, czy moja ma.
2: W przeciwnym razie, Patryku, będzie to działało na procesorze, a to będzie bardzo wolno. To znaczy, gdzieś tam widziałem w tych dyskusjach na GitHubie, że ktoś coś kombinował, żeby działało na procesorze szybciej i udało się to jakoś zrównoleglić, przyspieszyć. Są jakieś skrypty, ale powiem szczerze, nie bawiłem się tym, no bo nie było mi to potrzebne i nie wiem, na ile to jest proste, a na ile trudne do uruchomienia, więc tu nic więcej nie powiem, jedynie tyle, że widziałem, że ktoś nad tym pracował.
3: A jakby jeszcze tak wrócę do tego Mastodona, bo jednak chciałbym spróbować coś testować, a ja właśnie Pawle, ja dostałem maila, bo kiedyś tam zakładałem tego Mastodona OID bardzo dawno temu, że właśnie masz taką chęć, żeby mnie śledzić na Mastodonie, czy żebym to ja cię dodał do śledzonych, teraz nie pamiętam, jak to tam było. I właśnie jest takie pytanie, nie bardzo właśnie wiem, jak zacząć z tym Mastodonem w ogóle, co właściwie, czym on się różni od takiego Twittera?
0: To będzie podcast, myślę. To myślę, że takie pytanie to na podcast najlepiej zostawić.
1: Myślę też, z drugiej strony, jak jesteś niecierpliwy i chciałbyś już, Patryku, to pogugluj troszkę temat, bo teraz przez to, że ten portal się stał taki popularny i jest poniekąd na świeczniku, to nawet w polskich mediach takiego głównego nurtu, tylko tu trzeba być bardzo ostrożnym, bo niestety te artykuły bywają różnej jakości i no nie do końca uchwytują to, czym Mastodon jest. Ale poszukaj w internecie, pogugluj temat, bo bardzo dużo powstaje teraz zarówno takich artykułów objaśniających, czym Mastodon i Fediversum w ogóle jest.
3: W ogóle... To drugie? Jakie drugie słowo?
1: Fediversum, czyli jakby to szersze, tak? Zagadnienie szersze, czyli jakby sieć wszystkich sfederowanych portali społecznościowych. W dużym skrócie, Mastodon jest dla portali społecznościowych czy dla Twittera tym, czym Jabber był dla komunikatorów. Jeżeli Jabbera używałeś.
3: A swoją drogą istnieje jeszcze Jabber?
1: No to jest protokół, więc ciężko, żeby przestał istnieć. On nie może przestać istnieć. Pytanie, czy go ktoś używa i czy jeszcze stoją serwery.
3: I bardzo jestem ciekawa w ogóle, jak tak. się... Miranda w ogóle, bo...
1: Ja już coś tam się dzieje, ale żeby to było jakieś... rewolucyjne i dużo naprzód, to chyba...
2: Pojawiają się aktualizacje wtyczek, ja cały czas używam Mirandy do GG, używam jej do Facebooka, no i one się tam aktualizują, te różne wtyczki.
3: Są zwłaszcza
2: tłumaczone na polski? Zwłaszcza w rozwojowej wersji.
1: Nie przeze mnie, a chyba nawet nie przez nikogo innego, chociaż nie wiem, tu nie mam pewności. Ale Patryku, wracając do tematu, nawet po angielsku, bo z tego co wiem, ty językiem władasz, wpisz sobie nawet po angielsku przewodnik tam Guide for Screen Reader Users, znajdziesz pięknie przewodnik prawdopodobnie Roberta Kingetta na temat tego.
3: Wiem, kto to jest Robert Kingett.
1: Tak, on napisał cały taki przewodnik screen readerowy o Mastodonie. Jeżeli jesteś niecierpliwy, chciałbyś już dziś, to sobie poszukaj po internecie właśnie, czy Mastodon, poczytaj trochę, bo teraz naprawdę masa jest tych materiałów różnych pomocniczych. No a jak możesz chwilę poczekać, no to mamy nadzieję, że będziemy w stanie dostarczyć ciekawy materiał o tym.
0: Tak, no i z perspektywy dostępnościowej, no to te trzy rzeczy, które możemy powiedzieć, no to Pinafore, Twistcake i Metatekst.
3: A to
0: no i tam taski, Pinafore na web, przeglądarkę internetową, Twistcake'a wszyscy znamy. Metatekst na iOS-a i taski Tusky na Androida.
3: No właśnie chyba wczoraj albo dzisiaj się pojawiła aktualizacja Twistcake'a i chyba wszystko, co tam widziałem w changelogu, to dotyczy Mastodona, więc chyba wygląda to, że twórcy się bardzo chcą...
1: Tak, teraz
0: tak, Mastodon jest na wodzie i...
1: jest priorytetem.
3: Dobrze, to w takim razie dziękuję. To tyle ode mnie.
2: Dzięki, Patryku, za telefon. Pozdrawiamy. No i do usłyszenia i powodzenia z Mastodonem w takim razie.
3: Do usłyszenia.
2: Trzymaj się. A teraz przechodzimy do tego, o czym chciałem powiedzieć już chwilę temu, ale Patrykowi udało się wcześniej z nami połączyć. Informacja, którą otrzymałem dziś od Dawida Piepera, prezesa Fundacji Prowadnica, dotyczy tego, że Fundacja Prowadnica uruchomiła swój własny sklep internetowy. I cóż tam właściwie można w tym sklepie kupić? Ano, można kupić kilka rzeczy wydrukowanych na drukarce 3D. Więc są to rzeczy, myślę, że dosyć interesujące. Czytając tu notatkę od Dawida, oferta na razie liczy 6 produktów, a są to kostka do gry, ramka do podpisów, kółko i krzyżyk rewersji, skrable oraz domino do nauki liter. W drodze są kolejne produkty, jak chociażby gra w czwórki, linijki, kontomierze i tak dalej, ale od tej 6 zaczniemy i regularnie będziemy poszerzać ofertę. Każdy produkt w sklepie będzie także udostępniony jako open source. W opisach są linki do odpowiednich repozytoriów. Wszystko wykonujemy na zlecenie, więc niestety czas oczekiwania jest dość znaczny, ale planujemy zdążyć z zamówieniami złożonymi w najbliższych dniach przed świętami. No i rzeczywiście tam na stronie sklepu jest odpowiednia adnotacja, a Adres sklepu to sklep.prowadnica.org, sklep.prowadnica.org. I rzeczywiście, jeżeli macie własną drukarkę 3D, no to możecie sobie te modele także sami wydrukować, bo przy każdym produkcie jest odpowiedni odnośnik do GitHuba i tam są pliki modeli. Na stronie przy opisie produktu jest informacja odnośnie materiału, z jakiego każdy z nich został wykonany, także wszystkie informacje są. A jeżeli nie macie drukarki, nie chcecie się męczyć, no to możecie po prostu dokonać zakupu.
0: Tak, Tyflopodcast, słuchajcie, to jednak jest kawał historii, kawał archiwum, bo jak zajrzymy sobie w fragmenty naszych przeszłych audycji, to znajdziemy audycję o bodajże grze Srebrny Labirynt, zrobioną lat temu ileś, gdzie tutaj Dawid Pieper, obecnie prezes fundacji, miał głos, no jeszcze przed mutacją.
2: To prawda.
0: A teraz, no prawda, prezes fundacji, no więc... I tak je znajdziemy.
2: No cóż, no, po prostu to jest im, ja tak tylko patrzę na kolejne lata, jak się człowiek starzeje. No.
0: Ja przecież to jest dobry przykład, bo ja uważam się za drugie pokolenie Tyflopodcastu, bo ja się na Tyflopodcaście wychowałem. Ja tak naprawdę zacząłem swoją przygodę z komputerem, no, z Windowsem takim już prawdziwym, od podcastu Rafała Kiwaka Początki z Windows XP, i to mi tak naprawdę otworzyło w ogóle jakieś horyzonty i to mi dało taką informację w ogóle, co to jest okno dialogowe i co to jest pole wyboru i jak tego wszystkiego należy używać. Potem też troszkę podcasty Janusza Rutkiewicza o JOSie, zwłaszcza ten o pomocy JOSa, no a potem to już poszło. No i ja, który w wieku lat, powiedzmy 8-9, się na Tyflopodcaście wychowywał i któremu ten Tyflopodcast sporo pomógł, no teraz sam ten Tyflopodcast prowadzę.
2: To zobaczymy, jakie będzie następne pokolenie Tyflopodcastu, bo mam nadzieję, że tu nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa i że przed nami jeszcze dużo, dużo audycji. I oby tak faktycznie było. A teraz kolejna informacja, którą ma dla nas Mikołaj. eSpeak, no, trafił oficjalnie do App Store'a.
0: Tak, eSpeak trafił do App Store'a. Mówimy, śpieszcie się pobierać aplikacje, bo tak szybko, szybko odchodzą. Ile ten eSpeak w App Store zostanie, tego nie wiemy. Tutaj już o kwestii GPL-a mówiliśmy parę razy i może być z tym różnie, ale na razie nikt się do Apple'a nie zgłosił, żeby ten eSpeak z tego App Store'a wyleciał, więc z tego App Store'a jeszcze eSpeak nie wyleciał. Więc jeżeli mamy taką chęć, to no pobierajmy sobie tego eSpeaka. Bo no, synteza jest, syntezę wielu ludzi lubi i można ją teraz używać, można jej właściwie teraz używać na iOS-ie w wersji stabilnej. I jest to no, pierwsza, przynajmniej według moich informacji, zewnętrzna synteza, która trafiła na iOS-a, która w wersji testowej działa na Macu i działa, ja uważam, że naprawdę fajnie. Więc jeżeli chcecie, no to pobierajcie.
2: A teraz, tak jeszcze Mikołaju,
1: a patrzyłeś z ciekawości na licencję, którą opublikował autor? Na jakiej licencji on to udostępnił?
0: Nie patrzyłem.
1: Bo ja widziałem na GitHubie, że on te pliki licencyjne tam też dodał, więc jakbyś chciał, to możesz się zapoznać. Można zobaczyć, co tam, jak on to, no przynajmniej na ten moment, jak próbował z tego wybrnąć, z tego dylematu. Ja bym poczekał na miejscu autora troszkę jeszcze z publikacją do App Store'a, bo no, eSpeak ma chociażby ten poważny błąd, ten oficjalny, na ten moment, że dalej są dość duże przerwy. Nie są tak duże jak w pierwszych wersjach, ale dalej są dość odczuwalne przerwy w, no, pomiędzy ciągami, które są odtwarzane przez tą syntezę. Było takie wydanie, gdzie po ustawieniu prędkości 460 słów te przerwy zniknęły i to było najlepsze wydanie, jakie było. Ono nie miało tych wszystkich funkcji, które ma obecne, ale było super. No a potem znowu przyszły kolejne wydania i to zostało gdzieś zabrane. Ja wiem, że autor pracuje nad jakimś alternatywnym mechanizmem tego przyspieszania, natomiast no ja bym poczekał na wydanie, zwłaszcza, że to już było pokazane, że się da zrobić to poprawnie, ja bym poczekał na wydanie. No ale autor nie poczekał, wydał, ale i tak ludzie się cieszą, więc to chyba jest najważniejsze, że użytkownicy są zadowoleni w większości.
2: A jak z obciążaniem pozostałych syntez? Dalej to występuje, czy już nie?
1: Nie próbowałem. Domyślam się, że tak, bo to jest pewnie błąd po stronie Apple. Tak się obawiam i tej implementacji tego w systemie.
0: Ale pamiętajmy o tym, że tego speaka jednak trochę zoptymalizowano ostatnio, bo tam kiedyś on dodawał wszystkie języki, a on teraz dodaje tylko te, które my wybierzemy, więc tych speaków jest tam mniej.
1: No i on się teraz ładnie przeładowuje. Pamiętajcie, że kiedyś po każdej aktualizacji trzeba było restartować voiceover. Po każdej zmianie prędkości w aplikacji eSpeak trzeba było restartować voiceover. No prawie po każdej zmianie, którą w tym syntezatorze przeprowadziliśmy. Aktualnie jesteśmy już na etapie, gdzie ja przeprowadzałem jeszcze test flightową aktualizację i wyglądało to mniej więcej tak, że no oczywiście mówił, eSpeak był moim ustawionym głosem, więc mówił, miałem pobierz, tam zaktualizuj przycisk, uaktualnij, stuknąłem dwa razy, przełączyło się na Zosię, Zosia mówiła tam anuluj pobieranie przycisk, po czym Zosia otwórz eSpeak przycisk. Tak szybko było to przeładowanie, więc już jesteśmy na tym etapie.
2: No i oby dalej to się rozwijało, żebyśmy faktycznie mogli się cieszyć w pełni tą syntezą. Tego myślę, że część użytkowników, która eSpeaka po prostu lubi, sobie tego by życzyła. No to teraz kolejna informacja, tym razem coś dla tych wszystkich, którzy chcieliby sobie pograć w gry. No pytanie tylko jakie, bo to nowa konsola do gier nam na horyzoncie zaświtała.
1: Tak, i to nie od byle kogo, bo od Bristol Braille, czyli twórców rozwiązania, którym dużo się słyszy, a jeszcze nikt go nie posiada, czyli Canute 360, czyli wieloliniowy taki jakby czytnik e-booków, się o nim mówi, ale to jest monitor brajlowski wieloliniowy, który ma właśnie służyć do czytania książek głównie. No i twórcy tego rozwiązania, czyli właśnie firma Bristol Braille, eksperymentując z tym Canutem, próbując mu dodać różne nowe zastosowania, doszła do etapu, w którym najpierw zainstalowała pewien dodatek, pewną przystawkę, a z czasem stwierdzili, że w sumie po co się bawić w przystawki, jakieś półśrodki, zróbmy osobne urządzenie i tak powstał Canute Game Dock. I to jest urządzenie, które aktualnie jest prototypem. Firma aktualnie wybiera się w podróż po Wielkiej Brytanii i będzie demonstrować to swoje rozwiązanie na żywo osobom zainteresowanym, które się tam pojawią na tych ich prezentacjach. Natomiast w najbliższym czasie rozpocznie się kampania crowdfundingowa i wszyscy będziemy mogli się zrzucić na to, by to urządzenie mogło powstać. Urządzenie na ten moment jest w stanie odpalać dość proste gry, bo jest tam wąż, popularna gra, Snake, Wisielec, z tego co pamiętam, jeszcze jakaś jedna gra taka bardziej chyba przygodowa. No więc takie gry, powiedzmy, na ten moment dość proste, ale które wymagają już jakiejś grafiki, jakiegoś układu, planszy i tak dalej. No i założenie jest takie, że w te gry będziemy grać sobie, prawda, w Braille'u, czyli już nie będziemy słuchać dźwięków, a będziemy mogli palcami dotykać tej wirtualnej planszy i tam jakieś działania podejmować. No ciekawe, co z tego wyjdzie. Myślę, że to jest bardzo ciekawy wymiar tych gier. No zobaczymy. Zobaczymy, co dalej z tego wyjdzie.
2: No ciekawe. I ciekawe też, jak bardzo złożone gry będzie potrafiła obsługiwać ta konsola. Podejrzewam, że będą one raczej proste, no ale może i dla kogoś nawet takie proste gry będą atrakcyjne, bo to zawsze jakiś nowy wymiar rozrywki, który możemy dosłownie poczuć. A teraz moja informacja. Informacja o programie Buzz, który znalazłem przeglądając z GitHuba w okolicach Whispera, że tak powiem, bo postanowiłem sobie przejrzeć, jakie w ogóle są już narzędzia, które tego Whispera wykorzystują. I trochę tych narzędzi jest. Na razie większość to są różnego rodzaju prototypy. Część to skrypty w Pythonie, które u autora działają, u innych gorzej, bo wymagają jednak jakichś, obawiam się, przeróbek, żeby działały prawidłowo i nie zawsze te przeróbki chcą się udać. Natomiast wśród tego wszystkiego znalazłem jedno narzędzie, które przynajmniej wygląda obiecująco. Dlatego, że z jego działaniem no to już jest gorzej. Mowa o narzędziu Buzz, piszemy Buzz, i to narzędzie to taka jakby graficzna nakładka na Whispera. Mianowicie możemy sobie rozpoznać za jego pomocą plik, który wczytamy do tego programu, ale oprócz tego możemy także przynajmniej teoretycznie bawić się w transkrypcję na żywo. No i właśnie, dlaczego teoretycznie? Dlatego, że to po prostu nie do końca działa. Możemy wybrać oczywiście dowolny język, możemy także zdecydować się, żeby rozpoznał go automatycznie, możemy wybrać dokładność rozpoznawania, natomiast no im wyższa dokładność, tym większe opóźnienia. I te opóźnienia są naprawdę duże. Tak jak na przykład ja na swojej konfiguracji sprzętowej wczytuję jakiś plik i widzę, jak wyskakują szybko teksty, które rozpoznaję za pomocą Whispera, oczywiście ze statycznego pliku. No to jest, tam powiedzmy, co parę sekund w zasadzie wyskakuje coś nowego, bo mniej więcej ten Whisper na mojej karcie graficznej osiąga czterokrotną prędkość. No niestety w przypadku najwyższej dokładności i wpuszczenia mu czegoś na żywo, bo on potrafi pobierać sygnał z karty dźwiękowej i możemy tam, co ciekawe, wybrać kartę, na której chcemy działać, no to to tempo jest bardzo wolne. Tam i takie mam wrażenie, że bardzo nierównomierne. Od czasu do czasu to jest co kilka sekund pojawia się jakiś tekst, a na przykład po jakimś czasie on zaczyna bardzo mocno zwalniać i te nowe fragmenty tekstu pojawiają się co mniej więcej minutę. Więc do rozpoznawania na żywo nie nadaje się to niestety. Niemniej jednak koncepcja jest ciekawa i podaję to tu tylko dlatego, że jeżeli ktoś by chciał, to może się po pierwsze pobawić, po drugie na mniejszych modelach działa to też i lepiej, oczywiście mniej dokładnie, więc być może komuś się to przyda. No a po trzecie, to też warto po prostu przyglądać się rozwojowi tego narzędzia, bo autor cały czas je udoskonala, cały czas coś tam nad nim pracuje, cały czas coś w nim poprawia i być może za jakiś czas będziemy mieli naprawdę fajną graficzną nakładkę na Whispera, to po pierwsze, a po drugie to narzędzie, które da nam kolejną funkcję, nad którą wiele osób się zastanawia, bo jak czytałem dyskusję na GitHubie wokół Whispera, to były dwie kwestie bardzo często podnoszone. Po pierwsze, czy można rozpoznawać mówców? Ktoś też już coś z tym robi. Na razie efekty są różne, jest jakieś narzędzie, które można spiąć z Whisperem, przynajmniej teoretycznie, i najpierw przepuścić plik audio przez to narzędzie, które jakby wyodrębni frazy mówione przez poszczególne osoby, a potem to przepuścić przez Whispera. Takie próby były, natomiast to jeszcze nie działa do końca i to wszystko no nie jest tak, jakbyśmy sobie tego mogli życzyć. Ty, Mikołaju, zdaje się, miałeś okazję testować chyba jakiś prototyp, prawda, działający w ten sposób. Czy coś mylę? chyba Mikołaj nam...
0: Nie, jesteś. Aha. Mógłbyś powtórzyć, Michale, bo to tak chyba troszkę lekko problem z internetem.
2: Mówię, że ty, zdaje się, miałeś okazję testować narzędzie, które... jakiś taki prototyp, prawda? Który pozwalał na wyodrębnienie mówców i rozpoznanie tekstu z użyciem Whispera.
0: Tak, tylko że to był prototyp, który działał na jednym konkretnym podcaście. On był... na hama ustawiony po prostu pod jakby konkretny scenariusz do tego stopnia, że on miał wpisane na sztywno w ten kod, jak ci mówcy się mają nazywać. Więc to jest idea, to jest pomysł, ale to jest na razie chyba tylko pomysł i pokazanie, że można, a nie narzędzie, które możemy wykorzystać.
2: Tak, no i też spotkałem się z takimi komentarzami, że takie dzielenie tego tekstu na poszczególne fragmenty i przepuszczanie ich przez Whispera może trochę zmniejszyć dokładność rozpoznawania tej mowy, że tam wtedy może utracić się kontekst, że trochę ten Whisper nie został pomyślany do końca z uwzględnieniem tego, no ale zobaczymy, jak to będzie się dalej rozwijało. Ja przeglądam sobie tam co jakiś czas dyskusje dotyczące Whispera, bo naprawdę tu sporo osób się tym zainteresowało, do tego stopnia, że powstają już jakieś aplikacje nawet na systemy mobilne, na iOS-a i na Androida z wykorzystaniem tego, że ktoś zbudował jakiegoś bota, który jest w stanie odpowiadać na pytania, które wysyłamy do niego głosowo. Jest też jakiś bot twitterowy, do którego możemy wysłać jakiś materiał na YouTube'a, z YouTube'a, a on nam odeśle transkrypt. Oczywiście ja podejrzewam, że no to niekoniecznie bazuje na tych największych modelach, które mają tę dokładność najlepszą, czyli na modelu Large. Natomiast tak czy inaczej jest to coś, co ludzi zainteresowało, jest to coś, wokół czego toczy się sporo dyskusji i co naprawdę może za jakiś czas nas jeszcze zaskoczyć niejedną implementacją. Więc tyle. O.
0: Ja myślę, że tutaj implementacje chmurowe jednak będą miały pole do popisu. I przez to, że ten Whisper działa sensownie i szybko i jest otwarty, to tutaj może być też fajna konkurencja cenowa.
2: To też prawda. To też prawda. Za jakiś czas zobaczymy, jak jacyś więksi gracze zdecydują się na implementację tego. No, ciekawe. Ciekawe. Czy taki Google na przykład byłby tym zainteresowany, żeby silnik rozpoznawania mowy o to oprzeć? Kto wie? Pożyjemy, zobaczymy, a tymczasem no, taka trochę smutna tematyka, bowiem tematyka tracenia wzroku. No nie jest to z pewnością nic przyjemnego. Ja nie widzę od urodzenia, to mogę sobie tylko wyobrażać, jaka to jest dla ludzi tragedia. No niemniej jednak, jakkolwiek brutalnie by to nie zabrzmiało, żyć trzeba dalej. A jak żyć i jak sobie z tym wszystkim poradzić? W tym może pomóc poradnik opublikowany przez Fundację Wismajor.
1: Tak, ja tutaj zacytuję za Piotrem Witkiem, który dołożył swoją cegiełkę do tego, by ten poradnik powstał. Jego wpis właśnie z jego bloga Moja Szuflada, w którym on o tym poradniku pisze tak. Pod koniec października Fundacja Wismajor wydała publikację Gdy oczy zawiodły, poradnik dla osób niewidomych i tracących wzrok. Myślę, że warto o tym napisać w Mojej Szufladzie i to nie tylko dlatego, że sam miałem niewielki wkład w jej powstanie. Publikację można bezpłatnie pobrać, korzystając z poniższych odnośników. Można również ją więcej o niej poczytać, odwiedzając stronę Fundacji Wismajor. No i ja na tą stronę Fundacji Wismajor się udam. Ja już troszkę czytałem o tym poradniku. No on przechodzi przez te takie właśnie najważniejsze zagadnienia trochę, czyli no jak zacząć, kiedy to się już wydarzy, co robić dalej, tak? Gdzie się zwrócić, co można robić w ogóle tak w życiu, o jakie obszary życia warto się zatroszczyć i tak dalej. No i tutaj pisze Wismajor już o tym poradniku tak. Kiedy traci się wzrok, często traci się również marzenia i plany. W głowie mnożą się pytania, na które nie można znaleźć odpowiedzi. Narasta lęk o swoją przyszłość, a poczucie pewności maleje wraz z ostrością widzenia. Dokładnie znamy ten stan. Już 20 lat wspieramy osoby niewidome i słabowidzące. Z okazji naszego jubileuszu mamy dla Was prezent. W oparciu o nasze doświadczenia powstało coś wyjątkowego. Gdy oczy zawiodły, poradnik dla osób niewidomych i tracących wzrok jest już dostępny na naszej stronie internetowej. Możecie pobrać go bezpłatnie w formacie PDF lub jako audiobook czytany przez Joannę Domańską. Poradnik dostępny jest również w formacie HTML. Znajdziecie w nim wskazówki, które przydadzą się w momencie utraty wzroku. Poznacie historię innych osób niewidomych oraz listę instytucji, do których warto się udać po pomoc. To oczywiście nie wszystko, ale więcej dowiecie się już czytając naszą publikację. No i tu jest też odezwa o darowiznę dla fundacji, tak w formie prezentu na 20. rocznicę powstania. No więc jeżeli znacie kogoś przede wszystkim, bo myślę, że prawdopodobnie większość z osób nas słuchających już doświadczenie z brakiem wzroku ma prawdopodobnie, choć nigdy nie wiadomo, kto do nas trafił. Natomiast bardzo prawdopodobne, że kogoś może macie w swoim otoczeniu, albo w jakiejś organizacji, w której działacie, albo kogoś znacie, albo ktoś ostatnio was o to pytał. No podajcie dalej, bo bardzo możliwe, że ktoś z tego skorzysta i dzięki temu będzie się czuł chociaż troszkę mniej w tej sytuacji zagubiony.
2: A teraz przechodzimy do kolejnych wieści, już takich typowo technologicznych. Mikołaju, czym jest LiveShare od Microsoftu?
0: LiveShare jest rozwiązaniem znowu tutaj programistycznym, który się w Visual Studio Code pojawił już dłuższy czas temu i pozwala nam on nie mniej, nie więcej na to, że udostępniamy swoją sesję komuś i inne osoby są w stanie z nami współpracować na bieżąco, albo edytując, albo podążając za nami i patrząc na to, co my robimy. No i teraz dostała ta funkcjonalność dostępność i to sporo tej dostępności. Ja myślę, że tutaj nawet Google, jeżeli chodzi o swoje dokumenty, mógłby się sporo nauczyć od Microsoftu. I no co mamy? Mamy dużo dźwięków, mamy dźwięki na to, że ktoś edytuje, jakby wchodzi w naszej linii, my wchodzimy do kogoś w linię, wychodzimy. Ktoś pisze w naszej linii, w tej, w której my jesteśmy i to słyszymy, jak zaczyna pisać, to słyszymy dźwięk i nam zaczyna o tym mówić i za każdym wciśniętym klawiszem już nie mówi, tylko słyszymy po prostu dźwięk, że ktoś pisze. I możemy też słyszeć, jak ktoś pisze w pobliżu i to jest ciekawe, że on potrafi nam głośnością regulować na podstawie tego, jak daleko od nas ktoś jest. Czyli jesteśmy w stanie jakby stwierdzić, no czy ktoś w pobliżu nas się znajduje i jak daleko ten ktoś pisze ten kod. Jeżeli mamy właśnie włączony tryb follow, czyli podążania za kimś, to słyszymy też dźwięki na konkretne akcje typu ktoś przeszedł do nowej linii, ktoś przeszedł o więcej niż jedną linię, ktoś zmienił plik, ktoś przeszedł do jakiegoś konkretnego miejsca jakimś poleceniem typu przejdź do, ktoś zaznaczył, ktoś wpisał, ktoś usunął i oczywiście o wszystkim tym jesteśmy sensownie, żeby nie za dużo, ale też żeby nie za mało informowani za pomocą naszego czytnika ekranu, tak abyśmy mogli śledzić to, co dana osoba w danym momencie robi.
2: Mikołaju, ale to jest jakaś osobna usługa Microsoftu, czy to jest element VS Code?
0: To jest element VS Code, ale to jest element tylko i wyłącznie VS Code, a nie tych open source'owych implementacji, tych open source'owych forków. Co ciekawe, tam jest używana synteza Azure'a, tam nie jest używana synteza naszego czytnika ekranu. Ja się chyba domyślam dlaczego, bo jeżeli chodzi o nasz czytnik ekranu, nie ma aż takiej kontroli, zwłaszcza jeżeli chodzi o aplikacje przeglądarkowe, nad tym, co ten czytnik robi, co on w danej chwili czyta i dlatego no, takie rozwiązanie zostało zastosowane.
2: Ale to jest tak, że wtedy dobrze jest, kiedy pracujemy w tym, w ogóle wyłączyć czytnik ekranu, czy po prostu to jest uzupełniane?
0: Nie, to jest uzupełnienie raczej. To jest raczej uzupełnienie. Ja tego nie miałem jeszcze okazji przetestować, po prostu nie mam z kim, więc ja donoszę o tym, że to jest, ale no nie miałem się jeszcze z kim tym bardziej pobawić. No jedyne, o czym Microsoft donosi, i to jest zrozumiałe niestety, bo czytniki ekranu nie dają nam takiej władzy, to jest to, że to jeszcze nie działa dobrze z Braille'em, więc użytkownicy głuchoniewidomi mają problem i będą go mieli, bo przeglądarki internetowe nie mają za bardzo możliwości bezpośredniego wpływu na zawartość monitora Braille'owskiego i bezpośredniego przechwytywania skrótów z tegoż monitora Braille'owskiego. No a że to ta aplikacja jest no, poniekąd w takim widoku web, w widoku przeglądarki internetowej wyświetlana, no to niestety będzie z tym problem i nie za bardzo po prostu na razie jest opcja tego Braille'a technicznie w ogóle wprowadzić.
2: Myślisz, że skoro wspomniałeś, że Google sporo mógłby się nauczyć, to myślisz, że byłby sens wykorzystać to jako taki edytor w tym momencie wspólny nie tylko do kodowania, ale też

0: można jak najbardziej wykorzystać. I one troszkę są podobne, bo tam mówi, że anonimowy jednorożec albo anonimowy inny czterokopytny zwierz edytuje w naszym pobliżu, bo tak się nazywają osoby w Google Docsach, jeżeli nie mają zalogowanego w aktualnym momencie swojego konta, ale nie mamy właśnie tych dźwięków, nie mamy tych informacji, jak daleko ktoś od nas jest, czy ludzie faktycznie piszą w naszym pobliżu i tak dalej.
1: Rozumiem. No zobaczymy w takim razie, czy ktoś zaczerpnie inspiracji od Microsoftu. Być może stworzy jakieś takie narzędzie też i do pracy nad tekstami. A kto wie, może Microsoft Word doczeka się chociażby takich funkcji, ten online'owy chociażby. Zobaczymy. Czas pokaże, a teraz czas na garść wieści ze świata. Pawle, słuchamy.
2: No dzisiaj was zabiorę troszkę na taką podróż po świecie, bo wybierzemy się aż do no, czterech w sumie krajów. I pierwszym z tych krajów będzie Francja, czyli jesteśmy na razie blisko, bo w Europie. I tutaj musiałem się zaśmiać, kiedy dowiedziałem się o tym, o czym wam za chwilkę powiem, bo pisałem zresztą o tym na moim Twitterze i na moim teraz już Mastodonie, że ktoś ewidentnie ukradł mi pomysł na startup, bo gdyby ktoś mnie zapytał, jaki chciałbym założyć tak w życiu startup, no to bym powiedział, że no wiecie, teraz mamy, że tak powiem, cele zielone do spełnienia w Unii, jeśli chodzi o transport i emisję różnych, prawda, gazów. I no ja jak najbardziej jestem za tym, żeby trochę dać planecie odetchnąć, ale jestem też za tym, żeby w tych działaniach włączyć jakoś osoby niepełnosprawne, bo jakby tutaj tok rozumowania jest taki, że no samochody najbardziej, więc lepszy byłby transport publiczny, ale jeszcze lepszy byłby rower. I ja na to mówię ok, bardzo chętnie, natomiast chciałbym na tym rowerze móc też ja jeździć, a no jedynym rowerem, na jakim ja jestem w stanie jeździć, jest tandem. Więc moim pomysłem na startup w duchu zielonej gospodarki byłby tandem na żądanie, czyli taki jakby Uber, aplikacja, którą zamawiamy sobie przejazd tandemem. I oczywiście ten pilot przyjeżdża, ja wiem, no to byłoby pewnie ciężko zorganizować, tak, bo gdzie on by jeździł sam tym tandemem, skąd wziąć tyle tandemów, skąd wziąć tylu kierowców, czy to jest w ogóle optymalne. Natomiast we Francji coś już koło tego kombinują. To nie jest tandem, ale jest taksówka, rower taksówka, bike taxi tak zwane, czyli coś, co no mniej więcej w podobnej formie jest popularne na przykład w Indiach albo w Tajlandii, w krajach właśnie szeroko pojętej Azji, czy jako riksza, czy jako tuk-tuk, czy w jakiejś, pod jakąś inną nazwą i pewnie trochę inaczej wyglądające. Czyli jest pojazd napędzany nogami osoby kierującej i prowadzącej ten pojazd, który z tyłu ma doczepioną jakąś kabinę, czy jakieś takie no miejsce, w którym można posadzić pasażerów, którzy nie muszą już pedałować i można sobie jechać przez miasto. No i w Paryżu powstało coś takiego, nazywa się to Bimbum, więc taka bardzo nazwa pocieszna. I jest to nie mniej, nie więcej tylko właśnie to, czyli serwis taksówki rowerowej dedykowanej osobom z dysfunkcją wzroku. Z tego co widzę na stronie tej firmy, działa ona na ten moment jedynie w Paryżu. Rowery elektryczne są to, które jeżdżą z prędkością do 25 km na godzinę. Przez to, że mogą jeździć ścieżkami rowerowymi, omijają korki w Paryżu. No i z tego, co jest napisane na stronie, na ten moment z uwagi na brak po prostu zasobów, już nie przyjmują nowych zgłoszeń. Tych klientów, których mają już zarejestrowanych w bazie, bardzo chętnie zawiozą, gdzie trzeba, natomiast nowi będą musieli poczekać, aż startup będzie miał okazję rozwinąć skrzydła. Tutaj liczą na dofinansowanie ze strony miasta. Natomiast chwalą się, że są to rowery produkowane w Ile-de-France, w okolicach Paryża, we Francji, więc jak najbardziej z lokalnych części. Są ekologiczne, są też wygodne i tutaj mamy informacje nawet o tym,

0: jak te rowery są zorganizowane. Ja tu już sobie patrzę, bo to jest bardzo interesujące. Cennik przykładowo takich przejazdów, bo to jest też bardzo ciekawe. Cennik jest ustalany według czasu przewidywanego, czasu przejazdu. I jeżeli by się to wydłużyło i jakieś opóźnienie by nastąpiło lub z winy kierowcy lub dostawców usługi coś by poszło nie tak, to bynajmniej nie jesteśmy obciążani tymi dodatkowymi kosztami. Taki czas, jaki jest zadeklarowany podczas rezerwacji przejazdu, za taki czas będziemy płacić. I cennik wygląda następująco. 8,20 euro za dystans do 15 minut, 12 euro od 15 do 25 minut, 18 euro od 25 do 35 minut i wszystko co więcej 25 euro. Tak, psy przewodniki są jak najbardziej bez dodatkowej opłaty akceptowane. I na stacji kierowca może odprowadzić do Access Plus. Nie wiem, czy tu chodzi o jakieś specjalne punkty dostępności. Nie wiem, na dworcach może takie punkty kontaktu z klientem, gdzie asysta przychodzi. Bezpłatna anulacja do godziny przed odjazdem. Odroczenie również. Przesunięcie możliwe do godziny w zależności od naszej dostępności. Czyli można też zmienić ten czas. I
1: ja się tylko zastanawiam, Pawle, jak te psy przewodniki na tych tandemach jeżdżą.
0: Nie. Ja zaraz to opiszę. To nie jest tandem, to co ja wyjaśniałem. To jest rower taki właśnie, jak są te tuktuki czy riksza, czyli z przodu siedzi kierowca i on operuje
1: i tam
0: rowerem.
1: Jest z tyłu taka ławeczka.
0: A z tyłu
1: jakby
0: jest ławeczka, okay. Tak. I to jest na dwie osoby, ewentualnie na osobę i psa.
1: No tak, to
0: i
1: faktycznie.
0: Jest też bagażnik, można włożyć dwie paliski takie kabinowe. No i można też wziąć jakiś bagaż na nogi. Serwis jest czynny od 7 do północy, od poniedziałku do soboty. A centrala, czyli rezerwacja, jakby chodzi o to, kiedy jeździ serwis. A centrala, czyli możliwość rezerwacji, od 8 do 20. I rezerwacji trzeba dokonać do 24 godzin wcześniej, czyli jest ten sam motyw, który ja opisywałem w naszej audycji o Luksemburgu z Adapto. Te wszystkie serwisy transportu od drzwi do drzwi wymagają rezerwacji z wyprzedzeniem. No i rezerwacja składa się telefonicznie bądź mailowo. Nie jest to jeszcze żadną aplikacją skoordynowane. Natomiast jeszcze mogę poczytać wam często zadawane pytania, bo tutaj jest też dość dużo ciekawych informacji, takich trochę od kuchni. I tu na przykład, czy to jest wygodne? Zaprojektowany i zbudowany w Ile-de-France, nasz pojazd jest wygodny i bezpieczny. Wewnątrz znajdziesz wydzieloną strefę z kanapą dla dwóch osób i pasem. Przednia szyba i wyjmowane oknia zapewniają elastyczny komfort i pełną ochronę w przypadku deszczu. Pod względem wrażeń i akustyki zbliża się do jazdy na rowerze. Niemniej jednak pracujemy nad zawieszeniami, aby poprawić amortyzację, zmniejszyć wstrząsy i zbliżyć się do Mercedesa.
1: Wow.
0: Ambitny cel. Życzymy powodzenia. Jak działa pojazd? Nasz pojazd składa się z przyczepki przymocowanej do roweru elektrycznego. Przyczepka ma mocny silnik i niezależne akumulatory, które rekompensują jej wagę za motocyklem. To tak jakbyśmy jechali bez, pewnie bez, nie wiem, silnika, bez motocykla z przodu.
1: Chyba bez motocykla po prostu.
0: Tak, tak.
1: Że ta przyczepka jest w zasadzie samowystarczalna, a ten kierowca na tym motorowerze to jest potrzebny tylko do tego, żeby kierować.
0: Tak, prawdopodobnie o to tutaj chodzi. Możemy więc pożyczać na ścieżkach rowerowych i jechać do 25 km na godzinę. Czy możemy zamówić bimbo na przejazd w ostatniej chwili? Zawsze możesz skontaktować się z nami natychmiast, ale nie możemy zagwarantować naszej natychmiastowej dostępności. Chcemy być jak najbardziej elastyczni i skrócić czas rezerwacji, jednak nasza flota pozostaje niewielka, więc ciężko obiecać natychmiastowe rezultaty na ten moment, ale mamy ambicje. No, to dobrze. Ile bagażu jest akceptowane? Nasze pojazdy wyposażone są w bagażniki, które pomieszczą do dwóch walizek kabinowych. Jeśli jesteś sam, możesz także nosić rzeczy u swoich stóp. Jakie rodzaje płatności są akceptowane? Możesz zapłacić za przejazd bezpośrednio u kierowcy, kartą kredytową lub gotówką, lub podczas dokonywania rezerwacji u naszego partnera płatniczego Stripe. Czy kierowca nie cierpi za bardzo? Takie rzeczy też są tu ujęte. I tu chyba jest tu napisane, że jest jakaś dodatkowa elektryczna instalacja, która albo w jakiś sposób podgrzewa to siedzenie, albo w jakiś sposób sprawia, że jest ono dla kierowcy wygodne. Czy przyjmują Państwo grupy 3 lub 4 osobowe? Możemy przewieźć więcej niż 2 osoby, wtedy konieczne będzie wynajęcie konwoju kilku kierowców. Prosimy o kontakt, abyśmy mogli to zorganizować. I to wszystko, co na temat tych rowerów wiemy. No, ciekawe rozwiązanie. Chętnie bym się czymś takim przejechał, ale obawiam się, że nawet jako turysta póki co nie mam szans. Natomiast z Paryża przenosimy się do Seulu, więc dość daleko, Korea Południowa. Z tego właśnie kraju pochodzą takie firmy jak Samsung czy LG. I to właśnie firma LG jest bohaterem dzisiejszego newsa, bo firma LG ogłosiła, że zaczyna wydawać za darmo osobom niewidomym naklejki brajlowskie, dotykowe, które pomogą w odnalezieniu kluczowych elementów na obudowie ich sprzętów. W zeszłym roku już rozpoczęła firma LG testy takich naklejek dla swoich 20 wybranych produktów, natomiast aktualnie mowa o jednej uniwersalnej naklejce, która ma takie oznaczenia jak przycisk włącznika, głośność, stop, i kilka innych najpopularniejszych gdzieś tam przycisków na różnych urządzeniach. I taką naklejkę mogą wydawać. Ja skontaktowałem się z firmą LG w Polsce, żeby zapytać, czy taka naklejka dotarła już do Polski, czy może na razie jest to tylko rzecz w Korei Południowej. I pani konsultantka, no niestety nie była mi w stanie powiedzieć wiele, natomiast była bardzo entuzjastycznie nastawiona do pomysłu, powiedziała, że skontaktowała się, z kim trzeba, zapytała. Na razie tego nie ma, ale powiedziała, że sama złoży takie zgłoszenie gdzieś tam do góry, a ja mam niezależnie też skorzystać z formularza i taką prośbę zgłosić, co też niniejszym uczyniłem i no, z formularza wynika, że do 24 godzin powinienem otrzymać odpowiedź. No, odpowiedź pewnie nie będzie z gatunku takich, że mamy to albo zaraz to będziemy mieli, ale przynajmniej coś zadziałaliśmy, żeby takowe nalepki się pojawiły. No, dobrze, że firma myśli o tych rzeczach, mam nadzieję, że nalepki są użyteczne, bo no, brzmi to troszkę tak, jak gdyby to było uniwersalne dla wszystkich urządzeń, a LG przecież produkuje no, telewizory, lodówki, piekarniki, pralki, głośniki.
1: No właśnie, bo głośność, na przykład tam wspominałeś o regulacji głośności albo play pauza, tak? No, w pralce tego raczej nie ma, więc pytanie, co ta naklejka będzie obsługiwać?
0: Znaczy tak, to jest może nie głośność, ale strzałki góra-dół tu jest napisane.
1: Aha, więc czyli no faktycznie można by tu jakoś, ale pralka ma jednak trochę więcej tych przycisków, zazwyczaj. Tak. No więc tak. Pytanie, co tam będzie?
0: Zobaczymy. Możliwe, że to są też takie uniwersalne naklejka, ale na niej są różne wzory powiedzmy no, kształtów i my możemy sobie je dostosować do naszych potrzeb, jak nam się podoba, czyli możemy tym oznaczyć właśnie pralkę, nie wiem, telewizor, tylko że na każdym z tych urządzeń będzie to oznaczało coś innego. Może tam tych kształtów jest troszkę więcej. No nic, to trzeba będzie poczekać, aż dostaniemy jakieś wieści konkretniejsze od firmy LG w Polsce. No i tyle mogę wam powiedzieć o kwestii LG. Natomiast to nie wszystko, jeśli chodzi o wieści ze świata, bo no, okazuje się, że też kraje różne inwestują w obsługę osób z dysfunkcją wzroku. No i tutaj przykładem są kraje takie jak Chorwacja czy Czarnogóra. Są to kraje bardzo turystyczne, dlatego też o tym wspominam, bo być może ktoś z was wybierze się tam w przyszłym sezonie na wakacje i w takiej sytuacji będziecie chcieli wiedzieć, że w ramach projektów Dunaju, to była taka seria projektów, znaczy w zasadzie to był taki konkurs, w ramach którego kraje z tej strefy właśnie Dunaju, czyli właśnie Austria, Węgry, niektóre z tych krajów właśnie były Jugosławii, mogły zgłaszać swoje pomysły na jakby rozwiązania, które miałyby zwiększać mobilność osób niewidomych. No i trochę tych rozwiązań wygrało, ja o niektórych z nich opowiadałem. jakoś bliżej w lata. Natomiast okazuje się, że w ramach środków z gdzieś z tych tu programów Chorwacja zorganizowała na przykład szkolenia dla pracowników lotnisk. No i dowiemy się, że że Związek Niewidomych Chorwacki zorganizował szkolenie, które no właśnie ma zniwelować negatywne podejście do osób niepełnosprawnych w instytucjach transportu publicznego i zorganizowano międzynarodowe i lokalne szkolenie co do właściwego podejścia do klientów z dysfunkcją wzroku. Przeprowadzono najpierw Związek Niewidomych przeprowadził takie szkolenia z zarządami tego typu instytucji. Natomiast oni potem dalej powinni te różne umiejętności i to, czego się nauczyli, przekazywać dalej. Także Związek Chorwacki Niewidomych przeprowadził takie szkolenia w Dubrowniku, czyli to Chorwacja, na kilku lotniskach Czarnogóry, no i w Bośni i Hercegowinie, w Sarajewie, żeby osoby, które będą w bezpośrednim kontakcie z pasażerami, zwłaszcza z pasażerami z dysfunkcją wzroku, mogli takie szkolenie przejść. Takie szkolenie składało się z części teoretycznej, w których były typy i powody różnych niepełnosprawności wzroku oraz praktyczna część, w której wykorzystywano już okulary symulujące, no i rozwiązywanie zadań w takich okularach. Wiem, że tego typu praktyki spotykają się często z dość szeroką krytyką, że to no, nie stwarza tak naprawdę poczucia, jakby to było mieć taką niepełnosprawność wzroku. Można sobie po prostu no, wyobrazić, jak to działa. Natomiast są bardzo częstym elementem tego typu szkoleń. No i celem było wyeliminowanie różnych uprzedzeń i stereotypów na temat tego, jak osoby niewidome sobie radzą z różnymi problemami życia codziennego. Pokazywane były też sposoby, jak się poruszają, różne pomoce specjalistyczne. No i była też kolejna część praktyczna, gdzie uczono się, jak właściwie prowadzić i podchodzić w ogóle do pasażerów z dysfunkcją wzroku. I to działo się w takiej formie rozbudowanej w Chorwacji. Natomiast jeszcze dodatkowo lotnisko w Podgorzycy zainstalowało także tablice informacyjne z wysokim kontrastem, linie prowadzące, no i również odbyły się tam te szkolenia, o których była przed chwilą mowa. No więc miejmy nadzieję, że jeżeli zdecydujecie się na wakacje w tych właśnie krajach na przykład za rok i postanowicie tam podróżować samolotem, to traficie już na przeszkoloną obsługę, która będzie wiedziała, jak z wami postąpić.
1: A teraz pora na kilka wieści drobnych, które przygotował Mikołaj.
2: Tak. I dwie takie informacje. Są doniesienia, ja je uznam na razie za niezweryfikowane, bo to nie jest do końca źródło, któremu można ufać, że podobno ludzie byli blokowani, jeżeli używali Twistcake'a na Telegramie, a właściwie Telegrama w Twistcake'u. Mam z drugiego źródła informację, że jakieś problemy typu po użyciu Twistcake'a możemy tylko odzywać się do ludzi, którzy mają nas też w kontaktach, a jakby nie możemy do nowych osób pisać wiadomości, jakby Twistcake był wykrywany jako spam. Pytanie, na ile to dotyczy tylko jednej aplikacji, a na ile to jest szerszy problem, bo też była informacja kiedyś, że powstał jakiś skrypt, jakaś aplikacja do tworzenie archiwum czatu, do archiwizowania jakiegoś czatu i po tej aplikacji też mieliśmy kompletną blokadę na przykład konta, więc nie mamy na razie żadnych takich raportów dotyczących Unigrama. Pytanie, czy to nie jest też na przykład kwestia czasu, No właśnie, pytanie, na ile to jest coś konkretnego, jednego, co robi Twistcake, a na ile to jest kwestia w ogóle aplikacji firm trzecich, z którymi zaczynają bywać problemy. Myślę, że zobaczymy, co z tego będzie, ale jeżeli to się potwierdzi, to może być to duży problem. No i druga rzecz, jest na Maca aplikacja Atext, która ja jeszcze jej nie testowałem, ale ludzie mówią, że jest podobno fajna. Kolejne rozwiązanie do rozwijania skrótów, wszelkiego rodzaju wstawienia tekstu, szablonów i innych podobnych, emojis, tekstu i no, tego typu rzeczy, wstawienie daty, godziny i innych różnych zmiennych, tak, że my wpisujemy jakąś krótką frazę i coś, co bardzo często wstawiamy, jest wstawiane automatycznie dla nas.
1: Krótka informacja od naszego słuchacza Dawida, który otrzymał aktualizację do telefonu Blindshell. Tym razem dla tych, którzy teksty niemieckie mieliby zamiar na tym telefonie wprowadzać, pojawiły się poprawki. Dziękujemy Ci, Dawidzie, za te informacje. A teraz też a propos wpisywania, a propos korzystania z klawiatury, ale w przeglądarce internetowej mogą być problemy, i Paweł wie dlaczego.
0: Tak, i to jest informacja, którą jako pierwszy przekazał mi nasz słuchacz Roberto. Myślałem też, że będzie się z tym do nas zgłaszał. Natomiast okazało się, że problem nie dotyczy tylko Roberta, a denerwuje dość dużą część społeczności osób niewidomych. Chodzi o to, że pewnego dnia ludzie zaczęli otwierać przeglądarki internetowe i okazało się, że to, co piszą na stronach, to, co naciskają, te klawisze do nawigacji po nagłówkach, po czymkolwiek, no, coś się nie zgadza. Jakieś losowe klawisze się naciskają, wpisują dane w polach edycji i wpisują się zupełnie jakieś inne rzeczy, niż powinny się wpisywać. No i zaczęli ludzie dochodzić, co tu mogło się wydarzyć i się okazało, że wszystkie te osoby, które ten problem miały, łączy jeden fakt. Wszyscy używają ESET Internet Smart Security, czyli pakietu bezpieczeństwa firmy ESET, w którym, od której z aktualizacji automatycznie włączył się tryb tak zwany ochrony płatności, czyli taki zestaw narzędzi, który ma dbać o nasze bezpieczeństwo w internecie, zwłaszcza pod kątem dokonywania jakichś transakcji bankowych. No i jednym z elementów tych zabezpieczeń jest taki no, randomizer naciśniętych klawiszy na klawiaturze. Chodzi o to, że przy sytuacji, kiedy jakiś inny program chciałby przechwycić lokalnie na naszym komputerze to, co my na klawiaturze piszemy, a coś takiego robi czytnik ekranu, no to ESET krzyżuje takiemu programowi szyki, myśląc, że to oczywiście keylogger, czyli aplikacja złośliwa, rejestrująca nasze naciskane klawisze, która mogłaby na przykład sobie chcieć odpisać jakieś nasze dane karty czy jakieś hasło. I takiemu programowi trzeciemu sprzedaje się losowe naciśnięcia klawiszy, w wyniku czego screen reader szaleje i reaguje jak chce. Czy można coś z tym zrobić? No, sposoby są dwa. Można albo kompletnie pozbyć się tego modułu płatności, ochrony płatności, albo zdezaktywować w tym module płatności jedynie tą część odpowiedzialną za klawiaturę, za losowanie naciśnięć klawiatury. I jak robimy każdą z tych dwóch rzeczy. Jeżeli chcemy zdeaktywować cały moduł ochrony płatności, udajemy się do ustawień ESET-a, szukamy tam narzędzi bezpieczeństwa i aktywujemy spacją. Przechodzimy tam do tabulatorem do ochrona płatności online i kiedy tam spacją wybierzemy tą opcję, pojawi się okno dialogowe, w którym można zdefiniować, na jak długo chcielibyśmy taki moduł wyłączyć. Istnieje też opcja na zawsze, więc można to zrobić. No i klikamy przycisk zastosuj. I jeżeli tak mamy skonfigurowany system i jego zabezpieczenia, no to jeszcze można czekać potwierdzenie tych zmian w kontroli konta użytkownika. No, ale możemy chcieć używać dalej innych jakby mechanizmów bezpieczeństwa, tylko nie tego z klawiaturą. I co możemy tu zrobić? Otwieramy ustawienia ESET-a ponownie. tabulatorem szukamy ustawień zaawansowanych, w nich szukamy internet i e-mail i tam znajdujemy ochrona płatności online, ochrona klawiatury i spacją odhaczamy i aktywujemy przycisk OK i Alt-A skrótem pozwalamy assetowi wprowadzić zmiany. No i to są takie instrukcje. Tu podziękowania dla portalu Technologie bez zraku słowackiego, ale też wspominał o tym w najnowszym Mosen at Large Jonathan Mosen, więc problem jest jak najbardziej globalny.
1: No to tyle, jeżeli chodzi o tyflo aktualności, które dla was mamy, ale to nie znaczy, że to tyle, jeżeli chodzi o nasze wszelkie informacje, bo jeszcze mamy dwie rzeczy w technikaliach. Pierwszą rzeczą, którą ja się z wami chciałbym podzielić, to strona campusfm.com. To coś dla miłośników radia i to dla miłośników radia, które zaskoczy was interesującą muzyką. Bo teraz się tak mówi dosyć często, że w radiu to nie ma czego słuchać, że to wszędzie to ta sama muzyka, te piosenki gdzieś tam się powtarzają, ale pamiętajcie, że jeszcze istnieje coś takiego jak rozgłośnie studenckie. W Polsce też są, mają się nie najgorzej, część z nich nawet nadaje z powietrza, można ich słuchać na standardowych radioodbiornikach. Natomiast jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, no to tam jest tego naprawdę dużo. Co ciekawe, te rozgłośnie nadają bardzo zróżnicowany muzycznie materiał. No, głównie muzykę nadają, to prawda. Jak wczoraj przeglądałem wieczorem te stacje, to tam jest przede wszystkim muzyka, natomiast bardzo różna. Niektóre rozgłośnie studenckie są studenckie tylko z nazwy, to znaczy dana uczelnia amerykańska ma koncesję, a stacja decyduje się na tworzenie takiego, no powiedzmy sobie, że komercyjnego programu, ale może o niszowym formacie albo o szerokiej bazie muzycznej. Więc na takie też możecie natrafić. Wchodzimy na stronę campusfm.com, zaczytuje nam się tam domyślnie bodaj 10 stacji. Możemy wczytać kolejne, możemy wybrać, które będą nam wyświetlane na tej stronie. Możemy wybrać 10 losowych stacji, możemy dodać jakieś konkretne, a całą resztę uzupełnić losowymi stacjami, ale nie może być ich więcej niż 10. Swoją drogą szkoda, ja to bym chciał, żeby ta strona była całkowicie wypełniona tymi stacjami studenckimi i żeby można było je sobie tak przełączać, wybierać kolejne po prostu za pomocą przycisków, bo działa to naprawdę bardzo fajnie i te 10 przycisków, które mamy na stronie i między którymi możemy się przełączać, to naprawdę działa tak, jakbyśmy zmieniali zaprogramowane stacje w radioodbiorniku. To jest mniej więcej taka prędkość działania i reakcji. No czasem oczywiście zdarzy się tak, że po prostu nie działa strumień danej stacji. No i wtedy nie usłyszymy niczego, ale zazwyczaj to wszystko działa, a muzycznie jest naprawdę różnorodnie, także ja wam serdecznie polecam campusfm.com. Można sobie poprzeglądać, można się zapoznać naprawdę z dosyć ciekawym dorobkiem stacji amerykańskich. No właśnie, głównie amerykańskich, ja tam nie znalazłem żadnych innych, ale z racji tego, że Stany Zjednoczone są naprawdę duże, to i słuchać będzie czego, to i będziecie mogli się trochę muzycznie poinspirować. A tymczasem o wilku mowa chciałoby się powiedzieć, bo wspominaliśmy o Robercie i Roberto do nas dzwoni. Witaj.
3: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
3: Że mi słychać.
1: Słychać.
3: O, no to super. Dobrze wiedzieć, że opanowałem tutaj, prawda, postęp, jak się do was dostać, czyli got it przycisk, tak?
1: Dokładnie.
3: No Windowsie. Wyście mówili o mnie, ale ja teraz nie jestem pewien, w jakim kontekście.
1: W kontekście seta.
3: Tak? Aha. No to w sumie dlatego właśnie dzwonię, bo ja przez chwilkę tu nie miałem łącza. I potem jak włączyłem sobie, no to właśnie był eset. Słuchajcie, Jeśli pozwolicie, to wam opowiem po prostu, jak to u mnie było, nie? Bo to ja nie wiem, nie wiedziałem, co myśleć o tym.
1: A opowiedz, opowiedz.
3: Przyjeżdżam do... wracam do akademika z domu po Wszystkich Świętych. Na początku listopada, to był chyba drugi, trzeci, no w każdym razie ta środa to była. No, dokładnie 2 tygodnie temu, czyli drugi. I teraz właśnie otwieram Chroma, coś tam sobie chcę posprawdzać, chyba nawet na Tyflo podcaście, no i nagle widzę, że skróty kompletnie się nie zgadzają z tym, co naciskam, do tego stopnia, że na przykład insert T mi naciskało insert i tam jakieś różne inne klawisze. I to po kolei, jak się właśnie potem okazało, żebyście rozumieli, jak ten mechanizm działa, on naciska po kolei, albo zaczyna od cyfr, albo od Q, W, E, R, T, Y, U, I, O, i po prostu naciska, o ile nie jesteśmy w polu edycji, to naciska wszystkie klawisze po kolei, jakby obok siebie i tak w kółko. No i... jak nie lubię traktować ludzi jako helpdeska, tak tutaj, czyli jako pomocy technicznej, tak tutaj akurat no na tyle mnie to przestraszyło, że akurat miałem szczęście, że na naszym czacie głosowym na TeamTalku byli ludzie i Pauliny nie ma, rozumiem, z nami dzisiaj, tak?
1: Nie.
3: No ona by potwierdziła, jak to było. Myśmy próbowali jeszcze tam z parą, jeszcze z Marcelem tutaj Kardaszem, który dzwoni do Tyflo Podcastu dosyć często, i z paroma innymi, z Krzysztofem Bruzdą, tutaj kolegą redakcyjnym, i Robertem Łabęckim, i tam jeszcze paroma, próbowaliśmy dojść do tego, co to jest. Co ciekawe, Eset ewidentnie wykrywa nazwę pliku .exe, bo kiedy zmieniliśmy nazwę Google Chrome, czy tam chrome.exe na jakąś inną, to już to nagle przestawało działać ten mechanizm i było wszystko dobrze. I w przeglądarce Basilisk, w tej chwili ponoć już nie wspieranej, no ale ja ją nadal mam, też to nie działało. Natomiast działa w Google, w Chromie, w Firefoxie, w Edge'u.
0: Internet Explorerze jeszcze ponoć też, jak ktoś ma.
3: Aha, okej. No i myśmy próbowali już znaleźć jakiś malware na moim komputerze, czy to jakiś wirus nie jest przypadkiem, ale ja potem stwierdziłem, no słuchajcie, no wiem, że Eset ma jakąś taką właśnie, taki moduł do ochrony bankowości i wyinstalowałem po prostu kompletnie Eseta na razie i teraz, słuchajcie, rozwiązuję to ze wsparciem technicznym Eseta, więc bardzo dobrze, dzięki Paweł, że powiedziałeś o tym, bo jest jeszcze jeden sposób, najbardziej oczywisty, jak wejść w konfigurację tej ochrony bankowości, ale on jest dla nas niedostępny. Czyli od razu w oknie Eseta, narzędzia bezpieczeństwa, tam ochrona bankowości i tam się otwiera wtedy właśnie ta bezpieczna przeglądarka. Ale w niej jest napisane, że do konfiguracji można wejść klikając w ikonę Eseta, która znajduje się na krawędzi, jak to się nazywa po polsku, jak to się mówi po polsku ładnie, na krawędzi tego okna, jakby chyba w którymś rogu w każdym razie tego okna, tej przeglądarki. No ale my ze screen readerem do niej dostępu nie mamy, tak? Do tego logo Eseta ze screen readerem. Więc jakby, bo to jest takie okno Chroma albo naszej domyślnej przeglądarki, ale właśnie, no. Więc dzięki wielkie, że powiedziałeś o tym, Paweł. Ja tutaj już zaraz to wyłączam i na razie pani, z którą pisałem ze wsparcia, powiedziała mi wcześniej jeszcze, żebym zmienił sobie uaktualnienia na powiedzmy rozwojowe. Tak zrobiłem, no ale prawie byłem pewien, że to nie zadziała, no i rzeczywiście nie zadziałało.
0: Tak, bo sprawa jest ponoć zgłoszona do supportu jakby i tam już jakby Eset firma została powiadomiona, że to sprawia problem użytkownikom z dysfunkcją wzroku.
2: Aha, ale im więcej ludzi, tym lepiej, bo wiadomo, że na zgłoszenie, które przyspływa z jednej strony, to się uznaje, że to jeden użytkownik.
3: Tak.
2: A na zgłoszenie, które spływa z kilku różnych stron, z kilku różnych jeszcze stron świata, to się uznaje, że no coś żeśmy zepsuli.
3: Tak, bo ta ochrona bankowości, ona wcześniej działała, ale ona działała tylko na stronach rzeczywiście banków, czyli na przykład mój polski Santander, czyli czeski bank mój, czeska spożytelna, PayPal i różne inne takie strony związane z płatnością, Payu, tak, jak płaciłem blikiem gdzieś tam czy cokolwiek, to chyba też, ale on mnie wtedy zawsze pytał. I ja wtedy, teraz już nawet ta bezpieczna przeglądarka działała, ale tam wcześniej się pojawiało Chrome Legacy Window, jak się włączało tą bezpieczną przeglądarkę, teraz już to działa, ale do niedawna po prostu było tak, że nie działały skróty do nawigacji w NVDA, czyli hasła tak, wszystko tak, ale pola już żeśmy sobie literą E nie znaleźli. No i jeszcze tylko bym cię zapytał, Paweł, ty mówiłeś o tym, który program to powoduje? Jakby co, zdaniem Esseta, jest keyloggerem? Czy nie? Czy nie wiadomo?
0: Nie, bo to chyba nie robi różnicy. To jest taka prewencja, że naprawdę, po prostu jak coś wykrywa, jak wykrywa po prostu, że cokolwiek miesza w skrótach klawiszowych, przechwytuje skróty klawiszowe, jakiś proces, no to jemu się, także ja domyślam się, że Esset to wstrzykuje na takim poziomie, że gdyby któryś program próbował, no to spotka się po prostu z oporem, tak? Nawet nie jest wymierzone w konkretny proces, tylko tam jest prewencyjnie zastosowany taki mechanizm, no i po prostu program się na niego natyka.
2: No bo to jest właśnie ten problem, który, z którym się od zawsze mierzą twórcy programów antywirusowych, że jest bardzo dużo cech wspólnych czytnika ekranu i złośliwego oprogramowania.
3: Tak jest.
2: Że tak naprawdę jedyną różnicą, jak to ktoś kiedyś powiedział, między czytnikiem a złośliwym oprogramowaniem jest to, że czytnik zbiera wszystkie informacje o tym, co my robimy na komputerze i czyta je nam, a złośliwe oprogramowanie wysyła je po internecie przestępcom.
3: Tak jest.
2: No to jest jakby wszystko ten sam mechanizm, to co myśmy kiedyś mówili też na przykład o usługach dostępności, że dużo antywirusów, przez to antywirusy mają takie problemy często z dostępnością, że jeżeli oprogramowanie ma prawo mieć wgląd w to, co się w tym antywirusie dzieje za pomocą tych funkcji dostępności, to no, wszelkiego rodzaju złośliwe oprogramowanie, udając screen reader, może sobie sprawdzić, jak jest ustawiony nasz antywirus. No bo przecież skoro screen readerowi antywirus te informacje poda, to temu oprogramowaniu tak też poda. Tak. A jeżeli to oprogramowanie jest zrobione kompletnie niedostępnie i ono wyświetla te informacje tylko na ekranie, no to wtedy oprogramowanie złośliwe sobie tych informacji nie zczyta, bo nie ma za bardzo jak, ale tych informacji też nie zczyta screen reader. No i to jest właśnie wielki problem, to co chociażby ostatnio mieliśmy też temat wśród, że tak powiem, mojej grupki znajomych. Jak jako osoba niewidoma należy konfigurować WhatsAppa na komputerze bez ekranu?
3: A jak należy?
1: Ja wam powiem.
3: Się chyba, nie?
1: Ja wam powiem. Za pomocą drugiego urządzenia, które ekran ma, plus na przykład TeamViewer.
2: Czyli jednak to działa na WhatsAppie.
1: Tak. Sprawdzone.
2: Okay. Bo wiem, że na którejś aplikacji nie działało, bo wyświetlał się drugi kod QR i on się wyświetlał na tyle szybko, że on wykrywał latencję.
1: Nie. To aż tak szybko się nie zmieniają te kody. To jest tam ileś czasu, więc spokojnie można, przerabiane ostatnio, bo właśnie w ten sposób sobie to konfigurowałem. Miałem podpiętego laptopa po TeamViewerze do swojej stacjonarki, którą już mam tu w docelowym miejscu ustawioną, a tu na biurku nie mam monitora, więc...
2: Który WhatsApp z ciekawości?
1: Ten WhatsApp, który instalujemy ze sklepu.
2: Okej, dobra, bo ja wiem, że taki problem był na webie.
1: Ale z Signalem też jest to samo, bo Signal też wymaga podania kodu i z Signalem też sobie w ten sposób poradzimy.
3: No teraz, Mikołaju, pamiętaj, że WhatsApp już ten nawet stabilny jest w tym nowym interfejsie.
2: Okej, to ja wiem, że takie problemy były na webie i to faktycznie nie chciało za bardzo działać, ale no skoro mówicie, że na wersji desktopowej to działa, to dobrze, że na wersji desktopowej działa.
3: Nie potwierdzam. Przepraszam. Jasne, no dobrze. I jeszcze w sumie takie mam pytanko, bym mógł zapytać w sumie w którymkolwiek innym źródle iPhone'owym, ale jak już was mam na łączach, to... No jak to się mówi, kiedy mam słuchawki Bluetooth, to zauważyłem już parę razy takie zachowanie, że mi się nie włączają na połączenie, tylko po prostu mi to zaczyna z iPhone'a dzwonić i też potem rozmawiam z iPhone'a i przełączę, muszę sobie przełączyć w audio. Jeszcze nie grzebałem w ustawieniach, więc podejrzewam, że to gdzieś w dostępności jest, prawda?
2: Też mam taki problem, nie wiem co z tym zrobić.
3: Aha! Rozumiem.
2: To, okay. U mnie to jest na Aftershocksach na przykład.
3: Tak, no właśnie o tym mówię, ale mam też Cosporty pro Bluetoothowe i tam też tak właśnie jest.
2: Okej.
1: Okay. Tak naprawdę jedyne z czym można by było się próbować pobawić, to może zmiana typu urządzenia Bluetooth. To chyba jedyne, co można próbować zmienić. I liczyć, że zadziała. Okej. Okay. Roberto, czy coś jeszcze w takim razie? No chyba... Chyba Roberto nam chyba zniknął z sieci, złącza. No więc dobrze, więc w takim razie... No to ciekawe, bo jeszcze cały czas Roberta widzę. Przyjmijmy jeszcze jedno połączenie od jeszcze jednego słuchacza, mianowicie od Rafała, który się do nas dodzwonił i już czeka jakiś czas, więc witamy cię, Rafale. Tylko jeszcze zezwól na nagrywanie, pamiętaj o tym, no bo bez tego nie porozmawiamy, jak nie zmienisz.
4: Słuchacza, mianowicie...
1: Tylko jeszcze prosimy wyłączyć radio.
5: Spacja.
1: O, super. Słuchamy.
6: No, po kolei, bo to trzeba było zrobić jedno, a za chwilę drugie. No, wiem. No dobra, już mówię do rzeczy. Mam takie pytanie, jak można synchronizować na przykład... Ten halo, jestem?
1: Jesteś.
6: Bo coś tam, bo tu mi telefon coś tu przymówił i tak zwątpiłem. Synchronizować tempo kluczy do na przykład do przeglądarki Chrome, bo chodzi mi dokładnie, interesuje mi menedżer hasłem, bo ja miałem kiedyś wtyczkę hasła iCloud, wtyczkę, no i to nie działało. No a czy jakiś macie na te pomysł na jakiś na menedżer hasła, bo mam w tempo kluczu, a chciałbym mieć no jakoś komputerze ten menedżer jakiś hasło, najlepiej w przeglądarce Chrome, żeby można było jakoś tak synchronizować.
1: To znaczy Chrome ma swój menedżer haseł
6: no
1: jako
6: właśnie,
1: taki.
6: No wiem właśnie, no i tu można jakoś tak synchronizować wstęp kluczy do przeglądarki?
1: To jest ciekawe pytanie, bo na pewno możesz synchronizować sobie pęk kluczy akurat, ale na pewno możesz synchronizować sobie hasła między Chrome'em na Windowsie, a Chrome'em na iOS-ie. To na pewno da się zrobić. I
6: no właśnie.
1: Z tym problemów nie ma. Natomiast i Chrome też potrafi, zdaje się, czytać hasła z pęku kluczy, ale czy to działa w drugą stronę, w sensie, że możesz te hasła przerzucić z pęku kluczy do Chroma? Chyba nie.
6: To niedobrze.
1: Tu nie mam pewności co do tego. Powiem szczerze, ja większości haseł no, mam zdublowane po prostu.
6: No bo kurczę, no bo była ta wtyczka, była ta kiedyś taka wtyczka, to nie wiem, kiedyś podawaliście hasła i cloud, no ale to nie działało tam, nie chciało nie działać, niestety zainstalowałem to rozszerzenie do wtedy przeglądarki, ale niestety i tak to nie działało. To chyba w tamtym roku wymyślili, czy 2 lata temu i niestety i tak nie działało.
1: No niestety ja wiele więcej nie będę w stanie pomóc, obawiam się. Czy...
6: Czyli co, najlepiej ręcznie wprowadzić do menedżer hasła do przeglądarki i tyle, tak?
1: Chyba tak, tak mi się wydaje, że to niestety będzie jedyna opcja.
6: Bo ja wpadłem taki pomysł, że mówię, kurczę, ale mówię, zapytam, że kurczę, może zaloguję się do Chroma na tym, na iPhone'ie i tego.
1: No to no wtedy, jeżeli zalogujesz się do Chroma, to na pewno przejdą te hasła, które są zapisane na koncie Google. To na pewno.
6: Ale na akurat haseł na koncie Google nie mam żadnych, tylko chodziło mi w tamtą stronę, z powrotem. No nie?
1: Rozumiem.
6: Tam kluczy, no. to tak nie za bardzo, nie zadziała. To niedobrze, to niedobrze. No to ja tylko właśnie o to chciałem tylko zapytać.
1: Ale wiesz, zawsze możesz popróbować, bo ja tu nie mam stuprocentowej pewności, w którą stronę będzie chciało to działać. Zdaje się, że w Chromie tam też trzeba chyba włączyć w ogóle dostęp do haseł. Tak z pamięci, no to też nie powiem dokładnie jak i co tam wygląda, ale ja też radziłbym przejrzeć te ustawienia.
6: Ale gdzie tu trzeba włączyć?
1: Tak, na iOSie. Tam przejrzyj sobie dobrze te ustawienia dotyczące haseł.
6: Okej, no to sprawdzę i ten. I to by było wszystko.
1: Okej, Rafale, to w takim razie dziękujemy ci za telefon, pozdrawiamy, no i do usłyszenia.
6: Do usłyszenia.
1: Trzymaj się, hej. No i teraz kolejna informacja dotycząca aplikacji. Nowa aplikacja na horyzoncie, aplikacja ZUS-u.
0: MZUS, tak jest, już się ukazała na iPhone'a i Androida. Na ten moment można w niej starać się jedynie i składać wnioski o świadczenia rodzinne. Na razie jest to dobry start i 500+. Natomiast w planach są kolejne RKO i dofinansowanie do żłobków. I to tyle, co na ten moment wiemy. Bardzo jest podkreślany ten aspekt rodzinny, tych świadczeń rodzinnych, że to o te świadczenia w pierwszej linii w tej aplikacji chodzi. Choć wydawałoby się, że skoro ZUS, no to pewnie jakieś takie świadczenia, na przykład nasza renta, czy 500+ dla osób niepełnosprawnych, czy może z czasem też inne kwestie ZUS-owe, może jakieś kwestie albo legitymacji, albo
1: załatwianie różnych spraw,
0: orzeczeń,
1: tak? Z ZUS-em, bo to jest ta aplikacja, ta strona internetowa ZUS-u. Ją się da obsłużyć, ale ona jest taka dość toporna, moim zdaniem. Ciężko tam cokolwiek znaleźć.
0: No a pytanie, bo ja jeszcze niestety tej przyjemności nie miałem. Czy ktoś już miał okazję testować tę aplikację MZUS? Możecie się z nami podzielić w komentarzach, albo jak jeszcze zdążycie, to możecie zadzwonić, napisać, bo może macie jakieś doświadczenia. Ale jest, no i dobrze, że tak się nam cyfrowo państwo rozwija.
1: A propos dostępności, to cyfrowe państwo nam się z jednej strony rozwija, ale z drugiej to z tą dostępnością to tak bywa różnie, bo ostatnio przesiadałem się na nowy telefon, w związku z czym konieczna była rejestracja ponownie w mObywatelu. W sensie trzeba było się tam zalogować. No i popsuli i to bardzo. Jakoś mi się to kiedyś udało, ale teraz to niestety graniczy z cudem. To jest po prostu loteria. To trzeba zapamiętać chyba układ tych przycisków, bo czy to kiedyś iOS wykrywał, jakie tam jest logo, ale teraz jest z tym gorzej. No w każdym razie, jeżeli logujemy się przez bankowość elektroniczną, no to mamy przycisk, przycisk, przycisk, przycisk, przycisk, przycisk i przycisk. I no i zgaduj, zgadula, jak masz odpowiednio dużo czasu, cierpliwości, to się w końcu wbijesz na swój bank.
0: Aha.
1: Także no, to tak z tą dostępnością i elektronicznym państwem.
0: Z tymi bankami to jest wszędzie jakiś problem, bo w Bilkomie też był problem z bankami, też były niezaetykietowane. No nie wiem, czy gdzieś jeszcze, ale to jest taki chyba powtarzający się motyw z tymi niezaetykietowanymi bankami.
1: Ale za to mogę potwierdzić, że aplikacja Koleo działa. Ostatnio miałem okazję zamawiać bilet na pociąg Intercity i co prawda miejsc dalej nie da się wybrać i to chyba jest jeszcze taki proces, na który sobie poczekamy dłuższą chwilę. No i tam cały czas jeszcze dopinają te systemy jeden z drugim. Natomiast zakupić bez problemu się dało, te bilety się pojawiły, no i można było sobie z nich skorzystać bez wielkiego problemu. Można było pokazać kontrolerowi, no i po prostu cieszyć się podróżą. Także w praktyce no i przetestowane.
2: I jest to bardzo fajne, bo ta aplikacja naprawdę dobrze działa, jest bardzo dostępna. Jest też nowy Bilkom od jakiegoś czasu i on też jest, no nie tak jak Koleo, to nie tak jak Koleo, ale da się go używać.
1: To prawda.
2: Jest on mało wygodny, bardzo mało. Ja nie lubię go. ale no, jak ktoś musi, ja akurat musiałem, nie pamiętam, czy to tam ze Skycashem nie działało, ale coś nie działało, koleją mi jeszcze wtedy nie chciało kupić tego biletu, no na Bilkomie zadziałało.
1: Nie, z Koleo to jesteś w stanie kupić bilet, będąc na dworcu na kilka minut przed odjazdem pociągu tak naprawdę. Bo to jest na tyle dostępna aplikacja, że tam nie ma żadnych problemów. Z Bilkomem ja bym tego nie ryzykował.
2: Ja to generalnie robię na region, bo ja bardzo często przewozami regionalnymi jeżdżę i ja jestem fanem tej aplikacji. Ja bardzo często tak robię, że mi się nawet w pociągu zdarzało ten bilet kupować. Bo u nas one sobie lubią stanąć ileś minut, zanim sobie pojadą. Więc ja jakby no, uwielbiam tę apkę, jestem w stanie kupić bilet w 2 minutki. Otwieram aplikację, stacja od... pierwsza mi się pokazuje sugestia tam skąd najczęściej jeżdżę, stacja do, pierwsza mi się pokazuje sugestia, dokąd najczęściej jeżdżę. Szukaj, pociąg, dalej, konto Koleo, kup bilet. I bilet skupiony i to tyle.
1: To ja bym tylko tak przestrzegał przed takim kupowaniem, kiedy już jesteśmy w pociągu z użyciem Koleo, tylko z jednego powodu. Być może to jest kwestia danego przewoźnika, ale nie na wszystkie połączenia coś takiego zrobić się da. Bo ja już tak właśnie z ciekawości miałem kupiony bilet, ale chciałem sobie to sprawdzić, czy będę w stanie. I na Intercity nie było takiej możliwości. Kiedy wybrałem sobie ten dany rozkład, siedząc już w pociągu i tak naprawdę tam ze 2 minuty właśnie po wyruszeniu ze stacji.
2: No po wyruszeniu.
1: Tak, to już była informacja mówiąca o tym, że ten pociąg już odjechał. Więc...
2: Nie, a to ja mówię o sytuacji, gdzie ten pociąg stoi i on sobie stoi czasem 20 minut, bo te regionalne pociągi tak lubią sobie stać.
1: Tak, oczywiście.
2: I ja sobie do niego wsiądę, powiedzmy, jak on przyjedzie na tę stację i tam jeszcze 15 minut mu zostało do wyruszenia i wtedy jestem sobie w stanie bez problemu kupić.
1: Tak, tylko wolałem to zaznaczyć, no bo to wiadomo, różnie może być, a ktoś mógł zrozumieć, że to jak wsiądę do pociągu, to sobie mogę kupić ten bilet. No, jak stoi na stacji, to jeszcze tak, ale jak ten pociąg już planowo powinien jechać, to będzie problem. Także też zwracajcie na to uwagę, bo możecie się po prostu zdziwić. No, a też i kwestia internetu w pociągach różnie bywa z jego zasięgiem, także to też tak na marginesie.
2: No, ale aplikacja jest super, tak. No, tylko ja wtedy miałem ten problem właśnie ostatnio, że jakiś błąd mi wyskakiwał i nie za bardzo mi chciał zabukować ten bilet na Intercity. Nie wiem dlaczego.
1: Tak,
2: ale,
1: bo
2: ale
1: oni jeszcze
2: problem.
1: Dopinali te systemy. Ja nie sprawdzałem Pendolino, bo to było takie standardowe Intercity, standardowy pociąg, to nie było Pendolino. A kiedy testowałem właśnie próbę zakupu biletu na Pendolino, to się pojawiła informacja jeszcze jakiś czas temu, że tego biletu kupić się nie da. Więc tam myślę, że to jeszcze, no te systemy muszą się dotrzeć. Programiści z jednej, jak i drugiej firmy, no muszą po prostu pokodować, co trzeba, żeby to po prostu działało.
2: Fajne jest to, i to jest chyba jedyna aplikacja, która to robi, że ona zapamiętuje wszystko i ona zapamiętuje nam ulgi.
1: Tak.
2: I jak ona wie, że my jesteśmy osobą niewidomą, to ona między przewoźnikami sobie ogarnie, że okej, ten przewoźnik to jest 93%, ten przewoźnik to jest 51% i to jest robione.
1: Zgadza się. To jest naprawdę bardzo fajna aplikacja, także jeżeli jeszcze nie macie Koleo, to naprawdę warto. Teraz warto tym bardziej mieć Koleo. Tak. Jeszcze widzę, że w poczekalni czeka Milena, żeby z nami porozmawiać, więc już odbieramy połączenie. Miejmy nadzieję, że się uda połączyć. O, jeszcze tylko zgoda na nagrywanie i będziemy mogli rozmawiać. O, jesteśmy. Słyszymy się.
7: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
7: Ja mam takie pytanie, ponieważ ostatnio zaobserwowałam, no dokładnie w tamtym tygodniu albo 2 tygodnie temu, tak mniej więcej w tym czasie, taką rzecz na Zoomie, na komputerze, że nie mogę włączyć oryginalnego jakby dźwięku.
1: To znaczy, tam się troszeczkę pozmieniały te ustawienia. trzeba w interfejsie Zooma, w głównym oknie Zooma, powinien być przycisk. Niestety on jest bardzo często teraz nie włączony domyślnie. I on jest opisany jako oryginalny dźwięk dla muzyków. I trzeba go za każdym razem niestety kliknąć.
7: Ja wiem. Tylko ja właśnie tego przycisku nie mam, tylko mam jako link. Czyli żeby wyjaśnienie było, o co tam chodzi. A właśnie tego przycisku w ogóle nie ma.
1: A to ciekawe. To...
7: No, od najnowszej wersji 5.12 zaobserwowałem właśnie te kwestie.
0: A masz wszystkie inne kontrolki pod tabem?
7: Tak.
0: Wrócisz wideo i tak dalej?
7: Tak.
0: Bo możliwe,
7: tylko tej jednej opcji nie ma.
0: Bo możliwe, że jak naciśniesz alt, to tam się pewne rzeczy chowają. Możesz spróbować, czy jak naciśniesz alt, czy się nie pojawią.
7: Aha, no może, ewentualnie.
0: A w ustawieniach patrzyłaś, jak rozumiem, i masz zaznaczone te wszystkie pola.
1: I tam są takie dwa przyciski opcji dotyczące profilu, bo to się też ostatnio zmieniło. Tam jest właśnie profil oryginalny, oryginalny dźwięk dla muzyków i jeszcze ten drugi, tam z tymi tłumieniami. I warto sobie...
7: To
1: zaznaczyć.
7: To miałam zaznaczone. Mam zaznaczone.
1: To spróbuj właśnie zaznaczyć ten drugi przycisk i być może wtedy to się uaktywni. To jest w Zoomie, w changelogu, w informacjach o zmianach napisali, że oni teraz właśnie uczynili ten interfejs bardziej klarownym. Nie wiem dla kogo, szczerze mówiąc. Dla mnie to oni tam bardziej namieszali.
7: Namieszali właśnie.
1: Niż
7: tak
1: cokolwiek wyjaśnili i zabrali jedną opcję, która dla mnie była bardzo fajna. Być może trzeba to jeszcze gdzieś włączyć w ustawieniach Zooma, ale tych rozszerzonych, webowych, bo ja teraz nie mogę wybrać urządzenia, dla którego ten oryginalny dźwięk będzie zawsze włączony. Kiedyś było to możliwe, teraz no niestety, jak zaczęli upraszczać, to tak uprościli, że to zabrali.
7: No, bo na telefonie normalnie w aplikacji na telefonie to normalnie ta opcja jest, a na komputerze no to nie ma, ale spróbuję pod altem zobaczyć, czy coś tam
1: i w ustawieniach
7: będzie.
1: Ja proponuję właśnie przełączyć sobie ten profil, tam są te dwa przyciski opcji, ten drugi przycisk po prostu zaznaczyć spacją i może wtedy ten przycisk się w głównym oknie pojawi.
7: No dobrze, zobaczę, co z tego mi wyjdzie.
1: Okay.
7: Czy coś to da, czy nie i będę dawać znać.
1: Jasne.
7: No to tyle właśnie, chciałam właśnie powiedzieć.
1: Dobrze.
7: To wszystko ode mnie. Dziękuję.
1: Dzięki za telefon i dobrej nocy.
7: Dobrej nocy.
1: No to cóż, pytanie w takim razie tradycyjne na koniec naszej audycji, bo tak to się już nasza audycja kończy, więc pytanie, czy ktoś jeszcze jakieś informacje ma?
0: Ja może dwie szybko. Jedna krótka rzecz na pewno jest taka, że mówiłem jakiś czas temu o kliencie Telegrama Telelight. On kiedyś, my robiliśmy o nim nawet podcast, on tam przeobraził się wiele razy, a ostatecznie wylądował już oficjalnie w sklepie Play, więc nie trzeba go pobierać z jakichś stronek internetowych i wgrywać z APK, a co ważniejsze, nie trzeba go już kupować PayPalem, można go kupić normalnie w sklepie Play. Tenże klient teraz doczekał się tłumaczenia na język polski, co zawdzięczamy Zwonimirowi Staniczowiczowi. Dzięki wielkie. Natomiast też pod kątem naszego rynku polskiego została dostosowana dla nas tu w Polsce cena tego klienta. Chodzi pewnie o przeliczniki walut i tak dalej, żeby to nie było takie, że powiem, twarde przeliczenie z obcej waluty, tylko żeby to była równowartość tego, co autor rzeczywiście chciał pobrać. Warto sprawdzić sobie, jaka ta cena teraz jest w tej wersji pełnej. Ja niestety tego zrobić nie mogę chwilowo, więc jeżeli macie jakieś doświadczenia, Telelight, nieoficjalny klient Telegrama na Androida, możecie przetestować. To jest rzecz pierwsza, natomiast rzecz druga. Na prośbę jednego z naszych słuchaczy, demonstracja krótka, bo to może, ja też byłem dość mocno zagubiony, to może być dla kogoś istotne. Jak w iOSie 16 nagrywać wiadomości głosowe w iMessage? Ja w tym momencie odblokuję mój telefon.
1: Jakbyś troszeczkę, Pawle, głośniej zrobił.
0: Głośniej czy zwolnić też?
1: Zwolnić też możesz, ale przede wszystkim głośniej. O!
0: Mam tutaj rozmowę. z Michałem Kasperczakiem, który myślę, że nie obrazi się, jak sobie go tu potraktujemy testowo.
1: Pozdrawiamy.
0: Pozdrawiamy Michała jak najbardziej. No i tak. Normalnie tak, jesteśmy u dołu ekranu i tu, gdzie mamy pole do pisania wiadomości. Kiedyś był przycisk audio, czy tam wiadomość, audio chyba się nazywał, i czy nagraj wiadomość głosową. Można było w każdym razie nagrać wiadomość w iOS-ie 15 i niżej, a w 16 nowe czasy, nowe obyczaje i teraz mamy... Mamy przycisk aplikacje, który u mnie się już rozwinął domyślnie, ale jak go nacisnę,

0: Ja czterema palcami, tak, czterema palcami stukając w dół ekranu, znalazłem przycisk nagraj. I gdybym teraz stuknął z przytrzymaniem i trzymał, mógłbym mówić z trzymaniem. Gdybym stuknął tak po prostu, to by się włączyło nagrywanie i musiałbym zrobić stop. No, po zwolnieniu tego przycisku lub po naciśnięciu stop, oczywiście wiadomość się wyśle. Na szczęście sama, nie trzeba jeszcze klikać wyślij osobno. Mimo to odnoszę wrażenie, że Apple bardzo chce, żebyśmy nie korzystali z tych wiadomości głosowych. Oni chyba zrobili tą funkcję specjalnie dla niewidomych.
1: No właśnie, ja się zastanawiam, jaki jest sens zakopania tego w takim miejscu, chyba rzeczywiście po to, żeby tego nikt nie używał, żeby było to ciężko znaleźć. I tak naprawdę ja nie znam osoby, która aktywnie by z tego korzystała, a przynajmniej nie wymienia tych wiadomości głosowych ze mną, bo jeżeli już, no to Signal, jeżeli już to WhatsApp, Messenger, no ostatecznie Telegram, który z dostępnością na iOS-ie ma coraz mniej wspólnego, no ale też się da.
2: My nie mamy w Polsce kultury iMessage, bo u nas nie ma tylu iPhone'ów, żeby to miało sens.
1: No tak, u nas to, bardziej WhatsApp.
2: Tak, to trochę Ameryka gdzieś bardziej.
0: Mi się w ogóle wydawało, że iMessage kiedyś miał wiadomości głosowe przez przyłożenie do ucha, ale...
2: Ma. Jest to do włączenia, jest to chyba nawet domyślnie włączone i jest to.
0: Okej, okay. No to jest też jakaś opcja.
1: I może dlatego ten przycisk jest tak schowany, bo teraz pytanie, czy samo przyłożenie do ucha powoduje nagranie tej wiadomości.
0: No ja testowałem właśnie u siebie i chyba mi to jakoś nie chciało aż tak działać. Albo to z voiceoverem się jakoś gryzie, albo mam to wyłączone po prostu. Albo coś nie działa w 16, nie wiem.
1: No to jest ciekawe.
2: Może się to gryźć, ale mi się to kiedyś udało wywołać i to raczej mniej chcąc niż bardziej.
0: Okej, okay. No dobra. No to taki krótki poradnik, bo ktoś prosił, więc my takie życzenia bardzo chętnie spełniamy.
1: Tak jest. I cóż, tyle chyba.
0: A tyle.
1: W 160. wydaniu Tyflo Przeglądu. Dziś w nieco szczuplejszym składzie, ale za to ze sporą dawką newsów dla was byliśmy. Kolejny Tyflo Przegląd za tydzień. Dziękujemy na dziś i na teraz za uwagę. Paweł Masarczyk, Mikołaj Hołysz i mówiący te słowa Michał Dziwisz. Do usłyszenia. Dobrej nocy.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
5: DOS i Microsoft Word. Przed mikrofonem Janusz Ludkiewicz. Dzisiaj zaprezentuję tylko skróty klawiszowe, które można wykorzystywać w pakiecie Office, a zacznę od Worda. W tym celu uruchomię to, co już wcześniej pokazywałem, żeby Agatka nam poopowiadała wszystkie skróty, co by żadnego nie pominąć. I ponieważ dokument mam otwarty, on jest pusty w tej chwili, przejdziemy sobie na Worda.
6: Alt Tab, dokument 1 Microsoft Word, dokument 1 Microsoft Word, drukuj, edycja.
5: Słyszeliśmy, że jesteśmy na otwartym Wordzie. Dokument jest w tej chwili pusty. Gdybym wczytał dokument, mógłbym to wszystko, o czym mówił będę za chwilę, wykorzystywać i prawdopodobnie to zrobię, ale to za moment. Najpierw pokażę właśnie możliwości wykorzystania skrótu klawiszowego, klawisz DOS. W stacjonarnym to jest numeryczne 0 lub klawisz Insert i literę H.
6: Link dostosuj opcję JOS klawisz JOS plus V. Link 3 tej bieżące pole Ctrl plus klawisz JOS plus numpad 5. Link 3. Link przełącz. Link czytaj, w którym wie. Link czytaj bieżąco. Link dostosuj opcję JOS klawisz JOS plus V.
5: Pierwsza opcja jest to ni mniej, ni więcej, żeby dostosować opcję JOS-a do potrzeb dla edytora Word.
6: Link 3 bieżące pole Ctrl plus klawisz.

0: Los plus numpad 5.
1: Druga. Klawisz DOS, Ctrl i klawisz numer 5. Chyba nie muszę powtarzać tego, co czyta Agata, dlatego też będę tylko niektóre rzeczy starał się komentować.
0: Link czytaj, w którym wierszu i kolumnie umieszczona jest karetka, klawisz DOS plus DELETE.
1: Karetka, wiemy, że chodzi o tak zwany fokus systemowy, który pulsuje. To jest taka kreseczka migająca i chodzi o informację, w którym wierszu czy kolumnie to się znajduje.
0: Link przełącz z trybu wstawiania na tryb zastępowania Alt plus, Ctrl plus i...
1: Gdybyśmy DOS-a nie używali, do tego samego służy klawisz Insert.
0: Link czytaj pierwszą komórkę w bieżącej kolumnie Alt plus 1. Link czytaj pierwszą komórkę w bieżącym wierszu Alt plus 7. Link podaj wersję używanego MS Word Control plus klawisz DOS plus V. Link przenieś fokus do pierwszego pola formularza Control plus klawisz DOS plus Home.
1: Przydatne wtedy, kiedy musimy wypełniać jakiś formularz.
0: Link wybierz pole klawisz DOS plus F5. Link wybierz tabelę Control plus klawisz DOS plus T. Link lista słów oznaczonych jako zawierające błąd Alt plus Shift plus L. Link lista błędów gramatycznych Insert plus Shift plus G. Link lista poprawek klawisz DOS plus Shift plus R. Link lista zakładek Alt plus klawisz DOS plus B. Link lista obiektów takich jak Clipart i pola tekstowe Ctrl plus Shift plus O. Link lista komentarzy recenzentów Ctrl plus Shift plus apostrofę. Link lista przepisów dolnych klawisz DOS plus Shift plus F. Link lista przepisów końcowych klawisz DOS plus Shift plus E. Link lista hiperłączy w bieżącym dokumencie klawisz DOS plus F7. Link lista skrótów klawiszowych MS Word klawisz DOS plus W. Link opisz obramowanie wokół aktywnej komórki, tabeli, akapitu lub sekcji Alt plus Shift plus B. Link przekształć wszystkie obiekty z warstwy rysunków na obiekty warstwy tekstu Alt plus Ctrl plus Shift plus K.
1: Z tego co mi wiadomo, mało ludzi ten skrót klawiszowy zna. A do czego on się może przydać? No, załóżmy, mamy jakąś instrukcję. Zeskanowaliśmy ją sobie i tam są obrazki. I teraz wyobraźmy sobie, że jest to klawiatura telefonu i na klawiszach są wypisane cyferki. Jest to w postaci obrazka, jest pokazany przycisk, ale widząca osoba tąże cyferkę zobaczy. Natomiast my musielibyśmy to usłyszeć. No i wówczas użyjąc tego skrótu klawiszowego, taką klawiaturkę przeniesiemy do warstwy tekstu. I te klawisze będą nam czytane normalnymi słowami. Jedynka, dwójka, trójka, czwórka i tak dalej. Przydatne wtedy, kiedy na przykład mamy diagramy. Patrz, warcaby, szachy. Szachy może mniej szczęśliwe, ale warcaby na pewno. Dlatego, że na polach warcabowych są cyfry wypisane. Jeżeli jest diagram, jest coś tam na polu stojące i wystaje spod tego numerek, no to wtedy pomoże nam to jakoś zlokalizować, jaka to może być ustawiona pozycja. Warunek, że musi być to bardzo dobrze zeskanowany obrazek, no bo w przeciwnym wypadku usłyszymy komunikat, że nie udało się przenieść tylu to a tylu obiektów do warstwy tekstu.
0: Link czytaj tytuł kolumny lub wiersza dla bieżącej komórki klawisz DOS plus Alt plus Shift plus C. Link czytaj tytuł kolumny lub wiersza dla bieżącej komórki klawisz DOS plus Alt plus Shift plus R. Link czytaj kolumnę bieżącej tabeli Windows plus period. Link czytaj wiersz bieżącej tabeli Windows plus numpad 5. Link przyjdź i czytaj poprzednią kolumnę w tabeli Windows plus left arrow.
1: Arrow left, czyli kursor w lewo, bo to jest po angielsku. Period była kropka.
0: Link przyjdź i czytaj następną kolumnę w tabeli Windows plus read arrow.
1: Read arrow, czyli kursor w prawo.
0: Link przyjdź i czytaj poprzedni wiersz w tabeli Windows plus up arrow.
1: Up arrow, czyli kursor w górę.
0: Link przyjdź, czytaj następny wiersz w tabeli Windows plus Dovnarrow.
1: Dovnarrow, czyli kursor w dół.
0: Link ogłaszaj wykryty język Alt plus Ctrl plus Shift plus J. Link ogłaszaj odnośniki do komentarzy Alt plus Shift plus apostrofę.
1: Apostrofę, czyli apostrof.
0: Link ogłaszaj odnośniki do przypisów Alt plus Shift plus E. Link ogłaszaj odnośniki do lokalizacji kursora Ctrl plus klawisz JAWS plus R. Link przełącza wykrywanie poprawek, kiedy dokument jest w oryginalnym lub finalnym widoku klawisz JAWS plus Alt plus R. Link przełączaj pomiędzy otwartymi okienkami i głównym tekstem dokumentu F6. Puste. Link lista tagów inteligentnych w tym dokumencie klawisz JAWS plus Alt plus Shift plus S. Link wyświetl menu akcji taga inteligentnego klawisz JAWS plus Ctrl plus Alt plus S. Puste. Jeżeli F1 jest wciśnięte dla pomocy, wciśnij Alt plus F4, aby zamknąć pomoc i powrócić do widoku dokumentu. Puste. Aby zamknąć to okno, naciśnij Escape. Escape. Puste.
1: No i jak słyszeliście, skrótów tych jest niemało. Nie wszystkie się używa, bo nie są potrzebne, ale możemy skorzystać właśnie z pomocy klawisz DOS plus litera H. To wszystko mamy dostępne, podlinkowane i gdy potrzebowalibyśmy jakiegoś skrótu używać, naciśniemy go raz, którymś razem ponownie w to wejdziemy i wybierzemy ponownie ten sam skrót, bo zapomnieliśmy i poprzez kilkakrotne odwiedziny tego menu pomocy będziemy w stanie zapamiętać skróty klawiszowe przydatne w Wordzie. No i to jest tyle co do współpracy Worda i JAWS-a.
2: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: W kalendarzu piątek, 30 ostatni dzień czerwca 2023 roku. My startujemy z ostatnią w tym tygodniu audycją na żywo, a dziś na naszej antenie będziemy rozmawiać o podpisach, o różnego rodzaju podpisach elektronicznych, bo okazuje się, że jak zgłębić temat, no to wcale nie jeden podpis istnieje i do różnych rzeczy różnego rodzaju podpisy można zastosować. Michał Dziwisz, witam bardzo serdecznie, witam również mojego dzisiejszego gościa, jakim jest Jacek Zadrożny. Witaj, Jacku.
5: Dzień dobry, Michale, dzień dobry wszystkim.
4: Tak, dziś będzie o podpisach elektronicznych, o czymś, co jest dla nas, a przynajmniej teoretycznie, powinno być rzeczą fajną, ale jak to mawiają, im dalej w las, tym więcej drzew i o tym sobie na pewno też dziś opowiemy. Ja jeszcze dodam, zanim zaczniemy rozmawiać już na nasz główny temat, że jesteśmy na żywo, więc jeżeli macie ochotę z nami się skontaktować, no to YouTube, Facebook, tyflopodcast.net, ukośnik Zoom, kontakt.tyflopodcast.net i nasze aplikacje mobilne na iOS-a oraz no taka mniej mobilna, chociaż też no, na Windowsa, są do waszej dyspozycji. Zapraszamy bardzo serdecznie. Na dobry początek, Jacku, myślę, że warto w ogóle, żeby powiedzieć, co to właściwie jest ten podpis elektroniczny, bo o tym to się mówi już od lat, ale być może nie wszyscy zdają sobie do końca sprawę, czym to właściwie jest.
5: No bo to nie jest takie proste wcale, bo podpis taki odręczny, na papierze składany, no to jest w zasadzie jeden. Można oprócz tego użyć sobie pieczęci na przykład, można użyć parafy, która jest też rodzajem podpisu odręcznego i to w zasadzie jest koniec autoryzacji takich dokumentów. Natomiast podpis elektroniczny ma bardzo dużo różnych form, od takich bardzo prostych do bardzo zaawansowanych. Trzeba by zacząć w ogóle od tego, że podpis elektroniczny to jest specyficzna technologia, ponieważ ona się wiąże z zobowiązaniami prawnymi. Raczej nikt go nie używa do, nie wiem, wysłania kartki z Onetu. Nie wiem, czy się jeszcze robi takie rzeczy, ale no, no, nikt takich rzeczy tego nie używa. Raczej się składa oświadczenia woli, podpisuje różne umowy, na przykład rachunki, no przeróżne dokumenty.
4: Z drugiej strony szkoda, że nikt nie wysyła podpisanych takich właśnie wirtualnych kartek elektronicznie, bo może gdyby tak było, to by było narzędzie zdecydowanie bardziej powszechne.
5: Ale byłoby trudniejsze w użyciu, bo podpisy elektroniczne to też jest dosyć taka zawiła technologia w niektórych miejscach. No ale to może zacznę od początku w takim razie.
4: Dokładnie.
5: Kodeks cywilny, ten, który mówi między innymi o składaniu oświadczeń woli, mówi o tym, że to może być wola złożona w przeróżny sposób. Są od tego wyłączenia, tam gdzie trzeba na przykład notarialnie coś albo dokumentowo coś sporządzić, ale w zasadzie samo oświadczenie woli można złożyć w dowolny sposób. I my to robimy na co dzień. Idziemy do sklepu i zawieramy transakcję kupna-sprzedaży, po prostu mówiąc do pani ekspedientki albo pana ekspedienta, że proszę mi tu podać butelkę Porto. On bierze od nas 23 zł i umowa jest zawarta. Taka forma jest tak najbardziej dopuszczalna. Co więcej, kodeks cywilny mówi, że dowolny sposób wyrażenia swojej woli może być uznany za no, potwierdzenie tej woli. Czyli na przykład jak ktoś zdecydowanie kiwnie głową i to zostanie uznane, że to jest właśnie no, takie zawarcie umowy, to też wystarczy. Historia zna przypadki zawierania umów na serwetce w restauracji. Wszystko to było uznawane. Natomiast to oczywiście ma taką swoją słabą stronę dowodową. Bo jak ktoś kiwnie tylko głową, to może powiedzieć, że nie kiwnąłem, tylko się tylko podrapałem w oko, tak? Tam się pani Lichocka drapała.
4: A w różnych kulturach zresztą kiwnięcie głową to niekoniecznie musi oznaczać potwierdzenie.
5: To też może oznaczać
4: na przykład zaprzeczenie.
5: No, natomiast to jest słabe dowodowo, krótko mówiąc. Dlatego poważniejsze rzeczy raczej zawiera się w takiej formie dokumentowej, nawet jeżeli to nie jest niezbędne. Takim podpisem elektronicznym pierwszym, który można by jakby wymienić, to jest taki zwykły podpis w mailu czy w pliku Word, czyli napisane swoje imię i nazwisko i to jest pierwszy podpis elektroniczny. Taki najsłabszy, za to najbardziej rozpowszechniony. Natomiast jego siła dowodowa jest mniej więcej taka jak tego kiwnięcia głową, bo przecież każdy może napisać, że nazywa się Jacek Zadrożny. No więc to się okazuje o tyle skuteczną metodą, o ile nie ma problemów. Ja na przykład, ja nie muszę podpisywać z kimś umowy. Jeżeli w mailu się uzgodniliśmy na temat tego, co mam zrobić, ja wiem, co mam robić, ten człowiek wie, co mi zlecił, za ile i tak dalej, to ja nie potrzebuję tych papierowych umów, nawet tych elektronicznych. Oświadczenie woli złożyłem, wyraziłem zgodę na zrobienie. Ale fałszerstwa się oczywiście zdarzają, to wcale nie rzadko. No więc można by było przejść teraz do takiego pierwszego podpisu. I on dotyczy właśnie poczty elektronicznej. Bo każdy może podpisać się Jacek Zadrożny, każdy może podłożyć też swój adres, mój adres e-mail. Są do tego narzędzia. Nigdy tego nie robiłem, ale widziałem już takie maile, które musiałem potwierdzić, że są od tej osoby. No i pojawił się taki standard szyfrowania i podpisywania maili, który nazywa się S-MIME. S łamane przez MIME. I to jest taki certyfikat, bardzo prosty, który potwierdza, że osoba, która ten mail wysłała, jest osobą, która widnieje tam w podpisie. Ja mam taki certyfikat, ale taki bezpłatny, w związku z tym on nie potwierdza mnie jako osoby, potwierdza tylko adres poczty, z której wysyłam, czyli że wysyłam to rzeczywiście z poczty jaczat@gmail.com i nikt tego nie sfałszował. Jeżeli po dwóch stronach są te osoby z certyfikatami, to mogą też sobie zaszyfrować te swoje maile i wtedy tylko oni mogą te maile przeczytać. Trochę, nie wiem, Michale, bo ja chciałem już się zagłębić w asymetryczne klucze szyfrujące, ale chyba to może to później ewentualnie.
4: Może ewentualnie.
5: Jeżeli starczy czas.
4: Ja też zresztą to jeszcze dodam, kiedyś korzystałem właśnie z S/MIME, z takich certyfikatów. Kiedyś sobie wyrobiłem taki właśnie certyfikat, też taki darmowy, tak jak ty. Natomiast... Co zauważyłem, i to jest też generalnie dość duży problem, że bardzo mało osób z tego korzystało. Ja w zasadzie korespondencję za pomocą tych certyfikatów to utrzymywałem z dosłownie jedną osobą.
5: Tak, ja sobie nawet stworzyłem taki filtr w poczcie, który mi oflagowywał maile, które są podpisane. I wyobraź sobie, że nawet maile z ministerstw nie są w ten sposób zabezpieczone.
4: Zdaje się, że z banków czasem są.
5: No więc to właśnie chciałem powiedzieć, że z banków i uwaga, od Microsoftu.
4: O proszę.
5: Nawet zwykły newsletter albo informacja o tym, że będzie jakiś webinar, jest cyfrowo podpisana, żeby nie było wątpliwości, że to jest Microsoft. No ale to trochę mało. Ja zgadzam się z tym absolutnie. Szkoda, że ludzie tego nie
4: robią. Trochę to mało i też mi się teraz przypomniało, że swego czasu, kiedy i to też taki kamyczek do ogródka Microsoftu, to było wiele, wiele lat temu. Pamiętasz zapewne jeszcze taki program Outlook Express do poczty, do wysyłania poczty. On bardzo nie lubił, jak ktoś wysyłał wiadomości
5: PGP,
4: ale z S/MIME'em też. Też zresztą.
5: Z S/MIME'em nie widziałem, ale z PGP rzeczywiście widziałem.
4: Tak, i tam były, tak tam były kłopoty. Sobie. Tam były kłopoty. Te wiadomości były na przykład widoczne jako załącznik albo w ogóle bez jakiejkolwiek treści. No dziwne rzeczy się w każdym razie z tym działy. Ale już całe szczęście w dzisiejszych czasach takich problemów nie ma, a przynajmniej nic mi o nich nie wiadomo, no, a z Outlook Expressa raczej mało kto dziś korzysta.
5: To prawda, ale skoro już jesteśmy przy PGP... No to jest taki inny trochę standard szyfrowania i podpisywania poczty elektronicznej. Nie tylko zresztą, służy do bardzo różnych rzeczy, ale można ją wykorzystać w poczcie. I to jest takie rozwiązanie, które nie wymaga płacenia. Nie wymaga płacenia, ponieważ klucz sobie można wygenerować za pomocą odpowiedniego oprogramowania u siebie na komputerze i ma się wtedy parę kluczy, publiczny, prywatny. Publiczny można gdzieś opublikować, nawet w tym mailu, w stopce czy gdzieś tam. Natomiast prywatny trzeba bardzo ściśle trzymać, zachowany gdzieś tam, zakopany, bo dopiero te dwa klucze razem do kupy potrafią zarówno podpisać, jak i odszyfrować pocztę. Ale ja myślę, że nie będę w to wchodził, bo to naprawdę jest bardzo niewygodna technologia. Ja nie znalazłem jeszcze przyjemnego rozwiązania. Jeżeli chodzi o S/MIME, to jest bajka, bo to po prostu klika się tam na dodaj S/MIME. Taki plik specjalny, o ile pamiętam, on się nazywa, rozszerzenie ma PCX, PCK, PCK chyba. I to jest w zasadzie koniec roboty. To z PGP tak nie jest. To jest kupa roboty.
4: Tak, to są narzędzia.
5: Razem.
4: Kiedyś pamiętam, że to się w ogóle z konsoli generowało te wszystkie klucze.
5: Nadal się tak robi.
4: A, czyli tu się wiele nie zmieniło. Są jakieś
5: okienkowe. Tak, okienkowe, ale powiem ci, że nie, to nie jest wygodne rozwiązanie. Także ja go nie umiem polecić z czystym sumieniem. No dobra, ale to już mamy taki jakiś już poziom zabezpieczenia. Już wiemy, że w przypadku tego darmowego, który ja mam, a ty kiedyś pewnie miałeś, przynajmniej jest, że to oświadczenie woli wyszło z mojej skrzynki. Że to nie jest tak, że ktoś wysłał, podpisał się Jacek Zadrożny i sfałszował adres nadawcy, tylko że na pewno wyszło z mojej skrzynki. No i to już jest całkiem niezłe zabezpieczenie. No bo to moc dowodową już jakąś swoją ma.
4: Zwłaszcza jak mamy jakiś taki adres, który nas jednoznacznie identyfikuje.
5: No, każdy adres jednoznacznie identyfikuje.
4: Tak, ale nawet w kontekście jakiejś takiej, wiesz, nazwy, gdzie mamy zawarte imię, nazwisko, no coś, co z nami się jest w stanie kojarzyć tak na pierwszy rzut oka. Oczywiście wiadomo, że, no każdy, tak. Że każdy adres jest unikalny, ale...
5: No tak, no. Ale no mój to jest jachat@gmail.com i jakby on jest unikalny, dotyczy konkretnie mnie, więc jest to jakiś poziom zabezpieczenia. I mogę oczywiście dodawać ten podpis. Szyfrować mogę pocztę tylko wtedy, kiedy po drugiej stronie też ktoś ma certyfikat i musimy się wymienić kluczami. No więc to są takie rzeczy, które są bardzo proste w używaniu, ale też nie są zbyt mocnymi narzędziami do podpisywania. Natomiast powolutku możemy zmierzać do takich bardziej zaawansowanych podpisów. Mianowicie pojawiły się w pewnym momencie podpisy takie cyfrowe, które mają już cechy podpisu takiego autoryzującego rzeczywiście. One są używane w obrocie dokumentami na przykład i być może ktoś z was, z państwa słyszał, ty Michale na pewno, o takim rozwiązaniu polskim jak Authenti.
4: Tak, słyszałem o tym, to prawda.
5: I tam jest bezpłatny podpis elektroniczny. Taki ze znacznikiem czasu może być i może być też graficznie i tak dalej, i tak dalej. I on jest bezpłatny do iluś tam dokumentów. Drugim takim popularnym rozwiązaniem, oczywiście dużo popularniejszym, jest DocuSign. To jest takie rozwiązanie, które bardzo ładnie się integruje z narzędziami od Google'a. Czyli można sobie wszystko w chmurze popodpisywać i hajda.
4: DocuSign to przede wszystkim za granicą jest chyba popularne, prawda? W Polsce jakoś...
5: No, ja akurat zawierałem już umowy i rozliczałem się z DocuSign, więc jest to taki dość standard już chyba tak przynajmniej w tych ICT firmach rozpowszechniony. Natomiast ten podpis nie ma jeszcze takich cech, które by sprawiły, że on się nadaje idealnie do poważniejszych rzeczy. Mianowicie ten podpis otrzymuje się po pierwsze bez weryfikacji osoby. To znaczy takie dane, jak wpiszę w ten podpis, to on przyjmuje na wiarę ten Authenti. Czyli jak ktoś założy konto i wpisze tam Jacek Zadrożny, no to wtedy może jakby udawać mnie. Oczywiście nie wpiszę mojego maila, bo potwierdzenie nie przyjdzie do niego, tylko do mnie. Ale może na przykład wpisać jakiś taki trochę podobny.
4: Ewentualnie może jakoś sprowokować cię do kliknięcia, jeżeli no, bardzo nie, by mu zależało.
5: Nie tak. Ze mną takie numery, no, Brunner.
4: Z tobą nie, ze mną przypuszczam też nie, ale jest to pewne ryzyko.
5: Tak, natomiast to jest bardzo wygodna usługa. Ja sobie ją kiedyś z Romanem Roczeniem testowałem i rzeczywiście to jest bardzo fajne, ale to wymaga, żeby obie strony jakby zgodziły się na to, że będą tego używać, że to jest dla nich wystarczające zabezpieczenie. Natomiast to jest taki dodatek w postaci zaufania między stronami, no, który nie zawsze da się tak no, zapewnić to zaufanie. No i jak idziemy na przykład podpisać umowę kredytową do banku, no to już raczej chyba byśmy nie zaryzykowali takiej metody. Chociaż kto wie,
4: może my jak my, bank.
5: Ale tak, przede wszystkim bank by nie zaryzykował. Dlatego oni mają swoje własne podpisy, te ich wewnętrzne. Bo to jest... No mam teraz bardzo ważny wątek, który przechodzi przez prawie wszystkie te rodzaje podpisów, mianowicie wystawca podpisów, jednostka certyfikująca. Do tej pory o niej nie wspomniałem, ale zdaje się, że będę musiał przy każdym z tych podpisów mówić.
4: Kto wystawia ten podpis? Kto zaświadcza autentyczności? Tak.
5: Albo na razie jeszcze zostawmy, potem hurtem to omówię. No w każdym razie jest tak, że można też być samemu wystawcą certyfikatów. To nie jest tak, że to jest monopol czyjś. Jest oprogramowanie, zresztą oprogramowanie to od Microsoftu, to biurowe, też ma narzędzia do przygotowywania podpisów do wewnętrznego wymiany korespondencji na przykład. Albo do składania oświadczeń woli wewnątrz, jakichś tam kadrowych dokumentów i tym podobnych. Można sobie wygenerować i to w ramach instytucji może spokojnie sobie działać. Na zewnątrz już nie bardzo, ale wewnątrz instytucji jak najbardziej. Wtedy wystawcą jest ta instytucja, która zarządza tym kluczem. Na przykład jakaś firma, uczelnia czy urząd. W przypadku podpisu takiego podpisu osobistego, który znajduje się na dowodzie osobistym, wystawcą jest MSWiA, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. I ono zarządza tymi certyfikatami. I oni wyłącznie zarządzają tymi certyfikatami. Bo to jest kolejny, jeszcze mocniejszy podpis. Albo nie, jeszcze wcześniej mamy taki mniej mocny, mianowicie zaufany, czyli ten w profilu zaufanym. On tak naprawdę niewiele się różni od tego DocuSign, Tyle tylko, że znany jest podmiot wystawiający, że to jest Ministerstwo Cyfryzacji. Czyli on wtedy jest wystawcą tych podpisów.
4: I generalnie, jeżeli chodzi o podpis zaufany, no to w korespondencji z organami administracji publicznej jest respektowany, tak?
5: Tak. Od października 2021 chyba roku, albo 20. Pamiętam, że październik, ale roku nie jestem pewien. Jest tak, że korespondencja z podmiotami publicznymi może być podpisywana elektronicznie za pomocą podpisu zaufanego, osobistego i kwalifikowanego oczywiście też. Także można sobie wybrać, którym z tych podpisów podpiszecie. O tym, jakie to są problemy czasami po drugiej stronie, to też za chwilkę dojdę, bo to czasami jest walka. No ale rzeczywiście one są zrównane. Natomiast, żeby one działały między dwoma osobami na przykład, że my się umawiamy, że podpis zaufany jest dla nas ok, no to muszą się obie strony na to zgodzić. Albo ustnie, w oświadczeniu woli jakimś takim, albo mailowo. Ale niektórzy też wymagają, żeby taki zapis znalazł się na przykład w umowie. I jeżeli takiego zapisu w umowie nie będzie, to nie ma bata, nie da rady, żeby użyć tych innych podpisów, niż kwalifikowany, do którego na końcu, bo jest najmocniejszy. No więc wracając teraz do tego podpisu osobistego. To jest certyfikat, który jest zapisany w dowodzie osobistym z warstwą elektroniczną. Każdy dowód osobisty wydawany od marca 2019 roku ma warstwę elektroniczną. Ale uwaga, nie każdy ma aktywną. Dlatego, że żeby ta warstwa była aktywna, żeby można było z niej korzystać, to trzeba tam takie zaznaczyć ptaszek na formularzu. Domyślnie ona jest nieaktywna. Więc jak już się zaznaczy to przy odbieraniu dowodu osobistego trzeba sobie wymyślić dwa numerki PIN. Jeden taki długi, sześciocyfrowy i drugi taki krótszy PIN, czyli czterocyfrowy. I nie wolno ich zapomnieć. Oczywiście one są do odzyskania, ale jest w tym kupa roboty. No dobra. Jeszcze kwalifikowany przez chwilkę. I potem powiem, jakie są różnice między tymi trzema, bo tak naprawdę to one nas najbardziej interesują. Podpis kwalifikowany już od wielu lat jest zrównany w mocy z podpisem odręcznym. Chyba, że specjalne przepisy stanowią inaczej. Na szczęście są to już coraz rzadsze rzeczy, ale niestety się zdarzają jeszcze. Generalnie podpisując podpisem kwalifikowanym, nikt nie może nam powiedzieć, a nie, to takiego to ja nie chcę. To jest dokładnie tak samo ważny podpis, jak podpis odręczny.
4: A z tymi specjalnymi przepisami kojarzysz, gdzie możemy mieć problem na przykład?
5: W sądzie.
4: W sądzie, aha.
5: Oni tam chcą, żeby papierowo korespondencję przysyłać, nie obchodzą ich tam podpisy elektroniczne, więc tam na pewno. No i oczywiście też jest tam, gdzie jest wymagana forma notarialna. Wymagana, a niemożliwa, bo możliwa jest zawsze. Ale tam, gdzie jest wymagana, na przykład jak się sprzedaje czy kupuje mieszkanie, to tam trzeba niestety papierowo wydrukowane i podpisać odręcznie. Kiedyś może się to zmieni, ale na razie to jeszcze tak stopniowo, bardzo ostrożnie robią takie rzeczy. No i co to jest z tym podpisem kwalifikowanym? To jest podpis, który ma również certyfikat zapisany na takiej karcie kryptograficznej. Ona może być na takim czytniku w postaci podobnej do pendrive'a, może być na karcie, może być też, i to jest ciekawa dosyć opcja, na dowodzie osobistym. Dowód osobisty ma trzy sloty na różne certyfikaty. Jeden to jest ten slot na podpis osobisty, drugi pusty jest na kwalifikowany i trzeci jest na certyfikat obecności. Ja nie słyszałem, żeby ktokolwiek tego używał.
4: Krótko a co mówiąc, to właściwie jest?
5: Że można potwierdzić swoją obecność gdzieś. Czyli zamiast podpisywać listy, po prostu się przykłada do czytnika i już wiadomo, że jest. Nie trzeba nawet pinów wklepywać.
4: Okay.
5: Ale nigdzie nie widziałem, żeby ktoś tego używał.
4: A szkoda, bo to też dosyć ciekawa.
5: No jest to ciekawe, ale też mam wrażenie, że ciągle nawet dowód elektroniczny, podpis elektroniczny nawet nie jest szeroko stosowany. No i teraz ciekawa rzecz jest, czym one się właściwie różnią, bo tak na pierwszy rzut oka wyglądają no, bardzo podobnie, więc dlaczego ten kwalifikowany jest taki mocny, że możesz go używać właściwie zawsze, a te dwa pozostałe nie. No więc jaka jest różnica między podpisem osobistym i zaufanym? Ona polega na tym, że nigdzie nie ma zapisanego certyfikatu na zewnętrznym urządzeniu. Nie ma czegoś takiego. Ktoś się loguje do profilu zaufanego, podpisuje i to już jest koniec. Czyli ten podpis jest mniej bezpieczny. Bo jeżeli ktoś pozyska login i hasło, to będzie mógł się zalogować. Oczywiście jest tam z kolei zabezpieczenie 2FA, jak to się nazywa, dwuskładnikowe uwierzytelnianie, tak. Więc to też jest oczywiście zabezpieczenie, ale jeżeli ktoś jeszcze przy okazji przejmie telefon, no to już umarł w butach. Natomiast jeżeli certyfikat jest zapisany na oddzielnym nośniku, to trzeba mieć mnóstwo różnych rzeczy. I to jest dosyć ciekawe, bo to kwestia autoryzacji różnych rzeczy opiera się często o trzy elementy. Czyli coś, co wiesz. Login, hasło, tym podobne rzeczy. Coś masz, na przykład telefon komórkowy, token taki wyświetlający kody jednorazowe, a kartę z kodami, nie wiem, czy ktoś jeszcze używa, ale takie, co w bankach się zatwierdzało. I trzecie, to czym jesteś.
4: Czyli biometria.
5: Czyli biometria, tak jest. No i jak masz te trzy składniki, to już jesteś tak zabezpieczony, że już naprawdę bardzo ciężko się dostać bez, nie wiem, uwięzienia kogoś, zmuszenia go fizycznie do tego, żeby coś zrobił. No dobra, ale to wracając do tych trzech podpisów, czyli zaufanego, osobistego i kwalifikowanego. Tak jak powiedziałem, zaufany jest ten najmniej bezpiecznym, ponieważ nie ma tego trzeciego elementu, tego trzeciego składnika. Ale wydawać by się mogło, że osobisty i kwalifikowany wszystko to mają. Więc dlaczego jeden jest mocniejszy, a drugi jest słabszy? Ja nie wiem. Podpis z dowodu, ten osobisty, spełnia wymagania rozporządzenia eIDAS, więc moim zdaniem mógłby być. Ja mam wrażenie, że jedynym powodem jest to, żeby nie zabić rynku podpisów kwalifikowanych. Chyba więcej powodów tutaj nie widzę. No ale być może jest coś, a może ktoś się odezwie, kto wie, bo ja na przykład trochę szukałem i ja nie dowiedziałem się, dlaczego nie można ich po prostu zrównać. To by było super, no bo mielibyśmy podpis bezpłatny. No właśnie, to teraz jeszcze chwilkę o pieniądzach. Podpis osobisty, ten na dowodzie osobistym, jest oczywiście bezpłatny, tak jak wydanie po prostu dowodu osobistego. No chyba, że oczywiście, że zgubiliśmy czy zniszczyliśmy i trzeba zrobić duplikat. To wtedy jest jakaś tam no, dość niewielka opłata jednorazowa, 30 zł chyba, czy coś w tym guście. Podpis zaufany również jest bezpłatny. Podpis kwalifikowany kosztuje i to wcale nie mało. Najtańsze oferty, bo czasem poluję na takie oferty, no to trzeba wydać jednak około 200-250 zł. Przeważnie one kosztują między 300-400 zł na rok.
4: No właśnie, bo ten podpis trzeba odnawiać. To nie jest tak, że tak. Kupimy raz i już możemy z tego korzystać zawsze.
5: No i to jest powód, dla którego podpisu kwalifikowanego jeszcze ciągle nie mam. Bo jakoś tak mi szkoda wydać pieniędzy. Teraz autoryzacja jeszcze tych podpisów. W przypadku każdego z nich trzeba się osobiście stawić do miejsca konkretnego, gdzie człowieka weryfikują, czy zgadzają się te dane, dokumenty i człowiek. W przypadku podpisu zaufanego to tych podmiotów potwierdzających jest wielkie mnóstwo. Wniosek się wypełnia online, potem trzeba iść. I to są poczty, urzędy skarbowe, urzędy gmin. No, no mnóstwo różnych miejsc, gdzie można potwierdzić profil zaufany.
4: No jest jeden wyjątek, jeżeli się logujemy przez bank, tak? Bo wtedy nie trzeba.
5: Ale wtedy autoryzację dokonuje bank.
4: Tak.
5: To nie jest tak, że nigdy bank nas nie widział i nam przepuści tę autoryzację.
4: Oj, nie.
5: No to znaczy, że bank popełnia, no nie wiem, czy nie przestępstwo wręcz.
4: Ja na przykład pamiętam, ja zakładałem konto, ale to już było dawno, dawno temu i w sumie z tego konta korzystam po dziś dzień, ze 20 lat temu, to wyobraź sobie, że ja wszystko z bankiem załatwiałem zdalnie.
5: Będziesz to wycinał, czy zostawisz, tak, jak jest?
4: Zostawię, no bo tak było i podejrzewam,
5: że... Ale to jest ryzyko banku, tak, że przyjęło cię na wiarę. Ale bank nie powinien tego zrobić z profilem zaufanym w twoim przypadku. Powinien cię wezwać, żebyś się stawił, żeby sprawdzili ci dokumenty, czy ty to jesteś ty.
4: A to jest bardzo ciekawa sytuacja. Być może w międzyczasie przepisy się zmieniły, a bank sobie ich po prostu nie zaktualizował w żaden
5: sobie
4: sposób.
5: Albo sobie zlekceważył.
4: Zlekceważył. Natomiast nic się nie stało, to...
5: Tak.
4: To jest okej.
5: Okay. Natomiast ja wiem, że na przykład Jola Kramarz miała taką sytuację. Zakładała sobie przez bank profil zaufany, bank zażądał, żeby ona do nich przyszła. I potwierdziła dokumentami i swoją obecnością, swoją twarzą, że to jest ona. No i musiała się pofatygować. Także to nie jest tak, że to się nie zdarza. I tak właściwie powinno być, ponieważ każdy z tych podpisów jednoznacznie identyfikuje osobę. Już nie adres e-mail, już nie wiem co, po prostu konkretną osobę, że to jest Jacek Zadrożny, ten tu z Warszawy, o takim a takim numerze PESEL i tak dalej. Albo Michał Dziwisz. Więc rzeczywiście należy się stawić. I we wszystkich tych przypadkach, tak jak mówię, profil zaufany potwierdza się w bardzo wielu miejscach. No, pewnie troszkę przesadzę, ale zakładam, że w odległości 500 metrów z jakiś miejsc, punkt potwierdzania się znajdzie. Z podpisem osobistym jest trochę, no nie wiem, czy gorzej. No, to działa tak samo jak zwykły dowód osobisty, to znaczy trzeba stawić się w urzędzie gminy. Tak? Składa się wniosek, ale potem, żeby dowód odebrać, to trzeba się w tym urzędzie stawić. Nawet jeżeli nie ma się tej warstwy elektronicznej. To nie jest tak, że urząd tam na przykład wyśle pocztą. To się nie zdarza. Nie wolno mu tego zrobić. Dobra, wycofuję, że się nie zdarza. Już wiemy, że się różne rzeczy zdarzają, ale nie powinien tego robić.
4: Nie tak, powinno się zdarzyć.
5: Tak, nie powinno się zdarzać. Dlatego, żeby tych dokumentów, tych podpisów nie przekazać w ręce kogoś innego. Bo one w wielu miejscach mają gigantyczną moc. Chociaż nie są podpisami kwalifikowanymi, to jednak można z nimi różne rzeczy robić, zaciągać zobowiązania prawne. Finansowe mniej, ale prawne już jak najbardziej tak. Finansowe pewnie jakbym pomyślał, też by się pewnie dało jakoś zaciągnąć. Więc to jest ostrzeżenie moje przede wszystkim, żeby nikomu nie dawać tych podpisów, żeby on coś załatwiał za was. Trzeba tego bardzo pilnować, trzeba to ogarnąć, no i żeby coś się nie wydarzyło niedobrego, krótko.
4: No ale też nie ma, myślę, nawet specjalnej potrzeby, żeby to komuś przekazywać, bo...
5: A no i tu się mylisz niestety.
4: Tak?
5: Tak, bo przejdziemy, jeżeli zdążymy, bo się oczywiście rozgadałem.
4: Mamy czas.
5: To do dostępności tych rozwiązań.
4: No właśnie o tym chciałem powiedzieć.
5: To jeszcze dociągnę do kwalifikowanego.
4: Dobra.
5: W Polsce jest taki rejestr podmiotów, które wydają certyfikaty podpisu kwalifikowanego. Jak ostatnio sprawdzałem, to było ich bodaj 8, ale tylko 5 wydaje takie standardowe podpisy, bo na przykład Poczta Polska wydaje certyfikaty podpisów korespondencji i są tam jeszcze jakieś inne dziwne rzeczy, ale 5 wydaje podpisy kwalifikowane. To jest tak między innymi Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych, to jest Unizeto Technologies, to jest, z pamięci wszystkich chyba, Signity chyba też wydaje. No i tam też trzeba się stawić. Tam trzeba przyjść z dowodem osobistym, oni cię oglądają i dopiero ci wydadzą, jak stwierdzą, że tak, to jesteś ty, wszystko się zgadza. Jest możliwa jeszcze weryfikacja zdalna, natomiast jak przeglądałem cenniki, zawsze jest płatna i też wcale nie tanio, bo przeważnie 100-150 zł kosztuje. Czyli możesz to wyluzować i nie pojechać, ale trzeba na to wydać pieniądze. Czyli podpis kwalifikowany jest najlepszy, ale jednocześnie jest najdroższy. Podpisem kwalifikowanym można podpisać, no tak jak mówię, praktycznie wszystko, nawet umowę o pracę można podpisać, można, no, no naprawdę są niewielkie ograniczenia.
4: No te wyjątki, o których mówiłeś, tak?
5: Podpisem kwalifikowanym są nawet akty prawne podpisywane, na przykład ustawy.
4: No to już rzeczywiście mocne dokumenty.
5: Tak, jak ktoś sobie pobierze taką ustawę tylko z portalu tego dziennik ustaw, nie skądinąd, tylko stamtąd, to tam zawsze jest podpis elektroniczny dodany konkretnej osoby. Nie wcale nie ministra czy kogoś w tym rodzaju, to jakiegoś urzędnika, ale on potwierdza, wszystko się zgadza i podpisuje to elektronicznie.
4: No chociaż dobra. Z wyświetlaniem tych podpisów to też bywa różnie i chyba najlepiej korzystać z Acrobata, żeby te podpisy w plikach PDF zwłaszcza wyświetlać, prawda? Bo z tego, co zaobserwowałem, to przynajmniej w przypadku podpisu zaufanego, na przykład jeżeli otworzymy sobie plik PDF w przeglądarce, no teraz już w zasadzie wszystkie przeglądarki potrafią renderować PDF-y, to tam tych podpisów nie ma, a przynajmniej czytnik ekranu go nie widzi.
5: Nie, moim zdaniem ich tam nie ma, jest tylko w Acrobacie rzeczywiście. To wynika z tego, że tylko format PDF jest przygotowany, no taki z tych powszechnie używanych, przygotowany na to, żeby być otaczającym formatem dla podpisu. Krótko mówiąc, żeby podpis był osadzony w dokumencie. Nic innego tak się nie da podpisać.
4: No to nie, prawda.
5: Nawet Microsoft nie zadbał, żeby ich do CIX dało się tak podpisać. Natomiast wszystkie dokumenty da się podpisać, tylko wtedy się wykorzystuje podpis otaczający. I wtedy taki dokument to, albo jest zamieniany, tak jak to jest w tym do podpisywania profilem zaufanym, że się pobiera plik XML zamiast tego, co się wysłało, albo ma się w ogóle oddzielny plik w takim formacie XATES. No więc jedynym takim formatem, gdzie ten, no można sobie spokojnie przeczytać ten podpis bez specjalnych narzędzi, no jest właśnie Acrobat Reader.
4: I dlatego dobrze jest sobie, na przykład jeżeli jakiś taki dokument przygotowujemy i chcemy go podpisać, no w Wordzie nie ma większego problemu, żeby zapisać go jako plik PDF, wtedy go sobie po prostu podpisać.
5: Tak.
4: No dobrze, to jak z tą dostępnością tych podpisów? Bo tu jest różnie.
5: No to trzeba by zacząć od tego, w jaki sposób się odbywa sam proces podpisywania, bo tak. To wtedy będziemy mogli wykryć te pułapki, te dziury w drodze. Tego używa się na dwa sposoby. Podpis zaufany robimy w całości przez przeglądarkę. Krótko mówiąc, wchodzimy sobie na stronę, gdzie jest podpisz dokument, sobie tam klikamy, jest taki kreator, który mnie troszkę irytuje, bo ja już wiem, jak to robić, ale nie wiem, jak przejść do tego głównego miejsca.
4: No, więc dokładnie.
5: Trzeba przejść przez ten kreator, tam po drodze trzeba wybrać, jaki format pliku będziemy chcieli podpisywać. Jeżeli to będzie PDF, no to się trochę co innego zadzieje, niż jeżeli wybierzemy inny format. Bo podpisać, żeby też było jasne, to wcale nie jest tak, że podpisuje się wyłącznie pliki tekstowe, czyli Word, PDF. Nie, podpisać można absolutnie dowolny plik. Wave'a można sobie podpisać, jak ktoś chce. Obrazek jakiś sobie można podpisać. Nie ma żadnego problemu.
4: O ile plik nie waży więcej niż 10 MB bodajże, czy tam 15.
5: No, ale to jest ograniczenie w tej akurat usłudze. To
4: tak,
5: nie
4: tak,
5: jest
4: tak.
5: Techniczne
4: tak.
5: Ograniczenie. Tak, tak. A ja mówię tak ogólnie, że podpisem można podpisać różne rzeczy. No ale skupmy się na tych rzeczywiście dokumentach tekstowych. No i proces tam w tym przy podpisywaniu profilem zaufanym jest taki, że przychodzi się przez kreator, potem trzeba się zalogować. No i tu się loguje na różne 100 sposobów. Już to centrum logowania jest tam tak rozbudowane, że już niedługo się będzie można chyba logować aparatem słuchowym. Ale możemy wybrać to, co najpopularniejsze jest, czyli przez bankowość elektroniczną. No i wtedy oczywiście logujemy się. Też są dwa sposoby, nie wiem, czy Michale zauważyłeś, że w przypadku części banków, nie wszystkich, ale w przypadku części są dwa sposoby w ogóle logowania się.
4: A to nie, to u mnie jest jeden.
5: A jaki masz bank?
4: Inteligo.
5: No to myślę, że masz dwa.
4: Tak?
5: Tak. Dlatego, że pierwszy to jest taki, który leży tam dość na wierzchu,
4: który
5: polega na przekazywaniu danych.
4: Tak, tak.
5: To... A drugi polega na zwykłej autoryzacji bankowej. Więc, no nie wiem, ten jest, pierwszy jest chyba ciut szybszy, ale generalnie działa tak samo dokładnie. Czyli logujemy się i wtedy nam się wyświetla nasz podpis. Jeszcze nie na dokumencie, tylko sprawdzamy, czy wszystko się zgadza w podpisie. Imię, nazwisko, PESEL i tak dalej, tam są wyświetlone. Teraz klikamy na podpisz i ponownie musimy się zalogować, żeby ta operacja podpisania się wydarzyła. Więc znowu przechodzimy przez tam bank, potwierdź, powiadomienie, kliknąć, przejść i dostajemy plik do pobrania.
4: Ja tam jeszcze wejdę ci w słowo, zauważyłem, że są na stronie, kiedy już podpisujemy ten dokument, to tam są dwa przyciski podpisz. One są dość mylące, jak dla mnie.
5: A jeszcze śmiesznie, bo jest kolejny, który nazywa się potwierdź.
4: Tak właśnie. I no, to jest, no to trzeba po prostu zapamiętać, co tam kliknąć. Jak się podpisuje dużo tych dokumentów, to już jest okej, okay, ale jak ktoś podpisuje raz od wielkiego dzwona, no to może być tak. Problem.
5: No i nie jest to też zbyt szybka metoda, prawdę mówiąc, zwłaszcza jak ktoś ma podpisać dużo rzeczy, to no to jednak to w kółko chodzenie po tych logowaniach. To
4: tak, bo za każdym razem to trzeba potem potwierdzać.
5: Tak.
4: No to
5: potem pobierać w ogóle. Tak. No, ale jest to bezpłatne i wystarczy do tego przeglądarka. No, sam proces, przyznaj, no, jest dostępny. Poza tymi dziwnościami na samym końcu, to
4: tak,
5: ten proces jest dostępny.
4: Da się z tego skorzystać.
5: Tak, nie jest to może takie bardzo super intuicyjne, ale to jak się raz rozczai, to już idzie gładko. Dlaczego to jest takie proste? No właśnie dlatego, że nie mamy tego jednego z elementów, czyli certyfikatu na urządzeniu zewnętrznym albo na karcie. Bo podpis osobisty i podpis kwalifikowany to są właśnie certyfikaty zapisane na karcie kryptograficznej, na przykład na dowodzie osobistym. No i żeby z nich skorzystać, to trzeba mieć czytnik kart kryptograficznych. I on może być w postaci fizycznej. Ja sobie kupiłem taki malutki czytnik. No on jest ciut większy od dowodu osobistego, do którego go kupiłem. Tak przykładam. Jest oczywiście troszkę grubszy, ma taką jakby kieszonkę na umieszczenie tego dowodu tam. Jest na kabelku USB. U mnie działał od strzału. Wiem, że niektórzy mieli kłopoty z tymi czytnikami, że jakiś tam się nie uruchamiał. No. U mnie działa bez bólu. Po podłączeniu słyszymy oczywiście taki dźwięk, plum, plum, plum i on już jest gotowy do pracy. Omówię ten osobisty, bo on jest łatwiejszy dla nas do uzyskania. Aha, ile kosztuje taki czytnik? Ja ten mój kupiłem za niecałe 70 zł, ale to był taki z odzysku, bo w Niemczech też wprowadzono dowód osobisty taki elektroniczny i akurat te czytniki są doskonale kompatybilne z polskimi dowodami. Więc można kupić z takich resztek po niemieckich. Natomiast jak ktoś chce sobie kupić nowy w polskiego dostawcy, no to się musi liczyć z wydatkiem tak od 250 zł w górę. Im więcej funkcji ma ten czytnik, tym jest on droższy. Na przykład, jeżeli ma klawiaturkę do wpisywania PIN-u, co jest nam jako użytkownikom w ogóle do niczego niepotrzebne, no to jest oczywiście zdecydowanie droższy. Jakieś tam dodatkowe zabezpieczenia i tak dalej. Jeżeli ktoś nie potrzebuje takiego potężnego, to mówię, tak jak mówię, można kupić na Allegro za kilkadziesiąt złotych te Rainery. Urządzenie już mamy. Teraz mamy kartę kryptograficzną i tak mówię, dowód osobisty też taką kartą jest. Można tam wgrać podpis kwalifikowany, a podpis osobisty u mnie na przykład jest już wgrany. I teraz wystarczy na czytniku położyć taki... O. I taką kartę układa się na tym czytniku. W przypadku dowodu osobistego, jak jest w przypadku innych podpisów, to ja nie wiem, ponieważ w ten sposób nie używałem podpisów kwalifikowanych, ale w przypadku tego osobistego wyświetla nam się takie okienko, gdzie trzeba wpisać numer KAN dowodu osobistego. Numer KAN ma 6 cyfr, jest na odwrocie dowodu wypisany cyferkami, ale też to taka podpowiedź jest też w kodzie kreskowym. Więc jeżeli ktoś użyje sobie aplikacji do skanowania kodów, to sobie ten kan spokojnie odczyta. Tutaj trzeba go wpisać, można mieć zaznaczone, żeby zapamiętał na stałe, żeby nie trzeba było go wpisywać. 6 cyferek i już. O, po naciśnięciu Enter, on teraz nawiązuje bezpieczne połączenie i wczytuje certyfikaty. Dobra. I teraz, no niestety, ale trzeba użyć specjalnego oprogramowania. Mówię niestety, bo to jest właśnie bodaj największy problem, jeżeli chodzi o podpisy elektroniczne. Każdy dostawca ma swoje własne oprogramowanie. I na dokładkę większość z nich jest albo całkiem niedostępnych, albo słabo dostępnych. No chyba tam z takim wyjątkiem, wydaje mi się, że Unizeto ma taki w miarę przyzwoity. One są oczywiście też do używania, to no, nie mogę powiedzieć, że tak tego się całkiem nie da użyć, bo ten od PWPW na przykład też się daje używać. Nie jest to ani wygodne, ani przyjemne. Wszystkie te aplikacje są przygotowane na Windows, większość jest też na macOS i chyba też wszystkie są na urządzenia mobilne, do czego jeszcze troszkę później. I to oprogramowanie na komputery składa się z dwóch elementów. Jeden to jest coś w rodzaju sterownika do dowodu osobistego, to się nazywa menedżer dowodu osobistego i to musi być zainstalowane wcześniej. On wtedy obsługuje tą komunikację zaszyfrowaną i tak dalej. A drugie narzędzie to jest właśnie sama aplikacja do podpisywania. I ja teraz pokażę tą aplikację. Uwaga, włączyłem już, jak słyszeliście pewnie. I teraz sobie poczekamy. Tak ta aplikacja działa. Czekamy sobie. No nie jest to chluba dla PWPW, która wypuściła tą aplikację. No, jest to dziadostwo. I podkreślę, bo to jest bardzo ważna rzecz, to jest jedyna aplikacja, której można używać do podpisu osobistego. Jedyna, nie ma żadnej innej. Czyli jak się nie zdecydujemy na tą, to po prostu nie ma czym podpisywać.
6: E-dowód, podpis elektroniczny, okno, minimalizuj
5: się. Otworzy nam się wreszcie. I to wygląda tak.
6: Zamknij aplikację, widok prosty, przycisk przełączenia widoku aplikacji do podstawowych operacji. Widok rozszerzony, przycisk przełączenia widoku aplikacji do wszystkich operacji.
5: Zresztą będzie widać, że tam w tym rozszerzonym...
6: Podpisz klik, przycisk, dodaj kolejny podpis.
5: Jaka spotka użytkowników czytników ekranu, to, że tabulatorem sobie mogą przechodzić tylko do przodu. Ja na przykład przeskoczyłem, chciałem się cofnąć, zapomniałem, że ta aplikacja tego nie obsługuje. Czyli teraz, żeby wrócić do...
6: Wersja ustawienia pomoc minimalna, widok rozszerzony, przycisk przełączenia widoku na spacja.
5: I teraz zobaczmy.
6: Podpisz klik, przycisk opcja umożliwia wykonanie operacji pierwszego podpisu na wybranym pliku.
5: Zrobić podpisz, złóż pierwszy podpis, albo...
6: Dodaj kolejny podpis, przycisk opcja umożliwia dodania kod, weryfikuj podpis, przycisk.
5: Czyli można sprawdzić na jakimś dokumencie, czy wszystko jest OK z podpisem.
6: Modyfikuj, szyfruj, klik, przycisk, opcja umożliwia szyfrowania, wybór, szyfr, certyfikaty, przycisk, wersja, kontrast, ustawienia, przycisk, pomoc, przycisk, minimalizuj, przycisk, zamknij aplikację, przycisk, widok, rozszerz, podpisz, klik, przycisk, opcja umożliwia wystacja, czekaj, ładowanie.
5: Zobaczyłem, że chcemy podpisać plik.
6: Widok gotowy.
5: Są gotowe.
6: Wróć, przycisk, minimalizuj, zamknij aplikację, wybierz, klik, przycisk, wskazywania, klik, stacja, czekaj, ładowanie.
5: Wybiorę sobie jakiś dowolny PDF, bo...
6: Wybierz link dialog nazwa.
5: Zawsze u mnie.
6: Widok drzewo, poziom 0, szybki dostęp, zwinięte 1 z 1. PO. Pulpit z podrane zwi... Widok elementów list 89 b 0 f 8 a wcześniej w umowa 1 PDF 1 a. Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku lato 2023 PDF 12.
5: Karta kwalifikacyjna
6: dowód podpis
5: mojego synka i już mamy ją wczytaną.
6: Wróć przycisk cof, minimalizuj przycisk, zamknij aplikację, przycisk, zaznacz wszystkie pole wyboru oznaczone, opcje, usuń zaznaczone, przycisk, dodaj klik, przycisk, dodawania kolejnego pliku do listy. Zaznacz klik, pole wyboru oznacz, otwórz klik, przycisk, off, usuń klik, przycisk, wybór profilu podpisu, lista, element określa, jakim profilem zostanie podpisany dokument.
5: Lista, ale jak ktoś myśli, że tak po prostu sobie góra-dół przejdzie, to nie. Trzeba to zrobić. Aha, jeszcze wypróbuję coś, co mi Roman podpowiedział, za czymś to rzeczywiście działa.
6: System S. E-dowód, podpis elektroniczny.
5: Zmaksymalizowanie trochę pomaga.
6: Podstawowy nieoznaczone.
5: Oczywiście, pomaga.
6: Użytkownika nieoznaczone. Podstawowy profil nieoznaczone.
5: I tutaj możemy sobie wybrać, jaki podpis chcemy złożyć. I jest ich kilka.
6: Podstawowy nieoznaczone. Użytkownika nieoznaczone. E-deklaracje nieoznaczone. E-płat nieoznaczone.
5: E-płat, czyli do podpisywania przez
6: profil nieoznaczone.
5: I gov.pl.
6: Podstawowy nieoznaczone. użytkownik podstawowy nieoznaczony. Podstawowy zaznaczony. Podpisz dokument, przycisk, przechodzi do wyboru certyfikatu podpisu.
5: I już nam SEP tutaj oferować podpisywanie. Ale ja nie chcę. Oczywiście cofnąć się.
6: Wrób metus, podwyż, minimalizuj, zamknij, zaznacz, opcje, zaznaczania, usuń, dodaj, zaznacz, otwórz, klik, usuń, klik, wybór, profil, podpis, dokument, przycisk, przechodzi do wyboru, certyfikatu, podpisu.
5: Wiecie, jakie to jest frustrujące, znowu przeskoczyłem,
6: znowu muszę minimalizuj, zamknij aplikację, usuń, dodaj, klik, zaznacz, klik, pole wyboru, otwórz, klik, przycisk, otwierania, wybór, usuń, klik, przycisk, usuń, klik,
5: że skoro już się da podpisać, to on już więcej nic nie.
6: Wybór profilu, podpisu, lista, element to podstawowy, nie użytkownika, nieoznaczone.
5: Weźmy sobie użytkownika.
6: Wybór formatu podpisu, lista, element określa, jakim.
5: Pojawiły nam się nowe funkcje i co

0: Ikonka telefonem wyboru nieoznaczona opcja umożliwia w dalszym kroku określenia położenia i wyglądu elementu graficznego na podpisie w pliku PDF.
1: Ja to zostawiłem, żeby całe się przeczytało. To jest tak zwana wizualizacja podpisu. No bo podpis elektroniczny tak naprawdę nie jest widoczny. To jest jakiś tam kod zaszyty wewnątrz pliku albo na zewnątrz tego pliku. Więc to nie jest coś, co widać. Ale ponieważ ludzie się przyzwyczaili, to dostają taką funkcję, żeby móc zrobić tą wizualizację. To sobie zaznaczyłem.
0: Spacja oznaczone, spacja nie oznacz, spacja oznaczone. Wybór powodu dla podpisu, padec, lista, element określa z jakim powodem.
1: Tu można napisać, jaki jest powód składania tego podpisu.
0: Brak nieoznaczone. Jestem autorem tego dokumentu. Przejąłem ten dokument. Zatwierdzam ten dokument. Potwierdzam dokładność i integralność tego dokumentu.
1: Nigdy nie używałem.
0: Jestem autorem. Brak nieoznaczone. Brak zaznaczony. Wybór typu podpisu, lista, element określa, z jakim typem został otoczony, nieoznaczone.
1: Teraz znowu mamy do wyboru. To wszystko jest dopiero, kiedy wybierzemy podpis użytkownika, bo wtedy możemy sobie go dokonfigurować.
0: Otoczony, nieoznaczone. Otoczony, nieoznaczone. Otoczony, nieoznaczone.
1: Tylko jedno. Dlaczego tylko jedno? Dlatego, że wybraliśmy wcześniej standard PATES i wtedy można wykorzystać tylko otoczony podpis, czyli plik otacza nam ten podpis, czyli jest w środku tego PDF-a. Dobra.
0: Wybór wariantu podpisu, lista, element określa, z jakim wariantem zostania podpisa.
1: To już jest wyższa szkoła jazdy, w ogóle tym nie będziemy się
0: zajmować. Wybór funkcji skrótu, lista, element określa, jaka funkcja.
1: To jest tam w jakiś sposób szyfrowany. W ogóle tego radzę nie ruszać, nie gmerać przy tym, bo bez większej wiedzy to...
0: Wybór typu zobowiązania, lista, element określa, typ zobowiązania złożony podczas podpisu. Podpis, dokument, przycisk, przechodzi do wyboru certyfikatu podpisu. Spacja, czeka ładowanie.
1: Okej. Okay. Ładuj.
0: Widok gotowy.
1: O, dopiero się załadowało. Kolejny ekran.
0: Wróć przycisk cofa do minimalizuj. Zamknij aplikację. Wybór certyfikatu z listy.
1: Mamy tutaj...
0: Proszę wybrać Jacek Mariusz Zadrożny. Certyfikat osobisty nieoznaczone.
1: Mam tutaj jeden certyfikat. Gdybym miał podpis kwalifikowany też, to pojawiłby mi się drugi certyfikat.
0: Jacek Mariusz Zadrożny. Jacek Mariusz Zadrożny. Jacek, widok gotowy. Szczegóły certyfikatu, przycisk otwiera okno szczegółów certyfikatu.
1: Szczegóły certyfikatu, ale jakoś tak myślę, że moje imię i nazwisko to wam wystarczy, jeżeli chodzi o te szczegóły.
0: Dalej przycisk, przechodzi do kolejnej spacja. Czekaj, ładowidok gotowy.
1: Dobra, załadowało się.
0: Wróć przycisk, minimalizuj, zamknij aplik, ustaw podpis, przycisk, przechodzi do widoku wstawiania znacznika graficznego na dokumencie PDF.
1: Mamy taką możliwość, żeby ustalić, gdzie wstawić ten podpis, tą wizualizację podpisu. Gdzie on będzie widoczny?
0: Dalej przycisk, przechodzi, przycisk, ustawię, pomoc, przycisk, wróć, minimalizuj, zamknij, ustaw, podpis, przycisk, przechodzi, spacja, czeka, ładowanie.
1: To jest oddzielny ekran oczywiście, który się ładuje.
0: Widok gotowy.
1: O, dopiero się załadował.
0: Wróć, minimalizuj, zamknij aplikację, przypramka dokumentu, naciśnij Enter, aby wstawić znacznik w prawym dolnym rogu strony.
1: No i to jest jedyne ułatwienie, jakie mamy, bo... Nacisnę sobie ten Enter.
0: Czekaj, ład, widok gotowy.
1: Mhm. I to jest koniec.
0: Powiększ widok, przycisk, powiększa widok.
1: Ale co tu jeszcze można zrobić, czego my oczywiście nie zrobimy, ale ktoś może nam to
0: przygotować. Pomiesz widok, widok jeden, obróć lewo, obróć, przewin lewo, jeden, przycisk, dwa, przycisk.
1: Tu jest na której stronie.
0: Przewin w prawo, przycisk, zmiania stron w prawo, lista wyboru strony, lista umożliwia wybór, wybierz plik graficzny, przycisk elementów.
1: Można dodać plik graficzny. Czyli można na przykład logotyp firmy czy fundacji sobie tutaj dodać.
0: Umieść logo pole wyboru nieoznaczone do znacznika, zostaje dodane logo z pliku graficznego. Umieść dane z szablonu, pole wyboru oznaczone do znacznika, zostają dodane dane z szablonu.
1: Szablonu, to sobie można wcześniej przygotować.
0: Obramowania do znacznika, PDF, pole wyboru oznaczone do znacznika, zostaje
1: dookoła tego podpisu.
0: Pokazuj napisany znacznik, pole wyboru nieoznaczone, prezentacja napisanego znacznika. Zastosuj przycisk, ustawienia graficzne zostaną zastosowane tylko dla tego dokumentu. Spacja.
1: Tutaj, że tylko dla tego dokumentu, ale możemy go sobie też zapisać na stałe i wtedy już nie musimy za każdym razem tego konfigurować.
0: Wróć przycisk, co minimalizuj, zamknij aplika, ustaw podpis, przycisk, przechodź dalej, przycisk, przechodzi do spacja.
1: Dalej.
0: Wróć przycisk, minimalizuj, zamknij aplik, dalej, przycisk, wróć przycisk, powróć do poprzedniego widoku.
1: Ej, ale tu nic nie ma.
0: Ustawienia, przycisk, pomoc, przycisk, wróć przycisk, cofa, minimalizuj, przycisk, zamknij aplika, dalej, przycisk, realizacja akcji podpisu.
1: I macie rację, bo to jest okienko zupełnie do niczego niepotrzebne. Nie wiem, po co nas to
0: pasek przewijania, dalej, przycisk, brak, następny pasek, brak, poprzedni,
2: może
0: brak,
2: coś w rodzaju
0: dalej,
2: jakiegoś podsumowania.
1: A chciałbyś, ale tu jest pusto.
2: Aha.
1: Po prostu jest taki napis, że to jest tam...
0: Dowód, podpis elektroniczny.
1: Nie wiem, już nawet coś...
0: Wróć przycisk, powrót do poprzedniego widoku, ustawienia, przycisk, przejście do ustawienia, pomoc, przycisk, wróć, minimalizuj, zamknij aplikację, dalej, przycisk, reaktacja, czekaj, ładowanie.
1: Znowu się ładuje.

0: Zabezpieczenia Windows dialog. Zabezpieczenia Windows karta inteligentna. Wprowadź PN6 cyfrowy do podpisu osobistego. Anuluj numer PN.
1: To jest integracja z Windowsem, więc ja sobie teraz wpiszę. Mam nadzieję, że tego nie będzie słychać.
2: Gwiazdka. Powinny by. A, są gwiazdki.
0: Gwiazdka. Gwiazdka, gwiazdka, gwiazdka. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji. OK, przyciska. E-dowód, podpis elektroniczny, okno. Czekaj, ładowanie.
1: To jest jeden z tych pinów, który sobie wymyślamy, kiedy odbieramy dowód osobisty. Mówiłem wam, że jest potrzebny sześciocyfrowy, to jest właśnie ten, który teraz wpisałem. Jest nam potrzebny pin czterocyfrowy do prostszych rzeczy.
0: Wróć przycisk, minimalizuj, zamknij aplikację, przycisk, zaznacz wszystkie pole wyboru nieoznaczone, zaznacz element pole wyboru.
1: Temu, co nam się tu otworzyło, proces się zakończył. No to gdzie jest ten
0: pin? Przejdź do plik, pobierz pliki, przycisk umożliwia zapisanie pliku w wybranym miejscu. Wyświetl informację, przycisk wyświetla informację o pliku.
1: Nie jest nam do niczego potrzebne, ponieważ on się automatycznie zapisał w tym samym miejscu, w którym był tamten plik.
0: Eksplorator plików, okno. O, pobrane dwa.
1: Obranych.
0: Pobrane, widok. Wcześniej, dzisiaj grupa rozwinięte. Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku lato 2023 bez PDF 1 z 935.
1: W nazwie polega na tym, że na końcu są literki BS po zwykłej nazwie, .pdf. I to jest różnica. No i teraz spróbujemy sobie otworzyć i zobaczyć, co z tym podpisem.
0: Pole edycji pusta. Karta kwalifika, dokument 1.2.C, usep Jacek Bar.
1: Chyba się powinienem wstydzić za ten komputer, bo on rzeczywiście tutaj też wolno działa.
0: Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku.
1: Znaczy nie wiem, czy to przypomina.
0: Brak następ, brak pod pulpit okno. Podpisy elektroniczne. Pobrane okno. Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku lato 2023 bez PDF-a do BEAC Robert Reader 64 bit. Dokument 1.2.C. Usep Jacek. Dokument 2 pusta. Uczestnik przebywał w terminu innym dnia. Pusta.
1: Czyli mamy
0: data, podpis kierownika wypoczynku. Data pusta. V. Informacja kierowy wypoczynku pusta. Zgodnie z pusta. Inne. Pusta. Miejscowość. Data pusta. V. Informacja i spostrzeżenie znaczne dodatki. Pusta. Miejscowość. Miejscowość. Data. Podpis wychowawcy wypoczynku. Miejscowość. Data. Tak, podpis wychowawcy wypoczynku. Strona 1 skanu grafika M. Lot skanu wypełnionej karty prosi grafika M. Logo 2013 J. Skanu wypełnionej karty prosimy załączyć do panelu online historystyka i rekreacja. Grafika 05000 pól, kilincel, pusta, pusta.
1: Bo czasem niestety go tak naprawdę nie widać. Ale on tam jest i zaraz sobie go znajdziemy.
0: Znajdź narzędzia pole edycji pól. Strona główna 3, pasek narzędzi, oznacz ten plik gwiazdką. Podpisano, wszystkie podpisy są poprawne, grupa podpisano, wszystkie podpisy są poprawne, grafika.
1: Podpisy są poprawne.
0: Spacja, dokument 1.2.C, usercja pusta, pusta. Podpisane przez Jacek Mariusz na drożny czas 2023-06-30-19-58-54-02-00.
1: Jest nawet z godziną dokładną.
0: Pusta. Podpisane przez data, podpis organizatora wypoczynku poprawny, podpisane przez Jacek Mariusz na drożny czas 2 pusta, pusta.
1: Także jest. I to jest dokument, który jest już nienaruszalny. Jeżeli ktoś spróbuje go wyedytować, cokolwiek z nim zrobić, to podpis przestanie być ważny i będzie nieprawidłowy. Więc no, to jest takie narzędzie, które jest rzeczywiście bardzo przydatne, bo ten plik jest po prostu pewny. Dowód w jakiejś sprawie sądowej jak najbardziej jest wystarczający.
2: No, zgadza się. Dlatego też dobrze jest na przykład, jeżeli wymieniamy z kimś jakieś dokumenty, no to jeżeli jeszcze może być taka sytuacja, że gdzieś tam powiedzmy będziemy na nich dokonywać jakichś zmian, będziemy jakieś poprawki nanosić, no to zawsze, jeżeli oczywiście sytuacja tego nie wymaga, bo wiadomo, czasem może być tak, że trzeba podpisać każdą kopię tego dokumentu, ale no chyba lepiej podpisać po prostu tę ostatnią, która ma być ważna.
1: Tak jest, tak jest. To jeszcze tylko powiem, że oprócz takich podpisów, które są osobiste, przypisane do konkretnej bardzo osoby z imienia, nazwiska i PESEL-a, to są też pieczęcie elektroniczne. I one są z kolei przypisane do instytucji. Taką pieczęć może mieć urząd, może mieć szkoła, może mieć dom kultury, może mieć, nie wiem, firma. I ona identyfikuje podmiot. Nie osobę, tylko podmiot. Ale poza tym niczym to się nie różni. Dobra. To teraz jeszcze, ponieważ nie każdy pewnie będzie chciał kupować. Drugą metodą na używanie jest aplikacja mobilna. To jest aplikacja, która nazywa się EdoApp. Jest dostępna zarówno na iPhone, jak i na Android, ale ja oczywiście pokażę ją na iPhone'ie.
0: Kalendarz, piątek, pismo ręczne, małe litery, dwa aplikacje, e-kartoteka, EdoApp.
1: Otwieram EdoApp. Ona potrafi robić różne rzeczy, ta aplikacja. Może na przykład służyć nam do połączenia się, do potwierdzenia się, że tak powiem, za pomocą kodu QR. Czyli na przykład w jakiejś usłudze publicznej wyświetla nam się kod QR, my go skanujemy i wtedy potwierdzamy, że to jesteśmy my i nie trzeba nic więcej robić. Widziałem już takie usługi, ale jest ich na razie bardzo mało. Można też przepisać ten numer, co, jak ktoś sobie nie radzi ze skanowaniem kodów, to tak. I tu jest podpisz dokument. Klikamy sobie.
0: Podpisz dokument.
1: I nic nie działa.
2: I się nie dzieje nic.
1: Tak. Dlaczego się nie dzieje? No bo to tylko udaje, że jest widoczne. Tak naprawdę trzeba najpierw kliknąć tutaj na menu albo hamburger, to chyba wszystko jedno nawet. I teraz już działa. I będziemy podpisywać. Żeby podpisać, trzeba dodać plik. Plik musi być w telefonie. To znaczy, trzeba go najpierw grać do telefonu i dopiero potem można go podpisywać.
2: Przez iCloud na przykład chyba najprościej wgrać.
1: Kiedyś
2: potem
1: powiem ci, wyłączyli niestety tą opcję, nie wiem dlaczego, bo była bardzo fajna, można było sobie można było udostępnić tej aplikacji, na przykład z maila albo skądś tam, ale to teraz już nie działa.
2: O, to szkoda.
1: No, także teraz trzeba zapisać po prostu w pamięci i dobra. Dobra. I powiedzmy sobie teraz, wybieramy. On mi tu wyświetla.
0: Ewidencja czasu pracy 05 podkreślenie 2023.
1: Na przykład taki mam. No i dobra, ja sobie pobiorę. Papieros.
0: Wybierz plik i podpisz go edomodem.
1: Dobra.
0: Zmień plik. Przycisk. Wskaż miejsce podpisu na ostatniej stronie. Przełącznik. Wyłączone. Talerz.
1: Włączamy, żeby podpis był na ostatniej stronie, bo znowu możemy sobie zrobić tą wizualizację.
0: Będziesz na podpisanym dokumencie.
1: Dobra. I dalej.
0: Wybierz miejsce podpisu w pliku. Przycisk.
1: I tutaj mamy coś takiego, co jest obrazem strony. I co ciekawe, można nawet się po niej przemieszczać.
0: Przycisk.
1: Oczywiście one są w ogóle nieolabelowane.
2: Co z tego, skoro nie wiemy, gdzie jesteśmy.
1: Tak jest. Można sobie policzyć. Ja to kiedyś policzyłem, już teraz mi się jakby wyszło mi z pamięci, ile jest tam tych wierszy, ile jest kolumn. Coś tam sobie można dopasować, ale ja domyślnie po prostu wybieram sobie ostatnio. Dużo ich jest. To wszystko są takie jakby kawałki tej strony, do której można złożyć podpis.
2: Tej ostatniej, bo to na ostatniej
1: tak.
2: stronie będzie ten podpis.
1: Bo to jest, o i teraz powiem taką anegdotkę, bo ja z jedną z pań, z którą podpisywałem różne umowy dość często, przekonałem ją, żeby przyjmowała mi jednak te różne rachunki, umowy i całą tą resztę z podpisem elektronicznym, tym osobistym. I ona koniec końców się zgodziła. Ale tylko pod warunkiem, że wizualizacja będzie na tym dokumencie, co oczywiście nie jest problemem, ale że ma być w tym miejscu, gdzie jest miejsce na podpis odręczny.
2: O, no to z deszczu no podrynne.
1: No ale to wiesz, to tam już Ewa kliknęła i się podpisała. A przynajmniej... Ja sobie, jest tu ostatni już, więc to sobie klikam. I dalej.
0: Wybierz plik i podpisz go edowodem, podpisem osobistym. Znak plus dodaj plik. Znak plus dodaj plik.
1: Dobrze.
0: Użyj podpisu kwalifikowanego. Przycisk.
1: Mogę użyć podpisu kwalifikowanego, gdybym go miał na tym slocie pustym.
0: Zostanie wykorzystany certyfikat do podpisu zawarty.
1: Ale tego nie mam, przycisk. Więc podpisz. Klikam przycisk. Na podpisz.
0: Pole tekstowe. Edycja. 3 gwiazdki. 342. Tryb znaków. Punkt wstawiania.
1: To jest mój numer CAN z dowodu. Trzy pierwsze cyferki są ukryte, na szczęście. Trzy ostatnie są widoczne, żeby mieć pewność, że to jest, że to chodzi o mój dowód, a nie na przykład kogoś z mojej rodziny. I teraz tak. Klawiatura jest tragiczna i beznadziejna, bo ona jest specjalna. No ale to zaraz pokażę.
0: Przycisk. Przycisk, krywat 9, przycisk, krywat OK, przycisk, logo.
1: To jest klawisz OK, tylko to się akceptuje.
0: Logo, inne, pole tekstowe, edycja,
1: tryb OK.
0: Punkt wstawiania na początku.
1: I teraz coś nam się pojawiło, nowe okienko. I to nowe okienko.
0: 4, 3, gwiazdka, gwiazdka, gwiazdka, 3 gwiazdki, 342, pole, gwiazdka, gwiazdka, gwiazdka, 3, 4, 2, pole tekstowe, edycja, tryb znaków, punkt wstawiania na początku.
1: I nie wiadomo, czy tu wpisać, tak?
2: No dokładnie.
1: No. No więc niestety to się trzeba domyślić.
0: Do certyfikatu do podpisu osobistego ma 6 cyfr. Wpisanie PIN uwiążą się za...
1: Tutaj mamy wyjaśnienie.
0: To tak jakbyś podpisał go odręcznie. Numer CAN to 6-cyfrowy kod widoczny w prawym, krypat 1, przycisk.
1: Dobra, i teraz tak. Klawiatura jest taka, że trzeba dwa razy stukać w nią. To nie jest taka standardowa.
0: Krypat 1, przycisk.
1: Ja przepraszam, ale ja to muszę na chwilkę wyłączyć.
2: No wyłączyć, oczywiście, tak jest. To wycisz się. Ja w międzyczasie zajrzę, czy do nas coś piszecie, bo przypominam, że jesteśmy na YouTubie, na Facebooku i na kontakt tyflopodcast.net. Na Facebooku nie ma nic, na naszym panelu kontaktowym też nie ma nic, a jeżeli chodzi o YouTube... No pewnie też nic nie będzie, ale dla formalności sprawdzę. Nie, również nie ma nic. Być może jakieś komentarze się pojawią później, kiedy ta audycja zostanie opublikowana już na naszej stronie. Kto wie, wtedy może się coś pojawi. Teraz, o, Jacek się odciszył, tak, więc chyba wprowadził kod.
1: Tak, numerek sobie wprowadziłem. Teraz szukam jak znowu tego głupiego przycisku.
2: K-pad OK.
1: K-pad OK, tak.
0: Przycisk, logo. Okay. Gotowy do skanowania.
1: Dobra, i teraz muszę przyłożyć dowód do telefonu. Ja to już tak sobie jakoś wypraktykowałem, gdzie to jest. No i teraz czekamy.
0: Przyłóż dokument do anteny NFC na górze telefonu. Anuluj, przycisk, anuluj, przycisk. Przyłóż dokument do anteny NFC na górze telefonu.
1: No i to niestety właśnie... O! Czekaj, udało się czy nie? Bo zawibrował mi telefon.
0: EduApp, pole tekstowe, edycja, tryb znaków, punkt wstawiania. Nie udało się nawiązać połączenia.
1: No właśnie.
0: Przyłóż dokument ponownie lub anuluj.
1: Ale muszę wam powiedzieć, że to jest problem, który się pojawił razem z nową wersją systemu iOS. W poprzedniej wersji to działało od kopa. A więc to tutaj trzeba pewnie ze dwa razy spróbować, żeby to zadziałało. Nie mam Androida, nie wiem jak ta aplikacja działa na tych smartfonach z Androidem.
2: Całkiem możliwe, że Apple coś poaktualizowało i teraz jeszcze EduApp by musiało się do tej aktualizacji jakoś odnieść.
1: Tak, bo też problem ma teraz większy Ewa, która korzysta z czujnika LibreLink i też niestety tak zdecydowanie gorzej po aktualizacji systemu. Trzeba się bardziej nagimnastykować. No więc tak wygląda procedura, która mogłaby się zakończyć powodzeniem, ale nie udało nam się i wtedy, gdyby nam się zakończyła powodzeniem, to byśmy mieli tak samo kolejny plik, który miałby jeszcze te literki BS w nazwie i on by był w tym samym miejscu, skąd pobraliśmy tamten plik. Tyle tylko, że tu jeszcze mamy taką możliwość, żeby standardowymi mechanizmami iOS udostępnić gdzieś ten plik, na przykład wrzucić od razu do treści maila albo no coś tam z nim zrobić.
2: Taka jedna uwaga z mojej strony, żebyście się nie przerażali tym, jeżeli jakiś dokument podpisujecie. Nie wiem, czy ty, Jacku, miałeś coś takiego, ale mi się zdarzyło, że kiedy podpisywałem właśnie jakiś plik PDF, który na początku był czytelny dla VoiceOvera, to po podpisaniu przez EduApp czytelnym być przestał. Natomiast ta czytelność przestała być tylko dla VoiceOvera, wizualnie wszystko było OK.
1: Ale wiesz co, to ja tego problemu nie mam. Zastanawiam się trochę, dlaczego tak się mogło.
2: Ja miałem wydarzyć. Tak z jednym plikiem, dosłownie jednym plikiem, więcej żadnych problemów nie było, ale jeżeli komuś by się taka sytuacja przytrafiła, to no to nie panikujcie po prostu.
1: No tak mówię, mi się to nie przydarzyło, podpisywałem już mnóstwo dokumentów i to mi się nie przydarzyło. Być może na przykład, nie wiem, on miał włączony jakiś rodzaj szyfrowania, treści, coś w tym guście.
2: Być może,
1: takie
2: być może.
1: Coś tam było. Generalnie jest na pewno dość rzadki przypadek. No. A powiedz, Michale, bo mówisz, że używasz. Jak często podpisujesz elektronicznie dokumenty?
2: Wiesz co, zazwyczaj podpisuję profilem zaufanym, bo tyle wystarcza. Jakoś Edo App, no to jest aplikacja, do której tak średnio się przekonałem, powiem szczerze. Kilka razy jej użyłem, ale jakoś nie czuję się zachęcony, więc jeżeli nikt nie wymaga ode mnie podpisywania tego właśnie podpisem z dowodu, wystarczy podpis zaufany, to ja bardzo chętnie z tego korzystam, bo to jest moim zdaniem jednak mimo tych jakichś tam drobnych problemów z tą stroną, jest jednak wygodne w miarę.
1: Tak, ale muszę ci powiedzieć, że ta aplikacja, jakby ona nie była beznadziejna na komputer, jednak działa zdecydowanie lepiej niż ta aplikacja mobilna. I tutaj jak mam do podpisania zwłaszcza dużo dokumentów, bo sobie mogę ich wczytać, no nie wiem jakie są ograniczenia, ale no kiedyś wczytałem chyba z 10.
2: Wiesz co, ja podejrzewam, że zaopatrzę się w taki czytnik, bo może być to całkiem wygodna opcja. Zwłaszcza, że właśnie można podpisać więcej tych dowodów. Ja natomiast kiedyś, to mówiłem też w którymś tyfloprzeglądzie, nie pamiętam już którym, stwierdziłem, że ja spróbuję z podpisem kwalifikowanym, ale poległem na wyrabianiu tego podpisu. To był bodajże ten podpis Krajowej Izby Rozliczeniowej, bo oni też coś takiego oferują.
1: Tak.
2: Szafir to się nazywa chyba. No i niestety wszystko szło dobrze, nawet do momentu uiszczenia opłaty. Ale potem już zaczęły się schody, że tego nie byłem w stanie
1: cię, Michale,
2: zrealizować.
1: Nie wiem, czy słyszysz dzwonek?
2: Słyszę.
1: I teraz jeszcze o tej dostępności. Sprawdzałem kilka z tych aplikacji do innych podpisów. Nie mając konkretnego podpisu, też nie mogłem ich tak dogłębnie sprawdzić. Ale one wszystkie cierpią na różnego rodzaju niedostępności. To nie jest tak, że tylko ta od PWPW jest taka popaprana. Także no to trzeba jednak zdecydować się na coś konkretnego. Mimo wszystko wydaje mi się, że wepchnięcie sobie certyfikatu na dowód osobisty z warstwą elektroniczną jest być może najlepszym rozwiązaniem, bo przynajmniej nie trzeba używać dwóch różnych aplikacji.
2: To prawda. I to może być rzeczywiście całkiem dobra opcja. Natomiast to jest taki trochę absurd, niestety, z naszej perspektywy, bo podpis elektroniczny mógłby naprawdę wiele ułatwić w wielu przypadkach. Ja na przykład no, zdaję sobie doskonale sprawę z tego, że nie widząc od urodzenia, nie wiem jak u ciebie z podpisem odręcznym, ale w moim przypadku, mimo tego, że ja kiedyś nawet trochę ćwiczyłem, próbowałem coś tam z podpisem takim odręcznym działać, to on i tak zawsze wychodzi inaczej, i tak zawsze...
1: Ależ oczywiście, ja się podpisuję podobno w miarę wyraźnie, że można to przeczytać, ale co z tego, jak ten podpis za każdym razem jest inny?
2: U mnie to kiedy...
1: To jest taka fikcja.
2: U mnie to w takiej sytuacji, kiedy więcej gdzieś tam próbowałem się podpisywać, to nawet dało się te litery odczytać. Natomiast jeżeli taki podpis musiałbym złożyć raz na jakiś czas, to jest naprawdę duży problem. I te podpisy elektroniczne powinny nam wiele ułatwiać. I rzeczywiście no, w teorii tak się dzieje. W praktyce niestety natrafiamy na inne problemy, na problemy z ich dostępnością.
1: To ja jeszcze w takim razie wrócę na chwilę do DocuSign, jak tam to jest zorganizowane.
2: Okej.
1: Otóż tam jest tak, że dokument, można go sobie nawet napisać w tych dokumentach google'owych albo sobie go dodać. Potem we właściwościach dodaje się osoby, które mają to podpisać. I wtedy do mnie trafia mail. Mail, gdzie jest napisane, żebym tam sobie kliknął, przeczytał i podpisał. I tam jest od razu też funkcja obsługi z czytnikiem ekranu, więc dokument, który najpierw wydaje się niedostępny, po kliknięciu tego można spokojnie sobie go przeczytać. Potem mam takie okienko, gdzie mam wpisać swoje imię i nazwisko i kliknąć podpisz. I to jest już.
2: Prosto i przyjemnie.
1: Gdyby nie to, że czytam, to zajęłoby mi, nie wiem, 30 sekund.
2: No tak, tak.
1: No ale tak jak mówię, ten podpis nie ma takiej mocy prawnej, to tylko w takim obrocie, w zasadzie wewnętrznym się doskonale sprawdza. A już na zewnątrz to już nie bardzo tak chcą ludzie.
2: Zdaje się, że Amerykanie są pod tym względem bardzo liberalni, jeżeli chodzi o podpisy, bo tam nawet gdzieś widziałem narzędzie, za pomocą którego można było podpisywać zwykłe pliki tekstowe, a potem weryfikować ich poprawność na zasadzie jakichś sygnatur. I to było takie naprawdę bardzo, ale to bardzo proste narzędzie i według prawa tamtejszego dało się tego używać i było to respektowane. Natomiast no, u nas... Z jednej strony tak dobrze nie ma, z drugiej strony są narzędzia, do których można się odnieść, no natomiast no, jak słyszeliście dziś, jest pewien problem z ich dostępnością, natomiast ja myślę, że tak czy inaczej warto próbować, bo w sytuacji podbramkowej, kiedy ktoś rzeczywiście takiego wiarygodnego podpisu od nas będzie żądał, to zdecydowanie większe szanse mamy, składając podpis elektroniczny, niż podpis odręczny.
1: Tak. Mam taką śmieszną anegdotkę, bo ja zakładałem konto, jak jeszcze nie było takich elektronicznych banków, więc była oczywiście karta podpisów i tam składałem tych podpisów i potem ze dwa lata później chciałem zrobić zlecenie stałe. To wtedy się nie robiło tak jak teraz, że sobie wyklikujesz w panelu, tylko trzeba było pójść do banku, wypisać te wszystkie dane i się podpisać. Wtedy już nie widziałem, więc oglądali ten mój podpis na tym wniosku, oglądali na karcie podpisów, nie zgadza się, to jeszcze raz. I tak podpisałem, nie wiem, z 5 razy i w końcu machnąłem rękę, poddałem się, powiedziałem, że to już będę robił te przelewy. Także no, tyle są warte te papiery, te odręczne podpisy.
2: Tak, to jest tak jak już dziś raz wspomnieliśmy, wszystko jest dobrze, dopóki jest dobrze. I dopóki nikt nas się nie czepia o...
1: Tak.
2: O ten podpis. Tak. O ten podpis. No, niestety. Tak to wygląda. W każdym razie, w dzisiejszej naszej audycji poznaliście różne podpisy elektroniczne. Z jakich będziecie korzystać, no to już jest wasza rzecz. Jeżeli na przykład korzystacie z jakichś podpisów kwalifikowanych, bo być może są nasi słuchacze, którzy z takich korzystają i możecie coś polecić, to dajcie znać w komentarzach, bo też warto wiedzieć, co tu na rynku jest dostępne.
1: Ja jeszcze może jedną rzecz powiem, bo szukając takiego akceptowalnego cenowo podpisu kwalifikowanego,
2: no,
1: znalazłem, ale nie polskie. Ja mam wrażenie, że w Polsce jest zmowa cenowa, bo te ceny są tak bardzo do siebie podobne.
2: Podobne są, to prawda.
1: Tak. I znalazłem włoski, który kosztował niecałe 80 zł na rok. Ale znowu trzeba się jednak zautoryzować, tak, że to jestem ja. No i to się okazało, że procedura jest, ale jest na tyle zawiła, że też to nie było dobre rozwiązanie. Ale gdyby ktoś na przykład był gdzieś za granicą i wyhaczył sobie taką promocję jakąś czy coś w tym guście, no to już może się popatygować i sobie taki podpis kupić dużo taniej.
2: No to rzeczywiście też dobrze wiedzieć, ale czy te podpisy są wzajemnie respektowane?
1: W Unii Europejskiej
2: tak. W Unii.
1: Mhm. Tak.
2: No to...
1: Nie wiem, jak jest na zewnątrz, my mamy rozporządzenie nasze EIDAS, więc w Unii Europejskiej na pewno. Jak jest dalej, nie wiem.
2: Ja podejrzewam, że ze względu na te różne przepisy to może być z tym problem, więc chyba lepiej się ograniczać do europejskich krajów, do krajów Unii.
1: No chyba tak, chyba tak.
2: Tak na wszelki wypadek. No dobrze, to myślę, że tyle, jeżeli chodzi o podpisy elektroniczne, o różne podpisy. Chyba, że jeszcze Jacku chciałbyś coś dodać.
1: Wiesz co, ja mam tutaj tematów bardzo dużo i przyznam, że mógłbym się jeszcze porozwodzić, na przykład o metodach szyfrowania i tego typu rzeczach, ale ja myślę, że to jest już bardzo techniczne i nie ma co specjalnie chyba się w to zagłębiać. Podpis ten zaawansowany, czyli ten od osobistego w górę, jest bardzo bezpieczną metodą potwierdzania dokumentów. W zasadzie można powiedzieć, że no nie to, że nie jest do złamania, ale jest na tyle dobrze zabezpieczony, ma klucz w tej chwili o długości bodajże 4096 znaków, więc to jest bardzo duży, długi klucz, więc komputery go raczej w takim standardowym czasie nie złamią. A, dobrze, wiem co chciałem jeszcze, bo to jest wszystko technologia. Natomiast jest jeszcze kwestia taka, powiedzmy, społeczna czy interpersonalna. Bo to, że my mamy prawo do tego, żeby na przykład do urzędu w ten sposób podpisany dokument wysłać, to wcale nie oznacza, że urzędnicy już wiedzą, że my mamy takie prawo, albo co oni z tym mają zrobić. I tu sobie pozwolę na pewną anegdotkę, którą co jakiś czas opowiadam. Otóż wykonywałem zlecenie dla PFRON-u, takie pojedyncze. Jak zwykle wynegocjowałem, że chcę podpisać elektronicznie. No, niby w tym samym mieście, ale to jednak jest godzina w jedną stronę, godzina w drugą, nie chciało mi się. No i się zgodzili, dostałem umowę podpisaną przez dyrektora PFRON-u. Ja podpisałem ze swojej strony i wszystko było super, przyjęli. Ale 3 dni później dzwonią do mnie i mówią, że zapraszają mnie do PFRON-u, żebym podpisał umowę. Ja mówię, no ale przecież już podpisałem. No tak, ale odręcznie. Ale jak to odręcznie, jak ja podpisałem cyfrowo? Ale księgowość chcę mieć odręcznie. No i tak się przekomarzaliśmy chwilę, w końcu tam pojechałem, chociaż byłem bardzo na nich zły, bo to jest po prostu jakieś, no, chore. Odstałem tam godzinę, bo nikogo nie było w pokoju, już taki zupełnie wkurzony poszedłem sobie, po czym dzwonią tam, że o, już jesteśmy i czy mógłby pan jeszcze wrócić? Ja już byłem wtedy na dworcu centralnym, więc może nie tak daleko, ale już naprawdę, już byłem na tyle zły, że powiedziałem, że nie, jak teraz chcą, to niech oni przyjadą do mnie. I teraz puenta. Wszystko ucichło. To znaczy, że ten podpis wcale im nie był do niczego potrzebny, ten odręczny. Tak po prostu.
2: Tak po prostu.
1: Więc to jest coś, co trzeba przełamywać. Przyzwyczajenia. Przyzwyczajenia zwłaszcza urzędników. Że oni chcą mieć odręczny, chociaż jest on zdecydowanie mniej sensowny niż ten elektroniczny.
2: I tak naprawdę mniej bezpieczny, bo podpisać się, powiedzmy, ktoś w naszym imieniu może bez większego problemu, a potem no to by trzeba było jakiegoś grafologa niekiedy zatrudniać, żeby to weryfikować.
1: Powiem ci, że jest gorzej. Jest gorzej, bo niektórzy sobie życzą podpisów na dokumencie elektronicznym, czyli na przykład trzeba sobie tam zeskanować do PDF-a, wydrukować, przepraszam, podpisać, zeskanować do PDF-a i takie coś wysłać. Ale przecież my tego może nie zrobimy. Ale co za problem jest wyciąć podpis z innego dokumentu i wkleić w ten?
2: Też prawda.
1: To jest dużo łatwiejsze niż odręcznie sfałszować. To jest już banalnie proste. Zaznaczyć, wyciąć, wkleić tam. A podpisu cyfrowego nie da się sfałszować.
2: No tak, więc tak naprawdę po prostu opór w materii gdzieś tam tak występuje.
1: Tak. Także, bo to, do czego to zmierzałem? Mhm. Zmierzałem do tego, możecie się z tym spotkać, takiego oporu, i nie wolno ustępować.
2: I jeżeli chodzi o podpisy elektroniczne, no to oby takich problemów było jak najmniej. Tego myślę, że możemy sobie wszystkim życzyć. I cóż, to tyle, jeżeli chodzi o tę naszą dzisiejszą audycję. Dziękuję ci bardzo, Jacku, za udział.
1: Dziękuję ci, Michale, za zaproszenie.
2: No i cóż, ja również kłaniam się. Dziękuję za uwagę, Michał Dziwisz. Do następnego spotkania na antenie Tyfloradia. Przypominam, dziś rozmawialiśmy na temat podpisów elektronicznych.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4: Witam wszystkich w moim drugim odcinku nagranym przeze mnie. Teraz pracuję na troszkę lepszym sprzęcie, przez który mnie wyraźnie słychać. No i dziś znowu trochę o komunikacji. Jest to protokół Jabber. Bardzo przyjazny. No, polega on na tym, że jest to open source, czyli otwarte źródło. Wiele portali, firm i w ogóle także prywatnych użytkowników wykorzystuje ten protokół. No, służą do wymiany komunikatów, do wiadomości, tak, gadu-gadu, no tylko na troszkę innych zasadach. Naszym identyfikatorem jest JIT, czyli Jabber Identificator, który składa się z loginu, wybranego przez nas przy rejestracji na konkretnym serwerze, małpy, a potem z adres serwera. I na przykład jeżeli mamy konto na wirtualnej Polsce, która też w swoim spiku komunikatorze stosowała Jabbera. No to mamy nasz login, małpa, jabber, pisze się jabber.wp.pl. No i istotą tego Jabbera jest to, że użytkownik jednego serwera nie musi zakładać konta na drugim, żeby móc się porozumieć właśnie z użytkownikiem drugiego. Na przykład posiadając konto na WP, możemy sobie porozmawiać z kolegą, który ma gdzieś w Ameryce, czy gdziekolwiek indziej Google Talka, czyli serwer Google, bo Google też ma swój serwer Jabbera. No i dzięki temu możemy także, dzięki transportom, które umożliwiają nam kontakt z sieciami poza Jabberowymi, takimi jak GaduGadu, no możemy mieć GaduGadu w telefonie. Jeżeli sobie zażyczymy, ponieważ chyba IM+, tak się nazywa komunikator na Symbiana. Jest płatny niestety, no ale bardzo fajny. Jest chyba jedynym obsługiwanym przez nasze screenreadery komunikatorem wspierającym protokół Jabber. No i możemy dzięki niemu mieć GaduGadu w telefonie. Bardzo często z tej opcji korzystam. No i muszę powiedzieć, że fajnie się to sprawdza. Program ma zakładki. Pierwsza zakładka to kontakty, a kolejne to okna rozmowy z konkretnymi ludźmi. No i jadąc strzałką w górę czy joystickiem, zależy od modelu, możemy odczytać wiadomości. No ale najpierw też coś o klientach na PC. Z takich bardziej znanych jest PSI, no, które szkoda, że nie jest odczytywane przez screenreadery, bo jest bardzo dobrym, szybkim i sprawnym klientem. Za to mamy wspominaną już w poprzednim odcinku Mirandę z odpowiednim pluginem, konkretnie Jabber DLL, w której możemy naprawdę wszystko zrobić z Jabberem. Od założenia konta, poprzez obsługę przeglądarki usług i dodawanie transportów do listy, tam GaduGadu i różnych innych. No i czatowanie, którego nie testowałem ze screenreaderami, ale jest taka funkcja. No aż po praktycznie możemy także tam rozmawiać z użytkownikami. Wszystkie prawie funkcje Jabbera są wspierane, awatary, ale też takich mniej dla nas pożytecznych, ale to tak dla samej wiedzy. I właśnie za chwileczkę zaprezentuję, jak na takim Jabberze założyć konto i jak potem podpiąć do niego transport, zaimportować w transporcie kontakty, no i ewentualnie przerzucić to wszystko do IM Plus w telefonie, żeby to wszystko ładnie działało nam jako gadu w telefonie. Zasiadam do komputera i do Mirandy. Miranda IM. Otwieram opcję. No i otwierają nam się opcje. Oczywiście otwieram lewym altem menu. Strzałką w górę szybciej, więc dojechałem do opcji. No i że już przedtem tego używałem, to już jestem w drzewie, oczywiście dla ludzi, którzy byli gdzieś indziej w opcjach. W drzewie odnaleźć sieć, no i po rozwinięciu jest Jabber, jeżeli macie tą wtyczkę zainstalowaną. No tutaj nazwa użytkownika Jabber. Wymyślamy sobie jakąś konkretną nazwę. Na przykład ja teraz napiszę podcast. Podcast. Hasełko tu wymyślamy jakieś swoje. Też je wpisujemy. Tu zapamiętaj hasło, jeżeli chcemy, żeby po prostu nie trzeba było podawać hasła przy każdym logowaniu na Mirandzie, to zapamiętujemy. Zasób, czyli źródło, z którego się logujemy. Jest to przydatna funkcja, ponieważ w Jabberze jest taka kolejna bardzo fajna rzecz, że możemy dwa razy zalogować się na jedno konto, tylko wtedy widniejemy z dwóch źródeł, na przykład tam work, czyli praca, i home, czyli dom, no albo tam po prostu nazwa naszego klienta, i to widzą inni, ten nasz zasób. Tu priorytet, nie wiem, pewnie priorytet, który zasób ważniejszy. O, serwer, no już tu wpisałem jabster.pl, ponieważ to jest serwer, który dzisiaj wyjątkowo ze mną współpracuje. Nie odmawiam im współpracy, więc łatwo będzie nam z nim sobie tutaj poradzić. No, port Jabbera to 5222. No, jest to szyfrowanie SSL. No nie zaznaczamy go z reguły, ponieważ mało serwerów obsługuje to szyfrowanie. Przynajmniej nie ten, na którym my teraz działamy. TLS, tak samo jak wyżej, to też szyfrowanie. I zarejestruj, czyli tu możemy stworzyć sobie konto, nacisnę spację. Oczywiście, że okej. On się nas tu pyta, czy chce zarejestrować na porcie 5222 konto o Gidzie podcast@jabster.pl. No to zgadzam się. I teraz pasek postępu, czyli próbuję się połączyć z serwerem jabster.pl w celu rejestracji naszego konta podcast. Sprawdzę, jak tam stan. Wewnętrzny błąd serwera. Tego się nie spodziewałem. Spróbuję ponowić próbę, nie wiem, co się stało. Próbujemy się połączyć.

0: No czekamy, czekamy. Coś tu niespecjalnie widzę dzisiaj, znowu coś się sypie. Może to wina mojego internetu, ale niekoniecznie. Zaraz się przekonamy. Chyba to anuluję i wyłączę na razie mój modem. Muszę go niestety... Czasami ma takie... Ma takie po prostu czasami... I musimy po prostu przeresetować. Tymczasem troszkę opowiem o imporcie kontaktów, który wcale nie jest taki aż oczywisty i prosty. Ponieważ musimy się do tego celu posłużyć specjalnym skryptem, tak zwanym skryptem Chomika od pseudonimu autora. No jest to chyba jedyny znany mi skrypt do importu kontaktów. Polega on na tym, że na stronie internetowej, wszystko zaprezentuję oczywiście, jak uda się założyć konto i podpiąć transport, wpisujemy nasze dane do Jabbera, czyli użytkownika, hasło, serwer, pokazujemy plik z kontaktami, podajemy niżej takie tam dodatkowe dane, jak tam adres transportu, który najczęściej wygląda tak: gg. I adres naszego serwera, albo gadu gadu. No i potem pokazujemy mu opcje dodatkowe, czy chcemy, żeby SMS-y, bo zaimportował nam numery telefonów, bo w Jabberze są transporty do SMS-ów, które mnie osobiście jakoś nie chciały działać, przynajmniej z siecią ERA. I do tego jeszcze możemy tam przenieść grupy z listy lub nie musimy, zależy jak zaznaczymy. No i przenosimy polskie znaki, konwertujemy, klikamy konwertuj i konwertuje nam się na partię, oczywiście, bo on po kilka procent, żeby się za bardzo serwer nie przyciął, konwertuje nam z pliku do Jabbera kontakty. Już przeresetował mi się internet, poprawnie widzę, więc spróbuję jeszcze raz zarejestrować to nasze konto testowe. podcast@jabster.pl. Tak. I czekamy. Rejestracja pojawiła się 100%. No i bardzo dobrze. Tabulator klikamy. OK. I mamy już ustawienia. I teraz jedziemy sobie tabulatorem. Tak, przedtem oczywiście w wszystkich opcjach jechaliśmy tabulatorem. Tak, teraz tabulatorem zmierzamy przez wszystkie opcje ekspert do klawisza OK. I jesteśmy już Miranda i M na liście kontaktów. I teraz spróbujemy się podłączyć. Zobaczymy, czy nas tu wpuści. Ctrl 1, łączymy się z serwerem, tak jak to ma miejsce w gadu gadu. Tabulatorem. OK. I czekamy sobie, aż się nam pięknie tutaj połączy Miranda z serwerem jabster.pl. Znając ten serwer, dostanę zaraz wiadomość powitalną, żebym witam na nowym koncie. O, i już dostaliśmy, chociaż coś tu, dźwięki są nieskonfigurowane. I mamy tutaj wiadomość. Tak, i on mi tutaj zareklamował, że to jest witaj na tym serwerze, jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej o Jabberze, wejdź na www.jabster.pl. No i teraz, a już my jesteśmy takim nowym użytkownikiem, to zarejestrujemy sobie gadu. W tym celu otworzę sobie menu lewym altem i pojadę strzałką w górę. Jabber pod menu. To rozwijam w prawo. Service Discovery jest to przeglądarka usług. No, jest służona do przeglądania usług różnych serwerów, zależy jaki serwer wpiszemy i jak nam tu Jazz zakomunikował, ta opcja jest niedostępna. No i długo się z tym męczyłem, bo już kiedyś też przerabiałem ten problem, nie tylko ja, aż w końcu dostałem podpowiedź i zaraz to zademonstruję, że trzeba kursorem Jaws najechać tenże przeglądarkę i nacisnąć na nie prawy przycisk myszy. I jak najechałem, prawy przycisk myszy. I otwarły mi się tu takie różne dziwne opcje. No i jest to już przeglądarka serwera. I tu jest takie pole jak... No i J i D, pole edycyjne. I tu jest mój serwer wpisany. Jakbym chciał przejść na jakiś inny, to mam sobie tutaj wpisać inny. Tabulatorem zmierzam dalej. No D, tu nie wiem co jest. Go. No i domyślam się, że ten przycisk służy do przejścia na konkretny serwer, który wpisaliśmy. Ale że my nigdzie nie przechodzimy, to omijamy ten klawisz. I mamy tutaj listę usług oferowanych przez Jabstera i jedziemy po niej. No, czyli Jabster.pl, Messages Logging, czyli to jest akurat usługa wewnętrzna serwera. Jeżeli mamy tam konto, to przechowują oni nam historię wiadomości na serwerze. Status nie wiem do czego służy, to jeszcze tego nie używałem. PubSub to jakieś upublicznienie chyba naszych wizytówek w sieci Jabber, jeżeli chcemy się tam podzielić z innymi Jabberowiczami. Proxy to chyba jakiś serwer proxy. To jest katalog użytkowników bodajże Jabstera lub całego Jabbera. IRC, to możemy tu podpiąć kanały IRC, aczkolwiek założone tylko wewnątrz Jabstera, więc jest to trochę bez sensu. Gate to jakaś bramka. I gadu gadu. I dojechaliśmy, zmierzamy do gadu gadu. Jest to gadu gadu. I znowu karkołomny wyczyn. Trzeba kliknąć prawy przycisk myszy na gadu gadu. Zaraz to uczynię. I nacisnę prawy przycisk myszy. I szukam tutaj opcji zarejestruj. Zarejestruj. Na przykładzie mojego numerka gadu. Dostałem tutaj instrukcję edycyjną do odczytu, jest tutaj informacja jak to się tworzy, ale my sobie bez tego poradzimy. Naciskamy tabulator. GG number. Nie wiem czemu jest to po angielsku, w każdym razie ja tu wpisuję swój numer. Hasełko, no jest tu hasło do konta gadu gadu w password i wpisujemy tu hasło, ja też to zrobię. No i user list on the server, retrieve, czyli żebym otrzymał listę kontaktów, co nie zawsze się sprawdza, bo najczęściej przychodzi to w formie właśnie tekstowej, gdzie są wypisane, po prostu jest wykaz kontaktów. Niektóre klienty to obsługują, Miranda raczej nie jest w stanie dodać tych kontaktów do listy. To też polecam skrypt chomika. Jedziemy dalej. No, bo wszystko jasne. Tu jest język, więc dlatego było po angielsku, ponieważ był wybrany jakiś default. Wybrałem polski. Friends only jest to tylko dla znajomych. Odznaczę, bo mi to niepotrzebne. Invisible jest to niewidzialność. Jeśli byśmy niewidoczni, ponieważ nie da się zrobić tak, że ustawimy sobie na Jabberze niewidoczne, a transporty przejdą sobie na niewidoczny, ale po prostu wylecą w tym momencie na niedostępny. I zarejestruj, no i próbujemy. I jak widać, ok, wszystko przeszło. Teraz możemy opuścić przeglądarkę usług. No i daliśmy tutaj Jabster.pl. Gdzieś zaginął nam chyba transport. Właśnie gdzieś nam tu zniknął transport. W każdym razie nieważne. W tym momencie ja wyłączę Mirandę, ponieważ nie jest mi nam już teraz potrzebna. I przejdziemy do przeglądarki, gdzie pokażę skrypt chomika, którym importujemy sobie kontakty. Troszkę nam to potrwa ładowanie strony. Coś... O, jesteśmy. W tym momencie ja wpisuję adres. Adres brzmi homik.eu.org/jabber. No, jabber. I już wchodzę na tę stronę. Strona chomika. Tak nam to zakomunikowało. Strona chomika. No i prawidłowo. No, że my chcemy od razu przejść do konkretów. W takim razie literą F wyszukujemy pierwsze pole formularza. Wprowadź nazwę konta Jabber bez nazwy serwera, czyli wpisujemy tutaj ten sam login, który podaliśmy przy rejestracji. Sam login, bez niczego. Tu dodajemy hasełko do naszego Jabbera, które też ustaliliśmy przy rejestracji. Tu wpisujemy nazwę naszego serwera, więc takiego, jaki wybraliśmy, czy tam Jabster, czy JIT, czy jakikolwiek inny serwer, jaki posiadamy. No tu możemy tak w standardowy sposób wybrać sobie plik TXT z kontaktami z gadu gadu. Oczywiście musimy je przedtem wyeksportować za pomocą gadu gadu czy tam Mirandy. I tutaj są opcje dotyczące obsługi transportu. odtwórz grupy z listy GGR. Jeżeli chcemy sobie odzwierciedlić w Jabberze takie same grupy, jakie były w GaduGadu, to zaznaczamy tą opcję i on wtedy nam przerzuci te kontakty w grupach. Tu podajemy nazwę serwera transportu, adres. No więc jeżeli podaliśmy już adres serwera, to domyślnie będzie tu wbite GG, kropka i nasz serwer. No i najczęściej jest to poprawne, chyba że używamy transportu z innego serwera niż jesteśmy zarejestrowani, wtedy musimy zmienić ten adres. No, albo że są wyjątki, że adres serwera jest inny właśnie na Jabsterze, nie ma ggjabster.pl, tylko gadu-gadu-jabster.pl, już raz robiłem ten błąd. No i wtedy, jeśli nie zmienimy tego adresu, będziemy mieli nieprzyjemne niespodzianki w postaci niedostępnych kontaktów, których nie da się zautoryzować. Tu są transporty SMS, to o czym już mówiłem, że możemy sobie tutaj numery telefonów zaimportować. No jest tutaj transport niedostępny, ponieważ nie zaznaczyłem, że chcę SMS-y. To gdybym zaznaczył, mógłbym tu wpisać adres transportu SMS. No w takim razie tutaj ustalamy, od którego kontaktu chcemy zacząć konwersję. Czy od 0, pierwszy kontakt ma numer 0, to nie jest od jedynki, tylko od 0 numerowane. No czy od któregoś tam konkretnego kolejnego, ponieważ już coś tam przekonwertowaliśmy. No po przeniesieniu polskich znaków. Możecie być, to jest zaznaczone domyślnie i dobrze, możecie to śmiało zrobić, ponieważ i Miranda i Implus bez problemu sobie z nimi radzą. Jest tam Unicode zastosowany, możemy spokojnie sobie przerzucić jakiekolwiek znaki. I konwertuj przycisk. W momencie klikamy, on zacznie ładować jakąś część tych kontaktów i potem będziemy mogli spokojnie, no zobaczymy co nam tam zaimportował, ile procent, no i klikamy przycisk dalej, jak znowu się załaduje, to znowu przeglądniemy, dalej, no i tak w kółeczko, aż nam się skończy konwersja. No i jak się skończy konwersja, to zamykamy przeglądarkę i możemy spokojnie robić to, co mamy robić na telefonie. Już złapię za telefon i zaprezentuję mniej więcej, jak to wygląda. I otwieramy sobie IM+. Zakładka kontakt z MSN. Czyli ja tu mam już poustawiane swoje dane, więc tutaj to trochę inaczej wygląda. U was będzie to zapewne zakładka kontakt z brak danych. I lewym klawiszem funkcyjnym, tak zwanym F1, jak to mówi, TOX, otwieramy. Connect all, to jeszcze nas nie interesuje, to znaczy połącz wszystkie, to będziemy robić później. Services, to jest serwisy, czyli sieci. I wchodzę, to jest pod menu, więc mogę w prawo. Google Talk, to nie. Aczkolwiek jest to też Jabber, ale nie o to nam chodzi. Jabber pod menu. Wchodzę. No tu są statusy, bo ja już mam konto, wy będziecie mieli tylko settings. W takim razie wchodzicie do settings. Login jest tutaj podany. Login, możemy sobie, jest domyślnie login brak, więc tu wpisujemy. Tak, i tu password, i tu wpisujemy hasełko. Resource to jest ten zasób, o którym już mówiłem, to jest Implus. Priorytet 5. Host, to jest serwer Jabbera, domyślnie wpisany jest jabber.org, ale to my oczywiście wymazujemy, podajemy swój. Jeśli chcemy, możemy potem zaznaczyć jeszcze takie pole autoconnect na enabled, żeby nas automatycznie łączył, ja tego nie mam. I wracamy tutaj prawym klawiszem, tak zwanym F2. Back, robimy back. I w tym momencie nam wraca jakby do listy kontaktów, wybieramy menu. Connect all. No już ten się nie będę łączył u siebie, ale connect all. Potem jesteśmy proszeni o punkt dostępu. Jeżeli cały internet mamy dobrze skonfigurowany, to wybieramy punkt dostępu internet. Albo era internet, czy tam jakiś, zależy od, czy orange internet, zależy już od naszego tam operatora. Po czym jak się uda połączyć, jeszcze może po drodze wyskoczyć komunikat, że ta strona wysłała certyfikat niegodny zaufania. W takim razie dajemy opcję i kontynuuj. I wtedy jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, no to będziemy mieli połączenie, wyskoczy nam protokół Jabber, który rozwijamy środkowym klawiszem lub naciśnięciem joysticka. I jest tam już nasza lista kontaktów, nasz tak zwany roster, jak to się mówi w Jabberze. I wszystkie kontakty niestety trzeba zautoryzować, ponieważ Jabber uznaje autoryzację nawet dla kontaktów GaduGadu, bo on nie rozróżnia, czy to jest po prostu GaduGadu, czy to, bo to nie jest jego, to jest po prostu dodatek, transport, więc wszystko musimy zautoryzować. Ale gdy już to zrobimy i zrestartujemy IM Plusa, będzie nam wszystko pięknie działać. I na tym byśmy skończyli. No, dodajemy kontakt w taki sposób, już zaraz pokażę jaki. Otwieramy, oczywiście stojąc na liście menu.
1: Zamykal 1.7. Services.
0: Services.
1: Google Talk. Podmenu. Jawer. Podmenu. Available Connect. Setfix. Zrazen you. Większy opinię dziś Connect. Zrazen you. Setfix. Available Connect. Hat. Musy. Away. Ena. Invisible. Status message. Większy opinię dziś Connect. Zrazen you. Sound. Jawer. Podmenu.
0: W każdym razie gdzieś jest tu opcja.
1: Zakładka są tancy. Jawer. Options. Away. Setfix.
0: Jest tu opcja Add Contact. U mnie jest ona niedostępna, ponieważ jestem teraz rozłączony. W każdym razie, gdy weźmiemy te add contact, jak to nam tu czyta Agata moja, to pokazuje nam się Enter it text. I wtedy wpisujemy JIT, czyli albo czyjś JIT, a jeżeli chcemy dodać gadu gadu, to numer gadu, małpa, czyli tam numer, małpa, adres transportu, czyli tam powiedzmy, załóżmy, tak jak ja to robiłem, gadu-gadu.yapster.pl, załóżmy, że tam mamy konto. I transport, znaczy załóżmy, że tam mamy transport. I niżej zjeżdżamy strzałką w dół, jest tekst, puste pole, nieopisane nijak. Wpisujemy tam nazwę kontaktu, tak? Chcemy go mieć na liście. Wybieramy OK. Pyta nas Select Group, czyli żeby wybrać grupę. Wybieramy ją, oczywiście OK. I jest pytanie, w tym momencie powinna niedługo wyskoczyć prośba o autoryzację, którą zatwierdzamy, wybierając autorizę. I w tym momencie kontakt jest już na naszej liście. Najczęściej trzeba po prostu zestartować, żeby pokazał się jego prawdziwy status. No i mniej więcej to by było wszystko, jeśli chodzi o Jabera. No jeśli byście mieli jakieś pytania, to ja jestem osiągalny na TeamTalku. No jeżeli ktoś ma Mirandę, to tam w pliku readme są też moje dane kontaktowe. Na Klango też się udzielam. Więc można do mnie spokojnie zagadać. W takim razie ja już się z wami żegnam i mam nadzieję, że do tego Jabera jakoś przekonałem, że jakoś okaże się to wszystko pomocne, że jeżeli ktoś coś gadu w telefonie, to myślę, że nawet bardzo. Do widzenia.
2: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym Tyflo Podcaście. Kłaniam się Ala Witek z tej strony. Chciałabym zaprosić dzisiaj Państwa do wysłuchania podcastu o tym, jak przygotować taki bardzo prosty, bardzo smaczny i można powiedzieć zdrowy deser, jakim będzie pudding ryżowy z mango. Z góry przepraszam za ewentualne jakieś pokasływania z mojej strony, ale jestem na finiszu jakiegoś mega grypska i po prostu kaszelek nie odpuszcza. To też postaram się jak najkrócej i jak najtreściwiej. Zacznę od tego, czego będziemy potrzebowali do przygotowania tegoż puddingu ryżowego. Oczywiście potrzebujemy ryżu. Ja mam tutaj ryż jaśminowy. Taka torebka 10-dekowa. Dlaczego w torebce? Bo jako osobie niewidomej nie jest mi łatwo płukać ryżu na sitku, tak żeby mi gdzieś tam jakieś ziarenka nie uciekały, a ta torebka zastępuje mi sitko, wypłukuje ryż i później jak Kuba rozpruwa, ją sobie tutaj rozpruwam, przysypuję ryż i już gotuję bez torebki. Oczywiście jeśli nie potrzebuję gotować w niej. Dodatkowo potrzebujemy jedną łyżkę płatków migdałowych, jedną łyżkę wiórek kokosowych, 7 daktyli i 15 dekagramów jakichś owoców. Mogą to być owoce świeże albo mrożone. Ja dzisiaj będę miała mrożone mango. Mogą to być świeże jakieś, nie wiem, miękkie owoce typu migdały, pokrojone mango, pokrojona brzoskwinia albo jakieś takie owoce typu borówki, jeżyny itd., itd. No tak naprawdę im słodsze, tym lepiej, bo nie będziemy naszego deseru w żaden sposób dosładzać. Ryż będziemy gotować, przepraszam, na mleku, a ściślej mówiąc na dwóch jego rodzajach. Jedno mleko to będzie takie zwyczajne mleko krowie, a drugie to będzie mleko kokosowe. I tu uwaga, nie chodzi o mleczko, nie chodzi o mleko kokosowe, takie to rzadkie, tylko ma to być mleczko kokosowe gęste, to takie pełno nasycone smakiem, o konsystencji takiej niemal emulsyjnej, tak? Czyli będziemy gotować na mleku i mleczku. Dobra, do gotowania najpierw opłuczę sobie ryż, jak już wspominałam, zrobię to pod zimną, bieżącą wodą. Te torebeczki mają dziurki, nie musi być też ten ryż płukany, nie wiadomo jak, bo on nie jest w jakiś sposób nieprzygotowany do tego, żeby go gotować. Można by spokojnie w tej torebeczce gotować go też. Czujemy, jak on staje się coraz cięższy i wtedy wiem, że jest dobrze przepłukany. Odkładam sobie na bok. Tutaj wlewam, niech z tej wody okapuję.

mleczko kokosowe w Lidlu. Jest całkiem w porządku. I do deserów, i do innych rzeczy dobrze mi się sprawdza. On jest taki gęsty, więc stosunkowo wolno się nalewa. I teraz będę sobie te oba mleka z ryżem zagotowywać. Jeśli ktoś z Was nie miałby pewności, kiedy to mleko się zaczyna gotować, tak, to można sobie zrobić ten pudding po prostu w garnku do gotowania mleka. Szczerze mówiąc, zastanawiam się, jak to możliwe, że dotąd na to nie wpadłam, no ale już trudno. Będę po prostu pilnowała tego. Kiedy się zagotuje? No wiadomo, gotując w garnku do gotowania mleka nie musimy się tym przejmować, tak, bo kiedy zaczyna nam gwizdać, wiemy, że to jest pora gotowania. Czego tutaj jeszcze będziemy potrzebować, to już mówiłam. Mówiłam o mango, mówiłam o ryżu. Mam tutaj płatki migdałowe, płatki migdałowe, wiórki kukurydziane i daktyle. Daktyle będą takim naszym naturalnym słodzikiem tego deseru. Nie będziemy dodawać już żadnego cukru, ani żadnego jakiegoś tam dosładzacza innego. Ja sobie te daktyle pokroję każdą na 4 części. Wtedy one się bardzo łatwo rozgotują i właśnie nadadzą temu deserowi taki słodki smak. Dajemy je dopiero, dodajemy w drugiej fazie gotowania, bo jeśli damy je zbyt szybko, to czasami się zdarza tak, że lubią się po prostu gdzieś przypalić, przygną do dna i niestety się przypalają, więc kiedy ten pudding jest już taki lekko zgęstniały, że nie opadają nam na dno, spokojnie w mieszaniu, jakby w trakcie mieszania wcielają się w tą masę, to w ten czas ryzyko tego, że właśnie gdzieś tam przywrze nam do dna kawałek daktyla, się zmniejsza. To jest bardzo prosta rzecz do zrobienia. Jest to taki fajny deser z uwagi na to, że przybieramy go na koniec tymi owocami. Jest też kolorowy, zdrowy, smaczny. Mamy tutaj tylko bakalię i ryż. No, myślę, że spokojnie można go polecić nawet dla dzieciaków. Poczekam, aż zacznie się gotować mleko. Wtedy wrzucę też do niego ryż. Weźmy sobie łyżkę. Taką dużą, specjalną do mieszania, żeby było mi wygodnie. Zapach i smak tego mleczka kokosowego jest po prostu przecudowny. Można sobie jeszcze ten deser podkręcić lekko wanilią, ale sam w sobie jest bardzo aromatyczny, bardzo smaczny. Ma taki lekko egzotyczny sznyt, jeśli dodajemy do niego bakalię i właśnie jakieś owoce egzotyczne. Ale jest nie mniej smaczny, kiedy dodajemy właśnie maliny, jagody czy jakieś inne nasze specjały, porówki.

Słyszę, że mleko zaczyna się gotować. Słyszymy? I w tym momencie wsypię do niego ryż. Oczywiście już sobie schowałam do ryżki. Ok. Wsypuję ten opłukany wcześniej ryż z torebeczki. Pilnuję, żeby wszystkie ziarenka dostały się do garnka. I teraz cała sztuka zrobienia tego pudingu prawidłowo właściwie tkwi w mieszaniu. Oczywiście nie trzeba mieszać cały czas, ale absolutnie nie możemy pozwolić na to, żeby zrobiły się nam jakieś takie kulki, grudy, albo żeby ten ryż przywarł nam do dna. Na początek musimy go rozmieszać bardzo dobrze. Ja sobie nastawię jeszcze timer,

0: 10 i zaczynam zagotowywać ryż. Właściwie nie odchodzę od niego nigdzie dalej, bo co jakiś czas i tak będę musiała podchodzić, żeby go zamieszać. Mogę sobie jedynie odważyć pozostałe składniki. Mam już tutaj pokrojone daktyle. Dodam sobie jeszcze łyżkę wiórek kokosowych i łyżkę płatków migdałowych. Mogą też być słupki ewentualnie. To mi sepki wsypuję. Pozwólcie, że sobie schowam do woreczka, bo taka duża paczka, nie chcę, żeby mi się gdzieś wysypała. I też, żeby mi wysychała. Dobra. I migdałki. Z migdałkami robimy to samo. Dobra. Mamy odważone. Można sobie wrócić do mieszania. Niestety, ale to jest chwilka, moment. I po prostu może być po balu, bo jak ten ryż się tylko zbryli, przywrze do dna, to jest chwileczka i będzie, wiecie co, będzie przypalony. Dlatego musimy pilnować i mieszać go na tyle często, żeby on się nam idealnie ugotował, idealnie rozgotował, tworząc taką właśnie zawiesistą masę. Otworzę sobie w międzyczasie to mrożone mango i troszkę z tej wody odsączę je sobie na duszaku. Oczywiście jeśli macie takie owoce, wiecie, świeże i tam nie ma żadnej wody, nie rozmrażacie ich ani w żaden sposób nie odsączacie, no to z tego pojemnika, w którym je macie, można spokojnie ładować prosto do ryżu. Znowu pozwolę sobie zamieszać. Tutaj część wilgoci z tego gotującego się mleka zabiera sobie ryż. Część też. Biorą nam po dodaniu w drugiej fazie gotowania kokos, migdały i daktyle. Też nie pika mi timer. Musiałam coś źle ustawić, ale za chwileczkę będzie mniej więcej 10 minut. Dodam do tego puddingu resztę składników. A z piecykiem się później policzymy. Na szczęście nie jest to takie danie, gdzie każda minuta jest ważna, ale wolę jak czas jest odmierzany prawidłowo. Dobra, wrzucam sobie powoli moje składniki, czyli wiórki kokosowe, płatki migdałowe i daktyle. I też starannie zamaszyście mieszam. Spróbuję ustawić kultaja jeszcze raz. Czemu się nie ustawił? Nie mam pojęcia. Dobra, i druga faza trwa tyle samo czasu, co pierwsza. Też polega głównie na mieszaniu i rozprowadzaniu składników, tak żeby były, wiecie, jednakowo ugotowane, rozgotowane z ryżem, żeby to była taka w miarę jednolita masa. Dodam sobie teraz jeszcze moje mango. Takie owoce niemrożone możecie dodawać, wiecie, nawet na ostatnią chwilę, no nie? Ale tutaj to mango, jeśli ono jest mrożone, musi się po prostu pogrzać, tak? Mango to jest wdzięczny temat do takiego puddingu, bo jest słodkie, swojej słodyczy dodaje mu. Nadaje taki fajny, żywy kolor i też nie rozgotowuje się jakoś tak na taką kompletną ciapę, więc dobrze współgra z resztą. Natomiast jeśli macie takie owoce typu na przykład maliny, które są bardzo mięciutkie, to można nawet nie dodawać ich i nie podgrzewać do tego garnka tutaj, tylko pokładacie je sobie na miseczce i po prostu jakby pierzynką przykrywacie tym ryżem albo mieszacie już w miseczce, kiedy ten pudding ryżowy do niej przełożycie. Ten pudding po wrzuceniu mango albo jakichś innych mrożonych owoców na chwilkę tak mniej intensywnie się gotuje, co jest oczywiste, tak? Bo bardzo raptownie spada jego temperatura przez chwilę. ale po wymieszaniu, dosłownie tam po 2-3 minutkach, wszystko wraca do normy. I tak samo jak poprzednio, musimy pilnować, żebyśmy nie przypalili całego deseru. To może być fajne danie jako deser dla dzieci, bo nie ma tutaj żadnych sztucznych słodzików, nie ma cukru. Można robić z dowolnymi owocami, więc ten wachlarz jest naprawdę duży. Można też jako alternatywę dania obiadowego, takiego jakim jest ryż z truskawkami, którego na przykład mój mąż nie cierpi. I o wiele chętniej zje taki pudding kokosowy właśnie z jakimiś tam mango, malinami czy czymś tam, niż taki tradycyjny ryż z truskawkami. Ja akurat lubię, no ale wiadomo, nie każdy musi. Jeśli już dodajemy owoce mrożone do tego puddingu, to pilnujmy, żeby je przedtem odsączyć. To oczywiście nie jest trudne, gdzieś tam tej wody zawsze się troszeczkę w tej paczce rozpuści, zanim to wsypiemy do garnka. Więc jeśli mamy taką możliwość, to trzeba je odsączyć po to, żeby po prostu za dużo tej wody nie było, żeby nie było takiej po prostu, żeby się nam z tego puddingu takiego zawiesistego, kremowego nie zrobiła jakaś taka wodnista breja, tak? Bo on ma mieć swoją konsystencję jednak puddingu, więc musimy pilnować trzech rzeczy. Po pierwsze, żeby go nie przypalić. Po drugie, żeby uniknąć jakichś takich grudek, kulek i tak dalej, musimy go sukcesywnie mieszać. I ostatnie, żeby go nie rozwodnić tymi owocami, które będziemy dodawać na ostatnim etapie, tak? Jeśli to będą nawet nie mrożone, ale na przykład jakieś owoce z kompotu czy z czegoś tam, też pilnujemy, żeby były odpowiednio odsączone. Nie jest to danie, które wymagałoby jakichś wyjątkowych umiejętności kulinarnych. Nie wymaga też jakiegoś ogromnego zaangażowania sprzętów, bo tak naprawdę tylko w rękach kroimy migdały. Przepraszam, daktyle. Więc też no, tak naprawdę wystarczy garnek i kubek do odmierzenia mleka. Wszystkie produkty są jak najbardziej dostępne, bo i mleczko kokosowe, i zwykłe mleko, i ryż, i bakalie, które dodajemy, możemy kupić w każdym praktycznie markecie. Oczywiście dodawanie tych wiórek kokosowych czy płatków migdałowych nie jest konieczne. Tak samo jak i daktyli, można posłodzić to po prostu zwykłym cukrem, tylko że wydaje mi się, że tak jest zdrowiej i też smaczniej, dlatego taki wariant zaproponowałam. Jedyną uciążliwością jest tak naprawdę to stałe mieszanie. Pachnie znakomicie, mam nadzieję, że smakować będzie tak samo dobrze. Ja tutaj używam ryżu jaśminowego, ponieważ on jest taki mięciutki, delikatny, bardzo dobrze się w tym puddingu ryżowym rozprowadza. Nie wiem, jak wyglądałoby to ze zwykłym ryżem, bo szczerze mówiąc nigdy nie próbowałam robić, więc tutaj już musieliby Państwo zaryzykować. Pudding już mi się zagęszcza, już jest taką bardzo gęstą masą z owocami. I później, kiedy go ugotujemy, zostawiamy sobie na 5 minut pod przykryciem. Nieważne, czy już mamy go z owocami, czy dopiero będziemy dodawali. Na 5 minut pod przykryciem zostawiamy. Kiedy odkrywamy, możemy sobie delikatnie go jeszcze raz przemieszać. I dopiero przełożyć do miseczek albo przykryć owoce. Te, które mamy w miseczkach świeże. Więc, ponieważ zbliżamy się już do końca, przypomnę jeszcze raz wszystkie składniki, których potrzebujemy. 200 ml mleczka kokosowego, 200 ml zwykłego mleka lub wody, 10 dl ryżu, najlepiej ryżu jaśminowego, łyżkę płatków migdałowych, łyżkę wiórek kokosowych, 7 daktyli i 15 deko jakichś owoców. Gotujemy sobie na takim bardzo, bardzo lekkim płomieniu, bo bardzo łatwo jest taki pudding przypalić. Teraz jest już tak gęsty, że coraz trudniejsze staje się jego mieszanie. Ale dochodzimy do końca. Tym razem zadziałał timer. No, teraz nie chcę się wyłączyć, za dwa. Ok, ja sobie wyłączyłam płomień i przemieszam jeszcze raz tak radykalnie ten pudding. Ok, i dosłownie na 5 minut zostawiam go pod przykryciem. Bardzo serdecznie dziękuję za wysłuchanie tego podcastu. Jeśli będą mieli Państwo jakieś pytania, to z przyjemnością odpowiem. Zapraszam do zadawania w komentarzach. A na dziś dziękuję już za uwagę. Kłaniam się nisko i do usłyszenia. Ala Witek.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: kalendarzu mamy wtorek, to 20 dzień listopada 2018 roku. Witam bardzo serdecznie, przy mikrofonie Michał Dziwisz, zapraszam na kolejne spotkanie na antenie Tyfloradia, tym razem co prawda nie na żywo, ale no cóż, i tak czasami bywa. Dziś kolejna audycja na temat monitora brajlowskiego. Ostatnio Piotr Machacz opowiadał o Focusach piątej generacji, a tymczasem pora na audycję na temat monitora, no można to tak nazwać, konkurencyjnego, bo dziś będzie o monitorze Q-Braille XL. O tym monitorze opowie Magdalena Szyszka. Witam cię, Magdo, na antenie Tyfloradia.
1: Witam serdecznie.
0: Dawno się nie słyszeliśmy, a technologicznie to już w ogóle dawno się nie słyszeliśmy.
1: To prawda.
0: W jakiejś audycji technologicznej. Tak, dziś będzie o monitorze brajlowskim, czyli jak najbardziej tyflo technologie na naszej antenie. Na dobry początek może takie pytanie, zresztą nawiązując do tego, o czym rozmawialiśmy już wcześniej, kiedy jeszcze tej audycji nie nagrywaliśmy. Co cię skłoniło akurat do zakupu Q-Braille XL-a?
1: To znaczy tak, ja potrzebowałam generalnie notatnika brajlowskiego, tak naprawdę. Bardziej nawet niż linijki jako takiej. Natomiast miałam wcześniej takiego już starszawego BrailleSense'a, to była jakaś tam wersja plus chyba, czyli taka już no ileś tam wersji do tyłu. Gdzieś tam odkupioną jakąś używkę, ponieważ aktywny samorząd mi swojego czasu nie chciał dać pieniędzy na nic nowego. No i ja w związku z moją pracą, jestem adwokatem, po prostu potrzebuję czegoś, na czym będę mogła robić sobie notatki na rozprawach, czy korzystać z jakichś tam przygotowanych notatek na tych rozprawach. I tutaj no, żadne rozwiązanie właściwie nie posiadające Braille'a nie wchodzi w grę. No, bo nie mogę sobie, nie wiem, z iPhone'a odtwarzać, tak? Czy coś takiego. Muszę na czymś wygodnie też móc pisać. Znowu komputer z gadaczem to nie jest rozwiązanie. No i tego Braille'a właściwie zawsze używałam w jakichś tam różnych wersjach, bo wcześniej miałam Pacmate'a, później właśnie tego BrailleSense'a. No i jak przyszło do kolejnego wniosku do aktywnego samorządu, to się zaczęłam zastanawiać znowu nad... Znaczy to była jakby główna istota tego wniosku, to była linijka brajlowska. Przy czym, czemu właśnie linijka, a nie notatnik? No bo po prostu te notatniki, takie stricte notatniki, są strasznie drogie. I mają mnóstwo funkcji, które są mi kompletnie niepotrzebne. Ponieważ ja w tym BrailleSense używałam dokładnie tylko i wyłącznie funkcji notatnika, żadnej innej.
0: No tak, a właśnie BrailleSense'y no mają trochę różnych innych dodatkowych rzeczy, jakieś tam radio na przykład,
1: nigdy
0: gry.
1: W życiu nie używałam, też nie używałam, wiem, że tam jakaś przeglądarka tak jest, nie wiem, maila tam, no Dropboxa próbowałam tam kiedyś, żeby tam coś móc przesyłać sobie. Ale generalnie to, no, ja do innych rzeczy mam komputer, czy iPhone'a, czy coś tam, a notatnika potrzebuję jako notatnika. Więc gdzieś tam już wcześniej widziałam i się ucieszyłam, że istnieją właśnie linijki, które mają po prostu niejako dodatkowo funkcję notatnika. No i jak przyszło co do czego, zaczęłam się temu przyglądać i w zasadzie to ja miałam kupić Braille Edge'a. Nawet było już zamówienie zrobione na Braille Edge'a. Natomiast w ostatniej chwili, dosłownie w ostatniej chwili, i tu nasz kolega Michał Kasperczak mi podpowiedział, że jeszcze coś takiego się pojawiło jako nowość. A ponieważ ja jestem człowiekiem, który lubi nowości, jak coś kupuję, to lubię już kupować najnowsze, a nie jakieś tam starsze wersje. No to zaczęłam się nad tym zastanawiać, gdzieś tam przeczytałam zobaczyłam sobie, jakie to ma jakieś tam możliwości i stwierdziłam, że spróbuję. Podobno jako pierwsza w Polsce go kupiłam. Takie przynajmniej miałam informacje.
0: No tak, bo to jest rzeczywiście nowość. To tak. Się jakoś wakacje tego roku ukazało to urządzenie.
1: No, no to ja to wszystko zamawiałam gdzieś tam na początku października chyba, czy to było. Ja go mam krótko, no to też nie ukrywam. Natomiast no, parę rzeczy tam takich, które jakby z opisów mi się spodobały, więc stwierdziłam, że no, spróbujemy.
0: No i spróbowałaś. I takie pierwsze wrażenia z korzystania z Cubraila XL nie żałujesz po tych paru tygodniach?
1: Absolutnie nie, absolutnie nie. Uważam, że to jest świetne urządzenie. Ma jakieś tam drobiazgi, które gdzieś tam można by dopracować, takie programowe. Więc tym się też jakoś nie przejmuję, bo to zawsze można, pewnie będą jakieś aktualizacje czy coś tam.
0: No ale tak, szczególnie, że jest to nowy produkt. To tak, jest jeszcze szansa, że producent się nim nie znudzi przez kilka najbliższych lat.
1: Instrukcja do niego, szczerze mówiąc, nie, zapomniałam teraz przed audycją sprawdzić, czy się pojawiła jakaś po polsku, bo nie było. Jakby nie jest to dla mnie akurat jakiś tam, mogę czytać po angielsku, ogólnie nie mam z tym jakiegoś problemu, więc nie sprawdzałam, ale nie było takiego podręcznika po polsku. Ta pomoc tutaj wmontowana to jest taka bardzo, bardzo lakoniczna. Ten podręcznik anglojęzyczny też jest taki dosyć lakoniczny, czy może dlatego, że tu nie ma jakoś tam Bóg wie czego, tak, też do pisania. Natomiast ja znalazłam jedną rzecz, której na przykład nie było w podręczniku, a która była dość istotna, więc pewnie też to jest jeszcze gdzieś tam na etapie jakiegoś dopracowywania. Natomiast bardzo mnie cieszy, że samo urządzenie jako takie jest naprawdę fajnie, porządnie wykonane. Fajnie wygląda w ogóle. Takie jest, no naprawdę te różne urządzenia takie typowo dla niewidomych, to one tak dość często mają taki, nie wiem, siermiężny wygląd, bym powiedziała. Taki byle jaki trochę. Oczywiście różnie z tym jest, tak? Ale jakoś tam ileś tych rzeczy gdzieś mi się przez ręce przewinęło, no to tak niekoniecznie. A ten jest taki, że na przykład moja mama spojrzała i mówi, o jaki on ładny.
0: No no proszę, czyli też okazuje się, że HIMS, producent tego sprzętu, bierze pod uwagę również i ten aspekt wizualny. Zresztą o Braille Sensie, o Polarisie, tak? O tym najnowszym notatniku HIMS-a, nie monitorze, tylko notatniku, słyszałem też jakieś takie dość pozytywne opinie, jeżeli chodzi o design, że to
1: no,
0: ładnie
1: może
0: wygląda.
1: Właśnie jakoś poszli w takim kierunku. To jest też fajne, no bo jak, może to nie jest jakieś kluczowe, ale jeżeli można zrobić jakiś sprzęt, który fajnie działa, jeszcze przy okazji fajnie wygląda i jakoś tam ktoś, kto w ogóle nie wie, co to jest, ale tak zerknie i sobie no, pomyśli, że to no, coś takiego ciekawego, no to fajnie, no mnie to cieszy.
0: No dobrze, to my za moment przejdziemy sobie do tych funkcji notatnika, o których wspomniałaś, ale skoro zahaczyliśmy już o wygląd samego urządzenia, no to może opowiedz o tym kilka słów. Jak ta linijka wygląda, jakie ma klawisze, jakie jest rozmieszczenie portów i tak dalej, i tak dalej.
1: Linijka, ja oczywiście nie sprawdzałam jej wymiarów, a jakbym sprawdziła, to i tak bym ich nie zapamiętała. Ale
0: to jest, może inaczej, to jest 40-znakowa linijka, tak?
1: Tak, 40-znakowa linijka. Jest to ogólnie oczywiście prostokąt, ale taki z zaokrąglonymi rogami, nie taki kanciasty. I w ogóle jakby ta góra, tak, ta cała część, no jest taka, to jest wszystko takie zaokrąglone, takie przyjemne też właśnie. Nie ma żadnych krawędzi, jakichś takich ostrych czy takich no, typowych. Jest do niej etui, które jest takie, ono nie udaje skóry, tak jak w wypadku Braille Sensa. Innych tych linijek tego typu nie znam, więc nie wiem, jakie tam są etui. Ono jest takie trochę gumowate w dotyku, aczkolwiek takie całkiem przyjemne. Fajne jest, bo jest zapinane na magnesik. To może jest taki drobiazg dla mnie istotny, bo jak z Braille Sensem wchodziłam na rozprawę, on miał rzep, to na wszystkich protokołach takich tych rejestrowanych wersji audio słychać po prostu takie psz, jak ja tego rzepa odpinam.
0: No tak, zwracało to jednak uwagę
1: dość
0: mocno.
1: Nikomu to nie przeszkadzało, ale takie no, to jest ciuchutkie, trzyma się ten magnesik dobrze, nic się z tym nie dzieje. Jeżeli chodzi o... Portów tu nie ma wiele, no bo to jest jednak generalnie urządzenie, które nie ma jakichś wielkich tutaj. Po lewej stronie mamy włącznik i to jest tylko tyle, co jest po stronie lewej. Włącznik jest w formie takiego przycisku wciskanego, który trzeba przytrzymać to tak dosyć mocno. On w tym etui jest taki jakby zaślepiony, więc to etui ma taki jakby wyżłobiony, że tak powiem, jakby ten przycisk, więc trzeba to wcisnąć dosyć mocno, co ma swoje plusy i minusy. No, minus to wiadomo, jakby czasami nawet przy dłuższych paznokciach trochę można sobie tam przy takim mocniejszym wciskaniu uszkodzić, ale plus jest taki, że no właściwie nie ma żadnego ryzyka, że to się samo gdzieś przypadkiem włączy, wyłączy czy coś takiego. Na tylnym panelu mamy tylko, znaczy tylnej części tego mamy tylko reset, który jest w etui schowany po prostu w takiej dziurze, że tak powiem, trzeba tu czymś...
0: Jakąś szpilką, długopisem,
1: tak,
0: czymś
1: nawet
0: takim.
1: On jest, tak, wydaje się, że to jest większe, przynajmniej ta dziura w etui, jeszcze, że mówiąc, nie sprawdzałam za bardzo, jak to tam jest. Chyba tu nawet wystarczy coś szerszego niż szpilka, właśnie jakiś tam długopis czy coś takiego. Z prawej strony mamy wejście na kartę SD, port USB, i to wszystko. A z przodu tutaj od swojej strony nie mam nic, jeżeli chodzi o te boki.
0: Mhm. W ogóle z czego wykonany jest cały sprzęt? To jest plastik, jakieś aluminium, metal?
1: Ja właśnie powiem szczerze, że nie wiem. Znaczy gdzieś ktoś kiedyś mówił, że to jest metal. Ja nie wiem, czy to jest metal. Mnie to wygląda bardziej na jakieś tworzywo, ale takie fajne. Jest cała ta wokół klawiszy i tego wszystkiego jest to takie gładkie, takie jakby lakierowane. Tylko tutaj w okolicach tej samej linijki już jest takie bardziej chropowate. No jest, ogólne wrażenie jest takie, że to jest takie no naprawdę porządne. Nie jest takie tworzywo, jakiś taki, że się nasuwa, że plastik, nie? Ja nie wiem, powiem szczerze, że nie wiem, z czego to jest zrobione. Nie wiem, nie widziałam jakoś specyfikacji nigdzie, nic na ten temat.
0: Rozumiem.
1: No i co, mamy tutaj klawisze. Patrząc od góry, i to jest właśnie też specyficzne dla tej linijki, że mamy tutaj takie typowe klawisze komputerowe, czyli patrząc od góry mamy Escape, linie tych F-ów, tak, F1, F2 i tak dalej.
0: Do F12. Mhm.
1: Tak, z prawej strony mamy ten taki blok, gdzie jest tam home, page up, page down, tak, insert i
0: delete,
1: tego typu.
0: End.
1: Tak, mhm. Tak, tego typu klawisze. Później z lewej strony pod Escape'em mamy klawisze takie już specyficzne dla tej linijki, czyli taki klawisz związany, nie pamiętam jak on się nazywa, związany z łączeniem przez Bluetootha.
0: Czyli jakiś klawisz parowania, tak?
1: Tak.
0: Pewnie
1: tak,
0: go trzeba jakoś tam przytrzymać.
1: Tak, tak. Plus drugi też taki funkcyjny dla tego monitora. Później tutaj mamy tabulator, ten caps lock shift, także takie są typowe klawisze komputerowe.
0: Jakiś klawisz Windows, menu kontekstowe też to
1: tak,
0: jest, czy tego nie
1: jest
0: ma?
1: Jest u dołu, tak, na poziomie spacji są takie klawisze normalnie, Alt, Windows, Control, to wszystko wszystko jest. Po prawej stronie mamy klawisze strzałek, takie standardowe strzałki. W standardowym ułożeniu, nie żadna tam, nie wiem, róża wiatrów czy coś takiego, tylko standardowe takie jak w komputerze mamy strzałki. No a pomiędzy tym wszystkim klawiaturę brajlowską, tak? Taką
0: sześciopunktową typową... plus spacja czy ośmiopunktową?
1: Ośmiopunktową. Klawiatura jest moim zdaniem bardzo fajna. W porównaniu do, no ja niestety nie mam porównania na przykład do Braille'a, który jest jakby poprzednią, tak mnie przynajmniej, tej linijki. Natomiast w porównaniu do Braille Sensa te klawisze mają niższy skok i gdzieś tam na początku to ja tak trochę hałasu sobie robiłam tym, że po prostu byłam przyzwyczajona do trochę innego nacisku, ale to bardzo szybko się przyzwyczaiłam. Jest wyraźnie taka wyodrębniona, wypukła spacja. Mnie się na tej klawiaturze, na tych klawiszach pisze dobrze. Można to robić naprawdę cicho, jeżeli się jakby już człowiek odzwyczai od takiego klepania mocniejszego. Też jakby gdzieś tam słyszałam takie głosy, że w tym Braille Edge'u to ta klawiatura jakaś taka klekocząca była. Wydaje mi się, że tutaj raczej, no nie wiem, no coś tam trochę słychać, nie powiem, że bezgłośnie, tak? No ale w Braille Sensie też było słychać.
0: No oczywiście, że tak. No właśnie kwestia tego skoku, to już zależy, co kto lubi. Ja na przykład, no, mając, ale ja to z Braille'a nie korzystam jakoś bardzo dużo, preferuję takie klawiatury, które mają ten skok naprawdę dość głęboki, no ale to już jest kwestia pewnie jakiegoś tam przyzwyczajenia i gdybym pisał to dużo na tej linijce, a nie ukrywajmy, że skłania do tego, żeby na niej pisać właśnie ze względu na te klawisze dodatkowe.
1: Tak.
0: Bo tak... Przecież na przykład Focus z JOS-em chociażby, no jest możliwe wykonywanie różnych funkcji takiego naszego standardowego układu klawiatury na tym sprzęcie. Czy z NVDA też pewne rzeczy da się zrobić, ale to wszystko to są jakieś tam skróty, kombinacje, to trzeba zapamiętywać, to się trzeba tego uczyć na nowo, a komu się chce? A tu mamy te wszystkie klawisze, które znamy z klawiatury naszego komputera, tylko po prostu ten blok liter jest zastąpiony klawiaturą brajlowską, no to zupełnie inny komfort pracy się wydaje.
1: Tak, tak. I powiem szczerze, że ja kupując to myślałam głównie cały czas o tym notatniku, a ta reszta to szczerze mówiąc była dla mnie jakimś tam dodatkiem. Natomiast no nie powiem może, żebym pracowała jakoś dużo z tą linijką, tam z iPhone'em, z czymś tam, z komputerem, bo nie mam za bardzo czasu na tyle, żeby się tym jakoś tam tak bardziej pobawić. Natomiast niewątpliwie jest to bardzo takie zachęcające i no bardzo upraszcza wszystko. Ja jestem z tych ludzi, którzy nie lubią skrótów klawiszowych i w większości nie pamiętają. Znaczy takie podstawowe w Wordzie gdzieś tam, no takie już naprawdę podstawowe. Natomiast ja wiem, że dużo niewidomych, jak czasami ktoś mnie pyta, jak coś tam zrobić czy coś, operują tymi skrótami, których ja w ogóle nie znam. Więc jak ja mam jeszcze na jakichś nowych się uczyć, to jest w ogóle dla mnie jakiś dramat. Ja na przykład na Braille Sensie mnóstwo rzeczy nie umiałam zrobić szybko, bo nie pamiętałam tych skrótów.
0: No to spokojnie, to ja też nie jestem jakimś miłośnikiem pamiętania miliona skrótów klawiszowych.
1: No, niepotrzebnym zaśmiecaniem sobie głowy. Ja wolę sobie wybrać z menu. Nie mówię o takich rzeczach, które się bez przerwy robi.
0: A jak już robisz 20 raz, to się w końcu zdenerwujesz i zapamiętasz ten skrót.
1: No, tak, natomiast jak robię coś od czasu do czasu, to czy zrobienie tego zajmie mi sekundę, czy mi zajmie 3 sekundy, to najczęściej nie ma wielkiego znaczenia. Więc jestem z tych, co skrótów nie pamiętają. Powiem szczerze, że jak... No używam tej linijki od jakiegoś tam niedługiego naprawdę czasu, a też nie używam jej jakoś intensywnie w tym sensie, że no po prostu wtedy, kiedy potrzebuję, tak? Nie jest tak, że siedzę i tam ją jakoś bardzo intensywnie, bo zwyczajnie no, nie mam na to na tyle czasu. Kiedyś bym na pewno bardzo intensywnie gdzieś tam próbowała wszystko po prostu wyczaić, jak to tam działa. No teraz różne inne obowiązki sprawiają, że niekoniecznie tak tyle czasu mam. Natomiast jak ostatnio potrzebowałam coś z Braille Sensa, szukałam jakiegoś pliku i jakiejś notatki i w ogóle sobie nie mogłam przypomnieć, czy ja to miałam na komputerze, czy ja to miałam w Braille Sensie, czy gdzie ja to miałam. I zaczęłam przyglądać tego Braille Sensa, to już nawet brak tych strzałek sprawił, że ja po prostu go włączyłam i mówię, Jezu, jak ja mam tu się teraz przemieszczać w ogóle?
0: No tak, to człowiek do dobrego to się szybko przyzwyczaja.
1: Naprawdę. I to jest dla mnie, no, jak człowiek jednak większość czasu obcuje z komputerem bardziej niż z takimi jakimiś notatnikami, to jednak te klawisze są fajne, bo one też mają te pewne funkcje w samym notatniku, znaczy na przykład w tym notatniku, tak? Czyli też, żeby sobie tam jakieś menu plik wejść, to naciskam Alt, a nie zastanawiam się, Boże, jaki to znowu był ten skrót, czy tam który klawisz jakiś tam specyficzny trzeba było nacisnąć.
0: Tak, albo jakiś akord gdzieś tam.
1: No te akordy są po prostu...
0: Z jakąś literą.
1: Miałam Pac-Mate'a, miałam Braille Sensa i do tej pory nie pamiętam tych akordów.
0: Ja miałem Braille'a. To tam jeszcze było
1: wcześniej
0: ciekawie.
1: Jeszcze miałam Braille Speaka. Tak?
0: A, no widzisz, no to ten sam system. Tak. To ten sam system, tak. Wejście do menu plik, to pamiętam do dziś, że trzeba było najpierw nacisnąć akord O, a potem literę F.
1: Tak, masz rację. Tak było, ale to jest po prostu... Ja naprawdę, jak tylko nie korzystałam jakiś czas, to wszystko zapominałam z tych skrótów. Tak się mnie kompletnie one nie trzymały, że... I bardzo mnie ucieszyło właśnie, jak przeczytałam, że tutaj wymyślili taki fajny system. To naprawdę działa.
0: Jak w ogóle te klawisze wyglądają w porównaniu do takich standardowych klawiszy na klawiaturze? Mam na myśli te dodatkowe, właśnie te kontrol, strzałki i tak dalej. One są jakoś specjalnie wykonane? Czy to takie klawisze na przykład jak na klawiaturze laptopa albo klawiaturze komputera, czy jakoś jeszcze inaczej to jest?
1: Wiesz co, one mają, one są w zasadzie podobne do jakby do całej reszty, są ułożone, to znaczy tak, one są na przykład te klawisze, które mamy właśnie obok spacji, tak, czyli te Alt, tam ten klawisz Windows i tak dalej, one mają kształt takich jakby prostokątów, ale no, takich zaokrąglonych, nie bez rogów, tylko takich i są ułożone poziomo, więc jakby no, nie ma tutaj obawy, że się gdzieś tam pomyli z tymi, z jakimiś innymi. Te funkcyjne z kolei, te F-y mają troszeczkę inny kształt, bo się nawet nie zastanawiałam nad tym, jaki to ma kształt, dopiero teraz. Te F-y mają kształt takich bardziej typowych prostokątów i są chyba troszeczkę mniejsze. Także te funkcyjne klawisze tutaj takie typowe dla linijki, to parowanie i tamten drugi mają taką wyczuwalną, nie wiem, kreseczkę, czy co to jest.
0: Ale to nie są takie typowe klawisze, jakbyś na przykład, no nie wiem, z laptopa wyjęła z klawiatury i wstawiła do tego notatnika, one trochę inaczej
1: wyglądają.
0: Są
1: trochę mniejsze przede wszystkim.
0: Rozumiem.
1: Tak mi się przynajmniej wydaje, że są trochę mniejsze. Mają takie są wklęsłe jakby trochę. Po właśnie spacji, który jest wypukły, to cała reszta jest taka, czy większość przynajmniej, jest lekko wklęsła. No tak, strzałki nie są na przykład. Mhm. Czy te jakieś tam F-y też nie są, ale te właśnie typu Alt, Control i coś, no to też takie są jakby lekko wklęsłe.
0: Te klawisze dodatkowe mają podobny skok do tych klawiszy, które są w zestawie klawiatury brajlowskiej, czy one się różnią czymś, jeżeli
1: tak,
0: chodzi o skok?
1: Moim zdaniem to jest podobny skok. Ja w ogóle w pierwszym momencie jakoś tak miałam wrażenie, że one są właśnie trochę jakby bardziej wypukłe czy wyższe, ale chyba nie, albo minimalnie, ale tak jak patrzę, to chyba ten skok jest bardzo podobny.
0: Czy ta linijka posiada też klawisze kursor routingu? Że nad każdą komórką
1: tak.
0: mamy Pojedynczy klawisz, czy jeszcze tam dodatkowo są jakieś, czy tylko pojedyncze klawisze? Na
1: pojedyncze. Pojedyncze są klawisze. Do przemieszczania się po tekście mamy tu też takie typowe przyciski, jak w linijkach po bokach. Tu akurat to jedno może, co bym zmieniła w tej linijce, to ja zawsze lubiłam takie kółka.
0: Tak jak w tych starych linijkach freedomowskich.
1: Tak, te kółka jakoś tak zawsze były dla mnie wygodne, ale już miałam Braille Sensa, więc się przyzwyczaiłam do tych przycisków. Nie jest to dla mnie jakiś problem, ale jakoś te kółka tak bardziej do mnie przemawiają.
0: No tak, to było całkiem fajne rozwiązanie w tych linijkach Braille Mate, to do Focusa tak, kiedyś te tak. linijki. Nie do Focusa, tylko do Pac-Mate'a.
1: Do Pac-Mate'a, tak. No takie tak. coś w Pac-Mate'cie właśnie miałam. Jak Pac-Mate'a ogólnie nie lubiłam, to...
0: Tak, to ta linijka była całkiem
1: to
0: fajna.
1: Ta linijka była... zupełnie fajna.
0: Pancerna, taka wykonana z takiego grubego plastiku dość.
1: Tak, tak, ale to był taki po prostu, mimo wszystko taki plastik, to się tak. od razu, a tutaj właśnie mówię, ja ciężko jest mi powiedzieć, co to jest tak naprawdę. Ktoś właśnie kiedyś mówił, że to jest jakiś metal, ale wydaje mi się, że metal byłby chłodniejszy, ale to jakby, no nie wiem, nie podejmuję się.
0: Rozumiem. A sam Braille, przyjemny w dotyku, w pracy, nie męczy po dłuższym korzystaniu?
1: Jest przyjemny, tak, mnie się dobrze z tego korzysta, przy czym też jakby zastrzeżenie, no ja nie wiem, no nie czytam jakichś całych książek w Braille'u czy coś takiego. Czasem nawet bym chciała, może jak kiedyś będę miała czas. Natomiast więc to nie jest u mnie jakaś taka praca, nie wiem, wielogodzinna jakiegoś czytania tego Braille'a, ale nie mam zastrzeżeń do niego. Są dobrze wyczuwalne te punkty, nie jest to jakieś, nie wiem, głośne. No działa to wszystko fajnie, nie wiem, no...
0: Jakaś regulacja twardości Braille'a jest, czy nie ma w tej linijce?
1: Wiesz co, powiem ci, że nie widziałam, nie szukałam też, ale jakoś nie kojarzę, żeby coś takiego było. Faktycznie w różnych tych urządzeniach coś takiego było. Natomiast ja też nigdy nie miałam specjalnej potrzeby tego zmieniać, więc jakoś zaraz najwyżej zerknę tam w ustawieniach, czy coś takiego jest, ale nie przypominam sobie, szczerze mówiąc.
0: Okej. To teraz może pomówmy przez chwilę o funkcjach notatnika, jakie oferuje ta linijka, czyli QBraille XL, o której dziś mówimy w Tyfloradiu. Co właściwie możesz zrobić, jeżeli chodzi o notatki? Pewnie jak stworzyć, coś tam napisać?
1: Ten notatnik jest prosty, tak? Tu nie ma się co czarować, że to nie jest żaden rozbudowany edytor. Ja też niczego właściwie innego nie oczekiwałam, jak tego, żeby zrobić notatkę i ją zapisać. Ja osobiście, szczerze mówiąc, nawet nie bardzo potrzebuję tego gdziekolwiek eksportować czy przekazywać. Rzadko. Czasami potrzebuję, ale rzadko. To są w 90% notatki dla mnie. Właściwie wyjątkiem jest tylko to, jak kogoś czasami zastępuję na rozprawie i jemu muszę przekazać notatki. No to wtedy rzeczywiście się przydaje możliwość przeniesienia tego gdzieś tam na komputer, skopiowania gdzieś do maila, czy tak, żeby coś tam przekazać. Natomiast generalnie ten notatnik zapisuję w pliki w formacie tym brajlowskim, BRL i w formacie tekstowym, TXT. Więc jest to możliwe później do odtworzenia sobie gdzieś tam na komputerze. No i on otwiera PDF-y. Oczywiście takie PDF-y, które są oznakowane, tak? Które można przeczytać.
0: No tak, jeżeli będziemy mieli skan, to nam OCR-a nie zrobi.
1: No nie robi OCR-a, natomiast próbowałam na jakimś wyciągu bankowym i rzeczywiście otworzył. Otwiera, co on tam jeszcze otwiera? Otwiera pliki Wordowe, jakieś tam RTF-y, to otwiera, więc można sobie też z tego w razie potrzeby skorzystać. No i wiadomo, no ma tam podstawowe takie funkcje, tak? Możemy tworzyć foldery, właśnie zapisywać pliki, otwierać pliki, jakieś tam ma możliwość otwierania plików w opcji tylko do odczytu, co gdzieś tam być może w jakichś sytuacjach też się może przydać. No wiadomo, te wszystkie kopiuj, wklej, tak, jakieś tam różne opcje edycji są, no ale nie są to jakieś zaawansowane, jakieś tam formatowania i Bóg wie co, no bo to są tylko formaty tekstowe, nie?
0: Wyszukiwanie w tekście też pewnie jest.
1: Jest wyszukiwanie w tekście. Też szczerze mówiąc nie miałam potrzeby jakoś bardzo z tego korzystać, bo korzystam głównie z własnych notatek, które nie są ani długie. No jakieś tam wiadomo, można datę wstawić, tak, coś tam no, tego typu. No, zresztą mogę... Tak brzmi ten...
0: To ustroj, dźwięk standardowy.
1: Standardowy, przy czym oczywiście ja go teraz włączyłam, żeby móc zademonstrować, ale... Pierwszą rzeczą, którą ja zrobiłam po właściwie uruchomieniu tego, to było poszukanie, gdzie to się wyłącza.
0: No tak, bo to zwraca uwagę bardziej niż ten rzep.
1: No, ja potrzebuję czegoś, co jest ewidentnie ciche. Więc kiedy wchodzimy w ten notatnik, już to mamy tutaj... No w momencie, kiedy już mamy jakieś pliki, to po prostu pokazują nam się tutaj pliki i foldery, które... sobie wcześniej utworzyliśmy, więc możemy sobie tutaj od razu coś otworzyć. I tu mamy na przykład, jeżeli wejdziemy, naciśniemy Alt, to mamy opcję otwórz, tu są podane skróty, też otwórz chroniony dokument, ostatni dokument, kopiuj, wklej, wytnij, skasuj, nowy folder, nowy plik, zmień nazwę, tak, znajdź, zaznacz wszystko, informacje i wyjście.
0: I możemy sobie po prostu za pomocą strzałek
1: tak.
0: Przemieszczać się po tych
1: dokładnie
0: opcjach.
1: Dokładnie tak. No i albo sobie otwieramy coś, co już mamy, albo otwieramy sobie jakiś zupełnie nowy plik, tak, stosownie do potrzeb. Ja sobie tu zrobiłam folder pod tytułem rozprawy na przykład i w nim sobie, no i teraz tak, dałam na przykład nowy plik, więc mi się tu pokazuje mi się od razu
0: pewnie pole do wprowadzenia nazwy tego pliku.
1: On tu tworzy... Zaraz, co on tu zrobił? On tu mi stworzył od razu jakiś plik no name w tej chwili. Ale czemu on go stworzył? Sekundę. Tam sobie w ustawieniach można też zmieniać, czy domyślnie ma to być ten plik brajlowski, czy to ma być plik ten tekstowy. Ja raczej korzystam z tekstowych. Tryb tekstowy. Ha, on sobie chyba tworzy... Ja powiem szczerze, to tak automatycznie robię, że nawet jakoś nie zwróciłam uwagi, że on sobie chyba tworzy po prostu taki no name, a potem się go dopiero gdzieś tam zapisuje. Aha. To ma też pewien plus taki, że jak ja potrzebuję coś szybko, tak? Naprawdę ja się często rzeczywiście wchodzę na rozprawę, ja się w tym momencie nie zastanawiam, że tworzę nowy plik i coś tam, tylko po prostu otwieram i piszę.
0: Ale jeżeli na przykład wyłączysz ten notatnik, zaczniesz coś pisać, wyłączysz, to dane nie zostaną utracone.
1: Nie, absolutnie. Jest, wraca do tego samego punktu, w którym był. No i tu znowu mamy, tak, weszłam, otworzyłam ten nowy plik, więc tu mamy, jak naciskamy Alt, mamy takie standardowe możliwości, plik, edycja, zakładka, narzędzia, no i tu sobie można wybierać znowu, co nam jest potrzebne, tak, w pliku. chciałam wejść plik, a weszłam w edycję chyba. Tak, nowy dokument, menedżer plików, zapisz jako, informacje, wyjście. Znowu sobie tu możemy edycję, no tą początek zaznaczania, cofnij, kopiuj, wklej, wytnij. No tego typu, tak? Mhm. Skasuj, zaznacz wszystko tego typu. No, zakładki jakieś tu można sobie tworzyć. Narzędzia, znajdź, zamień. W ustawieniach sobie tam można coś pozmieniać. Jest to proste ogólnie, no nie ma tu jakichś, tak jak mówię, zaawansowanych funkcji, ani zaawansowanych ustawień. Natomiast jeżeli o mnie chodzi, to jest dokładnie to, czego mi trzeba.
0: No właśnie, taki prosty edytor do tworzenia prostych notatek tekstowych.
1: A biorąc pod uwagę różnicę w cenie między czymś, co jest uznawane za notatnik brajlowski, a linijką brajlowską z funkcją notatnika, i biorąc pod uwagę wysokość dofinansowań, no to dla mnie w ogóle nie ma tematu notatnika.
0: No właśnie, tak, skoro już jesteśmy przy tym, jaka to jest cena tego urządzenia?
1: On kosztuje, tam było coś około 13 chyba tysięcy złotych. Jakoś to nie pamiętam dokładnie, trzeba by sprawdzić źródła albo na fakturze. W każdym razie to jakoś tak wychodziło, że ten Braille Edge tak wychodził mniej więcej koło tych 12 tysięcy, które są objęte dofinansowaniem. Nie pamiętam, czy to było 12700, czy około 13 tysięcy, coś w ten deseń.
0: Jasne, no ale w każdym razie jesteśmy tak w stanie uzyskać na tę linijkę dofinansowanie z aktywnego
1: tak,
0: samorządu.
1: Tak, ja tam jest kilkaset złotych różnicy między Braille Edge'em a tą nową linijką. Ja się zdecydowałam to dopłacić, żeby już mieć jednak tą nowszą wersję.
0: No jasne. No dobrze, czyli mamy notatnik, wiemy jak działa, jak z eksportem notatek. Podłączamy do komputera i po prostu jest jakiś tryb, gdzie pojawia nam się jako dodatkowe urządzenie w menedżerze plików i sobie kopiujemy, czy jakoś inaczej to wygląda?
1: To znaczy, wiesz co, ja generalnie takie rzeczy robię przez kartę SD po prostu.
0: Przez kartę.
1: Mhm. Ponieważ on nie ma żadnej swojej pamięci, tylko zapisuje wszystko na karcie SD, więc dla mnie to jest osobiście najprostsze. Ja powiem szczerze, że ja go w ogóle nie podłączałam przez USB do komputera, bo to jest dla mnie już taki trochę archaizm.
0: Jasne.
1: I po prostu przekładam kartę. Nie mam pojęcia na ten moment, czy on... Nie widziałam nigdzie w podręczniku, żeby w ogóle było to... Jest podłączanie USB jako linijki brajlowskiej, tak, do komputera, czego też od razu przyznaję, że nie próbowałam, bo po to kupiłam z Bluetoothem, żeby nie bawić się z kablami.
0: A nie czujesz jakiegoś takiego opóźnienia trochę w pracy po Bluetoothie?
1: Właśnie powiem szczerze, że nie zauważyłam. Nie porównywałam z USB, ale nie zauważyłam niczego takiego, żeby mi w sposób przeszkadzało. A wiem, że to się zdarza i zdarzało mi się, nie wiem, nawet w słuchawce Bluetooth, tak? Czy w słuchawkach jakieś tam opóźnienie. Natomiast tutaj nie widzę na tyle przynajmniej, żeby mi to jakoś przeszkadzało.
0: Rozumiem. No dobrze, to teraz w takim razie może kilka słów na temat pracy z tym urządzeniem jako z monitorem brajlowskim. Dla ciebie to jest przede wszystkim notatnik, ale co możesz powiedzieć o pracy z urządzeniami zewnętrznymi, takimi jak właśnie komputer, jak iPhone, jako linijka brajlowska, jak się sprawdza?
1: Sprawdza się też fajnie. On ma bardzo fajną funkcję, która też bardzo zachęca moim zdaniem do korzystania z niego, mianowicie on może się łączyć z 6 urządzeniami przez Bluetootha i nie trzeba tego rozparowywać ani tam jakichś kombinacji robić. Więc można się bardzo fajnie, płynnie przełączać na przykład między iPhone'em, komputerem, czy między 2 komputerami, czy no w ogóle no 6 urządzeniami, tak to jest bardzo dużo. Ja tylu urządzeń nie mam nawet, do których bym go podłączała, natomiast parowałam go z iPhone'em, to była w ogóle pierwsze urządzenie, z którym go sparowałam i poszło to mega gładko, bez najmniejszych problemów. Standardowo, tak, w tych opcjach tam voiceovera wybrałam sobie linijkę i poszło.
0: I nie gubi synchronizacji jakoś?
1: Nie, przynajmniej do tej pory mi się nie zdarzyło.
0: Jasne.
1: Z Maciem było podobnie, też poszło to bardzo gładko i tak fajnie. No i łączyłam go jeszcze z Windowsem, z NVDA. Tu jakby też poszło to bez problemu, tylko tu już wychodzą moje przyzwyczajenia do systemów ze stajni Apple'a, ponieważ ja po prostu zanim przeczytałam w ogóle instrukcję i jak to się robi, to sobie po prostu weszłam do NVDA, patrzę w ustawienia Braille, no i czemu mi tej linijki nie widzi? Nie? A tu trzeba wejść w panel sterowania, dodaj tam jakieś urządzenia.
0: A no tak.
1: Gdzieś tam, no. I na Macu to po prostu samo się pokazało, w ogóle się nie musiałam tym przejmować. To nie jest oczywiście jakieś specjalnie uciążliwe. Natomiast no po prostu trzeba gdzieś tam albo to wiedzieć, albo doczytać w instrukcji, że to tak trzeba zrobić. Także co tu można powiedzieć? Działa to wszystko dobrze, działa fajnie. Wiem, że łączenie też z linijką, czy tam jakieś ten, no chwalą sobie osoby, które korzystają na przykład ze skrótów brajlowskich. Ja akurat nie korzystam z nich, jakoś się nigdy nie nauczyłam. Ale wiem, że też sporo osób gdzieś tam z tego korzysta, że to jest fajnie tam. Ja na tyle, powiedzmy, nie korzystam, że no ja, nie wiem, do pisania, jak już potrzebuję coś pisać do pracy takiego, no jakieś pisma, coś, no to piszę normalnie na komputerze, tak? Nawet ja się trochę śmieję, że mam takie przyzwyczajenie, że na tej klawiaturze brajlowskiej to piszę tak, jak się pisze notatki, czyli tak mniej starannie trochę, tak na szybko. Natomiast jak mam klawiaturę taką komputerową, normalną, to mam odruch takiego większego jakby starania się, tak, pilnowania, żeby to tam było. Natomiast nie zauważyłam właśnie żadnych problemów, żeby gdzieś tam się coś rozłączało, gubiło te połączenia. Przełącza się to całkiem fajnie między tymi urządzeniami.
0: Właśnie, jak wygląda proces przełączania się pomiędzy tymi urządzeniami? Co trzeba zrobić?
1: Trzeba nacisnąć, znaczy jak już je oczywiście mamy pokonfigurowane, tak? Zakładając, że mamy to połączone, to trzeba po prostu wchodzimy sobie najpierw w ogóle w tak zwany terminal dla programów odczytu ekranu i tu sobie wybieramy sobie, czy chcemy, żeby to było połączenie USB, czy połączenie Bluetooth i tak dalej, to jeżeli to rzeczywiście sobie tam chcemy konfigurować. Aha. Natomiast jak już to później mamy

0: dokładnie się odbywa bez... Mówię, no ja też nie pracuję może tak, żebym rzeczywiście, nie wiem, 100 razy dziennie, tak, się gdzieś tam przełączała. Ktoś, kto dużo korzysta z Braille'a, z różnymi urządzeniami, no mógłby tu powiedzieć jakoś konkretnie, ale ja nie zauważyłam na ten moment, żeby gdzieś to jakoś było wolno, czy coś takiego.
1: Rozumiem. No dobrze, czyli w takim razie notatnik, monitor brajlowski, czy jakieś wady tego urządzenia dostrzegasz po jakimś tam takim, no faktem kilkutygodniowym, ale jednak czasie pracy?
0: W zasadzie to jedynie jakby to, że mówię, jakieś tam drobnostki, które mogłyby być na przykład w ustawieniach mamy taką opcję, że możemy sobie wybrać, z jakiego punktu on startuje, czyli na przykład czy on będzie się uruchamiał nam z tego swojego menu, czy od razu na przykład otwierał notatnik, czy coś. Natomiast nie próbowałam też ustawiać wszystkich tych opcji, ale nie wszystkie one działają jakoś. To taka kwestia no, stricte programowa, myślę.
1: No tak, i być może jakieś kolejne aktualizacje oprogramowania rozwiążą.
0: Tak. Poza tym miałam z tym strasznie głupi problem na samym początku, który mnie na jakiś czas trochę zablokował, jeżeli chodzi o używanie tego. Mianowicie w podręczniku nie było napisane, jak z tego trybu terminala dla odczytu ekranu wyjść z powrotem do tego notatnika. No po prostu przeszukałam cały podręcznik. Przy każdym, co tam opisują, piszą jak z tego wyjść, a przy tym nie.
1: I jak należy z tego wyjść?
0: Jest skrót, tutaj akurat trzeba zapamiętać skrót. To jest spacja plus Z, ale jakby to komputerowe Z, czyli piszem siódmym jeszcze. No to nie wpadłam sama.
1: No tak, to takie dość mało intuicyjne. Ja podejrzewam, że korzystając gdzieś tam kiedyś dawno temu z Braillite'a, to bym próbował tej Z-ki, ale właśnie bez tego
0: tak,
1: klawisza
0: ja
1: siódmego. No
0: Z,
1: właśnie.
0: No, natomiast on był interpretowany jako Z gdzieś tam stosujący się dalej do tych urządzeń, tak, które mieliśmy podłączone, więc to jakby, no jest to, to jest rzeczywiście troszkę, znaczy jakby to było opisane w instrukcji, to nie ma problemu, tak? Chyba to gdzieś ktoś przeoczył.
1: Całkiem możliwe.
0: Ja potrzebowałam tutaj po prostu kontaktu z firmą, żeby się dowiedzieć, jak się to robi.
1: Właśnie, a propos dystrybutora, to jeszcze zapytam, ECE, jak rozumiem, ECE, dystrybutorem tak, jest tego tak, na Polskę.
0: Tak. I tutaj właśnie była ta kwestia, o której mówiłam wcześniej, że w ustawieniach, mówię, dobra, no to sobie wybiorę w ustawieniach, żeby mi po prostu uruchamiał od tego menu głównego, no i jak wyłączę go, to rozumiem, że on mi wtedy uruchomi z tego menu, a guzik wracał do tego terminala cały czas. I po prostu przez chwilę jedynym sposobem, który ja widziałam, był reset. Także, no, ale to taki drobiazg, który gdzieś tam... Ja nawet nie sprawdzałam, czy może już to jest w tym podręczniku, ale gdyby ktoś miał kiedyś jakiś taki problem, to trzeba zrobić właśnie spację Z plus jeszcze ten siódmy punkt i wtedy elegancko wychodzi i wszystko jest w porządku. No i właściwie powiem szczerze, że ja jakiś specjalny, no może jeszcze epuby mógłby otwierać.
1: No tak, epuby to jest akurat coś, co fajnie, żeby otwierał.
0: To bym była rzeczywiście zadowolona.
1: Można by było książki czytać.
0: Tak, on otwiera jeszcze jakieś pliki DAISY, ale takie DAISY, no to też jest w ogóle ciekawe, bo ja nie wiedziałam, że istnieją inne pliki DAISY niż dźwiękowe, w sensie audiobooki, natomiast oni tutaj gdzieś piszą, że niby, nie wiem, jakieś książki są też takie tekstowe jakoś.

0: jest nie zapisywane, no to on takie coś otwiera, no ale do tego to pewnie nigdy nie wykorzystam. On ma jeszcze tam jakieś aplikacje, takie, których ja oczywiście nawet jest kalkulator, budzik, tam data i czas, stoper, minutnik, terminal. No to ja oczywiście praktycznie z niczego z tego nie korzystałam jeszcze. Terminarz. Ja sobie tak marzę, ale to pewnie, bo na przykład taki terminarz, no to jest rzecz w ogóle dla mnie w tym kształcie nieprzydatna. Natomiast gdyby istniała jakaś opcja synchronizowania tego z czymkolwiek.
1: Z jakimś kalendarzem już, na iPhone'ie na przykład.
0: Tak, to już byłoby cudowne. To byłoby po prostu fantastyczne, tak? Bo ja korzystam z kalendarza na iPhone'ie bardzo dużo. Mój aplikant mi wpisuje terminy i dzięki temu no, wiem, kiedy co mam i tak dalej. I na przykład mam takie sytuacje, że wyznaczają termin kolejnej rozprawy i wszyscy w tym momencie otwierają swoje kalendarze papierowe i patrzą, czy w tym czasie mogą, bo jak nie mogą, no to trzeba to zgłaszać i jest możliwość zawsze ustalenia jakiegoś innego terminu. No i tutaj nieraz ja zaliczam trochę takie wpadki, bo jeżeli nie pamiętam, a nie pamiętam wszystkich terminów, a nie ma ze mną aplikanta z papierowym kalendarzem, to czasem się zdarza, że sobie dam ustalić kolejną, trzecią rozprawę, tak, na jeden dzień. Bo nie mam jak tego tak szybko sprawdzić. Na iPhone'ie, nawet jakbym go wyciągnęła i już olała to, że go tam słychać, albo szybko podłączyła pod tą linijkę, to nie zrobię tego tak szybko, jak ktoś, kto sobie otwiera kalendarz, patrzy. Mam wolne.
1: No tak.
0: Więc gdyby była taka możliwość, żeby sobie to zsynchronizować, to wydaje mi się, że pewnie też nie tak szybko, ale jednak wydaje mi się, że miałabym tutaj trochę lepsze szanse na to, żeby to rzeczywiście sobie zrobić, ale tego to chyba, ja nie wiem, w poprzednich czy Braille Sensach, czy jakichś tych, to chyba też nie było żadnych
1: chyba nie,
0: takich synchronizacji.
1: Chyba nie, ta aplikacja też zdaje się, że w Braille Sensach była, ale to zawsze było jakieś takie rozwiązanie osobne, bez synchronizacji.
0: I tego to rzeczywiście, jakbym sobie mogła coś zażyczyć, żeby zrobiono, to faktycznie bym chciała, żeby była jakaś możliwość synchronizowania z jakimiś kalendarzami, bo to by mi faktycznie, wtedy bym z tego korzystała, a tak to nie korzystam, bo wiadomo, że nie będę wpisywała każdej rozprawy.
1: No tak,
0: osobno,
1: tym bardziej, że musiałobyś to potem z iPhone'a przepisywać jeszcze, skoro jeszcze masz ten kalendarz zsynchronizowany z aplikantem, to rzeczywiście podwójna praca do wykonania.
0: Podwójna, dokładnie. Ale to są no takie moje jakieś tam życzenia. Natomiast ogólnie z linijki jestem bardzo zadowolona. Mówię, dobrze mi się na niej pisze, dobrze mi się na niej pracuje. A tu jeszcze jak się łączą z tym Bluetoothem, to jakieś takie światełka się świecą. To mnie kiedyś ktoś nawet na rozprawie trącał, co to jest. Także ogólnie tak fajnie to wygląda. Wydaje się to bardzo porządnie wykonane urządzenie. To jest to, co dla mnie jest w sumie ważniejsze niż te wszystkie kwestie programowe, które są w środku, bo nie ma tu nic na tyle skomplikowanego, żeby się to, nie wiem, wieszało czy coś tam się działo. A z kolei też myślę sobie, że jeśli to będzie produkt jakoś tam rozwijany, no to być może jeszcze z czasem się coś tam może pojawić, czy coś tam mogą naprawić, czy ten, no ale tego, co dostaję sprzętu, no to już po prostu jaki dostaję, taki mam. A mam ją służyć przez następne ileś tam lat, mam nadzieję. Więc no przynajmniej tak wizualnie wydaje się to rzeczywiście bardzo porządne. Jest poza tym dosyć, znaczy ja nie miałam tego typu linijek w rękach innych, takich, które obecnie gdzieś tam są dostępne. Natomiast no jak na 40-znakową linijkę, to wydaje mi się, że nie jest on ani ciężki, ani jakiś tam taki nieporęczny. No wiadomo, że jest większy od tego Braille Sensa, którego miałam, bo on był 32-znakowy. Jest odrobinę cięższy, ale w sumie niewiele. No fajne jest to właśnie, ma etui, ma pasek na ramię, tak, na którym go można sobie fajnie nosić. I no to jest naprawdę urządzenie, z którego ja jestem zadowolona, mam nadzieję, że będę nadal zadowolona, bo to jest urządzenie, po którym sobie wiele obiecywałam, a z drugiej strony no trochę miałam jakiś tam obaw, bo to jest zawsze coś, co jeszcze nie było za bardzo testowane, tak, tak znaczy, no, wśród już osób użytkujących. Nie miałam żadnych opowieści ten temat i tak dalej. Nikt nie miał, nikt nie używał.
1: Jesteś no, pierwsza.
0: Ja jestem pierwsza i ja... Znaczy ja się nie boję takich rzeczy. Wiadomo, że jest to zawsze ryzyko i może z tym być różnie, natomiast jak to mówią, kto nie ryzykuje, nie pije szampana, więc ja też, chociaż ogólnie w życiu nie jestem jakąś ryzykantką szczególną, ale w takich... No, jest... Nie jest to żadna firma no name, tak? Jest to uznana firma, która produkuje te sprzęty są dobre, korzystałam z nich, więc trudno było gdzieś tam zakładać, że jakiś nowy produkt będzie, nie wiem, gorszy czy jakiś. Z tego, co tak się domyślam z różnych opisów i informacji, no to jest pewnie sporo lepszy niż jakieś tam poprzednie.
1: No i pozostaje mieć nadzieję, że będzie ci przez lata służył, a że te gdzieś tam mankamenty, o których wspominałaś, zostaną rozwiązane i że wszystko będzie działało tak, jak działać powinno. QBraille XL to jest linijka brajlowska z funkcjami notatnika. O tym urządzeniu dziś na antenie Tyfloradia opowiadała Magdalena Szyszka. Dziękuję ci, Magdo, bardzo za udział w dzisiejszej audycji. I ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyfloradia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: A dziś w kalendarzu mamy wtorek, to jest 7 dzień marca 2023 roku. Witamy bardzo serdecznie. Przy jednym mikrofonie Michał Dziwisz, przy drugim mikrofonie Paweł Masarczyk.
3: Paweł Masarczyk.
1: Witaj, Pawle.
3: Witam serdecznie wszystkich.
1: Tak, dziś będziemy się zajmować cięciem.
3: Tak.
1: Między
3: innymi też i pewnymi innymi operacjami, ale no nie na audio poniekąd też. Bo jasna sprawa.
1: Ja to tak napisałem w materiałach, na materiałach multimedialnych.
3: Multimedialnych.
1: Tak. I to no chyba tak, bo jest dobre wybrnięcie z tematu.
3: Myślę, że tak, aczkolwiek chyba takim najbardziej rozpoznawalną cechą programu Lossless Cut jest to, że potrafi on dokonywać właśnie lossless, czyli bezstratnego cut, czyli cięcia na materiałach wideo.
1: Aha.
3: I tu jest wiadomość dobra, my jako osoby niewidome, oczywiście w takim zakresie, w jakim pozwala nam na to dźwięk, możemy tego też dokonywać.
1: No to rzeczywiście dobra wiadomość. To jest aplikacja, której ty, Pawle, używasz już od pewnego czasu. Do czego ją wykorzystujesz najczęściej?
3: I tutaj tak nawiążemy troszeczkę do nas samych, taki metawzmianka. Data chyba tej audycji też nie jest przypadkowa, bo dzisiaj mija 15 lat od pierwszego odcinka Tyflo Podcastu.
1: To prawda.
3: A ja używam Lossless Cut'a, więc taki troszeczkę tu podgląd za kurtynę tego, co się dzieje najczęściej po Tyflo Przeglądach, a po innych audycjach czasem też. Używam tej aplikacji do tworzenia rozdziałów, z których wy możecie potem korzystać w waszych programach do podcastów. Bolesless Cut to jest funkcja, trochę efekt uboczny pewnych działań i to chyba było z myślą właśnie o filmach wymyślone i tak dalej, ale plikom audio też się dostało i MP3 plikom również. Można tą aplikacją tworzyć rozdziały, co więcej, w plikach MP3. Co więcej, rozdziały są kodowane w taki sposób i to jest chyba jedyna aplikacja, jedyny program dla Windowsa, który znam, który sprawia, że te rozdziały, co miałem wrażenie, że jest w ogóle niemożliwe technicznie, ale wyświetlają się w aplikacji Apple Podcast.
1: Tak, bo jest trochę innych narzędzi. My testowaliśmy, właściwie ty testowałeś przede wszystkim różne inne narzędzia, skrypty jakieś, które operują na plikach MP3 i dodają te rozdziały, te chaptery tak zwane. Natomiast no, problem z nimi zasadniczy był taki, że w jednym to chciało działać, w innym nie, programie do odtwarzania podcastów. Jak gdzieś działało, to w innym programie nagle przestawało działać, albo czasem coś zadziałało, czasem nie. I ten Lossless Cut wydaje się takim najbardziej optymalnym narzędziem, dzięki któremu możemy takie rzeczy realizować, dzięki któremu możemy to przeprowadzać. No i jest to narzędzie jakoś dostępne.
3: Tak, jest to narzędzie, którego interfejs jest zakodowany w Elektronie. Wiem, że mamy wśród naszych słuchaczy zarówno no, zwolenników, jak i przeciwników tworzenia aplikacji w ten sposób, no bo to zawsze jeden proces Chroma więcej. Natomiast no, dzięki temu ta aplikacja jest też dostępna, bo renderuje się jako zwykła strona internetowa, a i też została doposażona, i to w nowszych wydaniach w jeszcze więcej, skrótów klawiszowych. I dzięki tym skrótom my jesteśmy w stanie no, zrobić w tej aplikacji niemalże wszystko. Oczywiście poprawki pewne mogłyby tam nastąpić i ja mam nadzieję, że z czasem aplikacja też o dostępność zadba. Będę też, no, jest problem jest taki jeden główny, bo to kwestia przechodzenia po tych segmentach, o których powiem za chwileczkę. Natomiast nawet przy tym, co aktualnie jest, jest to całkiem wygodna aplikacja w użytku, jak się jej nauczymy.
1: No właśnie, jak się jej nauczymy, to potem można sobie działać. Ty, zdaje się, że jakiś tam już kontakt próbowałeś nawiązać z autorem, prawda?
3: Owszem, pisaliśmy maile, wymienialiśmy. Jeszcze to nie doszło do kwestii dostępności, tylko kwestie takich drobnych usprawnień, które gdzieś tam osoby korzystające z aplikacji mi zgłaszały. No i autor odpowiada w miarę możliwości. Czasem trzeba na niego troszkę poczekać, żeby odpisał. No i oczywiście jest GitHub, na którym można zgłaszać przez issues, przez ten system zgłoszeń na repozytoriach GitHubowych. Można zgłaszać swoje sugestie przeróżnych usprawnień, błędów, no, znalezione błędy i no, inne rzeczy, które nam jakoś na sercu leżą w związku z programem.
1: Okej. Okay. No dobrze, Pawle, to w takim razie myślę, że możemy przechodzić pomału do rzeczy, ale takie pierwsze pytanie w ogóle, skąd tę aplikację pobrać, jak ją zainstalować?
3: Ja może to za chwileczkę zademonstruję, bo aplikacja jest do pobrania w dwóch formach. Jeżeli nie mamy problemu z tym, żeby troszeczkę zapłacić, a to jest koszt chyba około 100 zł, no nie aż tak mało, ale też zważywszy na to, że to jest jednorazowa opłata i program rzeczywiście jest fajnie zoptymalizowany, no to nie jest to też aż tak, myślę, dużo, jak lubimy wspierać wolne oprogramowanie, no to jest to normalnie w Microsoft Store, czyli jest to dostępne po prostu w sklepie, można Microsoftu, jak wszystkie inne programy od Windowsa 10, no i tam możemy sobie go zakupić. Natomiast jeżeli byśmy chcieli bardzo pobrać program za darmo, no to pobieramy go z GitHuba i jest on dostępny na stronie projektu. Więc ja to pokażę.
4: Rozpoczęto udostępnianie dźwięku z komputera.
3: Już słyszymy Natana.
1: Tak Pulpit jest. List.
3: Otwieram sobie
4: Firefoxa. Aplikacji. Mozilla
3: A link będzie rozwinięte. Oczywiście podany w komentarzu. Natomiast ja go tutaj pokażę dla osób niecierpliwych, które nas słuchają na żywo. github.com.
4: Odznaczono. Zaznaczone. Github.com. Pusta. Pusta. Ifi zaznaczone.
3: /mifi. M-I-F-I. To taki pseudonim, powiedzmy, czy akronim od imienia nazwiska autora, czyli Mikael Winstad. Jest Norwegiem, pan autor.
4: Pusta. Y-F-I-M-I-F-I. Pusta.
3: /mifi.
4: Osless cud zaznaczone.
3: Losless cut.
4: Losless. Osless cud. L-O-S-S-E-S-S-S-C-U-T.
3: Losless myślnik cut, czyli L-O-S-S-L. ESS-CUT. Otwieram stronę projektu.
4: Zwinięte. Nowa karta z przy... Mifi Lossless Cud. Tres Fis Sarmy Knifeof Lossless Video Audio Editing Mozilla.
3: Aplikacja reklamuje się jako scyzoryk szwajcarski, czyli taki zestaw narzędzi edycji bezstratnej audio i wideo. No więc dobrze. Jeżeli jest to tak uniwersalna i tak elastyczna aplikacja, to zobaczmy, jak ją pobrać. Oczywiście idziemy sobie po nagłówkach, jak to na GitHubie bywa.
4: Główny punkt orientacyjny klikalne mi fil latest com mit na git stats nagłówek files nagłówek readme md link nagłówek
3: pod... Tu jest readme i to wszystko jest w readme pod nagłówkiem download. No to szukamy nagłówka download.
4: Features nagłówek example loss export cud reencode on let advanced download nagłówek poziom 2.
3: Mamy jeszcze nagłówek poziomu drugiego, więc też można cyfrą 2 trochę szybciej do niego dojść. No i tu mamy pod tym nagłówkiem kawałek tekstu właśnie o tym, że można pobrać ze sklepu Microsoft Store i z App Store'a, bo właśnie, ja mówię o Windowsie, ale aplikacja jest elektronowa, więc jest ona uniwersalna i jest dostępna zarówno na Windowsa, jak i też na Maca, na macOS'a i na Linuxa. O tym warto wspomnieć i na wszystkich tych platformach powinna być podobnie dostępna, no jeżeli działa tam Chrome albo cokolwiek, co bazuje na Chromium, no to tam też działa ta aplikacja. Więc jest tutaj taka informacja o tych wersjach płatnych, natomiast nas interesuje lista elementów.
4: If sim link link for link link if list linking mac koniec list lista elementów 4 mac OS X.
3: I na tej liście szukamy wersji dla Windowsa.
4: Link Intel link up Windows. Odwiedzony link 7 zip Windows 7 8 and 8 1 is no longer supported after link V3500.
3: Tak. To jest dokładnie ten link i w niego klikamy, zaczyna się pobierać. Jak już słyszeliście, mamy tu też informację, że aplikacja nie jest wspierana na Windowsach 7, 8 i 8.1, więc minimum Windows 10 jest wymagane, żeby najnowszą wersję uruchomić. Prawdopodobnie da się, jeżeli wejdziemy na zakładkę Releases, czyli wydania tutaj w repozytorium, znaleźć jeszcze wersje starsze, które na 7 będą działać, ale nie wykorzystamy w pełni funkcjonalności programu wtedy i opowiem zaraz dlaczego. No i tak właśnie pobieramy Lossless Cuta. On jest dostępny jako archiwum 7-zip, które wypakowujemy. W środku ono zawiera same foldery, więc wypakujcie sobie do tą opcją wypakuj do tam Lossless Cut, żeby utworzył nam się folder osobny dla tego programu, bo w środku program już jest, że tak powiem, wybebeszony. No i jesteśmy gotowi, żeby zacząć go używać.
4: Pasek zadań.
3: Nie wiem, czy my jesteśmy też dostępni dla nasłuchu, dla słuchaczy.
1: Jesteśmy dostępni jak najbardziej, jesteśmy w Tyfloradiu, jesteśmy na YouTubie, na Facebooku nas nie ma, ale na YouTubie jakaś transmisja jest, mam nadzieję, że ona działa, chociaż nadajemy tak trochę z awaryjnego, że tak powiem, zestawu, ale Tyfloradio działa, można do nas pisać też, można do nas dzwonić na Zoomie, pisać w komentarzach pod transmisją na YouTubie i oczywiście na kontakt.tyflopodcast.net.
3: Jasne. No więc jeżeli macie jakieś pytania o aplikację, to zachęcamy do kontaktu. No a my chyba możemy już przejść do działania.
4: Pulpit lista. Lossless cud element.
3: Mam tutaj skrót na pulpicie, który sobie samodzielnie utworzyłem, no bo jeżeli jest to 7-zip, to wiadomo. Musimy się sami postarać o to, aby skrót zaistniał. Otwieramy program.
4: Lossless cud.
3: Program się otwarł i teraz nawigujemy po nim jak po tradycyjnej stronie internetowej, czyli ja naciskam przycisk, skrót klawiszowy Ctrl Home, aby przejść na początek tejże strony.
4: Klikalny przycisk Working Dir Unset.
3: Working Dir Unset, czyli tu konfigurujemy folder roboczy aplikacji. To jest folder, w którym będą zapisywane wszelkie pliki tymczasowe, a program takowe tworzy, co za chwileczkę też będę zresztą pokazywał.
1: Ale to nie jest tak, że można tylko z tego katalogu wczytywać pliki. Pliki można wczytywać
3: nie.
1: Zewsząd.
3: Owszem, i za chwileczkę to będę pokazywał. Skrót Ctrl-O jak najbardziej działa, tradycyjnie. No i co mamy tu dalej?
4: Upuść pliki.
3: Jak słyszycie, aplikacja jest częściowo po polsku, częściowo po angielsku. Polskie tłumaczenie jest niekompletne, natomiast warto je sobie ustawić i tutaj też to pokażę za chwilę. Polski język nie uaktywni nam się samodzielnie. To jest jakiś błąd aplikacji, bo mimo iż język polski jest dostępny, a domyślnym ustawieniem języka jest język systemu, to jakoś nie jest to wychwytywane i ustawia nam się język angielski tak czy siak. Więc tutaj warto zajrzeć do ustawień, co za chwileczkę też pokażę. No ale dobrze. mamy tu informację o tym, aby upuścić plik. My tego robić nie będziemy, bo dużo wygodniej jest otworzyć to skrótem Ctrl-O.
4: Se help menu for help.
3: No wiadomo, przejrzeć pomoc, menu pomocy, aby uzyskać pomoc.
4: Or i oto set cud points.
3: Lub użyj liter i, czy przy klawiszy i albo o, aby ustawić punkty przecięcia. Ja to będę jeszcze demonstrował, bo istotnie i początek przecięcia, o koniec przecięcia, czyli jakby to jest trochę tak jak w MP3 Direct Cutie. Wybieramy sobie, tak, początek tego, co chcemy wyciąć i koniec tego, co chcemy wyciąć. Zresztą z Reapera, czy z Gold Wave'a, czy z Audacity znamy również skróty lewy kwadratowy, prawy kwadratowy, nawias. To są te markery. I tutaj markery mają trochę inną formę, o czym będę mówił też za chwilkę. One się bardziej nadają do wycinania bardzo małych, takich drobnych fragmentów. I będę mówił o tym, jakie są konsekwencje tego, biorąc pod uwagę całościowy obraz tego, jak działa Lossless Cut. Ale tak, na początek możemy sobie zapamiętać i to początek zaznaczenia, o, to koniec zaznaczenia. No i zobaczmy, co tam dalej mamy jeszcze.
4: Przycisk grafika klikalne to dla Advanced View to schow Simple View.
3: No właśnie, tu możemy przełączać między widokiem zaawansowanym a prostym. Ja ten widok zaawansowany mam aktywny i on pokaże nam kilka dodatkowych kontrolek, o tym za chwileczkę.
4: I framy ramka grafika bez etykiety, aby uzyskać brakują.
3: To jest ramka, która nie wiem, czy nie jest przypadkiem podglądówką tego, co mamy edytować, czyli tutaj się wyświetla film, on jest osadzony, no i będziemy sobie z tym naszym plikiem multimedialnym działać.
4: Koniec ramka 0000000000.
3: To jest oczywiście czas, który upłynął.
4: Przycisk jump to start of video.
3: Przeskocz na początek wideo pliku.
4: Przycisk.
3: Tu jest przycisk niezaetykietowany.
4: Minus.
3: Właśnie, minus, który chyba usuwa...
4: Przycisk jump to current segment.
3: Segment.
4: Przycisk jump to current segment as start time.
3: Przeskocz do czasu początku obecnego segmentu. Te przyciski pokazuję wam tylko pro forma, bo tak naprawdę my będziemy te rzeczy za chwileczkę robić skrótami klawiszowymi. Ale fajnie jest zapoznać się z tym, co tutaj jest, żeby nie być zaskoczonym.
4: Przycisk start current segment at current time.
3: Rozpocznij obecny segment na obecnym czasie, czyli przemieszczamy segment, gdziekolwiek by on nie był, że jego początek zaczyna się tu, gdzie jesteśmy teraz my, kursorem.
4: Manualny input.
3: Tutaj możemy wpisać ręcznie czasy początku i końca segmentu.
4: Przycisk select preview scale frame.
3: To jest przejście do poprzedniej ramki, bo film, z czego możemy sobie często nie zdawać sprawy, podzielony jest na klatki. Tego nie mówi się o animacji poklatkowej. No, tak działa rejestrowanie obrazu ruchomego, że są te klatki i na te klatki się on dzieli. Tutaj myślę, że warto zaznaczyć pewną rzecz. Autor programu...
4: Exit nie tak w lossless cud dokument.
3: Autor programu podkreśla, iż edycja bezstratna wideo i w ogóle edycja wideo nie jest procesem dokładnym. Jeżeli edytujemy audio, no to zaznaczamy sobie, że od minuty 5 sekund i może nawet setnych sekundy do 2 minut 30 sekund i tam też setnych sekundy, to dokładnie ten fragment jest zaznaczony. Nie jest to możliwe w przypadku wideo, zwłaszcza w tej jakości bezstratnej, bo będziemy operować na... właśnie tych klatkach, znaczy tak, na klatkach. I jedno z ustawień, które tutaj mamy wybrane, jest takie, żeby przycinał do najbliższej klatki. No, robione jest to po to, żeby, jak my przytniemy dźwięk, no to my słyszymy, gdzie przycinamy dźwięk. Jeżeli przycinamy obraz, to jest szansa, że przytniemy go w połowie gdzieś klatki i będą jakieś niepożądane efekty wizualne. Coś się tam posypie, jakoś tak nienaturalnie zostanie urwany obraz. No, w jakiś sposób osoba, patrząc na filmy, zauważy, że coś tu było majstrowane nie tak jak trzeba. Dlatego zaokrągla się do końca najbliższej, tak zwanej kluczowej klatki, żeby zachować integralność, tak?
1: No właśnie, to jest chyba z tymi klatkami kluczowymi coś na rzeczy, no bo przecież tych klatek na sekundę, czyli tych FPS-ów, tak, to jest dużo, więc...
3: To prawda.
1: To gdyby to było tak, że to chodzi tylko o te klatki, które są w materiale wideo, to nie byłoby problemu, bo podejrzewam, że moglibyśmy tu ciąć naprawdę z chirurgiczną wręcz precyzją. Ale to chyba nie jest dokładnie tak i tu możemy ciąć jakby co którąś z tych klatek.
3: Tak, tak. to tutaj słusznie, że to podkreśliłeś. Szczerze mówiąc, nie wiem, jakie to ma implikacje i dlatego też zalecam rozwagę, jak my jako osoby niewidome będziemy tutaj coś wycinać, bo zawsze warto, żeby ktoś widzący spojrzał, czy film nie jest jakoś nienaturalnie ucięty. Takim przykładem, kiedy moglibyśmy chcieć ten program na pewno wykorzystać, oczywiście wiadomo, do cięcia jakichś prywatnych materiałów, chcemy pozbyć się jakiejś części filmu, która nie jest nam potrzebna i tak dalej, jasna sprawa, ale przykładowo nagraliśmy sobie w telewizji jakiś program. Nagrał on się nam, my go zostawiliśmy tam na 2-3 godziny, niech on się nagrywa i nagrały nam się reklamy. No my tych reklam nie będziemy chcieli mieć w pliku wynikowym. Po co nam one? My chcemy mieć tam całość tego programu, czy filmu, czy czegoś, co sobie nagraliśmy. Więc będziemy chcieli tych reklam się pozbyć. Na tym przykładzie będziemy też dzisiaj ćwiczyć właśnie wycinanie reklam z całości jakiegoś dłuższego materiału, powiedzmy wideo. Natomiast no właśnie te klatki będą tutaj kluczowe, klatki będą tutaj kluczowym też zagadnieniem.
1: I teraz jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Dlatego, że pracujemy na materiale źródłowym, czyli mamy do czynienia z tą tak zwaną edycją bezstratną, czyli dokładnie to samo, co w przypadku MP3 Direct Cut'a, bo już na przykład w edytorach audio, no to tak nie działa. I tak samo w edytorach wideo. To zazwyczaj też tak nie działa. Bo tam dekodujemy sobie obraz do postaci no takiej nieskompresowanej, a następnie, kiedy dokonamy jakiejś edycji, to dokonujemy powtórnego wyrenderowania. I o ile w przypadku materiałów audio to nie jest jakiś wielki problem, bo audio renderuje się generalnie, no szczególnie jeżeli nie nałożymy tam jakichś specjalnych efektów, to w miarę szybko, to już jednak wideo, no to potrafi renderować się no niekiedy nawet i z prędkością 1x albo i wolniej. Często też wolniej. To wszystko bardzo mocno zależy od naszego komputera. Ja kiedyś bawiłem się Reaperem w taką krótką edycję materiału wideo i potem wyrenderowałem go ponownie. No to nie trwało wcale aż tak krótko i jest to proces dość powolny. Więc dlatego to narzędzie będzie nam tak przydatne do takich prostych operacji, bo gdybyśmy chcieli zrobić to samo, nawet zakładając, że mamy jakiś dostępny edytor wideo, to po prostu mogłoby to nam zająć znacznie więcej czasu.
3: To prawda. No dobrze, to przejdźmy dalej. Zobaczmy, co jeszcze tutaj interfejs kryje.
4: Przycisk Neframe Back.
3: Możemy przeskoczyć o jedną klatkę do tyłu.
4: Przycisk Play Select Step Segment in Order.
3: Tu można odtworzyć segmenty wybrane w takiej kolejności, w jakiej one występują. Czym są segmenty? Ano segmenty są to odpowiedniki itemów reaperowych, czyli my tniemy tą całość tego materiału, przypuśćmy, że wideo nasze ma 2 godziny, na kilka części. No i to nam się przyda, kiedy będziemy wycinać, tak? Bo będziemy chcieli wycinać jakiś fragment i podzielimy wtedy wideo na przykład na 3 części, czyli część przed przecięciem, część wycinana i część po przecięciu. I tą część wycinaną, czyli ten item, powiedzmy segment numer 2, będziemy chcieli usunąć i się go pozbyć. Na tym właśnie polegają segmenty. Jest to bardzo ważne słowo w kontekście tutaj tego, z czym będziemy pracować. Te segmenty nam się będą cały czas pojawiać, one są bazą, podstawą całego naszego działania w tym programie.
4: Przycisk Neframe Forward.
3: Oczywiście jedna klatka do przodu.
4: Przycisk Select Next Keyframe.
3: Przejdź do następnej klatki kluczowej.
4: Manual input current segment end time.
3: No tutaj można wpisać ręcznie czas końca segmentu.
4: Przycisk end current segment at current time.
3: Tu można zakończyć segment no w miejscu, w którym mamy teraz kursor.
4: Przycisk jump to current segment end time.
3: Tu można przeskoczyć do czasu końcowego segmentu.
4: Przycisk.
3: Tutaj mamy plus, czyli dodawanie kolejnego segmentu.
4: Przycisk jump to end of video.
3: Przeskocz na koniec wideo.
4: Grafika klikalne toggle advanced view.
3: Tu dalej przełączamy jeszcze raz widok zaawansowany.
4: Przycisk cap select step segments.
3: Tu mamy opcję zatrzymaj wybrane segmenty. Można też to zamienić na usuń segmenty. Ja to nacisnę.
4: Po wyeksportowaniu wybrane segmenty na osi czasu zostaną usunięte, otaczające obszary zostaną zachowane. Alert. Slosset his dialog graf i przycisk odrzuć wybrane segmenty.
3: I widzimy, że nam się zamienił przycisk ze zatrzymaj, skip po angielsku na po polsku już przetłumaczone odrzuć segmenty.
4: Podczas...
3: No różnica jest taka, że w tej pierwszej opcji, czyli keep, to co my usuniemy, no to będzie usunięte, a wszystko co pozostało w eksporcie zostanie scalone i to będzie nasz film wynikowy. Możemy też zrobić rzecz odwrotną, czyli możemy pozaznaczać kilka segmentów, ja będę pokazywał jak to zrobić, i sprawić, że tylko te wybrane fragmenty zostaną wyeksportowane, a cała reszta zostanie wyrzucona. No więc tutaj mamy te dwie opcje. No i zobaczmy, co się będzie dalej działo.
4: Przycisk 1X.
3: Tu mamy zoom. Możemy powiększać i pomniejszać zoom projektu, tak jak w edytorach audio typowych, od wielkości zooma. I to też dla osób widzących wiadomo, projekt widać w sposób bardziej szczegółowy lub mniej, w większym przybliżeniu lub mniejszym, natomiast dla nas oznaczać to będzie zwiększenie lub zmniejszenie skoku przy przewijaniu filmu, jeżeli wybierzemy opcję przeskakiwania o 1% aktualnego zoom. Więc to będę za chwilkę też pokazywał, jak dojdziemy do skrótów klawiszowych.
4: Lista rozwijana, zwinięte, powiększenie 1X.
3: Tutaj możemy bardziej konkretnie się zająć tym powiększeniem.
4: Przycisk schow export options strand before exporting.
3: Tutaj możemy zdecydować, czy jeżeli zdecydujemy się już na eksport filmu, to ma on odbyć się po domyślnych ustawieniach bez pytania nas o cokolwiek, czy ma się ukazać okno ustawień eksportu, w których będziemy mogli zdefiniować jeszcze kilka parametrów, zanim naciśniemy eksport.
4: Przycisk eksportuj.
3: I to jest przycisk eksportuj. No, to jest ostatni przycisk jakby tutaj w naszym interfejsie. On służy już do eksportu przeróżnych naszych materiałów. No dobrze, to skoro zapoznaliśmy się z interfejsem, to może przejdźmy do skrótów klawiszowych. Ja pokażę teraz skróty klawiszowe programu, bo one będą dla nas kluczowe i ważne i będę chciał też powiedzieć o kilku, które ja tu mam już przypisane, bo sobie mój program skonfigurowałem pod siebie, natomiast one domyślnie skonfigurowane i przypisane nie są. Jak włącza się pomoc i konfiguracja skrótów klawiszowych? Utworzył się już taki złoty standard w ramach programów właśnie bazujących na Electronie, że po włączeniu trybu formularzy, czy też trybu bezpośredniej interakcji, insert spacja w NVDA, w JOSie insert Z, kiedy możemy używać bezpośrednio klawiszy różnych i skrótów klawiszowych, pomijając polecenia NVDA do nawigacji po stronie, znak zapytania, czyli Shift plus Slash, otwiera nam pomoc odnośnie skrótów klawiszowych. I nie inaczej jest też w przypadku Lossless Cata. Naciskamy Shift Slash, czyli pytajnik.
4: Dialog. Gotowy przycisk.
3: I otwarła nam się trochę pomoc, ale trochę też konfiguracja tak naprawdę skrótów klawiszowych dla programu Lossless Cat. Więc pozwólcie, że przejdziemy przez te skróty, bo one będą dla nas szalenie ważne.
4: Nagłówek poziom 4, skróty klawiaturowe i skróty myszy. Przycisk. Ostatnie polecenia w FMPEG. No binding.
3: No tutaj nie mamy, mamy nieprzypisany skrót no binding, czyli nie ma przypisania ani gestu myszy, ani skrótu klawiszowego. Dla ostatnich poleceń FFmpeg, jeżeli lubimy się FFmpeg, który jest bazą programu Lossless Cat, bardziej szczegółowo bawić i jakieś wydawać komendy konkretne i parametry przypisywać do naszych eksportów, możemy to zrobić. Jeżeli nie używamy programu w ten sposób, po prostu chcemy użyć interfejsu, to kompletnie się tym nie przejmujemy.
4: Przycisk Bind Nevke to Action.
3: Tutaj pod każdym skrótem, który zobaczymy, będzie ten przycisk podpięcia nowego klawisza lub skrótu klawiszowego do działania.
4: Skróty klawiaturowe i skróty myszy. Shift. Slash.
3: Shift plus slash to jest to okienko, które właśnie otwarliśmy, czyli okno ustawień skrótów klawiaturowych i skrótów myszy.
4: Przycisk remove key binding.
3: Możemy usunąć przypisanie.
4: Przycisk bind nev key to action.
3: Lub przypisać nowy skrót klawiszowy.
4: Nagłówek poziom 2 odtwórz.
3: Tutaj mamy skróty odnośnie odtwarzania. No więc się zapoznajmy.
4: Odtwarzaj, wstrzymaj. Space.
3: Odtwarzanie i wstrzymywanie odbywa się za pomocą przycisku klawisza spacji.
4: Przycisk remove key binding. Przycisk bind nev key to action.
3: Przy czym?
4: Odtwarzaj, wstrzymaj.
3: Odtwarzaj, wstrzymaj. Z tego co pamiętam, spacja działała jako stop. Za chwilę to sprawdzimy. Czyli resetowało nam się odtwarzanie od początku. Za chwilkę pokażę, jak odtwarzać od tego miejsca, w którym jesteśmy.
4: Play, pause, no reset speed.
3: Play, pause, no reset speed. To jest odtwarzanie, wstrzymywanie bez resetowania prędkości. Jest to ważne, ponieważ skrótami...
4: Przyć play, no binding.
3: To jest skrót, otwórz, jest nieprzypisany.
4: Przyć pau, no binding, pause, no binding.
3: Pauza jest również nieprzypisana, to takie domyślne, ale...
4: Przyć L. Przycisk L. Przyspiesz odtwarzanie. L.
3: To jest skrót na przyspieszanie odtwarzania.
4: Przyć spowolnij odtwarzanie. J.
3: I J jest na spowolnienie. A K to jest odtwarzaj, wstrzymaj, tak? Nie resetując prędkości.
4: L. Przy K. Play pause no reset speed. No reset no sp. Sp lewy no sp.
3: Tak, to jest właśnie odtwarzanie, wstrzymywanie bez resetowania prędkości, czyli jeżeli przyspieszymy sobie materiał, bo za wolno nam się odtwarza, no to możemy K wstrzymywać i wznawiać w taki sposób, aby ta prędkość pozostała. Ja tego skrótu używam tak po prostu do wstrzymywania i do wznawiania. Po prostu, bo on jest przypisany domyślnie. Możemy sobie
1: w sumie
3: przypisać
1: tak na dobrą play. Sprawę, to można sobie usunąć ten skrót, ten pierwszy ze spacją, tak, który był, tak. i sobie dodać na te play pause, który nie jest przypisany.
3: Tak, dokładnie. Znaczy
1: jakby
3: tam play i
1: chciał.
3: Pauza to są dwie osobne akcje, więc nie wiem, czy to się nie będzie tam coś gryzło.
1: Ale tutaj, ale tu chyba była jeszcze taka jedna opcja, że play pauza i ona była też osobną akcją, tam wyżej, nie była?
3: Może, odtwarzaj, wstrzymaj, to była spacja. No, za chwilkę pobawimy się tym w działaniu, to się przekonamy.
1: Jasne.
3: No więc już widzieliście, że L i J, L przyspiesza, J zwalnia.
4: K,
3: play nieprzypisane,
4: pauza nieprzypisana. Przyspiesz, L, przyspiesz odtwarzanie, L.
3: Tak.
4: Spowolnij odtwarzanie. J. Speed up playback more.
3: Dalsze przyspieszanie, jeszcze bardziej.
4: Shift L.
3: Shift L.
4: Slow down playback more.
3: Dalsze spowalnianie.
4: J.
3: Większy, powiedzmy, krok.
4: Increase audio volume. Alt up.
3: Alt strzałka w górę. Zwiększa głośność.
4: Decrease audio volume. Alt down.
3: Alt w dół zmniejsza głośność.
4: Nagłówek poziom 2 playback prewie w segment sonly.
3: To jest odtwarzanie do podglądu segmentów. I tutaj to jest nowa sekcja ustawień. Tego wcześniej albo nie było, albo było tych opcji tu dużo mniej. I tutaj większość skrótów jest nieprzypisana domyślnie. Ja sobie je przypisałem sam, więc za chwileczkę to, co usłyszycie, to są moje mappingi. Możecie je sobie naśladować, to nie jest żaden problem. Natomiast żeby była ta świadomość, że domyślnie Lossless Cut w ten sposób nie działa. Trzeba
1: A swoją drogą, Pawle, od razu zapytam, czy znalazłeś jakiś pliczek, którym można się na przykład dzielić z takimi mappingami klawiszy, czy nie?
3: Jeszcze nie grzebałem w plikach programu, żeby zobaczyć, gdzie on to zapisuje, ale podejrzewam niestety, że to będzie jeden plik z konfiguracją wszystkiego.
1: Całkiem możliwe. W sumie szkoda, bo on trochę tutaj ma tych różnych akcji. Można było się takimi mapkami przypisań też wymieniać z tego, co widzę.
3: To prawda, zwłaszcza jak ktoś posiada jakieś klawiatury multimedialne i różnego rodzaju urządzenia, które klawiatury naśladują.
1: Bo no właśnie, bo to też jest jeszcze osobna kwestia.
3: Dokładnie. No więc zobaczmy, jakie tu mamy w tej sekcji opcje. Otwórz jednokrotnie aktualnie podświetlony segment. No przydatna funkcja, jak chcemy zidentyfikować, na którym segmencie się aktualnie znajdujemy, bo program nam tego niestety nie oznajmia. Co zademonstruję za chwilę.
4: Shift CTRL 1.
3: Shift Control lub Control Shift 1 to jest moje przypisanie.
4: Przycisk lub current segment.
3: Lub current segment. Zapętl aktualnie wybrany segment. No jeżeli chcemy go z jakichś przyczyn posłuchać w kółko i w kółko i w kółko.
4: Shift CTRL 2.
3: Control Shift 2, również mój mapping.
4: Lop beginning and end of current segment.
3: Zapętl początek i koniec aktualnego segmentu. To jest dość ważne, bo będziemy mogli w ten sposób zidentyfikować, gdzie segment się zaczyna, gdzie kończy, więc przez konsekwencję czy dobrze przycięliśmy nasz filmik. Bo jeżeli nie, to będziemy musieli przemanipulować początek i koniec tego segmentu, tego przycięcia. Za chwilę pokażę. Ten moment Ctrl-Shift-3 pozwala nam sprawdzić granice tego naszego aktualnego przycięcia.
4: Shift, Ctrl-3, przycisk, play, select, step, segment, in order.
3: Odtwórz wybrane segmenty w kolejności. No, jeżeli chcemy na przykład już na koniec, poprzycinaliśmy wielokrotnie ten nasz film, parę miejsc identyfikowaliśmy, które chcemy wyciąć, no i będziemy chcieli sprawdzić, czy te przycięcia są na pewno równo, zwłaszcza jak to są takie krótsze przycięcia, no to to jest fajna opcja, żeby sobie na szybko odsłuchać wszystko, co przycięliśmy po kolei w sekwencji jedno po drugim.
4: Shift, Ctrl, 4.
3: No ja sobie tak przypisałem, Shift, Ctrl, 4.
4: Nagłówek, poziom 2, przewijanie.
3: Przewijanie, również ważna sekcja i już się zapoznajemy.
4: Cofnij się o jeden klatkę do tyłu, przecinek.
3: Tak. Przecinkiem cofamy się o klatkę do tyłu.
4: Przejdź do przodu o jeden klatkę.
3: Kropka.
4: Kropka. Tak. Przejdź do tyłu o jeden sekundę, left.
3: Strzałka w lewo.
4: Przejdź o jeden sekundę naprzód. Richt.
3: Strzałka w prawo.
4: Przejdź do ostatniej klatki kluczowej. Alt, left.
3: Alt w lewo.
4: Przejdź do następnej klatki kluczowej. Alt, richt.
3: Alt w prawo.
4: Przejdź do tyłu o jeden osi czasu przy aktualnym przybliżeniu.
3: Dokładnie. To jest funkcja, do której będziemy potrzebować zoom. Za chwilkę dojdziemy
1: do
3: skrótów.
1: Czyli 1%.
3: Procent, tak, o 1%. Za chwilkę dotrzemy do skrótów manipulacji powiększeniem projektu. Ale na ten moment interesuje nas, jak przewijać o ten 1%.
4: Ctrl left.
3: Kontrol w lewo.
4: Przycisk left, command left.
3: Albo na Macu command w lewo.
4: Przycisk przejdź naprzód o jeden osi czasu przy aktualnym przybliżeniu. Ctrl right.
3: Kontrol w prawo, analogicznie do przodu.
4: Przycisk right, command right.
3: No i na Macu command right.
4: Przycisk jump to current segment as start time.
3: Przeskocz do początku aktualnego segmentu. To nam się też przyda, bo będziemy chcieli zweryfikować, czy na dobrym segmencie jesteśmy ustawieni. To jest kolejna metoda.
4: Shift left.
3: Shift w lewo.
4: Przycisk jump to current segment as end time.
3: Przejdź do końca segmentu.
4: Shift right.
3: No to również, żeby sprawdzić gdzieś tam, na przykład, czy przycięcie nam dobrze wyszło, jak leci film dalej od momentu, w którym skończyliśmy przycinać. To nam się wszystko przyda.
4: Przejdź do początku wideo. Ctrl, home. Mhm. Przejdź na koniec wideo. Ctrl, end. Przycisk select to time code. G.
3: Literą G możemy przeskoczyć bezpośrednio do czasu w filmie. Naciskamy G, pojawia się pole edycji, wpisujemy godziny, minuty, sekundy, enter i jesteśmy w konkretnym miejscu.
4: Przycisk, nagłówek, poziom 2, segmenty i punkty cięcia.
3: Kolejna bardzo ważna sekcja, czyli jak my te segmenty właściwie tworzymy. No i posłuchajcie.
4: Dodawanie segmentu cięcia. Plus.
3: Tak, segment dodajemy klawiszem plus. To jest wariant, który ja za chwilkę objaśnię. On się bardziej przydaje w moim osobistym przynajmniej workflow przy dodawaniu rozdziałów. Dlaczego? No, będę to pokazywał później, ale w dużym skrócie segmenty tworzone w ten sposób nie są nijak nazwane domyślnie, co no, bardzo ułatwia sprawę, jak chcemy sobie ponadawać im tytuły rozdziałów.
4: Przycisk usuń bieżący segment, backspace.
3: Tak będziemy usuwać tą część filmu lub materiału audio, której chcemy się pozbyć. Właśnie nie delete, a backspace.
4: Przycisk start current segment at current time. I.
3: Rozpocznij obecny segment w obecnym punkcie czasu. Litera I.
4: Przyć end current segment at current time. O.
3: I zakończ obecny segment na obecnym punkcie czasu. O. Możecie pamiętać z kroku przed chwilą, że przecież wam powiedziałem, że I O to jest zaznaczanie. No i właśnie widzicie, jest to rozwiązane. Tak naprawdę wszystko jest segmentem. Film, który załadowaliśmy dopiero co do Lossless Cut'a, jest jednym wielkim segmentem. I takie obejście zostało zastosowane przy tym zaznaczaniu takim drobnym, że tak naprawdę naciskając I O, my zawężamy ten segment, ten jeden wielki segment, którym jest ten film, tylko i wyłącznie do tego fragmentu, który wybraliśmy. Możemy go usunąć i zostanie wtedy tylko to, co było na pograniczu, przed i po segmencie. i to się wtedy scali i znowu będzie jednym wielkim segmentem.
1: Czyli to jest coś takiego, jak w Reaperze mamy itemy.
3: Dokładnie. To jest w ten sam,
1: na początku, ten sam, jak ładujemy sobie jakiś plik, to mamy jeden item, a potem tak zaczynamy go siekać na wiele, wiele, wiele drobniejszych itemów.
3: Dokładnie. Tutaj jest to o wiele bardziej wybacza ten program niż Audacity, bo jeżeli my wykonamy jakieś przecięcie i nam źle pójdzie, nie wiem, sekundę za wcześnie, sekundę za późno, to my możemy użyć tych skrótów, właśnie I oraz O, do przemieszczenia segmentu w czasie. I możemy przesunąć jego początek lub przesunąć jego koniec. I nie musimy na nowo tych przycięć robić, nie musimy, nie wiem, cofać się, robić raz jeszcze. Domyślam się, że itemy można w ten sam sposób w Reaperze przesuwać w czasie.
1: Tak, oczywiście, możesz rozszerzać, zwężać, przesuwać.
3: Dokładnie.
1: Tak, tak, tak, to wszystko jest możliwe.
3: Tak, no więc tutaj też możemy przesuwać to w czasie i do tego służą literki I oraz O.
4: Przycisk O. Oznacz bieżący segment. Enter.
3: Oznacz bieżący segment. To jest ciekawe, bo to tak naprawdę powoduje, że my możemy, zdaje się, że oznacz po angielsku label, czyli opisz, nadaj etykietę. Będziemy tego używać, jak pokażę tworzenie rozdziałów. Do przycięcia filmów nie jest to nam potrzebne.
4: Przycisk split segment at cursor B.
3: No i tego będziemy używać chyba w przypadku filmów najczęściej. No bo jak chcemy wyciąć z filmu jakiś większy fragment, tak jak ja będę wam pokazywał ćwiczenia na reklamach, no to nie ma sensu bawić się w jakieś IO, które będzie, że naciśnij I, teraz przewiń tutaj o ileś tam minut, naciśnij O. Tylko my sobie po prostu najzwyczajniej w świecie przekroimy ten film na segmenty w taki sposób, że włączymy go, przenawigujemy przez, bo film, mój materiał ćwiczebny zaczyna się reklamą, przejdziemy sobie do końca bloku reklamowego, naciśniemy sobie spokojnie pauzę, czyli literę K, naciśniemy literę właśnie B i przetniemy wtedy ten nasz cały film na dwa segmenty. Przed reklamami i po reklamach. I dalej będziemy mogli ciąć, potem w środku materiału znajdziemy znowu blok reklamowy i znowu zrobimy przed blokiem reklamowym B i po bloku reklamowym B. I znowu sobie wytniemy reklamy, pierwsza część materiału, kolejne reklamy, reszta materiału. Więc to jest coś, co w Audacity robi się skrótem Ctrl-I, czyli przetnij w tym miejscu na dwa itemy. W Reaperze też pewnie jest do tego skrót, żeby rozciąć materiał na dwa.
1: Zgadza się.
3: Tak. No i właśnie to robi tutaj literka B.
4: Przycisk jump to previous segment. Up.
3: Strzałka w górę.
4: Przycisk jump to next segment. Down.
3: Strzałka w dół. I możemy istotnie przemieszczać się po segmentach, ale screen reader niestety na tym etapie, i to jest coś, co można by pewnie rozwiązać jakąś arią w przyszłości, jakimś renderowaniem tej listy segmentów jako jakiejś tabeli widocznej dla screen readera, ale na ten moment tego nie mamy, więc no właśnie, nie będziemy słyszeć, na którym segmencie się znajdujemy. Dlatego bardzo ważne są te skróty, które pokazałem przed chwilą, które pozwolą nam na albo zapętlenie początku końca, albo przeskoczenie na początek segmentu, żeby jakkolwiek się zorientować, w którym obszarze jesteśmy.
4: Przycisk reorder segment z start time, shift i.
3: Shift i, czyli ułóż segmenty w kolejności według czasu ich, według czasu startu. Ja tego skrótu za bardzo nie używam, nie znalazłem jeszcze w moim workflow zastosowania dla niego.
4: Przy invertal segment są timeline, shift o.
3: Shift O, odwróć wszystkie segmenty na osi czasu, czyli pewnie od ostatniego do pierwszego, czy jakoś tak, też nie używałem tego jeszcze do niczego.
4: Przy fill gaps between segments, shift P.
3: Shift P wypełni przerwy pomiędzy segmentami. No może tak być, że sobie potworzymy te segmenty, pododajemy sobie w różnych miejscach. Przy rozdziałach u mnie bardzo często się to dzieje, że tutaj coś dodałem, potem się tego pozbyłem i na osi czasu pozostawały jakieś luki. Ten skrót przypisałem sobie ja sam, Shift P.
4: Przycisk Shift al segment są timeline, no binding.
3: Przesuń wszystkie segmenty na osi czasu. Nie mam tego przypisanego, jeszcze nie było mi to nigdy potrzebne.
4: Align segment time stock frames, no binding.
3: Ułóż czasy segmentów według klatek kluczowych. Również nie mam tego przypisanego.
4: Przycisk no binding, relate fixed duration segments.
3: utwórz segmenty o określonej długości czasu. No jeżeli chcemy rozcinać na takie równomierne kawałki, na przykład po parę minut, ale równo, że równo 3 minuty, no to możemy sobie takie potworzyć.
1: Albo na przykład, powiedzmy, jeżeli potrzebujemy jakiś, nie wiem, materiał podzielić na odcinki równe tam 60 minut, 30 tak. minut, tak jak książki czasem się dzieli, no to jest automatyczna metoda, żeby to zrobić, a potem ewentualnie się tylko przespacerować po tych odcinkach i sprawdzić, po tych segmentach i sprawdzić, czy on nam aby czegoś nie ciachnął na przykład w środku zdania albo środku
3: dokładnie.
1: słowa.
3: Dokładnie, dokładnie.
4: Przycisk relatenum segments, no binding.
3: Create num segments.
4: Num, um, spację, no.
3: Czyli jakieś segmenty ponumerowane, też nie mam pojęcia, co to jest, nie używałem tego.
1: Ciekawe, czy to nie chodzi o to, że stwórz, nieważne o jakiej długości, ale stwórz równych ileś segmentów. Czyli na przykład mam plik i podziel go na 3 segmenty. No i dzieli na równe segmenty.
3: No tak.
1: Że jakby można odwrotność tak od tamtego, że wtedy jak mu każesz stworzyć co, powiedzmy, co 15 minut, a tutaj nieważne ile to będzie miało, ale ja chcę 3.
3: A tak, no to jest możliwe.
4: Relate random segments, no binding.
3: Tutaj jest tworzenie losowych segmentów. No dobrze.
4: Przycisk shuffle segment sorter, no binding.
3: Możemy pomieszać kolejność segmentów.
4: Przycisk CTRL segments, CTRL, backspace.
3: Wyczyść wszystkie segmenty, Ctrl backspace. Ja sobie to przypisałem, to nie jest domyślnie przypisane. Jeżeli stwierdzimy, że się zamotaliśmy w tych naszych operacjach, za bardzo się to skomplikowało, nic już nie ma sensu w tym podziale i ogólnie wolelibyśmy zacząć od zera i to wszystko uwalić, co zrobiliśmy, no to możemy sobie tu przypisać skrót. Ja zrobiłem Ctrl backspace.
4: Pokaż pasek boczny, no binding.
3: Nie jest to przypisane. Pasek boczny jest to po prostu lista segmentów, którą będę wam za chwileczkę pokazywał, jak tylko załaduję plik.
4: Przycisk Select Only His Segment, no binding.
3: Wybierz tylko jeden segment. No jeżeli chcemy dokonać takiej operacji typu eksport tylko jednego fragmentu, na przykład wideo, że tam wybraliśmy sobie, pocięliśmy go na różne tam części, ale chcemy na ten moment wyeksportować tylko jeden, no to możemy tutaj przypisać do tego skrót.
4: Deselect all segments, shift, ctrl a.
3: Ctrl shift a, ja sobie to przypisałem, odznacz wszystkie segmenty. Zaznaczanie konkretnych segmentów i ich odznaczanie będzie ważne, jeżeli będziemy decydować się, jakie operacje i na jakich częściach filmu chcemy wykonać.
4: Przycisk select all segments, ctrl a.
3: Ctrl a wybiera wszystkie segmenty.
4: Przycisk toggle current segment selected, ctrl space.
3: Kontrol spacja, to sobie również ja przypisałem, to jest ręczne zaznaczanie segmentów, czyli chcę zaznaczyć, nie wiem, 1, 5 i 10, no to ja sobie przypisałem kontrol spację.
4: Remove selected segments, del, przycisk remove.
3: Usuń zaznaczone segmenty, czyli jeżeli mamy ich więcej i zaznaczamy na przykład je masowo do usunięcia, no to ja wybrałem sobie delete, usuń mi wszystkie.
4: Przycisk nagłówek poziom 2 ścieżki.
3: I to jest w sumie wszystko. Tutaj mamy jeszcze, no możemy się przejść. Tutaj mamy ścieżki audio, bo oprócz tego, że możemy oczywiście ciąć i lossless cut, jak sama nazwa wskazuje, jest głównie programem do cięcia, to możemy też na przykład wydobywać poszczególne ścieżki z pliku. Możemy na przykład wyjąć sam dźwięk. Możemy na przykład wyjąć sam dźwięk z deskrypcją, jeżeli nagraliśmy materiał w formacie TS, czyli transporter, w którym zawarte są wszystkie dane, jakie zarejestrował nasz, no, czy smart telewizor, czy oprogramowanie do karty telewizyjnej, tak jak DVB Viewer. Jeżeli mamy wszystkie dane zakodowane, no to mamy ścieżki różne audio, w tym ścieżkę deskrypcyjną. Możemy ją chcieć wyjąć, albo możemy chcieć wyrzucić obraz, ale zostawić obydwa pliki audio, albo w jakiś inny sposób pomanipulować tymi ścieżkami, tak? Czyli tym, co znajduje się w tych różnych warstwach danych pliku. Więc też możemy to robić za pomocą lossless cut.
4: Edit tracks metadata tags, no binding.
3: Możemy edytować metadane ścieżek.
4: Extract all tracks, no binding.
3: Możemy wyekstrahować wszystkie ścieżki, czyli każda do osobnego pliku.
4: Nagłówek poziom 2, operacje na osi czasu powiększeniu.
3: Tu są kwestie związane właśnie z powiększeniem projektu, z zoomem, czyli dla nas oznacza to definicję, o ile skaczemy skrótem kontrol lewo, kontrol prawo.
4: Powiększość czasu, CTRL, up.
3: Kontrol strzałka w górę.
4: Przycisk command, up.
3: No lub komanda w górę na Macu.
4: Przycisk pomniejszość czasu, CTRL, down.
3: Kontrol w dół zmniejsza.
4: Przycisk down.
3: No i na Macu command odpowiednio.
4: przycisk przełączaj powiększenie pomiędzy 1x a obliczonym wygodnym poziomem powiększenia.
3: No, możemy sobie tak ustawić. To chyba jest to pole kombi, które rozwijane, które pokazywałem przed chwilą, gdzie było 1x. Domyślnie można sobie ustawić inny poziom i przełączać między właśnie powiększeniem jednokrotnym, a tak naprawdę jakimś tam większą wartością, którą sobie ustawiliśmy.
4: Przycisk Z.
3: I robi się to literą Z.
4: Powiększ pomniejszość czasu. Przewijanie myszy kółko w górę.
3: No tak, tutaj jest pomieszanie, powiększanie myszką.
4: Przewija nagłówek poziom 2 działania wyjściowe.
3: I działania wy-

0: wydobyć klatki z segmentu jako obrazki. No, dużo tych obrazków by było, jeżeli segment jest większy. Wątpię, że ktoś z nas będzie z tego korzystał.
1: Usuń plik źródłowy D.
0: Literą D możemy usunąć plik źródłowy, bo nie polecam się tym bawić specjalnie. Jakieś potwierdzenie zdaje się, że wyskakuje, ale nie testowałem, więc lepiej nie.
1: Bat convert file to supported format.
0: Konwersja do formatu wspieranego, tym będziemy się zajmować za chwilkę. Dotyczy to formatów, które nie są natywnie wspierane przez Electrona, dlatego program nie może ich tak po prostu wyświetlić. Jest to na przykład format TS. I dlatego też będę wam pokazywał, co się dzieje, kiedy importujemy plik TS, bo no, trzeba wtedy na jedną rzecz zwrócić uwagę, właśnie na tą konwersję.
1: No binding. Przycisk bin convert current file to supported format. No binding.
0: Tutaj jest konwersja aktualnego pliku. Wcześniej była konwersja wsadowa, czyli większej ilości plików naraz.
1: Fix in current duration.
0: Tutaj możemy jakieś nieprawidłowości w długościach segmentów naprawić.
1: No bin. Przycisk nagłówek poziom 2.
0: Na przykład jak nam się jeden segment nachodzi na drugi. Program bardzo tego nie lubi, jak się nakładają segmenty. A zdarzyło mi się już kiedyś nałożyć dwa.
1: Nagłówek poziom 2 bat chwilę list.
0: No i tutaj już działania na plikach wsadowe, czyli na wielu plikach naraz. Mogę pro forma przejść po tych opcjach. Zobaczymy, co tu jest.
1: Previous file. Shift up.
0: Poprzedni plik. Shift w górę.
1: Next file. Shift down.
0: Shift w dół. Następny plik.
1: Open selected file. Shift enter.
0: Shift enter otwiera dany plik.
1: Close batch. No binding.
0: Zamykanie całego wsadu, całej tej partii plików. Nie jest przypisane.
1: Nobin, mergecon catenate files.
0: Połącz pliki.
1: Nobin.
0: Nie jest przypisane. Można łączyć pliki w kilka plików w jeden.
1: Nagłówek poziom 2 od hero operations.
0: No i jeszcze inne operacje.
1: Cud mode. Nobinging.
0: Tryb wycinania. To są różne tryby. Jakiś tryb inteligentny, tryb jakiś tam inny, czy te segmenty zostawić, czy wyrzucić. No można to przełączać skrótem.
1: Format przechwyconej klatki. No binding.
0: Dokładnie. W jakim formacie ma być przechwycona klatka, czyli to zdjęcie, tak? Klatki zrobione.
1: Keyboard discard audio tracks. No binding.
0: Możemy też skrótem przełączać, czy audio w pliku wynikowym ma być zachowane, czy porzucone.
1: Hanger rotation. R.
0: R zmieniamy obrót obrazu, rotację, czyli no, orientację obrazu.
1: Przycisk set custom start of set method.
0: Tu już jest jakieś ustawianie odstępów czasu.
1: No binding.
2: To chyba chodzi o to, żeby on zaczynał odtwarzać jakby od któregoś momentu. Czyli na przykład jeżeli byśmy mieli jakiś początek materiałów, byśmy pracowali na materiałach, które zaczynają się na przykład od iluś sekund ciszy, to tak. Chyba o to chodzi, żeby on to pomijał.
0: Możliwe.
1: Przycisk undo.
0: Cofnij.
1: CTRL.
0: Ctrl Z, zawsze, jak zawsze, jeżeli coś wykonamy, jakąś operację jedną za dużo, możemy zawsze ten krok cofnąć.
1: Command.
0: No i Command Z na Macu.
2: Jedną czy więcej? Jak to jest z tym undo w tym programie?
0: Nie próbowałem tego jakoś ekstremalnie na iluś operacjach. Przypuszczam, że więcej też jest możliwe, ale trzeba by to kiedyś sprawdzić.
1: CTRL, redo.
0: Jest jeszcze powtórz operację.
1: CTRL, shift.
0: Ctrl, shift, Z, to tak nietypowo, zazwyczaj jest chyba Ctrl, R.
1: Przycisk, shift, command, shift.
0: No albo command, shift, Z.
1: Przycisk, lose, current, scren, SCP.
0: Zamykanie obecnego ekranu, escape.
1: Przycisk, reset.
0: I to w zasadzie wszystko, no więc escape użyjemy.
1: Lossless.
0: No i co my teraz możemy zrobić? Możemy teraz otworzyć plik. Otworzymy go skrótem Ctrl-O.
1: Otwieranie dialog. Widok 4. Para TS 400.
0: Mam tutaj plik para.ts. Jest to plik nagrany z telewizji. Są to dwa filmy dokumentalne, przedzielone blokami reklamowymi, bo nagrywanie zostało włączone jeszcze jak reklamy leciały i potem sobie tak szło, aż program się miał skończyć, więc wszystko, co po drodze zostało nagrane, no, zostało w nagraniu. No i będziemy na tym pliku sobie ćwiczyć. Ja go teraz zaimportuję, naciskam Enter.
1: Lossless cud dokument.
0: No i w tym momencie plik się ładuje. My możemy sobie podejrzeć, ile to ładowanie już w procentach, w jakim stopniu jest ukończone.
1: Alert. Slosset his dialog przycisk.
0: Nawet nie zdążyliśmy, bo wyświetlił nam się, jak słyszycie, alert. No i co tu mamy za

0: Nikalnec Loset His Dialog przycisk plik niewspierany natywnie. Podgląd może nie mieć dźwięku lub może mieć niską jakość, jednak wyeksportowany plik będzie miał bezstratny dźwięk. Możesz przekonwertować plik w menu dla podglądu z lepszą jakością dźwięku. Klikalny JPEG przycisk, zachowaj dźwięk przycisk.
1: No i właśnie, dowiedzieliśmy się, że no to to, o czym usłyszeliśmy. Co to oznacza? Ja dałem tutaj plik TS. Pliki TS no, nie są wspierane przez Electrona, więc nie dało się wbudować specjalnie kodeków do odtwarzania tego typu plików w samym Lossless Cutcie. Więc Lossless Cut oferuje takie obejście problemu, że my będziemy mogli sobie przekonwertować jakby w locie ten plik na jakiś prostszy format, który jest bardziej wspierany, jakieś MP4, MKV, Matroska, jakikolwiek inny, po to, żeby móc mieć dostęp do podglądu tego pliku, żeby móc go sobie podejrzeć, podsłuchać i pracować na nim, po prostu słysząc i patrząc na to, co się dzieje. To nie oznacza, bo tutaj też podany został komunikat, że plik może być w gorszej jakości audio. Ja to za chwilkę będę pokazywał. Jest kilka sposobów konwersji tego pliku. I niektóre z nich, te takie szybsze, niestety taki wprowadzają kompromis, że dźwięk jest gorszej jakości. Ale spokojnie, ten dźwięk jest gorszy tylko w podglądzie. To, co my usłyszymy w pliku wynikowym, nie jest nijak naruszone. My cały czas pracujemy lossless, czyli bezstratnie, czyli cały czas pracujemy na pliku źródłowym.
2: A nam jest odtwarzana po prostu kopia, taka jeden do jednego, która ma te kody czasowe zgodne z tym, tylko po prostu jest w stanie ją odtworzyć lossless cut, ten Electron.
1: Tak. Z tego też tutaj autor ostrzega, mogą wynikać jakieś drobne nieścisłości w tym przycięciu, że jakby ta kopia się może tam od tych klatki różnić od oryginału. Dlatego ta edycja no jest, autor to podkreśla, niedokładna. Natomiast na tyle, żeby dźwiękowo się to dla nas zgadzało, myślę, że będzie to ok. No więc dobrze, proszono nas o konwersję pliku, no to skonwertujmy plik.
0: File, przycisk menu.
1: Nacisnąłem lewy alt, mamy menu plik, menu file, rozwijam.
0: Menu zaznaczony, rozwijane.
1: No i idę w górę, bo wiem, że w górę.
2: Z ciekawości, Pawle, jeszcze zanim zaczniesz konwertować. Czy jeżeli teraz byś zaczął odtwarzać, to faktycznie nie będzie nic słychać?
0: File, przycisk.
1: Przekonajmy się.
0: Los, przycisk, ścieżki.
1: Naciskam literę K. No, ja nic
2: cisza,
1: nie słyszę.
2: Cisza, ja też nie.
1: Więc niestety bez
2: nie, bo dlatego stwierdziłem, że zapytam, bo tam była informacja o tym, że może nie być albo dźwięku, albo obrazu, więc zastanawiałem się, czego nie będzie.
1: To jest chyba już porada trochę idąca o krok w przód, bo my możemy zdecydować, jaką metodą konwersji chcemy się posłużyć.
2: Jasne.
1: I są metody, które gwarantują brak dźwięku, ale obraz. Są metody, które gwarantują wszystko, ale niskiej jakości. Są metody, które gwarantują wszystko, ale będzie trwało to długo. Już to pokazuję.
0: Philips, menu exi, ustawień, fix, konwertuj na obsługiwany format 8:11.
1: Wybieramy tą opcję z menu plik.
0: Lossless cut parates dokument. Przycisk ścieżki 3.
1: I?
0: Nagłówek poziom 2, konwertuj na obsługiwany format.
1: Co my tutaj mamy za opcję?
0: Klikalne te opcje umożliwiają konwersję plików do formatu obsługiwanego przez odtwarzacz. Możesz wypróbować różne opcje i zobaczyć, który z nich działa z plikiem. Podgląd. Różne opcje i zobaczyć, który z nich działa z plikiem. Pamiętaj, że konwersja służy tylko do podglądu. Po uruchomieniu eksportu dane wyjściowe będą nadal bezstratne z pełną jakością.
1: Dokładnie, to jest to, o czym mówiłem.
0: Przycisk opcji oznaczone. Najszybszy. Niska prędkość odtwarzania, brak dźwięku.
1: No to nas raczej interesować nie będzie, bo my tego dźwięku jakkolwiek potrzebujemy.
0: Przycisk opcji nieoznaczone. Najszybsze. Niska prędkość odtwarzania.
1: Tu już nic o braku dźwięku, no mowy nie ma, więc możemy wnosić z tego, że ten dźwięk będzie.
0: Przycisk opcji nieoznaczone. Fastest. Low playback speed audio remux likely to file.
1: To jest jakaś najszybsza opcja, która jakoś inaczej remuxuje, czyli jakby no przetwarza, tak, konwertuje ten dźwięk. I może to nie zadziałać, tu jest napisane, i że też mogą być problemy jakieś z prędkością tego odtwarzania. No, różne mamy pliki, może się okazać, że to jest nasza jedyna opcja w jakimś przypadku, na szczęście nie w tym.
0: Przycisk opcji nieoznaczone. Szybko. Pełna jakość remux, może się nie powieść.
1: No, dobrze.
0: Przycisk opcji nie odfast. Remux video encode audio files i fun supported video codec.
1: No to jest kolejna metoda. Tutaj na niektórych kodekach może nie zadziałać. Jest po prostu inna metoda.
0: Przycisk opcji nie oznacz szybko. Pełna jakość remux bez dźwięku może się nie powieść.
1: Dobrze.
0: Przycisk opcji nie opowolne. Kodowanie niskiej jakości brak dźwięku. Przycisk opcji powolne. Niska jakość kodowania. Przycisk opcji najwolniejsze. Kodowanie wysokiej jakości.
1: No i to jest właśnie to takie najlepsze. Wtedy byśmy mieli rzeczywiście idealny dźwięk i wszystko idealnie, no ale trwać to by to trwało. Bo pliki są w zależności od wielkości. Na przykład ten mój plik, który tu mam, TS, ma 5 giga. No więc taka konwersja to sobie troszeczkę mogłaby potrwać.
0: Pole wyboru nieoznaczone. Uset his for all files until lossless cut is restarted?
1: Pytanie, czy to jest pole wyboru, czy chcemy tej metody, którą wybraliśmy, używać no, aż do restartu lossless cuta na wszystkich niewspieranych plikach?
0: Przycisk OK. Przycisk cancel. Przycisk
1: no
0: cancel.
1: OK i anuluj. My wybierzemy tą opcję najszybszą z niskiej jakości dźwiękiem, bo tak naprawdę do pracy to ten dźwięk nie musi być wybitny. On ma po prostu nam służyć jako pomoc. No więc sobie go wybierzemy.
0: Nagłówek, naklik, różne opcje, podgląd, przycisk, najszybszy, przycisk, najszybsze, niska prędkość odtwarzania.
1: Nie, to jest to, czego my potrzebujemy.
0: Przycisk, oznaczone.
1: No i...
0: Ok, okay. Przycisk. Przycisk ścieżki 3-5.
1: W międzyczasie możemy się rozejrzeć, póki on sobie tutaj konwertuje, jak zmienił się interfejs programu po załadowaniu pliku, bo już słyszeliście jakieś ścieżki 3-5, jakieś tutaj różne inne operacje. No, a tak naprawdę, co tu się wydarzyło? No więc mamy ten przycisk ścieżki 3-5.
0: Przycisk ścieżki 3-5.
1: To jest manipulacja ścieżkami w pliku. No każdy plik wideo ma jakieś ścieżki. Ścieżką jest obraz, ścieżkami są oczywiście ścieżki dźwiękowe. Ścieżkami są też pewne metadane, które są przekazywane w tych plikach. Tekstowe, jakieś dane takie złożone. Przykładowo też program telewizyjny jest też podawany chyba tutaj tymi metadanymi, o ile dobrze się orientuję, tak zwane EPG.
2: Tak, do tego stopnia, że sobie potem można to odtwarzać tak. Gdzieś tam. Czy nawet teletekst też powinien być tu zapisywany.
1: O, no proszę. No więc, bo to jest TS, to jest jakby idealna kopia telewizji w momencie, w którym nagrywaliśmy.
2: Czyli tak, to jest tak zwany transport stream, czyli po prostu ten strumień transportujący dany kanał, niekiedy nawet dany multiplex, bo to się czasem też zapisuje, czyli ten taki nadajnik telewizyjny. No ale przyjmijmy, że to jest jeden kanał telewizyjny, który sobie tak. W danym momencie nagrywamy. To tak uprośćmy.
1: Tak. No więc tu możemy pobawić się, które ścieżki nam są potrzebne, które nie są. Możemy niektóre niepotrzebne wyrzucić, jak chcemy zrobić sobie plik, który jest troszkę mniejszy. Nie wszystkie pliki też wspierają w ogóle tyle ścieżek naraz. Na przykład jakbyśmy bardzo się chcieli uprzeć i wyeksportować do AVI, co jest możliwe, no to tam jest tolerowana tylko jedna ścieżka wideo, jedna ścieżka audio. Więc to trzeba też mieć, no... przemyśleć sobie, jaki chcemy osiągnąć wynik.
0: Przycisk zachowaj dźwięk.
1: Zachowaj dźwięk. Tu możemy przełączyć, żeby dźwięk w pliku końcowym był albo go nie było.
0: Przycisk working drum set.
1: Nadal mamy nieustalony katalog roboczy, więc katalogiem roboczym będzie no, katalog, w którym był nasz plik źródłowy. W moim przypadku są to moje dokumenty, trochę sobie zrobię bałagan, ale na szczęście ten bałagan da się opanować.
0: Lista rozwijana zwiniętym PEG, SMPEG, TSMPEG 2, transport, stream, wykryto.
1: To jest format pliku końcowego, no bo możemy pracować na oczywiście pliku źródłowym i go modyfikować tak, jak on jest, czyli no, wynikowo otrzymamy również plik TS, ale z naszymi modyfikacjami, ale możemy też chcieć skonwertować, więc z tego pola rozwijanego możemy na przykład wybrać sobie...
0: Rozwinięte. MOV QUICK TIM MOV 4 z 145. MP4 MP4 Matroska ma, WebM się MP3 MP3 i potem 4 Audi 3G 2 3.
1: Nawet formaty
2: audio. Ja powiem
1: audio.
2: Tylko tyle, ta lista jest imponująca.
1: Tak.
0: WV RAW WAV PACK 104 WTV Windows Television WTV 100 WebVT WEB VTT SUBTI WEB WebP 140 WEB DASH MANIFEST WebM.
1: Przeróżne formaty.
0: MPEG SMPEG TSMPEG 2 transport stream wykryto 2 z 145.
1: No, no i na tym zostanę, bo ja, umówmy się, będę chciał...
0: Lista rozwijana zwinięta.
1: Nie będę chciał tego konwertować, ja będę chciał po prostu, nie naruszając, wygenerować sobie plik.
0: Lista rozwijana zwinięte oddzielne pliki.
1: Tu wybieramy, jaki ma być plik wynikowy. Co ma się stać po eksporcie? Na ten moment mamy tylko dwie opcje.
0: Lista rozwijana, oddzielne pliki rozwinięte. Lista, oddzielne pliki 1 z 2.
1: Możemy tak i wtedy rzeczywiście dostaniemy kilka plików TS różnych rozmiarów z powycinanymi konkretnymi częściami.
0: Chapters only 2 z 2.
1: Albo chapters only, czyli właśnie tryb do rozdziałów, który będę demonstrował, kiedy przejdziemy do naszego przykładu z Tyflo przeglądem jakimś przykładowym.
0: Lista rozwijana oddziel.
1: Tutaj pojawią się dodatkowe opcje w momencie, kiedy zaczniemy robić segmenty. Będzie można na przykład zrobić połączenie segmentów, czyli to jest to, co będziemy chcieli zrobić docelowo, czyli będziemy chcieli złączyć film tam, gdzie on jest pocięty. No dobrze, zobaczmy, co mamy dalej.
0: Lossless cutpad. Manual input 00000. List przycisk wyciszyć podgląd nie wpłynie na wynik końcowy.
1: Tak, można wyciszyć podgląd, no gdyby ktoś bardzo chciał wyciszyć dźwięk, no my potrzebujemy tego dźwięku, więc no nie.
0: Przycisk zamknij pasek boczny segmenty do eksportu.
1: O właśnie, to jest ten pasek boczny, który my mieliśmy, mogliśmy go ukryć lub pokazać i tu jest lista naszych aktualnych segmentów.
0: Przycisk 1.
1: Segment numer 1.
0: Przycisk 000000000150836160.
1: No, od początku do końca. Wszystko jest jednym wielkim itemem i mamy tutaj czasy trwania, czyli od początku pliku do końca pliku. Od tam 00 godzin, minut, sekund do godziny 58 minut i iluś tam sekund.
0: Przycisk długość 1,5836160. Przycisk 7 116 160 ms 355 808 frames.
1: To jest przeliczone na milisekundy i klatki. Ta długość, no w czasie takim dla nas postrzegalnym jest to godzina 58 minut. Tyle trwa materiał, na którym będziemy pracować.
0: Przycisk dodaj segment.
1: Mogę dodać segment.
0: Przycisk remowy segment 1.
1: Mogę usunąć ten segment, który już jest zaznaczony, czyli segment 1.
0: Przycisk zmień kolejność segmentów.
1: Mogę też zmieniać kolejność.
0: Przycisk oznacz segment.
1: Mogę go oznaczyć, czyli nadać mu etykietę.
0: Przycisk split segment add cursor.
1: Mogę przeciąć na dwa, co będę robił za chwilę skrótem klawiszowym.
0: Segmentów ogółem. 0,1,58,36,160.
1: Mamy znów podsumowanie, ile tym razem jest czasu całkowitego w segmentach, czyli gdybym zaznaczył kilka segmentów, to ile trwa ta część zaznaczona.
0: Przycisk 1. 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
1: ponazywał te segmenty, to tu one by były po prostu z nazwy wymienione już bez tych oznaczeń czasowych, bez tych znaczników czasu.
0: Przycisk pokaż przebieg.
1: Tu możemy pokazać.
0: Przycisk pokaż miniatury.
1: Właśnie, na różne sposoby to wideo.
0: Przycisk pokaż klatki kluczowe. Przycisk przejdź do początku wideo. Przycisk, przycisk jump to...
1: I tutaj już znamy te kontrolki pozostałe, bo to jest to, co już mieliśmy, te stare rzeczy, które były.
0: Przycisk ścież...
1: No dobrze, no to spróbujmy coś tutaj przyciąć. Ścieżki się postaram... No, uwagi na nasze tutaj wymagania pod kątem praw autorskich, puszczać bardzo małe fragmenty, więc będziemy bardzo szybko skakać po pliku. To jest, tak jak wspomniałem, dwa filmy dokumentalne przedzielone dwoma blokami reklam. Na początku jest blok reklam i w środku jest blok reklam. No i spróbujmy się tych bloków reklamowych pozbyć. Włączyłem tryb formularzy, bo tak nam będzie najprościej operować w naszym pliku. Tak jak wspomniałem, ja używam literki K, żeby uruchomić odtwarzanie. No i zobaczmy, czy nam się to uda.
3: Miliony kręcą.
1: Tak, udało się. Coś tu miliony kręcą, coś tam jakaś reklama. Jak najbardziej jest ona odtwarzana. Słyszymy
2: jakość
1: to.
2: Faktycznie no, nie powala. Zgodnie z obietnicą.
1: To prawda, ale tak jak już wspominaliśmy, to tylko podgląd, to ma nam tylko służyć orientacyjnie, więc nie ma na co narzekać. Ja będę tutaj skakał kontrol w prawo, żeby po prostu było szybciej, bo ten blok reklamowy troszeczkę trwa i znajdziemy sobie jego koniec, a początek już rzeczywiście programu, który nas interesuje.
3: Każdy przod.
1: No, chyba już za daleko przeskoczyłem. O, tu jest cisza po reklamach. Ona chwilkę jeszcze trwa i za chwilę zacznie się taki poszum charakterystyczny dla początku programu i my będziemy mogli wtedy zapauzować. On tu jeszcze chwilę sobie potrwa. Ja spróbuję doprzewijać o sekundę strzałkami lewo-prawo. Pójdę sobie w prawo. O, nie trzeba nawet. O. tutaj znalazłem się na początku programu, zapauzowałem literką K i naciskam teraz magiczną literę B. Litera B rozdzieli nam film na dwa segmenty, czyli na reklamę i całą resztę. Ja na teraz wyłączę ten tryb formularzy. Wy tego nie będziecie musieli później robić, ale warto na początku, zwłaszcza jak się uczycie programu, sprawdzić, czy te segmenty na pewno się zrobiły.
0: Przycisk ścieżki 3-5. Przycisk zachowaj dźwięk. Przycisk working dirun. Lista roz. Przycisk wyć. Przycisk zamknij. Przycisk zamknij pasek boczny segmenty do eksportu.
1: No i co my tu mamy?
0: Przycisk 1.
1: To segment pierwszy. I teraz ile on trwa?
0: Przycisk 000000000024085783.
1: No już to krócej
2: brzmi. Coś jakby zmieniło.
1: Tak jest. No i zobaczmy, co dalej.
0: Przycisk długość 2,48,583.
1: No, czyli 2 minuty 40 sekund i 583 setne sekundy. Tyle trwa w tym nagraniu ten blok reklam i ta cisza aż do początku tutaj segmentu.
0: Przycisk 160. Przycisk 2. Przycisk 000248583015683660.
1: No i mamy, jakby nie było, drugi segment od przecięcia do reszty do końca pliku. Jak mogę to zweryfikować, nie wchodząc w tą listę, gdybym chciał po prostu po samym dźwięku?
0: Przycisk.
1: Ano już pokazuje. Jeżeli pamiętacie naszą listę skrótów z ustawień programu, po segmentach chodzimy w tym trybie formularzy lub interakcji bezpośredniej strzałkami góra-dół. Ja w tym momencie, no nawet nie wiem, który segment mam podświetlony, zobaczmy. A jak to zobaczymy? Naciśniemy sobie shift w lewo, bo jak pamiętacie, shift w lewo to jest przeskocz do początku obecnego segmentu. I naciśniemy literę K, zobaczymy, co nam się odtworzy.
3: Miliony.
1: No, jak słychać, to były te miliony, czyli ten początek pliku. Czyli mamy podświetlony segment numer 1. Ja zajdę teraz w dół i nacisnę znowu shift w lewo, żeby przeskoczyć do początku aktualnego segmentu. I naciskam literę K. No, słyszymy początek filmu. Czy ja mogę jakoś przesunąć ten segment jeszcze, bo jak słyszeliście, nacisnę K. Jeszcze ten kawałek ciszy tutaj gdzieś został. Czy ja mogę jakoś zrobić, żeby tej ciszy było jeszcze mniej? Oczywiście, że mogę, bo jak pamiętacie, litera I przesuwa początek segmentu do aktualnego czasu, a litera O do koniec segmentu. Więc co ja muszę teraz zrobić? Naciskam literę K. Nie, jeszcze raz, shift w lewo. Chyba przeskoczyłem bliżej tej ciszy. O, dobra. Jest trudne już, to już jest taka rzeczywiście chirurgiczna operacja. O, dobrze, może być tutaj. I teraz tak, segment drugi. No to jest początek naszego przecięcia, jakby początek całej tej reszty, więc nas by interesowało, żeby początek tego segmentu, no bo to jest ten drugi segment, ten segment nowy, znalazł się tu. Naciskam literkę I. No ale w tym momencie powstaje nam dziura między końcem tamtego segmentu, a początkiem tego, taka ziemia niczyja. Więc żeby to wyrównać, moglibyśmy użyć tego skrótu właśnie wypełnić dziury, ewentualnie tam przesuń segmenty. No ale go nie mamy skonfigurowanego, więc popracujemy troszkę ciężej, trochę ręcznie. Strzałka w górę i tu nacisnę O. No i zobaczmy, zajdę teraz w dół. Segment drugi powinien to być. Shift w lewo i K. No i zaczyna nam się program. Możemy chcieć w tym momencie skontrolować, jak nam to przycięcie wyszło. Czy nie ucięliśmy za daleko, czy nie wytniemy początku jakoś tego naszego pliku, czy wszystko się zgadza. No więc, żeby to zrobić, przejdziemy znowu na pierwszy segment, strzałka w górę. I jeżeli pamiętacie, ja sobie przypisałem taki skrót Ctrl-Shift-3, który zapętla mi początek i koniec segmentu, czyli usłyszę, jak segment się zaczyna i jak się kończy. No więc spróbujmy, co się stanie. Ctrl-Shift-3.
3: Miliony kręcą każdego. Zrób to sam z Parkside.
1: I...
3: Miliony kręcą każdego. Zrób to sam z Parkside.
1: No, było słychać, zapętliło się to, było słychać delikatnie początek tego szumu, tej ciszy, końcówkę ciszy i początek szumu, czyli troszkę za daleko przyciąłem, tak? Troszkę za daleko przesunąłem. Gdybym teraz wyrzucił ten segment i go chciał zapisać, no to bym uciął sobie delikatnie początek filmu. Nie chcę tego, więc mogę sobie zmanipulować. No zobaczmy. Przeskoczę na koniec segmentu. Robię to shift w prawo. Przesunę się delikatnie w lewo. I literka K. Spróbujmy, co tu się wydarzy. No, więc byliśmy na końcu. Jeszcze raz spróbujmy. Dobrze, bliżej nie podejdziemy. Bliżej po prostu nie podejdziemy, więc raz jeszcze. Teraz akurat jestem na segmencie pierwszym, więc jego koniec musi się tu znaleźć. O!
2: Można by ewentualnie może o jakieś te klatki się przesuwać czy coś, ale to już jest taka chyba aż zanadto chirurgiczna precyzja.
1: Dokładnie. Strzałka w dół, jestem na drugim segmencie i tu przesuwam początek, litera I. Dla potwierdzenia zobaczmy, jak brzmi teraz od początku segment drugi, czyli ten, który zostanie w naszym pliku końcowym. Shift w lewo. K. No, mamy ten kawałek tej ciszy. Zostawmy już to tak. Zawsze to można jeszcze potem dopracować. Można zawsze jeszcze potem... No właśnie, zobaczmy, co by się stało, gdybym ten kawałek ciszy wyciął skrótami IO. Bo wtedy teoretycznie zostanie mi tutaj to i cała reszta, tak? Czyli stworzy mi się chyba magicznie drugi segment. No zobaczmy. Zobaczmy, co się wydarzy. Ja puszczam, uwaga, naciskam teraz I i włączam, odpauzowuję nagranie i nacisnę szybko O. Oj, chyba za szybko mi to poszło. Cofnę tą operację, Ctrl Z. Dla pewności zobaczę teraz, jak te moje segmenty wyglądają i może jeszcze raz, bo ustawiłem koniec segmentu i początek, więc dwie operacje spróbujemy cofnąć, Ctrl Z. Zobaczmy, jak teraz się kształtują segmenty, czy czegoś tu nie pokićkałem za daleko.
0: Przycisk ścieżki, lista, przycisk, przycisk, zamk, przycisk 1, przycisk 0000000000240848.
1: No tutaj wiadomo, delikatnie to zmodyfikowaliśmy o parę setnych sekundy, jakieś pół sekundy, ale okej, okay, zobaczmy, jak wygląda segment drugi.
0: Przycisk dług, przycisk 100, przycisk 2, przycisk 000248148015086360.
1: Udało nam się wrócić do układu wyjściowego, czyli mamy te dwa segmenty.
0: Przycisk.
1: No i one sobie po prostu są. I została nam ta prawdopodobnie cisza. Ja dla pewności teraz strzałka w dół, shift w lewo, K. No, zostało nam trochę tej ciszy. Jeszcze spróbuję raz może zaznaczyć, bo już wiem, jaki był błąd. Naciskam tutaj I. O, zaznaczyłem teraz ten kawałek ciszy i spróbujmy go usunąć backspace'em i zobaczmy, co się stanie. No, program nam nic nie powiedział, ale możemy wierzyć, że coś się stało. Zobaczmy, jak teraz nam wyglądają te segmenty.
0: Przycisk ścież, przycisk 1, przycisk 000000000240848.
1: No, tu jest po staremu, jest wszystko ok.
0: Przycisk długość, przycisk 106, przycisk dodaj segment.
1: Ale w tym momencie cała reszta filmu stała się jakby, no, ziemią niczyją. Więc ja strzałką podjadę na koniec segmentu, shift w prawo. I w tym miejscu dodam nowy segment, bo no wiadomo, nam się tutaj powycinało plusem, znakiem plus, shift i równa się. No i zobaczmy, co się stało na liście segmentów.
0: Przycisk, przycisk, zamk, przycisk 1, przycisk, przycisk 160, przycisk długość 2, 4, przycisk 2. przycisk 00024840150183660.
1: No i nam się dodał tutaj drugi segment i możemy sobie działać dalej. No niestety tak to wygląda, że te segmenty się same nie tworzą, więc warto pociąć najpierw tak na grubo, a potem ewentualnie bawić się w jakieś drobne gdzieś tam docięcia. Ewentualnie
2: korekty.
1: Zawsze.
2: Tymi literkami
1: zawsze warto,
2: i o.
1: Tak, tak. Ewentualnie zawsze warto te segmenty większe poprzesuwać wedle uznania, bo jest szansa, że to się po prostu uda. No więc jest drugi segment, shift w lewo, K. Ach, czyli jednak została nam ta, przywróciła nam tą ciszę, bo niestety utworzyłem to na końcu tamtego segmentu. Dobrze, nie bawmy się w drobne. Szukajmy następnego bloku reklamowego. Kontrol w prawo, przesuwam ile się da, przewijam. Spokojnie, mam godzinę materiału do poprzewijania.
3: Zostaw jeszcze ta
1: O, tu jakaś melodia końcowa.

0: Tutaj już usłyszeliśmy taki gong zwiastujący nam reklamy. No więc w tym momencie przelecieliśmy cały materiał pierwszy wideo. No i w tym momencie wykonamy przecięcie kolejne literą B. No i co się w tym momencie stało? Mamy trzy segmenty. Mamy pierwszy blok reklamowy, którego będziemy chcieli się pozbyć. Mamy pierwszy program, który chcemy zostawić. I mamy pierwszy, mamy drugi blok reklamowy i resztę materiału. Spróbujmy potwierdzić, że tak rzeczywiście jest. Przejdźmy się strzałką w górę, shift w lewo i literką K odtwarzanie.
1: Miliony kręcą.
0: Tak, to jest definitywnie nasz pierwszy blok reklamowy. Przejdźmy strzałką w dół, shift w lewo i K. No to jest nasz program telewizyjny. Raz jeszcze strzałka w dół, shift w lewo i K. No tu, o, jeszcze słychać tak fragment tego tutaj.
2: Tej melodyjki tej takiej, tak.
0: Spróbuję, czy uda mi się przesunąć to bardziej. O, i tu zrobię początek tego segmentu, czyli i, a wyżej o. No i zobaczmy teraz. Jest! Idealnie. No ale na tym nie koniec, bo oczywiście to jest kolejny blok reklamowy. My musimy go przeskoczyć, potem będzie drugi film. No i będziemy chcieli go usunąć. No więc w porządku. Zacznijmy odtwarzanie i skaczemy znowu po całości. Kontrol w prawo po procentach.
1: Czy ci lubi? Pan zakaże w tej. Ale muszę się streścić.
3: Tej matryki.
1: O! Cała woda poznaj. Konsultuj się z kimś. Twój film.
0: Tutaj. O! I tutaj mamy koniec bloku reklamowego, początek kolejnego programu. Co robimy? No B. Dobrze. Zweryfikujmy, że segment zaczyna się tam, gdzie chcemy. Dałem strzałkę w dół dla pewności, żeby upewnić się, że jestem na ostatnim. Shift w lewo. K. Jest idealnie. Czy to wszystko? Z tego, co wiem, na końcu nagrania jest jeszcze jakiś fragment takiej zapowiedzi, co tam jeszcze poleci w dalszym programie. Więc spróbujmy to odnaleźć i wyciąć. Ja bym nawet się pokusił o trochę inny eksperyment. Mianowicie przeskoczyłbym do końca tego segmentu, czyli shift w prawo, bo to jest sama końcówka. I tak, i teraz cofnę się delikatnie do tyłu i będę próbował odtwarzać od końca i przemieścić się od końca do końca programu. Tu jest jeszcze czołóweczka. O. Tak. I znowu słyszeliśmy gong, więc znowu znaleźliśmy materiały reklamowe. No więc naciskamy literę B po raz ostatni. I w tym momencie powycinaliśmy ładnie wszystkie itemy, których chcielibyśmy się tutaj, prawda, pozbyć. No i co teraz mamy zrobić? No musimy teraz poodnajdywać znowu te wszystkie bloki reklamowe i je pousuwać. No to strzałka do góry po całości i zaczynamy się bawić. Jestem prawdopodobnie na pierwszym itemie. Dla potwierdzenia shift lewo, K.
1: Milion.
2: No i tu mamy miliony. Pierwszą reklamę.
0: Tak. Backspace. Zobaczmy, co się teraz stanie, jeżeli nacisnę shift w lewo i K. Mam program. Strzałka w dół. Shift w lewo. Mamy kolejne reklamy. Usuwam je backspace'em. Shift w lewo. K. Kolejny film.
2: A przesuń może troszeczkę, żeby usłyszeć, jak to się złączyło.
0: I tu właśnie jest niestety problem.
2: Aha.
0: Bo niestety te segmenty na ten moment są na tyle umowne w tym programie, że o ile ja wiem, nie da się odtworzyć wyniku końcowego takiego, że że to się gdzieś tam, jak to jest złączone.
2: Czyli jeżeli ty na przykład teraz przesuniesz się na początek tego drugiego segmentu i naciśniesz tak. strzałkę w prawo, w lewo, przepraszam, to no, będzie odtwarzany ten wycięty blok mimo wszystko. Tak?
0: Prawdopodobnie? Zobaczmy to.
2: No, sprawdźmy.
0: O! Jest cisza.
2: Czyli to jest ta cisza, która już tam była.
0: Na to wygląda. Na to wygląda. Ja mogę zrobić inny eksperyment, bo chyba usunąłem.
2: Tak, tu jest reklama. Czyli on, tak. mimo tego, że on usuwa te rzeczy, to on je jakby oznacza do usunięcia. A tak. w rzeczywistości, w podglądzie tego pliku, on no jeszcze tego nie robi. Więc mamy taki, tak. mamy taki trochę mętlik, bo z jednej strony, no niby usunęliśmy, z drugiej strony, jak chcemy to zweryfikować, to widzimy, nie usunęliśmy, bo te rzeczy nadal tam są, więc musimy wierzyć sobie, że dobrze pooznaczaliśmy.
0: No zawsze jeszcze istnieje Ctrl-Shift-3. Pamiętaj, że możemy zlupować początki i końce tych segmentów.
2: Aha, no też.
0: Zobaczmy, jak to się tutaj rozgrywa. To jest nasz pierwszy segment, który ma zostać w programie. I posłuchajmy, co tu wyszło. No jednak trochę tej reklamy tam zostało. Tak wygląda pierwszy segment. Tak jest zlupowany. I teraz daję w dół, shift w lewo. I tak powinno wyglądać złączenie następujące po tym niefortunnym, powiedzmy, kawałku reklamy, który tam się jeszcze przedostał. Ctrl shift 3. I tu znowu niestety kawałek reklamy jakiś jeszcze utknął. No ale dobrze, będziemy mogli pewnie potem, jak już wyprodukujemy.
2: No to jest kwestia końcowy. To jest kwestia też tego, Pawle, o czym ty mówiłeś, że tu są te klatki i tu jest ta edycja tak. materiału wideo, niestety. To się jedno z drugim musi synchronizować, a skoro to się dzieli według tych klatek kluczowych, czyli jak się domyślam, co którejś klatki w rzeczywistości, no to niestety... ale po prostu my nie możemy tu zachować takiej jakiejś naprawdę dużej precyzji. I no to, tak, to, no i to wynika po prostu z tego. Być może na przykład gdybyśmy cięli materiał audio, no MP3 Direct Cut na przykład może ciąć w miarę precyzyjnie, gdzie tam to zaznaczymy i co mu ustawimy, to te cięcia są w miarę okej. Być może w samych plikach audio to sobie też FFmpeg, na którego to Lossless Cut jest, przypomnijmy, taką graficzną nakładką, poradziłby sobie lepiej.
0: Jest to możliwe. Jest to możliwe. Ja myślę też, taką mam teorię, że do tych mniejszych fragmentów, takich właśnie niedociętych reklam i tak dalej, jak chcemy tym IO tak już naprawdę chirurgicznie docinać, to chyba mądrym pomysłem jest stworzyć sobie specjalnie segment po to, klawiszem plus i ustawić sobie jego granicę, właśnie początek, koniec, na początku i końcu tego naszego przecięcia, żeby nie robić od razu IO i nie rozwalać tych segmentów dużych, które już fajnie mamy poukładane, tylko stworzyć nowy taki segment tymczasowy na potrzebę tego małego przecięcia.
2: No, też prawda.
0: Więc za chwilkę się tym będziemy jeszcze bawić. Teraz tu w dół, shift w lewo. Tego też nie potrzebujemy. Backspace. No i to chyba wszystko. W dół, shift w lewo. Co tu mamy? No i zostały nam te nasze dwa programy. Pocięte jak pocięte, ale są. No i teraz byśmy pewnie chcieli je wyeksportować i sobie zrobić z tego plik całościowy. No więc wróćmy się jeszcze na chwilę. Wyłączyłem tryb formularzy insert spacją. Wróćmy jeszcze na chwilę na górę.
3: Przycisk ścieżki, przycisk zachowaj, przycisk working, lista rozwijana, zwinięte, chapters
0: only. I pamiętacie, że wtedy były tam tylko dwie opcje. Chapters only i oddzielne pliki. No moglibyśmy zrobić sobie oddzielne pliki na przykład i te dwa, powiedzmy, obydwa te programy wyeksportować jako dwa pliki osobne. Natomiast my byśmy chcieli to złączyć. Docelowo będziemy raczej chcieli mieć złączony film bez jakichś tam wyciętych fragmentów.
3: Rozwinięte, rozwinięte, lista. Chapters only 4 z 4.
0: No i nam się porobiły dwie nowe opcje, a cóż to takiego?
3: Merge separate 3 z 4.
0: Merge separate, czyli to jest właśnie łączenie tych segmentów, które zostały.
3: Scal cięcia 2 z 4.
0: Nie, merge separate to jest właśnie chyba, żeby...
3: Oddzielne pliki 1 z 4. Merge separate 3 z...
0: Moment. Dobrze, scal cięcia to jest to, czego my szukamy. Scal cięcia, czyli te segmenty, które zostały usunięte, powinny zostać w pliku, a cała reszta out. Merge separate...
3: Merge separate 3 z 4.
0: Nie jestem do końca pewien, co to jest dokładnie za wariant. Natomiast... nas interesuje scal cięcia.
3: Lista rozwija. Lista. Przycisk ścieżki.
0: No i co my teraz możemy zrobić? No możemy spróbować.
3: Przycisk eksportuj.
0: Taki plik wyeksportować.
3: Przycisk eksportuj połącz.
0: Eksportuj połącz. No czyli połączy nam te segmenty, które chcielibyśmy wyeksportować. Spróbujmy, zobaczymy jak długo to będzie trwało. I zobaczymy jaki będzie wynik końcowy. Postęp jakichkolwiek operacji tego programu możemy śledzić u góry. Jest taki pasek postępu.
3: Przycisk, przycisk, lista, lista, przycisk, wyci, eksportowanie. 26, 3, 2, 6, 6, spacja, procent.
0: 0,6%.
3: Eksport 26, 8, eksport 26, 9.
2: Nie zapytał o żadną nazwę pliku?
0: Nie, nazwa pliku. Domyślnie jest taka jak nazwa pliku plus czas, który jest ujęty w segmentach, no czyli będzie tutaj od 000 do tego 0158.
2: Aha,
0: taka jest domyślna
2: w ten sposób.
0: Nazwa.
2: Czyli tu nie
0: powstaje
2: ma...
0: kopia. Mhm. Czyli on jakby wyeksportuje, on nie naruszy naszego pliku oryginalnego, on tak nie robi.
2: Rozumiem.
0: On nas wyeksportuje to, zrobi nam kopię tego samego pliku, tylko w formie takiej, w formie takiej obciętej.
3: Export 28.
0: No jak widać, to troszkę potrwa. Plik jest też dość duży. On tam parę gigabajtów ma.
2: Tak, co ciekawe, to on na samym początku to uszło dość szybko, a teraz te procenty to tak niemrawo idą. Ciekawe. Być może za chwilę znowu przyspieszy.
3: Export 46.
2: No, już, no i właśnie.
0: Sobie radzi. Tak. Już jak widać, sobie radzi. Może w międzyczasie, zanim to się zrobi, ja wam pokażę jeszcze, jak tu można manipulować ścieżkami w pliku. Bo to jest też ciekawe i myślę, że warto się temu przyjrzeć, zwłaszcza gdybyście chcieli wydobyć sobie na przykład sam dźwięk z pliku.
2: I zapisać jako MP3.
0: Tak. No więc dobrze.
3: Przycisk ścieżki 3-5.
0: Ścieżki 3 z 5. Domyślam się, że te dwie, które nie są tu ujęte, to są jakieś metadane i...
2: Jakieś dane tekstowe prawdopodobnie, tak. Właśnie może ten EPG i teletekst albo coś w tym stylu.
0: Możliwe. No więc ja tutaj...
3: Klikalny przycisk.
0: O, ja tu wszedłem.
3: Klikalny przycisk ścieżki 3-5.
0: I teraz chyba jest tu tabela jakaś.
3: Klikalny tabela z 6 wierszy i koniec tabela przycisk eksportu i każdą ścieżkę jako pojedyncze pliki.
0: Można.
3: Przycisk, przycisk, przycisk, przycisk. Nagłówek poziom 2C. User z HP do cumę kliknij, aby wybrać ścieżki, które mają być zachowane podczas eksportu. Klikalne. Klikalny przycisk eksportu i połącz. Kliknij.
0: Wszystkie nowe okna dialogowe w tym programie. Czy to jest alert o tym, że jakiś błąd? Czy to jest alert, że plik niewspierany, przekonwertuj? Czy to są tabele ze ścieżkami? Wyrastają nam u dołu pod przyciskiem eksport. Przycisk eksport jest zazwyczaj ostatnim przyciskiem interfejsu. Natomiast my tutaj możemy otwierać różne takie jakby okna modalne i one niestety powinny otwierać się jako poniekąd osobne okna dla screenreadera, takie dialogi i powinny ograniczać nam fokus, dopóki nie skasujemy ich escape'em, ale ten program tak nie robi, więc wyrastają one po prostu pod spodem, pod ostatnim elementem, czyli pod przyciskiem eksport, więc zawsze warto dojść do przycisku eksport i tu się zaczyna nowość.
3: Nagłówek przycisk, przycisk.
0: Mamy
3: koniec, przycisk, przycisk, spacja, przycisk, przycisk, przycisk eksportu i każdą ścieżkę jako pojedyncze pliki.
0: I mamy tabelę.
3: Tabela z 6 wierszy i 8 kolumn, linia 1, kolumna 1 zachować?
0: Tutaj określamy, czy ta ścieżka, która w danej kolumnie, w danym wierszu jest, czy ma zostać w eksportowym pliku, czy nie.
3: Kolumna 2 kodek. Kolumna 3 długość. Kolumna 4 bitrate. Kolumna 5 lang.
0: Kolumna 6 język.
3: Kolumna 6 dane.
0: No to czy to są jakieś dane?
3: Kolumna 7 disposition.
0: Tu już są jakieś parametry, których ja chyba nie rozumiem. Nie wiem, czy ty, Michale, się orientujesz, co to te disposition?
2: Średnio.
0: Okej, to by nasz chyba kolega Patryk Faliszewski najbardziej wiedział.
2: Może słucha, to coś
0: Może słucha, to nam podpowie, tak.
3: kolumna 8. Linia 2 zachować, kolumna 1 przycisk click to talk dle tracking solution w henek sporting type data.
0: To jest plik typ z danymi i ta ścieżka jest, no, nie jest, jak widać, nie jest włączona.
3: 1. Kodek kolumna 2 EPG.
0: To jest EPG.
2: O,
0: widzisz. Tak, tak myślałeś, Michale.
3: Długość kolumna 3,158,37.
0: No tyle EPG zostało uchwycone, czyli cała długość trwania filmu.
3: Bitrate kolumna 4. Lamp no, kolumna 5.
2: Nie ma bitrate'u, nie ma określonego języka.
3: Dane kolumna 6.
0: O danych też nic nie wiadomo.
3: Disposition kolumna 7, lista rozwijana, zwinięte, unhanded.
2: Aha, czyli co ma z tym zostać jakby zrobione? To chyba tak, to jest to disposition. Można...
3: Rozwinięte, lista, unhanged 2 z 18, usuń 3 z 18, default 4 z 18, dub 5 z 18, oryginal 6 z 18.
0: A, możemy przypisać jakby, jeżeli na przykład to są ścieżki audio, to możemy przypisać im jakieś role.
3: Comment 7 z 18.
0: Comment, czyli to będzie audiodeskrypcja chyba.
3: Lyrics z 8 z 18.
0: Jeżeli to jest tekst utworu.
3: Karaoke 9 z 8.
0: Tak.
3: Forcet 10 z 8. Hearing Impaired 11. Visual Impaired 12.
0: Tu jest audiodeskrypcja.
2: Jest, no proszę.
0: Tak, więc można tutaj przypisać rolę i można odczytać
2: rolę.
0: Czyli
2: można
0: też
2: tak naprawdę za pomocą tego materiału, to jest też w ogóle ciekawa rzecz, stworzyć... Poniekąd można zmontować sobie film z audiodeskrypcją.
0: Możesz, i teraz na przykład dołożyć sobie ścieżki.
2: Tak, mamy na przykład właśnie jakiś tam powiedzmy film, nagrywamy sobie audiodeskrypcję jako ścieżkę, która ma dokładnie tyle, ile ma ten plik wejściowy i można sobie tutaj, prawda, coś połączyć, podejrzewam.
0: Tak. Jeszcze co tu mamy?
3: Zleanefest 13 z 8, Attahead Pits 14, Saptions 15, Descriptions 16, Dependent 7, Metadata 8.
0: No, więc mamy przeróżne mamy tutaj możliwości, czym
3: los
0: ta ścieżka może być.
3: Kolumna 8, przycisk. Przycisk Extract Histrac Casfile.
0: O, mogę sobie też wydobyć samą tą ścieżkę, tak o, po prostu, jako plik dźwiękowy. Znaczy, no to akurat metadane, czy tam jakiś... Nie wiem, w jakim formacie to przychodzi. Jakiś pewnie nie jest to format taki od razu do odczytania, no ale coś tu jest.
3: Przycisk menu rozwijane.
0: O, i mamy też menu.
3: Linia 3, linia 2, kolumna 8, przycisk menu rozwinięte. Extract histrack z file przycisk menu rozwinięte, menu edit track metadata element menu. Element menu kepal data tracks. Kepal discard all data tracks 3 z 3. Edit track metadata 1 z 3.
0: Możemy metadane modyfikować albo...
3: Klikalne ścieżki 3, 5, przycisk zachoprzyć, brak następnej tab, przycisk...
0: Zamknąłem
3: klikalne
0: sobie.
3: Tabela...
0: możemy sobie te właśnie modyfikować metadane, albo usunąć wszystkie ścieżki tego typu, albo zachować tylko ścieżki tego typu. No czyli tu możemy na przykład wybrać zostaw same ścieżki audio, jeżeli to byłby track audio.
3: Kolumna 2 kodek.
0: No co tu jeszcze mamy?
3: Linia 2 EPG. Linia 3 Hz 36000.
0: To będzie obraz, tak się domyślam.
3: Zachować, kolumna 1-2. Przycisk click to talk dle tracking solution w henek sporting type wideo. 2. Linia 2, kolumna 8, przycisk menu rozwij, linia 2, kodek kolumna 2 Hz 3, długość kolumna 3,150, bitrate kolumna 4, lang kolumna 5, danek kolumna 6920x108050fps.
0: Aha, czyli tu mamy rozdzielczość.
2: I rozdzielczość, tak.
0: Tak.
3: Disposition kolumna 7, lista rozwijana, zwinięte, unhanged.
0: Okej.
3: Okay. Kolumna 8, przycisk. Przycisk extract histrac casfile. Przycisk menu rozwijane. Linia 4 zachować. Kolumna 1, przycisk click to talk dle tracking solution w henek sporting type audio.
0: O, i tu już zaczyna się dźwięk.
3: 3. Kodek kolumna 2, lat 36000. Długość kolumna 3,15. Bitrate kolumna 428 kbps. Lang kolumna 5 pol. Dane kolumna 6, 2 C stereo. Disposition kolumna 7, lista rozwijana, zwinięte, unhanged.
0: No dobrze.
3: Kolumna 8, przycisk. Przycisk extract histrac casfile.
0: Mógłbym sobie wyciągnąć, on by wtedy wylądował oczywiście w tym oryginalnym pewnie formacie, czyli EAC, ale mógłbym sobie z tego miejsca wyciągnąć, no właśnie, wyciągnąć sobie ścieżkę.
3: Przycisk menu rozwijane. Linia 5 zachować, kolumna 1 przycisk click to talk dle tracking solution w henek sport 4. Kodek kolumna 2 lat 36000. Długość kolumna 3,150, bitrate kolumna 4,96 kbps. Lang kolumna 5 aux.
0: AUX i to tak chyba się oznacza te ścieżki deskrypcyjne, jeżeli pamiętam. W niektórych, każda telewizja sobie to robi po swojemu oczywiście i to znowu Patryk by nam bardziej wyjaśnił, natomiast zdaje się, że w przypadku naszych polskich kanałów, przynajmniej niektórych AUX, to jest autodeskrypcja.
3: Dane kolumna 6.2 C stereo. Disposition kolumna 7 lista rozwijana zwinięte visual impaired.
0: O, nawet jest to przypisane tutaj, więc tak, to jest to jest ścieżka deskrypcyjna.
3: Kolumna 8 przycisk, przycisk ext, przycisk menu roz, linia 6 zachować, kolumna 1 przycisk clicked to toggle 5. Kodek kolumna 25000. Za przycisk clicked to toggle tracking solution w hen exporting type undefined. Dialog, klikalny ok przycisk.
0: Już w międzyczasie nam się zrobiła nasza konwersja.
3: Urano out of space. Przycisk ok.
2: Ojej.
0: No, koniec tabela. Mamy problem troszeczkę.
2: Urok przycisk, audycji na przycisk. Żywo.
0: Urok audycji na żywo, ale nie ma tego
3: nagłówek
0: złego.
3: Nagłówek poziom 2C.
0: Może uda mi się wyciągnąć samą ścieżkę deskrypcyjną na przykład tego, co zrobiliśmy i udałoby mi się zachować te przycięcia. No zobaczmy.
2: Chociażby, no.
3: Tabela z kolumna 2 kodek. Linia 4 raz 3 6 0 z długość bitrate kolumn lang kolumna 5 pol linia 5 aux
0: to jest aux i teraz
3: dane dispoś kolumna przycisk extract his trackas file alert sloset his dialog przycisk przycisk menu rozwijane koniec tabela klikalne file to extract track klikalne odrzucić lub wyodrębnić nieprzetworowne ścieżki do oddzielnych plików przycisk dodaj więcej ścieżek z innych plików.
0: Tu można przetworzyć ścieżki do innych, prawda, plików. No ale nam się to chyba nie uda, bo właśnie dysk został
2: zapełniony.
0: Zapchany. I nie, tak, i niestety no
3: to nam się
0: chyba niestety nie uda. Natomiast no mogę na słowo gdzieś tutaj powiedzieć, że pokazywałem to innej osobie niewidomej jakiś tydzień, dwa temu i zadziałało.
2: No i zresztą tutaj też by zadziałało, tylko po prostu out of space, no.
0: Tak, to
2: komunikat.
0: Niestety powinienem. Dzisiaj jeszcze oczyszczałem ten dysk, żeby było ciekawie. No i niestety.
2: Ale to są
0: niestety
2: duże pliki. To
0: tak,
2: niestety.
0: To niestety tutaj trzeba się przygotować.
2: I pytanie,
0: na to,
2: czy on teraz nie zostawił ci jakichś śmieci tam, wiesz?
0: To jest bardzo możliwe. Za chwileczkę będę pewnie szedł tam.
2: Ja proponuję, że może zrobimy sobie teraz
0: przerwę
2: i ty sobie to sprawdzisz na spokojnie. Wrócimy i będziemy testować dalej.
0: Dobrze, nie ma sprawy. No to zostańcie
2: no to
0: z nami.
2: Tak, teraz muzyka.
0: Za chwilę.
2: Teraz muzyka, my nigdzie się nie wybieramy. Wracamy do was za kilka minut. No i słuchajcie, trochę przerwy za kulisami i mamy już wszystko ogarnięte. Okazuje się, że działa.
0: Jak najbardziej. Plik się utworzył, ten komunikat o braku miejsca już tak post factum się pokazał. No i ten plik znalazłem.
2: Być może nie wyekspertował się w całości. To może tak być. No, tego nie sprawdzaliśmy gdzieś tam do końca. Ale...
0: No, to prawda, ale chyba by był uszkodzony, nie? Jakby nie doszedł do końca.
2: Co, ja nie wiem, jak te TS-y się zachowują. Czy one przypadkiem nie działają w ten sposób, że ile tam wejdzie, to się odtwarza. No, ale to już w zasadzie mniejsza z tym. Ważne, że działa i że możemy pokazać faktycznie
0: tak
2: to przecięcie.
0: To prawda. Ja tylko dla porządku rzeczy pokażę, jak ten plik się utworzył. On się utworzył w tym samym folderze, w którym miałem plik źródłowy, czyli no niestety u mnie w dokumentach. Ale
3: dokument
0: jest i on się nazywa.
3: Data paracut merged billion 678 miliardów 208.
0: Paracut merged, czyli cut i merge, że połączone są te przecięcia i tu są te znaczniki czasu, gdzie to się zaczyna, gdzie to się kończy. Tu jeszcze powstało kilka innych plików.
3: Para 01 06 53 572 01 58 17 726 sek 2 TS 3 688.
0: Tutaj powstał jakieś jeszcze drugie ucięcie, chyba segment jakiś przez przypadek wyeksportowałem.
3: Para 00024848 00058 13 359 sek 1 TS 4 608.
0: Aha, czyli on tu wyeksportował każdy z tych segmentów osobno,
2: tak,
0: w ogóle, jako osobną TS-kę i dlatego...
2: I to jest niestety chyba trochę minus tego programu. No pytanie, czy on na przykład po sobie jest w stanie potem sprzątać. Czy ty się, Pawle, z tym spotkałeś, że on tak aż tak bardzo śmieci, ale no bo zobacz, teraz mamy tak naprawdę plik 5-gigabajtowy, powiedzmy, tak, jakiś tam materiał wideo. A w rezultacie to dostajemy drugie, no może nie drugie tyle, bo on po prostu wyeksportował te segmenty, które były mu potrzebne, z tego co ja tu widzę, plus jeszcze plik wynikowy, więc trochę tego miejsca to nam jednak to wszystko zajmuje.
0: On jakoś powinien po sobie sprzątać. Jedyne, co mi zazwyczaj zostawało, to były jakieś jeszcze tymczasowe rzeczy z tego odtwarzania, bo on też zapisał mi to MKV jako plik tymczasowy, to którego używamy do podglądu, czyli to z tym słabym dźwiękiem.
2: Ale w każdym razie pamiętajcie, że trochę miejsca na dysku musicie mieć na te operacje.
0: To prawda, aczkolwiek tu jestem zdziwiony, szczerze mówiąc, bo wybrałem mu ewidentnie polecenie stwórz plik połączony, więc wydawałoby mi się, że on by nie porobił tych wszystkich segmentów, chyba że wybrałem złą opcję.
2: Być może dlatego, że się pojawił potem błąd, to on też nie zdążył po sobie posprzątać. Tak.
0: No nic, za chwilkę się uporamy z tym bałaganem, ale na razie interesuje nas program Podplayer, w którym już otwarłem nasz plik wynikowy. No i jak usłyszycie, jestem na jego początku. Czyli nasza reklama pięknie się wycięła z początku. Czy to dotyczy też reszty materiału? No zobaczmy. Przewiniemy przez niego szybko. Trochę to potrwa, bo materiał jest dość długi. W międzyczasie mogę wam powiedzieć, że projekty programu Lossless CAD powstają, mają taki swój plik, który się nazywa proi.llc. Na przykład teraz byłoby para. .proi.llc i te pliki niestety też należy usuwać, to znaczy one sobie są, one nikomu krzywdy nie robią, natomiast jak nie planujecie nic więcej w tych plikach działać, to warto je usunąć.
4: W razie podejmujesz jakąś decyzję.
0: No. Tu jeszcze trochę.
3: Para HTML5.
0: Chyba przy...
3: Podplayer, paracud, merged.
2: Ty chyba przesunąłeś to, bo tam ta melodyjka już była.
0: Tak, to prawda. Spróbujmy raz jeszcze. Do 3 giga nam zszedł ten plik, bo już patrzyłem.
2: Jeszcze.
0: Muszę się podszkolić z tych z skrótów.
2: Podplayera. Chyba jeszcze.
0: Jeszcze pierwszy program.
2: O, tu gdzieś to będzie.
0: Tak. To jest nasza melodyjka końcowa. I końcówka.
2: No.
0: I jak słyszycie, kawałek tego dżingla reklamowego niestety się ostał.
2: I to zupełnie, co ciekawe, zobacz, zupełnie inny fragment i większy fragment niż to, co mieliśmy w odsłuchu, co sobie sprawdzaliśmy. Więc no niestety precyzyjne cięcie tym programem, przynajmniej materiał wideo, nie jest możliwe. Chyba. Jednak.
0: Chyba niestety nie. Chyba. No, ale zawsze jest to więcej niż nic.
2: Oczywiście, że tak. I często po prostu no, nie jest to aż tak bardzo konieczne. No, nie musimy mieć nie wiadomo jak bardzo precyzyjnego materiału. To, że nam tam jakiś

0: tutaj się pozbyliśmy naszych różnych zabaweczek. Jeszcze nie wszystkich, bo tam pewnie zostały te pliki MKV i podobne im dzieła. No ale zobaczmy, czy nam się uda wyeksportować tą ścieżkę dźwiękową nieszczęsną, która wtedy nam się nie udała. Teraz może jest szansa.
1: Przycisk, przycisk, ścieżk, brak, po, brak nas, przycisk, tabela z kolumna 2 kodek. Linia 4 raz 3600 bitratek, lamp kolumna 5 pol, linia 5 aux.
0: No i aux i teraz przycisk.
1: Kolumna 8 przy extract tchi stracka.
0: Extract this track. No i w tym momencie następuje prawdopodobnie eksport. Ja tu jeszcze zobaczę na dole.
1: Koniec ta przycisk wyodrębnij. Odrzucić lub wyodrębnić nieprzetworowne ścieżki do oddzielnych przycisk. Dodaj więcej ścieżki. Przycisk wyodrębnij. Odrzuć. I? Przycisk odrzuć. Odrzucić lub wyodrębnić.
0: Teraz.
1: Klikalne przycisk ścieżki 3-5. Przycisk zachowaj dźwięk. Klik przycisk odrzuć. Przycisk dodaj więcej. Alert. Sloset hist. Koniec ta przycisk zamknij. Przycisk pokaż. Track has been extracted.
2: Jak szybko.
1: Klikalne przycisk odrzuć.
0: Tak. I teraz.
1: Przycisk wyodrębnij. Dokument. Dokument.
0: Tu wejść.
1: Para TS1. Para HTML5. Open video. Para te, typ elementu. Plik TS. Para HTML5. Picku. Pagi. Park patrol. Pod. Para HTML5. Fiat Doom. Pizza. Parametry SIP. Pury. Para projel LC element listy. Nozyczki S. Typ. Para stream 3 audio EAC3 element list.
2: Jest.
0: No i mam to jako plik EAC3. Co prawda. Pewnie gdybym chciał to wyeksportować do MP3,
2: to byś musiał tam wybrać jako co.
0: Jedną z tych ścieżek.
2: Ale ciekawe, czy na przykład pod player będzie w stanie to odtworzyć.
0: No zobaczmy.
1: Kąt od. Do, od
0: jest ciekawe, czy on wyodrębnił wszystko, czy przycięcia.
2: Właśnie.
0: Obawiam się, że niestety.
1: CRC edit wyślij. Skopiuj. Skan udos. Otwórz za. Pod. Wyszuk. Pod. Pla. Dokument. Pod player, para stre.
3: Miliony kręcą.
0: Ach, tak. Niestety, wszystko.
2: Nie.
1: Kontek zakończ alt F4. Dokument.
0: Tak, czyli to wyodrębnianie ścieżek, to trzeba by rzeczywiście chyba.
1: Dokumenty.
0: Ja mógłbym to zrobić.
1: Lossless.
0: Poodhaczać.
1: Klikalny przycisk ścieżki.
0: No, spróbujmy zrobić taki eksperyment. Odhaczymy tylko i wyłącznie.
1: Klikalne tabela z 6 wie, kolumna 2 kodek. Kolumna 1 zachować. Kolumn, linia 2 zachować, kolumna 1 przycisk, clic, totok, letrackin, clusion.
0: Wywalimy obraz.
1: Linia 3 przycisk, clic, totok, letrackin, clusion, wchen, exporting, type video 2.
0: To przełączyliśmy.
1: 2. Linia 2, linia 3, linia 4 przycisk, clic, totok, letrackin, clusion, wchen, exporting, type audio 3.
0: I to jest audio oryginalne.
1: 3, kodek, kolumna 2, lat 3, 6, długość, bitratek, lang, kolumna 5, pol. Linia 5 aux.
0: To zostawiamy.
1: Linia 6. Kodek zachować. Kolumna 1-5. Kodek kolumna 2-5-0-0 za przycisk clic kto.
0: Nie wiem teraz, niestety nie wiem, które ścieżki są wybrane, a które nie, ale...
1: Koniec przycisk ścieżki 1-5.
0: O, została mi ścieżka jedna z pięciu.
2: Aha.
0: No i to jest dobre.
1: Klikal przycisk odrzuć przycisk dodaj więcej tabela z 6.
0: To zwiniemy tą listę ścieżek.
1: Koniec przycisk schow. Przycisk ścieżki 1.
0: Wybierzemy sobie jako format.
1: Lista rozwijana zwiniętem PECTSM, PECTES.
2: MP3.
1: Los. Menu za Open CT Exit 1. Fil. Los. Sled. List. Manual. Lista. Lista rozwijana. Mowku. Rozwinien. MP. Matroska. Web. MP3. MP3. MPEG Audio Layer.
2: Tak.
1: Los. Sled.
0: Dobrze.
1: I? Przycisk eksportuj połącz.
0: Eksportuj i połącz. I zobaczmy, co z tego wyjdzie.
1: Eksportowanie tego pliku nie powiodło się dialog.
2: Oj.
1: Klikalne ok, przycisk. Przycisk zgłoś. Przycisk zgłoś. Przycisk. Klikalne lista elementów. 7-7. If not hit 3-5-3-2. Koniec. Nagłówek. Klikalne tryone of the following before exporting again. Nagłówek poziom 2. Eksportowanie tego pliku nie powiodło się. Klika. List 1. Select a different output format matroska and MP4 support most codecs.
0: Okej, okay, ale to... Okej.
1: Okay. 2. Disable unnecessary tracks. 3. Trybot normal cut and keyframe cut. 4. Set a different working directory. 5. Trybot a different file. 6. Se help menu. 7. If not hint helps, ocean send an error. Koniec. Przycisk zgłoś.
0: Nie wiem
1: przycisk
0: ok. Teraz, czy
1: format.
0: To jest kwestia konwersji, czy to jest kwestia tego, że on poniekąd szuka formatu, który ma być kontenerem dla tego pliku.
2: A spróbuj wyeksportować mu po prostu jako TSK. Tylko zobaczymy, czy zrobi jako mniejszą.
0: No dobrze.
1: Przycisk, lista rozwijana zwinie. Los.

0: Cud para tak akurat, ale...
1: Lista rozwijana z cal cięcia zwinien. Lista rozwijana mpeg ps mpeg ts mpeg d... Przycisk ekspo...
2: No i coś wydawałoby się, że robi. No to byłoby rzeczywiście szkoda, że tak się nie da.
0: A ciekawe, czy szybciej teraz przypadkiem tego nie robi.
2: No.
1: Przycisk przy przycisk 95.9.
0: O,
2: no i...
1: Alert. Zloset hit. Klik przycisk
2: i
1: pokaż.
2: I zawsze jak skończymy eksport, to jest...
1: Eksplorator plików. Dokumenty. Widok. Dat paracut merget bilion 678 miliardów 219 milionów 500 para pusta st. Krop.
2: Jest para... to S. I tak. Będzie pewnie grał w podplayerze. Kon
1: od adst udotran uni rzuć się crc się ced wysk przeska udos od udzie torto ud otwórz za pomoc filmy gom pod wideo pod dokument pod plane paracud.
2: No.
0: Jest. I zaczyna się od tego szumu.
1: Dokumenty.
2: On, ja się obawiam.
1: Data paracud mer usuń tak przy dokument.
2: Może sobie szukać jakiegoś kontenera, pliku, w którym może pomieścić to, co jakby ma. On nie umie konwertować chyba niestety.
0: A to szkoda.
2: Albo nie wiemy jak. Możliwe, że ja czegoś tu nie wiem.
0: Wiesz co, chyba FFmpeg potrafi konwertować też, ale być może sam Lossless Cut nie ma tego zaimportowanego i albo może trzeba by było wybrać jakąś inną opcję. No nie wiem, to już jest, myślę, że poza tematem dzisiejszej audycji.
2: Tak. To prawdopodobnie tak. No dobrze, to skoro już się tak pobawiliśmy w różne tu opcje, to ja bym jeszcze proponował, żebyśmy spróbowali zrobić sobie rozdziały. Jakiegoś pliku ten. No to zamknę Lossless Cut'a.
1: Pasek zadań.
2: Otworzę go od nowa.
1: Luna, Loop, Midi, Lossless.
2: I pokażę Lossless. Wam, jak działam z tyfloprzeglądem zazwyczaj i dlaczego ten tyfloprzegląd czasem, no, później się pojawia niż dzień czy dwa po wyemitowaniu. No, ale zobaczmy.
1: Otwieranie dialog. Wid 40.
2: Ja mam folder...
1: Tyflopodcast. Tyflopodcast. Widok element mamy... tyfloprzegląd odcinek NR 173 chapters txt linia 1 kol Ukraina M tyflo.
2: Tu mam też naszą audycję.
1: Ukraina M. Tyflo odcinek NR 173 MP3
2: tak, mamy nasz odcinek MP3.
1: Lossless.
2: I my go tu otworzymy.
1: Lossless lista rozwija przycisk ścieżki 1.1. Przycisk zachowaj dźwię, przycisk list, przycisk zamknij, przycisk 1, przycisk 0, przycisk int.
2: I tu już mamy jakieś rozdziały, które mam zrobione. No ale ja chcę zburzyć to wszystko i zrobić od nowa, więc użyję
1: lista
2: magicznego
1: working, zachowaj skrótu working.
2: Control Backspace, który jest moim skrótem do wyczyszczania segmentów. I zobaczmy, co tu się wydarzyło.
1: Przycisk przycisk zamknij przycisk 1 przycisk 000000000003260750051.
2: No.
1: Przycisk długość 32 przycisk 12 przycisk dodaj segment.
0: A takie były ładne znaczniki.
2: Oj były. Ale spokojnie, to tylko w projekcie się tak zburzyło, nie w pliku źródłowym. Więc możemy zaczynać od nowa.
1: Przycisk ścieżki
2: i je robić.
1: Ścieżki.
2: Tutaj mam troszkę inny ścieżki styl pracy. Wynika on z tego, że kiedy używamy segmentów etykietowanych, no to B rozdziela nam aktualny segment na dwa, więc przykładowo nazwałbym ten segment intro, bo zazwyczaj zawsze, jak mam pierwszy plik z jednym wielkim segmentem, zawsze pierwszy raz nazywam go intro, bo naszym pierwszym segmentem jest intro, czyli tam, gdzie mówimy, gdzie jest jingle, gdzie mówi się witamy z wami, gdzie są heady, czyli zapowiedzi tematów, które będą to, co Michał zawsze czyta z taką muzyczką fajną w tle, nasze informacje kontaktowe i tak dalej. I potem zaczyna się jakiś tam pierwszy temat i rozdzielamy już cały podcast na dwa. Można to zrobić B, tylko wtedy powstaną dwa segmenty. Intro i intro 1. I ja wtedy muszę schodzić strzałką w dół, bo to wtedy podświetlony jest cały czas ten segment poprzedni. Wymazywać to intro 1, wpisywać nowe. Więc ja sobie opracowałem trochę inny workflow do tego zadania. I robimy, ja robię to w sposób następujący. Na razie wszystko jest jednym wielkim segmentem, więc na początek nazwę go
1: oznacz intro. Bieżący segment dialog. Klik. Pusta.
2: Żeby to zrobić, naciskam, będąc oczywiście podświetlonym na tym segmencie, Enter. Otwiera się taki dialog do ponazywania tego segmentu. Jest to pole edycji. Trzeba znowu w nie wejść raz jeszcze Enterem, żeby się otwarł tryb formularzy. I piszemy
1: i. O. Oznacz bieżący segment. Błąd intro.
2: No intro. Błąd w sensie ortograficzny, ale okej.
1: Lossless cud.
2: No i
1: ścieżki 1.1 przyc.
2: Wróciłem do tego, gdzie byłem. Czyli cały mój wielki plik nazwałem na ten moment, nazwałem intro. I co ja robię teraz? Odpalam go K.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Troszkę ściszę, żeby nie krzyczało aż tak. I teraz poprzewijam troszeczkę w prawo, żeby znaleźć się za headami, za wszystkimi naszymi powitaniami.
0: Tak. Witamy Was. Nowe skrypty dla wyszukiwarka. Realizować ten Windows stali wstępny i często, tak dosyć często, że jeszcze w
2: Michał
0: międzyczasie,
2: mówi?
0: W czasie bram się róży, być starszym w naszek. Zgodnie z obietnicą kilka słów o tym, co tu jest takiego nietypowego.
2: Tu jeszcze Michał opowiada o Focus Rite. Uznajmy to za intro.
0: To się wszystko okaże w trakcie dzisiaj przegląd. To jest taki właśnie eksperyment samego. No, myślę, że wiemy niejedno w trakcie najmu audycji na antenie Tyfloradia. A teraz już przechodzimy po antenie Tyfloradia. A teraz radia.
2: O. I tutaj zrobiłbym kolejny segment, bo znalazłem końcówkę naszego intro. Teraz się zacznie pierwszy jakiś temat. I co ja teraz zrobię? No, tak jak wspomniałem, mógłbym przeciąć na B na 2, tylko wtedy będę miał intro 1 i będę musiał wracać, wymazywać. To się robi coraz bardziej skomplikowane i więcej tych segmentów tu jest. Więc ja robię taką sztuczkę, magiczkę, że ten segment wielki, którym jest teraz cała audycja, przesuwam, żeby on się kończył tu, czyli naciskam literkę O. W tym momencie segment jest od początku do tego miejsca, a cała reszta to ziemia niczyja. I żeby tej ziemi niczyjej nie było, nowy segment dodaję plus. I w tym momencie podświetlił mi się ten właśnie nowy segment, więc gdybym nacisnął Enter, to od razu by mi się otwarło pole do nazwania tego segmentu, pole edycji byłoby puste i mogę go nazywać. Posłuchajmy chwilę, o czym tam Michał mówił, co tam Michał zapowiadał, żebym wiedział, jak nazwać segment.
0: A teraz już przechodzimy powolutku do wydarzeń bieżących i do tych naszych bieżących notatek, które tu mamy. Na dobry początek odwołamy się jeszcze do komentarzy, które pojawiły się.
2: No tak, był komentarz w ostatnim Tyflo
0: Przeglądzie. Był komentarz Michała.
2: Michała na temat profilu zaufanego chyba i Apple VPN-a tego Apple'owego, że Private
0: zgadza
2: Relay.
0: Zgadza się.
2: Tak. No więc ja zazwyczaj jakoś tak nazywam pokrótce te rozdziały. Dajmy Enter.
1: Oznacz bieżący sekret.
2: Mam tu pole
1: pusta
2: edycji. I damy private.
1: Oznacz A, E, T, A, V. Oznacz B, V, A, T, E. Oz, R, O, E. Oz, L, A. Oz, Y, przeci. Oznacz bieżąca. O, Oz, P. Oz, R, O, O, I, L. Oz, O, A. Oz, U, O, F, A. Oznacz N,
2: niestety,
1: O, Y.
2: Niestety tak nam tu będzie opowiadał co jeden znak, bo tak jest niestety skopane to pole edycji. No ale zobaczmy.
1: Błąd private, błąd relay, a profil zaufany.
2: No i dobrze. Enter.
1: Lossless cud.
2: No i w tym momencie mamy już zrobione pierwsze dwa rozdziały. No i przemieśćmy się dalej, zobaczmy jeszcze jeden jakiś temat.
0: Się w ile raz, kiedy nie mniej za gdzieś są z dostępności usług tej, no, pyra.
2: Tak, bo
0: te ustęp są nie użytego, niewidomi użytego błąd, na dacji bieżących, na dobry podróż do usza. Może, a teraz, o może.
2: No, i tutaj Michał już też zapowiada kolejny rozdział, więc co robimy? O, plus. Wsłuchamy się w temat.
0: A teraz już przechodzimy do informacji bieżących. Na dobry początek, Pawle. No, kontynuując wątek jabłuszka na
2: dryzie. Tak, czyli niewidomi użytkownicy, a problemy z Apple.
1: Oznacz.
2: Jakoś tak to nazwijmy.
1: A, oznacz A,
2: nie.
1: N, I, O, F, oznacz I, oznacz D, O, M, K, oznacz K, I, oznacz M, M, I, oznacz Z, oznacz Y, T, K, O, oznacz bieżący segment.
2: Mi się troszkę pląta kabelek.
1: N, I, O, C, Y, oznacz bieżący z Y, Y, O, A, O, P, P, L, E, prze, O, A, O, Z, B, L, O, L, E, M, I, O, Z, O, D, O, E, T, E, P, N, O, S, C, I, O, oznacz.
2: Trochę dłuższy ten tytuł wyszedł, tworząc w Lossless Cudzie rozdziały. Warto zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Ja to też sam odkrywałem, bo niestety mam wrażenie, że autor tej funkcji nie zaplanował do końca i on tak wprowadził trochę pobocznie, a jeśli chodzi o pliki MP3, to już w ogóle tego nie testował. Więc i on, ja go o to pytałem, on nie ma pojęcia, czemu tak jest, on zwala na FFmpega, może tak jest, może nie. Dwie rzeczy, które sprawiają, że z tymi rozdziałami może coś pójść nie tak. Maksymalna długość etykiety takiego segmentu to jest 100 znaków. Na tyle pozwala nam lossless CAD. Ale w praktyce, jak przekroczymy tych znaków tak 85-90, to ani ten rozdział nie pojawi nam się w wynikowym pliku, ani żaden kolejny. Na tym rozdziale po prostu program zrobi stop i już dalej nie będzie nic czytane. Więc warto, im krótsza etykietka, tym lepiej. Jak się nie da uniknąć krótszej, bo temat jest skomplikowany albo nie macie talentu do takiego upraszczania, no to patrzcie, żeby tych 85, powiedzmy, znaków nie przekroczyć. Ja tu spróbuję szybciutko podliczyć, ile mi tu wyszło.
1: Nie wid i e w i o m i sp u r i t k o w n i c y s a p p l e przek spacja a spad p r o b l e m y spa z spad d o s t e p n o s c i o pusta.
2: No jakieś 55-56 znaków, tak na szybko licząc. Więc powinniśmy być jeszcze ok w tym limicie i powinno być dobrze. Druga rzecz, której no nie wolno robić, bo wtedy absolutnie żadne rozdziały się nie odtworzą, nie wolno przekroczyć pewnej liczby rozdziałów w pliku. My te tyfloprzeglądy mamy dość długie, o czym wiecie, no i też tych tematów poruszamy dość dużo. I niestety zdarzyło mi się już, że tych tematów na przykład okazało się poruszyliśmy
0: za dużo.
2: Prawie 30. I to ja mam takie autentycznie podliczenia, jak patrzę na te segmenty, ile ich powstało, włącznie z waszymi jako słuchaczy wstawkami, jak dzwonicie do nas, piszecie, ja też na to robię osobne rozdziały. Im dłuższy jest plik i im więcej jest rozdziałów na większą długość w pliku, tym większe jest prawdopodobieństwo, że coś się wywali. I ja już sobie tak wypatrzyłem taką złotą formułę, że jeżeli plik jest rzeczywiście taki długi, ma te 3-4 godziny, to 24-5 rozdziałów to jest maks. Jak już przekroczycie tą liczbę, to już tam przestanie coś.
0: Ale czy to jest jakoś z twoich testów, Pawle, powiązane z długością pliku, że na przykład im dłuższy plik, tym więcej może być tych rozdziałów?
2: Tak, kiedyś mieliśmy im krótszy plik, tym więcej.
0: O, jeszcze
2: tak,
0: lepiej.
2: Mi się wydaje, że jak są pliki długie, bo specyfikacja, właśnie, to, że możemy mieć rozdziały w plikach, wynika z pewnych ustaleń w specyfikacji tagów ID3, czyli tych tagów, które w plikach MP3 definiują między innymi wykonawcę, tytuł utworu, album, rok i tak dalej. Powstała też specyfikacja, ona nie jest często używana. Trochę ją respektują odtwarzacze podcastów, ale to jest też tak bardzo, bardzo, zależy który jak.
0: To jest wszystko bardzo umowne niestety.
2: Tak. Bo niestety standardowo się w MP3-kach jakoś te rozdziały nie przyjęły, w przemyśle. Więc one są tak wspierane, jak wypadnie, troszeczkę. I mam wrażenie, że nie jest tak prosto chyba w takim pliku jak MP3 skanować w tak długim pliku po nagłówkach i przeszukiwać go pod kątem tych metadanych. Tam coś już jest za dużo, czegoś już tych danych jest za bardzo, są nabite i chyba sobie odtwarzacze z tym nie radzą. I warto rzeczywiście, im dłuższy plik, tym tych rozdziałów lepiej jest niestety mieć mniej, ale tak myślę, że ogólnie na tych 24-5, jeżeli rzeczywiście macie takie potrzeby, tak bardzo dzielić plik, polecam się powstrzymać na tej liczbie, bo wtedy będziemy mieli pewność, że nam się to wszystko uda i że nam się to wszystko zgodzi. No to co, dodam jeszcze
0: mamy,
2: jakiś...
0: mamy rozdziały, a jak te rozdziały potem, co z nimi zrobić?
2: No, tak samo jak w przypadku
1: zachowania,
2: należy się upewnić tym razem
1: przycisk
2: w tym polu kombi, że jest plik MP3.
1: Lista rozwijana, zwinięte MP3,
2: Tak, a w tym drugim polu
1: lista rozwijana, zwinięte scal cięcia.
2: No nie, no tu już nie chcemy nic scalać, bo nie będziemy nic usuwać.
1: Lista
2: nie będę usuwał żadnych fragmentów z tego podcastu, tylko ja chcę
1: lossless cud tyfl
2: only.
1: Manual, lista rozwijana, chapters only, zwinięte.
2: Dokładnie.
1: Working.
2: W tym polu kombi drugim ma być wybrana opcja chapters only. I to oznacza, że nam się zrobią rozdziały. I ja teraz nacisnę eksport.
1: Przycisk eksportuj.
2: To się tutaj
1: alert
2: generuje.
1: Slosset hit. Klikal przycisk pokaż.
2: No i
1: eksplorator plików, tyflo podcast, widok ele, rozmówki ukraińskie.
2: Nie, rozmówki. Rozmówek nie chcę.
1: Wojna w Ukraina, Ukraina,
2: dużo,
1: data
2: dużo
1: modyf.
2: Ukraińskich plików.
1: Tyflo przegląd odcinek NR173 Projel LC. Tyflo przegląd odcinek NR173 0000000032.
2: Tak się nazywa nasz plik. No czyli tyflo przegląd plus no wszystkie całe znaczniki czasowe. No i zobaczmy teraz, Podplayer również wspiera rozdziały w MP3-kach i to jest zawsze moje narzędzie, no referencyjne, jeżeli chcę sprawdzić, czy te rozdziały na pewno aby się są widoczne w odtwarzaczach, żebyście potem wy nie mieli takiej sytuacji, że w waszych odtwarzaczach one się po prostu nie pokazują. A kilka już takich sytuacji właśnie niestety było.
1: Kontekst od do od ultra un żyć edit wit out wyskoprzeń scan fil udos mp od udziel dos otwórz za fre muzy pod player tyflo pod player.
2: No i jesteśmy, mamy sobie pod playera.
1: Kontekst.
2: I wchodzę w
1: otwórz nasz alb za wiz
2: odtwarzanie.
1: Odtwar rozdziały zakładki haro.
2: I tutaj mamy rozdziały i zakładki.
0: Jest.
1: Dodaj zakładkę poprzednia następny 000000000 intro oznaczone 600060280 private rela a profil zaufany 700091203 niewidomi użytkownicy Apple a 808.
2: Tu już tytuł cały się nie zmieścił, no ale jak widać
1: odtwarzanie tyflo.
2: Więc to jest jedna rzecz, którą robię i ten plik rzeczywiście posyłam wtedy Michałowi i te rozdziały już są wtedy u was.
1: Kontekst zakończ, tyflo pod.
2: Ale wszystko, bo jeszcze robię drugą rzecz, bo te znaczniki nie tylko mają być w pliku i waszych odtwarzaczach podcastów, ale też no, na stronie tyflo podcastu, w tym komentarzu, który zawsze Michał umieszcza, żebyście
0: tak, jeżeli
2: mogli
0: ktoś sobie, jeżeli ktoś sobie słucha przez stronę albo przez YouTube'a na przykład, to żeby mógł sobie to potem odtworzyć,
2: tak.
0: Bo ja te znaczniki zazwyczaj pamiętam, żeby je wklejać na YouTube'a.
2: Tak. No więc, żeby Michał nie miał żadnego problemu, nie musiał nic wydobywać i wyciągać ręcznie tych znaczników i tam przepisywać, no to ja eksportuję też tą listę znaczników, która się sama generuje, jako plik tekstowy po prostu Michałowi do wglądu, żeby mógł sobie przekopiować. I ja wam już pokażę, jak to się robi. Jest to opcja w menu plik.
1: File przycisk, menu zaznaczone, open CTRL, zamknij CTRL, slose bath 3 z 1, import projekt TLC 4 z 11.
2: Mogę importować projekt, gdybym chchciał.
1: Eksport projekt TLC.
2: Eksportować 5. Projekt.
1: Import projekt rozwijany
2: ale
1: 6 z 1.
2: Zarówno importować, jak i eksportować projekt w różnych formatach.
1: Eksport projekt rozwijany 7 z 11. Import projekt rozwijany 6.
2: Jakie mam opcje importowania projektu? Może przejrzyjmy opcję importu najpierw?
1: Times Incessant z CSV 1 z 8.
2: Mamy plik CSV z czasem podanym w sekundach.
1: Frame numbers CSV 2 z 8.
2: Mogę podać numery klatek w CSV.
1: EDLM Player 3 z 8.
2: EDLM Player to jest jakiś odtwarzacz, który, no nie wiem, którego nie wiem, czy korzystałem z niego kiedyś, ale mogę w jego formacie jakby wyeksportować, zaimportować z jego formatu. Czyli jeżeli stworzyłem w tym odtwarzaczu jakieś zakładki w pliku, czy jakieś znaczniki, no to mogę je zaimportować tu.
1: Text Chapters YouTube 4 z 8.
2: Mogę zaimportować rozdziały z YouTube'a w formacie tekstowym.
1: DaVinci Resolve Final Cut Pro XML 5 z 8.
2: Tak, DaVinci Resolve Cut Pro to jest taki dość popularny program do edycji wideo. On też ma swój format tych znaczników. Mogę je zaimportować w ten sposób.
1: Final Cut Pro FCP XML 6 z 8.
2: Final Cut Pro również mogę zaimportować. Taki Aplowski, to jest Aplowski bardziej program.
1: CUE Head File 7 z 8.
2: Mogę też plik CUE. To znacie pewnie takie pliki, że są, że można sobie podzielić jakiś, nie wiem, album na części w ten sposób.
1: Podplayer bookmarks PBF 8 z 8.
2: Można też utworzyć zakładki w podplayerze. Tam widzieliście zakładki i rozdziały. Można zakładki stworzyć i zaimportować je tu jako właśnie te rozdziały, jako te segmenty.
1: Times Incessant z CSV.
2: No i to jest tyle, jeśli chodzi o import.
1: Import.
2: A eksport?
1: Eksport projekt Times Incessant z CSV 1.
2: No tutaj tak samo.
1: Timestamp z CSV 2 z 5.
2: Tutaj są timestampy, czyli nie czas w sekundach, tylko znaczniki czasu. To są już godziny, minuty, sekundy, tak bardziej cywilizowanie.
1: Frame number z CSV 3 z...
2: No to samo.
1: Timestamp z CSV TXT 4 z 5.
2: Tak, w takim formacie TSV to jest pewnie jakaś specyfikacja konkretna do napisów.
1: Start times as YouTube chapters 5 z 5.
2: Start times as YouTube chapters. I to jest idealne rozwiązanie właśnie dla Michała, bo tam, bo w takich tradycyjnych timestampach, no to mamy czas początku, czas końca. To jest pod napisy robione, więc napisy potrzebują czasu początku i czasu końca. My do rozdziałów potrzebujemy jedynie czasu w początku, bo to są takie znaczniki, kiedy konkretny rozdział się zaczyna.
0: Dokładnie.
2: No, a że Michał głównie wstawia to na YouTube'a, no i też do was na stronę.
1: Times start times start times as YouTube.
2: Ja wybieram tą opcję.
1: Lossless cud, klikalne sekcja wielowierszowe edytowalne 9, 12.
2: I tu
1: sekcji.
2: Mamy pole edycji.
1: 000 błąd intro, 602 błąd private błąd rela, a profil zaufany.
2: I ja tutaj robię po prostu zaznacz wszystko, kopiuj, wklejam do notatnika, zapisuję w pliku tekstowym i wysyłam Michałowi.
0: A ja sobie potem jeszcze poprawiam te napisy, poprawiam te znaczniki, dodaję tam, żeby wszystko było w formacie godzina, minuta, sekunda, więc 00 tam 0000. I jeszcze oprócz tego robię jedną rzecz, mianowicie zamieniam kolejność. To znaczy, żebyście mieli najpierw bo tu mamy coś takiego, że mamy najpierw czas, potem mamy informacje. A kiedyś była taka sugestia od kogoś z naszych słuchaczy, no, że lepiej w drugą stronę, że najpierw informacja, a potem czas. Nie ma problemu. Ja to robię w sposób następujący. Dodaję sobie po prostu pomiędzy te znaczniki i etykiety czasowe symbol tabulatora. Wklejam sobie to do Excela, zaznaczam jedną kolumnę, przenoszę na drugą stronę, zamieniam po prostu te kolumny i później wklejam sobie do notatnika znajdź, zamień, tab na spację, czyli proces odwrotny i po prostu wklejam na stronę. Więc nie jest to jakiś mocno skomplikowany proces, ale to swoją drogą, to taka też myślę, że ciekawostka, jeżeli chcecie, żeby Excel rozpoznawał wam rzeczy, które będziecie wklejać jako osobne kolumny, to trzeba je rozdzielić tabem. Tam oczywiście w kreatorze importu można wybrać sobie inne znaki, ale to wtedy no, w kreatorze importu. Jeżeli chcecie, żeby to, co wklejacie ze schowka w Excelu się pojawiło jako osobne kolumny, to trzeba je rozdzielić znakiem tab.
2: No właśnie, to też przydatna sugestia. No ja się kiedyś bawiłem jeszcze, jak skryptami generowaliśmy te rozdziały, bo mieliśmy taki skrypt w Pythonie, tak, który ktoś kiedyś dawno temu napisał. Tomek Kowalik go potem nam naprawił, bo on tam jakiś błąd miał. I wymagało to niestety tego, żebym odsłuchiwał plik, przewijał tak jak tutaj, spisywał ręcznie znacznik czasowy do notatnika i podpisywał go w tym, no treścią wtedy. I to też skrypt chciał czas, spacja, tytuł. Słuchacze chcieli tytuł, spacja, czas, więc ja musiałem robić dwa osobne skrypty. Jeden taki, znaczy dwa osobne pliki. Jeden taki, żeby skrypt połknął. Drugi taki, jak było zgodnie z sugestią. I to było do zrobienia. Tylko że kontrola była dużo mniejsza, bo musiałem w dwóch programach pracować. W odtwarzaczu, hop do notatnika, hop do odtwarzacza, hop do notatnika. A jak się coś jeszcze nie zgodziło, bo jakiś znaczek źle wpisałem, no to skrypt pluł błędami od razu i już było źle, nie zgadzała się składnia. Więc dużo szczęścia w tym, że odkryłem Lossless Cut, bo naprawdę jest ten proces dużo, dużo łatwiejszy. A przy okazji jeszcze jako bonus, wy macie w Apple Podcastach, czego skrypt nie potrafił dokonać, więc...
0: Tak jest, więc samo dobro. I rzeczywiście Lossless Cut jako taki to też jest naprawdę fajny program. Daje sporo możliwości. Przede wszystkim jest programem, dzięki któremu my, nie widząc, możemy no, spokojnie edytować jakieś materiały wideo. Oczywiście edytować w bardzo prostym zakresie, coś tam przyciąć, coś tam usunąć z tego materiału, ale to jest jednak możliwe i nie będzie to trwało nie wiadomo jak długo, bo no, i przy okazji też nic nie zepsujemy, jeżeli chodzi o obraz, bo zawsze korzystając z jakiegoś edytora, nawet Reapera, no to okej, mamy tam większe możliwości, bo i sobie jakieś efekty możemy nałożyć i możemy to precyzyjniej wyciąć, ale zawsze jest taka obawa, że czegoś tam nie dodamy na tę ścieżkę albo coś tam się gdzieś przestawi i my myślimy, że eksportujemy audio i wideo, a jedyne, co jesteśmy w stanie zweryfikować, to to, że eksportujemy audio. Wideo już niestety nie zweryfikujemy, jeżeli nie widzimy kompletnie nic. Więc tutaj no nie ma opcji, żeby się wideo gdzieś nam zgubiło, jeżeli sami intencjonalnie nie wytniemy tej ścieżki.
2: Tak. A to ścieżkami możemy zarządzać. Co prawda, no nie wiemy, to jest kolejny błąd dostępności, które ścieżki są aktualnie wybrane, ale po ilości ścieżek w wyniku końcowym, co jest pierwszym elementem na stronie, no możemy się domyślić, jeżeli dokonywaliśmy świadomie jakichś zmian, na czym te zmiany polegają. Więc tam to nie jest to niemożliwe, ale jest to troszkę utrudnione.
0: Tak jest. Więc na spokojnie możecie używać tego programu, jak zobaczyliście. No nie jest on jakiś bardzo skomplikowany. Ma swoje pewne knify, których po prostu trzeba się nauczyć i do których trzeba się przyzwyczaić. Czy coś, Pawle, jeszcze a propos Lostlesscata?
2: Pamiętajcie o tym, żeby po pierwszym uruchomieniu zajrzeć do ustawień, przełączyć sobie język na polski, bo
0: ustawić samo skróty.
2: Się to, tak, skróty ustawić też, bo samo się to nie robi. Natomiast jak już macie to raz skonfigurowane, to jest naprawdę przyjemny program. On mógłby trochę się poprawić pod kątem dostępności i pewnie sugestie będą autorowi czynione. Natomiast dzięki temu, że ma dużo skrótów klawiszowych, to my jesteśmy naprawdę w stanie wiele, wiele tutaj zrobić.
0: Tak jest. Zatem życzymy Wam owocnej edycji materiałów wideo. Dziś, przypominam, Paweł Masarczyk prezentował program Lossless Cut, do tego przeznaczony. Audio też oczywiście można edytować, żeby nie było.
2: Jak najbardziej. To, tak. Te same operacje można też wykonywać na plikach audio.
0: Tak jest. Dzięki, Pawle, za dzisiejszą audycję.
2: Dziękuję też. Dziękuję słuchaczom.
0: I ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyfloradia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
5: Witam w drugiej części podcastu poświęconego udźwiękowionemu odtwarzaczowi BookSense. W pierwszej części przedstawiłem Państwu urządzenie, opisałem wszystkie funkcje tego urządzenia, to znaczy odtwarzanie mediów, Daisy, dyktafon, radio. Opisałem, jak urządzenie wygląda, pokazałem jego obsługę. Teraz opowiem nieco więcej o menu urządzenia, ponieważ prócz wszystkich tych funkcji, o których mówiłem i tego, jak się urządzenie obsługuje, ma ono również menu. Menu ustawień globalnych oraz menu ustawień charakterystycznych dla poszczególnych funkcjonalności BookSense'a, takich jak media, Daisy, radio. Przejdę może od razu do meritum. Do menu wchodzimy środkowym klawiszem, który się nazywa menu, klawiszem nieco wystającym powyżej klawiszy strzałek. Naciskam go teraz.
6: Menu otwarte. Menu zaawansowane, rozwijane.
5: Jeszcze wyjdę z menu krzyżykiem i wejdziemy sobie, zacznę od...
6: Czytnik dokumentu. Radio.
5: Medi. Wejdę sobie do mediów i od mediów zaczniemy.
6: Menu otwarte. Ustawienia korektora. Dialog.
5: O, tu jest opcja charakterystyczna dla mediów. Ustawienia korektora. Strzałkami góra-dół się poruszamy po opcjach. Prawo-lewo rozwijamy, zwijamy poszczególne podmenu. I ustawienia korektora. Zobaczymy, co my tu mamy.
6: Dialog ustawień korektora. Tryb korektora. Pop lista rozwijana.
5: Jeżeli jest lista rozwijana, to w dół się nie da. I strzałkami lewo-prawo nawigujemy.
6: Klasyk. Rock. Normal. Pop. Opcje zapisane.
5: Zatwierdziłem.
6: Nazwa pliku Basia. Aha,
5: no tak. Opcje zapisane. Czyli możemy tutaj zmienić to samo, co właściwie co klawiszem 7.
6: Upłynął menu
5: tylko
6: otwarte.
5: Na stałe.
6: Ustawienia korekt. Ustawienia odtwarzania. Dialog.
5: Ustawienia odtwarzania.
6: Dialog ustawień odtwarzania media. Odczytaj nazwę pliku. Nie lista rozwijana. Liczba powtórzeń danego utworu 3 lista rozwijana. Odtwarzanie losowe wyłączone lista rozwijana. Powtórz wyłączone lista rozwijana. Odczytaj nazwę pliku nie lista rozwijana. Liczba powtórzeń danego 4, 5,
5: aha, tu można sobie
6: 6,
5: regulować.
6: 7, 8, 9, 10.
5: Liczba powtórzeń.
6: Nieograniczone. 1. Odtwarzanie losowe wyłączone lista rozwijana. Włączone. Wyłączone.
5: To z czołkami lewo, prawo przełączam na wyłączone, włączone. Wychodzę z tego. Niestety tutaj nie ma funkcji, żeby wyjść o poziom wyżej. Muszę wyjść z menu krzyżykiem.
6: Anuluj.
5: I znowu wejść do menu.
6: Menu otwarte. Ustawienia odtwarzania.
5: To było.
6: Dialog. Wybór listy odtwarzania. Rozwijane. Moja lista odtwarzania. Dialog. Wykonawca. Dialog. Album. Dialog. Gatunek, dialog.
5: No to gdybyśmy mieli dobrze otagowane, no to można.
6: Moja lista odtwarzania.
5: Listę
6: wykonawca,
5: odtwarzania. A weźmiemy sobie wykonawcę i zobaczymy, co będzie.
6: Okno dialogu listy wykonawców. Wykonawca. Basia 10, pole listy. małe WW14.
5: A, małe WW14. Fajnie.
6: Basia 10.
5: Bo oczywiście, to wiem, na płycie Time and Tide jest 10 utworów, na płycie małe WW14, małe WW14. To by się zgadzało.
6: Basia 10. 5 utworów.
5: Aha, i nam rzeczywiście odtworzył. Mhm. O, to jest fajne.
6: Music folder, menu otwarte. Wybór listy otwarte. Menu zaawansowane, rozwijane.
5: Menu zaawansowane to za chwileczkę.
6: Tryb pomocy.
5: Tryb pomocy jest za każdym razem taki sam. To jest standardowa pomoc, ta, do której się wchodzi dłużej, przytrzymując klawisz menu.
6: Opcje globalne.
5: Opcje
6: rozwijane.
5: Globalne też za chwileczkę.
6: Ustawienia korektora.
5: I znowu. Dialog. Czyli to jest tyle, jeżeli menu chodzi zamknięte. O specyficzne menu dla mediów.
6: Daisy.
5: Daisy. I wchodzimy od razu do menu.
6: Menu otwarte. Menu zaawansowane, rozwijane.
5: Aha, to będzie zaraz.
6: Tryb pomocy. Opcje globalne. Menu zaawansowane.
5: W Daisy specjalnych opcji nie ma.
6: Czytnik dokumentów.
5: Zobaczmy teraz, co się pojawia w czytniku dokumentów.
6: Menu otwarte. Ostatnie dokumenty.
5: To jest lista ostatnich dokumentów.
6: Ustawienia strony. Dialog.
5: Ustawienia strony.
6: Dialog ustawień strony. Liczba znaków w linii 80. Pole edycji. Liczba linii na stronie 25. Pole edycji. Zezwól na rozdzielanie stron znakiem podziału strony. Zezwól lista rozwijana. Ignoruj. Zezwól. Liczba znaków w linii 80.
5: Czyli możemy
6: pole
5: zdefiniować
6: edycji.
5: Stronę wirtualną oraz Piotr to, jak ma się zachowywać na poszczególnych stronach.
6: Ustawienia strony. Dialog. Menu zaawansowane. Tryb pomocy. Opcje globalne. Ostatnie dokumenty.
5: I to jest tyle, jeśli chodzi o czytnik dokumentów.
6: Piotr Witek, radio.
5: Zobaczymy radio.
6: Menu otwarte. Wewnętrzne ustawienia głośnika. Dialog. Dialog ustawień wewnętrznego głośnika. Wyjście na wewnętrzny głośnik. Wyłączone. Lista rozwijana.
5: Jedna opcja. Włączone, wyłączone.
6: Menu ustawienia nagrywania kanału. Dialog. Dialog ustawień nagrywania z radia. Typ nagrywania MP3. Lista rozwijana.
5: Aha, możemy osobno ustawić parametry nagrywania dla innych źródeł i osobno nagrywanie dla radia. To sobie na razie podarujemy.
6: Ustawienia stacji. Rozwijane.
5: Ustawienia stacji.
6: Dodaj ustawienie. Dialog. Usuń ustawienie. Dodaj ustawienie.
5: Czyli to jest
6: dialog.
5: To samo właściwie, co można
6: ustawienia stacji
5: zrobić
6: rozwijane.
5: Klawiszami.
6: Ustawienie czułości skanowania.
5: To samo.
6: Menu zaawansowane.
5: I to jest koniec radia.
6: Menu zamknięte. Media.
5: I znowu jesteśmy
6: Music
5: w mediach. Teraz przejdziemy do tych opcji globalnych.
6: Menu otwarte. Ustawienia odtwarte. Wybór listy od menu zaawansowane, rozwijane.
5: A jeszcze przedtem jest menu zaawansowane. Obejrzymy sobie menu zaawansowane.
6: Uaktualnienie.
5: Uaktualnienie.
6: Zachowanie rejestrów. Odtworzenie rejestrów. Zachowanie rejestrów. Nagrania folder 3 z 5. Music folder 2 z 5. Tryb pomocy.
5: To jest menu zaawansowanego, taką jedyną ważną opcją jest opcja uaktualnienie. Raz uaktualniałem, plik miał 18 MB, należy go skopiować do głównego katalogu karty i wybrać uaktualnienie i potwierdzić i czekać, aż urządzenie się uaktualni i zrestartuje, co potrwa około 2-3 minuty, coś takiego. Przejdziemy teraz
6: opcje globalne,
5: do opcji
6: rozwijane.
5: Globalnych.
6: Ustawienie alarmu rozwijane.
5: Ustawienie alarmu. Tutaj możemy ustawić alarm.
6: Ustawienia daty i czasu.
5: Ustawienie
6: rozwijane.
5: Daty i czasu podobnie. Ja nie ustawiłem w końcu prawidłowo daty i czasu, dlatego że po prostu nie ustawiłem. Nie dlatego, że się nie dało. Z tego, co mi się wydaje, to jest to bardzo proste. Wpisujemy w formularzu określone cyfry, bo jak mówiłem, klawiszem zupełnie w górnej części urządzenia możemy sprawdzić datę i czas. Również, kiedy urządzenie jest wyłączone. Ja teraz ten klawisz nacisnę.
6: 12:39 i 56 sekund przed południem poniedziałek 12 stycznia 2009.
5: No, data nie jest akurat prawidłowa, ale mniejsza z tym. Wejdziemy sobie na chwilkę w to.
6: Sprawdź datę i czas. Dialog.
5: Czyli to jest to samo co klawisz.
6: Ustaw data i czas. Sprawdź data i czas. Ustaw data
5: i dalej
6: czas.
5: Rozwijamy w prawo.
6: Dialog ustawień czasu i daty. Podaj dwie cyfry dnia 12 pole edycji. 1, 0.
5: 10.
6: Podaj dwie cyfry miesiąca 1 pole edycji.
5: 1.
6: Podaj cztery cyfry roku 2009 pole edycji.
5: Dobrze.
6: Format czasu. Tryb 12 to godzinny lista rozwijana. Podaj dwie cyfry dla godzin 12 pole edycji. Anuluj. Menu zaawansowane. Tryb pomocy. Menu zaawansowane. Opcje globalne. Rozwijane. Ustawienia głosu. Dialog. Ustawienia daty i czasu. Sprawdź datę i czas. Ustaw datę i czas. Dialog ustawień czasu i daty. Podaj dwie cyfry dnia 12 pole edycji. 1. 0. Podaj dwie cyfry format czasu. Tryb 24 godziny.
5: Zobaczymy wtedy co powie.
6: Podaj dwie cyfry dla godzin 0 pole edycji. 1. 7. Podaj dwie cyfry dla minut 42 pole edycji. 5. 7. Ustawiono datę i czas. Music. 17.57 i 3 sekund wtorek, 10 listopada 2009. Ustawienia głosu, dialog.
5: Ustawienia głosu i co my tu mamy?
6: Dialog ustawień głosu, głośność 19, lista rozwijana. Szybkość 7, lista głos polski, lista rozwijana. Głośność 19, lista rozwijana.
5: Głos polski, za chwilkę pokażę głos angielski w jakimś tekście.
6: Anuluj. Ustawienia
5: nagrywania. Dialog. To szerzej omówię.
6: Dialog ustawień nagrywania, typ nagrywania MP3, lista rozwijana.
5: Oczywiście z strzałkami góra-dół nawigujemy po poszczególnych komponentach. Z strzałkami lewo-prawo coś zmieniamy.
6: WW. MP3.
5: Mamy nagrywanie MP3.
6: Źródło nagrywania, wejście liniowe, lista rozwijana.
5: Źródło nagrywania, wejście liniowe albo...
6: Mikrofon.
5: Mikrofon.
6: Wejście liniowe. Częstotliwość próbkowania 44 100 Hz, lista rozwijana.
5: A co jeszcze jest?
6: 16 000. 22 000. 50 Hz. 24 000. 32 000. 44 000. Kanał mono, lista rozwijana. Stereo. Mono. Czułość mikrofonu 4, lista rozwijana. Typ nagrywania MP3, lista rozwijana.
5: Są cztery czułości mikrofonu. Ja zawsze stosowałem najwyższą czułość. W tym wypadku kanał mono, bo takie nagrania przegrywałem z kaset, że nie było sensu stosowania stereo. A też to stereo chyba nie jest jakieś takie wybitne, bo nagrywa do zmiennego bitrate'u. Gdzieś tak w mono to jest do około 100-120 kbps. W stereo tak gdzieś 120-140 kbps. Czasem około 160. Więc to jest taki minus urządzenia. To tyle odnośnie nagrywania. Zobaczymy... Dalej.
6: Sprawdzenie statusu systemu.
5: Sprawdzenie dialog. Statusu systemu. O, tu kilka ciekawych rzeczy jest. Sobie przejdziemy.
6: Dialog sprawdzania systemu. Poziom baterii 4. Flash disk. Wolna pamięć. 3.65 GB. Całkowita pamięć. 3.65 GB. SD. Wolna pamięć. 6.89 GB. Całkowita pamięć. 7.44 GB. Wersja oprogramowania 1.1 Build Data 10.15.2009. Numer klucza 100. Poziom baterii 4.
5: I to tyle.
6: Anuluj. Opcje Bluetooth.
5: Opcje Bluetootha. A jeszcze poniżej?
6: Ustawienie czasu usypiania.
5: Ustawienie czasu usypiania. Opcje Bluetooth.
6: Włączenie Bluetooth. Włączenie Bluetooth.
5: I to tyle.
6: Ustawienie czasu usypiania. Dialog.
5: Ustawienie czasu usypiania, a poniżej?
6: Ustawienia czasu oszczędzania mocy.
5: Usypianie,
6: dialog.
5: Czyli kiedy ma się wyłączyć BookSense, kiedy odtwarzamy. Oszczędzanie mocy to kiedy jest urządzenie bezczynne. Domyślnie się wyłącza po 5 minutach. Tutaj można to zmienić, jest kilka możliwych wartości.
6: Formatowanie pamięci. Rozwijane.
5: Tutaj możemy sobie otworzyć i sformatować kartę oraz sformatować flash disk.
6: Ustaw bieżącą pamięć. Dialog.
5: Ustaw bieżącą pamięć. Coś podobnego co klawiszem dłużej przytrzymanym 0 można zrobić. Jeszcze ten klawisz 0 ma taką funkcję, o czym nie powiedziałem, że gdyby był pendrive podłączony do urządzenia, to też może z pendrive'a coś nam przeczytać.
6: Ustawienie alarmu, rozwijane.
5: I to jest koniec menu urządzenia wyłącza.
6: Menu zamknięte. Musisz folder 2 z 5.
5: Miałem czytnik dokumentów Dęcy. Jeszcze pokazać i czytnik angielską dokumentu. Książkę.
6: Piotr Witek, artykuł.
5: Nie mam tu nic angielskiego.
6: 01 ale... 2000. Piotr Witek, artykuł.
5: Otworzymy otwieranie sobie tekst.
6: Plik został otwarty. Start czytania. Best timer, bądź panem własnego czasu. Pauza.
5: Nie przygotowałem nic angielskiego, ale przełączymy się klawiszem 5. Dłużej przytrzymany klawisz 5 przełącza głos między polskim a angielskim.
6: Głos angielski, głos.
7: Wysnego zasu. Karizi nacni jen akwatni znala cw situak ggdy muzia dokadni i precisijni admirzi konkretni odsyn exasu. Zirigujni mami z timelix sego problemu. Ilko w situak ggdyw midzi z asim usami skupc nazimin.
6: Pauza. Anuluj czytanie pliku.
5: Dość krzykliwie to
6: Witek, artykuł brzmi. Best timer RTF 1 z 7. Głos polski, głos.
5: No ale pewnie inaczej jest w tekstach angielskich. Tak przedstawia się menu Buxensa. Jak dla mnie jest to jeden z najbardziej dopracowanych, najlepiej i spolszczonych, i jeżeli chodzi o możliwości techniczne, jeden z najlepszy właściwie odtwarzacz tego typu, jaki dotychczas, z jakim dotychczas się spotkałem. No pewnie można by różne rzeczy poprawić, jak jakość nagrywania, jak uprościć gdzieś tam w menu, pewne opcje mogłyby się znajdować gdzieś indziej, no ale to już każdy ma swoje preferencje, są to rzeczy bardzo indywidualne. No w zasadzie jest to urządzenie, jak dla mnie, któremu niczego nie brakuje. No cena wersji z Bluetooth rzeczywiście jest droga, bo to jest jednak 2300 zł na chwilę obecną. Wersja Buxensa normalna kosztuje 1700 zł, czyli tak około 200 zł drożej niż te wszystkie polskie urządzenia Elektor i Czytak oraz też troszkę drożej od Wiktora Stream, też bardzo dobrego produktu, ale nieco starszego. Natomiast zupełnie cena jest porównywalna do Milestone'a. Co prawda Milestone z radiem jest nieco tańszy, bo on kosztuje 2000 około. Mówię około, bo to ceny się po prostu zmieniają, dlatego wolę podać takie ceny przybliżone, nie będę się tutaj wdawał w szczegóły i mówił ceny, które się za chwilę mniej lub bardziej, ale jednak mogą zmienić. Plusem Milestone'a może być wielkość, że on jest mały, natomiast minusem jest to, że na pewno nie mamy Bluetootha, jeśli ktoś chce. No i testując Milestone'a też, właściwie nie tyle testując, ile dłużej z nim pracując, bo posiadam Milestone'a, go kupiłem rok temu. Dużo rzeczy obiecano i widać, że Szwajcarzy z firmy Bones mają z urządzeniem jakiś problem. One owszem, działa, ale jeżeli kilka rzeczy chcemy robić, czyli odtwarzamy, potem pauzujemy, sprawdzamy stan baterii i tak dalej, urządzenie potrafi nam przeskoczyć na początek listy plików i to jest tak, że u jednych osób ono działa stosunkowo poprawnie, u innych mniej poprawnie, trudno tak naprawdę powiedzieć, dlaczego tak jest. Także no też przez rok kilka mocnych aktualizacji oprogramowania Milestone'a miało miejsce, więc na pewno produkt się rozwija. Produkt może się nie rozwija. Produkt po prostu, te aktualizacje wprowadzają rzeczy, które miały być od początku, a potem się okazało, że Milestone części z rzeczy, które miał obsługiwać, zarówno formatów tekstowych, jak i funkcjonalności, nagrywanie z wejścia liniowego i formaty multimedialne. Także tutaj, jeżeli chodzi o Milestone'a, były problemy. W Buxensie, z tego co testowałem, wszystkie pliki odtwarzane są poprawnie. W chwili obecnej Buxens jest tym urządzeniem, które mogę śmiało Państwu polecić. Jeszcze może pokażę blokadę, bo tego nie pokazałem, blokadę klawiatury. Przesuwamy.
6: Zablokowane.
5: O, teraz naciskam i nic.
6: Odblokowane.
5: Dziękuję bardzo.
4: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: witamy bardzo serdecznie. W kalendarzu dziś mamy środę, to jest 12 dzień czerwca 2019 roku. Ja nazywam się Michał Dziwisz i witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Tyflo Radia na żywo, albo tych słuchaczy, którzy będą później z nami, niekoniecznie na żywo, bo będą tego słuchać z naszego podcastu dla niewidomych i niedowidzących, czyli z serwisu www.tyflopodcast.net. Dziś moim gościem jest Krzysztof Bruzda. Witaj, Krzysztofie.
8: Dzień dobry, dobry wieczór. W sumie nie wiem, nawet jak spojrzę za okno, to...
0: Nie, no jeszcze dzień dobry, wiem, jeszcze dzień dobry.
8: Dzień dobry.
0: Tak, jeszcze, nam, dzień się, dobry, jeszcze nam się dzień wydłuża, skracać się będzie dopiero za jakiś czas, także spokojnie.
8: Aczkolwiek pora, godzina już jest po 18, to raczej dzień dobry się powinno... Dobry wieczór, cześć.
0: No nie, no bez przesady, jeszcze chyba nie, zwłaszcza w obecnych warunkach, bo to za oknem słońce świeci, grzeje niesamowicie, także jest... O, właśnie słychać za oknem twojego wrocławskiego studia, zdaje się, albo to ode mnie z mikrofonu zbiera, że jakaś karetka chyba jedzie, albo...
8: Raczej od ciebie.
0: A, to ode mnie, dobra. Nawet nie wiem, od kogo coś tu się przebija. No ale w każdym razie, nie o tym dziś będziemy mówić. Nie o karetkach, nie o warunkach meteorologicznych, nie o tym, że żar leje się z nieba, ale tak czy inaczej uważajcie na siebie, to tak przy okazji tych upałów, bo to rzeczywiście nie trudno wcale o to, żeby sobie zrobić krzywdę na takim gorącu. Natomiast dziś będziemy mówić o urządzeniu, jakiego posiadaczem stałeś się nie tak znowu dawno. Urządzeń takich jest dużo i myślę, że to ta nasza dzisiejsza audycja to będzie taka po prostu audycja pokazująca przykład takiego urządzenia. A dziś będziemy mówić o urządzeniu, które się nazywa HK1 Mini Android TV Box Player. Oj, to chyba jednak coś u ciebie.
8: Teraz u mnie.
0: Teraz tak, zdecydowanie. HK1 Mini Android TV Box Player. Tak nazywa się to urządzenie. I to, jak sama nazwa wskazuje, jest przystawka taka telewizyjna z systemem Android, z systemem, który da się w jakimś tam stopniu udźwiękowić, no i możemy sobie taką przystawkę podłączyć na przykład do telewizora. I co my możemy za pomocą tego urządzenia zrobić, Krzysztofie?
8: Za pomocą tego urządzenia możemy sobie rozszerzyć telewizor do funkcji, których to nasz telewizor niekoniecznie posiada, bo podłączamy taką przystawkę do internetu i mamy całe centrum multimedialne. Jak ja to zawsze mówię, fajna sprawa jest dla osób, które nie potrzebują komputera po to, żeby, nie wiem, zrobić sobie prasówkę rano na Onecie, czy jakby obejrzeć jakieś filmy z Ipli, czy skądś tam. Więc niepotrzebny jest im komputer aż bardzo do tego, czy to laptop, czy stacjonarny. Wystarczy, że sobie takie pudełeczko podepną pod telewizor, zepną je z internetem i wszystko jest jak na dłoni. Także.
0: Bo to jest tak naprawdę taki mały komputer w naszym ręku, który ma Androida. Androida w wersji 8.9?
8: Jak jest jeszcze w pudełku, jak go wypakujemy z pudełka, to on jest na Androidzie 8.1 Oreo. Ale po aktualizacji robi się Android 9.
0: Aha, no czyli nówka, nowy system. Od razu powiedzmy, że jest to przystawka, która rozszerzy nam możliwości naszego telewizora, ale to nie jest tak, że ta przystawka zastąpi nam telewizor. My za pomocą tego narzędzia, tego sprzętu nie obsłużymy odbioru programów naziemnych.
8: Chociaż tutaj nasz kolega kolega Robert Łabęcki gdzieś tam wyczaił, że tak powiem, urządzenie zbudowanym DVB-T.
0: Tak, ale ja mówię o tym konkretnym przykładzie.
8: Na tym się nie da.
0: Na tym się nie da. Są ponoć takie urządzenia, rzeczywiście Robert szukał takiego sprzętu. jednym ze urządzeń, które się udało znaleźć, to jest taka właśnie przystawka telewizyjna firmy Ferguson, natomiast ona była na bardzo, bardzo już leciwym Androidzie, bo to był Android bodajże 4.0 czy tam 4.1. No właśnie, więc to już naprawdę stareńki system i tej przystawki tak w zasadzie to już nie ma. Ona gdzieś tam na Allegro była chyba do dostania w jednym egzemplarzu, ale w chwili obecnej już nawet tego nie ma. Także pewnie gdzieś jeszcze są jakieś różnego rodzaju tego typu urządzenia i być może kiedyś uda nam się o czymś takim opowiedzieć, natomiast urządzenie, jakie dziś będziesz pokazywał, nie ma tunera ani DVB-T, ani DVB-S, czyli satelitarnego, ani DVB-C,
8: żadnego
0: czyli
8: innego,
0: kablowego.
8: Do którego anteny się do tego nie podłączy.
0: Dokładnie, tylko internet podłączymy. Ja przypominam, a właściwie to informuję, bo jeszcze o tym dziś nie mówiłem, że skoro jesteśmy na żywo, to możecie do nas dzwonić. 123-834-835, 123-834-835. Zapraszam bardzo serdecznie do kontaktu. No i teraz pierwsze takie moje pytanie już dotyczące bezpośrednio tego urządzenia. Jaka jest jego cena, Krzysztofie?
8: Cena jest stosunkowo mała, ponieważ ja kupiłem to urządzenie na Allegro i zapłaciłem za wszystko 144 zł razem z przesyłką, więc no, to nie jest cena powalająca, myślę, i na każdą kieszeń w tym momencie, żeby nie było. Więc tutaj jakby są urządzenia, które, o czym powiem za chwilę w trakcie prezentacji, są droższe i mają wszystko to, czego nie ma to, że tak powiem, rymując. Natomiast tak jak mówię, no 144 zł z przesyłką, całkiem fajna, przystępna cena, na każdą kieszeń polecam, jak najbardziej, jak ktoś lubi w ten sposób sobie zakupywać rzeczy. Ja, prawdę mówiąc, bardzo rzadko kupuję cokolwiek przez internet, bo jestem taką osobą, że ja muszę wziąć do ręki, jak to się mówi kolokwialnie, pomacać, a już parę razy przejechałem się na aukcjach internetowych, więc tutaj z taką trochę dozą
0: nieufności.
8: Nieufności jakby zakupiłem urządzenie, no ale przyszło.
0: Przyszło i działa.
8: Działa. Tak.
0: Z pewnymi problemami zaczęło działać, ale o tym za chwilę. Może teraz opowiedz, oczywiście, jak w ogóle ten sprzęt wygląda. Co my tam mamy?
8: Sprzęt sam w sobie wygląda bardzo banalnie, ponieważ, no, cóż on ma? Mając ustawione, może inaczej. Sprzęt jest wielkości paczki papierosów Marlboro mniej więcej i tej samej grubości. Nawet nie wiem, czy nie jest mniejszy, bo paczka Marlboro jest bardziej prostokątna, to jest bardziej kwadratowe, ale mniej więcej można do tego porównać. Grubością na pewno jest mniej więcej tak.
0: No paczka papierosów nie jest duża, czyli to rzeczywiście takie maleństwo.
8: Maleństwo, tak. I co to ma? To ma, patrząc od tyłu, jak mamy je położone przodem do nas, w wersji leżącej, że tak to nazwę, bo ciekawostką tego urządzenia jest fakt, że można je powiesić nawet. Z tyłu są otworki na właśnie jakieś śrubki czy coś, żeby po prostu gdzieś to powiesić. Więc jak ono leży przodem do nas, od tyłu mamy od lewej strony zasilanie, potem mamy Ethernet, gniazdo, potem mamy HDMI, no i gniazdo na jacka małego, gniazdo audio. Z boku po prawej stronie urządzenie posiada dwa gniazda USB i czytnik kart SD. I teraz, żeby było fajniej, to urządzenie oparte jest na procesorze czterordzeniowym. Wbudowanej pamięci RAM ma 2 giga i pamięć tak zwaną dyskową 16 giga. Więc całkiem fajnie, jak na takie małe coś. A to po to, że po prostu producent wyszedł z założenia, że minimalizacja wszystkiego, dzisiaj króluje, no to czemu nie? Wbudował 16 pamięci dyskowej, 16 giga, żeby można było sobie z jakichś aplikacji filmowych, na przykład, nie wiem, no film nagrać czy coś, bo się też da.
0: No jasne.
8: Także tak to wygląda. Takie niepozorne pudełko. Te droższe mają jakieś przyciski do przytrzymywania, do parowania.

0: cóż, urządzenie jako takie, tak jak powiedziałem, wygląda niepozornie, za to jest dużo aplikacji pisanych pod to urządzenie konkretnie, ponieważ jeśli chcemy coś zainstalować ze sklepu, tak po prostu, bo nam się spodobała aplikacja i chcemy, no to zawsze przy tej aplikacji, jeśli ono nie współgra z nią, to jest adnotacja, że ta aplikacja nie jest skonfigurowana pod to urządzenie i w zasadzie instalujemy je jakby na własną odpowiedzialność. Ja tutaj zrobiłem test z TeamTalkiem, zainstalowałem, oczywiście działa bez problemu, tyle że był problem, z, tak jak Ci mówiłem przed audycją, z założeniem nowego serwera, bo wszystkie pola powypełniałem i nagle nie ma przycisku zapisz.
1: Przycisk no cóż.
0: Zapisz.
1: Ale zanim jeszcze, o tym, Krzysztofie, to chciałbym zapytać, czy my tu mamy w ogóle jakiś włącznik, czy po prostu urządzenie działa cały czas, kiedy podłączymy je do prądu?
0: Nie ma włącznika, podłączamy do prądu i on i to urządzenie już startuje po prostu, tak z marszu. Nie ma tu nic. Ono nie ma żadnych przycisków, niczego. Wszystko obsługujemy z pilota. Oczywiście potem, jak już jest urządzenie skonfigurowane, możemy pilotem je wyłączyć, tak jak normalne urządzenie androidowe i potem już włączać, wyłączać i tak dalej. Ale
1: i włączamy je ponownie też pilotem.
0: Też pilotem, tak. Ale jak podłączymy, załóżmy, nie wiem, zabrakło nam prądu, tak, to po przywróceniu prądu ono się odpali bez żadnego kombinowania pilotem. Przyszedł prąd, dzień dobry, jestem z powrotem.
1: I działa.
0: I już. I działa, dokładnie.
1: Okej, okay. Czyli tu żadnego jakiegoś tam, nie wiem, resetu, niczego takiego nie ma, o czym warto, żeby nasi słuchacze wiedzieli, no bo czasem
0: nie,
1: są
0: nie,
1: jakieś
0: nie
1: ukryte jakieś przyciski na szpilkę albo coś takiego, tu kompletnie nie. Nic. Dobra.
0: Nic, kompletnie.
1: To w takim razie teraz moje kolejne pytanie, zanim przejdziemy do kwestii prezentacji samego urządzenia i co to może. Tak pokażemy, myślę, pokrótce, jakie tu są aplikacje, jak to po prostu działa, bo tak naprawdę, no, chcąc pokazać wszystko, to musielibyśmy zrobić cały podcast na temat Androida.
0: A to
1: chyba nie o to akurat w tym konkretnym przypadku chodzi. Natomiast moje pytanie jest, Krzysztofie, takie jak z dostępnością, bo tu, zdaje się, są problemy.
0: Tak, tu są problemy. Niestety, muszę przyznać, że to jest rzecz na minus tego urządzenia, bo kiedy wypakujemy je z pudełka i podłączymy do prądu, no to urządzenie generalnie jest, no, nie do użytku dla osoby niewidomej. Osoba widząca musi nam w tym pomóc, ponieważ no nie ma tu żadnego talkbacka. Jest oczywiście syntezator googlowy, pani nam się odzywa, ale tutaj jest ten syntezator z myślą o osobach niestety widzących, no bo osoba widząca na tyle, na ile potrzebuje, chociaż rzadko, to jednak widzące osoby używają od czasu do czasu syntezatora mowy, chociażby po to, żeby sobie nie męczyć oczu i coś przeczytać bez patrzenia na ekran, więc do tego służy tutaj ten syntezator Google, który jest zainstalowany od początku. Natomiast nie ma co tym syntezatorem sterować, więc nie ma tu talkbacka, nie ma tu nic, żadnego screen readera, który musimy sobie pobrać przy pomocy osoby widzącej. No ale jak już to zrobimy, no to mamy w pełni...
1: W jaki sposób wygląda to pobieranie tego screen readera? Czy możesz coś na ten temat powiedzieć? Bo być może ktoś z naszych słuchaczy chciałby kupić takie urządzenie, no i wtedy wiadomo, trzeba jakoś poinstruować tę osobę widzącą, co powinna zrobić, żeby pobrać tego talkbacka.
0: Mamy zainstalowany tutaj sklep Play i z tego sklepu możemy po prostu wszystkie aplikacje pobierać, tak jak na normalnym Androidzie.

0: ciekawe, to urządzenie ma dużo zaimplementowanych rzeczy jakby to powiedzieć, no chociażby Bluetooth, tak? Nie ma Bluetootha, ale jest sterowanie do Bluetootha.
1: Aha.
0: Więc to,
1: Czyli
0: taka
1: fizycznie
0: ciekawostka.
1: modułu nie ma, ale możliwość sterowania teoretyczna jest. No, to podejrzewam, że to jest po prostu kwestia Androida, który musi jednak mieć obsługę tych różnych peryferii, które są, takich jak chociażby właśnie urządzenia Bluetoothowe, i prawdopodobnie dlatego jest tak, a nie inaczej.
0: Ty podałeś, Michale, nazwę tego urządzenia HK1 Mini Android TV Box Player,
1: Tak.
0: ale jak wejdziesz na Android, na, Boże, coś zawsze z tym Androidem mylę, na Allegro,
1: Aha.
0: to nie jest pełna nazwa.
1: A jaka to jest
0: Pełna
1: pełna
0: nazwa
1: nazwa?
0: to jest Netflix HK1 Mini TV Box Player.
1: No prawdopodobnie dlatego, że można tam oglądać Netflixa, chociaż z tymi Androidami i z tymi przystawkami to podejrzewam, że nazwy mogą być naprawdę różne. I pytanie, ile to jest fantazja kogoś, kto tworzy takie urządzenie, ile to jest fantazja producenta, a ile jeszcze jakichś tam układów różnych. Szczerze mówiąc, nie znam dokładnie tego rynku, ale wiem, że tych TV boxów takich androidowych jest mnóstwo, również mnóstwo sprowadzanych też z Chin przez portal AliExpress, i wiem, że po prostu no, te nazwy mogą być naprawdę przeróżne, przeróżne, więc jeżeli nawet komuś by się nie udało dokładnie takiej nazwy odnaleźć, to prawdopodobnie jeżeli znajdzie coś podobnego, to się podobnie to będzie zachowywać. No w końcu Android to jest Android, jednak mimo wszystko.
0: Dokładnie. Jak chodzi akurat o to urządzenie, mówiłem ci przed audycją, dzwoniłem do sprzedawcy, żeby się upewnić na pewno, co to ma, bo jak dostałem to urządzenie i podłączyłem, no to myślę sobie, no trzeba by zobaczyć, co to posiada. No i zacząłem chodzić po różnych zakątkach obsługi tegoż urządzenia. No i właśnie ten Bluetooth, bo ten Bluetooth jest dzisiaj bardzo popularny, więc zacząłem szukać i sobie myślę, czemu tutaj nie ma Bluetootha, bo przecież normalnie w Androidzie każdym i urządzeniu, który dzisiaj już jest na rynku, no Bluetooth jest zawsze, to już jest nieodzowna jakby część, jakby taka integralna część każdego urządzenia. No w każdym telefonie mamy Bluetooth, nawet w starych mieliśmy,
1: No,
0: prawda,
1: zgadza
0: jakichś
1: się.
0: Nokiach, nie Nokiach. A tutaj nowe urządzenie, rzekłbyś, nowoczesne i Bluetootha nie ma. No więc dzwonię do tego sprzedawcy i mówię, że jak to tak, że Bluetootha nie ma. A pan mówi do mnie, no wie pan, za 335 tam 5 zł ma pan urządzenie HK Mini 5X i to wszystko ma. No ale cena mówi sama za siebie, nie?
1: No tak, prawie dwa razy
0: Także.
1: tyle. Więc to rzeczywiście, no kwestia podzespołów, jakie tam są umieszczone w tych TV boxach. Krzysztofie, to ja mam do ciebie kolejne pytanie. Może coś o pilocie. Co my mamy, jak ten pilot wygląda, jakie mamy przyciski, co one robią?
0: Pilot jest jak taki pilot, powiedzmy, do sterowania. Nie wiem, czy pamiętacie, swojego czasu były odtwarzacze wideo na VHS, więc tam był start, play, do przodu, do tyłu. Niektóre miały funkcję nagrywania, więc mniej więcej te piloty są niewielkie, więc to też jest taki tej wielkości pilocik. To ma 3, 6, 9, 12, 14, 18, 19, 21, 25, 28, 30 przycisków.
1: O, to wcale nie taki mały ten pilocik.
0: No tak, tylko że te przyciski nie są wykorzystywane do końca, ponieważ z samych przycisków korzystamy wtedy, może inaczej, korzystamy z przycisków w zależności od tego, jaka aplikacja jest w danej chwili odpalona, bo do samej obsługi urządzenia to potrzebujemy góra 6 przycisków.
1: A czy mógłbyś powiedzieć przynajmniej o tych przyciskach, których funkcje znasz? No chyba, że poznałeś już wszystkie. Co one robią, w jakich sytuacjach się przydają? Jak w ogóle wygląda ten pilot?
0: Od góry mamy 2 przyciski. W ogóle pilot jest robiony na bazie pilota takiego jakby od telewizora Samsung, bo widzę, że w Samsungach to tak standardowo jest ustawienie przycisków, tak wygląda. I od lewej strony mamy wyłącznik, potem mamy przycisk, który

0: I proszę nawet o czasie, minęła 19.
1: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: Dziewiąty dzień września, środa w kalendarzu, godzina 19 minęła, a zatem rozpoczynamy drugie spotkanie, nie, trzecie już w tym tygodniu na antenie Tyfloradia, spotkanie na żywo. Witamy bardzo serdecznie. Dziś co nieco dla miłośników sprzętu, a konkretnie dla miłośników notatników brajlowskich, bo dziś będziemy opowiadać właśnie o takim urządzeniu. Trochę nam się tutaj zmieniła koncepcja, jeżeli chodzi o to, co zapowiadaliśmy, a właściwie kogo zapowiadaliśmy w naszej ramówce, bo miał być Jan Gawlik, a jest Krzysztof Ilczuk, ale firma ta sama, Tono Praca. Witaj.
2: Witam, witajcie wszyscy.
0: Dziś będzie o sprzęcie, o nowym notatniku firmy Selvas BLV, czyli o Braille Sense 7, który to właśnie sprzęt będziecie jako Tono Praca pokazywać już za kilka dni na Resze tegorocznej, prawda?
2: Tak, właśnie chciałbym wszystkich gorąco zaprosić w dniach 15 i 16 września. Od godziny 12 będziemy nastroić, tak na pewno do godziny 16-17 jest to spokojnie. No i oprócz tego notatnika Braille Sense będziemy mieli jeszcze akcesoria z zakresu automatyki domowej, system B-Wave i taki zamek. Inny niż kiedyś, nie Gerda, tylko inny, no to też zapraszam do obejrzenia, on będzie pokazywany.
0: Tak, jeżeli ktoś na Rechę nie będzie mógł przybyć, to na pewno kiedyś też o tym sprzęcie sobie, o tych sprzętach właściwie sobie powiemy w kolejnych audycjach na antenie Tyfloradia, natomiast dziś skupimy się przede wszystkim na notatniku Braille Sense 7. Ja jeszcze tylko dla porządku dodam, że jesteśmy na żywo, więc jeżeli macie ochotę się z nami skontaktować, to dróg do kontaktu jest wiele. Jest między innymi aplikacja Tyflocentrum. Na razie w App Store jej nie ma, ale jest w testflajcie na iOS-ie. Jest na Androidzie, jest w Windowsie i to w dwóch wersjach, bo jest z jednej strony aplikacją, którą możecie sobie pobrać z Store Microsoftu, a też możecie sobie skorzystać z aplikacji w środowisku Elten. Ostatnio też się pojawiła, więc również bardzo serdecznie zapraszam, żeby z niej korzystać. I tam możecie się z nami kontaktować, wysyłać głosówki, pisać do nas. Jest WhatsApp i jest telefon pod tym samym numerem 663883600. Jest Facebook, jest YouTube, tam transmitujemy na żywo i jest nasz panel kontakt.tyflopodcast.net. Tam możecie do nas pisać. Tych dróg jest sporo, dla każdego coś miłego do wyboru. Jeżeli macie ochotę o coś zapytać, no to ja bardzo serdecznie zapraszam. No to Krzysztofie, zaczynając tę naszą historię i opowieść o Braille Sensie, to myślę, że na dobry początek może warto powiedzieć kilka słów, czym właściwie to urządzenie różni się od swoich poprzedników. Co tu nowego dodał
2: tak,
0: producent?
2: Tak, właśnie. No, zacznijmy od tego, że po pierwsze zapowiedziane są trzy wersje tego notatnika Braille Sense 7. Wersja 20-znakowa z linijką czy monitorem, jak kto woli, 20-znakowym. Wersja 30-znakową, którą ja tutaj mam na biurku, i wersja 40-znakowa. No w Polsce tutaj na razie jeszcze nie mamy innych, mamy tylko tą 32-znakową, na razie tam też nie dotarły. O 20-znakowej to nawet, szczerze mówiąc, w internecie za dużo informacji nie znalazłem. Jakieś tam wymiary sprzeczne były, to może tak po kolei jakieś podstawowe dane techniczne powiem tego urządzenia.
0: Jasne.
2: Procesor to będzie wspólny dla wszystkich, ośmiordzeniowy. Prawdopodobnie jakiś MediaTek, oczywiście tutaj na stronie tego niestety nie ma wpisanego. Pamięć 8 giga DDR5, pamięć oczywiście RAM, pamięć flash 256 giga, z tym dla użytkownika około 160 giga. No i będę o złączach to będę zaraz mówił, jak będę omawiał jego budowę, tak? Po pierwsze, co my dostajemy w tym komplecie, w pudełku, tak? Dostajemy samo urządzenie, Do tego bateria jest, ta główna bateria jest wyjmowana, na szczęście, nie tak jak w dzisiejszych urządzeniach, gdzie są w większości na stałe.
0: Ale ona jest tak faktycznie wyjmowana, czy...
2: Tak, tak, tak. Ona jest od spodu wyjmowana, tam jest taki zaczep i się palcem to przesuwa, podważa i to można wyciągnąć. Zresztą ona jest na ogół dostarczana z wyjętą baterią, jeżeli to przyjeżdża w ogóle do Polski z Korei.
0: Jasne. A czy to jest jakaś taka standardowa bateria, czy to jest coś...
2: No to jest, no raczej chyba nie, bo to jest taka kanciasta, ona jest częścią tej obudowy dolnej, tak? Jakby jak się tą baterię wyjmie, to tam jest po prostu taka wnęka zostaje.
0: Rozumiem.
2: Tak, to jest bateria główna i w tym modelu 32-znakowym ma 4600 mAh. To jest druga rzecz, urządzenie, bateria, jest druga bateria. Jest druga bateria, bo jest taki jakby powerbank, który się dołącza z tyłu, bo z tyłu obudowy jest złącze USB-A i drugie złącze z drugiej strony HDMI. I na tych złączach to się trzyma i tam są jeszcze piny obok tego złącza USB-A, które podłączają ten powerbank i ten powerbank ładuje nam tą główną baterię dodatkowo. Oczywiście możemy z boku poprzez USB-C Power Delivery podłączyć ładowarkę też taką sieciową. No i tutaj w komplecie dodatkowo dostajemy kostkę sieciową, do tego kabel USB-C, USB-C i drugi kabel USB-C, USB-A, taki do komputera, bo w komputerach jeszcze nie wszystkich to USB-C jest. I jeden z tych kabli ma końcówkę magnetyczną do ładowania, ten, bo można sobie w tym USB-C jednym zostawić tą końcówkę włożoną, żeby non-stop tego gniazda tam nie maltretować, tak? I go nie męczyć. No i oprócz tych kabli dostajemy jeszcze futerał etui, które można schować ten notatnik. I
0: to jest jakieś takie materiałowe, skórzane to etui?
2: No niestety ja go w ręku nie mam. Aha. Ja od firmy, tutaj też przy okazji chciałem podziękować panu Konradowi Łukaszowiczowi z firmy ECE i firmie ECE za udostępnienie nam tego notatnika brajlowskiego. Dostałem tylko sam notatnik z tym powerbankiem i tutaj resztę to sobie dośpiewałem z instrukcji angielskiej, tak? Wiem, że jest i wiem, że od pana Konrada też, że to jest dodawane. Jak to wygląda, to niestety tego nie jestem w stanie w tym momencie opisać.
0: Rozumiem. Ale wiesz co, to skoro już tak mówimy o tym, bo trochę powiem szczerze, z jednej strony to fajnie, że producent jest tak hojny i daje nam dwie baterie, ale z drugiej strony to mam tak z tyłu głowy, jak słyszę, że ktoś nam daje baterię jeszcze dodatkowo powerbanka, to taką niepokojącą myśl, że to w takim razie znaczy, że to urządzenie jest dosyć prądożerne. Ile tak z twoich testów na tej baterii jest w stanie
2: mówiąc,
0: działać?
2: No, trochę go tam mordowałem, ale no ja do zera go nigdy nie zużywałem. No bo ja się tym bawię to 3-4 dni, no to szczerze mówiąc nie miałem możliwości, żeby to tak zmęczyć.
0: Czyli tak to będą bardzo świeże obserwacje.
2: Z opisów wynika, że jakieś 16 godzin tak. Może trochę więcej, no może z tym powerbankiem trochę więcej by to działało. To też zależy, co się robi, czy jest włączony Bluetooth, czy jest włączony Wi-Fi, czy my coś pobieramy dużo, czy jakiś strumień sobie pobieramy i słuchamy, czy tylko robimy coś offline, no to też od tego pewnie to ma jakieś tam znaczenie na pewno duże, tak?
0: Jasne.
2: No jeszcze dodam, jeszcze nie skończyłem tutaj, co jest w komplecie, bo jeszcze jest jedna rzecz, której nie było w tych starszych modelach. Jest klawiatura QWERTY. Jest klawiatura QWERTY, która nie wiem, jak to będzie w tym dużym, bo ten duży jest szerszy. Zaraz też wymiary powiem. W tym ona jest mniej więcej takiej szerokości, jak ten notatnik. I tutaj... Niestety, jakby dla mnie to jest wada, ale to trzeba uważać. Niestety, jakby ktoś na kolanach chciał to trzymać z tą klawiaturą, to jest trochę słabo, bo z tyłu musi być wpięty ten powerbank, bo do tego powerbanka się tam są magnesy i takie złącze konektorowe, takie konektorki na tej klawiaturze są coś takiego, jak w bateriach w Nokii było, coś takie cztery blaszki są. I to też na to trzeba uważać, żeby to tutaj nie uszkodzić. Chociaż ta klawiatura ładnie w to wchodzi. Ja nawet zaraz mogę ją tutaj zaraz wziąć i pokazać, jak to, jaki to jest. Nie trzeba nic celować. To się po prostu kładzie tak na górze i ona o, już zaskoczyło. I nawet powiedział,
0: że
2: nie jest wszystko spolszczone, ale to jest na razie wiek taki, można powiedzieć, niemowlęcy tego urządzenia. Na pewno będzie to wszystko poprawiane, tak? Bo to dopiero... No, my żeśmy to widzieli po raz pierwszy na Side City w tym roku. No a do nas to przyszło do Polski, no teraz jakoś chyba w sierpniu na początku.
0: Do jakichś takich refleksji na temat samego działania to przejdziemy sobie za chwilę, ale myślę, że na razie warto, żebyś jeszcze omówił, co mamy dalej.
2: Tak. To teraz, co mamy w komplecie? No jeszcze tam jakaś brajlowski, krótki opis oprócz tego był. No to było to. I teraz może ja opowiem po kolei, jakie mamy
0: jak wygląda
2: z boku,
0: w ogóle.
2: Jak tak, to wygląda. Tak. To ta wersja 32-znakowa, ona ma szerokość 25 cm, głębokość, czyli ta krótsza, ode mnie, ode mnie dalej, czyli ma 14,5, tak mniej więcej, 14,5 cm bez tego powerbanka, bo ten powerbank, on jest z tyłu doczepiany i on jakby przedłuża ten notatnik tam w głąb, tak? Przedłuża głąb. A grubość, czyli wysokość od blatu stołu w górę, to tak około 19 mm mniej więcej.
0: No to jest rzeczywiście cienka taka konstrukcja.
2: Tak, no to taka dosyć cienka jest.
0: Taki tablet można by.
2: Być może trudno mi, według mnie to z klawiszami to jest troszkę więcej. Chyba to nie wzięli pod uwagę tych klawiszy, mi się zdaje, ale to musiałbym suwmiarkę wziąć, ale teraz nie ma na to czasu, bo tu...
0: No pewnie.
2: Tak. No i tak, może zaczniemy opisywać, co my tu mamy. Czyli z tyłu, tak jak mówiłem, są te wejścia, jedno wejście USB-A, do którego się wpina ten moduł tego powerbanka. Obok są te konektorki, które podłączają ten powerbank. Niestety ten USB-A już nie jest wtedy dostępny. Tutaj z drugiej strony nie jest przelotowy, ale te gniazdo HDMI jak najbardziej jest przelotowe, czyli to jest z jednej strony fajne, bo możemy, mając kogoś, nie wiem, widzącego, możemy włączyć YouTube'a, podłączyć pod telewizor, czy pod jakiś monitor, czy gdzieś z sobą zabrać to i coś tam sobie wyświetlić, tak, na tym ekranie. To mamy tył. Z tyłu już więcej nic nie ma. Czyli te dwa złącza HDMI, USB-A i te konektorki do powerbanka. Teraz lewa strona. Z lewej strony mamy USB-C, idąc od tej dalszej jakby...
0: Od tyłu.
2: Od tyłu, idąc, tak.
0: Dalej
2: USB-C
0: od nas.
2: Mamy, tak. Potem mamy USB-A, drugie USB-C i te USB-C pierwsze od tyłu to jest właśnie do ładowania. W komplecie ładowarka chyba Power Delivery 18-watowe to się ładuje chyba się z taką mocą. I tu dalej już nic nie ma. Teraz będzie przód, dosyć ciekawy. Znaczy nie góra, tylko tutaj ten kant tego urządzenia z przodu, co jest od nas, od naszej strony. Pierwszy przycisk od brzegu, to mamy przycisk, który potem pokażę to na dokumencie, jak to wygląda, jak to działa. Przycisk, za pomocą którego przywołujemy kursor do... Kursor tam, gdzie mamy palec, bo to właśnie nowość w tym urządzeniu jest taka, że ten ekran, że ten monitor, że te punkty, one są dotykowe i nie ma już tutaj przy każdej komórce oddzielnego przycisku, tak jak było w tych poprzednich wersjach, oddzielnego przycisku do przewołowania kursora, tak, do komórki.
0: Czy
2: tu robimy troszkę inaczej.
0: Czy z twoich obserwacji, z twoich takich testów, to jest to wygodniejsze rozwiązanie, że masz ileś przycisków, że masz jeden przycisk zamiast iluś przycisków? Nie sprawia to większej trudności, żeby na przykład sięgnąć do tego w trakcie czytania?
2: Bo to jest, ja wiem, bo to jest można pod kciukiem mieć jakby, tak?
0: A, w ten sposób.
2: Tak, bo to jest tutaj na tym brzegu.
0: Jasne.
2: To jest po obu stronach jest ten, są dwa te przyciski, aha, czyli jak albo jeden, albo drugi. Czyli tak, idziemy od lewej. Mamy ten przycisk przywoływania. Oczywiście sam on nie przywoła, tylko trzeba dotknąć tą komórkę, tak? I, znaczy dotknąć komórkę, to potem pokażę dokładnie, bo opiszę.
0: Pewnie.
2: Potem mamy przyciski takie płaskie, ale są na nich litery brajlowskie. A, potem jest D, R, M. I tutaj to jest tak, A to jest, bo później dalej są przyciski te, ale to już później, takie nawigacyjne, strzałka, tak jak było kiedyś tam w tamtych starszych, strzałka w lewo, play, stop, pauza i znaczy to jest jeden przycisk, taki prostokącik i strzałka w prawo. I on przełącza te przyciski nawigacyjne w tryb, A to przełącza w tryb aplikacji, D w tryb Daisy, i on od razu przełącza też na ten odtwarzacz Daisy. R przełącza do rejestratora, do nagrywarki. I M do multimediów, tak? Potem mamy znowu przycisk, którego nie było, przycisk Home. I ten przycisk powoduje to, że jeżeli jesteśmy w jakiejś aplikacji i go krótko naciśniemy, to coś w rodzaju, tak jakbyśmy no, na iPhone'ie sobie fliknęli od dołu i weszli na pulpit, nie zamykając oczywiście danej aplikacji.
0: Aplikacja co ma się, tu tak. Sens jak najbardziej, bo ten notatnik, to od razu dodajmy, jest wyposażony w system Android.
2: Tak, on jest wyposażony w system Android 15. No... Tak pytaliśmy producenta, być może kiedyś będzie 16, na razie jest 15. No i
0: przypomnijmy, że obecnie system Android jest już w wersji 17.
2: No, no tak, no ale tu z drugiej strony płacić nikt tym raczej nie będzie, bo chyba nawet NFC nie, z tego co nie wyczytałem, chyba nie ma to nawet to do takich bankowych rzeczy. Być może aplikacja by się zainstalowała, tego nie próbowałem akurat, ale to, czyli tak, za tym przyciskiem, o, jeszcze dodam, że ten przycisk, to później go jeszcze opiszę dokładnie, bo on tam ma jeszcze parę innych funkcji. Jak się na przykład 3 razy kliknie, to można mowę wyłączyć, tak, coś w rodzaju iPhone'a i Androida, także
0: no tak.
2: Klik, coś takiego można zrobić.
0: Znany skrót.
2: Tak, znany skrót. Oczywiście to w naszej wersji tak jest, a w instrukcji jest coś tam innego podpięte. O, jeszcze on służy, ten przycisk też, że z takim nowym przyciskiem pomiędzy punktem 3 a punktem 6, przycisk wywoływania Gemini'a i wywoływania dyktowania głosowego, jak się razem naciśnie z tym home'em, to blokujemy klawiaturę wtedy. Później mamy te przyciski nawigacji multimedialnej, czyli strzałka lewo, play, stop, czyli taki prostokącik wypukły i wypukła strzałka w prawo. I później drugi przycisk przywoływania kursora do danej komórki. Oczywiście, jeżeli ją dotkniemy. Później przechodzimy na prawą stronę. Też jest dosyć ciekawa, ponieważ jest tutaj, nie wiem, z 2,5 cm, 3 wolnego miejsca, a później mamy takie poziome kółeczko, którym zmieniamy głośność i również inne parametry, jak również po naciśnięciu dłuższym przechodzimy w tryb takiego scrollingu i możemy tak jak widzący myszą, tym kółkiem na myszy scrollują sobie ekran, to my możemy sobie przewijać linię po linii. W górę się cofamy, w dół do nas kręcąc się dalej, no dalej w głąb dokumentu poruszamy.
0: Czyli tak? To kółeczko to jest takie jakbyś miał rolkę w myszce, tak?
2: Taka rolka, tylko ona jest... Pozioma, czyli kręcimy ją jakby do nas i od nas, czyli jakby z boku, tak? I ona ma też opcję naciskania, czyli jak go naciśniemy, to może będzie słychać.
3: Głośność głosu, 2.55%.
2: Teraz głośność, jakbym dał trochę głośniej, to...
3: Głośność główna 12.
0: Aha.
2: Potem nacisnę.
3: Głośność głosu.
2: Głośność główna, 55. Głośność głosu.
3: Szybkość mowy,
2: potem szybkość mowy można
3: 30%.
2: Zmieniać i też kręcić. W górę to będzie... większa prędkość, w dół zmniejszamy, tak, parametr.
3: Głośność głosu.
2: No i to tyle w tym przypadku, bo to w innym przypadku tam są, rzeka przy książkach, to pokażę później, przy książce Daisy można zmienić prędkość, tak. To mamy tu to i dalej mamy gniazdo czteropolowe, to już niestety taki standard się stał, że nie ma oddzielnych gniazd na mikrofon i oddzielnych na słuchawki. Trzeba mieć albo przejściówkę, albo słuchawki czteropolowe. Można, on ma wbudowane mikrofony stereofoniczne, ale oczywiście można podłączyć swoje słuchawki, swój zestaw słuchawkowy i wtedy korzystać też z tego mikrofonu ze słuchawek. Następnie mamy gniazdo kart micro SD, nie dużych SD, tak jak kiedyś było, micro SD. Chyba w szóstce to było jeszcze SD, z tego co kojarzę, ale tego pewny nie jestem. Tak. I tutaj maksymalna karta to wchodzi, szczerze mówiąc, chyba terabajt wejdzie. Ja próbowałem 500 giga i działał bez problemu.
0: Mhm.
2: Tak, i poszło. Dobrze, i teraz jesteśmy na górze. Właśnie, wszyscy się zastanawiają pewnie, gdzie jest ten włącznik urządzenia, bo zawsze był z przodu tutaj, na tej właśnie przedniej krawędzi.
0: No tak.
2: Ja mówię, a go nie ma. No, co się dzieje, tak? A tutaj właśnie górnej płaszczyzny, górny prawy róg jest takie kółko wgłębione, dość duże, na palec, bardzo wyczuwalne i ono działa właśnie tak, jak w laptopach działają przyciski włączenia, czyli trzeba przytrzymać dłużej, on sobie zawibruje, możemy później go, teraz jest włączony, ale możemy go później wyłączyć, pokazać, jak długo się to włącza, tak? Później od tego idąc na w lewo, to mam jeden głośnik, potem wyświetlacz taki dla osób widzących, który chce kontrolować, co ten niewidomy tu robi, potem mamy drugi głośnik. Pod spodem ośmiopunktowa klawiatura Perkinsa, plus do tego po środku między punktem 3 a punktem 6 mamy ten przycisk, który jak się krótko naciśnie, to wyzwala Gemini'a, ale to nie tego Gemini'a takiego przypisanego do naszego konta, to jest jakiś Gemini przez Selvasa dopisany, przez ich API. On tak średnio działa. Można lepiej dopisać do tego, bo to jest Android ze wszystkimi jego dobrodziejstwami, tak? Można tutaj sobie swoje konto googlowskie podłączyć i korzystać z aplikacji ze sklepu Google Play i Gemini normalny taki też jest. To nie przeszkadza nikomu, tak? Potem pod tymi klawiszami mamy od lewej F1, F2. F1 wyszukiwanie, F2 taki odpowiednik altu na przykład, co wchodzi do menu aplikacji. Później mamy Control spację, Alt Control spację. Później mamy F3, F4 czy F3. To wszystko tak samo jak było w tamtych starszych modelach, czyli F3 jest tabulator, F3 jest, F4 jest Escape. No i pod spodem mamy sam monitor brajlowski. Nie ma tych przycisków, tak jak mówiłem, do routingu. Są takie kropki nad każdą komórką i mamy raz, dwa, trzy, cztery takie drobne kropki. Piąta jest taka większa troszkę, grubsza i znowu 6, 7, 8, 9 i znowu 10. Tak co 5 mamy taką pogrubioną tą kropkę.
0: Czy te kropki coś dają, czy one są raczej po prostu takim, sygnałem, takim, że tutaj jest...
2: Że można szybciej może trafić, jak ktoś chce szybko do komórki tam jakieś przykładowo 30 trafić, no to trzy te kropki od brzegu i ona jest taka pogrubiona, potem ma znowu następne pogrubiona, to jest 25, następna 20, 15 i tak.
0: Ale to nie są żadne fotokomórki,
2: nie,
0: żadne
2: to
0: sensory,
2: nie, to,
0: nic takiego.
2: To nie są. To te czujniki to są tu w tych prawdopodobnie w tych pinach. Bo zauważyłem, że jak są na przykład jest pusta linia, to on mi jakoś nie reaguje tak na to wszystko. To nie wiem, może ja jeszcze za mało się tym bawiłem, ale tak to wygląda.
0: Czyli tak naprawdę to teraz notatnik w tej wersji 7 śledzi cały czas nasz palec i wie, gdzie my się w danym momencie znajdujemy.
2: Tak. I nawet można włączyć taką funkcję, która jak się czyta, to jak dojedziemy palcem do końca, to on będzie automatycznie nam tego Braille'a na następny wiersz lub na końcówkę tego załamanego, jeżeli on był dłuższy niż te 32 znaki, przewijał. Można też włączyć te przywoływanie tapnięciem. Szczerze mówiąc, jakoś nie bardzo mi się udało to wywołać, ale też tam w opisie tak to jest, że to powinno teoretycznie działać.
0: ten ekran, o którym wspomniałeś na urządzeniu, to jest oprócz tego, że tam się wyświetla nasza aktywność, to jest też, jak rozumiem, ekranem dotykowym.
2: Nie.
0: Nie?
2: To nie jest ekran dotykowy.
0: To nie jest ekran dotykowy.
2: To jest taki zwykły ekranik LCD, który tam, tak jak w starszych urządzeniach, tam chyba z dwa wiersze pokazuje tekstu.
0: Czyli...
2: Można go też... Przepraszam, że przerwałem.
0: Bo chciałem po prostu zapytać, czy to w takim razie znaczy, że sterowanie Androidem w tym notatniku to mamy tak naprawdę tylko z klawiatury. Tutaj nie da się jakby dotykiem.
2: Trochę to działa, ale to według mnie to jeszcze tak nie działa. Może oni coś poprawią z tym. Tym głaskaniem po tych komórkach brajlowskich, tylko trochę się boję, że jak tak się non-stop będzie te piny głaskać, to żeby to nie było dla nich, dla szkody tych pinów. No ale może to mój taki przesąd, nie wiem.
0: Pozostaje mieć nadzieję, że producent wiedział, co robi tutaj, projektując to w taki, a nie w inny sposób. No dobrze, czyli mamy omówiony tak naprawdę cały wygląd urządzenia. To chciałbym cię trochę... czy coś jeszcze?
2: Jeszcze, przepraszam, jeszcze dodam, bo nie powiedziałem. Od spodu mamy 20-megapikselowy aparat plus dioda doświetlająca, tak? To... Tutaj ważne jest może dla niektórych, jak ktoś chce aplikację jakąś typu Be My Eyes, czy na przykład Gemini Live uruchomić, to też działa i też sprawdziłem i też to działa.
0: Okej, okay. No to w takim razie chciałbym cię popytać trochę o te klawiatury, bo mamy klawiatury aż dwie. Jest klawiatura brajlowska i klawiatura QWERTY. To w takim razie, jak byś ocenił jakby wygodę pisania zarówno na jednej, jak i na drugiej klawiaturze?
2: No, brajlowska jest według mnie wygodniejsza, jeżeli ktoś naprawdę zna te skróty i ewentualnie jak nie zna, to może tak jak ja, jak czegoś nie znam, to wchodzę do menu albo tutaj sobie jakoś znajduję, bo ona ma takie, na tych klawiszach brajlowskich, one oprócz tamte z tych starszych były takie, one płaskie, gładkie były całe. Te są też gładkie, ale mają takie kółeczka, na palce, jakby takie...
0: Czyli takie wyprofilowanie,
2: takie, tak? Takie wyprofilowanie w dół, tak. I wtedy to może te palce lepiej jakoś leżą, no nie, jakoś no, bardziej, bo ta klawiatura zewnętrzna, no jest, może ona, o, nam się przydała, bo jak nie wiedziałem, jak małpę wpisać w tej notacji brajlowskiej, to sobie tam shift i dwójka potem ją odłączyły. To mi się dlatego przydała też, jak tam coś maila podłączałem, ale no czasami może się przydaje, jak się jakieś skomplikowane hasła wpisuje, coś takiego, czy coś, no jest taka jak od małego, ona jest coś takiego, mi się kojarzy z takimi z netbookami, takimi. No, jest taka trochę delikatna, plastikowa, no, dosyć cieniutka. No, może się przydać niektórym osobom, tak? No, chociaż można tak naprawdę to można podłączyć każdą klawiaturę przez Bluetooth albo nawet przez taki dongle, którego połączymy do USB. A, tak? Czy C?
0: Jasne. No więc ta klawiatura, ona jest taka raczej delikatna.
2: Bardziej gadżecik.
0: Gadżet,
2: tak?
0: Jasne.
2: Znaczy, jedno co fajne ono ma, to ma... niestety, tak jak większość dzisiejszych klawiatur, nie ma oddzielonych funkcyjnych, ale ma tak, nad F1, nad F5, nad F9... I ma kropki takie wyraźne i później po bokach ma też kropki przy tabulatorze, przy shifcie, a z drugiej strony przy backspace'ie i przy enterze. No to jeżeli to coś komuś... No i oczywiście na J-ce i na F-ce ma też takie wypukłe kreseczki wyczuwalne, tak? Ale ogólnie jest płaska, ma dosyć mały skok. Nie wiem, czy słychać, takie
0: tak.
2: Plastikowa coś ma. Plastikowa jest i no, przyczepia się na ten magnes, tak? No.
0: Ona strzałki kursora też ma, czy
2: ma
0: nie?
2: Ma strzałki. Te strzałki, no tak jak się teraz robi w laptopach, czyli prawo, lewo takie większe, a ta góra, dół to są takie dwie połówki w jednym jakby klawiszu między tymi dwoma umiejscowione. Czyli jakby na miejscu trzech klawiszy zrobione cztery, nazwijmy to, tak? Czyli te góra, dół są takie bardziej malutkie.
0: Rozumiem. No więc widać, że rzeczywiście ta klawiatura to bardziej taki jest dodatek, ale tak jak mówisz, no może być czasami przydatna, szczególnie w jakichś takich mniej typowych sytuacjach, ale no, tak jak rozumiem, nie chciałbyś na tym pisać czegoś dłuższego.
2: No dużych test, no ja może taki jestem trochę specyficzny, ja się do Kichrona przyzwyczaiłem, jak się do tego człowiek przyzwyczai, to jakoś potem jakoś głupio na tych laptopach pisać.
0: Też mam Kichrona i wiem, o czym mówisz, bo to jest rzeczywiście no po prostu wygoda i zupełnie inna...
2: Ja w ogóle kładę rękę na tym i ja nie myślę, że w ogóle muszę coś szukać, tylko...
0: Tak.
2: No ale to już tam jest
0: jasne,
2: temat poboczny.
0: To tak poza tematem. Oczywiście wiadomo, jakby ktoś bardzo chciał, to sobie taką klawiaturę może podpiąć. Natomiast, dobrze, to w takim razie mamy omówiony sprzęt jako taki. Oczywiście tutaj, jak rozumiem, łączność bezprzewodowa też jest, Wi-Fi,
2: tak,
0: Bluetooth.
2: Wi-Fi, AC, Bluetooth 5.3 jest oczywiście, no teraz nawet ten dźwięk, bo nie miałem takiego przewodu jacka czteropolowego, który by mi mógł wejść do miksera, no to ten mikser mój na szczęście ma dość dobre Bluetooth. To jest takie Bluetooth, że na przykład na jakiegoś podcaście można sobie tam wpuścić nawet telefon i rozmowę. Tam mix minus nawet w tym jest, że to można tak sobie konfigurować. I to na szczęście jakoś działa. Tam lekkie opóźnienie ma, no ale to nie jest takie straszne, żeby to nie można było tutaj się tam przez tą godzinę czy półtora przemęczyć z tym, tak?
0: Pojawiają się pytania na naszym panelu kontaktowym. Tutaj Kot do nas napisał i napisał krótko. Ciekawe, kiedy i do kiedy będzie wspierana szóstka. Jak rozumiem, szósta wersja Braille Sensa. No, to
2: no, też jest jeszcze ciekawe. Jest, ona jeszcze jest sprzedawana nawet teraz w WC. Jest promocja, poniżej 200 tysięcy kosztuje. Ale do kiedy będzie wspierana, no jako notatnik to podejrzewam, że jeszcze długo można będzie z tego korzystać, bo tak naprawdę to jest Android 12, a jeszcze aplikacje na 9 są wspierane jakoś, takie podstawowe, czyli tamten, no jeżeli nie wymaga nikt, nie wiadomo co od tego wszystkiego, no to podejrzewam, że jeszcze parę lat spokojnie, no a jako notatnik to pewnie będzie... jak dopóki komuś się coś tam nie popsuje, no to będzie działać.
0: No tak, jako notatnik to oczywiście,
2: ale
0: że
2: to już tak... To są moje dywagacje prywatne, to już nie jestem producentem ani...
0: Jasna ani sprawa.
2: Nikim, który może takie decyzje podjąć.
0: Kwestia jest po prostu taka, że te dodatkowe funkcje mogą nam co po jakimś czasie wypadać, co no, też wiemy, jak wyglądała sytuacja z wcześniejszymi wersjami Braille Sensa. No dobrze, Krzysztofie, to w takim razie może teraz jakaś taka demonstracja w praktyce, jak to wszystko działa.
2: Dobrze, to może zaczniemy tu po kolei sobie. Przejdę po kolei po tym menu. To ono jest bardzo podobne do tego menu, które było w ogóle składa się z trzech takich, ekran główny z trzech ekranów, tak nazwijmy, ale ekran ten główny, główne menu to jest podobne, to sobie pójdziemy po kolei.
3: Będzie biuro, menedżer plików, nawias otwierający.
2: Pierwszy jest menedżer plików. Potem mamy narzędzia biurowe.
3: Nawias zamykający.
2: Tutaj są te wszystkie edytory tekstów, Excel, aplikacja do uruchamiania PowerPointa, odtwarzarka głównie jego, tak? Potem mamy dalej...
3: Organizer, nawias otwierający, nawias
2: organizer,
3: zamykający. Narzędzia internetowe, nawias
2: narzędzia internetowe, tu są
3: nawias zamykający.
2: Między innymi przeglądarki. I tak dziwnie w narzędziach... biurowych jest mail chyba, tam chyba on jest z tego co kojarzę, a nie w narzędziach internetowych. Jakby ktoś myślał, że w internetowych to chyba nie, to tam jest właśnie w tych biurowych. Ale może tak powiem.
3: Usługi biblioteczne, nawias
2: potem mamy usługi biblioteczne. Jest Daisy Online, działa ten nasz DZN tak samo, potem mogę pokazać, bo to działa.
3: Media, nawias otwierający.
2: Media, no to wiadomo, odtwarzarka plików multimedialnych różnego rodzaju.
3: Aha. Narzędzia, nawias otwierający.
2: Tu są narzędzia, nawet mogę wejść tam i pokażę, co tam jest.
3: Kalkulator, nawias otwierający. Braille Sensemat, nawias otwierający.
2: To jest matematyczne.
3: Sprawdź stan baterii, nawias otwierający. Sprawdź status sieci, nawias otwierający.
2: Takie...
3: Sprawdź datę i czas, nawias otwierający. Budzik, nawias otwierający. A zegar, nawias otwierający. Stoper i minutnik, nawias otwierający. Ustawienie czasu do automatycznego wyłączenia, nawias otwierający. S, nawias zamykający.
2: No i tyle.
3: Menedżer makro, nawias otwierający, flash disk, kopia zapasowa, slash, formatuj, nawias otwierający, kompas, nawias otwierający, dodatki opcjonalne, nawias otwierający, D, nawias zamykający.
2: Możemy tu wejść, co tu mamy jeszcze?
3: Dodatki, aplikacja, dwukropek, Play Store Search, nawias otwierający, przeglądarka internetowa V1, nawias otwierający,
2: bo tu można dwie przeglądarki sobie podłączyć, tak?
3: 3-6 element listy, terminal 4-6 element listy, terminal, nawias otwierający, flash, nawias zamykający, 5-6 element listy, dodatki opcjonalne, nawias otwierający, D, ubrane gesture firmware, nawias otwierający, aktualizacja oprogramowania, nawias otwierający,
2: tu tego nie będę robił, bo ostatnia jest grana wersja z pierwszego,
3: nawias otwierający, U, nawias zamykający.
2: No i koniec, tutaj w tym jest tyle.
3: Narzędzia, nawias otwierający, terminal, nawias otwierający, C, dodatki, nawias otwierający, X, nawias zamykający. Ulubione aplikacje, nawias otwierający,
2: aplikacje. O, nawias zamykający. Nie ma nic dodanego, w tym momencie można dodać.
3: Nawias zamykający.
2: Ustawienia.
3: Pomoc i informacje.
2: No i pomoc i informacje. I w ustawieniach są ustawienia typowe dla Braille Sensa i na końcu są ustawienia Androida. Takie typowe androidowe, tam można już wejść głęboko i sobie po różne rzeczy porobić, tak?
0: Tu w dodatkach widzieliśmy jedną z takich opcji, czy w narzędziach nawet, Play Store Search, to jak rozumiem oznacza, że możemy sobie za pomocą odpowiedniego narzędzia wgrać na ten notatnik dowolną aplikację z Androida.
2: Tak, oczywiście, tu jest, właśnie wrócę do tego teraz, do tego ekranu. Ekran jest podzielony na trzy takie, tak jak się na przykład przykładowo, no dobra, każdy ma smartfona prawie, no to każdy, ekran główny jest podzielone na ileś tam ekranów, tak samo i tutaj. Ten ekran główny jest podzielony na trzy, a podejrzewam, jakby się to nie mieściło, to pewnie będzie więcej. My jesteśmy teraz na tym środkowym, na drugim. Tu jest na tym drugim, to są właśnie te rzeczy związane z Braille Sensem. Pierwszy to jest, tam są takie ogólne rzeczy związane z pogodą, ze statusem. Tam zaraz, mogę tam wejść zaraz. Tak, tabulator wciskamy.
3: Tab list.
2: I teraz sobie...
3: Home menu, paget, quick menu, paget, jeden z trzy element listy.
2: To sobie musimy się wycofać.
3: Pomoc i informacje, nawias otwierający, H, nawias zamykający.
2: Chwilkę jeszcze.
3: Tab list. Home menu, paget, dwa, slash, trzy element listy.
2: Dobrze, jesteśmy na drugiej i teraz idziemy na pierwszą.
3: Quick menu, paget, jeden z trzy element listy.
2: I wchodzimy sobie enterem na tą pierwszą.
3: Terminy na dziś, dwukropek, żaden pole statyczne.
2: Nacisnąłem tab, a później już normalnie nawigacją góra, dół, prawo, lewo, co się przechodzi po elementach, po tych stronach i później enterem to potwierdziłem. I teraz jestem na pierwszej i tutaj pokażę, co jest na pierwszej.
3: Do zrobienia dzisiaj, dwukropek, terminy na dziś, dwukropek, żaden pole statyczne. Do zrobienia dzisiaj, dwukropek, today, apostrof, zwrater, dwukropek, Warszawa. Przecinek 71,7 stopni Fahrenheita, przecinek miejsca.
2: Szukałem, gdzie to się, nie wiem za bardzo, gdzie te Celsjusze się tu ustawia, tego jeszcze nie znalazłem. No za mało miałem czasu, no już tam się...
0: Taka moja refleksja, tak? Jak słyszę, jak naciskasz i jak ten notatnik reaguje na to, jak wciskasz klawisze, jeżeli chodzi o wypowiadanie treści, że no na ten moment to nie jest zbyt responsywne, przynajmniej w niektórych momentach. Mam wrażenie, że on tak bardzo nierówno pracuje. Czasem jest dość żwawo, ale teraz, zwłaszcza jak właśnie przełączasz się pomiędzy tymi ekranami, to że to takie dość duże opóźnienie jest.
2: No szczerze mówiąc, nie bardzo wiem, czy to ma wspólnego coś ten Bluetooth mój. Może to troszkę też ma wspólne. Mi się zdaje, że troszkę bez niego troszkę ale szybciej, tak, ale wiadomo, że on...
3: Statyczne. Czas, dwukropek, 07, data, dwukropek,
2: siła,
3: przecinek, 0, power status, dwukropek, 100%, naładowane, kropka, praca na zasilaczu, kropka, external battery, 100%, target pole statyczne.
2: I tu możemy wszystko sobie sprawdzić, te baterie, co mówiłem, i ta external, to jest ta zewnętrzna, tak? Mhm. Można to też skrótem sprawdzić, oczywiście.
3: Wi, kreska, fi, dwukropek, on wit, dolar, esco, innet, stet, pole statyczne.
2: Niestety nie jest to spolszczone jeszcze wszystko, to jak słychać.
3: Bluetooth, dwukropek, on wit, dolar, esco, innet, stet, pole statyczne. Version info, dwukropek, braille, sense 7 sekund, slash, wuwer, kropka, 1, kropka, 0, przecinek, buil 20 260 901,
2: słynne 7 sekund pani z wokalizera, tak?
3: 32.2.80 886, pole statyczne.
2: No i tutaj to tyle by było. A teraz przejdziemy sobie na ten trzeci ekran, czyli znowu nacisnę sobie
3: tab list.
2: F3 i przejdziemy sobie...
3: Jeden, slash, 3, home menu, pad 2, 3, element, list, Android Apps, menu, pad 3, 3, element, listy.
2: I tu jest Android Apps i wchodzę Enterem.
3: Sklep Play.
2: No i teraz idziemy.
3: Aparat. Audioteka. BMWS. Centrum lokalizacji. Chrome. CPU, kreska, Z, dysk.
2: No to wszystko, co tu jest poinstalowane, to tu się będzie znajdować, tak?
3: Gmail. Google. Google TV. GPS test. Kalendarz. Kalkulator. Kontakty. Mapy. Met. Notatki KEP.
2: Urządzenie ma lokalizację, ma GPS-a, no ale raczej na dworzu nikt z tym nie ciężko będzie chodzić.
0: No ciężko byłoby z tym chodzić, to prawda. Natomiast czy instalację aplikacji robimy z poziomu sklepu Play,
2: tak,
0: czy jakiegoś zewnętrznego z plikami?
2: Z poziomu sklepu Play, ja to robiłem. I da się chyba z poziomu zewnętrznego też robić, bo to jest Android, no to się wiadomo da, bo tu nawet producent taki dodatkowy folder dorzucił. I tak jak to jest coś podobnego jak w SensePlayerze, że jest takie proponowane przez nich aplikacje, to są głównie to angielskojęzyczne aplikacje, jakieś Amazony, różne tam takie rzeczy, chyba jakaś aplikacja do radia BBC tam była.
0: No tak, te potencjalnie, ale... które mogą się przydać niewidomym, zwłaszcza ze Stanów czy z Wielkiej Brytanii.
2: Tam chyba przeglądarka też jakaś jest, ale przecież przeglądarkę można sobie zainstalować świeższą, lepszą tutaj z tego, ze sklepu Play, bo no tak. Wiadomo, to będzie od razu bez problemu aktualizowane, jeżeli będą, bo to jest... Zwykły sklep Play, taki jak konto podłączyłem, no tam pierwszy raz wchodziłem, to oczywiście on mnie monitorował, żebym konto podłączył. No to podłączyłem to konto i już mogę sobie instalować różne rzeczy. Pokażę później parę rzeczy, co to poinstalowałem, co działa, co nie działa. To może na razie wrócimy na ten ekran taki, nazwijmy główny, czyli ten drugi, czyli jeszcze raz tabulator.
3: Tab list. And home menu, pad 2, 3, element listy.
2: No.
3: Pomoc i informacje, nawias otwierający, H, nawias zamykający.
2: No i teraz spacja i L, to wrócimy na początek.
3: Menedżer plików, nawias otwierający, F, nawias zamykający.
2: No, on tak czasami, no jest to. Mi się zdaje, że troszkę szybciej reaguje, no ale to jakiś demon prędkości, to nie jest, wiadomo, tak?
0: No. Mhm. No tak, bo tu jeszcze warto dodać, to ja o tym nawet nie wiedziałem, że masz to podłączone przez Bluetooth, więc tu rzeczywiście może te pewne opóźnienia mogą występować, bo Bluetooth ma swoje opóźnienia, no ale mimo wszystko, to jakoś tak nierówno działa ten sprzęt, mam takie wrażenie. No ale to oprogramowanie testowe na razie, więc może w przyszłości będzie lepiej.
2: To może bym pokazał teraz na jakimś dokumencie przykładowym.
0: Jak działa ten...
2: Przywoływanie tego kursora, bo może kogoś to zainteresuje. Tak. Dobrze, to teraz...
3: Narzędzia biurowe, nawias otwier... Menedżer plików, nawias otwierający, F, nawias
2: idziemy
3: zamykający.
2: Sobie.
3: Dysk flash 1 z 5 element listy.
2: Na dysku flash.
3: Audiobox folder 1 z 13 element listy. Dice folder 2 z 13, database folder 3 z 13, document z folder 4 z 13 element listy. Braille Sense plus 7 plus User plus Manual plus English podkreślnik 5.1.0
2: Żeby tu jakichś tam specjalnych praw nie łamać, to żadnych książek tak nie dawałem, tylko instrukcję obsługi, którą zresztą za pomocą Google'a spolszczyłem.
3: User plus Manual plus English podkreślnik 5.1.0 podkreślnik 260828.pl.docx Instrukcja obsługi.
2: Dobrze, i sobie trochę może przejdziemy parę tych ekranów w dół, czyli F3, F4.
3: 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 0, 1, kropka, wprowadzenie do.
2: I teraz tak, możemy oczywiście sobie tymi, bo jeszcze zapomniałem powiedzieć, że po obu stronach tej 32-znakowej linijki w tym przypadku są te kapsułkowe takie przyciski góra-dół. Tak jak były w poprzednich,
0: to nie zniknęło.
2: Mhm. Nie, to nie zniknęło. Zniknęły tylko te pojedyncze przyciski przy każdej komórce do przywoływania kursora. To teraz tak, jesteśmy sobie na... Tylko tutaj niestety trzeba wierzyć na słowo i ja zaraz sprawdzę skrótem, gdzie dotykam sobie tutaj, mam tutaj na ekranie wyświetlone słowo wprowadzenie, i przykładowo chcemy przywołać kursor do literki E, no to trzymam palec na literce E prawej ręki, a lewą ręką naciskam krótko ten przycisk przywoływania i teraz jest taki skrót spacja chyba 3/6 bodajże, jak dobrze pamiętam, co czyta, gdzie jest kursor. Momencik. Coś.
3: E.
2: O, powiedział E. Czyli przywołałem kursor tej literki E i on teraz tu jest.
0: A czy nie ma opcji wyświetlania brajlowskiego kursora? To by było chyba prostsze.
2: Znaczy jest, właśnie jest ten kursor wyświetlony w tu gdzie 7/8 punkt.
0: A, okej, okay. czyli on się wyświetla.
2: On się wyświetla,
0: jasne.
2: Bo ja czuję go pod palcem. Jak stałem na tej literce E, to poczułem, jak wcisnąłem krótko ten przycisk przywoływania,
0: że się 7/8 punkt
2: rozpoznał, gdzie ja mam palec i on mi nagle się ten punkt zapalił, te 7/8. I teraz jak sprawdziłem tym polecenie, ja sprawdziłem dlatego, żeby słuchacze mogli,
0: okay,
2: że tu jakiegoś tam ugarstwa

0: I jeszcze znowu.
1: 1.1. Czym jest Braille Sense? Braille Sense 7 to notatnik.
0: No i tak mogę sobie przewijać po wierszu, albo szybciej trochę. A jak nacisnę dłużej, to...
1: Voice Control Mode. Obejmuje głośność główna 11.
0: To znowu, ale jeszcze jak tam wrócę, jeszcze coś pokażę.
1: Quick Scroll Mode.
0: Jak teraz na tym Quick Scroll Mode nacisnę krótko te kółko, te boczne.
1: O wielkości dokumentu dialog. No całość 16760/512310 bajtów, przecinek bieżący akapit 28/37 bajtów, pole statyczne.
0: No i tak też tego nie było. To też pokażę, bo to może komuś tam się...
2: Dobrze, i teraz musimy... Są to takie statystyczne tabulator informacje poziomy. Dotyczące dokumentu po prostu.
1: Tabulator poziomy.
0: Tak, tak, tylko muszę
1: 1. Teraz... Implementuje intuicyjne. Środek obejmujący przewijanie inteligentne kierowanie kursa poprzez zasady dotykowe Braille'owskiego. 2. Kropka. Oferuje elastyczne.
0: No i można też, jak jestem na tym dokumencie, to mogę przeciąganiem palcem w prawo, lewo przewijać też mogę przechodzić od wiersza do wiersza.
1: Wprowadzanie danych i nawigacją. Zarówno za pomocą
0: zintegrowanych przecinek. Nie wiem, czy słychać, jak ja jeżdżę po tym palcem
2: słychać.
0: Po tych komórkach. To te jeszcze dalej.
1: I klawiatury.
0: Nie, ten dźwięk trochę, on się tnie czasami, a w ogóle z tą klawiaturą QWERTY też jakiś problem jest, bo jak wpisuję brajowską, zawsze mi mówi wpisywane znaki i różne tam litery, a w przypadku tej QWERTY tu już nie chodzi o Bluetooth, bo ja mam przecież tu, ja próbowałem to bez tego, to też on czasami milknie, nie wiem dlaczego.
1: Braille'owski to jest na świeży przecinek, przecinek odłączany.
0: I teraz to tymi gestem do przodu idę w prawo. Jakbym w lewo poszedł, to by mi tak jakbym na telefonie chodził, nie?
1: 3. Posiada analog przełącznik kołowy umożliwiający precyzyjną i szybką regulację głosu oraz skorzystanie z funkcji nawigacji.
0: No jeszcze tam jest tych gestów sporo, to pewnie to będą jakoś udoskonalać, myślę, że producenci, że to pewnie będzie coraz lepiej działać.
2: Mm-hmm. No okej. Okay.
0: Ja bym sobie życzył, przepraszam, że jeszcze przerwam, żeby to działało tak jak na komórkach, że nie zawsze to w każdym miejscu działa. Na przykład na tym menu głównym to parę wierszy mi przewinie, później nagle nie chcę przewinąć. Nie wiem, od czego to zależy, szczerze mówiąc. Może to jakiś jest na razie początek, to pewnie będzie poprawiany.
2: Jakieś takie problemy wieku dziecięcego, całkiem możliwe. No dobrze, mamy możliwości czytania. Tu aplikacji takich typowych dla Braille Sense'a jest dużo i myślę, że te aplikacje, ci wszyscy, którzy z tego notatnika korzystają, to znają, a jeżeli nie znają, to mamy sporo materiałów dotyczących Braille Sense'a we wcześniejszych wersjach w naszych tyflopodcastowych archiwach. Więc może skupmy się na tym, co nam nowego przynosi ten notatnik. Na przykład mamy możliwości korzystania właśnie ze sztucznej inteligencji chociażby, prawda?
0: Tak. Mamy, to może zamknę ten dokument, żeby tu już nam tu
2: jasne
0: nie przeszkadzał.
1: Zapisz Braille Sense +7 +8 +. Nie przycisk.
0: I też to takie mała niekonsekwencja. Czasami jak są te pola do potwierdzania, no założyłem to, w tamtych poprzednich też to było. Czasami trzeba to robić tym prawo-lewo przesuwaniem się, a czasami tabulatorem. I to też jest taka trochę niekonsekwencja, no ale tak jest i trzeba się tego przyzwyczaić.
1: Ile sensy? +7 +8 +.
0: Manual. Dobrze, to zamykamy English, jeszcze ten
1: podkreślnik. 5.1.0. Menedżer plików. Nawias otwierający. F. Nawias zamykający.
0: Dobrze, i tak jak mówiłem, można to korzystać z tej sztucznej inteligencji Gemini wbudowanej, która jest tutaj, jak ktoś wyjmie z pudełka i nie podłączy konta swojego.
2: Całkiem możliwe, że tam po prostu, to może pokaż, a potem pokażemy, jak działa ten model taki googlowski. Ja podejrzewam, że to polega na tym, że po prostu Selvas ma jakiś dostęp do starszego modelu, albo może nawet do jakiegoś swojego modelu lokalnie działającego.
0: Tu jest, nie, tu jest jakiś ich klucz API zastosowany i wyczytałem gdzieś w instrukcji, że można swój klucz API

0: jak ktoś ma do lepszego jakiegoś modelu, tu jest ograniczona ilość tych zapytań.
1: Jasne.
0: No i tutaj można coś wpisać, no nie wiem, na przykład, nie wiem, co tu zapytać, może zaraz zobaczymy. I tu niestety jakby, tu można tylko dyktowaniem, ale nie tym, nie tak, że tam jest przycisk dyktuj. No jestem teraz w tym polu, no to wpiszemy, no zobaczymy, co on powie na to. No co to jest Tyfloradio na przykład.
1: Albo na przykład, a ciekawe, czy on potrafi wyszukiwać w internecie, jak wpiszesz mu, jaki jest najnowszy odcinek Tyflo Podcastu.
2: Ja. K. I. Jaki. Przecinek. J. E. S. T. A jest. N. A. J. N. O, W, S, Z, Y, najnowszy, O, D, C, I, N, E, K, odcinek, przecinek, T.
0: Nie wiem, czy on przecinek powiedział, ale to, a ja przecinka nie wciskałem w ogóle. Uh-huh. Momencik, bo teraz właśnie mi, Y mi wpisał.
1: A nie powiedział.
0: A nie powiedział. Momencik.
2: Y. D.
0: Oj, chwilkę.
2: D. F. L. O. P. O. D. C. A. S. T. U.
0: I zobaczymy, jak damy Enter.
2: Nie mogę podać numeru najnowszego odcinka, rozszerzone pole edycji.
1: Aha.
0: Czyli on raczej jest jakiś... Nie
1: bardzo
0: ma chyba...
1: szybko zadziałał.
0: Tak, ale... coś słabe to jest.
2: Diapa to inteligencja podcastu Jajahani.
0: I tu on właśnie jakiś taki
2: innego podcastu o podobnej nazwie jest przecinek. Ponieważ nie mam dostępu do internetu w...
1: Aha.
2: czasie rzeczywistym, przecinek, a moja baza wiedza. Ma ograniczenia czasowe, kropka. Nowy akapit. Aby sprawdzić najnowszy odcinek, przecinek, najchpiej zajrzeć bezpośrednio na platformę, przecinek, to na której.
0: Mogę zaraz uruchomić tamten drugi, to ten taki, co jest natywny, to,
1: no, to
0: tam
1: chyba,
0: na pewno
1: to
0: nie
1: tak,
0: będzie problemu.
1: To będzie nam to działało. Ja jestem bardzo ciekaw, jaki to jest model. Chyba to nie jest Google.
2: Słuchasz podcastów chmp.engine, dwukropek, Gemini lista rozwijana.
0: Nie, to jest właśnie coś okay. z Geminajem, ale to jest jakieś takie
1: ale
0: lokalne, nie
1: jest?
0: Wiem, co to jest.
1: Okej, okay. Może to jest, bo przecież Google ma swoje też lokalne modele. I to jest chyba lokalny model.
0: Chyba to tutaj jest, ale to jest kiepskie. Ja to tak
1: dobra.
0: Czasami co polskie znaki, co, polskie słowa z angielskimi
1: no widać, to że jest on takie, się takie... gubi.
0: Mhm. Mhm. No jakby ktoś wykupił sobie płatnego i miał API, no to mógłby sobie tutaj, można to zamienić i wtedy tutaj ten klawisz będzie jakby bardziej wykorzystany, tak? Ale ten klawisz, długie jego przytrzymanie, ten pomiędzy trzecim a, pomiędzy pierwszym a czwartym punktem, to też służy do dyktowania, czyli tutaj tu można to wykorzystać, tak?
1: Mhm. No to okej, to sprawdźmy tego Gemini'a.
0: Czyli tego zwykłego
1: tak,
0: teraz, tak? Dobrze, to zamykamy to.
2: Manager plików, nawias otwierający, F, nawias zamykający.
0: Jaki jest najnowszy odcinek Tyflo Podcastu? Właśnie on tutaj jakoś coś nie bardzo... To coś się krztusi, ale...
2: Nie tak. Wszedł.
0: Chwilę, bo coś on chyba jeszcze dodaje.
1: Bo on w tym momencie jakby zapełnia treścią i dlatego to się tak...
3: ...modeli AI oraz nowości w aplikacjach Sonos i Revolut.
0: Co?
1: Przy okazji on jeszcze
2: przycisk
1: coś powiedział
2: zamknij.
1: Własną
2: przycisk,
1: syntezą.
2: Przycisk naciśnij Enter, przecinek, aby uaktywnić. Uchwyt do przeciągania. Przycisk Open Gemini Live, przecinek, przycisk naciśnij, przycisk pole edycji, przycisk dodaj załącznik, przycisk posłuchaj. Gemini to AI może popełniać błędy, przecinek, tak. przycisk dobra odpowiedź, przecinek, przycisk
0: Gemini AI, może posłuchać,
2: przycisk bo... dobra odpowiedź, przycisk zła odpowiedź, przycisk opcję udostępniania, przycisk skopiuj tekst, przycisk opcję czynność, przycisk posłuchaj, przycisk dodaj załącznik, przycisk posłuchaj,
0: a przecinek, zobaczymy, co to przycisk naciśnij.
4: Najnowszy odcinek Tyflo Podcastu to Tyflo Przegląd, odcinek numer 347, opublikowany 8 września 2026 roku. Dotyczy m.in. używania Eltena 3.0 na macOS, dostępności e-podróżnika na iOS z VoiceOverem, testowania chińskich modeli AI oraz nowości w aplikacjach Sonos i Revolut.
0: No i to by się chyba zgadzało,
1: i tak? To by się zgadzało i tu rzeczywiście widać, że Google ma dostęp do internetu i że jest w stanie prawidłowo zinterpretować to, co z tego internetu otrzymuje. Pojawiło się na naszym panelu kontaktowym głosowe pytanie, więc może posłuchajmy. To jest pytanie od Michała Kasperczaka.
5: Dobry wieczór, Michał Kasperczak. Ja chciałem się zapytać, jak wygląda ten powerbank z klawiaturą QWERTY i doczepianie tego do urządzenia. Chodzi mi o to, czy można na stałe tak pracować z urządzeniem nie w wersji z klawiaturą brajlowską, tylko z klawiaturą QWERTY, bo rozumiem, że wtedy do klawiatury brajlowskiej nie mamy dostępu, tak? I chciałem też się zapytać, czy ta klawiatura jest jakaś taka duża, mała, bo słyszałem, że nie jest ona za ciekawa, że jest raczej mała i raczej niezbyt funkcjonalna. Jaki też ma rozkład klawiszy i na ile sensowna jest praca z takim brajlowskim Androidem, czy z brajlowskim interfejsem opartym na, no właśnie na klawiaturze QWERTY i na Androidzie, tak? Bo generalnie no, TalkBack sam w sobie pozwala całkiem sensownie z klawiaturą pracować. Commentary Screen Reader, czy właściwie Dzieszło, tak samo. Więc tutaj z Androidem jako takim nie ma problemu. BrailleSense również, te interfejsy wiadomo, trochę są rozdzielne, trochę się ze sobą łączą. No ale zastanawiam się, czy Państwo już to testowali, jak ta klawiatura, jak to wszystko działa i wygląda. No nic, nie słuchałem audycji za bardzo, nie mogę teraz słuchać, więc jeżeli było na ten temat coś wcześniej, to no to przepraszam bardzo. Liczę też, że prędzej czy później urządzenie trafi do nas na testy, do Tyflo Świata i pewnie na jakieś głębsze testy pośród redaktorów i współpracowników Tyflo Podcastu, Tyflo Świata, także pewnie będziemy o urządzeniu jeszcze niejednokrotnie mówić.
1: To czy byś, Krzysztofie, coś dodał jeszcze, bo o klawiaturze mówiliśmy, ale czy do tej klawiatury tak, jeszcze coś byś
0: tak, chciał dodałbym, dodać? Tak, dodałbym to, że nie da się korzystać z tej klawiatury QWERTY bez podłączonego powerbanka. Bo klawiatura się przyczepia, to tak jakby wagonik za wagonikiem, jeszcze jeden wagonik. Musisz podłączyć do tego głównego urządzenia powerbank. Na powerbanku na górze są konektory i tam pola, do których się te magnesy wpasowują i dopiero tam do tego podłączasz tą klawiaturę, jaką nakierujesz, to ona tam wskoczy i zasłoni wszystkie klawisze oprócz monitora tego 32-znakowego, 32 komórek brajlowskich.
1: A czy jest to w ogóle, jeszcze tak podrążę, czy jest w ogóle wygodne na przykład korzystanie wtedy z takiej klawiatury QWERTY i z monitora brajlowskiego? To znaczy wiadomo, że nie damy rady jednocześnie, ale jakby kiedy piszesz coś na tej klawiaturze i przesuwasz ręce w stronę
0: linijki. No ona jest tak trochę wyżej wtedy, no wiadomo. No ja jednak chyba nie wiem, chociaż tych wszystkich skrótów nie znam, bo no za krótko to używałem, a no nie miałem nigdy na stałe BrailleSense'a, to chyba jednak wolę te standardowe klawisze, bo takie pewniejsze są, a tutaj to się tak jakoś ugina, ten skok jest malutki, no może ja taki jestem wypaczony przez Rocky Krona, ale tak jest, no. Może, ale pewnie znajdą się zwolennicy, no parę razy mi się przydało, no do tego konta tworzenia tam, żeby te hasła wpisywać, jakieś tam znaki są specjalne i no to może szybciej rzeczywiście, tak to człowiek nie myśli, bo tu trzeba duża litera z punktem 7, tam cyfra z 8, to trzeba pamiętać, ja też no nie pisałem aż tak dawno, to dlatego tutaj proszę o wybaczenie słuchaczy, że to wszystko nie jest tak sprawnie, jak może by się chciało, no ale no to, co tutaj chciałem pokazać, mogłem, to co robię, tak?
1: No jasne. No dobrze, czyli wiemy, że działa sztuczna inteligencja. Tak jeszcze dopytam, jak rozumiem, nie mamy tu żadnej kamery w tym urządzeniu. Nie możemy...
0: Mamy z przodu nie, z przodu nie mamy, no. Ale USB z przodu umożliwia podłączenie zewnętrznej kamery. Tak wyczytałem. Nie próbowałem, bo takiej nie mam, ale pewnie by to jakoś zadziałało, mi się zdaje.
1: Okay,
0: nie wiem, z jakimi aplikacjami.
1: W samym notatniku jakby nie mamy niczego. Czyli na
0: przykład... Jest. No jest z tyłu, no ale to trudno teraz jak... Znaczy, to ona bardziej jak się robi zdjęcia, nie wiem, tekstu właśnie z Be My Eyesem może, z Gemini Live'em. Ale to też tak, no bardziej w obrębie domu, bardziej no, na ulicy raczej bym tego nie wyciągał.
1: Nie, no jasne, to... ale właśnie o to chciałem jeszcze tak dopytać, bo może mi to też umknęło, to ta kamera, w którym miejscu ona się znajduje?
0: Ona jest od spodu.
1: A od spodu,
0: tak,
1: okay.
0: Mniej więcej na środku, bliżej tej krawędzi, bardziej oddalonej.
1: Mhm, rozumiem. Czyli żeby zrobić na przykład jakieś zdjęcie, jak na przykład chcemy skorzystać z jakiegoś powiedzmy OCR-a, to musimy ten sprzęt podnieść.
0: Musimy go podnieść, oczywiście, mm-hmm. Tak, bo to jest one z spodu.
1: Jasne. A próbowałeś w ogóle robić w jakikolwiek sposób zdjęcie?
0: Próbowałem, tak. Próbowałem tutaj rozpoznawać Gemini Live'em coś. No to, mm-hmm. to nie było jakoś tak najgorzej. I zauważyłem, że jakoś za blisko, zapytałem go, co mam na biurku. No tak z 30 centymetrów, to on mówi, a coś niewyraźne, ja tu nic nie widzę, coś za bardzo, jakieś tam radia są, ale co to jest? No ale jak się oddaliłem tak do pół metra, to już z tego, no, czyli on jakoś tak chyba lepiej ostrzy z dalej. Tak, no nie wiem, może to przypadek był, może tak to wynikało z tych takich pobieżnych testów, tak? No mogę później światło zapalić i możemy zrobić przykładowo coś tam, co tu się dzieje, niech on nam się wykaże, tak?
1: Jasne. No dobrze, to co jeszcze mógłbyś pokazać z takich rzeczy, które tutaj są rzeczywiście nowe w tym Braille Sensie w siódmej wersji?
0: Szczerze mówiąc, no większość rzeczy tutaj to już może coś pominąłem,
2: przycisk
0: ale...
2: Zamknij. Przecinek zamknij, przycisk naciśnij Enter, przecinek, aby uaktywnić.
0: Go, trochę go tu zatrzymam, żeby on się nie produkował. No to nie, no, nic mi to nie przychodzi do głowy w tym momencie. No wiadomo, no Daisy Online, no to było. To wszyscy mógłbym uruchomić, no ale to... No ten Gemini, no to mi się zdaje, że nie wiem, czy Gemini Live na tamtym starszym by się uruchomił, tego nie wiem, szczerze mówiąc. Teraz mają podobno poprawić tego Gemini Live'a, chyba we wrześniowej aktualizacji Androida ma wejść taka funkcja Guided Vision. To jest funkcja, która jest dla niewidomych przeznaczona i będzie nawet dodany gest do talkbacka, który będzie otwierał bezpośrednio tego Gemini Live'a i nie będzie już pytał, czy chcesz tam kamerę, żeby tam kamerę trzeba było ręcznie dołączyć. On będzie to od razu wiedział i będzie bardziej ten kontekst, jak powiesz, prowadź mnie tam gdzieś tam do stolika, czy gdzieś, to on będzie to bardziej już nie wszędzie za 5 sekund go pytać, znowu przypominać mu, tylko bardziej będzie trzymał ten jakby, no tą ścieżkę, tak?
1: Pamięć. Tak, ale to raczej taka funkcja bardziej talkbacka Androida niż samego.
0: Znaczy, bardziej funkcji nie. To jest funkcja Gemini Live'a, a to będzie wywoływane z różnych miejsc. Albo z menu dostępności, albo z talkbacka będzie można przypisać gest, żeby łatwiej to wywołać, bo w tym momencie jest to wywoływane z Gemini'a. Trzeba uruchomić Gemini'a i tam jest właśnie uruchomy Gemini Live, tak? To
1: jasne.
0: Będzie właśnie tego, ten związany z tym Gemini Live'em.
1: Tu dostaliśmy jeszcze takie pytanie od Mariusza. To odpowiedź na to pytanie już w zasadzie padła, ale myślę, że warto o tym jeszcze raz wspomnieć, bo Mariusz pyta o to, jaką pamięć wewnętrzną ma ten notatnik i jak dużą pamięć zewnętrzną da się do tego notatnika podłączyć.
0: 256 GB wewnętrznej, dostępne 160 około dla użytkownika. No, szczerze mówiąc, ja podłączyłem... W tym momencie kartę 500 giga bez problemu. No, mam dysk chyba 2-terabajtowy, mógłbym to podłączyć, ale w tym momencie tego nie zrobię. To już mogę pod audycją napisać, czy mi się udało to podłączyć i czy on go zobaczył.
1: A to no, myślę, będzie to dla niektórych na przykład ważna informacja.
0: Tak, tak. Docelowo my będziemy w naszej firmie Tonopraca mieli na stałe ten notatnik i też będziemy pewnie go bardziej testować i będzie można w przyszłości jeszcze więcej o tym powiedzieć. No, na razie to tak po tych 3-4 dniach mógłbym jeszcze pokazywać takie rzeczy, które są, no to nie ma problemu, tak?
1: No okej, okay, to wspominałeś o tym i to myślę, że może być ciekawe, że ten notatnik jest wyposażony w chociażby dyktafon i ma mikrofony. Może pokażmy, jaka jest jakość nagrania.
0: Dobrze, to teraz spróbujemy, przejdę sobie na...
2: Modę.
0: No, ucięło.
2: Przycisk zamknij. Przecinek.
0: Teraz
2: przycisk
0: przytrzymuję ten przycisk,
2: aby uaktywnić.
0: R.
2: Start recording. Nagrywanie dialog. Nagrywanie.
0: Raz, dwa, trzy, test. To jest audycja Tyflo Podcastu związana z monitorem brajlowskim z BrailleSense 7.
2: Zatrzymaj. Otwórz przycisk.
0: No i dobrze, zobaczymy, czy to otworzy.
2: Ładowanie, kropka, kropka, kropka.
0: Record 03,
2: kropka, MP3, odtwórz pole statyczne.
0: Audycja Tyflo Podcastu związana z monitorem brajlowskim z BrailleSense 7. Jakieś 20 cm od tego urządzenia.
1: Jakość nie jest zła. Jest mono, ale jest naprawdę przyzwoita jakość. Taka...
0: Może to się da coś przełączyć, bo chyba wyczytałem, że są mikrofony stereo, ale nie wiem, może to
1: być może kwestia przełączyć. Jeszcze jakichś tam ustawień dodatkowych. Natomiast no, sama jakość tego nagrywania nie jest moim zdaniem najgorsza. Taka, no mogę... taka jak w przeciętnym smartfonie bym powiedział, a może nawet w lepszym smartfonie.
0: Mogę pokazać jeszcze książki Daisy na przykład tutaj.
1: Okay.
0: Z przodu tą literkę D. I on automatycznie ostatnią książkę, którą ja tutaj sobie załadowałem, powinien odtworzyć.
2: Otwarzacz w Daisy. Trójkąt bermudzki, kreska, zagadka rozwiązana. 100%.
0: I on tu patrzy, pamięta wszystko.
6: Ani sztuki.
0: No i ja mogę teraz go...
6: Trzeba dodać, że ładowanie...
2: Pauza. Otwórz.
6: Była niemal całkowicie wypełniona wodą. We wtorek... Na
0: przewijam tym kółkiem, to on mi to zmienia też tym bocznym, bo mogę tymi strzałkami z przodu też to robić.
6: Nie brakowało ani sztuki.
2: Pauza. Otwórz.
0: Nie wiem, dlaczego teraz tu się coś zmieniło.
6: Trzeba dodać, że ładownia była niemal całkowicie wypełniona wodą.
7: Odcinek 8. Odcinek 9.
0: Tutaj się tymi strzałkami z przodu przechodzę, pauza. Ale jeszcze chwilkę zatrzymam go.
2: Voice control modem. Głośność 5.
0: O, i tutaj,
2: szybkość 0, kropka.
0: I tutaj teraz możemy zmienić szybkość.
2: Otwórz.
6: Czytając tekst legendy, odnosi się wrażenie, że Mariner był w owej chwili jedynym samolotem...
2: Głośność 5.
6: ...pieszącym na pomoc zaginionym.
0: Ciszymy, żeby nie...
6: Wygląda to jak...
2: Szybkość 0, kropka.
8: Gdyby zły duch trójkąta odepchnął pierwszego indruza, który oświecił się wewnątrz królestwa. W legendzie inne samoloty stawią...
0: Tak, to można przyspieszyć.
8: ...jednak skądinąd, że prawda wyglądała inaczej. Mariner nie był jedynym samolotem ratunkowym, a nawet nie on pierwszy wystartował. Już o 18.20 wzniósł się w powietrze samolot ratunkowy z bazy Dinner Cave w Miami. Krótce jednak...
2: Pauza.
0: No działa to, tak? No, nie,
1: i
0: nie
1: to przyspieszanie tej... robiłeś właśnie tak. Tym kółkiem, tak?
0: Tym kółkiem robiłem, tak, robiłem tym kółkiem. Mhm. To jest fajne według mnie te kółko, bo szybko można, klikając go, zmieniamy parametr i jak jesteśmy, tylko trzeba to robić w miarę szybko, tam ile, sekundę, dwie, on to pamięta i za chwilę wraca to na główną głośność, tak? Dlatego jak za długo się zastanawiałem, to on... wrócił mi na głośność główną.
1: Mhm, jasne. No okej, czyli tak naprawdę to jest urządzenie, które już znamy z wersji poprzednich, a dodana jest tak naprawdę lepsza integracja z Androidem. No i nowy ten wygląd.
0: Nowszy,
1: tak?
0: Ten Android, no, nowy wygląd, no i te dotykowe, może to dotykowe komuś opcje nawigacji po tym wyświetlaczu może się spodobają, bo to tak teraz każdy na smartfonie, na tablecie, to może to będzie też jakąś atrakcją. No i te przełamowanie tego kursora może też... No i pewnie niektórzy są przyzwyczajeni do tych komórek też, do tych przycisków nad komórkami, no to wiadomo, do wszystkiego trzeba się przyzwyczaić, ale...
1: No tak, ale tutaj to po prostu... A z twojej perspektywy, jak pracujesz z tą linijką, to dla ciebie jest wygodne takie czytanie, jak na przykład ta linijka sama się przewija po prostu, czy niekoniecznie?
0: Znaczy, jak książek nie czytam długich, no to takie krótkie dokumenty, to może to nie jest złe. Mhm. To można też wyłączyć, bo to przytrzymując te przyciski przywoływania dwa, dłużej to się te gesty wyłącza szybko. I wtedy już w ogóle ona działa jak taka starsza linijka, bez tego dotyku.
1: Aha, czyli po prostu...
0: Szybko jednym tak. strzałem można wyłączyć i włączyć.
1: No jasne. Czy już wiadomo coś, i to jest rzecz, o którą muszę zapytać, czy już wiadomo coś na temat tego, ile to urządzenie będzie w Polsce kosztowało?
0: Wiadomo, te średnie, czyli te 32-znakowe, mhm. będzie kosztowało 27 tysięcy złotych. I już można to zamawiać albo u nas w Tonopraca 502-142-30, albo w firmie ECEU pana Konrada Łukaszewicza.
1: 27 tysięcy za 32-znakową linijkę, bo to o tym mówimy, tak? O tej wersji.
0: O tym mówimy. Cen tamtych pozostałych jeszcze nie ma, bo jeszcze ich w Polsce w ogóle nie ma.
1: No ta 20 będzie, wiadomo, pewnie troszkę tańsza.
0: O 20 może 22. No trudno, no nie chcę nic mówić, bo no nie jasne. Wiem nawet. To nawet pan Konrad, pytałem, też nie wie.
1: Jasna sprawa. No... Na pewno nie jest tanio, to trzeba sobie powiedzieć i tak ja cały czas słuchając właśnie o tych różnych urządzeniach, o notatnikach brajlowskich zwłaszcza, to mam takie wrażenie, że to coraz bardziej stają się sprzęty dla naprawdę konkretnej grupy odbiorców. Podejrzewam, że uczniowie, studenci... No skorzystają na tym, natomiast...
0: Może jakieś prawnicy, może tak. czy coś takiego.
1: Natomiast jeżeli ktoś rzeczywiście chce mieć po prostu taki sprzęt do codziennej pracy, to naprawdę zastanawia mnie, czy nie lepszą opcją i czy nie lepszym wyborem jest zwyczajna linijka brajlowska plus ewentualnie jakiś właśnie smartfon, jeżeli już zależy nam na tej mobilności, albo po prostu laptop. Wiadomo, że to wtedy trochę więcej miejsca nam zajmie, ale z drugiej strony jest taniej.
0: Ale smartfona tak się z sobą nosi.
1: No tak, to prawda. Smartfona się ze sobą nosi. A tutaj nie zauważam, żeby ta integracja tego Androida z tym hardwarem dawała nam jakąś taką naprawdę szybkość działania. Bo to działa tak, powiedziałbym, dość...
0: No bo tak naprawdę to jest wszystko dostosowane do obsługi dotykowej, a tu jest wszystko robione głównie klawiszami, no i to...
1: Tak
0: to zawsze będzie trochę...
1: Mhm.
0: No ale być może komuś się to przyda, może jedyny tutaj taki zauważam, znaczy to jest wszystko fajne, tylko jedyny problem, że nie ma tej opcji włożenia karty SIM i to szkoda, według mnie to szkoda, aha. że tego nie ma, ponieważ no trzeba, będąc w terenie, no to trzeba szukać jakiegoś internetu, albo mieć swój router, albo udostępnić z telefonu
1: hotspot.
0: No nie da się korzystać z usług googlowskich, z Gemini'a itp. itd. bez internetu, tak?
1: A gdybyśmy sobie na przykład, ciekawe, czy pewnie można, jakbyśmy na kablu podłączyli sobie smartfona do tego?
0: Na kablu? Mhm. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy to by zadziałało. No, pewnie zrobię takie próby, ale na tą chwilę to nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, czy to się da zrobić.
1: Jasne. Zajrzę jeszcze do naszego panelu kontaktowego. Czy ktoś tu jeszcze do nas napisał w jakiejś sprawie? Mamy głosową wiadomość jeszcze od Sylwestra.
9: Przecież Kamil Kaczyński nagrał 15 podcastów o BrailleSense 6 i to nic nowego, tylko BrailleSense 7 ma AI i to niewiele będzie się różniło. To tylko tyle. Pozdrawiam pana Krzysztofa, czy tam Jana, nie wiem, kto tam jest. Pozdrawiam i wszystkiego dobrego i prowadzenia.
1: No to prawda, tutaj wielkiej różnicy nie będzie, jeżeli chodzi o to, co nam daje ten notatnik. Te audycje Kamila myślę, że będą dość aktualne.
0: Na pewno, bo te aplikacje, widzę, są większość przeportowane no na razie z tego starszego.
1: Który też był na Androidzie zresztą.
0: Dokładnie.
1: Przecież, tak, więc
0: no, tutaj... Ja trochę rozumiem, dlaczego oni tak zrobili, bo na pewno tych podzespołów starszych by mieli problem już z kupieniem czy z dostawą tych starych płyt głównych, no to musieli to zmienić, tak? No a po drugie, no te aplikacje, to no, na tym 12 jeszcze coś działa, ale za 2-3 lata może być problem, tak? Dlatego takie też aplikacje internetowe, to może dobrze, że to już weszło nowe, tak.
1: Tak jest, tylko dobrze by było, żeby ten jednak system był aktualizowany i oby rzeczywiście producent tutaj się wykazał, bo fakt faktem, no tak jak mówiłeś, tu bankowości raczej nikt nie będzie na tym uruchamiał, no ale jednak ktoś może podpiąć swoją pocztę, jakieś inne dane, to jednak tutaj wyobrażam sobie, albo tak jak mówimy, grupą docelową tego urządzenia mogą być chociażby prawnicy. No i teraz co? Jakieś notatki z naszych prywatnych spraw wrzucamy na urządzenie, które no, nie ma aktualnego systemu, które może być podatne na jakieś
0: luki. Hasłem można zabezpieczyć ogólnie te urządzenie, ale szkoda, że nie można na przykład odciskiem palca. No to też by było fajne, jakby to coś takiego
1: bo on
0: było.
1: Bo czytnika linii papilarnych nie ma.
0: Nie ma.
1: Więc można jakimś tam hasłem, kodem PIN, ale to tak, tyle. Tak. Okej, Braille Sense w wersji 7. Jaki jest, słyszycie? Będzie można go obejrzeć już w przyszłym tygodniu. Przypomnijmy, na wystawie Recha for the Blind in Poland. Kiedy będziecie? Przypomnij jeszcze raz, Krzysztofie.
0: Tak, 15-16, wtorek, środa. Od godziny 12 i tam na pewno do godziny 17 spokojnie, 16-17 spokojnie będziemy. No, które stanowisko to jeszcze nie umiem powiedzieć, bo dopiero tam będziemy we wtorek, to coś będzie można. No tam na głównej, w Pałacu Kultury, na głównej wystawie, tak? Accessibility Expo.
1: Tak jest, więc będzie można sobie sprawdzić i przekonać się na własne uszy i ręce, jak wam z tą nową linijką brajlowską po drodze.
0: Jak ktoś potrzebuje jakieś treści konsumować, typu teraz dużo osób YouTube słucha, coś ogląda zamiast telewizora. Niektórzy, znam takich ludzi, z telewizora nie mają, że to ja nawet u siebie nie mam w pokoju telewizora i korzystam z tych różnych, tylko że ja na komputerze to robię. No to jak ktoś, znam ludzi, którzy nie mają komputera, tylko mają smartfony i to może to nie będzie głupia rzecz. No, jak ktoś i tak coś kupuje, no myślę, że bez dofinansowania to będzie raczej mała grupa ludzi, którzy będzie kupować, ale...
1: No to prawda. Tym bardziej, że i z samym dofinansowaniem to nie wygląda na tanią imprezę, bo trzeba będzie prawdopodobnie jeszcze coś tu dołożyć. Na pewno do tych najwyższych modeli. No ale zobaczymy, jak to będzie. W każdym razie to takie pierwsze jaskółki tej nowej edycji Braille Sense'a. Krzysztof Ilczuk nam prezentował na antenie Tyfloradia. Bardzo ci dziękuję. No i myślę, że jeszcze tu nie powiedzieliśmy w tej materii ostatniego słowa.
0: No na pewno. Ja też dziękuję.
1: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
10: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
11: Okej. Reklama.
1: Nie no, kupuję, czyli...
12: Wybrano Sekrety Rodziny, odcinek 60.
11: Kupuję, przycisk. To wszystko jest płatne.
1: Leambacki, bo może jakiś najnowszy odcinek wybrałeś, wiesz, i dlatego.
11: Tak, bo tam zawsze na IPI pierwszy ten odcinek.
1: To jest płatne.
11: Ale i tak u Krzysztofa jest. Ale i tak jest u Krzysztofa to gorzej rozwiązane. Bo jak ja wpiszę policjanki i policjanki, to ja mam od razu listę wymienionych odcinków. A u niego jest jakieś tam quizy, coś tam, nie wiem od czego to zależy.
12: No wybrano odcinek 312, wiersz 1, kolumna 1,
11: a ty idziesz strzałką lewo, prawo czy góra dół?
12: Leambacki, Mediacartac TV.
11: Prawo, lewo.
12: Oglądaj.
11: I może to tak się uda? Zobaczymy, czy to się uda.
1: No właśnie.
11: O, poczekajcie, ładuje się już.
13: mamy znaczek IPLI na ekranie.
1: No, tylko na... O!
13: Poszło.
1: Poszło, czyli...
11: O nie, tylko że jest reklama.
1: Reklama, tak, no bo IPLA to akurat jest znana z tego, że reklam jest naprawdę sporo.
13: Ale szkoda, że nie można zrobić czegoś takiego, jak na YouTubie pomiń reklamę.
1: A no...
11: Tak, ale wiesz co, Krzysztof?
1: Bo to IPLA.
11: Zainstaluj sobie AdBlocka ze sklepu. I pozbędzie się reklam.
1: No tak, a na Androidzie ma to szansę działać, podejrzewam.
11: No działa, bo ja tak mam zrobione, dlatego mówię. Normalnie z Google Playa instalujesz AdBlocka i nie masz na IP reklam. Nie tylko na IP, bo na Playerze też.
1: Na iOSie zdaje
13: oczywiście,
1: się to,
13: że tak.
1: Na iOSie zdaje się to też jakoś działa, chociaż na przykład na YouTubie nie chce to działać. AdBlock...
11: Na YouTubie to różnie, szczerze powiedziawszy, u mnie. Raz działa, raz nie działa.
13: Ale na YouTubie jest o tyle fajnie. Na YouTubie jest o tyle fajnie. No dobrze, kupimy sobie 4 piwa.
1: Dobrze, to może spróbuj gdzieś teraz jakoś wyjść z tej IPLI, bo sprawdziliśmy, że działa, więc...
11: Na Playera można wejść, jak masz.
13: Spróbujemy z Playerem.
11: Na Player. I też przez wyszukiwarkę proponuję, bo inaczej to też będzie ciężko. Obywatel.
14: Naciśnij przycisk. Nowe launcher. Naciśnij przycisk. Modro. Mint. Naciśnij przycisk wybor. Player.
1: O, jest player. Troszeczkę jakbyś mógł podgłośnić.
14: Player.
13: Na razie nam się tu ładuje.
1: Tak, no słuchajcie,
13: taka moja
1: refleksja, że to wszystko nie jest takie proste, niestety.
14: Naciśnij Alt plus Enter,
1: jakby człowiek chciał używać tego w miarę wygodnie, to jest to problem,
11: to
1: jednak
11: znaczy,
1: mimo wszystko.
11: Powiem tak, popularne w player.pl. Problemu to nie ma, tylko kuchenne to jest kwestia przyzwyczajenia, jeżeli ktoś nabierze już sprawę w tym. To
14: Google
11: naprawdę, to się
14: nauczy
11: tak szybko.
14: Zamiana żon.
11: Ja to pokażę na podcaście, bo to... No ja już to obsługuję bardzo szybko.
1: Jasne.
14: W klimacie języku.
13: Ale zobacz, ja tutaj chodzę po tytułach i jak nacisnę...
14: Prosto w serce.
13: O, środkowy. Nic mi się tu nie dzieje.
1: No,
13: nie
1: ale dlatego tego... Łukasz Julia. Mówi, żebyś spróbował z wyszukiwarki.
14: Prosto
11: przez opcję wyszukań.
14: Bez etykiety, przycisk.
11: Bez wyszukiwarki nie podchodzi.
14: Bez etykiety.
11: Nie ma szans.
14: Bez etykiety, przycisk.
1: A który przycisk to jest wyszukiwarka? Przepraszam bardzo.
14: Bez etykiety. Popularne w
11: play. U mnie jest to drugi.
14: Big Brother 4.
1: Drugi. Big no to Brother, próbuj.
11: U mnie drugi.
14: Big Brother kanały. Big Brother. Big
1: no teraz to gdzieś w ogóle.
14: Popularne w player. Bez etykiety. Bez etykiety.
1: O, ten. I?
13: Drugi.
14: 410, 311.
11: Aha, nie,
13: no nie bardzo nie. Jest to drugi.
14: Bez etykiety.
11: No u ciebie jakoś inaczej
14: bez etykiet. Bez etykiet. Bez etykiet. Bez etykiety, przycisk.
11: Po prostu trzeba wiedzieć.
14: 7150, 7060.
1: Co to jest?
14: Odcinek 7147 na liście, no 88 elementów.
1: Tak, ale...
14: Liam staje się podejrzliwy w stosunku do Stefy.
13: Ale nie wiem, jak to...
1: Brzmi jak jakaś woda na sukces. Synowi.
14: Liam nie daje... Lista 7105. Wyskakujące okienko. 7000... Wybrano.
11: No
14: 7105.
11: Nie.
14: Player.
13: Nie, to nic nie daje.
1: No,
13: nie, no player jest nie do obsługi.
1: To znaczy, no, przynajmniej w tej przystawce, ale to słuchajcie, to mnie to strasznie niepokoi, bo jeżeli Krzysztof ma takie odczucia związane
14: wstecz.
1: Z tą aplikacją,
14: Mediabox
1: właśnie
14: launcher.
1: Na przykład właśnie z playerem, u ciebie, Łukasz, działa to zupełnie inaczej, to strasznie jest niemiarodajne to wszystko, bo na jednym urządzeniu będzie działało tak, na innym będzie działało zupełnie inaczej.
11: Ale ja już wytłumaczę, dlaczego tak jest.
1: Aha.
11: Właśnie do tego zmierzam. To tak samo jakbyś, nie wiem, Michał, miał telefon Nokia 6, a telefon Samsunga Galaxy J5, no i u ciebie na Nokii 6 może coś działać, a na Galaxy J5 już to może nie działać, bo to jest Android. To nie jest tak jak iOS, że masz Apple TV i będzie działać wszystko u każdego. Przystawka przystawce niestety nierówna i czy my mamy HK1 Max, czy na przykład przystawkę X96, bo już też się spotkałem, u mnie na HK1 Max IPTV działa. Natomiast u znajomego na X96, jeżeli chodzi o telewizję IPTV, to jest problem z ucinaniem obrazu. Ucina mu obraz po bokach, no i nie wiadomo, co z tym zrobić. Także tak jest super. Ze wszystkim niestety na Androidzie. To jeżeli bierzemy Androida, czy to telefon, czy przystawkę, czy inne rzeczy, radzę uważać, pytać, bo tak. To, że to będzie Android 9, o to tak samo jak ja mam Androida 9 i Krzysiek ma Androida 9.
1: Dokładnie, tak? A zupełnie inaczej to działa.
11: A to w ogóle zupełnie inaczej działa, co będziecie mogli zobaczyć, słuchając podcastu Krzyśka tutaj, waszego, jak robicie, i podcastu mojego, jak się pojawi, tak?
13: Dokładnie.
11: Wtedy będzie porównanie, że to są w ogóle tak, jakby to były dwie inne przystawki.
1: A tak naprawdę różnią się jakimś tam niewielkim symbolem, jeżeli chodzi o model.
11: Tylko i wyłącznie, bo nawet launcher mają ten sam.
13: Dokładnie. A jedno, co tak, mi się tutaj podoba, to... No dobrze, dokończ.
11: Tak już na koniec powiem. Nie wiem, od czego to zależy. Czemu jest w ogóle inna obsługa u ciebie? Wersja systemu ta sama, launcher ten sam. No co, że model, ale to model nie powinien wpływać na...
13: Też no mi ja się rozumiem, tak wydaje.
11: Ja rozumiem, żebyś ty miał Androida 8.1. Okej, okay, można by było wytłumaczyć, ale ty masz 9.
1: Tak samo jak ty.
13: 9,
1: no
13: tak.
1: Właśnie.
11: No właśnie, dlatego no jeżeli ktoś będzie znał odpowiedź na to pytanie, to niech zadzwoni, nie blokuje linii, bo okay, sam jestem Łukaszu. Ciekaw, może ktoś odpowie jeszcze
1: dokładnie,
11: na to pytanie.
1: Dokładnie, może ktoś coś będzie wiedział. Dzięki w każdym razie za telefon i pozdrawiamy cię serdecznie.
13: Oczywiście.
1: No jedna, cóż, co mi się podoba, no właśnie, tutaj, co ci się podoba?
13: Jak chodzi chociażby o obsługę YouTube, to, że w przeciwieństwie na przykład do komputera, jak jest reklama, no to na komputerze, przynajmniej w niektórych przypadkach, żeby znaleźć przycisk pomiń reklamę, no to trzeba się trochę natabować, nie?
1: No tak.
13: Bo tam są... A tutaj przycisk pomiń reklamę sam się podstawia i wystarczy tylko nacisnąć ten przycisk w pilocie środkowej i już reklamy nie ma.
1: No tyle to faktycznie, tyle dobrego. Ja akurat na iOSie też dość sobie to chwalę. Zresztą myślę, że na Androidzie tak mobilnie w telefonach jest podobnie, że tam te przyciski pomiń reklamę dość widoczne są i można sobie to spokojnie kliknąć. Z przeglądarką istotnie jest problem.
13: Trzeba się namachać po tym ekranie, a tutaj po prostu wiesz, nie trzeba szukać pilotem, gdzie to jest, tak jak tutaj ja robiłem różne inne rzeczy, żeby znaleźć, tylko on się sam podstawia, wiesz, pod konkretną rzecz. I tylko naciskam jednym kliknięciem, jakby pomijam reklamę bez szukania w przycisku. To jest dobre w tym momencie. No cóż, Cóż jeszcze? Bardzo mnie martwi fakt, że no niestety, ale oprogramowanie tego urządzenia, bo ja zawsze się śmieję, że jestem człowiekiem takim, że jak coś może być po polsku, to po polsku niech już będzie. Ale to urządzenie, jak było słychać, nie do końca wszystko ma spolszczone.
1: No tak.
13: Chociażby nawet taką rzecz jak data, prawda? Tutaj
15: MediaBox Launch.
13: Że sobie pozwolę na to.
15: YouTube. Reco. Ustawienia. Browser. Wednesday, June 12.
13: O. Prawda? Mhm. Więc no jakby skoro robią coś po polsku, to myślę, że powinni robić do końca całą tą robotę, a nie zostawiać jakieś takie smaczki.
1: To ja w takim razie, Krzysztofie, zapytam cię krótko. Do czego ty wykorzystujesz to urządzenie?
13: Ja to urządzenie wykorzystuję głównie do oglądania YouTube'a, do oglądania tych seriali, które tam nie były skonfigurowane, bo ja to urządzenie, no jakby wyczyściłem przed audycją, więc pewnie dlatego. Chciałem, że tak powiem, być lepszy niż jestem i tak wyszło. Zapomniałem po prostu o tym, żeby tamtą aplikację skonfigurować, ale ona działa, zapewniam, działa i te przyciski w pilocie też działają na tej aplikacji, te, które w tej chwili nie działają w zastępstwie za Netflixa. Więc bez problemu da się przewijać ten film, zatrzymywać i tak dalej. Wszystko się z tym tam da zrobić. Więc ja używam generalnie do tego. Albo na przykład jak mi się nie chce jakby wpisywać wszelkiego rodzaju adresów na komputerze, no bo to jednak trzeba otworzyć przeglądarkę, to trzeba wpisać adres, potem przeklikać się przez wszystkie grafiki, nie grafiki i jakieś tam inne rzeczy, no to prościej jest włączyć sobie właśnie takiego TV Boxa, gdzie już takich problemów nie mamy, bo mamy wszystko podane na tacy. A, i do czego jeszcze używam? Do WP Pilota po prostu, bo jest prościej. Tak.
1: Bo można. Dobrze, to wiesz co, to skoro mamy tu jakąś gdzieś przeglądarkę, to może pokaż, jak się obsługuje za pomocą tego urządzenia strony internetowe. Może wejdźmy na przykład na stronę Tyflo Podcastu.
15: Browser. Wednesday, June 20. Ustawienia. Ustawienia. Filex. Maps. Naciśnij. Recommend.
13: Gdzieś to był Chrome.
15: 2050 ustawienia.
1: A browser to nie jest właśnie...
15: Wednesday?
13: Właśnie ona nie za bardzo chce, ja wolę Chrome.
1: No to chyba browser. Będziesz musiał z tych
15: Wednesday, My Apps. June 2, 20, ustawienia. Recommend. YouTube.
13: My Apps. O, to. Gdzieś to był ten.
15: YouTube. Na ustawienia. VLC. Ustawienia. Na YouTube. No WP to... Poczta. Naciśnij przycisk wyboru.
13: Powiem tak, te aplikacje, które wyszły na Androida pocztowe z każdego portalu też nie są takie złe, bo mamy powiadomienia od razu na urządzenie. Nie musimy sprawdzać, czy coś do nas przyszło.
1: No tak, i dostajemy info, że przyszedł mail, tak?
13: Dokładnie.
15: WP Pilot. Word. Naciśnij przycisk wyboru, by uaktywnić.
13: A tu mamy Microsoft Word.
15: Word. Swipe plus Dragon. Santander. Pizza Portal. Naciśnij przycisk wyboru,
13: by
15: uaktywnić. Pizza
13: Portal też się dosyć dobrze obsługuje.
15: Messenger. Fotka. DLNA. Dropbox. ES Explorator plików Pro. Facebook.
13: To jest trochę Filek. Tego, że poszukać tego Chroma.
15: Darmowe filmy. Maps. Sześć opcji. Ajerska. Apek. Brał. Chrome.
1: O, jest Chrome.
15: Chrome. Rozpocznij wyszukiwanie głosowe. Przycisk. Na liście nowa karta.
13: Od tego zacząłem, żeby sprawdzić, czy ma mikrofon.
1: I co? Ma?
13: No i nic,
1: nie
13: proszę
1: ma.
13: Pana. Nie ma.
1: Okej.
13: Okay. Niestety.
15: Dodaj strony do zakładek. Nowa karta. Zamknij kartę. Nowa karta. Nowa karta. Jeden otwarta karta. Więcej opcji. Rozpocznij wyszukiwanie głosowe. Wyszukaj lub wpisz adres internetowy. Pole edycji. Wyszukaj lub wpisz adres internetowy. Pole edycji.
13: No i dobrze.
1: www.tyflopodcast.net.
13: Może nawet bez www by się udało.
15: Flonet, co midzi? Indeks of midzi.
13: O, od razu twój wyszedł.
1: Tak, ale akurat nas interesuje Tyflo Podcast. Net.
15: Usunięto i...
13: Tyflo Podcast.
15: C.net. Pasek postępu. Układ poziomy, główna klawiatura, małe litery. 100%. Tyflo Podcast.
1: Oj.
13: Nie, to aktualizacje po prostu. Wiesz?
1: Jeszcze te aktualizacje idą.
13: Tak.
15: SA równa się X. Tyflo Podcast 4.net.
13: Jaki remix.
15: Szukaj.
1: No nie.
15: Wyczyść, wyszukaj. Szukaj w górę. Search Modes. Wybrano. Filmy.
1: Ale czekaj, a dlaczego on nie otworzył tej strony od razu?
15: Grafika. No przecinek właśnie. Ta. Wybrano. Search modes. Szukaj w Google.
1: A może
15: wyczyść
1: tobie
15: wyszukiwanie.
1: Się to tak wpisało jakoś dziwnie?
15: Układ poziomy, główna klawiatura
1: mały. Spróbuj to wpisać jeszcze raz.
15: T. L. O. O. A. T. Kropka. N. T. Pasek postępu. 22%. Tyflopodcast.net. Szukaj w Google. Komponent Wave VF.
13: A.
15: 80.
13: Wiem dlaczego.
1: No? Dlaczego?
13: Dwa obi się wpisały.
15: Warunki. A. Prywatność. Prześlij opinię. Pomoc. Ustawienia. Przełącz konto. Pomoc. Ustawienia. Przełącz konto.
13: Gdzieś to było wyczyszczenie.
15: Ustawienia. Krzysztof CB. Dowiedz się więcej. Z twojego urządzenia. Kres. Page Navigation.
13: To jest właśnie...
15: Więcej wyników. Pasek post 70%. Tyflo. Pod...
13: O, jak ładnie.
15: Rozpocznij wyszukiwanie głosowe.
1: Szczerze powiedziawszy, to ja już chyba wolałbym usiąść do komputera.
13: No cóż.
1: To co?
15: Rozpocznij wyszukiwanie
1: spróbuj
15: głosowe.
1: Spróbuj ostatni raz, Krzysztof, dodaj strony do zakładek. Może się uda.
15: A!
13: Widzisz.
15: Tyfo.
1: Dobrze, to skreśl tak, to wszystko.
15: W player.pl. Y. Flop. Pod.
13: Ty, ale to jest ciekawe, bo to jednak.
15: Usunięto
13: ten remix.
1: Wiesz co, ale ja proponuję, nie patrz się na to, co on tam wpisuje, tylko po prostu spróbuj wpisać ten adres cały po prostu. www.tyflopodcast.net.
15: Tyflop.
13: Spróbujemy.
1: I zobaczmy, no.
15: Centrum 24.pl, centrum YF. Od pos usunięto S. www.at.www.ne. Pasek postępu. Układ poziomy, główna klawiatura, małe litery.
1: Czy za no którymś razem uda nam się...
15: Onet jest...
13: Tak, Onet. Na pewno to jest Onet.
1: Nie.
15: Artykuły dla ciebie. 5 maj.
13: Nie, to jest... To jest... Takie trochę.
1: Nie
15: bardzo.
1: Nie,
15: no.
13: No dobra.
1: Zniechęciłeś mnie, powiem szczerze. Kompletnie.
13: Teraz to ja się teraz zniechęciłem trochę. A wiesz co, poczekaj. Spróbujmy z tą drugą przeglądarką.
1: No dobra, spróbujmy.
15: Obywatel, media, nowa launcher.
13: Żeby nie było.
15: Ipla.
13: Jak już Lovely. Robisz to robić.
15: Fobar 2000. Darmowe filmy. Myapes. 6. Ayers. APK. Browser. Chrome. Browser.
1: Jest browser. Spróbujmy.
15: Browser. Zezwolić aplikacji browser. Zezwól.
13: Oczywiście.
15: Browser.
13: No i zobaczymy, czy nam się uda dotrzeć do...
15: Komponent web. Wyszukaj. Pole edycji. Układ tutaj. Poziomy, główna klawiatura, małe litery.
1: I spróbujmy. T, www.
15: Y, E, O, P, O, D, C, A, E, T. Kropka, N, E, T.
13: No i co? Teraz.
15: Tyflopodcast.net. Wyszukaj tyflopodcast.net.
13: No i dobrze.
1: No i co?
13: Co my tu mamy?
15: Favicon. www. Tyflopodcast. Audycje dla niewidomych i...
13: A proszę. O!
1: I to nam
13: ta
1: znalazło?
13: Ta przeglądarka jest lepsza.
15: Tyflopodcast. Idź do menu. Tyflopodcast. Witamy na stronie pierwszego no. polskiego podcastu dla niewidomych.
13: Proszę.
1: Można? Można.
15: Prosimy o poświęcenie. Kliknij, by wypełnić ankietę.
13: Da się? Da się.
1: Tak.
15: Kropka. Najnowsze podcasty. Subskrybuj podcasty. Całkowita ilość podcastów.
13: I jak widzisz, da się to obsłużyć nawet...
15: Tak. Wtyczki VST. Dodany 11. Jeden komentarz. O zasadach działania wtyczek VST.
1: Czy da się otworzyć podcast? Jak klikniesz, pobierz plik z audycją.
15: Pobierz plik z audycją. Wtyczki VST.
13: Wiesz co? Chyba tu jest, bo tu jest pobierz. Nie ma
1: nie, ale więc... kliknij w to.
13: To pobierz?
1: Tak.
13: To pobierz.
15: Otwórz w aplikacji po lewej.
13: Okej.
15: Okay. Otwórz w aplikacji. Wybrano. E jest pobieranie. Na liście.
13: W czym by to tu?
15: VLC.
1: Na przykład.
15: Naciśnij VLC. Wybrano. Wybrano. VL. Wybrano. Wybrano. Tylko raz. Przycisk.
13: Dobra, tylko raz.
15: Browser. Postęp. Skanowanie w poszukiwaniu plików multimedia.
13: No.
1: To już wiadomo, że można tego urządzenia używać także do słuchania Tyflo Podcastu.
16: Nie wiem, jaka teraz pora.
1: I przeglądania stron internetowych.
16: Tak, nieważne. W każdym razie dzisiaj chciałbym
13: teraz
16: porozmawiać
13: pytanie, czy nam się
16: o
13: to
16: tym, uda. Jakimi narzędziami można tworzyć muzykę w programie Reaper. W zasadzie to wiemy, jakimi narzędziami.
17: Naciśnij play dla nas, i pla,
16: które pozwolą,
17: i pla,
16: które
17: chrome, chrome, browser,
16: ogarnąć.
17: Browser,
16: jeszcze najpierw tak pokrótce,
1: czy VLC zapewne trzeba będzie zamknąć.
16: Słuchać tego, kto nie wie.
13: Tak, tylko muszę go znaleźć, gdzie on tu jest.
16: VST to w
17: gruncie... Brak ostatnich elementów.
13: Taki standard, to jest też ciekawe.
16: Standard efektów.
1: A czy któryś z tych...
17: 21
1: przycisków do sterowania multimediami teraz na przykład mógłby spowodować... O, jakoś ci się udało zatrzymać. Co zrobiłeś z ciekawości?
13: Nacisnąłem cofnięcie przycisku. Tam ten, który ci na początku, o którym mówiłem.
1: Jasne.
13: Bo tam w tych ostatnio otwartych już nie było nic, ale
1: on gdzieś sobie jeszcze
13: przycisk
1: w tle odtwarzał.
13: Gdzieś tam sobie był, tak. No, i się da.
1: No i się da. Za pomocą browser, nie Chrome.
13: Browser, tak. No Chrome tutaj widzę, że za bardzo...
1: Robił dziwne rzeczy.
13: Nie bardzo. Mm-hmm. Jakieś no remiksy nam tak tutaj.
1: Dobrze, Krzysztofie. Myślę, że będziemy... Myślę, że będziemy powoli chyba kończyć naszą audycję dzisiejszą, no bo tak jak wspomniałeś, ty korzystasz z tej przystawki do przede wszystkim YouTube'a, do oglądania filmów. Jak widać, tak, z internetu da się z tego też skorzystać, natomiast no jest to wszystko takie...
13: No jak tu Łukasz powiedział, jak ktoś to jakby ogarnie, bo to jest, ja się tym krótko bawię nawet. Czasami ciężko mi jest zapamiętać, chociażby, bo jak usłyszałeś, tam są dwa przyciski jakby ustawienia, prawda?
1: Owszem.
13: I te ustawienia robią to samo i teraz jest mi ciężko na przykład zapamiętać, że to ten na dole na przykład, jak... Bo on zawsze, jak jestem na polu, gdzie jest data, no to strzałka w dół, w tym przypadku na pilocie to tam w dół ten z joysticka przycisk, no i on pierwsze co, to YouTube, nie ma to tamto. Więc teraz trzeba się poruszać w ten sposób, że jak już powie YouTube, to trzeba przejść w prawo na ustawienia i w dół na ustawienia i dopiero w lewo, tak mówię, taka układanka, nie?
1: No jasne.
13: I wtedy w My Apps. A, właśnie, jednej rzeczy nie pokazałem. Może mi się teraz to uda.
1: Okej.
13: Okay. Teraz zobaczymy. O, jest. Niech nam się to załaduje.
17: Wybrano 6 opcji, wiersz 1, kolumna 1.
13: Bo mówiłem, że są dwie opcje dojść do tego, żeby dojść do aplikacji.
1: Czy jest to My Apps?
13: My Apps i jest jeszcze All Apps.
1: Więc a gdzie to jest?
13: Są to jest po przytrzymaniu przycisku obok głośności po lewej stronie pilota.
17: Air Screen, kolumna 2.
13: I tu mamy.
17: Naciśnij
13: aplikację.
17: Przycisk wybór. APK Pure, kolumna 3. Browser, Chrome, darmowy DL.
13: Akurat te są, ale generalnie chodzi o to, że tu są aplikacje ujęte, których nie ma tam. Bo tu są wszystkie, bez względu
1: rozumiem
13: na to, czy są ważne, czy nie.
1: I też te aplikacje systemowe są pewnie, tak? W tym
13: tak,
1: miejscu.
13: Tak, dokładnie.
1: Rozumiem.
13: Tu jest wszystko. Także to jest...
17: MediaBox Launcher.
13: Funkcja, o której zapomniałem w tym wszystkim powiedzieć. Ale mniej więcej o to chodzi. Jak ktoś chciałby jakby dokładniej się przyjrzeć aplikacjom, to tutaj może sobie w to wejść.
1: Ja przypominam, no. HK1 Mini Android TV Box Player. Takie jest to urządzenie, jeszcze dodatkowo opisane jako przystawka do Netflixa.
13: Do Netflixa,
1: tak,
13: dokładnie.
1: Jaka cena, przypomnijmy, Krzysztofie?
13: 144 zł z przesyłką do paczkomatów, bo jeszcze może kurierem, pocztą i tak dalej, ale do paczkomatów 144 zł z przesyłką.
1: No tak, to wiadomo, te ceny mogą się gdzieś tam różnić minimalnie w jedną lub w drugą stronę, ale przynajmniej mamy jakąś taką mniej więcej informację, jak i co.
13: No powiem ci, że potem jak czytałem o tych przystawkach różnych i dotarłem do tej, o której mówił Łukasz, no to trochę się zmartwiłem, bo zastanawiałem się, czy akurat tego urządzenia nie odesłać i nie dorzucić tej stówki jeszcze.
1: Aha.
13: Ale stwierdziłem, że no przecież tego Bluetootha to się tak często znowu nie używa w warunkach domowych, tak? Zwłaszcza przy czymś takim jak to. No chyba, że nie wiem. No do klawiatury niekoniecznie, bo klawiaturę ja mam w tej chwili też bezprzewodową podpiętą pod to. Jest to klawiatura, o której już żeście mówili, Logitecha, ta na baterie słoneczne. No i w zasadzie fajnie by było, bo oni do tego urządzenia, akurat ciekawa rzecz jest taka, że właśnie do tego urządzenia

0: Nie chcę mieć, jakby podsumowując, nie chcę mieć komputera dużego albo laptopa, nie potrzebuję po to, żeby przemieszczać się po internecie. Można sobie poinstalować różne aplikacje typu Onet, typu właśnie jakieś tam Woty, nie Woty, czy jak to tam zwał, i normalnie z tego korzystać. Moja mama na przykład często gęsto rano wstaje, robi sobie prasówkę na Onecie. Po co ma włączać laptopa, który ciągnie kupę prądu? No, laptop może tyle nie ciągnie, no ale powiedzmy więcej niż to urządzenie. Uruchamia sobie telewizor, włącza sobie takiego TV Boxa, klika sobie w aplikację Onet. Ona jest akurat osobą widzącą, więc bez problemu sobie z tym poradzi. I już. I nie potrzeba, wiesz, wielu żadnych urządzeń typu komputer, żeby nam tutaj miejsce zajmowało.
1: No
0: Schowasz za
1: tak.
0: telewizor czy
1: Dla
0: gdziekolwiek.
1: słabowidzących osób też myślę, że to jest dobre rozwiązanie, bo dla całkowicie niewidomych
0: No, to tak średnio w sumie.
1: mam mieszane odczucia, powiem szczerze, po tej naszej dzisiejszej prezentacji, tym bardziej.
0: Łukasz daje radę.
1: No, Łukasz daje radę, ale Łukasz ma też inną przystawkę niż ty, jednak mimo wszystko.
0: No
1: I tam
0: tak.
1: pewne rzeczy działają troszeczkę inaczej i może to jednak jakoś tam ułatwia. Wiadomo, że nie we wszystkim, bo w niektórych rzeczach to działa tak samo źle, ale pewne rzeczy jednak tam działają inaczej. Ale żeby nie było, na przykład u Łukasza nie działa to wpisywanie z klawiatury na pilocie. U ciebie to działa.
0: No widzisz, u
1: No,
0: mnie to działa.
1: a u ciebie to działa. No dobrze.
0: Bez problemu. To jest różne takie. No dobrze, w każdym razie powiedzieliśmy, co powiedzieliśmy. Teraz do Was należy jakby wybór, czy kupicie sobie takie urządzenie. Jakie macie wymogi względem takiego urządzenia? Bo możecie kupić takie, jak ma Łukasz, albo takie, jak mam ja. Już wszystko kwestią wyboru jest. To już Wasz wybór. Jak sobie kupicie takie urządzenie? Jest proste w montażu, gdzie ciągle jest to podkreślane. Podłączamy pod telewizor, włączamy zasilanie i mamy multimedia, że tak powiem, w zasięgu ręki. Całe centrum multimedialne.
1: Tylko
0: jest
1: pamiętajcie
0: nasze.
1: O jednym, że TalkBacka będzie Wam musiał zainstalować ktoś widzący. Ewentualnie
0: widzący.
1: można by było poprosić sprzedawcę, żeby to zrobił. Pytanie, czy byłby
0: O tak.
1: chętny.
0: Zgadza się. Ten sprzedawca, od którego ja kupiłem, jest chętny do współpracy, jak najbardziej mógłby to zrobić. Także od razu można sobie. A zresztą tam w tej aukcji jest napisane uwagi do sprzedawcy, więc można tam jakby zawrzeć sobie prośbę o to, żeby zainstalował nam TalkBacka czy coś tam innego. I bez problemu to.
1: Istnieje szansa, że nasze
0: działać.
1: życzenie zostanie spełnione. Dobrze, Krzysztofie. Ja na dziś bardzo serdecznie dziękuję Ci za udział w audycji, za
0: Ja również.
1: zaprezentowanie tego urządzenia. Przypomnę, Krzysztof Bruzda prezentował dziś przystawkę HK1 Mini Android TV Box Player. A ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyfloradia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Witam Państwa w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przy mikrofonie Mateusz Duc. Dzisiaj chciałbym Państwu powiedzieć trochę o urządzeniu Google Pixel 2. Użytkuję go około pół roku i w tym materiale podzielę się bardziej swoimi wrażeniami, powiedzmy swoją recenzją tego urządzenia, trochę o nim opowiem. Natomiast sama prezentacja, jak ona działa, nastąpi w kolejnym materiale, w którym po prostu też przedstawię zarazem Androida P. Testuję właśnie na tym Pixelu. I powiem szczerze, że responsywność jest ciutkę lepsza, ale powiem szczerze, na co dzień niezauważalna, jeżeli chodzi o Androida P, a Androida Oreo. Ale to tyle o samym software'ze. Urządzenie. Telefon z 5-calowym ekranem w klasycznych proporcjach. Dodam jeszcze, że to jest Pixel 2, nie XL, bo jest, mamy dwa piksele, które zadebiutowały w październiku z 2017 roku. Mniejszy pixel 2 i większy pixel 2 XL. Mniejszy 5 cali, stare proporcje ekranu

0: 16:9, rozdzielczość Full HD. I to jest urządzenie, które właśnie ja użytkuję, posiadam. I Pixel 2 XL, który jeszcze jest na rynku, 6 cali w nowych proporcjach. Urządzenie bardzo kompaktowe jak na dzisiejszy, powiedzmy, czas, rynek. Też aktualnie wychodzą same patelnie, jak się wyrażę. Duże ekrany 5.7, 5.8, 6, 6.2, 6.3 cala. A to jest dosyć mały telefonik. Starymi proporcjami ekranu, rozdzielczość Full HD, ekran AMOLEDowy, to jest plus. Mogę jeszcze powiedzieć, że produkuje te urządzenia HTC dla Google'a. To się udało mi ustalić. Samo urządzenie jest wykonane w dosyć ciekawy sposób. Mianowicie, plecki, boki są wykonane z aluminium w większości, natomiast górna część w okolicy aparatu i czytelni papilarnych ma szklaną wstawkę po prostu na plecach. Ciekawie się to prezentuje wizualnie. Jest to niestandardowy układ, taki jeżeli chodzi o design. W różnych kolorach ten telefon występuje. Ja akurat mam w kolorze niebieskim urządzenie. Małe, zwarte, ale kilka słów o specyfikacji. Już powiedziałem na ekranie, że to jest 5 cali Full HD AMOLED, 16:9, proporcje klasyczne. Procesor Snapdragon 835, 4 rdzenie taktowane zegarem 2,35 GHz bodajże i 4 rdzenie zegarem 1,9 GHz, jak mnie pamięć nie myli. Adreno 540, jeżeli chodzi o układ graficzny, 4 GB RAM-u. Są flagowce, które mają więcej, ale to jest Pixel i o tym za chwilę. Wersja pamięciowa 64 GB bez slotu na kartę microSD, to może być minus dla wielu użytkowników. Do tego nie ma opcji dual SIM, jest tylko single SIM. Na plus całkiem przyjemnie brzmiące głośniki stereo na froncie urządzenia, co jest dla mnie dużym plusem. Brak złącza mini jack, złącze USB-C do ładowania, a nie tylko, bo ze względu, że mamy to złącze USB-C, więc możemy wpinać różne przejściówki, bo ja tu się podpinam poza zasilaniem czy słuchawkami, podpinam przejściówkę na Ethernet, przejściówkę na mini z USB-C na HDMI. Wpinam bezpośrednio pendrive przez USB-C, korzystam ogólnie z dobrodziejstw portu USB-C. Aparaty z tyłu, pojedynczy aparat 12 megapikseli ze światłem 2.0 bodajże. Chyba jeśli mieli front 8 megapikseli. Oczywiście tył jest doświetlony LED-em, front bez doświetlenia, 8 megapikseli, światło 2.2 bodajże, wszystko z stabilizacją cyfrową, jak i stabilizacją optyczną. No software Google, więc jeżeli chodzi o zdjęcia z perspektywy osoby widzącej, to są naprawdę bajka. To co Google robi w postprocessingu z tymi zdjęciami, naprawdę rewelacja. Ogólnie aparat bardzo świetnie się spisuje też do OCR-a, nie mam żadnych zastrzeżeń. Głośniki grają bardzo przyjemnie, wiadomo, to jest tylko telefon, ale jednak sympatycznie i plus, że są stereo. Teraz jeszcze o krawędziach, dół to dolna krawędź USB-C, górna pusta, lewa pusta i prawy bok przycisk power i przycisk taki długi, wiadomo, podwójny do głośności. Front, ten wspomniałem, głośniki stereo, przy czym górny głośnik nad ekranem jest do multimediów i do rozmów. Co do rozmów, nie potrafię się przyczepić, jeżeli chodzi o jakość rozmów, jeżeli chodzi o słyszenie rozmówcy, bardzo dobrze, bardzo czysto, bardzo głośno, bez zarzutu. Mikrofony stereo bardzo przyzwoicie nagrywają, nie zauważyłem, żeby coś się rozjeżdżało, wszystko jest ok, czysto, głośno, wszystko słychać, zero problemów na jakichś komunikatorach, nie komunikatorach, bardzo głośno, wyraźnie słychać. Bardzo takie wyważone mikrofony, jeżeli chodzi o ten dźwięk z mikrofonów, bardzo wyważony, nie ma jakiegoś, nie wiem, tego przebicia, że dużo góry, dużo dołu, wyzbierało po prostu. Bardzo takie zrównoważone mikrofony. Bateria 2700 mAh i teoretycznie powinno być mało, ale no jest to jednak AMOLED, więc naprawdę wyświetla czemu to jest rozwinięcie OLEDów, powiedzmy, albo inaczej się wyrażę, pochodna OLEDów, więc to zastosowanie, że czerń no to nie świeci, tak samo się zachowuje, więc no używając tego wyciemnienia torbykowego bardzo, bardzo zyskujemy, na, jeżeli chodzi o czas pracy na baterii, bardzo sensowne czasy są w tym momencie. Ja to nie powiem szczerze, nie pamiętam już dokładnie ile, ale bardzo, bardzo dobre w tym momencie się czasy robią. A dodam jeszcze, że Android P ogólnie poprawia czas pracy na baterii. To już tak na marginesie mówiąc. Co do samego zakupu urządzenia, ono w Polsce no jest z dostępnością jest trochę problem. Ipscom bodajże go dystrybuuje jakoś, ale ceny są delikatnie mówiąc za wysokie, moim zdaniem. Da się te urządzenia dostać w bardzo sensownych cenach, polując na jakiś Allegro, na jakichś Amazonach, to gorzej ze wsparciem serwisowym, no bo no jest problem, zobaczymy czy to się zmieni, jak to będzie z czasem. Oczywiście skoro Pixel, no to oczywiście Google Assistant, tylko no, musi być wybrany język angielski, żeby działał Google Assistant. Bardzo fajną rzeczą jeszcze jest moim zdaniem nielimitowane miejsce w zdjęciach Google, ale no każdy, zaraz mi tu słuchacze powiedzą, że tak, tak, no jest. Tylko, że dla użytkowników Pixela nie ma tego obostrzenia, że musi być zmniejszona rozdzielczość, że wysoka jakość, ale to jest kompresja. Zarówno zdjęcie i wideo. W przypadku Pixela to jest nielimitowane w oryginalnej jakości zdjęć i filmów. Z case'ami jest trochę problem, czy ogólnie etui case'y jest trochę problemu. Jeszcze dodam, że oczywiście wiadomo, czy jeżeli chodzi o blokadę, blokowanie ekranu, to jest czytnik linii papilarnych na pleckach. Może nie najszybszy, ale dokładny, zero problemów. Łączność, no to LTE kategorii 11, Wi-Fi, zarówno 2,4 i 5 GHz AC, Bluetooth 5, NFC, GPS, GLONASS. No, naprawdę wszystko, co powinno być. Bardzo sympatyczny, kompaktowy i moim zdaniem, no, bardzo dobrze działający Android. Mimo upływu czasu, bo używam go pół roku i ten telefon po prostu nie zwolnił. Nie mam problemu, że on zamula, że coś się dzieje. Po prostu to działa. Tak jak ma działać. Poziom jest utrzymywany cały czas. Więc generalnie, jeżeli ktoś by rozważał Pixela i miał możliwość do kupienia w sensownych pieniądzach, to ja osobiście polecam, pomimo wszystko, pomimo tych kilku minusów ogółem. Dziękuję za uwagę.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Dzisiaj w moim saloniku gości Ania Żorawska, prezeska Fundacji Kultury Bez Barier, która zajmuje się udostępnianiem kultury. I to w zasadzie chyba we wszelkich możliwych aspektach. Mogłabyś powiedzieć o sobie parę słów, na przykład no, kiedy zaczęłaś to wszystko robić?
3: Moja historia, Jacku, jest bardzo, bym powiedziała, kolorowa i zawiła. Ale z chęcią się podzielę tutaj ze słuchaczami i słuchaczkami tym, jak to się zaczęło, bo może tym Państwa zaskoczę, że widzę, słyszę, nie poruszam się na wózku, nie mam w najbliższym otoczeniu swoim osób z niepełnosprawnościami, mówię tutaj o rodzinie i na tamten rok, czyli rok 2007, nie miałam nikogo znajomych również z niepełnosprawnościami. A w mojej pierwszej pracy, z miłości do kultury i z miejsca, w którym się znalazłam, czyli w Fundacji Dzieciom z Nożyc z Pomocą, trafiłam na artykuł, który mnie zainspirował, zachwycił i otworzył na coś zupełnie w tamtym momencie dla wielu szalonego, czyli na dostępną kulturę, bo trafiłam na artykuł Agnieszki Labisko z Polskiego Radia, który mówił o pierwszym pokazie w Białymstoku, w kinie Pokój, filmu Statyści z audiodeskrypcją. I tak mnie to zachwyciło, że coś takiego ma miejsce. Jak to działa, bo jakoś zawsze interesowałam się tym, jak coś działa, jakich technologii się używa i to gdzieś tam we mnie zostało, o czym pewnie jeszcze dzisiaj będziemy, Jacku, rozmawiać. I wtedy właśnie zastanowiłam się, no dobra, to w Białymstoku, tutaj ja już byłam, mówię, to był rok 2007, a tam było, że to był pierwszy pokaz w 2006 roku i zaczęłam szukać.
2: Czy i znalazłaś, gdzie... że było jednak wcześniej trochę, tak?
3: Tak, że było w 2006 roku pierwszy pokaz z audiodeskrypcją. Ale zaczęłam właśnie szukać, czy Jacku jest gdzieś poza Białymstokiem, czy jest w innych miastach. No i nic nie znalazłam. I tak sobie pomyślałam, że mówię, z jakiego powodu ja mogę chodzić do kina, wybierać sobie, przebierać między kinami, między godzinami, między filmami, a osoby, które nie widzą, nie mają takiej możliwości. I to był mój pierwszy szok. I tym bardziej, no mówię, zamieszkałam w Warszawie, bo jestem ogólnie z Płocka. I tym bardziej się dziwiłam, że w stolicy, w XXI wieku, osoby niewidome nie mają szansy korzystać z dóbr kultury. Ja, tak jak mówię, ukochałam sobie tę kulturę dzięki zresztą mojemu nauczycielowi od języka polskiego w liceum. A później zaczęłam sobie szperać, no dobra, jeśli tam się udało dzięki słuchawkom do audiodeskrypcji i wcześniej przygotowanej audiodeskrypcji zrobić pokaz taki, że będą i niewidomi na sali w kinowej i osoby pełnosprawne, no to może też inne grupy, które są wykluczone, mogłyby być znowu na tym samym jednym pokazie, także na tej jednej widowni. No i wtedy przypomniałam sobie, że przecież są festiwale filmowe, które mają napisy po prostu na dodatkowych linijkach wtedy, na dodatkowych ekranach, czy w angielskim języku, czy w innym. No dlaczego nie w polskim? Dlaczego dla osób, które nie słyszą, nie można dodać napisów?
2: No wiesz, to i akurat wiesz, to jest dość oczywiste, bo wiadomo, że Polak sobie przecież usłyszy to, co tam mówi.
3: Prawda? No właśnie. A się okazało po pierwszych takich przeszukiwaniach, że osoby głuche nie mają dostępu do polskiej kinematografii i niestety to wciąż trwa. No ale właśnie wtedy zaczęłam sobie to wszystko rozrysowywać, pisać jeszcze na takim dużym komputerze, bo to 2007 rok. I z tym moim szalonym pomysłem prawie, że w drugim dniu pracy poszłam do prezesa pana Stanisława Kowalskiego, mówiąc mu, że ja, pracownica dopiero od dwóch dni, chcę robić kino dostępne dla niewidomych i niesłyszących. I jego reakcja, Jacku, naprawdę po prostu otworzył oczy szeroko, zaczął się śmiać, ale powiedział, dobrze, rób. No i mi to wystarczyło. No ale wtedy pojawiły się schody, bariery, ponieważ zaczęłam dzwonić oczywiście wszędzie. Do kina, pani cudowna, dyrektorka tego kina Pokój w Białymstoku pokierowała mnie do właściwych osób, więc na początku byłam w tak dobrej sytuacji, że po prostu każdy mi sprzyjał, trafiałam w fajne miejsca. Cześć,
2: ale to są, my się tu nie bójmy nazwisk, rozumiem, że do Basi Szymańskiej, tak? Cię
3: skierowała? Nie. Do pani Urszula Komsta, z nią rozmawiałam, ona była dyrektorką kina Pokój, skierowała mnie do pana Krzysztofa Szubzdy. Do pana Krzysztofa Szubzdy, który pracował w telewizji i pracował z Izabelą Kinsler, dzisiaj jeszcze Izabelą Kinsler Zawiszą, a ona z kolei właśnie do Urszuli Butkiewicz, dziewczyny mnie obie do Stefana Knotę i tak budowałam zespół naprawdę krok po kroku znakomitych ludzi.
2: Siatkę taką, tak?
3: Siatkę, dokładnie tak. I z nimi naprawdę otwierały się kolejne drzwi. No i właśnie najpierw było kino, chociaż nie tak łatwo, tak jak wspomniałam, że były bariery, bo w tym roku 2007-2008, jak szukałam środków, żeby to zrobić, bo pan prezes owszem dał zielone światło, ale powiedział, że sama muszę sobie poszukać na to pieniędzy, to naprawdę było ciężko. Dzwoniłam do dystrybutorów, producentów i naprawdę byłam nazywana wariatką. Rzucano słuchawkę, powiedzieli niektórzy, że po co ja mam pokazywać niewidomym, jak nie widzą film, jak ja się tak ciężko przy nim napracowałem. I dopiero Ministerstwo Kultury w 2008 roku przyznało mi pierwsze 30 tysięcy i to był ten moment, w którym po prostu byłam najbardziej przerażona, najbardziej podekscytowana, bo mówię, oho, teraz to już naprawdę trzeba z tego rozliczyć i trzeba to zrobić. I przyszedł moment pierwszego pokazu w kinie Muranów, gdzie spodziewałam się, i tutaj Jacku nie śmiej się ze mnie, ponieważ byłam młodą studentką, ja miałam wtedy raptem 20 kilka lat, spodziewałam się w kinie młodych osób. Takiej średniej wieku, tak wiesz, 20-30 lat.
2: A tu rozczarowanie, no, tak?
3: A tutaj po prostu średnia wieku 60-70 lat i tłumy. I po prostu tak gęste tłumy, że byłam w pierwszym momencie przerażona. Wszystkim osobom, które jakoś znałam, poprosiłam, żeby zeszły z miejsc, żeby właśnie przyjąć całą publiczność, bo przyjechał autokar z okolic Warszawy. Pamiętam grupę najbardziej z Łodzi, bo tam był pan, który po pokazie filmu Ogród Luizy podszedł do mnie ze łzami w oczach, prowadząc za sobą gęsiego grupę niewidomych. i mówi, ja chcę z organizatorką rozmawiać. I powiedział tak, dziękuję pani, bo zdążyłem jeszcze w trakcie swojego życia pójść pierwszy raz w życiu do kina.
2: Pierwszy raz mówisz?
3: Pierwszy raz w życiu do kina. No i oczywiście ja jestem bardzo emocjonalna, więc się bardzo wzruszyłam, ale Jacek, to było już dla mnie, wiesz, jak gwóźdź do trumny, że ja już się nie cofnę. I tak rozpoczęła się przygoda najpierw z kinem, później z teatrem, później z muzeami w kolejnych latach, aż przyszedł rok 2012, gdzie zadzwonił do mnie Robert Więckowski i mówi, Ania, rzucam obecną pracę, rób z tym co chcesz, a był u mnie widzem i był często moderatorem na różnych spotkaniach w kinie, na przykład albo na jakichś konferencjach, które organizowałam, więc zdążyliśmy się troszkę tylko poznać i zaprzyjaźnić nawet. Pamiętam, że przyniósł mi po moim ślubie, bo w 2009 roku brałam ślub, więc jak przyszedł na pokaz po moim ślubie, wiedząc, że z Opasińskiej staje się Żurawską, przyszedł ze swoją żoną i wręczył mi czekoladę. Więc to był, pamiętam, taki akcent. A później w 2012 roku zadzwonił właśnie, że rzuca pracę. I dopiero w tym roku, czyli 5 lat od pomysłu do tego 2012 roku pracowałam sama. Były różne sukcesy, ale po raz pierwszy poszłam do pana prezesa, żeby go poprosić, żeby kogoś mi zatrudnił i żeby zatrudnił właśnie Roberta. I tak się zaczęło od 1 kwietnia 2012 roku, czyli od prima aprilis nasza przygoda i wspólna droga z Robertem Więckowskim cały czas ze mną w zarządzie Fundacji Kultury Bez Barier i niedługo później w listopadzie otworzyliśmy oficjalnie dzięki wsparciu też pana prezesa z Fundacji Dzieciom Fundację Kultury Bez Barier i od tej pory działamy już, jak wiesz, tak jak i też wspomniałeś, na wielu polach, i w teatrach, i w muzeach, i w kinach. Szkolimy bardzo gęsto, ale także prowadzimy i organizujemy w tym roku zresztą 10. edycję Festiwalu Kultury.
2: No właśnie, tu cię chciałem zachęcić do tego, żebyś opowiedziała, bo to jest moim zdaniem coś, z czego jest fundacja najbardziej znana, czyli festiwal, który jest organizowany już który, 10. raz?
3: 10. raz, tak. W tym roku mamy duży jubileusz, duży. Mhm.
2: To opowiedz może nie to, jak to się zaczęło, ale raczej jak to wygląda teraz. Mm-hmm.
3: Festiwal jest dla nas takim przedsięwzięciem, które od samego początku było organizowane po to, i to się wiąże z tą moją historią, więc tylko jednym zdaniem do tego nawiążę, z tego mojego oburzenia, jak to jest, że ja mam ten wybór, a osoby z niepełnosprawnościami tego wyboru nie mają w kulturze. I pamiętam, że jak zgłosiłam pomysł festiwalu razem z urzędnikami z Biura Kultury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, że chcemy między innymi, jeśli chodzi o dostępność kultury w stolicy, mieć festiwal, to właśnie, że jednym z takich celów tego festiwalu było to, żeby zrobić w jednym momencie mnóstwo wydarzeń, które będą nie tyle bezpłatne, bo to, jak robiłam research, to przede wszystkim festiwale były po prostu przyjmowaniem bezpłatnie grup osób z niepełnosprawnościami albo prezentacją ich sztuki, ich wystaw i tak dalej, ale nie było takiego festiwalu, który był tym, co jest, ale przygotowanym w taki sposób, żeby po prostu osoby z różnymi potrzebami mogły z tej kultury, z tych tekstów kultury, miejsc, wydarzeń korzystać. I dlatego właśnie powstał festiwal. I właśnie dlaczego o tym mówię, bo czym jest nasz festiwal? Od samego momentu startu myślenia o festiwalu zastanawialiśmy się, co musi się wydarzyć, żeby to wydarzenie, masz rację, dla nas największa duma, było naprawdę maksymalnie na miarę naszych możliwości dostępne. No więc oczywiście strona internetowa, bardzo mi wtedy pomagała Monika Szczygielska, którą też tutaj warto wymienić, bo szłyśmy w tym praktycznie od samego początku.
2: Już się umówiłem z Moniką też. Rozmowę.
3: Znakomicie. Jedna naprawdę z kobiet w dostępności, ekspertek fantastycznych, która na pewno powinna się tutaj u ciebie, Jacku, znaleźć. I była oczywiście dostępna strona internetowa. Była zapewniona asysta, czyli przygotowywanie wolontariuszy do tego, że będziemy mieć publiczność z różnymi potrzebami. Było przeszkolenie tych wolontariuszy przewidziane. Były wreszcie, było wysłane zaproszenie do partnerów, czyli w naszym rozumieniu są to instytucje kultury, to mogą być firmy, to mogą być organizacje pozarządowe, które organizują i tak swoje wydarzenia i zaproszenie ich do tego, żeby jeśli robią je w sposób dostępny albo chcą je robić w sposób dostępny, czyli na przykład z audiodeskrypcją, z napisami dla niesłyszących, z tłumaczeniem na język migowy, z pętlą indukcyjną, a od kilku lat już coraz częściej z pokojem wyciszenia dla osób w spektrum, ze słuchawkami wyciszającymi, z przedprzewodnikami, które przygotowują grupy w spektrum do tego, co się może zadziać na wystawie, co się może zadziać na wydarzeniu, z materiałami materiałami dotykowymi, to różnymi, albo tyflografikami, albo modelami wydrukowanymi w technologii druku 3D. Naprawdę przeróżne są rozwiązania. To wszystko się kumuluje na festiwalu i jest właśnie albo z inicjatywy partnera, którym może być, tak jak powiedziałam, instytucja kultury, organizacja pozarządowa, firma, ale także my jesteśmy producentami konkretnych wydarzeń na festiwalu, tak żeby ten festiwal był maksymalnie różnorodny, żeby tam się po prostu działo wszystko, co nam przyjdzie do głowy i żeby właśnie człowiek miał to wyzwanie konieczności dokonania jakiegoś wyboru. Czyli że jeśli są trzy spektakle, to się najczęściej zdarza, które gra się w piątek, no to trzeba wybrać ten, na który się po prostu pójdzie. I powiem ci taką anegdotę, że festiwal doszedł do takiego momentu, w którym jak na początku się wszystko podobało na festiwalu, od kilku lat już naprawdę mamy fajną, krytyczną publiczność, która zaczyna marudzić i to jest bezcenne, bo nas to rozwija, bo nam to pokazuje, że trzeba ewaluować cały czas, trzeba po coś nowego sięgać. I druga rzecz, to co pada, co właśnie jest tym linkiem do tej mojej historii, że ponieważ tak mało jest wciąż wydarzeń dostępnych w naszym kraju, to że jednak nie chcą mieć tego wyboru na festiwalu, że najlepiej by było tak, żeby jednak mogli korzystać, szczególnie w teatrze, ze wszystkiego, co teatr oferuje. Czyli żeby pójść na każdy jeden spektakl, że to wcale nie jest jakoś super mocna strona na festiwalu. I to też sobie cały czas próbujemy jakoś okiełznać, ale jest z tym duże wyzwanie, ponieważ no rzeczywiście no, teatry grają tak, że grają w konkretne dni mają premiery, a tych teatrów w samej Warszawie jest mnóstwo, więc nie mamy szansy raptem w te nasze 10 dni rozłożyć tego tak, żeby były pojedynczo.
2: Ale ja mam takie wrażenie, że to jest trochę taka potrzeba tylko, żeby mieć wszystko, a nikt nie ma wszystkiego. W końcu, jeżeli ty chcesz iść do kina, to też nie obejrzysz wszystkich filmów, jakie są w kinach.
3: Więc bardzo cenię twój głos, wiesz, bo ja mam dokładnie ten sam. I też mówię, słuchajcie, no dochodzimy do sytuacji bardzo naturalnej na festiwalu, że wszyscy mamy ten sam ból. Każdy z nas po prostu staje w tej samej sytuacji, że musi po prostu dokonać tego wyboru i wybrać to, co może jego zdaniem jest najlepsze tu i teraz. Więc bardzo cenię twój głos i też takowe spotykamy, ale mamy też takich właśnie, którzy rzeczywiście bardzo proszą nas o rozłożenie, więc staramy się to robić. Ale Jacku, wymyśl nasz komentarz do tej historii. Nie udaje nam się tego zrobić i pewnie tak już będzie.
2: Bo jest za dużo pewnie, tak?
3: Jest za dużo. W ubiegłym roku po pandemii mieliśmy 189 wydarzeń od prawie 90 partnerów. Więc naprawdę jest w czym przebierać. A tak jak mówię, festiwal trwa zazwyczaj około 10 dni. To więc naprawdę jest tego
2: gigantyczne bardzo sporo.
3: Gigantyczne. Gigantyczne. Mieliśmy więcej. Kiedyś było prawie 300 przed pandemią i było prawie 100 partnerów. No później pandemia bardzo nam zmieniła publiczność, bardzo. I zabrała nam tę publiczność, mimo że festiwal utrzymaliśmy. Utrzymaliśmy go w wersji i online, i hybrydowej, ale bardzo dużo publiczności jednak nie brało udziału w wydarzeniach w ogóle, bo tam mieliśmy statystyki w pandemii około 1500 osób, a przed pandemią w tym boomie, w którym właśnie było najwięcej, mieliśmy nawet 8000 osób. W tamtym roku mieliśmy 4500 osób i nie chodzi nam o liczby, wiesz, jakby nie to, tylko chcę pokazać jakby tą zmienną, która wynika właśnie z tego okresu pandemicznego.
2: No wiesz, ja bym też wrzucił kamyczek do tego twojego ogródka, że jednak z informacją jeszcze tak jest trochę, że nie za bardzo jest się gdzie dowiedzieć o tym. Na waszej stronie na przykład o festiwalu ja nie znalazłem informacji, być może teraz już jest. Ale jeszcze jak szukałem, no nie wiem, 2 miesiące temu, to nie było nic.
3: Tak, to jest właśnie największa nasza, największe nasze, jak to powiedzieć, może wyzwanie, ale to mam nadzieję, Jacku, się zmieni w przyszłym roku, bo już ci mówię, z czego to wynika. Festiwal jest finansowany przez miasto i decyzja o tym, czy otrzymamy w ogóle pieniądze na następną edycję, jest uzależniona od tego, kiedy i czy na Radzie zostanie podjęta decyzja, czy będzie dofinansowany festiwal. I niestety nie mamy takiego bezpieczeństwa, żeby go ogłaszać, bo nie wiemy, kto będzie nas wspierał tutaj finansowo. I tak było do tego roku, bo w tym roku miasto inaczej przemodelowało jakby festiwal, już nie robiąc tego tak, że będzie festiwal organizowany przez instytucję miejską, i to będzie się zmieniać co roku, bo tak sobie wymyśliliśmy, chcąc edukować przy okazji, bo to też jest nasz pomysł, który się okazał jednak nie być słusznym, bo był pomyślany tak, że festiwal co roku zawsze będzie organizowany jakby przez nas, bo jesteśmy tego pomysłodawcą, ale jednak będziemy go oddawać instytucji miejskiej, żeby uczyć też instytucje tej dostępności. Ale niestety to powodowało właśnie te wyzwania dotyczące właśnie tej decyzji w Radzie Miasta, jakiej instytucji trzeba zwiększyć w związku z tym dotacje albo ją przekazać. Ale druga rzecz, że zanim ci pracownicy dostali te informacje, i był to zazwyczaj maj, czerwiec, to szli już na urlopy, więc nie było z kim pracować nad festiwalem i tylko my jako fundacja mogliśmy to ciągnąć, ale od tamtego roku apelowaliśmy o to i miasto absolutnie nas naprawdę słucha, więc tutaj mogę bardzo miasto Stołeczne Warszawa i Biuro Kultury chwalić, wysłuchało tych naszych wyzwań, naszych próśb, żeby jednak dać ten festiwal jednej instytucji. I wspólnie podjęliśmy decyzję, żeby skierować pod strzechy Teatru Ochoty, nie mylić z Ochteatrem, właśnie festiwal, dlatego że tam poczuliśmy największą zbieżność wartości z tym teatrem, z ludźmi, którzy tam pracują, z panią dyrektor Joanną Nawrocką, która naprawdę reaguje na nasze potrzeby, na nasze też prośby i realizujemy ten festiwal. I w przyszłym roku już wiemy, że po prostu będzie dotacja dla instytucji, czyli dla teatru. Nie będzie już taka podmiotowa, że tak jak granty się zdobywa i że będzie ogłoszenie na przykład w czerwcu albo pieniądze wejdą w ogóle w wakacje. Już praktycznie mamy to bezpieczeństwo, że w przyszłym roku w styczniu ja mogę ci już, Jacku, praktycznie powiedzieć, że będzie festiwal. I ta informacja w związku z tym będzie przygotowywana idealnie naszym zdaniem dopiero w przyszłym roku, bo w tym jeszcze składamy, no i teraz niestety w sezonie urlopowym, to co możemy złożyć, żeby ten festiwal zakomunikować, bo tak, biorę sobie absolutnie twój argument do serca, bo on też się pojawia co roku w ankietach ewaluacyjnych, że mogłoby być na festiwalu znacznie więcej osób, a wciąż ich przybywa pewnie proporcjonalnie do innych festiwali wciąż mało.
2: Mhm. Ale wiesz co, tak jak opisujesz ten festiwal, to ja mam wrażenie, że to jednak jest ciągle taka kultura specjalna, a nie taka kultura powszechna. Mhm. To jest taki kierunek, który chcecie utrzymywać, czy może chcecie?
3: Ale bardzo mnie zaciekawiłeś, więc ja, jeśli mogę zadać prowadzącemu pytanie, to spytam, a dlaczego tak myślisz?
2: Dlatego, że to jest w ciągu 10 dni jest mnóstwo wydarzeń, które są dostosowalne do potrzeb różnych osób niepełnosprawnych, a przez pozostałe 355 co się dzieje?
3: I dziękuję ci za to pytanie, bo to jest w ogóle bardzo w punkt pytanie, żeby powiedzieć, że właśnie nie masz racji, bo jest tak, że 90% wydarzeń to są wydarzenia, które instytucje, zwłaszcza kultury, organizują w ciągu roku systematycznie, może niekoniecznie dokładnie to wydarzenie, ale mają swoją ofertę po prostu dostosowaną z jakimiś wybranymi usługami dostępności. Na przykład Zachęta od wielu lat, od 2012 roku, stale udostępnia swoje eksponaty. Teatry, jak TR Warszawa.
2: Poczekaj, tylko jeszcze a propos Zachęty, powiem, że oni cierpią ten sam syndrom braku informacji, bo ja wiem, że Zachęta dużo robi, ale jak spojrzeć na ich stronę i zacząć szukać, to tego tam nie ma.
3: I też tutaj się muszę zgodzić, bo razem pracowaliśmy tutaj, Jacku, myślę, że możemy też powiedzieć to słuchaczom, przy publikacji poradnik dla sektora kultury. I rzeczywiście mieliśmy jeszcze zadanie uzupełnić o linki do informacji o dostępności w tych instytucjach, żeby ułatwić czytelnikowi tej publikacji odnajdywanie po prostu pod konkretnym adresem tych informacji. I naprawdę ja byłam przekonana, że te instytucje flagowe, właśnie jak Zachęta, jak różne teatry, które wiem, że robią to naprawdę od lat, że one to mają u siebie na stronie. I wielkie moje zdziwienie było, że ja też, szukając tych linków do konkretnych rozwiązań, które znam, za które ich cenię, o których nawet wie wybrana jakaś tam publiczność, która do nich przychodzi, nie znalazłam ich na stronie. I pamiętam, co powiedziała Paulina Celińska, obecna koordynatorka dostępności, że no widzisz, Ania, właśnie tak to jest, że ja się napracuję, a ta informacja nawet tam nie wisi i ja już po prostu rozkładam ręce, bo wiem też, jak jest trudno w instytucjach kultury doprosić się o to, żeby informacja o wydarzeniu pojawiła się i wcześniej, albo w ogóle, czy na stronie, czy w social mediach. Natomiast tak, to co u nas w ogóle w kraju kuleje i myślę, że to możemy sobie powiedzieć, bo po to jest też między innymi pewnie to nasze spotkanie, co jest największą naszą wszystkich lekcją do odrobienia, bo cały czas nasza ocena jest absolutnie, myślę, mierna, może bym powiedziała, to jest to, że wciąż nie dbamy o to, żeby zadbać o informacje o dostępności wydarzenia rzetelnie, na czas, tak żeby łatwo było znaleźć się czytelnikowi, uczestnikowi, potencjalnemu uczestnikowi wydarzenia, bo tak się jakby skupiamy na tym, żeby to zrobić, że zupełnie nam brakuje energii później na ten etap informacji. On jest kluczowy. On jest absolutnie tak. kluczowy i tak, ja to Jacku wiem, staram się to z roku na rok zmieniać, poprawiać i też edukować z tego, żeby właśnie, wiesz, nie wykonać naprawdę super pracy i jej nie zmarnować. Ale sama też to niestety mam na koncie, te fuck upy, że się tak wyrażę. I też śmiało się do tego przyznaję, bo wiem, jak ciężko też w tej naszej dostępności jest, żeby zorganizować takie jedno wydarzenie. I chciałabym to robić lepiej, na pewno bym chciała to robić lepiej, żeby właśnie ta informacja trafiała tak szeroko, żeby było więcej osób, o których wiem, że na przykład sobie wybierają urlop na czas festiwalu już od kilku lat. I to jest takie coś, co ja mówię, że chciałabym tych osób więcej, żeby one wiedziały wcześniej, żeby
2: mogli. Czekaj, to może to jest dobry moment. To ty powiedz teraz, jeżeli już wiesz, kiedy będzie festiwal w tym roku?
3: Tak, Jacku, wiem i ty o to, co wiem, mogę, więc w ogóle się cieszę, że nasze spotkanie dzieje się, kiedy ja już coś wiem. Więc mamy festiwal zaplanowany w tym roku, więc serdecznie wszystkich zapraszam. Od 30 września do 9 października jest to jubileuszowa 10. edycja festiwalu. Wiem już, że mamy około 60 zgłoszeń od partnerów, czyli potencjalnie 60 organizatorów wydarzeń, które oczywiście mogą dać jedno wydarzenie swoje, ale mogą ich dać kilka. I naprawdę już wiem, że się pojawią spacery, pojawią się warsztaty, pojawią się to, o co my zadbaliśmy, co chcieliśmy, coś nowego. Będą wycieczki po schronie w elektrowni Bielany. Więc będzie
2: naprawdę.
3: To jest.
2: Schron atomowy taki jakiś?
3: Tak. Tak, słuchaj, jest to schron, który podobno cieszy się olbrzymim zainteresowaniem, że jak ogłaszają bilety, to 3 minuty i nie ma biletów. Dziennikarze tam cały czas chodzą i robią, no bo to jest temat dość dzisiaj aktualny w związku z tym, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Więc to jest temat aktualny, no i stwierdziliśmy, że sięgniemy po też ten wątek i będziemy mieli naprawdę kilka wycieczek, które umawiamy z elektrownią, żeby do tych schronów zejść, a jest tam naprawdę bardzo też ciekawa ta przestrzeń, bo elektrownia zastanawiała się, czy w ogóle ją przerobić na muzeum. I nie podjęli takiej decyzji, dlatego że wtedy my musieli wszystko schować za gablotami, nie można by było tego dotykać, a tam naprawdę, Jacku, wchodzisz i masz po prostu mnóstwo rzeczy do dotykania.
2: No jak się domyślam, to jest schron pewnie z lat 60., wtedy była moda na robienie schronów.
3: Tak. Naprawdę dużo smaczków PRL-u znajdziemy. Można naprawdę wszystkiego dotykać. Państwo są niezwykle otwarci i życzliwi, więc to jest coś, na co my sami na wycieczkę 45-minutową zacieramy ręce i postaramy się właśnie zrobić jak najwięcej tych wycieczek, żeby jak najwięcej osób skorzystało.
2: To ja teraz wspomnę o naszej rozmowie sprzed kilku miesięcy, kiedy problem dostępnych wydarzeń jakby przedyskutowaliśmy sobie i rozmawialiśmy też o tym, a właściwie to ja kazałem ci rozmawiać ze mną na ten temat, mianowicie o semantycznym oznaczaniu informacji, po to, żeby one były łatwe do znalezienia. Przekonywałem cię, że to warto zrobić. Czyli krótko mówiąc, żeby te roboty, różne wyszukiwarki wiedziały, że ten a ten seans na przykład będzie z audiodeskrypcją. Ten a ten spektakl w teatrze będzie z tłumaczeniem na język migowy. Żeby nie trzeba się było przedzierać przez całą stronę, doczytywać, tym bardziej, że jak widać, z tym jest kłopot. Z drugiej strony, jeżeli jest kłopot, żeby napisać to tak zwyczajnie na stronie, no to jakby zapewnienie semantyki tej informacji to jest chyba jeszcze dalej. Ale takie specyfikacje opisujące te różne usługi dostępnościowe sprawiają, że można się dowiedzieć bardzo dużo o tym, co jest stosowane na świecie. Na przykład, powiedzmy tak, mnóstwo jest ciekawych bardzo rozwiązań technologicznych, które potem się albo nie sprawdzają, albo się okazuje, że są gorsze, droższe, bardziej zawodne niż inne. I No i jest w tym dużo takich bardzo drobnych czasem różnic, przynajmniej patrząc z zewnątrz. Jak ci się wydaje, czy to jest tak, że w tych jednostkach kultury czasem się kupuje takie zbędne rzeczy albo takie źle wymyślone?
3: Jacku, w ogóle cudowne pytanie, naprawdę. I bardzo za nie dziękuję, bo cieszę się, że mamy tę przestrzeń, żeby o tym porozmawiać. Tak, to jeśli mogę, jeśli będą nas słuchać organizatorzy wydarzenia, bo instytucje, naprawdę bardzo porządnie sugeruję zastanowić się, czy i co jest potrzebne. Bo największy hit w naszej historii, jak jeździliśmy po Polsce, nie będę wymieniała z nazwy może, ale na południu Polski byliśmy na rajdzie naszym, gdzie jeździliśmy po różnych instytucjach, braliśmy udział w wydarzeniach, a później już nie my w fundacji się mądrelowaliśmy, ale najbardziej aktywni u nas widzowie, którzy chodzili na różne wydarzenia, oceniali, wypowiadali się w ogóle o wydarzeniach. No i tam podczas dyskusji właśnie o tym, co to kino, a też raczej Dom Kultury mają, pani taka podekscytowana mówi, ale słuchajcie, my to w ogóle mamy okulary do napisów dla niektórych.
2: O, właśnie, ciekawe, no jest to tak, tak, o tych okularach słyszałem.
3: Tak, no i ja mówię, wow, pokażcie. No więc ja już tak właśnie, wiesz, podekscytowana, że chcę to zobaczyć. Przynieśli te okulary, pokazali, ja z pietyzmem sobie je nawet, wiesz, włożyłam i mówię, no dobra, ale czy wy zrobiliście już pokaz z napisami, które wyświetliły się w tych okularach? A oni, no właśnie nie. Ja mówię, no bo ja z tego co wiem, to nie mamy całego systemu, który kieruje te napisy do tych okularów. A oni, no właśnie tak. I wiesz, i ktoś im wcisnął kit, żeby kupili taką technologię, na którą my jeszcze jesteśmy absolutnie nieprzygotowani. Jak my nie jesteśmy przygotowani na to, żeby oglądać filmy z audiodeskrypcją, korzystając z naszych smartfonów, dzięki aplikacji, która jest gotowa, czyli Audio Movie, to sięgać po kolejną technologię, która zupełnie jest niezbadana w naszym kraju, bo to jest jedyny przypadek, który ja znam, który ma urządzenie, ale kompletnie nie zrobił researchu, czy w ogóle to już działa w Polsce i w ogóle jak wziąć nośnik, czyli właśnie film na konkretnym nośniku od dystrybutora, żeby te napisy weszły dosłownie do tych okularów. I tak jak dzisiaj jest bardzo trudno zdobyć nośniki, bo ich dystrybutorzy nie przygotowują, albo producenci filmowi nie przygotowują nośników w wersji cyfrowej z tak zwanymi suplementami, żeby audiodeskrypcja pokazała nam się w telefonie, albo żebyśmy mogli ją z jakiejś chmury ściągnąć, tak samo w ogóle nikt w Polsce jeszcze nie zrobił całego systemu, żeby napisy się pojawiły w okularach. Na świecie to działa. Dlatego, że tam po prostu ten system przed, na tym się ludzie skupiają, a dopiero na samym końcu na urządzeniu. A u nas z jakiegoś powodu porywamy się na technologię, nie robiąc porządnego researchu, badań.
2: A bo wiesz, bo ja mam wrażenie, że te okulary to takie bardzo są no, nowoczesne, takie no, ekscytujące bym nawet powiedział. Ja sobie wyobrażałem, że tam jest jakiś interfejs, rzeczywiście, że można te napisy wysłać, ale ja sobie od razu też wyobraziłem, jeżeli to są takie smart glasses, no to może też się uda wysłać tłumacza języka migowego na te okulary.
3: O tłumaczach w okularach w ogóle nie słyszałam.
2: Ja też nie, ale tak sobie wyobrażałem to urządzenie.
3: No ja słuchaj, nawet nie zobaczyłam jak ono działa, bo mówię, nie ma nośnika, żebym zobaczyła jak to działa, więc mam gadżet niedziałający, podejrzewam, że wydali kilkadziesiąt tysięcy z publicznych pieniędzy, bo to jest instytucja publiczna. Podmiot publiczny i po prostu to nie działa, ale też wiem dlaczego to się dzieje. Dzieje się tak, że jeżdżą sobie tacy po prostu przedstawiciele handlowi, różne firmy i tak wciskają po prostu kit albo sprzedają rozwiązania jak schodołazy, z których nie korzystają i boją się korzystać osoby poruszające się na wózkach. Jak właśnie sprzedaje się z całym szacunkiem do tych aplikacji dotyczących filmów, jeśli nie ma całego systemu, całej infrastruktury, żeby w ogóle mieć te filmy i je pokazywać w kinach. Jak się sprzedaje po prostu coś, co jest naprawdę powinno być ostatnim etapem. Bo jeszcze na przykładzie kolejny, który mi przychodzi do głowy. Nie ma procedur na temat bezpieczeństwa w danej instytucji, a już się kupuje matę ewakuacyjną albo krzesło ewakuacyjne. Jeśli nikt nawet nie wie, czy w ogóle to krzesło jest tam potrzebne i Kamil Kowalski, którego ja szalenie szanuję, też często zwraca na to uwagę, że z jakiegoś powodu dzieje się tak, że porywamy się na te rozwiązania w pierwszej kolejności zamiast sprawdzić, popytać, w ogóle zrobić badania, czy mamy w ogóle ludzi, dla których to możemy robić i dopiero zabierać się za zakupy. Ja bardzo nad tym ubolewam, bo bardzo dużo rozwiązań, ty Jacku pewnie też to czujesz i pod tym się podpiszesz, wynika z tego, jak jesteśmy obsługiwani. Czy człowiek, który do nas wyjdzie, czy się uśmiechnie, czy człowiek, który do nas wyjdzie, będzie wiedział, jak nam choćby opisywać świat na żywo, że nas poprowadzi po wystawie i powie, co na tej wystawie jest. Ale czasem rzeczywiście, jeśli chodzi o rozwiązania w teatrze i kinie, no to tutaj owszem, technologia tak, ale nie kiedy nie mamy filmów, które są przygotowane z audiodeskrypcją albo z napisami. Nie kiedy nie mamy systemu prawnego, który zabezpiecza też interes twórców tych filmów, żeby udostępniać dalej te filmy do tych nośników. Cały czas mamy bardzo dużo takich rzeczy niedociągniętych, nieprzygotowanych, żeby właśnie móc z tych technologii z taką ekscytacją, jak ty i ja mamy, korzystać. Wciąż tego niestety nie ma.
2: Poprzedni podcast to był wywiad z panem Danielem Lachorem. Nie wiem, czy poznałaś człowieka.
3: Mam, oczywiście. Cudowny człowiek z miasteczka.
2: Miasteczko galicyjskie, tak. Także tydzień temu właśnie opublikowałem rozmowę z nim.
3: Cudowny.
2: I muszę ci powiedzieć, że on ma właśnie takie podejście. Ja go oczywiście zaczepiłem o technologię. A on mówi, wie pan, no pewnie kiedyś to trzeba będzie zrobić, ale nam bardziej zależy, żeby tu przyjechać, dotknąć, powąchać tego wszystkiego.
3: Daniel jest fantastyczny. Daniel to jest właśnie człowiek, my to nazywamy ludzie, którzy mają serducho po właściwej stronie, którzy po prostu wiedzą, że tak naprawdę powinno się zaczynać i też nam to wyszło w badaniach z integracją, jak robiliśmy raport, ekspertyzę dokładnie o dostępnej kinematografii dla Ministerstwa Kultury, czego oczekują osoby z różnymi niepełnosprawnościami właśnie jak idą do kina. I właśnie Jacku, to co ty cały czas dzisiaj powtarzasz, informacji, czy i co jest dostępne, ale też człowieka z imienia, nazwiska, który udzieli mi pomocy, który mnie wesprze, który jeśli nawet kino jest niedostępne, to pomoże mi dotrzeć do kina, pomoże mi wejść do kina, pomoże mi wejść do sali. To jest dla ludzi, przynajmniej z tych naszych badań, które może nie były na bardzo szeroką skalę i nie było jakiejś próby dużej, ale jednak coś tam nam mówią, że zacznijmy od człowieka, zacznijmy od obsługi, zacznijmy od informacji, która niestety, tak jak tutaj zauważamy oboje, jest traktowana po macoszemu, ale też wiem też, ile wysiłku kosztuje, żeby w ogóle przekonać działy w instytucjach kultury, żeby pomogły wypuścić informacje dla osób z niepełnosprawnością gdzieś na tych socialach, kiedy tam, wiesz, dzieje się wszystko, mamy kierować swoje oferty do mas, do turystów, a tu nagle jakaś taka grupa wyjeżdża, osób garstka z niepełnosprawnością, często jeszcze słyszymy, tych ludzi u nas nie ma, a mamy w ogóle zabierać ten czas reklamowy, że tak powiem, na naszych socialach, żeby komunikować dostępność. Więc chciałabym bardzo to zmienić i bardzo bym chciała, żeby nam się udało zrobić to, o czym wspomniałeś, żeby było takie miejsce, które zbiera te dane, żeby pojawiały się i próbę taką podejmuje Fundacja Siódmy Zmysł na profilu Udostępnij się. No ale właśnie, wiemy, że to też jest projekt. Niestety to jest słabość projektów grantowych, że póki jest finansowanie, te produkty istnieją, ale bardzo często, bardzo wiele organizacji, nie życzę tego oczywiście w Fundacji Siódmy Zmysł, te projekty po prostu po finansowaniu umierają. A to są bardzo duże koszty takiego portalu informacyjnego, pilnować, dbać o to, żeby był aktualny. Chciałabym, żeby to się wreszcie zmieniło, żeby było takie miejsce, które gromadzi dane, na którym my sami z chęcią byśmy publikowali takie informacje, żeby po prostu naprawdę ta informacja docierała bardzo szeroko.
2: No dobrze, ale ponieważ ten podcast ma mieć jednak trochę charakter taki technologiczny i doradczy, to może rzeczywiście byśmy chwilę pogadali o tym, czego warto używać, w jakim podmiocie na przykład, bo tak sobie myślę, że na ile ja się w tym orientuję, to jednak inne są zupełnie techniki stosowane w muzeum, w teatrze, w kinie. Jednak z czego innego się używa? No a być może nie, być może na przykład w teatrze i w kinie używa się tego samego mniej więcej.
3: Tak.
2: No więc zacznijmy może od kina, skoro to, bo powiem, że ja byłem na twoim festiwalu tylko raz i akurat byliśmy na takim maratonie filmów Disneya.
3: Pamiętam ciebie z rodziną.
2: No i Staś był i Maja, wszyscy byliśmy. No i to było bardzo fajne wydarzenie, tam się obok też dużo rzeczy takich ciekawych działo. Moje dzieci były przeszczęśliwe, a ja też, powiem ci, że z przyjemnością sobie obejrzałem te filmy. Cudownie, to był Ralph Demol w trzech częściach.
3: Tak, tak, dokładnie. Bardzo masz dobrą pamięć. To w tym roku, bo też już wiem, Disney Day, bo tak nazywamy tę część festiwalu, organizujemy 6 października i będziemy też mieli kilka filmów w wersji dostępnej i też będziemy dbali o to, żeby się te fajne rzeczy wokół filmów działy. Więc mogę Ciebie i słuchaczy i słuchaczki zaprosić na 6 października, czyli w trakcie trwania festiwalu na właśnie Disney Day, czyli całe rodziny są mile widziane.
2: No
3: i właśnie, żeby zadział się taki Disney Day, czyli właśnie oferta dla dzieci, więc jeśli możemy w ogóle od tego wyjść, bo to jest coś, co mi w sercu mocno gra, to z chęcią może tutaj się zatrzymajmy. Co ty na to? I technologię sobie omówmy. No to co się musi zadziać, żeby taki festiwal dla dzieci mógł się wydarzyć, czy też wydarzenie mogło się wydarzyć i z jakich technologii skorzystaliśmy tam? Po pierwsze, no to właśnie musimy przygotować nośnik cyfrowy w wersji z suplementami. Suplementy to jest właśnie audiodeskrypcja w tym przypadku, czyli nagranie wcześniej ścieżki dźwiękowej, dodatkowej, która opisuje to, co się dzieje pomiędzy dialogami, a sam wiesz, w tych filmach Ralphie było bardzo dynamicznie, więc tam ciasno było, więc miejsc na audiodeskrypcję naprawdę w Disneyu jest mało, więc jest to swego rodzaju wyzwanie, żeby w ogóle opracować audiodeskrypcję, ale to jest jakby pierwszy suplement do nośnika cyfrowego. Drugim są napisy dla niesłyszących. Trzecim, i dlatego cieszę się, że pada właśnie to wydarzenie dziecięce, musi być język migowy. Musi być język migowy, dlatego że zwłaszcza w rodzinach dzieci głuchych, głuche dzieci po pierwsze znają tylko język migowy, a po drugie nawet jeśli dorastają w rodzinach słyszących albo mają rodziców głuchych, którzy chcą, żeby odnaleźli się w świecie słyszących, no to ta edukacja i poziom nauki języka polskiego, który będzie tym językiem drugim w sposób naturalny, ona też trwa. I czytanie napisów przez dzieci, no mamy dzieci w bardzo podobnym wieku, Jacku, więc generalnie wiemy, że nasze dzieci uczyły się czytać tam do, prawda, którejś klasy.
2: Więc no tak do 16 roku życia.
3: Nawet, prawda? Tak, nie ubliżając naszym kochanym dzieciom, to czytanie napisów w obcym języku, jeszcze czytanie ich ze zrozumieniem, żeby mieć ten fan z odbioru filmu, naprawdę nie
2: wydarzy się od razu. I to jeszcze w tempie.
3: Dokładnie, i to w tempie Disneya, czyli zresztą dzisiejszych filmów, gdzie to wszystko ma po prostu, wiesz, jest przebodźcowane, wylatuje z ekranu na ciebie. Jest bardzo, bardzo trudne, więc ten język migowy musi być. A wyzwaniem tutaj jest to, że dzisiaj to jest jeszcze niemożliwe i mamy nadzieję, że to się po prostu zmieni, bo żeby przygotować suplement z audiodeskrypcją to ją trzeba po prostu mieć nagraną i ona może być opcją. Mogą być napisy i też będzie to suplement, ale niestety jeśli chodzi o tłumacza języka migowego, to trzeba mieć osobny już sam nośnik dystrybucyjny, bo tam trzeba wgrać na stałe tłumacza języka migowego.
2: Nie ma możliwości, żeby on był jakby dograny w locie.
3: Niestety nie jest to możliwe i to jest coś takiego, co bardzo bym chciała, żeby się wydarzyło, żeby ta opcja po prostu była, bo wiem, że to na przykład na etapie, kiedy jeszcze były czasy DVD, Blu-raya, nikt nam nie chciał dokładać do tego nośnika tłumacza języka migowego właśnie z tego powodu, że trzeba by było produkować osobny nośnik z tłumaczem na język migowy. Więc to jest swego rodzaju wyzwanie, ale to też jest coś, co przygotowujemy, więc to też się musi zadziać, a to też się tworzy dzięki technologiom. To się dzieje właśnie często już dzisiaj, tłumacze pracują zdalnie, pracują w swoich studiach, wysyłają nam pliki, nagrania, które robią często na Greenboxie, my to wklejamy, tak zwane kluczujemy, żeby się pojawiło w prawym dolnym rogu. To wszystko jest też opowieść o technologiach. I co jeszcze się oprócz...
2: Ale poczekaj, tak się nie będziemy prześlizgiwać, nie. Ja bym chciała na przykład wiedzieć o tych napisach. No macie napisy i co zrobić, żeby ludzie je widzieli?
3: Co zrobić, żeby ludzie je widzieli? W kinie. Musi być przygotowany nośnik z suplementem takim, który pozwoli nam wyświetlić napisy na obrazie.
2: Czyli na ekranie jednak, nie oddzielnie.
3: Nie oddzielnie. Już to od dawna tego nie robimy. Kiedyś robiliśmy, kiedy nie mieliśmy na to pieniędzy i jeszcze takiej wiedzy, żeby można było to zrobić na nośniku cyfrowym. to robiliśmy to po prostu tak jak na festiwalach Jacku, czyli generalnie na dodatkowej linijce. Były na dodatkowej linijce pod ekranem jeszcze w kinie, robiłam pokazy w kinie Race albo w kinie, to się nazywało kino Alchemia, już teraz go nie ma na Starówce. I tam musieliśmy wyświetlać rzeczywiście pod obrazem. Czytał na żywo lektor audiodeskrypcję z dziupli po prostu operatora kinowego, więc to były czasy cudowne, po prostu to było, wiesz, zacinała się taśma 35, trzeba było od nowa ją puszczać z tej szpuli, więc naprawdę to było bardzo fajne też czasy i ciekawe, no i stresujące. A teraz to, co nas stresuje, to to, i to też się wiąże właśnie z technologiami, czy aby na pewno dystrybutor albo producent dobrze przygotował nośnik z suplementami, bo co się może zadziać? Może się zadziać to, że dystrybutor przygotuje ten nośnik na przykład tylko z audiodeskrypcją, nie także z napisami. Więc my już tak robiliśmy, chociaż zwracamy uwagę na to dystrybutorom, żeby na tym jednym nośniku dali opcję jedną i drugą, a nie tylko audiodeskrypcję albo tylko napisy. Że dla nas ideałem są pokazy dla wszystkich, a ponieważ dystrybutorzy dostają zazwyczaj zapytanie albo od środowiska osób głuchych, albo od osób niewidomych, to te nośniki robią z suplementami osobno, czyli albo jest nośnik z audiodeskrypcją, albo jest nośnik z napisami. Albo jest nośnik z audiodeskrypcją, jeszcze jeśli wchodzimy tak w szczegóły, z audiodeskrypcją na całą salę, czyli nie do słuchawek. A my potrzebujemy takich nośników, żeby tą audiodeskrypcję skierować do kanału, żeby one się po prostu, ta audiodeskrypcja trafiła do nas właśnie czy do słuchawek, czy do naszego smartfona. I niestety dystrybutor w ogóle się nad tym nie pochyla. Naprawdę po prostu to jest największy nasz stres. Dlatego tak bardzo prosimy, żeby zanim uruchomimy film, żeby nam dali klucze, które zabezpieczają nośnik, żeby nie robić, żeby kino nie robiło więcej pokazów, to ma klucz na jeden pokaz albo na kilka pokazów, które wykupuje jakby na licencję. I my bardzo potrzebujemy, żeby nam ten klucz wcześniej dali. Oczywiście jest klucz cyfrowy, więc to jest kwestia, wiesz, po prostu dania nam tak jakby hasła.
4: Kodu takiego, no.
3: Tak, żebyśmy mogli wcześniej odpalić ten film i sprawdzić, czy aby na pewno nam wejdzie słuchawka na słuchawki, czy nam pojawią się napisy. I niestety ostatnio mieliśmy taką sytuację, że był film, który obiecywał nam dystrybutor, że oczywiście, że będzie jedno i drugie, że w ogóle żebyśmy się o to nie martwili. I co? Przyjechał film tylko z audiodeskrypcją bez napisów. Ale ponieważ wszyscy w tej branży naszej autorów audiodeskrypcji napisów do kina znamy się, to ja wiedziałam, kto dokładnie zrobił te napisy. Więc żeby nie zabierać ludziom napisów, to wyświetlaliśmy je na żywo, po prostu prawie że godzinę przed je otrzymując i organizując jeszcze się technicznie tam na miejscu, żeby je wypuścić niestety pod ekranem właśnie wtedy. Więc dużo dobrej woli musi być po stronie dystrybutora, żeby zrobił tak, jak my chcemy, czyli możliwie dla jak największej grupy ludzi na widowni. No ale to trzeba rzeczywiście zabezpieczyć na etapie postprodukcji już cyfrowej, żeby odpowiednio były przygotowane i odpowiednio suplementy.
2: Bo poprawnie, jeżeli się mylę, bo to być może słuchacze nie wiedzą, w tym momencie jest tak, że jeżeli jakiś film jest dofinansowany ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, to musi mieć audiodeskrypcję. Tak? Dobrze mówię, Aniu?
3: Bardzo dobrze, Jacku, mówisz, a ja to doprecyzuję. Jeśli film Produkcja Polska chce otrzymać dofinansowanie z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, to ma obowiązek na poziomie umowy, którą podpisuje oczywiście producent z PISF-em, dodać audiodeskrypcję i napisy dla niesłyszących, ale uwaga, do kopii wzorcowej, która może być jakby środkiem do przygotowania kopii dystrybucyjnej. I tutaj tkwi niestety ten diabeł.
2: Ale to chcesz mi powiedzieć, że oni usuwają te rzeczy z takiego nośnika? I robią taki okaleczony?
3: Inaczej. W ogóle nie przygotowują tej kopii dystrybucyjnej, która jest po tym przecinku w umowie. Czyli producenci wiedzą, że mają obowiązek. Przygotowują audiodeskrypcję i napisy tylko do kopii wzorcowej, którą odkryliśmy ten absurd w Polsce, która trafia na wieczny odpoczynek do Filmoteki Narodowej i nikt prawie stamtąd nie może tego wyjąć, włącznie z twórcami. Więc mało kto produkuje na bazie kopii wzorcowej i tych przygotowanych audiodeskrypcji i napisów nośnik dystrybucyjny z suplementami. I dlatego mamy tak mało filmów w kinie, mimo że bardzo dużo filmów jest dofinansowanych z PiS-u. I to jest ten absurd, ten brak systemu, o którym wcześniej wspominałam, że zabraliśmy się za technologię, kupiliśmy technologię, ale cały czas nie dbamy o to, żeby naprawić ten chory system. I jeśli naprawimy to, że zobowiążemy producenta, dystrybutora, żeby przygotował kopię dystrybucyjną, czyli tę właściwą dla kin, żebyśmy mogli oglądać filmy w kinach, to nigdy ta sytuacja się po prostu nie zmieni.
2: Poczekaj, ale bo to jest dla mnie bardzo rzecz intrygująca. Dlaczego oni tych elementów, tych suplementów nie dodają? Jaki jest powód? Przecież jeżeli

0: sobie robili nawet te pokazy w różnych datach, tych nośników dystrybucyjnych.
1: Być może ja czegoś technicznie nie rozumiem. Nośnik jest fizyczny, bo mówiłaś, że to jest cyfrowe i są klucze aktywacyjne takie. Nośniki są, czy są strumieniowane skądś?
0: Są, ale trzeba je odpowiednio jakby zaprogramować, takiego słowa może użyję, żeby to zadziałało.
1: Ale są fizyczne, rozumiem, w postaci, nie wiem, płyty na przykład Blu-ray, tak? Czy coś w tym rodzaju?
0: One są wgrywane na serwer.
1: Okej.
0: Okay. Ale trzeba je odpowiednio jakby zakodować, żeby w ogóle, więc ktoś musi tą całą, zapomniałam fachowego słowa na to od moich kolegów z postprodukcji, bo to trzeba po prostu odpowiednio zakodować, żeby można było właśnie synchronizować audiodeskrypcję do filmu, żeby napisy się odpowiednio pojawiły. To musi ktoś wykonać i cały ten proces tej osoby od postprodukcji kosztuje ten 1000-1500 zł netto. I to jest koszt, którego nie chcą ponosić dystrybutorzy, producenci, żebyśmy my i nasi widzowie mogli oglądać kino dostępne.
1: Wiesz co, nadal przyznam, że to jest rzecz, której nie rozumiem, dlaczego w tych kopiach zwykłych, dystrybucyjnych nie ma tych suplementów. Jaki jest powód, że się je usuwa? Mogłaby być, ale poczekaj, no bo jest taka jakaś ta kopia, którą wiesz, że leży w Filmotece Polskiej i na niej to wszystko jest.
0: To znaczy, wiesz co, jest, ale z tego, co też rozmawiałam, tylko to jest, Jacku, cały czas tak, że nam nie do końca chyba wszyscy mówią, jak to wygląda, bo to jest niewygodna prawda. Ale z tego, co się dowiedziałam od niektórych dystrybutorów, którzy się nie wstydzą, albo producentów, którzy nawet się nie wstydzą mi powiedzieć wprost, że oni czasem po prostu robią audiodeskrypcje i napisy do szuflady na wypadek kontroli, to, że oni prawdopodobnie muszą wyłącznie na pendrive'ie ten film dać. Więc to może być tak, że mogą dać po prostu audiodeskrypcję osobno, napisy, plik osobno i film. Ale my potrzebujemy tego w innej wersji do kina. Takiej, która po prostu zadziała w tym kinie, będzie zsynchronizowana, da kolory napisom i tak dalej. I to jest już etap postprodukcji taki do kina i to kosztuje. I to nie jest często robione, dlatego my nie oglądamy w efekcie filmów w kinie.
1: Sobie myślę, że są jeszcze gracze na rynku, którzy takie rzeczy mogą jakby wycisnąć z tych dystrybutorów. Myślę sobie choćby o Netflixie, który ma w ogóle taką kategorię filmy z audiodeskrypcją. Ostatnio oglądaliśmy dwa takie z Ewą. Choć mam wrażenie, że to nie była oryginalna audiodeskrypcja, tylko zrobiona przez Netflix, ale może się mylę, nie wiem.
0: Może tak być, Jacku, bo jest kwestia jeszcze uregulowania praw autorskich, bo to jest kolejny absurd u nas w kraju. Bardzo dużo dystrybutorów na tyle olewa sobie temat, że często nawet jak przygotowują autorzy audiodeskrypcji, oni nawet nie podpisują z nimi umowy. A Netflix, podejrzewam, jako taka gigantyczna firma, wymaga umów, żeby zabezpieczyć swoje interesy, że to po tą audiodeskrypcję sięga. Więc woli drugi raz zlecić audiodeskrypcję przygotowaną przez nich, aniżeli brać tę, która jest gotowa, bo może być nieuregulowana sytuacja prawna z autorami tego utworu zależnego do utworu właściwego, jakim jest film. Więc absurd goni absurd i mówię, dopóki ktoś naprawdę nie wesprze naszego głosu, żeby uporządkować ten system, nadać mu strukturę, żebyśmy naprawdę mogli pełną piersią z podekscytowaniem, Jacku, sięgać po te technologie, które już są możliwe i dostępne, to ta sytuacja wciąż będzie taka, że się spotkamy za rok, za 10 i nadal nie będziemy mogli oglądać filmów w kinie. Choć wrócę do twoich słów, tak, będzie nowa ustawa o radiofonii i telewizji i tam będziemy mieli szansę wywalczyć dzięki też temu, że mają być większa dostępność platform wodowych, żeby to się zadziało, bo tam już będzie obowiązek dla dystrybutorów, żeby to produkować. Natomiast wciąż jest nieuregulowana sytuacja, żeby do kina to trafiło. Na wody to trafi już pewnie szybciej w wersji dostępnej niż trafi do kin.
1: No tak chyba właśnie jest. Nie wiem, jak inni ci strumieniowi, czyli HBO na przykład, czy Disney, ale zakładam, że oni też tak mają mniej więcej.
0: Tak, bardzo, bardzo możliwe.
1: No więc być może to jakoś wymusi, że ktoś będzie chciał wstawić film tam. No dobra, ale przepraszam, bo tak jakoś strasznie się skupiliśmy na tej audiodeskrypcji w kinie. No dobra, a teatr? Teatr jest w różnych smakach też. No, są raz spektakle, ale są też, nie wiem, opery, jest balet i tak dalej. Czy zawsze da się, albo czy zawsze ma sens tworzyć te suplementy, używajmy tego słowa,
0: ale to już w teatrze. Już w teatrze nie będziemy mówili o suplementach, bo to suplementem nie jest, więc

0: też będziemy mówili o tym, że przygotowujemy wcześniej napisy, przygotowujemy wcześniej audiodeskrypcje, a tylko na żywo je wyświetlamy albo na żywo je czytamy. Więc w przypadku audiodeskrypcji oczywiście czytamy audiodeskrypcję na żywo, a w przypadku napisów wyświetlamy to, co wcześniej przygotowaliśmy, więc to jest trochę semi-live, bym powiedziała. To nie będą suplementy. I bardzo ciekawe twoje pytanie jest, czy zawsze powinno być. Przyznam tobie szczerze, że to, gdzie widzę, gdzie jest ogromne wyzwanie, czy ma sens audiodeskrypcja, to są monodramy, gdzie bardzo dużo jest dialogów i mało się dzieje na scenie, więc raczej byłabym skłonna sugerować, żeby przygotować coś w rodzaju audio wstępu albo po prostu jakiegoś materiału, który wcześniej skądś nasz widz może sobie pobrać, żeby wiedzieć, jak wygląda scenografia albo kostiumy, a już może niekoniecznie otrzymywać tylko komunikat wstał, poszedł na prawą stronę, wychodzi zza kulis, bo trochę może traci ten spektakl. A druga sytuacja, gdzie po prostu jest farsa, i tam aktor po prostu na aktorze często improwizują, nachodzą na siebie, wrzucają jakiś dowcip. No nie ma tego czasu na audiodeskrypcję i frustrujemy czasem widzów, bo tworzymy, to trzeba powiedzieć słuchaczom, bo to też jest ciekawe, my tworzymy audiodeskrypcję zawsze i możemy tylko tak przygotować audiodeskrypcję, jeśli mamy nagranie spektaklu. I to nagranie spektaklu teatry często tworzą dla swoich potrzeb do archiwum, więc nagrywają je najczęściej na premierze. Ale czasem ten okres od premiery do tego momentu, kiedy my sięgamy, żeby pokazać widzom, to jest nawet kilka lat. Więc bardzo dużo się zmienia w spektaklu. Czasem się zmienia obsada, rekwizyty, więc on w ogóle nabiera innej jakości i mamy tylko jeden dzień, jedną próbę, taką, no to jest nasza próba, ale my idziemy po prostu dzień wcześniej, dwa dni wcześniej obejrzeć spektakl z napisaną przez nas audiodeskrypcją, żeby wykluczyć możliwie jak najwięcej błędów w tym, co widzieliśmy na nagraniu i tym, co jest grane przez konkretną obsadę, przez, w konkretnej godzinie, w konkretnej czasem przestrzeni, bo czasem te spektakle w ogóle gdzie indziej były nagrywane i musimy po prostu przeczytać tę audiodeskrypcję najbliższą temu, co zobaczą za chwilkę nasi widzowie.
1: Chociaż, jak Robert opowiada taką anegdotkę, że kiedyś był na spektaklu, na którym była kobieta papuga, ale po zakończeniu spektaklu ktoś do niego powiedział: panie Robercie, bardzo przepraszamy, ale to jest stary skrypt i teraz jest kobieta kot.
0: Tak. Tak, i to jest naprawdę, to się zdarza, że coś tam się zmienia, zapominają w teatrze, bo my też zostawiamy później te audiodeskrypcje teatrom, żeby pracowały z nimi, żeby dawały szansę nie tylko tej publiczności, z którą my się mieliśmy okazję spotkać, często tylko na jednym, dwóch wydarzeniach, ale żeby wzięli sobie te audiodeskrypcje i jeśli będą mieli możliwość, chęci albo w ogóle zgłosi się grupa, żeby jeszcze ten tekst odczytać, żeby jeszcze ten spektakl udostępnić. I masz rację, Jacku, zdarzają się sytuacje takie, że coś się zmienia, a się tego po prostu nie poprawi w skrypcie. No i co? Lektor ma zadanie odczytać. Stefan Knotę, z którym pracujemy od samego początku, czyli od 2008 roku, kiedy wspomniałam, że czytał na żywo filmy, on już ma też taką... ma już też takie wyczucie, że bardzo jest uważny. I jak widzi, że coś się zmienia w tekście, jest w stanie naprawdę niezauważalnie dla nas zmienić po prostu opis w tekście. Ale on jest z nami od samego początku, sam pisał audiodeskrypcję na początku, więc naprawdę ma to wyczucie, żeby też reagować i tyle, ile może jeszcze uratować w ostatniej chwili, pozmieniać.
1: Słuchaj, tak nam się dobrze rozmawia. Widzę już na liczniku, ile rozmawiamy, ale jeszcze nie, jeszcze chwilkę dajmy, może mi się potem uda coś poskracać. Staram się, żeby nie trwało więcej niż godzinę. A właśnie minęliśmy tą liczbę. Ale muzea. Muzea, powiedz mi, czy, nie wiem, czy sprawdzają się takie rozwiązania jak audioguidy? To mnie ciekawi, jak kiedyś użyłem takich, w Muzeum Powstania na przykład warszawskiego to używałem. Czy twoim zdaniem to jest dobre rozwiązanie?
0: Jacku, odpowiem na twoje pytanie, ale jeśli mogę cię prosić o jedną rzecz, żebyśmy wspomnieli na pewno też o w poprzednich obszarach i o rozwiązaniu technologii, w którą też mocno wierzę, o jej blaskach i cieniach, czyli o pętli indukcyjnej, to...
1: Koniecznie, super. Tak, koniecznie.
0: Jeśli chodzi o muzea i audioguidy, powiem tobie tak, z naszych doświadczeń, będę bazowała na naszych doświadczeniach, na reakcjach naszych widzów, na apelu naszej publiczności, która nie widzi, to audioguidy nie są tym, czego szukają. Wolą spotkać się z człowiekiem i mówią dlaczego. dlatego że człowiekowi można zadać pytanie, jeśli na przykład audiodeskrypcja została przygotowana tak, że nie jest zrozumiała, że gubię się w opisie, w audiodeskrypcji, że może coś mnie zainteresuje i chcę dopytać. I człowiek na to odpowie, człowiek się spotka, człowiek może jeszcze coś przy okazji załatwi, że czasem zdarza się naprawdę w muzeach, że dotyka się oryginału. I są takie muzea, które naprawdę to umożliwiają, jak choćby Muzeum Śląskie, jak Zachęta, i jest to naprawdę możliwe, albo mają piękne rekwizyty, które przy okazji tej trasy można zrobić, ale tylko jeśli się ma człowieka, który nas oprowadza, no bo z audioguidem to jest strasznie takie też, bym powiedziała, bezduszne, i to absolutnie wybrzmiewa od naszej publiczności w każdej sytuacji. Próbowaliśmy przez te lata robić wszystko i sięgać po właśnie jakieś nowoczesne rozwiązania, beacony, jakieś właśnie ścieżki prowadzące i tak dalej. I nic nie jest na tyle dobre jak człowiek, który oprowadzi nas, który będzie z nami, który odpowie na różne rzeczy, który nam wyjaśni, jeśli się pogubiliśmy. Bo naprawdę bardzo dużo osób się gubi jednak, że bardzo byśmy sobie życzyli tego, żebyśmy tak przygotowywali audiodeskrypcję, żeby była zrozumiała dla wszystkich, ale wiemy, że to jest niemożliwe, bo już mówię dlaczego. Osoby niewidome od urodzenia nie będą podążały tak za naszym opisem, jak osoby, które straciły wzrok, bo już nie raz u nas konsultuje wszystko Robert, a czasem jak mamy większe środki albo na przykład większe wyzwanie, to jeszcze posiłkujemy się innymi konsultantami. Robert widział. Robert ma jeszcze pamięć, a osoby, które nie widziały, kiedyś mieliśmy taki projekt dla Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie i tam też wspaniała koordynatorka dostępności Marta Walewska.
1: Tak, znam panią Martę.
0: Prawda? Zrobiła tyflo grafiki i od razu stwierdziła, że ona nie zostawi tych materiałów samych. Ona chce mieć je z audiodeskrypcją. I Jacku, co się stało? Zrobiliśmy audiodeskrypcję tak, jak zazwyczaj robimy, czyli do dzieła, a nie do tyflo grafiki. To był błąd. Trzeba było zrobić tylko audiodeskrypcję do tyflografiki i tylko w procesie z osobami, które, tak jak Robert, traciły wzrok, ale także tych, które nie widziały do rodzenia, bo to były zupełnie dwa różne światy. I to jest bardzo duże wyzwanie, wysiłek, który musimy sobie zdawać z tego sprawę, jeśli chcemy się za to wziąć, który musimy w to włożyć, ale on się opłaci, bo skorzystają z tego osoby, które z różnych powodów i na różnym etapie swojego życia nie widziały bądź traciły wzrok, ale musimy do tego podejść porządnie. Więc odpowiadając na twoje pytanie, myślę sobie, że audioguide może być fajny, bo znam też takich ludzi, którzy lubią wiedzieć, czyli jak najwięcej informacji, więc sobie na przykład choćby po naszym zwiedzaniu z nami wrócą drugi raz i sobie uzupełnią wiedzę o to, co jest w audioguide.
1: O moim doświadczeniu, to było w Muzeum Narodowym. Tam na kasie było coś ukochanego przeze mnie, mianowicie QR kod. Jak się na niego tam zeskanowało, to się tam można było się dostać na stronę internetową, gdzie były opisy tych różnych, jak to się mówi, rekwizytów? Nie, eksponatów.
0: Eksponatów.
1: I powiem ci, że to było naprawdę super, bo my odkryliśmy mnóstwo rzeczy, na które no, nie zwróciłaby uwagi ani Ewa, ani żadne z moich dzieci. A tutaj dostaliśmy taką informację wprost. Na przykład, i to mi się strasznie spodobało, że na takim średnio, no może renesansowym takim ołtarzyku, takim trójdzielnym, jest Pan Jezus w chodziku. No, Ewa, jak to usłyszała, zaraz poleciała to obejrzeć dokładnie. No, sama tego nie patrzyła. Ale używanie tego narzędzia było po prostu niewygodne. Na tych eksponatach były liczby i te liczby trzeba było za każdym razem w okienku wpisać, zatwierdzić. Wtedy się odtwarzało. Niby to jest niewiele roboty, ale jednak takie trochę uciążliwe.
0: Jacku, fantastycznie, że o tym wspominasz, bo potwierdzam to. Bo ja tak skupiłam się na tym pytaniu twoim, żeby odpowiedzieć, jakby, co jest jakby z naszych doświadczeń wynika, czy od razu po nie sięgać, czy nie. Natomiast tak, jeśli już są, to też z chęcią podzielę się w kontekście twojej wypowiedzi, co zaobserwowaliśmy. Bardzo trzeba przemyśleć znowu, po jakie urządzenie sięgnąć, sprawdzić, czy ono jest zastosowane i przemyśleć poruszanie się i odczytywanie tych eksponatów. Bo po prostu naprawdę różne błędy zostały popełnione, ale też trudno znaleźć lepsze rozwiązania. Dlatego ja troszeczkę jakby krytykuję, ale nie jestem krytykancka, żebyś rozumiał. Ale też szukam cały czas tego, co będzie nas wszystkich po prostu zachwycać, będzie rzeczywiście rozwiązaniem sytuacji, bo widziałam właśnie to, co ty mówisz, tak? Wpisujesz numerek, albo musisz właśnie najechać QR-kodem, ale gdzie
1: osoba... No to już lepiej, ma... to już z mojego punktu widzenia lepiej, ale wpisywanie numerka jest takie trochę archaiczne.
0: Jacku, a ja zadam pytanie właśnie takie, które pewnie słuchaczy zaintryguje, bo też jesteś osobą niewidomą. Jak ty znajdujesz QR-kod?
1: Ja muszę o QR-kodzie wiedzieć, że jest. A to znaczy, że muszę wcześniej dostać informację. Na przykład, jeżeli chodzi o muzeum, to ona pewnie by się powinna znaleźć na stronie internetowej, że przy każdym eksponacie jest QR-kod. To ja już wiem, to sobie tam omiotę tym moim smartfonem i znajdę ten QR-kod. Na szczęście aplikacje, których używam, bardzo ładnie odczytują teraz już QR-kody. Nie muszę dokładnie wycelować. Ale tak, wcześniej muszę wiedzieć, że w ogóle takie QR-kody tam gdzieś są.
0: I super. I to jest moim zdaniem odpowiedź, której słuchacze, jeśli są właśnie z choćby organizacji wystaw, potrzebują usłyszeć od ciebie, a nie ode mnie, że jesteś w stanie sobie odnaleźć, bo dzisiaj technologie, masz rację, łatwo wyłapują z różnych odległości, różnych kątów QR-kod, jeśli tam się znajduje. Ale rzeczywiście jeszcze tutaj dopowiem jedną rzecz i to, co się strasznie też nie sprawdza, bo już widziałam różne rozwiązania, na przykład wydrukowane broszury z numerkami, później właśnie z odbiornikami, na których trzeba coś wpisywać, trzeba wybierać, a czasem są tylko dotykowe. Przeróżne po prostu rzeczy. No i wszyscy szukają oczywiście rozwiązań w technologiach, które nas odnajdują same i włączają same opisy audiodeskrypcji. I przyznam szczerze, że tylko w Łodzi, w Pałacu Herbsta, tylko tam włączało nam się, jak testowaliśmy z Robertem, tak, że byliśmy w stanie zwiedzać.
1: Bo to ciekawe, rok temu tam byłem i nie zaproponowali mi takiego audioguida.
0: Wiesz co, bo to jest urządzenie, które, z tego co ja pamiętam, które się zakłada na białej lasce i jak się poruszamy po Pałacu Herbsta, to po prostu ten odbiornik, który mamy przyczepiony do białej laski, łączy się na podczerwień z tymi różnymi, nie wiem czy to jest w systemie beaconów, nie jestem pewna, więc nie chcę tu wprowadzać w błąd, ale wyłapowana była audiodeskrypcja też tego, jak wchodzę do sali, co w ogóle, jak wygląda sala i też konkretnych eksponatów, ale jestem zdziwiona, że nikt ci nie zaproponował, bo tam też działa fantastyczna Kasia Kończol, więc możemy też się do niej odezwać i sprawdzić, czy to może też dalej jest.
1: Dostałem tyflografiki. No ja jestem sceptyczny co do tyflografik, to wiele ludzi wie, bo to jednak trzeba umieć takie wypukłe linie rozpoznać i sobie jakoś w umyśle przetworzyć. Ja tego nie umiem. Także o tym pomyśleli, ale takiego, wiesz, też nie ma problemu, bo ja miałem super przewodnika, bo Piotrek Kowalski był moim przewodnikiem.
0: No, fantastycznie.
1: Więc tak wielkiej straty nie było, ale jak powiedziałeś, że to jest tam w Pałacu Herbsta, a nie dostałem, to już mnie zaintrygowało.
0: Tak, ja bym polecała. Pamiętam, że z Robertem byliśmy bardzo zadowoleni i też szukamy właśnie tych miejsc, gdzie są zainstalowane te rozwiązania, żeby właśnie je testować. Bo ja przyznam ci, Jacku, szczerze, pod żadnym się nie podpiszę na zasadzie, że rekomenduję któreś rozwiązanie, bo nie widziałam też wśród naszych konsultantów wielkiej ekscytacji tym, że coś się dobrze włączało w odpowiedni sposób, nie przerywało, czy można było cofnąć opis. Bardzo chciałabym usłyszeć bardzo dobrą rekomendację takiego systemu do poruszania się, odbioru treści, które chce nam przekazać muzeum przy okazji eksponatów. Bardzo bym sobie tego życzyła.
1: Dobrze, Aniu, to teraz wróćmy do pętli indukcyjnej. No i to chyba już będzie ostatni temat, bo jednak chcę tak utrzymywać jednak te godzinne odcinki.
0: Oczywiście.
1: Także ostatnio rzeczywiście słyszałem taką opinię, chociaż już teraz nie pamiętam ludzi w takiej sytuacji, że pętle indukcyjne to wcale nie trzeba na nie tak cisnąć, bo ludzie tego i tak nie używają. Ja nie jestem od tego specjalistą, natomiast miałem dużo kontaktu z ludźmi, którzy się pętlami zajmowali. I to jest trochę tak, jak z innymi rzeczami. To znaczy ludzie tego nie używali, bo po pierwsze nie wiedzieli, co to jest, po pierwsze nie wiedzieli, gdzie to jest, ale mam wrażenie, że coraz bardziej używają. Czy się mylę?
0: I tak, i nie, Jacku. Stworzyliśmy, pewnie wiesz, nasz projekt, który zdobył nagrodę w sektorze 3.0, bazę informacji o pętlach indukcyjnych i bazę wiedzy dla osób słabosłyszących tumorzesz.pl, więc serdecznie też zapraszam tych, którzy nas słuchają, bo naprawdę gromadzimy tam dużo cennych informacji, bo też jesteśmy w procesie uczenia się, gromadzenia tych wszystkich ciekawostek, weryfikowania informacji i staramy się je tam wszystkim podawać. I co obserwujemy? Obserwujemy to, że rzeczywiście bardzo dużo osób nie wie o pętli indukcyjnej jako rozwiązaniu. I to jest po prostu cały łańcuch ludzi, którzy są zaangażowani w ten proces dojścia do etapu korzystania z pętli, o którym teraz wspomnę. Po pierwsze, protetyk słuchu. Protetycy słuchu, od których zależy to, jaki aparat dadzą swojemu pacjentowi, tak, klientowi, często w ogóle nie informują, że aparat ma cewkę indukcyjną, a nawet jeśli informuje, to nie włącza tej cewki indukcyjnej. Dlaczego? Jak pytaliśmy niektórych protetyków, bo właściwie to nigdzie jej w kraju nie ma. I to jest fakt. Tego jest cały czas mało, a jeszcze te kilka lat temu, bo w pandemii zaczęliśmy ten projekt, naprawdę prawie nigdzie tego rozwiązania nie było. Ustawy zmieniają tę rzeczywistość, więc ja sobie myślę o tym wszystkim tak, że to jest po prostu proces, ale tym punktem startowym, od którego najwięcej zależy, to są właśnie protetycy. Albo ci, którzy używają aparatów słuchowych albo implantów ślimakowych, bo oni z kolei mogą poprosić protetyków o to, żeby im tę cewkę włączyli. I tak na przykład jest z naszymi widzami, którzy do nas przychodzą, dają sobie tą szansę, żeby na pokaz do nas przyjść albo na jakieś wydarzenie, bo przed wydarzeniami, jakie otwieramy, mówimy, że drodzy Państwo, ten seans jest z audiodeskrypcją, z napisami, z tłumaczeniem na język migowy. Bardzo się cieszymy, że tutaj jesteście, że sobie daliście szansę, ale także jest z pętlą indukcyjną, więc jeśli ktoś korzysta z pętli, może się teraz przełączyć w tryb cewki indukcyjnej, bo w ten tryb cewki trzeba się po prostu przełączyć guziczek, żeby właśnie bezpośrednio wtedy ten dźwięk z ekranu w kinie albo z pętli, czyli z mikrofonów w teatrze, najlepiej mikroportów, szedł prosto do aparatu słuchowego, prosto do implantu ślimakowego. Ale tak jak powiedziałeś, trzeba o tym wiedzieć. Więc najpierw mamy protetyków, później mamy właśnie samych użytkowników aparatów słuchowych, implantów ślimakowych, no i wreszcie mamy te miejsca, gdzie ta pętla indukcyjna jest zainstalowana, bo tu z kolei kuleje co? To, co często się dzisiaj przewija w naszej narracji, brak informacji. Otóż to. Czyli tego, że tam właśnie ta pętla jest, że tu mogę na tej sali z tej pętli skorzystać, bo jak mam sobie włączyć, bo ja muszę włączyć. Muszę się przełączyć w tryb cewki, więc ja tego nie zrobię, jeśli ja nie dostanę tego piktogramu z pętlą przed wejściem na tą salę, przed podejściem do okienka obsługi i tak dalej, i tak dalej. Ja to po prostu muszę wiedzieć wcześniej. I dlatego właśnie, widzisz, to jest tak dużo rzeczy przy których się potykamy, które nie działają i my staramy się bardzo zmieniać to. Cieszy mnie bardzo, bo na początku października będziemy na dużej konferencji właśnie między innymi protetyków słuchu, żeby edukować ich, żeby im właśnie mówić, że wiele od nich zależy, że ta sytuacja się zmienia, że tych miejsc jest coraz więcej i pokazać im, że naprawdę gromadzimy te informacje o pętlach indukcyjnych w naszym kraju, żeby po prostu ludzie wiedzieli, że to rozwiązanie jest, dali sobie szansę, że to rozwiązanie może zadziałać, bo jeszcze coś się dzieje właśnie. Kolejna rzecz jest taka, że niestety bardzo często, zwłaszcza w tych pętlach, które są takimi okienkowymi, stanowiskowymi, które wpinamy po prostu do kontaktu, jakbyśmy ładowali telefon. Obsługa czasem nie wie, co to jest, bo nikim tego nie powiedział i po prostu na przykład właśnie chcąc swój telefon podładować, wyłącza tą pętlę okienkową, więc ta pętla nie działa. I bardzo dużo znamy historii, że ludzie byli sfrustrowani, że nawet informacja była, piktogram był, a pętla po prostu nie działała. I jak jeździmy, bo w ramach Tu Możesz też mamy audyty i jeździmy sprawdzać pętlę indukcyjną, to uwierz mi, Jacku, że te nasze wyjazdy po prostu były w 90% bezsensowne, bo chodziło po prostu o włączenie tego do gniazdka. I teraz już po prostu też nauczeni doświadczeniem mówimy, czy Państwo wiedzą, które to jest urządzenie. Jeśli nie wiedzą, to nasz Darek Zajek-Zajkowski tłumaczy, jak może wyglądać i czy jest włączony do kontaktu. No i przez telefon to załatwia, że nie, nie jest. To prawdopodobnie Państwo właśnie z tego powodu nie mają i wysyłamy tam osobę, użytkownika aparatu, żeby sprawdził na miejscu, czy teraz pętla działa. Ale to jest właśnie znowu i proces, i praca, edukacja, przede wszystkim edukacja, że to może być szansa dla wielu ludzi, bo Rozmawiałam ostatnio z Lidią Smolarek-Best. Ona jest, pewnie znasz też Lidię. Ona przewodniczy Europejskiej Radzie Osób Słabosłyszących. Mieszka w Wielkiej Brytanii. No i ona mówi, pani Aniu, no dla mnie pętla jest taką codziennością, że już tego nie zauważam. Ja mam pętlę w komunikacji miejskiej, która mi mówi, jak się włączę w tryb cewki w komunikacji, że przystanek taki i taki, ja wiem, kiedy mam wysiąść, nawet jeśli się jakoś zamyślę. A u nas, wchodząc do komunikacji miejskiej, trzeba wręcz wyłączyć aparat, bo te dźwięki, które zbierają aparaty słuchowe, bo to jest tylko proteza, muszą Państwo sobie uświadomić, że to jest tylko proteza, aż dlatego, że pozwala coś usłyszeć, ale tylko dlatego, że nie pozwala zrozumieć, usłyszeć z zrozumieniem. Więc my potrzebujemy do tego, nasi użytkownicy tych aparatów i implantów, wiedzieć, gdzie jest pętla, żeby sobie włączyć, żeby słyszeć tak, jak to pięknie kiedyś powiedziała nam pani Halinka, która dała sobie szansę w wieku 65 lat w ogóle przyjścia do nas na pokaz. Zaciągnęła ją przyjaciółka. Niewidząca przyjaciółka, a ona bardziej niesłysząca, bo to była jeszcze kiedyś super działająca grupa z TPG. I z takim wzruszeniem napisała nam bardzo długiego maila, że naprawdę się opierała, naprawdę nie chciała iść na ten pokaz, a usłyszała tam po raz pierwszy o tym, że jest pętla i ona akurat miała to włączone i przełączyła się na pętlę i się popłakała, że zapomniała w ogóle, że się
1: zaczęła pęta. Słyszeć nagle.
0: No zaczęła tak. Nagle słyszeć tak, jak cytuję, 25 lat temu. Więc Jacku, ja się trzymam tego maila pani Halinki P, bo tak miała mail, Halinka P, i ja nie odpuszczę tego po prostu. Chcę, żeby tego było więcej, chociaż wiem, że dużo osób wciąż w to nie wierzy. Natomiast jedną rzecz chciałabym powiedzieć, żeby być fair w stosunku do słuchaczy, ciebie i siebie. W teatrze trzeba połączyć dwa rozwiązania, żeby widzowie byli zadowoleni. W teatrze nie wystarczy pętla indukcyjna. W teatrze trzeba połączyć pętlę indukcyjną z napisami dla niesłyszących, dlatego że pętla daje wrażeniowość, daje muzykę, dźwięki, to szuranie, poruszanie się, ten ruch sceniczny oddaje, ale często niestety, ale mikrofony, nawet mikroporty nie pozwalają dobrze zrozumieć w pętli indukcyjnej. Zależy to oczywiście od głębokości ubytku słuchu. I to są tak różne potrzeby w tej grupie, że sprostać im rozwiąże tylko połączenie pętli z napisami. Więc jeśli miałabym podpowiadać, to zacznijcie najpierw od napisów, a dopiero później myślcie w teatrze o pętli. Ale nigdy samej pętli. Bo po naszych testach, na razie oczywiście z testerami, których mam na pokładzie, są to osoby z głębokim ubytkiem słuchu, które są wczesno ogłuchłe, wiem, że pętla nie wystarczy. Szukam testerów, osoby słabosłyszące, późno ogłuchłe, które by sprawdziły pętlę indukcyjną w teatrach, bo może się okazać, Jacku, że jak się kiedyś spotkamy, ja ci powiem, że to jednak wystarczy, ale dla tej konkretnej grupy. Na razie tego nie wiem i uczciwie się tym dzielę, żeby nie kupować znowu technologii za wcześnie.
1: Powiem ci, że jak tak teraz taka refleksja mi się nasunęła, jak powiedziałaś o tych wyłączanych pętlach indukcyjnych, wcześniej o tych dystrybutorach, którzy nie dodają audiodeskrypcji napisów, o tych wadliwych zakupach, to czasem mam takie poczucie, że to wszystko się bierze z jakiejś takiej byle jakości, że ludziom takie rzeczy wiszą.
0: Tak. Wiesz, Jacku, mam czasem takie momenty, a w tym roku dość dużo, że wiesz, czasem po prostu jestem zmęczona dostępnością, że człowiek by tak sobie, wiesz co...
1: No to było ostatnie moje pytanie, jakie miałem ci zadać. Czy cię to już nie męczy, czy nadal to robisz, bo chcesz, czy tylko z rozpędu, albo dla pieniędzy?
0: Nigdy dla pieniędzy, to od razu w ogóle to możesz wygumkować z tej historii, bo nigdy tego nie robiłam dla pieniędzy. Ale rzeczywiście dzięki mojej pasji mam z czego żyć i to naprawdę jestem z tego dumna. I to uważam, że trzeba o tym mówić, że można żyć z robienia dobra, bo dużo osób się tego wstydzi. A przyjęłam sobie też za misję mówić, że warto robić to, co się kocha i móc z tego żyć. Więc to chcę, żeby na pewno zostało po tym naszym spotkaniu. Ale czy dalej chcę to robić? Wiesz, Jacku, są czasem właśnie takie momenty, jak ty tak po przecinku każdą jedną rzecz wspominałeś z mojej wypowiedzi, to tak mówię, Boże. Tak, mam czasem takie myśli. One tak czasem, wiesz, wchodzą do serca, do ucha, do głowy i mówię sobie, po co, kurczę, ja się męczę? Mogłabym robić wszystko inne, nie przejmować się opisami alternatywnymi w postach na Facebooku. Mogłabym sobie po prostu, jak dzisiaj ci wszyscy influencerzy, po prostu, wiesz, 50 zdjęć z wakacji wstawić, w ogóle robić różne rzeczy tak bezrefleksyjnie, spontanicznie. A ja jednak za każdym razem, jak coś robię, mówię, Boże, czy ja zabezpieczyłam to i ta lista, ta checklista czasem sięga, wiesz, od sufitu w dwumetrowym mieszkaniu po podłogę. I można by było czasem tego nie robić, ale z drugiej strony, jak już powiedziałam przed chwilą, naprawdę ja to tak kocham, że są takie te momenty, takie poczucia beznadziei, totalnego zmęczenia i dziękuję, bo w takim trudnym momencie dla mnie powiedziałeś, Ania, odpocznij. I dopiero sobie porozmawiamy o nowych pomysłach. To ja wtedy odpoczęłam i wróciłam z nową energią i mi się chce. I chce mi się dlatego, że chcę zostawić ten świat lepszym. Wiem, że jesteśmy społeczeństwem starzejącym się, więc dla mnie te wszystkie badania, to jak będzie wyglądał świat w 2050 roku, jeśli chodzi o społeczeństwo, naprawdę, Jacku, wierzę, że to, co robimy dziś, procentuje dla tych, którzy będą żyli w przyszłości. I chcę tak myśleć, nie chcę w to zwątpić, bo tylko wtedy ta moja praca będzie miała sens, bo wiem, że projektuję dla przyszłych pokoleń, po prostu. I dla nich to będzie kiedyś codzienność, tak jak dla Lidii Best w Wielkiej Brytanii korzystanie z pętli indukcyjnej, że ona po prostu to ma i nawet nie myśli o tym, gdzie to ma, bo po prostu wchodzi, przełącza sobie tryb pętli, tak jak my dzisiaj sięgamy po aplikację na przykład, żeby gdzieś móc dojechać albo zrobić zakupy szybko w internecie, to będzie tak kiedyś oczywiste. Dlatego to robię i dlatego nie tracę na długo, nie tracę wiary w to, co robię i chęci do tego, żeby to robić, ale są kryzysy, bo masz rację, dużo jest tej byle jakości, dużo jest takiego podejścia do tego, że dla kogo właściwie my to robimy, to czy słyszę najczęściej, że tych ludzi nie ma, to się nie opłaca, a ja wierzę, że to się opłaca, bo za lat parę będzie to większość społeczeństwa.
1: No więc życzę Ci, żeby ten 2050 rok to był to ten moment, że dostępność będzie czymś oczywistym, o ile w ogóle jeszcze będzie istniała nasza cywilizacja. Bardzo Ci dziękuję.
0: Właśnie coś, czego nam wszystkim życzę, Jacku, żeby istniała, żebyśmy się obudzili w porę z rzeczami ważnymi.
1: Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję Tobie, Jacku, jak zwykle. Wielka przyjemność występować u Ciebie.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Czwartek to 16 dzień maja 2024 roku, to w kalendarzu, na zegarze godzina 19, a my zaczynamy ostatnie w tym tygodniu spotkanie na antenie Tyfloradia. Pierwsze to już mieliśmy jakiś czas temu, a tym razem będziemy kończyć ten tydzień przynajmniej u nas na żywo audycją o aplikacji, której się chyba nikt nie spodziewał, a był taki czas, że wiele osób potrzebowało. Teraz to różnie z tym jest, chociaż gdzieś tam w komentarzach pod Tyfloprzeglądem chociażby poprzednim widzę, że są osoby zadowolone z używania mobilnego rozkładu jazdy Mobile MPK również na iOS-ie, bo właśnie o tej aplikacji zaskoczenie. Tak, Mobile MPK jest na iOS. I o tej aplikacji będzie opowiadał dziś Wojciech Dulski. Cześć Wojtku.
4: Czołem, dobry wieczór, dzień dobry. No, trochę jak dla mnie musztarda po obiedzie, ale żeby nie było, że tak pesymistycznie, no to jednak z drugiej strony można powiedzieć, że szczęśliwy dzień gdzieś nam nastał, tak? I
3: tak
4: rzeczywiście
3: jest.
4: nie spodziewałem się tego, no bo też nie wskazywało nic na to, że ta aplikacja się doczeka wersji na iOS-a. Myśmy sobie rozmawiali kiedy, Michał? No w tamtym roku chyba o aplikacji dla Androida, nie?
3: Zgadza się. Wtedy demonstrowałeś Mobile MPK. Nawet wspominałeś o tym, że kiedyś kontaktowałeś się z twórcami i że były jakieś takie w ogóle też prośby i to nie tylko od ciebie, ale generalnie od użytkowników i chyba nie tylko niewidomych, tylko po prostu tak w ogóle. tych, którzy doceniali Mobile MPK na Androidzie, żeby aplikacja na iOS-a się pojawiła. No i jakoś odpowiedzi od twórców za bardzo nie było, prawda?
4: Tak, to tych próśb było dużo. Jak gdzieś tam na Facebooku sobie czytałem, to one się pojawiały już od bardzo dawna. No i nie wiem, co się stało, że tak się stało, jak się stało, no ale...
3: Ale się stało, dobrze się stało.
4: Od razu na wstępie powiem, no, że póki co aplikacja nie zachwyca. Ma funkcje, rzekłbym, takie podstawowe, spełnia swoje zadanie oczywiście. Natomiast no, szału nie ma, zaraz się przekonacie. I gdybyś mnie zapytał, trochę jak u Roberta Mazurka, sam sobie zadam pytanie i sam na nie odpowiem, czyli no, czy lepszy jest Mobile MPK, czy Time for Bus na obecną chwilę, no to nie ma podejścia Mobile MPK zdecydowanie do Time for Busa.
3: Zwłaszcza w tej kwestii dostępności.
4: Właśnie, bo ja już nawet nie chciałem mówić o kwestiach funkcjonalnych, ale o kwestiach dostępności, bo ja mam takie wrażenie, że może nie jeden do jednego, ale no w 90 kilku procentach, po prostu autorzy przenieśli ten interfejs, skopiowali go niejako, tak? Po prostu na inny system. Jak to wyszło? No to zaraz się przekonamy, o ile kot mi nie pożre kable do słuchawek. Mam nadzieję, że tego nie uczyni. No, więc to tak. Jeszcze może powiedzmy, Michale, że tam można dzwonić do nas, czy tam pisać.
3: A można jedno i drugie, można i na WhatsAppie się nagrywać, nawet jeżeli gdyby ktoś miałby taką chęć. 663-883-600 to jest nasz numer telefonu. Tu można dzwonić tradycyjnym telefonem, stacjonarnym, nawet jakby ktoś chciał, komórkowym. Można FaceTime'em też dzwonić i można na WhatsAppie się z nami komunikować, wysyłać głosówki. Dzwonić też można w sumie, bo to też umożliwia przecież połączenia głosowe. Jeżeli ktoś miałby ochotę pisać, to też jest taka możliwość: kontakt.tyflopodcast.net i YouTube oraz Facebook. Te transmisje wystartowały, mają się dobrze z tego, co widzę, i czekają również na wasze wypowiedzi w sekcji komentarzy. Jeżeli używacie Mobile MPK na iOS-ie, albo chcielibyście zacząć, albo po prostu chcecie się podzielić jakimiś swoimi refleksjami, czy może macie jakieś pytania do Wojtka odnośnie tej aplikacji, no to zapraszamy bardzo serdecznie do kontaktu. No to co? Tyle wstępu? Tyle wstępu,
4: tak,
3: chyba.
4: Tak. No ja jestem w ogóle ciekawy jeszcze, czy rzeczywiście ktoś korzysta i uważa, że jest na przykład, nie wiem, lepsza, bardziej intuicyjna od Time for Busa. No zobaczymy. Ale tak, jakoś...
3: A ja mogę powiedzieć tylko tyle, że Time for Busa ani Mobile MPK w moim mieście i Ławie to się w ogóle nie nadaje do niczego, bo nie ma rozkładu.
4: No tak. I to jest argument, z którym trudno dyskutować.
3: No właśnie.
4: No dobrze, więc tak. Ja już mam pobraną aplikację. Otworzyłem ją sobie.
3: Gdybyś, Wojtku, mógł zwolnić jednak tę syntezę, bo to wiesz...
4: A, to o tym zapomniałem, dobra?
3: No właśnie.
4: Tak, myślę,
3: że będzie okej.
4: Więc znajdujemy się w głównym oknie aplikacji. Jakimś tam plusem, pewnie dla osób, które widzą albo niedowidzą, no jest to, że aplikacja wspiera ciemny interfejs w iOS-ie, więc to na plus. I mamy takie oto rzeczy jakby w głównym oknie. Idę sobie od lewej strony.
5: Metropolia GZM, live, przycisk. Odśwież, przycisk. Gars HP, przycisk. Dodaj do ulubionych, obrazek. Więcej, obrazek. Szukaj, obrazek, być może, szukaj. Szukaj, obrazek, być może, szukaj. Wyszukaj połączenie. Rozkład przystanku, przycisk. Rozkład linii, przycisk. Rowel miejskie, przycisk. Mapa, przycisk. Mapa, przycisk.
4: I to jest wszystko. Nie mamy żadnych zakładek na dole. To jest...
5: Strona 3/3, marsz, przycisk, zegar, przycisk, strona 2/3, strona 1/3.
4: Natomiast, jak już zauważyliście, bo teraz zrobiłem coś, co może nie do końca było jasne, czyli przesunąłem trzema palcami w prawo i w lewo. Ten gest paginati tutaj jest poniekąd wspierany.
5: Do ulubionych można dodać rozkład linii, przystanku lub wyszukane połączenie.
4: Podobnie trochę jak w Mobile MPK na Androidzie właśnie, możemy się przesuwać pomiędzy takimi zakładkami.
3: Ale to też wcale nie jest intuicyjne, bo żeby o tym wiedzieć, to trzeba znać aplikację na Androida, bo to w żaden sposób, no w ogóle nie jesteśmy informowani, że to no nie, są jakieś nie. strony,
4: albo po prostu
3: że można
4: trzeba
3: coś
4: na to
3: przesunąć,
4: wpaść, żeby tak poruszać,
3: no.
4: Bo jeszcze gdyby rzeczywiście na dole były te zakładki pokazane, jako takie karty, jak to ma miejsce właśnie na przykład w Time for Busie, no to ja bym przypuścił, że okej, są takie karty, czyli może będę mógł się między nimi przemieścić też gestem paginacji.
5: Ekran wygaszony. Nie? Ma profil miejskie.
4: Dobrze. No to może zacznijmy sobie od tego...
5: Metropolia GZM, Libre, przycisk.
4: Do wyboru po prostu...
5: Zaznaczone. Zamknij menu kontekstowe, przycisk. Zamknij menu inne, wielokropek. Zaznaczone. Metropolia GZM, przycisk.
4: I tu możemy sobie rzeczywiście klikając...
5: Inne, wielokropek.
4: Wybrać...
5: Zaznaczone. Metropolia Bydgoszcz.
4: No jakieś tam miasto, które chcemy. Nie ma chyba sensu przechodzić przez te miasta. Jest ich dość sporo, no ale jak widzimy i słyszymy, no na przykład u Michała nie ma. Mobile MPK jeszcze, póki co. Więc stąd sobie...
5: Olkusz. Mobile MPK prosi cię o zgodę. Wybierz miasto. Nagłówek. Olkusz. Olkusz. 2024. Jaworzny. Szuka. Wybierz miasto. Nagłówek. Mobile MPK prosi. Nie zgadzam się. Przycisk. Zgadzam się. Przycisk. Nie zgadzam. Zarządzaj opcjami. Przycisk. Nie zgadzam się. Przycisk. Niektórzy dostawcy mogą przetwarzać twoje dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu.
4: No
5: możesz lub im udostępniane. Nie zgadzam się. Zarządzaj opcjami. Nie zgadzam. Zgadzam się. Przycisk. Zgadzam się.
4: Jak chciałem sobie wyjść.
5: I... Wybierz miasto. Nagłówek 19.09. Szukaj. Pole. Anuluj. Wybierz miasto. Anuluj. Przycisk.
4: Właśnie. W ten sposób uda nam się wyjść z powrotem jakby do wstecz, bo niestety nie działa ani, jakby nie ma takiego, nie działa gest potarcia, tak, powrotu, ani też nie ma takiego jakby klasycznego przycisku wstecz, tylko trzeba dać anuluj.
5: To rozkład przystanku.
4: I wtedy jakby
5: przycisk.
4: Wracamy sobie na ten główny ekran.
5: Mobile MPK prosi o zgodę na wykorzystanie podkreślenie identity.
4: Nie wiem, czemu to mi wyskakuje. Jeszcze trochę...
5: Witamy na stronach wydawcy Mobile MPK. Porowel miejskie. Przycisk. Rozkład przycisk. Szukaj, więc dodaj biar pod metro. Nie zgadzam się. Zgadzam się. Przycisk.
4: No właśnie się...
5: Zgadzam się.
4: I co?
5: Rozkład. Szukaj. Szukaj. Więc dodaj biar. Odśwież. Przycisk. Dobra. Metropolia GZM.
4: Więc zakładam, że no tutaj sobie rozkład wybraliśmy.
5: Odśwież. Przycisk.
4: Tu jest odśwież. No to jakby nie, chyba nie wymaga to większego komentarza.
5: Biar HP. Przycisk.
4: To jest taki przycisk. No właśnie. Totalnie... Od czapy.
5: Mobile MPK prosi cię o zgodę na wykorzystanie twoich danych osobowych
4: wiemy,
5: w tych celach.
4: Nie wiem, co to w ogóle znaczy po angielsku i jeszcze tak dziwnie właśnie.
5: Mobile MPK prosi cię o podkreślenie identity. Spersonalizowane reklamy i treści. Devices. Przechowywanie informacji na urządzeniu. Więcej informacji.
4: Czemu
5: przycisk.
4: Cały czas wyskakuje mi?
5: Twoje dane osobowe 136 lub im udostępniane. Niektórzy dostawcy zgadzam się.
4: Jestem...
5: Moje konto. Przycisk. 1, 1, 5, 1. Mobile MPK. Prywatności lica. Twoje uwagi. Przejdź na pro. Rozkład jazdy. Moje konto.
4: Dobra.
5: Przycisk.
4: To tak wyskakuje dziwnie. Ja nie wiem. To mi jakieś takie dziwne okienko przypomina, które czasami się pojawia, czasami znika, więc to jest też mega irytujące.
3: To jest takie jakby menu, tak?
4: No właśnie nie do końca jeszcze jestem w stanie to okienko dziwne zdiagnozować, bo ja jakby kliknąłem, że zgadzam się, a to gdzieś dalej jest czytane przez VoiceOvera i nie do końca wiem, o co chodzi, ale teraz już otworzył się nam kolejny ekran, czyli ten taki niezaetykietowany przycisk.
3: To znaczy otwiera nam obcojęzyczną nazwą, tak? Ten Gershape.
4: Tak, ja go tam potem jeszcze pokażę. To on właśnie otwiera nam...
5: Mobile MPK prosi cię o zgodę na wykorzystanie twoich danych osobowych w twojej uwagi. Przycisk. Moje konto.
4: Dobra.
5: Przycisk.
4: To jest takie okno, gdzie powinny być ustawienia, ale gdzie jeszcze ich nie ma. Mamy tylko, no właśnie.
5: Moje konto. Przycisk. Moje konto. Przycisk. Rozkład jazdy. Przycisk. Przejdź na pro. Przycisk. Twoje uwagi. Przycisk. Prywatności licencja. Przycisk. Mobile MPK.
4: No tak naprawdę nie mamy tam nic, nie, bo...
5: Moje konto, przycisk wróć.
4: No, jest przycisk wróć, to się chwali, ale nawet jak sobie wejdę...
5: Moje konto,
4: moje
5: przycisk.
4: Moje konto, no to...
5: Lista ulubionych, subskryp, zaloguj, moje konto, ustawienia, przycisk, moje konto, nagłówek, zaloguj się, przycisk. Subskrypcja wersji pro, nagłówek, data ważności abonamentu, brak, synchronizuj informację o abonamencie, przycisk, przejdź na pro, przycisk.
4: No to by było, informacje, gdybyśmy się zalogowali, no ale nie jestem zalogowany.
5: Lista ulubionych. Nagłówek. Zapisz na serwerze. Przycisk. Pobierz z serwera. Przycisk. Pobierz z serwera.
4: I
5: przycisk.
4: Tyle. I porównując to do wersji na Androida, no nie możemy sobie poustawiać różnych innych rzeczy. Nie ma tutaj tak naprawdę absolutnie nic. Dlatego mi to trochę taką jakby w sumie betę przypomina. No tak dość ubogo bym powiedział. Słówko jeszcze o abonamencie. Nie wiem, czy teraz dobrze pamiętam, ale Z tego, co sobie przypominam, to aplikacja na szczęście nie jest zbyt droga, bo zdaje się miesięczny koszt subskrypcji to jest 3 zł, więc nie jest to dużo rzeczywiście.
5: Zapisz na serwerze, listo, przejdź na pro, synchronizuj, przejdź na pro.
3: Co za to dostajemy w ramach tego abonamentu?
5: Przejdź na pro.
4: No właśnie, zaraz to sprawdzimy.
5: Przejdź na pro. Brak reklam. Zaznaczone, obrazek, być może, brak limitów. Zaznaczone, obrazek,
4: to chyba
5: być
4: chodzi
5: może,
4: o ten
5: zaznaczenie.
4: Brak limitów wysyłania danych na serwer i tak dalej.
5: Nowe funkcje. Circle, obrazek. Miesięczna subskrypcja.
4: No, to dostajesz w wersji Pro.
5: 2 zł 99 groszy.
4: Tak.
5: Zaznaczone, obrazek. Być może roczna subskrypcja. 19 zł i 99 groszy. Subskrybuj, przycisk. Przywróć subskrypcję, przycisk.
4: No, czyli jakby no, nie jest drogo, aż tak bardzo. Natomiast no, funkcjonalność no, na razie jest taka, jaka jest. Każdy słyszy, że tak powiem.
5: Przejdź na Pro.
4: I tutaj się już, co ciekawe, mogę cofnąć gestem potarcia dwoma palcami.
5: Moje konto, przycisk.
4: Wracamy sobie z powrotem na ekran. Ja sobie tylko jeszcze może, Michale, jak się pozwolisz, wyciszyłbym. O właśnie, na Macu VoiceOver. I teraz tak, ten właśnie przycisk, który umożliwia otwarcie ustawień, to on się nazywa...
5: Ustawienia, moje konto, przycisk. Ustawienia, nagłówek, przycisk wróć. Prywatności, moje konto, rozkład linii, rozkład przystanku, wyszukaj, połącz, szukaj, obrazek, więcej, dodaj do ulubionych, Gears HP, przycisk.
4: Tak, Gears HP, jakoś tak to. Następnym przyciskiem jest...
5: Dodaj do ulubionych, obrazek.
4: Dodaj do ulubionych.
5: Więcej, obrazek.
4: I więcej.
5: Więcej, obrazek. Szukaj, obrazek, rozkład przystanku, przycisk. Gears HP, odśwież, przycisk. Mapa, przycisk.
4: I
5: rozkład przystanku. Wyszukaj połączenie. Szukaj, obrazek. Więcej, obrazek.
4: No tak naprawdę, jak sobie kliknę w więcej.
5: Więcej, obrazek.
4: To nic się nie dzieje.
5: Rozkład przystanku, przycisk.
4: Więc, no jak sam Michale widzisz, trochę jest jeszcze bałagan z tymi przyciskami.
3: To prawda.
4: Brak etykiet, brak takiego jakiegoś porządku i ładu. No więc tyle, co mogę pokazać, jeżeli chodzi o ustawienia.
5: Rozkład przystanku, wyszukaj połączenie.
4: Tak więc, zanim może przejdziemy do wyszukiwarki, to pokażemy rzecz najistotniejszą, tak? Czyli...
5: Rozkład przystanku,
4: a no
5: przycisk.
4: Właśnie. Tutaj też to wygląda podobnie.
5: Ostatnio użyta, nagłówek.
4: To wygląda podobnie jak w mobile MPK na Androidzie.
5: Bytom ludzkiego.
4: Mamy...
5: Bytom, przycisk wróć.
4: W lewym górnym rogu przycisk wróć.
5: Wybierz przystanek, nagłówek.
4: Następnie o takie coś.
5: Szukaj, pole wyszukiwania.
4: Tak, możemy sobie szukać, zaraz...
5: Najbliższe przystanki, nagłówek.
4: No i rzeczywiście listy najbliższych przystanków, tak? To jest...
5: Bytom Galusa.
4: Fajna sprawa.
5: 270 metrów. Zorientuj na telefon, obrazek.
4: Od razu mówię, zorientuj na telefon, to nie jest żadna funkcja, że nie wiem, ustawiamy sobie... Tak jak to jest w Timeforbasie, że ustawiamy w kierunku przystanku telefon i on nam tam coś wibruje i podaje odległość. Nie, to...
5: Bytom Szpital numer 1. 272 metry. Zorientuj na telefon, obrazek.
4: To jest jakiś taki obrazek. Coś,
5: Bytom Rudzkiego.
4: Nie wiem, co oznaczający.
5: 282 metry.
4: Mamy listę przystanków najbliższych.
5: Bytom Grodgiela. Bytom Iwalecka.
4: No.
5: Bytom Mickiewicza.
4: I...
5: Bytom Plac Akademicki.
4: Więc...
5: Bytom Cmentarz Mater Dolorosa. Strona przystanki. Antoniów Skrzyżowanie.
4: A później nam się otwiera po prostu alfabetyczna... Znaczy otwiera. Później nam się jakby po prostu prezentuje dalej lista z wynikami, tak?
3: Czyli po tych kilku przystankach, które są najbliżej nas, potem mamy listę alfabetyczną. One są jakieś w jakiś sposób rozdzielone od siebie?
5: Antoniów Konstytucji. Przystanki. Nagłówek.
4: Tak, jest taki...
3: Nagłówek.
4: Nagłówek. Przystanki po prostu.
3: Okej. Okay.
4: Tutaj już jakby paginacja w lewo, w prawo nie działa. Nigdzie nie pójdziemy sobie, ale możemy tylko przesuwać się w górę.
5: Pasek przewijania pionowego. 240
4: stron.
5: Ale
4: mamy też pasek przewijania, co się może przydać czasami. Nie?
5: Bytom Matejki.
4: Ale...
5: Bytom Szpital numer 1. Przystanki. Nagłówek.
4: No tak, mamy tutaj...
5: Bytom Matejki.
4: Przystanek.
5: Bytom Szpital numer 1.
4: O.
5: Mobile MP. Wybierz przystanek. Przycisk 1917. Że wybierz przystanek. Przycisk wróć.
4: To jest jak zwykle lewy górny róg ekranu.
5: Slider vertical 3. Przycisk. Dodaj do ulubionych. Przycisk.
4: Dobra, już tłumaczę o co tutaj chodzi, bo są... Takie większe węzły przystankowe, które mają jeden, dwa lub tam kilka stanowisk, nie? I tutaj możemy sobie...
5: Slider vertical 3, przycisk. Zaznaczone, wszystkie przystanki, przycisk.
4: Możemy sobie z takiego menu...
5: Zaznacz zamknij menu kontekstowe. Zamknij menu kontekstowe. Bytom szpital numer 1, 2. Zaznaczone. Wszystkie zaznaczone. Wszystkie przystanki. Przycisk. Bytom szpital numer 1, 1. Przycisk. Bytom szpital numer 1, 2. Przycisk. Dostępne czynności. Możemy zaznaczone. Prostu, wszystkie przystanki. Przycisk.
4: Możemy sobie jakby wybrać, na które stanowisko chcemy się przenieść, tak? To jest fajna funkcja, jeżeli mamy, no, dajmy na to 20 stanowisk, a wejdziemy sobie akurat w pierwsze, ale no, uważamy nagle, że sprawdźmy sobie, co jest na 15, tak? Więc tu sobie klikam i możemy sobie szybko przejść na ten inny przystanek.
5: 104.
3: I jak rozumiem, każdy 1, taki 2. Węzeł jest oznaczony takim hasłem, że to jest ten splitter, tak? Coś tak, tam.
4: Tak, to jest.
5: Mobile MPK, okay. Prosić o zgłoszenie. Mobile MPK, prosić o podkreślenie.
3: Dostęp. Znowu.
5: Bytom szpital numer 1, 2, 9.
4: Tak.
5: Wybierz przystanek.
4: Wyskakuje to rzeczywiście.
5: Bytom szpital numer 1, Bytom Dworzec. W prawo, obrazek. Bytom szpital numer 1, 2, 19. Bytom szpital numer 1, 2, 9, strona. Dobra. 1 z 9. Bytom szpital numer 1.
4: Mamy więc ten przystanek.
5: Bytom szpital numer 1, 1, 19, 16. Odjechał 3 minuty temu. Wybierz przystanek. Spider Vertical 3. Dodaj do ulubionych. Przycisk.
4: Okej, okay, tu możemy dodać sobie do ulubionych.
5: Pokaż mapę. Przycisk. Autobus. Obrazek.
4: Pokaż mapę, no to wyświetli nam się mapa, tak? Więc coś, z czego nie skorzystamy. No ale właśnie, teraz pokażę dla mnie największy minus tej aplikacji, niestety. Czyli jak, w jaki sposób te rekordy są na tej liście prezentowane. Czyli jak się, nie widząc, musimy przemieszczać po tej liście przystanków. Ja celowo będę się przemieszczał, że tak powiem, takimi swipe'ami, będę sobie po prostu przerzucał w lewo i w prawo fokus, no bo oczywiście można eksplorować, ale to wcale nie jest bardziej wygodne. I teraz zobaczcie.
5: Pokaż mapę, przycisk. Dobra. Autobus, obrazek. 114. W prawo, obrazek. Być może, strzałka w prawo. Osiedle Wieczorka, Dworzec. Bytom szpital numer 1, 1, 19, 16. Odjechał 4, autobus. No. Bytom szpital numer 1, 1, 19, 16. Odjechał 4 minuty temu, przycisk.
4: Więc coś, co mogłoby być w jednej linii, czyli nazwa linii autobusu, kierunek jego i czas odjazdu, no jest tak naprawdę rozbite na 3 wiersze?
5: Osiedle w prawo, 114. O. Autobus, obraz, 114. W prawo, obrazek. Być może osiedle Wieczorka, Dworzec. Bytom szpital numer 1, 1, 19, 16. Odjechał 4 minuty temu. Przycisk. Autobus, obrazek.
4: I teraz znowu, żeby się przemieścić do następnego autobusu.
5: 114. W prawo, obrazek. Być może Bytom Dworzec. Bytom szpital numer 1, 2, 19, 18. Odjechał 3, autobus, obrazek.
4: Tutaj ja też, aha, może o tym nie powiedziałem, że mam domyślnie jakby otwiera mi się cały widok węzła. To jest węzeł taki jakby dwukierunkowy, nie? Że mamy jedynkę i dwójkę w jedną i w drugą stronę, więc domyślnie on się otworzył dwukierunkowo.
3: Czyli tu w prawo i w lewo, tak?
4: W prawo i w lewo, jakby autobusy jadą, tak.
5: 104.
4: I to jest coś, co mi się akurat podoba, bo tu mogę sobie podglądać cały węzeł, tak naprawdę. No i jeżeli to jest mały, to spoko. No ja akurat to lubię, żeby mieć czasami taki ogląd całościowy, no ale to przedzieranie się.
5: W prawo, obrazek, być może, strzałk, Bytom Dworzec. Bytom szpital numer 1, 2, 19, 26. Znak plus 2, odjazd 2, 7 minut, przycisk.
4: I też co podobało mi się kiedyś, że mamy znak plus 2, odjazd za coś tam, to mi się podobało kiedyś, no bo to nam mówi o tym, czy autobus jest opóźniony, prawda? Natomiast rzeczywiście, no, im dłużej używam ta informacja, no to, kurczę, są już takie plany tutaj na cześć tej aplikacji, ale to jest tam lepiej związane, bo tam mamy po prostu już finalny czas przyjazdu, tak? W oparciu o te dane tam z GPS-a i tak dalej. No a tu sobie musimy tego wysłuchać wszystkiego.
5: Autobus. Bytom szpital numer 1, 2, tak. 19, 26. Znak plus 2, odjazd 2, 6 minut, przycisk.
4: No więc to jest takie trochę na dłuższą metę irytujące, powiem wam szczerze.
5: Autobus. Obrazek. 730.
4: No i to, że jest to takie właśnie jeszcze nieuporządkowane. Znaczy, dla osób widzących, z tego co ja tam wiem, to jest taka lista, na której są odjazdy i opóźnienia, spóźnienia, czy też czas przyjazdu, to jest jakby osobny pasek.
5: W prawo, i on tam obrazek, może mieć kolor jakiś,
4: tak, w zależności od tego, czy autobus się spóźnia, czy jedzie planowo i tak dalej, nie? Natomiast no, dla nas to jest przedzielanie się przez to morze różnych pierdół tak naprawdę, nie?
5: Bytom Szkoła Medyczna. Bytom szpital numer 1, 2, 19, 33, znak plus 1, odjazd 2, 11 minut, przycisk.
4: To, że też trzeba w odpowiednią jakby ikonę kliknąć, żeby nam się otworzył rozkład danej linii. No bo przykładowo mam tu autobus.
5: Bytom szkoła medyczna, w prawo, obrazek, 730.
4: Okej, no i on sobie jedzie w kierunku szkoły medycznej. No i teraz tak, zupełnie inne informacje uzyskam, kiedy kliknę sobie w linii autobusu, a zupełnie inne, kiedy kliknę sobie
5: w prawo, Bytom szkoła medyczna.
4: W to.
5: W prawo, 730, autobus, 730.
4: Tak, pomyliłem. Kliknam sobie
5: 730.
4: To.
5: 730. Bytom szpital numer 1, 2, 7, 23.
4: A nie, to jest lista odjazdów.
5: 11 godzin 59 minut.
4: To jest lista odjazdów z tego przystanku. A intuicyjnie wydawałoby się, że no, jest linia, no, klikam sobie w tę linię i dostaję jej przebieg, tak? A tu nie, guzik prawda.
5: Autobus, obrazek, 730. W prawo, obrazek, Bytom szkoła medyczna. Bytom szpital numer 1, 2, 8, 13. Odjazd 2, 12 godzin 49 minut.
4: To jest
5: przycisk.
4: Po prostu tak, Michał.
5: Autobus, 730.
4: Mam nadzieję, że tak to przestawiam
5: w prawo, obrazek, Bytom szkoła medyczna.
3: No tak.
4: To jest po prostu, no, rozkład jazdy dla tej linii, więc ja się cofam się wstecz. Gestem nawet się
5: Antoniów spacer, Antoniów Konstytucji.
4: Aha, tylko że wyrzuciło mnie znowu do...
5: Bytom Matejki, Bytom Krakowska, Bytom Rudzkiego, Bytom Przystan, Antoniów Skrzyżowanie, Bytom Sand, Bytom Grod, Bytom Pla, Bytom He, Bytom Rudzki, Bytom Szpital, Bytom Galusa, Bytom Szpital numer 1.
4: Dobra.
5: Bytom Szpital, Tarnowskie Góry Dworzec.
4: Więc, jeżeli byśmy sobie chcieli zobaczyć, podejrzeć właśnie przebieg linii, to musimy kliknąć nie w numer tej linii, tylko po prostu w kierunek, w jakim ta linia będzie jechała.
5: 65%. Bytom szpital numer 1, 2, 19.
3: Zdecydowanie mało intuicyjne.
4: Oj no, delikatnie rzecz ujmując.
5: 60%.
4: Co mi się trzeba przyspieszyć, więc...
5: Wyrazy.
4: Dobra.
5: Bytom dworzec.
4: Więc pokażmy może...
5: W prawo,
4: mamy
5: obrazek.
4: Linię
5: 24.
4: Na 24.
5: W prawo, obrazek. Bytom dworzec.
4: Odjeżdża sobie ona tam kiedyś i klikam sobie...
5: Bytom dworzec.
4: Kierunek.
5: Bytom dworzec. Bytom szpital numer 1, 2, 21, 09, przecinek. Odjazd no 2, 1 godzina i 44 minuty. Przycisk.
4: Już...
5: Bytom szpital numer 1, 2, 21, 09, przecinek. Odjazd 2, autobus, obrazek, 24. W prawo, obrazek, Bytom dworzec. Bytom szpital numer 1, 2, 23, 02, w prawo, obrazek, Bytom dworzec. Bytom dworzec, Bytom szpital numer 1, 2, 19, 35, autobus, obrazek, metrów 102. W prawo, obrazek, być może, Bytom 104, Bytom szpital numer 1, 2, Bytom szpital numer 1, 2, 5, Bytom dworzec. W prawo, obrazek, 114. 114. Bytom szpital numer 1, 2, 5, 53. Odjazd 2, autobus, obrazek. Autobus, obrazek, w prawo, obrazek. Osiedle Wieczorka, dworzec. Bytom szpital numer 1, 1, 21, 16.
4: O, więc nawet ja się teraz w tym trochę po...
5: Autobus,
3: co,
5: obrazek.
3: Nie udało się tej linii wyświetlić, jak
4: tak,
3: rozumiem.
4: Tak, nie udało się jakby wyświetlić przejazdu dla tej trasy.
5: Bytom szpital numer 1, 1. Dodaj do ulubionych. Dodaj do orwelmi. Rozkład przystanku. Przycisk. Bytom Chełmańskiego. Bytom Placaka. Bytom Grodgera. Bytom Sandomierska. Bytom Iwarecka. Bytom Cmentarz Materdol 370. Zorientuj na telefon. Obrazy. Ostatnio użyta. Bytom szpital numer 1.
4: Dobra. No i sobie...
5: Mobile MPK. Bytom Slider Vertical 3. Przycisk. Bytom szpital numer 1, 1. Przycisk.
4: O, czyli będą
5: Bytom szpital numer 1, 1.
4: Tylko będą
5: autobus, obrazek.
4: Autobusy w jednym kierunku jadące.
5: Bytom szpital numer 1, 1, 9, Bytom szpital numer 1, 1, autobus, obrazek, 104. W prawo, obrazek, Będzin Kościuszki. Będzin Kościuszki, Bytom szpital numer 1, 1, 5, 30, autobus, obrazek, 104. W prawo, obrazek, Będzin Kościuszki, Bytom szpital numer 1, 1, 6, 52. Odjazd 2, wybierz przystanek, przycisk wróć.
4: Czekaj.
5: Bytom Chełm, Bytom Plac Akademii, Bytom Grodgera, Bytom Iwarecka.
4: No, znowu nas w ogóle wyrzuca widzisz wstecz, tak...
5: Bytom Iwarecka. Bytom ostatnio użyte. Bytom szpital numer 1.
4: Znowu musimy sobie...
5: Slider Vertical. Autobus. Bytom szpital numer 1. 2. 19. Bytom szkoła medyczna. Slider Vertical. 3. Przycisk. Bytom szpital numer 1. Bytom szpital numer 1. 1. Przycisk.
4: Okay.
5: Bytom szpital. Bytom 104. Bytom szpital. W prawo. Obrazek. Być może. Strzałka w prawo. Być może. W prawo. Obrazek.
4: No to...
5: Bytom szpital numer 1.
4: To przesuwa ewidentnie, jakby nam po prostu...
5: Strona 1 z 4. Bytom dworzec. W prawo. Obrazek. 24. 24. Bytom szpital numer 1.
4: No nie, nie da się. Na Androidzie to jest tak i wydawało mi się, że to też tak samo będzie na iOSie. Ale jak widać, no tu tych niedociągnięć jest naprawdę dużo. Jest to też wkurzające, bo nie możemy sobie podejrzeć w żaden sposób.
3: Konkretnej linii.
5: 104.
4: No tak.
5: Osiedle Bytom Szpital nr 1, Będzin Kościuszki.
4: Ale to jest...
5: Bytom Szpital... Wojkowica Park. To jest... Bytom Szpital nr 1, autobus, obrazek.
4: Nie ukrywam, mega irytujące.
5: Autobus, obrazek.
4: Jeszcze
5: Będzin Kościuszki. Bytom Szpital nr 1, autobus, obrazek. 104.
4: Albo rzeczywiście aż tak bardzo skacze fokus, ale no niestety jakiś tutaj się pojawia
5: Bytom
4: problem.
5: Szpital nr 1, 1.
4: Albo wiesz co, poczekaj Michał, ja może aplikację jeszcze sobie po prostu...
5: Ekran zmiany, ustawienia, mobile MPK, aktywne.
4: Ustawienie,
5: ekran zmiany aplikacji,
4: prostu,
5: ustawienia, aktywne.
4: Bo może
5: dostępne mobile, primer wideo,
4: że
5: to od tego ostatnio uaktualnione. Mobile

0: tylko że to jest chyba mniej intuicyjne, kiedy ja jestem na przystanku.
1: Ekran wygaszony.
0: Patrzę sobie, że o,
2: no tak, bezpośrednio jakby z przystanku chciałbyś sprawdzić
1: ten linię.
0: Tak.
1: Bytom Plac Akademicki.
0: Tak, no to tutaj sobie...
1: Bytom Szpital numer 1.
0: Ciach.
1: Bytom Szpital numer 1, 1, autobus, obrazek, 52. 52, Bytom Szpital numer 1, 1, 52. 52. 52.
0: Czy wejdziemy w linię, czy kierunek...
2: Czy to w prawo? Mhm. To nie da się tego. Czyli po prostu najłatwiej no w takim przypadku sobie przejść do rozkładu obrazek. Linii.
0: Do rozkładu linii, tak.
1: Rozkład przystanku, przycisk, rozkład linii,
0: mamy
1: przycisk.
0: Rozkład linii, a jakże?
1: T6, przycisk. Szukaj, pole wyszukiwania, przycisk wróć.
0: Oczywiście standardowo lewy górny róg to przycisk wróć.
1: Wybierz linię, nagłówek, szukaj, pole wyszukiwania.
0: Tu możemy sobie wyszukać.
1: T6, przycisk. 0, przycisk, 1, przycisk, 1N, przycisk, 2, przycisk, 3, przycisk.
0: Ja chyba wyszukiwałem T6, może tak być.
1: 4, przycisk.
0: Najpierw są 5, autobusy. Przycisk.
1: 27, przycisk. 40, przycisk.
2: No to oczywiście w zależności od tego, jaki mamy rozkład, tak? W twoim przypadku.
0: Tak, tak. U mnie także on autobusy...
1: Pasek przewijania.
0: Pokażę wam...
1: Pasek przewijania pionowego. 20, 30, 40, 50%, 60%, 70%, 80%. 814, przycisk. P21, przycisk.
0: I rzeczywiście...
2: Te na literkę T.
1: P9, przycisk. P15, przycisk.
0: Tak, bo na T to jest tramwaj.
2: To zróbmy tu na moment, postawmy kropkę i odbierzmy telefon, bo mamy telefon.
0: O.
2: Od Bartka. Cześć, Bartku.
3: No witajcie, tak jak wczoraj w Tyflo Przeglądzie mówiłem, że troszeczkę tutaj tą aplikację Mobile MPK, że tak powiem, testowałem, to chciałem tylko najpierw może dopytać, bo jeżeli tutaj wejdziemy w listę przystanków danego miasta i wejdziemy w dany przystanek, czy jest możliwość, żeby sprawdzić, jakie linie z tego przystanku odjeżdżają?
0: Tak, tak, linie jak najbardziej. Linia wraz
3: a jak to
0: z
3: wygląda
0: czasem.
2: Tylko problem z kliknięciem jest.
3: Tak, ale czyli rozumiem, że samą wiadomość, jakie linie odjeżdżają, to otrzymamy.
0: Otrzymamy i wiadomość, jaka linia i otrzymamy, kiedy ma być.
3: A w jakim kierunku też, czy...
0: Tak, tak, tak, tak, oczywiście, oczywiście.
3: Okej, a ewentualnie za ile w danym kierunku, jak już wybierzemy ten przystanek, ta linia odjedzie?
0: Tak, tak. Też masz jakby...
3: informacje?
0: Tak, bo nie słuchałeś nas chyba od początku, więc przypomnę, że bo ja to właśnie pokazywałem jakiś czas temu, że wchodzisz sobie w przystanek i później masz jakby taką listę, na której masz osobno numer linii z czasem i osobno kierunek. Przez to jakby się przedrzeć fokusem.
3: Znaczy, słuchałem was od początku, ale tutaj wiecie, może... że tak powiem, małe zakłócenia były, bo na dwa fronty trochę was słuchałem, więc może to do mnie nie dotarło, ale dobra. Okej, w porządku. No wiadomo, tak jak wczoraj też mówiliśmy, że ta aplikacja, jeżeli chodzi o iOS-a, dopiero to jest, że tak powiem, na początku swojej kariery, nazwijmy to w ten sposób, zobaczymy, co przyniosą następne aktualizacje tej aplikacji. Miejmy nadzieję, że też lepszą dostępność przyniosą, ale tak jak już wcześniej mówiłem, wydaje mi się, no jeżeli bynajmniej chodzi o mnie, to na tą chwilę MPK Mobile, czy też Mobile MPK dla mnie no, w tej chwili jest lepsze od Time for Bus, bo tutaj zauważyliście, że no niestety Time for Bus jest dość, może no, może będzie to odpowiednie słowo, dość ubogie, jeżeli chodzi o miasta, które ma, że tak powiem, w swoim posiadaniu, jeżeli chodzi o rozkłady jazdy, bo jeżeli jednak tutaj Mobile MPK jest bardziej bogatszy, jeżeli chodzi o zawartość.
0: No tu masz rację, natomiast też z drugiej strony, wiesz co, ciężko porównywać, znaczy można pod tym kątem aplikację porównywać, jasne, natomiast no jeżeli tylko ta informacja gdzieś będzie, w jakimś mieście, no to moim zdaniem na chwilę obecną bije Mobile MPK na głowę, nie?
3: No, to wiadomo, oczywiście. Dobrze, no to na tą chwilę będzie tyle. Dzięki serdeczne i słucham was dalej wtedy. Do usłyszenia, pozdrawiam.
0: Cześć, ale oczywiście, wiesz, możesz mieć inne zdanie, bo ja tutaj nie chcę wyjść na jakiegoś, wiesz, jakiegoś tutaj, nie wiem, na jakiegoś czynnika aplikacji Time for Bus, który musi być jasny.
2: Każdy ma swoje zdanie i przy tym myślę, że spokojnie możemy pozostać, znaczy, ja zawsze fajnie pogadać.
0: Ja bym chciał, żeby ta aplikacja

0: rzeczywiście była lepsza, bo na Androidzie, no to ona naprawdę jest bardzo, bardzo fajna. I już właśnie, jakby abstrahując od tych zmian dla osób niewidomych, no ale z drugiej strony, czy można od nich abstrahować? No jeżeli ktoś jest niewidomy, nie. Ona ma dużo fajnych funkcji, ale no kurczę, te rzeczy w Timeforbasie są, no robią robotę. Ale jako, że Mobile MPK ci na tapecie, to powróćmy do tej aplikacji. Więc
1: 135.
0: wybierzmy sobie jakąś linię.
1: Mobile MPK. Przycisk wróć. T4.
0: Na
1: Przycisk.
0: przykład T4.
1: Pociąg. Obrazek.
0: No i dostajemy informację, że to jest pociąg na obrazku, ale spokojnie. Jednak na Śląsku jeżdżą tramwaje też. Pociągi też, ale...
1: Linia T4. Wybierz linię. Przycisk wróć. Linia T4. Nagłówek. Wybierz linię. Przycisk wróć.
0: Dobra.
1: Linia T4. Nagłówek. Pociąg. Obrazek. Arrow forward. Obrazek. Być może. Strzałka w prawo. Zaworze pętla.
0: No i to jest jeden z dwóch kierunków tej linii.
1: Pociąg, obrazek, arrow forward, Obliwicy zajezdnia.
0: Tak. Nie są tu żadne... No i to jest jakby kolejny mankament, tak? Że no, ta kontrolka nie ma etykiety, czy to jest przycisk, czy co to jest. Ale no ja jakby domyślam się.
1: Obliwicy zajezdnia.
0: Klikam sobie i tu mi się już ładnie pokazał rozkład.
1: Arrow forward, Obliwicy zajezdnia. Pokaż mapę, przycisk, zaborze pętla, 1T, przycisk. Ruda Klary, 1T, przycisk. Zaborze wolności, 2T,
0: I
1: przycisk.
0: tu
1: Zaborze
0: słyszymy,
1: lopy,
0: w
1: 2T, przycisk.
0: jakim, no, jaką czasą ten dany pojazd sobie jedzie. Przepraszam. Jeżeli sobie chcemy podejrzeć właśnie rozkład godzinowy, to tutaj sobie
1: Przystanek.
0: klikamy.
1: 55, przycisk.
0: I to akurat jest na plus tej aplikacji. Zostało to fajnie zrobione. Ja się bałem, że to będzie tak jakoś inaczej zrobione, tak nie wiem,
1: Miata 4, przycisk wróć.
0: inaczej, że to będzie wszystko zbite w jednym wierszu, może tak?
1: Dodaj do ulubionych.
0: A mamy
1: Przycisk. Więcej.
0: coś
1: Przycisk.
0: takiego.
1: Przycisk. Odjazd 2. 12 minut. Gry. 42 minuty. 1 godzina i 12 minut. T4. Przycisk. Przystanek. Zaborze Lompy. 2T. Zmień dzień. Czwartek. Kierunek. Gliwice zajezdnia. 0. 07. Przycisk. 2. 27.
0: Czyli mamy
1: Przycisk.
0: jakby dwie kolumny.
1: 3. 27. Przycisk.
0: Tak? No tak.
1: 4. 22.
0: I w tym
1: Przycisk.
0: momencie dwie kolumny, bo potem będzie więcej odjazdu, więc...
1: 47, 5,
0: O, już.
1: 21, przycisk, 46, przycisk, 55, przycisk, 6.
0: Nie wiem, czy to jest jasne. Jakby, że mamy po prostu w jednej kolumnie godzinę odjazdu, a w pozostałych z góry na dół są minuty.
1: 16, przycisk, 25,
0: U góry
1: przycisk,
0: była informacja, jaki będzie najbliższy odjazd.
1: 46, przycisk, 55, 7, 16, przycisk, 26,
0: No to
1: przycisk,
0: zobaczmy.
1: 16, przycisk,
0: Godzina 16.
1: 26,
0: Na przykład
1: przycisk.
0: 26.
1: Zaborze pętla 1T. 7, 24. Zaborze lompy 2T. 7, 26. Zaborze skargi 2T. 7, 28. Zaborze elektrociepłownia 2T. 7, 29. Zaborze skansen Luisa 2T.
0: No jeżeli tak jest, rzeczywiście, to
1: Przycisk wróć.
0: się jeszcze upewnię, czy ja tego...
1: Przycisk wróć.
0: Zaraz.
1: 6, 6. 5, 5, 6. 6, 16, 8. 16, 7, 54, 2, 6. 56,
0: Szósta.
1: 16, 24, 57,
0: Okej.
1: 16, przycisk, 26, przycisk, 7.
0: Jakbym się miał czegoś czepić, to te kolumny mogłyby być jakoś oznaczone, Michał, bo na przykład, wiesz, o co mi chodzi? Że ja teraz nie do końca wiem, czy 16 to
1: 16,
0: jest
1: przycisk.
0: minuta, czy to jest godzina.
2: No tak, a co najwyżej można próbować jakoś eksploracją ewentualnie to wyszukiwać,
0: Tak, właśnie,
2: ale...
0: tak właśnie
2: No ale to
0: zrobiłem.
2: jest średnio wygodne.
0: Tak, no właśnie.
1: 7.
0: Czyli mamy godzinę siódmą,
1: 16.
0: szesnaście.
1: Przycisk.
0: Sprawdźmy, czy
1: Ruda
0: to
1: Klary.
0: się zgadza.
1: Zaborze skargi. 7. Zaborze elektro. 7.
0: No
1: 19.
0: tak, to się zgadza.
1: Zaborze skargi. 7. 20.
0: No i tu możemy sobie podejrzeć, jakbyśmy jechali na przykład do pracy, ile ta nasza podróż zajmie, tak? Wyjeżdżamy z przystanku tam o... Jakieś tam godzinie przyjeżdżamy
1: Strona 22.
0: o ten. Na samym dole jest fajna informacja i to się przydaje rzeczywiście.
1: Niebieska linia pokazuje teoretyczną pozycję autobusu na podstawie rozkładu jazdy.
0: O, to jest to, co mówiłem, tak, Michał? Jak mamy rozkład przystanku, tak? Tam, gdzie my słyszymy informacje plus czy minus, osoby widzące też właśnie widzą takie kolory.
1: Zamknij przycisk. Niebieska linia. Czerwona linia pokazuje rzeczywistą pozycję autobusu na podstawie nadajnika GPS w autobusie, jeśli jest dostępny. Czerwona linia pokazuje. Nie zamknij przycisk. 7,
0: I
1: 39.
0: tutaj też czasami, jak jest dostępna,
1: Niebieska linia pokazuje
0: to
1: teoretyczną
0: jest
1: pozycję autobusu na podstawie Gliwice zajezdnia.
0: informacja,
1: 2T.
0: tutaj jej nie ma, jest informacja o tym, czy pojazd jest niskopodłogowy. No i to jest fajne, bo to się przydaje rzeczywiście, nie?
1: Odjazd 2.
0: Dobra. Prawy górny nogu.
1: Dodaj więcej. Przycisk. Przycisk.
0: Więcej. I...
1: Rozkład pokaż na mapie. Przycisk. Rozkład przystanku. Przycisk.
0: Takie tu mamy rzeczy.
1: Rozkład grupy przystanków. Przycisk. Wyszukaj połączenie z przycisk.
0: No.
1: Wyszukaj połączenie do. Przycisk. Wyszukaj połączenie do.
0: Rzeczy podobne w Mobile MPK, które były, tak? Czy jak...
1: Pokaż na mapie. Przycisk.
0: Możemy sobie ten jakby na
1: rozkład mapę zwizualizować
0: ten przystanek.
1: Rozkład grupy przystanków. Przycisk.
0: Możemy sobie dać cały rozkład grupy.
1: Rozkład grupy przystanków. Rozkład grupy przystanków. Wyszukaj połączenie z przycisk.
0: Albo sobie wyszukać połączenie.
1: Rozkład przystanku. Przycisk.
0: A fokus, powiem ci, już to zauważyłem jakiś czas temu, że fokus sam skacze. To jest też ciekawa kwestia. Czasami nic nie trzeba robić, a fokus sobie.
1: Rozkład grupy przystanków. Przycisk.
2: Rozkład grupy przystanków. Teraz odpukać przycisk. Nie mamy tego problemu z tym wyskakującym komunikatem o ciasteczkach.
0: No właśnie, i to jest taki właśnie kolejny mankament.
1: Rozkład przystanku. Przycisk. Rozkład grupy przystanków. Wyszukaj połączenie z przycisk.
0: Jeżeli chcemy.
1: Wyszukaj. Mobile MPK, prosić o. Też.
0: Oho, no tak, Michale, zapeszyłeś.
2: Wykrakałem.
1: 8. Przycisk. Szukaj. Pole wyszukiwania. Przycisk wróć. Szukaj. Pole wyszukiwania. Wybierz linię. Nagłówek.
0: No i tu byśmy sobie mogli wyszukiwać przystanki, natomiast ja się w to jakoś tak bardzo nie zagłębiałem, więc nie wiem, czy jest sens w to wchodzić teraz.
1: Też szukaj, pole wyszukiwania.
0: Ja bym może najpierw jeszcze pokazał to, co my mamy
1: rozkład
0: na tym ekranie
1: przycisk.
0: Głównym.
1: Rozkład, okay. Rozkład linii, przycisk. Rozkład rowery miejskie, rozkład linii, przycisk. Rowery miejskie, przycisk.
0: Bo mamy tu jeszcze rowery miejskie.
1: Mapa, przycisk.
0: I mapę.
1: Mapa, przycisk.
0: No i to tak naprawdę jest wszystko. I to tak naprawdę jest wszystko.
1: Wyszukaj połączenie. Rozkład przystanku. Przycisk. Wyszukaj połączenie.
0: Więc pokażmy teraz...
1: Wyszukaj połączenie. Rozkład przystanku.
0: Jak jest właśnie z tym wyszukiwaniem połączeń, tak? No bo nie zawsze nam się chce szukać przystanku początkowego, docelowego i tak dalej. Chcemy sobie po prostu prosty planer otworzyć.
1: Mobile MPK, prosić o zgodę na mobile MPK, Metropolia GZM, live, przycisk, odśwież, przycisk, Gars HP, przycisk, dodaj do ulubionych, obrazek, no. Więcej, obrazek, szukaj,
0: i
1: obrazek,
0: pokażę,
1: być może,
0: wygląda.
1: Szukaj, przycisk, na zewnątrz, przycisk, na zewnątrz, przycisk, na zewnątrz, zaborze lampy, więcej, obrazek, zaborze lampy.
0: To był przystanek, on tu jest docelowo wstawiony, no bo ja z niego tam korzystałem.
1: Więcej, obrazek, synchronizuję, przycisk, dodaj, przycisk, przycisk, na zewnątrz, przycisk, na zewnątrz.
0: Mamy jakieś przyciski, które tak naprawdę...
1: Koniec trasy.
0: Nie wiadomo do czego służą.
1: Zaborze lampy.
0: Ja sobie w to kliknę.
1: Moja lokalizacja.
0: I okej.
1: Okay. Bytom Rudzkiego.
0: Tutaj się jakby rozwinie albo moja lokalizacja, albo się przystanki rozwiną. Najbliższe, ja tam sobie na przykład...
1: Najbliższe przystanki. Moja lokalizacja. Przycisk.
0: Moją lokalizację.
1: Dodaj do ulubionych. Moja lokalizacja. Moja lokalizacja. Więcej. Obrazek. Synchronizuję. Dodaj. Przycisk. Przycisk. Koniec trasy.
0: Tutaj trzeba kliknąć, aby określić... Docelowy punkt.
1: Moja lokalizacja. Bytom Rudzkiego. Byt najbliższe przystanki. Nagłówek. Moja lokalizacja. Szukaj. Pole wyszukiwania.
0: Ja sobie...
1: Pole wyszukiwania. Edy. Pole. Wejście ekranu Braille'a. Orientacja zablokowana. Orientacja pozioma. Tryb ekranu z przodu. 6 punkt. I. I. W. O. T. A. K. K. I. Spacja. Katowice.
0: Zobaczmy.
1: Spacja. Orientacja pionowa. Katowice WF. Katowice Andrzeja Dworzec. Katowice Brynów.
0: No i na przykład dajmy sobie Katowice Brynów.
1: Dodaj do ulubionych. Obrazek. Katowice Brynów. Katowice Brynów. Więcej. Obra. Drugi skwarę. Przycisk. Wi-Fi. Przycisk. Zegar. Przycisk. Marsz. Przycisk. Gars HP. Przycisk.
0: No i tu są ustawienia, które możemy sobie zdefiniować.
1: Ma. Zegar. Przycisk. Wi-Fi. Przycisk.
0: Tak jak widzicie, tak jak słyszycie.
1: Marsz. Gars HP.
2: Ale co
1: przycisk.
2: To są w ogóle
1: szukaj,
2: za ikony
1: przycisk.
2: Jakieś?
0: Tak, no ikony są takie mało intuicyjne, nie? Mam takie wrażenie.
1: Szukaj. Przycisk. Wi-Fi, przycisk.
0: To zacznijmy.
1: Drugi skwarę, przycisk. Zero skwarę. Wi-Fi, przycisk.
0: To nie wiem.
1: Zero skwarę,
0: szczerze
1: przycisk.
0: Mówiąc, to...
1: Więcej, obraz. Zero skwarę. Wi-Fi, przycisk. Wi-Fi, wyłączona. Wi-Fi, zegar, przycisk.
0: Tutaj na pewno czas się będzie definiowało.
1: Aktywuj, aby za minutę czas na przesiadkę. Max, wyszukaj połączenia.
0: Tak jak to, tak, czas na przesiadkę.
1: Max, wyszukaj
0: tak?
1: Połączenia. Wyszukaj połączenia. Online, tryb wyszukiwania. Zero, przycisk. Max, parametry wyszukiwania. Odjazd teraz. Przełącz odjazdu. Przycisk. Odjazd. Wyszuk. Czas. Nagłówek. Zamknij.
0: I zmieniało nam się takie... To takie okno dość prymitywne, gdzie możemy sobie...
1: Odjazd teraz. Przełącznik. Wyszukuj po czasie.
0: Sobie tak.
1: Wyszukuj po czasie. Odjazdu. Przycisk. Odjazd teraz. Przełącznik. Włączone. Parametry wyszukiwania. Nagłówek. Max. Liczba przesiadek. Zero. Przycisk. Tryb wyszukiwania. Zero.
0: No
1: przycisk.
0: Więcej przesiadek,
1: jeden.
0: Tak? O.
1: Tryb wyszukiwania. Jeden przycisk.
0: I tu klikając jakby zwiększamy, rozumiesz? Zwiększamy po prostu ilość, tą liczbę.
1: No tryb tak. Wyszukiwania. Online przycisk.
0: No to tak, chcemy online.
1: Wyszukaj połączenia. Wyszukaj połączenia. Optymalne przycisk. Max. Wyszukaj połączenia. Zaznaczone. Optymalne przycisk.
0: No, takie podmenu.
1: Minutę. Przesiadek. Minutę. Chodzenia. Przycisk. Minutę. Przesiadek. Zaznaczone. Optymalne przycisk.
0: Okay, minuta, optymalne.
1: Zaznaczone. Czas. Nagłówek. Wyszukuj po czasie. Odjazdu. Przycisk. Odjazd tak, teraz. Parametr. Max. Jeden. Przycisk. Tryb wyszukiwania. Online. Przycisk. Wyszukaj połączenia. Wyszukaj połączenia. Max. Pierwsza. Max. Pierwsza z ukośnik do przystanku. 900 metrów. Max. Pierwsza z ukośnik do przystanku.
0: Okej, okay, no czyli...
1: Max. Pierwsza z ukośnik do przystanku. 900 metrów. Jasne. Przycisk. Max. Pierwsza przy przesiadce. Max. Pierwsza przy przesiadce. 400 metrów. Przycisk. Okay. Minuty czas na przesiadkę. Minuty czas na przesiadkę. Jedna minuta. Przycisk.
0: To za mało.
1: 0 minut. Przycisk. Zaznaczone. Jedna minuta. 2 minuty. 3 minuty. 5 minut. 7 minut.
0: To
1: przycisk.
0: To jest takie podmenu, taka lista.
1: 10 minut.
0: No,
1: przycisk.
0: Na przykład. 10 minut.
1: 10 minut. Max. Pierwsza z ukośnik. Max. Pierwsza z ukośnik do... Max. Pierwsza przy przesiadce. Max. Pierwsza przy przesiadce. 400 metrów. Minuty czas na przesiadkę. Minuty czas na przesiadkę. 10 minut. Przycisk. Pokaż nieoptymalne połączenia. Przełącznik. Wyłączone. Pojazdy. Nagłówek. Tylko niskopodłogowe. Przełącznik. Wyłączone.
0: Okej.
1: Okay. Unikaj autobusów. Przełącznik. Wyłączone.
0: To jest myślę jasne.
1: Unikaj tramwajów. Przełącznik. Wyłączone. Unikaj autobusów. Przełącznik. Wyłączone. Unikaj tramwajów. Unikaj pociągów. Przełącznik. Wyłączone.
0: Na przykład.
1: Włączone. Unikaj trolejbusów. Przełącznik. Wyłączone. Włączone. Unikaj podanych linii. Pole tekstowe. Używaj tylko podanych linii. Pole tekstowe. Używaj tylko podanych linii.
0: No,
1: pole tekstowe.
0: Takie
2: to takie akurat dosyć
1: wyszukaj
2: zaawansowane.
1: Połączenia. Strona 1 z 2. Wyszukuj po czasie.
0: Tak. Jest tutaj
1: odjazd teraz.
0: Funkcji.
1: Przełącznik. Włączone. Czas. Nagłówek. Czas.
0: Tylko
1: nagłówek.
0: Taki wygląd tego okna. Ja powiedziałem, że jest prymitywny na początku w takim sensie, że ono jest takie... No tak się chodzi po nim dziwnie.
1: Wyszukuj po czasie. Odjazdu. Przycisk. Odjazd teraz. Przełącznik. Włączone.
0: Jakieś takie mi się wydaje, ono jest...
1: Te pojazd. Nie wiem. Czas. Nagłówek.
0: Może ja się już po prostu przyzwyczaiłem, ale takie jest...
1: Wyszukuj po czasie.
0: Takie...
1: Max, pierwsza z ukośnik do przystanku.
0: Ale
1: Max,
0: nie jest najgorsze,
1: pierwsza z ukośnik do przystanku.
0: Tym bardziej, że też te przełączniki są przynajmniej dobrze anonsowane, to jest tak.
1: Ustaw domyślne, przycisk. Zamknij przycisk.
0: Dobra, zamykamy sobie.
1: Katowice, Brynów.
0: Dobra.
1: Katowice, więc pierwszy Wi-Fi, zegar, marsz, przycisk. Taksówka.
0: I tutaj możemy sobie zmienić po prostu...
1: Figure stand. Figure walk motion. Marsz.
0: Rozumiesz? Tu możemy sobie
2: sposób
0: zmienić...
2: Sposób dotarcia.
0: Tak.
2: Czy pieszo, czy...
0: Tak. Taksówką.
2: Taksówką.
0: Tak.
1: Gars HP. Przycisk. Aktywuj, aby zamknąć okno wyskak. Max. Pieszo przy przesiadce.
0: No i tutaj...
1: Tryb wyszukiwania.
0: Tak naprawdę...
1: Max. Liczba parametrów. Odjazd teraz. Przełącznik. Włączone.
0: Myślimy. To jest to samo okno, które było wcześniej.
1: Max. Pieszo przy przesiadce. Max. Pieszo przy przesiadce. 400 metrów.
0: Tak.
1: Przycisk. Minuty czas
0: tak.
1: na przesiadkę. Minuty czas na przesiadkę. 10 minut. Pokaż nieoptymalne połączenia.
0: Tak,
1: przełącznik.
0: To
1: wyłączone.
0: To samo okno.
1: Katowice, Brynów.
0: Dobra. I co?
1: Szukaj. Przycisk. Gars HP. Przycisk. Szukaj.
0: No i
1: przycisk.
0: Szukaj. Dobra. No i teraz
1: wyszukiwanie
0: szukam.
1: Połączenia. Bytom Prusa. 2. Autobus. Obrazek.
0: Dobra.
1: 192. Autobus. Obraz. Od strony 1. Autobus. Obrazek. 109. Dodaj do ulubionych. Przycisk wróć. Mobile MPK. Proszę przycisk wróć. Dodaj do ulubionych. Autobus. Obrazek. 192. Autobus, obrazek. 48. Marsz, obrazek. 890 metrów. Bytom Prusa, 2, 5, 16. Brynów Kopalnia Wujek, 2, 6, 51. Odjazd 2, 9 godzin 27 minut. Czas, autobus, obrazek. Bytom Prusa, 2, 5, 16. Brynów Kopalnia Wujek, 2, 6, 51. Odjazd 2, 9 godzin 27 minut. Czas, 1 godzina i 49 minut. Przycisk.
0: No, ile z tego, Michale, zrozumiałeś?
2: To znaczy, no, mam tu jakieś autobusy, które odjadą za ileś czasu, ale...
1: 890 metrów.
0: No,
2: co, skąd,
0: było...
2: jak, to...
1: Marsz, obrazek, autobus, obrazek, 192, Bytom Prusa, 2, 40,
0: nie?
1: Bytom Prusa, 2, marsz,
0: dobra,
1: obrazek,
0: sobie...
1: Bytom Krakowska, 1, Bytom Prusa, 2, 439 metrów, 5, 6, Bytom Matejki, 1, 5, 18, przycisk. Bytom 192, przycisk wróć.
0: Dobra, to się wrócę.
1: Przycisk. Bytom Prusa. Bytom Prusa. 2, 5, 45. Brynów Kopalnia Wujek. 2, 7, 21. Odjazd 2, 9 godzin 55 minut.
0: No bo to jest połączenie, które niestety będzie, ale za 9 godzin.
2: No tak.
0: I on tam rzeczywiście mówi o jakiej że musimy pójść na przystanek Prusa.
1: Bytom Prusa, 2, 5, 16, Brynów Kopalń.
2: Podaje jego... Ale co to jest te 2, 5, 16?
0: Już nie, podaje identyfikator tego przystanku, czyli Bytom Prusa 2.
2: Aha.
0: Później jest 5, 19, czyli...
2: 5, 16. Odjazdu.
1: Albo czyli Bytom Prusa, 2, 16. 5, 16, aha. Brynów okay. Kopalnia Wujek, 2, 6,
2: do
1: 51.
2: Wujek, odjazd tak, 2, 9 godzin... 6:51.
0: Tak,
2: jeden.
0: Tak. Mm-hmm. Ale to jest to, co mówię. Tutaj jakby wszystko jest zlane w jednym wierszu i to jest ciężko wyłapać.
2: No tak.
0: Moim zdaniem. Tak
2: zwłaszcza jak się nie zna jakiejś lokalizacji, nie wiesz, czego się możesz spodziewać, jakie tam są przystanki, co dokładnie, gdzie się tak naprawdę dokładnie chcesz dostać, bo też tego z tego nie zawsze sobie zdajesz sprawę, bo czasem trzeba gdzieś jeszcze przejechać. No w takiej sytuacji jest to ciężkie. Jak się zna swoje...
0: Miasto,
2: no to wtedy jest okej. Okay. Ale tak, jak jesteś w nieznanej lokalizacji, to trochę problematyczne.
0: Ale jakby widzisz, tutaj to jest zbite w jeden wiersz. Tam, gdzie mogłyby być informacje podane w jednym wierszu, to z kolei to jest rozbite. No i...
2: No to prawda.
1: Bytom Prusa, 2. Autobus, obrazek. 192. Autobus, obrazek. 48. Marsz, obrazek.
0: I... Tutaj są podane jeszcze autobusy, tak? Sobie się trzeba przemieścić, że 92, 48...
1: 890 metrów. Bytom Prusa, 2, 5, 45. Brynów Kopalnia Wujek, 2, 7, 21. Odjazd 2, 9 godzin 53 minuty.
0: To jest kolejna jakby alternatywa, tak? Że już później trochę.
1: Autobus, obrazek, 192.
0: I znowu.
1: Autobus, obrazek, 48.
0: Czyli te dwa autobusy nas tam dowiozą, tak? 192 i 48, a pod spodem...
1: Marsz, obrazek. 867 metrów.
0: Że jest tyle metrów.
1: Bytom Prusa, 2, 6, 25. Brynów Kopalnia Wujek, 2, 7, 51. Odjazd 2, 10 godzin i 33 minuty. Czas, 1 godzina i 40 minut. Przycisk.
0: A, no i na końcu jeszcze jest czas, tak? Na końcu jeszcze jest czas ogólnie tej naszej wyprawy, jak to będzie wyglądało. No, więc...
1: Autobus, obrazek. 192.
0: Próbujmy jeszcze inne znaleźć połączenie, tak żeby nie było za...
1: Jars HP, przycisk. Moja lokalizacja, więc synchronizuj. Dodaj, przycisk. Katowice, więc Katowice Brynów.
0: Może nie Katowice, a...
1: Moja lokalizacja, Bytom Ludzkie, Bytom Szpitalną, Bytom Plac Akademii. Moja lokalizacja, szukaj, pole wyszukiwania.
0: Dobra.
1: Punkt wstawiania na usuń. Wejście ekranu Braille'a. Orientacja zablokowana. Orientacja poziomna. Tryb ekranu z przodu. 6 punktów.
0: O, na przykład może...
1: KTCE, spacja, Katowice, P-I-O-T-E-A, spacja, S-K-A, R-B-I. Orientacja pionowa. Mobile MPK prosi cię o zgodę na wykorzystanie twoich danych.
0: Okej.
1: Dals, księdza Piotra Skargiszecia, księdza miejsca, nagłówek.
0: Fajne, teraz musimy sobie... Aha, tu jeszcze może ważna uwaga do tych, którzy piszą Braille'em, że da się wpis, no, wykonując gest tak jakby wstawienia, Enter, tak? On nam jakby zamyka klawiaturę i wrzuca nas na listę wyników, tak? Nie musimy zamykać okna, klikać na klawiaturze gotowe albo idź, tylko wystarczy, że wykonamy taki gest Enter. Jakbyśmy na przykład wysyłali wiadomość do kogoś na WhatsAppie, na przykład, tak, no to tutaj to jakby zadziała.
1: Ekran wygaszony. I dalsze miejsca, nagłówek.
0: I szukamy sobie...
1: Księdza Piotra Skargi, Katowice. Dals, księdza Piotra, dodaj do ulubionych. X.com, księdza Piotra Skargi 6, Katowice.
0: Tak, no możemy sobie...
1: Dodaj do ulubionych. Euronet, dodaj do Super Sam. Dodaj LuxMed Stomatologii, dodaj do ulubionych, obrać miejsce, nagłówek, przy Katowice Piotra Skargi.
0: Tak.
1: Miejsca, na księdza, miejsca, nagłówek, sobie... miejsca, miejsca, nagłówek, dodaj do ulubionych, księdza Piotra Skargi, Katowice.
0: Ja po prostu dam sobie, o.
1: Księdza, dodaj do ulubionych, obrazek. Marsz, szukaj, przycisk. Wyszukiwanie połączenia, wielokropek, Bytom Sandomierska, 1, Bytom Szpital numer 1, 2, 20, 331 metr, marsz, obrazek, M3, auto, 114. Autobus, obrazek, dodaj do ulubionych, przycisk. Okay. Autobus, obrazek, 114. Autobus, obrazek, M3.
0: Czy tymi autobusami będziemy jechali?
1: Marsz, obrazek.
0: Marsz, czyli musimy iść sobie.
1: 331 metrów. Bytom Szpital numer 1, 2, 20, 18, Katowica Piotra Skargi, 4, 21, 11. Odjazd 2, 23 minuty. Czas, 58 minut, przycisk.
0: No, tutaj to już jest. I co się stanie, jak kliknę w to?
1: Marsz, obrazek, 0 metrów, bytom, 305 metrów, 5, przycisk, wróć. Autobus, przycisk, pokaż mapę, przycisk, marsz, obrazek, 305 metrów, 5 minut. 22, 21, 114, Bytom Dworzec, 6 minut, przycisk, Bytom Szpital Nr. 1, 2, 306 metrów, 20, 18, Chorzów Estakada, 1, 20, 56, przycisk, Bytom Strzelców, Marsz, obraz 0 metrów, 17 minut, M3, Katowica Piotra Skargi, 30 minut, przycisk, Bytom Strzelców Bytomskich, 2, 935 metrów, 20, Bytom Dworzec, 1, 20, Bytom Arkiboszka, 1, 20, 49, przycisk.
0: Odpoczynam się, tylko to jest tak dziwnie, dziwnie to tak jakby wygląda dla mnie, ale otworzy nam się cała ta jakby trasa, tak? Cały, co by tam...
1: 305 metrów, 5 minut.
0: Musimy zrobić. Czyli najpierw 305 metrów iść.
1: 305 metrów, 21, 38. 114, Bytom Dworzec, 6 minut, przycisk.
0: Okej.
1: Okay. Bytom Szpital Nr. 1, 2, 306 metrów, 20, 8. Bytom Plac Sobieskiego, 1, 20, 21, przycisk. Bytom Strzelców Bytomskich, 2, 935 metrów, 20, marsz, obrazek.
0: Kończy na dworcu.
1: 0 metrów, 0 minut. 17 minut. M3, Katowica Piotra Skargi, 30 minut, przycisk.
0: Czekamy sobie.
1: Bytom Strzelców Bytomskich, M3, Katowica Piotra Skargi, 30 minut. Bytom Strzel, Bytom Dworzec, 1, 20, 44, o, przycisk.
0: Stąd zaczyna swój bieg jakby ten, M3.
2: Kolejna linia, 1, którą, 20, prostu, 49, którą musimy przycisk. Wsiąść, żeby dotrzeć do dotrzeć, tego tak. wyznaczonego celu.
1: Chorzów Nowa, 1, Chorzów Estakada, 1, Chorzów Aks, 1, Park Śląskiego Grudzolo, Dąb Kości, Dąb Huta, Katowice Chorzowska, 2, 21, 08, przycisk.
0: No i tu jest właśnie to, czego mi brakowało w rozkładzie przystanku, że tutaj pokazuje, tak, jak on sobie jedzie.
1: Katowice Aleja Korfantek, Katowice Piotra Skargi, 4, 11,7 km, 21, 11, przycisk.
0: No, i...
1: Marsz, obrazek. 26 metrów, 0 minut. 0 minut. 26 metrów, 0 minut.
0: No i tutaj tyle jest metrów niby do tego punktu, tak? Piotra Skargi. No więc...
1: Autobus. Bytom Sandomierska, 1.
0: Tutaj, mówię, dla mnie to jest jeszcze dość nieintuicyjne. Nie, no, no, nie jest to intuicyjne. Zwłaszcza jak sobie to... Będziemy sobie coś chcieli sprawdzić, będąc w trasie, albo będąc już na przystanku... Bo siedząc w domu, to tam, no można.
2: Tak, ale na przystanku, kiedy już czekamy na ten nasz konkretny autobus, jak rozumiemy, tu nie mamy żadnych powiadomień, że się coś zbliża, że w żaden sposób się nam ta aplikacja nie odświeża też.
0: Znaczy
2: tak?
0: Nie, no, aplikacja się odświeża, o tyle, że jeżeli będziesz na liście, jeżeli to możemy teraz to pokazać na większym przystanku jeszcze, żeby to było
2: okay.
0: jaśnie tak wybrzmiało, że on nam odświeża przyjazd
1: Bytom Sandomierska, 1, 20, Bytom Szpital Nr. 1, 2.
0: On nam to odświeża, ale to jest jedyne co. O jakichś tam powiadomieniach to możemy zapomnieć. O śledzeniu autobusów, przepraszam, to już w ogóle. Ale to pokażę to zaraz, może na większym przystanku.
1: Bytom Szpital Nr. 1, 2, 20.
2: Warto jeszcze by było pokazać.
0: Dobra.
1: Dodaj do ulubionych, obrazek. Moja lokalizacja.
2: No i też szkoda, że moja te lokalizacja. Elementy takie... No, chociażby właśnie dodaj do ulubionych, czy inne, że to nie są standardowe przyciski. To jest, widać, że bardzo tak, no, pod względem dostępności to niechlujnie to zostało zrobione.
0: No, tak, ale to jest jedna kwestia, ale druga kwestia to jest brak w ogóle ustawień jakichkolwiek aplikacji,
2: no tak,
0: w sumie
2: tak.
0: takich tych głównych, tak, bo na Androidzie dało się zdefiniować... jaka zakładka ma być od razu na starcie odpalona, ile ostatnio linii ma być zapamiętywanych. No, było tam tych ustawień więcej z pewnością niż
2: A to
0: tutaj.
2: Zapytam jeszcze od razu, czy jeżeli na przykład mamy wykupioną wersję płatną na Androidzie, bo na przykład tam już wspieramy te aplikacje od jakiegoś czasu i chcemy... gdzieś
0: wiem,
2: tam pomóc autorom, to czy
0: chodzi?
2: Ten zakup za nami idzie, nie czy nie?
0: Nie wiem. Szczerze mówiąc, nie wiem. Wydaje mi się, że po prostu tam się można zalogować. Mhm. Ale szczerze, no, tego nie sprawdzałem.
2: Właśnie dlatego to mnie zastanawiało, no bo można się zalogować, to może chociaż te ustawienia jakoś by tam za nami gdzieś niektóre no, przyszły.
0: Może tak być, ale z drugiej strony... Z drugiej strony,
2: skoro tu w aplikacji nie ma... tego nie ma, no to skąd mają przyjść, tak? To...
0: Tak, no bo tak jakby, pamiętasz, tak jak czytaliśmy, tam jakby wersja Pro pozwoli ci tylko na, co tam było, na pewno większa ilość danych i brak reklam.
2: I brak reklam, tak. Więc i zapisywanie jakby...
0: na serwerze
2: ulubionych
0: danych, tak. Więc ja podejrzewam, nie chcę tutaj mówić głupot, ale podejrzewam, że do konta się zalogujemy i nie będziemy musieli tego abonamentu opłacać, tak? Natomiast no, nie spowoduje to, że ustawienia, których nie ma, się zaimportują, nie? Bo to, no, to raczej nie wydaje mi się, żeby tak to było.
1: 101.
0: A ja księdza Piotra Stargi, wiesz co, nie pamiętam nawet hasła teraz do swoich ustawień, do swojego konta, żeby tam się zalogować.
2: Jasne.
0: Więc niestety...
1: Metropolia, 20, Metropolia GZM. O. Moja lokalizacja.
0: Dobra.
1: Moje przycisk. Szuk, więc dodaj, nie zgadzam się, przycisk. Metropolia GZM, live, przycisk.
0: Nie zgadzam.
1: Księdz moja, odśmiarz HP, przycisk. 100% barbiarz HP, przycisk. Odśwież. Metropolia GZM, mobile MPK, prosić o, nie zgadzam się, przycisk. Metropolia GZM, live, przycisk. 20.01, że... Garz HP, przycisk. Mobile, prywat twojej uwagi, przejdź na rozklad, moje konto, przycisk, rozklad jazdy, przycisk. Zmień miasto. Wersja rozkładu, usuń miasto, pobierz inne miasta, zmień miasto, Metropolia GZM, wersja rozkładu, GOG 2024.05.16.
0: O, tu jeszcze mamy taką informację też, no może dla niektórych istotną, kiedy był rozkład aktualizowany.
1: Rozklad jazdy, twojej uwagi, przycisk. Rozklad księdza Piotra Skargi, Katowice.
0: Z tego, a nie umiem.
1: Moja... Garz HP, przycisk, odśwież, przycisk, Metropolia GZM, live, przycisk. Mobile MPK, prosić, Metropolia GZM, live, Garz HP, przycisk, odśwież, Metropolia GZM, live. Zamknij menu kontekstowe, zaznaczone, inne, zamknij menu kontekstowe, inne, zaznaczone, inne, zamknij menu kontekstowe, przycisk. Mobile MPK, Garz HP, przycisk, odśwież, przycisk, Metropolia GZM, Mobile MPK, prosić o zgodę na wykorzystanie twoich zarządzania danych, Metropolia, przycisk, na zewnątrz. Moja Garz HP, przycisk.
0: Także.
1: Księdz, więc pierwszy. Szukaj, przycisk. Garz HP, przycisk,
2: no,
1: odśwież. Metropolia GZM, live, przycisk. 20.02, rzecz na Metropolia GZM, live, przycisk. Zamknij menu kontekstowe, zamknij menu kontekstowe, przycisk. Garz HP, przycisk. Prywat twojej uwagi, prywat mobile MPK. 1, 1, przejdź na rozklad jazdy, przycisk. Moje konto, przycisk. Ustawienia, nagłówek, przycisk wróć. Księdza Piotras, przycisk, na zewnątrz. Metropolia GZM, live, przycisk. 20.03, rzecz na pasku statusu. Moja lokalizacja.
0: No i szczerze, jeśli ma być szczery, to pozostaje...
1: Mobile ekran zmiany aplikacji, mobile MPK, zamykam mobile MPK.
2: Nie możesz przejść do rozkładu.
1: Togo od tego, ostatnio łeb, mobile MPK.
0: Nie wiem, czy to ze względu na te reklamy, które mi zaczęły właśnie wyskakiwać.
2: Aha.
0: Nie wiem, czy one mi zakryły przycisk wróć.
1: Księdza Piotra Skargi.
0: Czy jak?
1: Metropolia GZM, live, przycisk.
0: O, a tutaj
1: moja lokalizacja.
0: Dalej jestem na ekranie.
1: Księdza Piotra Skargi.
0: Dalej
1: księdza
0: jestem
1: Piotra
0: na ekranie
1: Skargi.
0: W ogóle wyobraź sobie tego planera.
1: Metropolia GZM, Metropolia GZM.
2: A może
1: przycisk.
2: Musisz Garz HP, trzema przycisk. Palcami jakby przesunąć?
0: Nie, to nie działa. Ale wiem, co pewnie zadziała.
1: Funkcja voiceover jest wyłączona.
0: No właśnie, wyłączyłem voiceovera.
1: Funkcja voiceover włączona, mobile MPK, Metropolia GZM, live, przycisk, rozkład linii, przycisk,
2: no właśnie.
1: Rozkład
2: o.
1: przystanku, przycisk.
0: Tak, no dlatego właśnie...
1: Strona 3/3, księdza Piotra Skargi, strona 2/3, porowet, strona 1/3, rozkład,
2: już,
1: strona
2: 2/3.
0: Tak. Bo jak jestem na ekranie głównym, to działa, tak?
2: Aha.
0: Pokazywałem, że to się da się przesuwać.
1: Strona 3/3, księdza Piotra Skargi, Katowice, strona 2/3, porowet miejskie.
0: Z niepojętych przyczyn, jak się wejdzie, jakby z innego miejsca, jak się wejdzie, nie poprzez ten gest, no to już nie działa. No
2: I trzeba jest... restartować voiceovera.
0: No tak, że znaczy trzeba go wyłączyć, przesunąć sobie palcem od lewej krawędzi ekranu w prawo.
2: Aha.
0: I wtedy on nam przejdzie na poprzednią zakładkę.
2: Rozumiem.
1: Rozkład przystanku, przycisk.
0: Dobra, to znajdźmy sobie...
1: Ostatnio użyty. Bytom, najbliższy, szukaj, pole wyszukiwania.
0: Szukaj.
1: Pole wyszukiwania, wejście, pole wyszukiwania, orientacja zablokowana, orientacja poziom, spacja, P, A, C, S, O, B, I, E, E, K, I, E, G, O.
0: Dobra, Bytom Plac Sobieskiego, mam nadzieję, że coś tam znajdzie.
1: Orientacja pionowa. Bytom Plac Sobieskiego.
0: Dobrze.
1: Wybierz
0: I
1: przystanek.
0: Tak jak powiedziałem, tutaj on jakby domyślnie nam otworzy cały węzeł.
1: Bytom Plac Sobieskiego, 1, 20, 10. OK. Odjazd 2, 5 minut, przycisk.
0: O, słyszałeś, tak? OK.
2: Tak, OK.
1: Bytom Dworzec. Bytom Plac Sobieskiego, 1, 20, 10. OK.
0: Musimy sobie
1: odjazd 2, 5 minut,
0: przycisk. Początek listy.
1: 800. Bytom Plac Sobieskiego, 1, autobus, obrazek. 830.
0: OK, 830.
1: W prawo, obrazek. Bytom Dworzec.
0: W kierunku Bytom Dworzec.
1: Bytom Plac Sobieskiego, 1, 20, 10. Minus 1. Odjazd 2. 4 minuty.
2: O, przycisk. Już się, minus 1. Tak, i już się zmieniło.
1: Tak. Autobus, obrazek, N3.
2: I spóźniony o minutę, jak rozumiem.
0: Minus 1, nie. Będzie jechał szybciej, jakby przed czasem.
2: A, szybciej, okej.
0: Okay. Tak.
1: Z prawo, plusem. Obrazek.
2: I tu z plusem będzie, że jest tak. Spóźniony. Dobra.
0: Tak, teraz M3 w kierunku Tarnowskich Gór.
1: Bytom Plac Sobieskiego, 1, 20, 11. Odjazd 2, 5 minut, przycisk.
0: On nie jest w ogóle, jakby nie ma najwyraźniej GPS-a, bo nie ma informacji żadnej.
1: Autobus, obrazek. 227. W prawo, obrazek. Bytom Dworzec. Bytom Plac Sobieskiego, 1. 20, 20. Odjazd 2, 14 minut, przycisk.
2: A teraz jak cofniesz się do tego...
0: Aha, zobaczymy, dobra.
1: Bytom Plac Sobieskiego, 1. Bytom Dworzec. W prawo, obrazek, 91. Autobus, obrazek, strona 1, odświeżam. Bytom Plac Sobieskiego, 1. Bytom Dworzec. W prawo, obrazek, bytom, 700. Autobus, obrazek, 700. W prawo, dodaj do ulubionych. Pokaż, autobus, 700. W prawo, bytom, autobus, 800. W prawo, obrazek, 830. W prawo, bytom Dworzec. Bytom Plac Sobieskiego, 1, 19, 58. Odjechał 9 minut temu, przycisk.
2: No to nie ten, nie chyba?
1: Autobus, obrazek, N3. W prawo, może obrazek, ten. Tarnowskie Góry, Dworzec. Bytom Plac Sobieskiego, 1, 19, 59. Odjechał 8 minut temu, przycisk. Autobus, 114. W prawo, obrazek, Bytom Dworzec. Bytom Plac Sobieskiego, 1, 20, 01, przecinek. Odjechał 6 minut temu, przycisk.
0: Widzisz, nie cofnąłem zbyt.
1: Autobus,
2: za bardzo,
1: M17.
2: Tak, pewnie jeszcze.
1: W prawo, obrazek, Bytom Dworzec. M17. W prawo, bytom, autobus, 91. W prawo, bytom, autobus, 830.
0: O, to jest ten.
1: W prawo, obrazek, Bytom Dworzec. Bytom Plac Sobieskiego, 1, 20, 10. Minus 1, odjazd 2, 2 minuty, przycisk.
2: No, i jest. Ale powiem ci szczerze, że tak to przeglądać, czekając na autobus, zwłaszcza jak on może się pojawić w każdej chwili, to...
0: Albo na przykład, jeżeli obserwujesz kilka autobusów, bo
2: no tak,
0: możesz jechać jeszcze inną linią.
2: Bo
0: nie?
2: Do danego celu może prowadzić kilka linii, tak?
1: Autobus, Bytom Plac Sobieskiego, 1, 20, 10. Okej, okay. Odjazd 2, 2 minuty,
0: o,
1: przycisk.
0: Jest okej.
2: Okay. No, jest.
0: I no, więc możemy to sobie prześledzić. No, mało intuicyjne, kurczę, mało. Niestety intuicyjne.
1: Autobus, Bytom Plac Sobieskiego, 1, 20, 10. Minus 1, odjazd 2, 1 minuta, przycisk.
0: No, znowu, minus 1 minuta.
2: I zaraz będzie pewnie, że odjechał.
0: Tak, zaraz jakoś tak to powinno być.
2: Natomiast, no jak widać, część z osób korzystających z Mobile MPK, no jest zadowolona, używa. No i dobrze, że są różne gdzieś tam, powiedzmy, te aplikacje
0: alternatywy.
2: No zwłaszcza, że Time4Bus no nie ma wszystkich.
0: No właśnie, jak to się mówi, na bezrybiu i rak rybą.
2: Oczywiście.
0: To też trzeba brać pod uwagę, że rzeczywiście czasami, no i tak na przykład tutaj sytuacja wygląda lepiej niż w aplikacji, z tego co ja pamiętam, jak dojadę na przykład. O, była taka aplikacja, nie wiem czy jeszcze jest.
1: Ekran wygaszamy. No, Bytom Plac Sobieskiego, 1, 20, 10, minus 1, odjazd 2, 0 minut, przycisk.
0: No to rzeczywiście tam to wyglądało słabo, tam tej dostępności nie było w ogóle.
2: No, albo aplikacja Moovit, tak? Ona też jest taka. Ona jest
0: znaczy, aplikacja Moovit się wydaje, nie wiem, pod względem dostępności spoko. Znaczy, takie mam wrażenia.
2: No właśnie. Jeżeli. No są ludzie, którzy korzystają z tej aplikacji. Dla mnie, szczerze powiedziawszy, ona jest mało intuicyjna.
0: Tak, bo tam jakby masz. U mnie na Śląsku jest tak, że autobus linii ZTM, Zarząd Transportu Metropolitalnego i tak dalej, i nazwy wydłużone, jakby tego nie można było w ogóle wywalić. I chyba tam z voiceoverem w ogóle nie da się określać pozycji pojazdu. No nie czytasz, to będzie opóźnione czy tam coś.
2: No ja próbowałem czegoś tam szukać, jakoś zaprzyjaźnić trochę z tą aplikacją, bo coś tam nawet w moim mieście pokazywało. ale no dla mnie jest mało.
0: No to wiesz, no to co, trzeba mętyć Time4Busa, tak?
2: Znaczy, tak, gdzieś tam zdecydowanie.
0: Słać listy, epistoły i prośby. Ja myślę, że wiesz, no dla ludzi rzeczywiście, którzy
1: ekran wygaszony.
0: Korzystają z Mobile MPK na Androidzie, bo z kolei ja mam takie wrażenie, a jestem tym beta testerem tego Time for Bus'a, że na Android ten Time for Bus no nie działa tak super jak na iOS-ie. Więc może, że może ktoś, jak już się do tego Mobile MPK przyzwyczaił, zmienił telefon, on to sobie myśli, o kurczę, no to okej, nie? Dalej będzie Mobile MPK. Może być, 11. Jasne, ale no...
1: Mobile MPK, wybierz.
0: Tak właśnie, od biedy moim zdaniem.
2: Ale działa to jak Bytom działa. Wążec. Ale jeżeli wy macie jakieś pozytywne wrażenia z korzystania z Mobile MPK na iOS-a, no to dajcie znać, bo to też jesteśmy ciekawi waszych komentarzy pod audycją. I chyba, Wojtku, tyle.
0: Chyba tyle, no bo...
1: 830. Zobaczymy. W prawo, obrazek, Bytom Dworzec. Bytom Plac Sobieskiego, 1, 20, 10. Odjechał 2 minuty temu.
2: No, przycisk. Odświeża się, aktualizuje.
1: Katowice, Piotrask, Chorzów Metalowców, 1.
0: O, i zobacz, teraz właśnie to wskoczyło to, o czym mówiłem, co chciałem pokazać wcześniej.
2: Aha.
1: Dom Hutaba Hildon, 1.
0: Zobacz, Michale.
1: Dom Hutaba Hildon, 1. Dom Hutaba Hildon, 1. 19, 42. Dom Kościół, 1. 19, Park Śląski Ogród Zoologiczny, 1.
0: Pokazała nam się jego...
1: 19, Chorzów Stadion Śląski, 19, Chorzów Aks, 2.
2: A co zrobiłeś?
1: 19, 51.
0: Kliknąłem w czas odjazdu, czyli zaraz to
2: czyli nie w kierunek, a w czas.
0: A tak, czyli w sensie w przystanek, na którym on jest, przedtem to nie działało.
1: Chorzów Rynek, 19, Chorzów Metalowców, 1, 19, 56.
2: Ja też mam wrażenie, że tu może być kwestia tych reklam. Może coś.
1: 19, 59, Chorzów, 20, Bytom Arki Bożka, 2.
0: Może tak być. No i to, że ta aplikacja tak właśnie taka jest, jakby taka
1: strona 22, Łodziewniki MediaMarkt, 2, 20, 02.
0: Teraz się cofnę.
1: Bytom Plac Sobieskiego, 1, 4.
0: Bo tu masz jakby trzy elementy.
1: W prawo, no. Obrazek,
0: M3. M3, czyli to jest nazwa linii. Później masz...
1: W prawo, od Tarnowskiej Góry Dworzec.
0: Kierunek. Docelowy tejże linii. I później masz...
1: Bytom Plac Sobieskiego, 1, 4, 0, 9, przecinek. Odjazd 2, 7 godzin 56 minut, przycisk.
0: Przystanek, na którą przyjeżdża, tak? Ten przystanek, którego ty rozkład sprawdzasz, tak?
2: Mhm.
0: Włącznie z czasem przybycia i ewentualnych opóźnień i tak dalej.
2: No tak.
1: Strona 9-13.
0: Tak mi się znowu przesunęło.
1: Bytom Plac Sobieskiego, w prawo, obrazek.
0: Chociaż
1: być
0: nie
1: może.
0: Robiłem, no nie wiem czemu, po prostu dałem wstecz.
1: Tak, Bytom Plac Sobieskiego, 1-1-09 przecinek. Odjazd 2, 4 godziny i 55. Strona 9, strona 8, Bytom Plac Sobieskiego, 1-23-01 przecinek. Strona. Bytom Plac Sobieskiego, 1-21-45. Odjazd 2, 1 godzina i 31 minut. Strona. Bytom Plac Sobieskiego, 1, 20, 55. Odjazd 2, 41 minut. Przycisk, strona 3, 185.
0: Dlatego to przesuwanie po tej liście tyle zajmuje, bo tych elementów jest, mi się wydaje, też dość sporo.
1: Strona 2, Bytom Plac Sobieskiego, 1, 20, 07 przecinek.
2: Odjechał 7 minut temu. Przycisk. Przesuwamy ileś razy, to wcale o nie jakąś za dużą
0: tak.
2: Jednostkę.
1: 9, autobus, obrazek.
2: Udaje nam się przejść.
1: 91.
0: Co?
2: Wcale nie o za dużą jakąś jednostkę udaje nam się przejść.
0: Mamy 91.
1: W prawo, obrazek.
0: Bytom Dworzec.
1: Bytom Plac Sobieskiego, 1, 20, 07 przecinek. Odjechał 7 minut temu, przycisk.
0: Odjechał o 27, klikamy sobie.
1: Sosnowiec, Dworzec, PKP, 1.
0: Jest cała jego trasa. No więc, moi drodzy, tak to widzicie.
2: Co tak ekran, to inaczej się zachowuje trochę ta aplikacja.
0: No, niestety tak.
1: Autobus, obrazek. Bytom Plac Sobieskiego, 1, 5.
0: Tak to właśnie wygląda. No i co? No i to chyba tyle. Korzystać się da. Myślę, że też każdy sam sobie oceni, czy warto, czy nie warto. Fajnie, że jest. W końcu po takim...
2: Po tylu latach.
0: Po tylu latach, tak.
1: Ekran wygaszony.
0: Fajnie by było, gdyby coś się zmieniło w kwestiach dostępnościowych. No ale...
1: Bytom Plac Sobieskiego, 1, 5, 22.
0: Nie chcę się znęcać, ale jeszcze taki ostatni kamyczek dorzucę, aha, że no, ja tam pisałem do twórców aplikacji. Jeszcze pamiętasz, Michale, jak żeśmy sobie rozmawiali
2: o tej. No pamiętam i zresztą nawet wczoraj, tak przywołując w pamięci tę naszą audycję, to pamiętam, że ty też mówiłeś, że jakoś niespecjalny też kontakt dobry jest z twórcami, niestety.
0: No, kontakt... Ja bym tego nie nazwał kontaktem jakimś dobrym czy niedobrym. On jest w sumie zerowy, tak? Bo ja tam... do nich coś napisałem, po jakimś tam czasie dostałem odpowiedź i tyle, nie? Znaczy, odpowiedź była taka, że okej, dobra, w następnej wersji. Następna wersja przyszła, no i nic. Przyszła następna wersja, no i nic, nie? No i... Bo ja już pisałem o tym właśnie interfejsie, że on mi się nie podoba, o tym wyglądzie tej listy tych przystanków, tak? To znaczy o tych rekordach na przystanku, o. Ja o tym pisałem, że to już ponad rok temu, jak to było na Androidzie, nie? Że mówię, no właśnie ze względu na osoby niewidome, bo to jest strasznie dużo klikania, po prostu lewo, prawo, lewo, tak? Potem przewijaj to jeszcze, no to jest masakra i mordęga, nie?
2: Zgadza się.
0: No, także, no zobaczymy, mam nadzieję, że...
2: Dziś też mam wrażenie, że się trochę pomęczyliśmy z tą aplikacją.
0: Tak, no bo ta aplikacja właśnie jest taka... Ja się na początku ucieszyłem, że o kurczę, fajnie, ale jak tu otworzyłem, to mnie nie, no tak trochę to wygląda słabo, nie?
2: Pozostaje mieć nadzieję, że jednak mimo wszystko będzie się aplikacja rozwijać, szczególnie na to liczę w imieniu tych, których nie obejmuje swoim zasięgiem Time for Bus.
0: To jedno, ja nawet, wiesz co, czasami sobie lubię porównać pewne rzeczy, bo były takie sytuacje, że w Mobile MPK ten rozkład się szybciej aktualizował nieraz, albo w Time for Busie na przykład. Ja sobie lubię porównywać te rzeczy. No, więc laptop już się nagrzał, kot sobie siedzi na pokrywie od tego laptopa mojego.
2: Więc to najwyższy czas kończyć.
0: Chyba czas kończyć.
2: Tak jest. Time for Bus dla iOS-a. Wojciech Dulski.
0: Nie, Mobile MPK.
2: Tak. Time for Bus był kiedy indziej. Mobile MPK oczywiście. Mobile MPK dla iOS-a. Wojciech Dulski prezentował tę aplikację dziś na naszej antenie. O, jeszcze chyba tak zupełnie rzutem na taśmę. Wydaje mi się, że...
0: Gdzieś dzwonią.
2: Tak. Zobaczymy, czy nam się uda odebrać. Okej. No to w takim razie odbieramy. Kogo witamy po drugiej stronie?
3: A z tej strony Paweł Masarczyk. Witam was serdecznie.
2: Cześć Paweł.
3: Witam was serdecznie. Pozdrawiam tutaj słuchaczy. Mobile MPK na iOS-a. Jak rozumiem, audycja, także tutaj Wojtku, ja już chciałem tylko powiedzieć, że się bardzo cieszę, że ta aplikacja wreszcie wyszła, bo no długo na iPhone'ie czekaliśmy na coś, co było wspierane w wielu miastach i no, jak tam na naszym Śląsku, dane jak zwykle, jak rozumiem, aktualne, pokazuje w czasie rzeczywistym, czy nie bardzo? Bo wiem, że aplikacja androidowa pokazywała zawsze live.
0: Tak.
3: Okej, no to dobrze wiedzieć. Będę niedługo miał możliwość przetestować, to pewnie też w jakichś komentarzach się wrażeniami podzielę, także...
2: No ciekawe, jakie będą twoje wrażenia, bo z tego, co pokazywał dziś Wojtek, no do Time for Busa to jednak, przynajmniej na iOSie, no pozostawia trochę do życzenia.
3: Do życzenia. No na Androidzie
0: nie,
3: też
0: nie ma podejścia w ogóle.
3: Jakichś niezetykietowanych przycisków dużo i jakieś tam przeróżne puste przestrzenie, gdzie po prostu nawigujemy gestami. Jest cisza, więc no trzeba będzie to niestety zbadać, no i mieć nadzieję, że firma kiedyś wysłucha naszych próśb i dostosuje to tak, jak trzeba.
2: A ty, Pawle, do nas, tak jeszcze od razu zapytam, ty teraz właśnie testujesz tę słynną budkę?
3: Słynną budkę, bo słuchacze nie wiedzą, o co chodzi i troszeczkę zaspoilerowałem, ale okej. Tak, to jest połączenie z budki telefonicznej podłączonej przez internet.
0: Okej, a to gdzie takie pomysły ciekawe są?
3: W hackerspace'ach, w takich miejscach, gdzie ludzie się bawią różnymi technologiami, łączą jedno z drugim i eksperymentują, jak tylko im dusza gra. Także kiedyś bardzo chętnie o tym opowiem.
0: No to, okej.
2: My właśnie kończyliśmy.
0: Co do Mobile MPK, to nie wiem, jak długo korzystasz, ale zauważ, bo ja właśnie o tym mówiłem, że bardzo, bardzo słabo to jest rozwiązane, kiedy masz przystanek, wchodzisz sobie w ten przystanek i masz rekordy na liście, tak? To tak naprawdę masz trzy pozycje, które, bo masz tak, masz numer linii, potem masz kierunek tejże linii i później przystanek, na którą ta linia przyjeżdża, ten twój, wraz z czasem odjazdu. I to jest dla mnie chore, że to jakby jest rozbite na trzy elementy.
3: Tak, no i ja się zgadzam. I o ile się da, powinno się różne informacje, które należą razem gdzieś tam do siebie łączyć. I to jest jedna bardzo prosta technika w programowaniu APEC na iOS-a. Szkoda, że wielu deweloperów nie zwraca na to uwagi.
0: Ja się jeszcze w ogóle zastanawiam, bo też o tym z Michałem rozmawialiśmy, że tam ten kontakt właśnie z nim jest słaby, tak? I zastanawiam się, czy w ogóle dałoby się jakoś dołączyć do grupy, czy oni w ogóle mają jakąś grupę beta testerów, czy dałoby się dołączyć. Ja tam do nich napiszę, no bo wtedy można by im jakoś to pokazać, tak? Unaocznić, że tutaj macie błąd, tam macie błąd, ale właśnie boję się tego, że jak to będzie wyglądało tak jak na Androidzie, no to nie wróżę temu dobrej, świetlanej przyszłości.
3: Zawsze jest to jakaś alternatywa dla tych, gdzie Time for Bus jeszcze nie dotarł. I to trzeba chyba jasno powiedzieć, że
2: tak, to prawda.
3: Jest to lepsze niż mówi, niż wszystko, co do tej pory było, więc najważniejsze, że te alternatywy są.
0: Ja też mówiłem, że zwłaszcza od jak dojadę, no bo tam jest w ogóle jakaś katastrofa dostępnościowa, nie? To tam...
3: Dobrze, to ja już dalej nie przeszkadzę jego prowadzenia audycji.
2: No my właśnie już kończyliśmy, wiesz?
0: Kończymy, ale... Pawle, także fajnie, że zadzwoniłeś.
3: Aha, no to słuchajcie, no to dzięki raz jeszcze Wojtku za opublikowanie materiału, no i z chęcią wysłucham już całości, kiedy się ukaże na stronie.
2: Dzięki, Pawle, za telefon, do usłyszenia.
3: Pozdrawiamy, do usłyszenia.
0: Trzymaj się. No ja mam nadzieję, że że komuś to się przyda, nawet... No bo chyba, wiesz co, Michał, ja nie widzę innego zastosowania oprócz ciekawości i oprócz tego, że do Time for Bus w twoim na przykład mieście czy w mieście kogoś innego nie działa, tak? W sensie tego miasta nie wspiera. No to ja nie widzę innego, nie widzę w ogóle potrzeby, żeby się przesiadać z Time for Bus, no.
2: No, dlatego jestem bardzo ciekaw, co zobaczymy w komentarzach, jakie będą na przykład komentarze od naszych słuchaczy, bo ja z tego, co zrozumiałem, to niektórym bardziej się to podoba. Jestem zdziwiony, ale okej.
0: Okay. Powiem tak, nie wiem, czy sobie przypominasz, ale jak jeszcze nie było Time for Bus, albo gdzieś tam wchodziła ta aplikacja, to ja w ogóle byłem ogromnym zwolennikiem Mobile MPK.
2: Oczywiście, pamiętam.
0: Ja odkąd pamiętam, to w sumie korzystałem z tej aplikacji. No ale teraz, jakby szanując oczywiście wybór naszych słuchaczy, no dziwi mnie to, zastanawia mnie to, w sensie co, pod jakim względem, tak, dlaczego ludzie wybierają zamiast Time for Busa właśnie, jeżeli jest dostępny w ich mieście, tak, rozkład i w Mobile MPK, i w Time for Busie, to czemu wybierają Mobile MPK, bo to jest... Ciekawa sprawa.
2: W trakcie audycji nam się dyskusja nie wywiązała, ale może w komentarzach nam się wywiąże. Do tego bardzo serdecznie zachęcamy.
0: No to może po prostu kwestia przyzwyczajenia.
2: Całkiem możliwe. Zapraszamy do kontaktu, zapraszamy do komentarza. A tobie, Wojtku, dziękuję za dzisiejszą audycję.
0: Dzięki również.
2: Michał Dziwisz również dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Do następnego spotkania na antenie Tyfloradia.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Środa, 12 lutego 2025 i dzisiaj audycja taka, w pewnym sensie aktualizacja audycji, która już kiedyś się odbyła na temat wtyczek do programu NVDA, a że od tego czasu minęło już trochę, a bardzo dużo się pozmieniało, no to warto sobie taką w zasadzie drugą audycję trochę o tym samym zrobić. Dzisiaj wraz ze mną jest Michał Dziwisz, Paweł Masarczyk, Piotrek Machacz.
2: Dobry wieczór. I to słuchajcie, nie jest Tyflo Przegląd.
5: Tak, i to nie jest Tyflo Przegląd, więc nie będzie tutaj przeglądu, newsów, ale jesteśmy na WhatsAppie, jesteśmy na YouTubie. Gdzie jesteśmy? Czy się w Tyfloradio jesteśmy?
2: Jesteśmy też na Facebooku.
5: Tak. i można z nami się kontaktować tymi drogami, jeszcze telefonicznie, tylko nigdy nie pamiętam tego numeru.
2: Spokojnie, ja go nie potrafiłem zapamiętać przez kilkanaście lat, odkąd go mam, a kiedy zacząłem go podawać na antenie, to dopiero zacząłem go pamiętać. 663-883-600, 663-883-600.
5: Łatwy numer, ale jakoś nie wchodzi mi na głowę. Także jesteśmy, czekamy na wasze komentarze i zacznijmy może od takich podstaw, czyli od czegoś, co w sumie chyba nawet jest, nie wiem, czy jest jeszcze dodatkiem, no, sklep z dodatkami, czyli Add-on Store, który no, jest miejscem, z którego można dużą część dodatków do NVDA pobrać. Oprócz sklepu jest szereg miejsc, szereg stron w internecie, bo niektórzy z różnych powodów nie umieszczają swoich dodatków w sklepie z dodatkami. Na przykład polski, znaczy nie tylko polski, ale syntezator RH Voice, tudzież głosy do niego. Nie ma tego wszystkiego w Add-on Store. Natomiast no naprawdę tych wtyczek jest już dość sporo w tym sklepie. Żeby się do niego dostać, naciskamy NVDA plus N. Otwiera się menu, wchodzimy do narzędzi i tam znajdujemy Add-on Store. I jak jesteśmy, i potem, gdy sobie nacisnę na tym Enter, mam okno sklepu. Otwiera mi się okno sklepu. Mamy tutaj kilka zakładek. Domyślnie lądujemy na liście zainstalowanych dodatków. Jeżeli byłbym nowym użytkownikiem NVDA, na liście nie miałbym chyba nic, choć tego nie jestem pewien. Natomiast można jeszcze przejść na kilka innych zakładek. Pierwsza to jest właśnie zainstalowane dodatki. Mamy jeszcze kilka zakładek, jeszcze do zaktualizowania. Odkrywaj dodatki i zainstalowane niezgodne, czyli takie, które no, teoretycznie mamy, ale no, nie działają z różnych przyczyn. I podejrzewam, że no taką zakładką, na której będzie można na początku się zatrzymać, to jest oczywiście zakładka Odkrywaj dodatki, czyli to jest to miejsce, gdzie można te dodatki przeglądać i je instalować. Po przejściu tabem mamy wybór tak zwanego kanału, to znaczy, czy chcemy stabilną wersję beta, dev, czyli deweloperską, czyli to takie jeszcze bardziej.
2: Jeszcze mniej stabilne niż beta.
5: Tak. A na samej górze jest jeszcze wszystkie, czyli wszystkie wersje, co oznacza, że jeden dodatek może mieć kilka wersji, bo są takie dodatki, które mają wersję stabilną, beta, dev, i wtedy wszystkie te wersje pojawią nam się na liście. Co ciekawe, są takie dodatki, których wersje deweloperskie są starsze niż wersje stabilne, dlatego że ktoś mógł do pewnego momentu na przykład umieszczać wersje deweloperskie w sklepie, a potem już nie, ale wersje stabilne jak najbardziej tam są, więc warto na takie rzeczy zwracać uwagę, jeżeli byśmy chcieli rzeczywiście mieć najnowszą wersję, bo może się okazać czasami, że taka wersja stabilna jest istotnie wersją najnowszą, a beta jest starsza. Ciekawe. Pole wyboru uwzględnia dodatki niezgodne. No właśnie, niezgodne to niezgodne. Teoretycznie można je zainstalować, teoretycznie można by próbować coś zrobić, żeby one zgodne się stały, natomiast różnie to bywa.
2: To wszystko zależy od tego, jak ten dodatek jest skomplikowany, bo czasem, bo ta zgodność to nie jest, też warto o tym powiedzieć, że ta zgodność z NVDA bądź jej brak, to nie jest jakiś bardzo zaawansowany mechanizm, który analizuje, sprawdza, weryfikuje, czy ten dodatek działa, czy nie działa. Nie, to jest jedna linijka w pliku tak zwanego manifestu, który znajduje się w dodatku i który określa...
5: To
2: jest plik tekstowy. Tak, to jest plik tekstowy. I ten manifest określa, ta linijka określa to, czy dany dodatek z tą wersją NVDA będzie działał, czy też nie będzie działał. No i jeżeli tam to zmienimy, albo wymusimy taką kompatybilność, to mogą się stać dwie rzeczy, a właściwie to nawet i trzy, bo dodatek może działać, może nie działać, no to są oczywiste rzeczy, ale może

0: się nie wysypie, czy jakichś nowych błędów nie ma. Ja tak ostatnio kogoś zrobiłem, bo myślałem, że będzie nam po prostu łatwiej i szybciej. Chciałem jak najszybciej się połączyć z czyimś komputerem i mieć po prostu działającego remote'a. Więc zamiast tego remote'a zaktualizować, poprosiłem tą osobę, żeby nadpisała sobie kompatybilność. No i okazało się potem, że NVDA wielu rzeczy nie czytał. Nie czytał pulpitu, nie czytał, wszystko było zaznaczone, zaznaczone, kiedy się naciskało strzałki. Naciskało się insert N, żeby wyszło menu NVDA, ono się pokazało, ale nie było czytane. Coś tam się nie fokusowało, jakieś klawisze były przyblokowane, więc naprawdę uważajcie i w ostateczności nadpisujcie tą kompatybilność, bo no przy takich właśnie bardziej złożonych dodatkach może się okazać, że sobie więcej szkody zrobicie niż ta chwila gdzieś tam oszczędności czasu była warta.
1: To znaczy nie, no absolutnie nie ma sensu robić i wymuszać tej kompatybilności w sytuacji, kiedy mamy aktualizację tego dodatku. To jest moim zdaniem jedynym powodem wymuszania tej kompatybilności jest sytuacja, w której chcemy zaktualizować NVDA, ale no niestety twórca danego dodatku nie dokonał aktualizacji, w której pojawia się informacja, że ten dodatek jest kompatybilny, albo go w jakiś sposób nie poprawił. I wtedy to po prostu, no okej, okay, chcemy zaryzykować, chcemy spróbować, albo zadziała, albo nie zadziała, ale nigdy nie robimy w ten sposób, że zmieniamy ten plik manifestu, czy wybieramy te opcje kompatybilności, bo tam można też przy tych dodatkach coś takiego wymusić, już teraz nie trzeba nawet tego pliku edytować, natomiast nigdy tego nie robimy, jeżeli mamy do dyspozycji nowy dodatek, bo to po prostu mija się z celem.
0: No tak.
2: To prawda. Następnie mamy pole edycji, w którym możemy wpisać, jeżeli znamy nazwę jakiegoś dodatku, który chcemy zainstalować, to można ją tu wpisać i w ten sposób no, przyspieszyć sobie znalezienie tego dodatku. No i w końcu dochodzimy do listy dodatków. W tym momencie na tym kanale stabilnym na moment nagrywania audycji jest 195 dodatków. Ich w związku z tym, to jest naprawdę duża ilość. No i przy każdym mamy jego nazwę. Następnie dostępny. Nie wiem, co to jest. Czy to nie jest kwestia właśnie tej zgodności z NVDA. Potem jest wersja dodatku. Potem jest informacja, że to jest stabilny, czyli jeżeli mamy pokazane wszystkie, to nam może dość sporo powiedzieć, czy to jest właśnie wersja stabilna, czy beta, czy co jeszcze. I następnie mamy autora tego dodatku. To są po prostu kolumny na liście dodatków. Na każdym z tych dodatków mogę nacisnąć menu kontekstowe, no i tam pierwszą opcją jest zainstaluj, więc no to jakby dość oczywista rzecz. Następnie mamy, nie w każdym, ale możemy mieć stronę internetową dodatku, jakąś licencję. Czasami można zobaczyć kod źródłowy, jakieś licencje społeczności, coś tam jeszcze. No, w zależności od dodatku różne tu mogą być opcje, choć widzę, że tu sporo jest tych, które mają dość podobne opcje.
1: Jeżeli, Tomku, jeszcze chodzi o te kwestie dostępny, to że możemy go zainstalować, to oznacza, bo możemy mieć jeszcze taki opis przy takim dodatku, że jest włączony. A jeżeli coś takiego mamy, to znaczy, że po prostu on jest w tym momencie aktywny, że mamy go zainstalowanego i że tu wszystko z nim jest OK.
2: Tak, no i pod tabulatorem mamy opis. No bo jeżeli mamy taki dodatek, który nazywa się Access 8 Math, to niekoniecznie każdy musi wiedzieć, do czego ten dodatek służy. No i pod tabem mamy opis. No i tutaj mamy opis, że to jest dodatek, który umożliwia dostęp do treści matematycznych zapisanych w MATML. No to jest jeden ze standardów zapisu matematyki. I w LaTeX coś takiego. Potem jeszcze mam przycisk działania, to w zasadzie to samo, co kliknięcie menu kontekstowego na liście, czyli jeżeli na przykład nie mam menu kontekstowego

0: przycisku, no to mogę tutaj nacisnąć na przykład spację na tym przycisku działania i również taki dodatek zainstalować. Następnie mamy pole edycji, w którym jest tylko rozpisane jako więcej szczegółów. No i tutaj ma jakiś tam wydawca, jakiś tam identyfikator, wersja, czyli w zasadzie to samo, prawie to samo, co jest w tej tabelce, natomiast to jest po pierwsze w polu edycji, więc można to sobie łatwo literować. Po drugie, mamy tu też stronę internetową dodatku, jakieś licencje i tam jeszcze kilka rzeczy. I jeszcze jest przycisk zainstaluj z pliku, co oznacza, że mogę tu wybrać dowolny plik z dysku, który zawiera taki dodatek do NVDA i zainstalować, jeżeli nie ma go w sklepie, no to zainstalować go u siebie z komputera. I teraz nie ma tu żadnego przycisku OK, nic, bo potem jest przycisk zamknij i z powrotem jesteśmy na zakładkach. Więc albo nacisnę przycisk zamknij, jeżeli sobie wybiorę te wszystkie dodatki, które chcę zainstalować, naciskam albo przycisk zamknij, albo w ogóle escape'em wychodzę z tego okna i on dopiero wtedy będzie te dodatki instalował. On NVDA poprosi o to, żeby się ponownie uruchomiło, na co no, warto zezwolić, jeżeli chcemy, żeby ten dodatek się włączył od razu. No i teoretycznie powinno wszystko działać. W związku z powyższym można sobie na tej liście wybrać tych dodatków więcej niż jeden i je zainstalować w ten sposób. Drugi sposób instalacji, no to jest właśnie instalowanie dodatków z pliku. To można zrobić na dwa sposoby najczęściej, czyli zwłaszcza w wersji instalacyjnej NVDA wystarczy w eksploratorze kliknąć Enter na pliku z rozszerzeniem nvda-addon i taki dodatek powinien się zainstalować. Tam będą jeszcze po drodze co najmniej jedno pytanie, czy na pewno chcesz zainstalować ten dodatek. Być może jeszcze jakieś pytania się nasuną. Jeżeli to będzie aktualizacja, na pewno też będzie pytanie o to, czy chcesz zaktualizować wersję tego dodatku, powie, jaka jest wersja zainstalowana, powie, jaka jest wersja ta nowa, no i teoretycznie dodatek znowu powinien zostać zainstalowany, NVDA się automatycznie ponownie uruchomi. Przy czym tu też jedna uwaga, dodatki do NVDA to są w gruncie rzeczy normalne, zwyczajne, no, skrypty w języku Python, programy w języku Python i mogą zrobić wszystko to, na co no taki Python pozwoli, a pozwala na dużo, bardzo dużo. Więc jak najbardziej może się zdarzyć, że taki dodatek instalowany z jakiegoś nieznanego źródła może jak najbardziej zawierać na przykład wirusa. No nie musi oczywiście, ale może.
1: A z racji tego, że NVDA też pozwala na bardzo dużo, to mi jest bardzo łatwo wyobrazić sobie dodatek, który pod pozorem jakiejś funkcji rzeczywiście ułatwiającej nam życie wysyła na przykład gdzieś wszystko, co my wpisujemy i co odczytujemy.
0: Dokładnie.
1: To jest możliwe. Więc,
0: naprawdę na takie dodatki warto uważać te dodatki, które są w sklepie, no one podobno są, jak jest jakiś proces przeglądu tych dodatków i sprawdzania ich bezpieczeństwa. Nie wiem, na ile on jest jakby okej, natomiast no, podejrzewam, że jakiś jest. Więc no, podejrzewam, że te dodatki w sklepie powinny być raczej okej, natomiast nie wiem dokładnie, jak to wygląda. Jest jeszcze ta zakładka do zaktualizowania. No i tutaj w zasadzie się prawie niczym nie różni, oprócz tego, że na liście mamy tylko te dodatki, które no wymagają aktualizacji. Ja mam w tej chwili 4 takie dodatki na liście. No i no co, no mogę znowu menu kontekstowe, zaktualizuj i po naciśnięciu Entera no nic się jakby nie stanie, dopiero po zamknięciu NVDA w zasadzie zamknięciu tego okna NVDA zapyta, czy zainstalować dodatki, czy uruchomić ponownie. No i dopiero wtedy to się zrobi. No i tyle, jeżeli chodzi o ten sklep z dodatkami. Tak mi się wydaje. Chyba, że ktoś jeszcze chciałby coś z was dodać. Dobra, to może przejdźmy sobie.
1: Jedyne co mogę jeszcze powiedzieć, że w opcjach NVDA w kategorii Add-on Store możemy sobie włączyć, teraz nie wiem, czy jest to domyślnie włączone, czy nie, ale możemy ustawić na opcję powiadamia i to jest w zasadzie jedyna opcja, która tutaj jest w tej kategorii i możemy włączyć powiadamiaj albo wyłączone. I o co tu chodzi? Chodzi tu o to, że dostaniemy w momencie startu NVDA informację o tym, że są dodatki do zaktualizowania i te dodatki będziemy sobie wtedy mogli po prostu zaktualizować, nie będzie trzeba tam wchodzić, tylko można będzie je po prostu zaktualizować od razu.
0: Tak. No dobra, to przejdźmy już może do samych dodatków, czyli do listy tych, które no, nam się rzeczywiście sprawdzają nam, jako nam i uważamy, że są ok i są takie no naprawdę godne polecenia. No i podejrzewam, że wszyscy jak tu jesteśmy na pierwszym pewnie miejscu wymienimy NVDA Remote, czyli po prostu możliwość zdalnego sterowania innym komputerem. Czyli po pierwsze my możemy pomóc komuś, po drugie ktoś może pomóc nam pod warunkiem, że i ja i ten ktoś drugi posiada NVDA.
1: Zgadza się.
0: No i co? Może wejdę w... Znaczy inaczej. Żeby użyć tego dodatku, znowu wchodzę w narzędzia i w narzędziach jest coś tak jak zdalne do rozwinięcia. Wchodzę w to zdalne. Pierwsza opcja jest to połącz. I pojawia nam się znowu okno dialogowe, w którym wybieramy, czy chcę być tak zwanym klientem, czy serwerem. Żeby nie komplikować, myślę, że w większości przypadków lepiej będzie wybrać opcję klienta, tak, bo serwer wymaga pewnych zabiegów z siecią, z routerem, nie każdy to wie.
1: Serwer to naprawdę w bardzo specyficznych przypadkach.
0: Tak. I pod tabem przechodzimy na drugą kontrolkę, czyli to, czy mamy my kontrolować inny komputer, kontroluj inny komputer, czy druga zakładka, zezwól na kontrolę tego komputera, no czyli właśnie to jest opcja, która pozwala na sterowania naszym komputerem przez kogoś z zewnątrz. Więc tu sobie możemy strzałkami wybierać. Domyślnie jest wybrane kontroluj inny komputer i moim prywatnym zdaniem nie wiem, czy nie lepiej byłoby wybrać zezwól na kontrolę tego komputera, bo nowi użytkownicy, którzy jeszcze nie radzą sobie za bardzo z obsługą komputera, mieliby mniej klikania. No ale jest jak jest. Dalej pod tabem mamy host. To jest pole, które jest jednocześnie listą, czyli to jest pole edycji jakby z historią, w którym można wpisać serwer, z jakim chcemy się połączyć. Domyślnie zdaje się, wpisany jest nvda-remote.com. Jest to serwer domyślny tej wtyczki, który no, dla nas, jego największą wadą jest to, że on jest zlokalizowany, zdaje się, w Stanach. I to powoduje, że no zanim informacja dojdzie od nas do serwera, z serwera do komputera, którym sterujemy, potem odpowiedź znowu przejdzie przez Stany, to trochę czasu minie, mimo tego, że to wszystko się porusza, wiadomo, z prędkością światła, ale po drodze będzie szereg różnych urządzeń, które tam te wszystkie sygnały rozdzielają na poziomie kraju, kontynentu i tak dalej, i tak dalej. No efekt jest taki, że otrzymujemy dość spore, na pewno bardzo zauważalne opóźnienie w, no, między tym, gdy wcisnę klawisz, a tym, gdy usłyszę syntezator, który z drugiego komputera przez pół świata przeleci. W związku z tym fajnie by było mieć serwer jakiś bliżej. Takich serwerów jest kilka. Nie wiem, czy macie jakiś taki serwer, który jest warty polecenia, taki dla wszystkich?
1: Właściwie wydaje mi się, że taki serwer, który, z którego korzystają wszyscy, w tym jest problem, że każdy ma jakiś swój. Nie ma chyba takich publicznie dostępnych i zaufanych poza nvidiaremote.com.
0: To prawda.
2: Kiedyś było coś takiego, jaka to była domena? Tam było kilka serwerów na każdym kontynencie.
1: Tak, ale tego oficjalnie nigdzie nie ma. I tu myślę, że warto też powiedzieć.
3: To tym... była domena, przepraszam, jeszcze szwetne. nvra.io.
2: To jeszcze jest?
3: Trzeba by sprawdzić. To kiedyś Simon Jäger z Kanady hostował i on sobie wykupił chyba tych serwerów wirtualnych kilka.
2: No strona jeszcze działa, więc...
3: Właśnie Kanada, Stany, Europa, żeby każdy miał po blisku.
1: Tylko warto powiedzieć o tym, i to myślę, że też jest gdzieś istotne, że łącząc się do takiego serwera, to trzeba też, jeżeli to będzie serwer jakiś poza tym oficjalnym, to warto, myślę, coś o tym serwerze wiedzieć, albo zaufać tej drugiej osobie, która nam te dane do tego serwera poda, bo administrator takiego serwera będzie w stanie, bo mu się to wyświetla, jeżeli będzie chciał, to będzie w stanie na przykład przejąć też kontrolę nad tym naszym komputerem. Więc tu też trzeba bardzo ostrożnie wybierać sobie te serwery, z których korzystamy i no, w takiej sytuacji po prostu... już naprawdę wiedzieć, na co się decydujemy.
2: A jeśli korzystamy z takiego publicznego serwera, to myślę, że też jeszcze jedną ważną kwestią jest to, że jak ustalamy ten hasło. Klucz z drugą osobą, tak. No to warto to hasło faktycznie ustawić takie no, faktycznie no,
0: zaraz to hasło
2: unikalne.
0: Przejdziemy.
1: Tak.
2: A, jeszcze.
0: Bo właśnie, następnym poledycim jest klucz. I tutaj wpisujemy coś, co podajemy tej drugiej osobie, z którą chcemy się połączyć. Ta druga osoba wpisuje to samo i no to pozwoli na no, sparowanie się tych komputerów. Teoretycznie można tu wpisać cokolwiek.
1: Jeden znak nawet
0: znakami,
1: można.
0: Nawet jeden znak, jedną literę. No tyle, że wtedy jest jakaś szansa, że ktoś zupełnie przypadkowo albo i nie przypadkowo na tą naszą sesję się, że tak powiem, załapie, ponieważ zarówno komputerów sterujących, jak i sterowanych tak naprawdę można mieć połączonych dużo, nie wiem ile, dużo na pewno.
1: Ograniczeń chyba nie ma tak
0: czyli
1: naprawdę.
0: Jeżeli wpisałoby 10 osób ten sam klucz jako komputer sterujący do sterowanego, no to 10 osób ma dostęp teoretycznie do tego komputera. Więc najlepiej wpisywać tu coś takiego, co nie jest takie na pierwszy rzut oka łatwe do zgadnięcia, przynajmniej łatwe na czas oczywiście sesji, no bo te sesje można w każdej chwili zamknąć, tak? Czyli i wtedy już dostępu nie ma, ale o tym jeszcze za chwilkę. Następnie jest przycisk generuj klucz, który spowoduje to, że wpisze nam się jakiś losowy ciąg znaków, dość długi, który można no, gdzieś tam skopiować, wkleić tej drugiej osobie i no, będzie bardzo, bardzo mała szansa na to, że ta osoba sobie no żeby ktoś to inny zgadnie. Co jeszcze? I jest przycisk połącz. Teraz przy pierwszym połączeniu z, nie wiem czy z dowolnym, na pewno z częścią serwerów, wyskoczy takie okno, ostrzeżenie o zabezpieczeniach. I tu będzie napisane, że certyfikat tego serwera nie może być zweryfikowany, to znaczy w przypadku NVDA Remote chyba tego nie ma.
1: Nie ma. I tak naprawdę, jeżeli dany serwer ma certyfikat, który jest aktualizowany, to z tym nie ma problemów. Natomiast warto pamiętać o tym, że każde połączenie z serwerem jest szyfrowane. To nie jest tak, że jeżeli nawet dostajemy takie ostrzeżenie, to że to połączenie szyfrowane nie jest. Natomiast oznacza to w praktyce tyle, że to połączenie jest szyfrowane takim kluczem, który prawdopodobnie zna wiele osób i byłoby w stanie, jeżeli byliby odpowiednio zdeterminowani, jakoś tam to podsłuchać.
0: Jest to słabsze szyfrowanie, tak, powiedzmy. Jest trochę gorzej zabezpieczony. Tak jednym zdaniem. No i mamy przyciski połącz, zrezygnuj, albo połącz i nie pytaj podobnie dla tego serwera. Więc jeżeli ufam temu serwerowi, najlepiej chyba wcisnąć połącz i nie pytaj podobnie dla tego serwera i wtedy to okno nam już za kolejnym razem się nie pokaże. I gdy się połączę, usłyszę sygnał, taki dźwięk i informację połączono. Jeżeli połączy się komputer, który będzie nami sterował, też usłyszymy dźwięk taki, że podłączył się do nas komputer, który steruje tym komputerem moim. Jeżeli chcę sterować komputerem tym drugim, czyli jeżeli ja się łączę jako komputer ten sterujący, to klawiszem F11 przełączam się między komputerem tym zdalnym i moim. I na komputerze zdalnym w zasadzie mogę pracować podobnie jak na swoim własnym, no tylko tyle, że przekazywane są wyłącznie komunikaty NVDA, czyli nie ma dźwięków systemowych, ani żadnych innych. Nie ma nie ma transmisji audio, nie ma transmisji wideo.
2: Natomiast mamy dźwięki i piknięcia NVDA, także jakieś paski postępu, czy wychodzenie z tego formularza, tak, jest przekazywane. I jeśli ktoś tego potrzebuje, to też oprócz mowy działa Braille.
0: Tak. I co ciekawe, działają słowniki. Ja kiedyś się łączyłem na komputer, który miał swoje słowniki i rzeczywiście te słowniki również jakby to, co jest... No, do mnie szła mowa już przetworzona przez słownik czyjś. Także też gdzieś tam o tym warto wiedzieć. Możliwe jest również wysyłanie zawartości schowka, zwłaszcza tekstową zawartość. Jeżeli chcę komuś, nie wiem, jakiś adres strony czy coś, no to można to zrobić. Nie pamiętam, czy jest na to jakiś skrót. Na pewno można wejść do narzędzi zdalne. No i tu mamy kilka opcji. Rozłącz i jeżeli nacisnę to rozłącz, to po prostu mój komputer odłącza się zupełnie od serwera i w tym momencie jest... w ogóle nie połączony z serwerem, więc jakby nie ma tej możliwości sterowania, że ktoś mi tutaj wejdzie na ten komputer i zacznie nim sterować. Wycisz pomoc zdalną. Jeżeli ja to włączę i steruję czymś komputerem, to ja wtedy nie słyszę tego, co ten NVDA u niego mówi. To się może przydać. Mi się to nieraz przydawało w takich sytuacjach, gdy na przykład coś kogoś robię, w pewnym momencie chcę coś zrobić u siebie przez 2 minuty, załóżmy, ale nie chcę komuś tego komputera blokować, no to mówię, dobra, masz teraz 2 minuty, zrób sobie coś tam. Ja sobie wyciszam wtedy jego NVDA, ktoś sobie może pracować, ja tego nie słyszę i gdy zrobię, co tam chcę i muszę, no to mogę się połączyć znowu i odciszyć te pomoc i kontynuować.
1: Ja jeszcze tylko dopowiem, że wysyłanie schowka, jeżeli chodzi o ten skrót, NVDA Shift Control C.
0: O. I można w ten sposób rzeczywiście wysyłać schowek. No i są jeszcze opcje. I w opcjach jest jedna dość ciekawa rzecz, przynajmniej dla niektórych, choć to może być jakoś tam nie zawsze bezpieczne, bo można się połączyć na starcie z jakimś serwerem, czyli uruchamia się NVDA i NVDA na dzień dobry łączy się z jakimś serwerem, żeby dało się tym komputerem sterować już od momentu włączenia NVDA. Ja to zrobiłem na przykład u kogoś z mojej rodziny, kto jest osobą widzącą, dzięki czemu, jeżeli ja chcę temu komuś pomóc, wystarczy, że ktoś włączy NVDA, NVDA łączy się już automatycznie z serwerem, nie musi wchodzić do tego okna, ustawiać tych serwerów, tych wszystkich kluczy, po prostu włącza NVDA i NVDA automatycznie łączy się z serwerem.
1: I ja tu jedną rzecz mogę dopowiedzieć, to z praktyki, że jeżeli mamy na przykład gdzieś komputer, którym chcemy sterować totalnie zdalnie, bezobsługowo, to trzeba zrobić jeszcze jedną ważną rzecz. Mianowicie, jeżeli mamy ustawioną tę tak zwaną kontrolę konta użytkownika, czyli ten bezpieczny pulpit, który nam się odzywa od czasu do czasu, to trzeba oprócz tego, że ustawimy sobie to automatyczne łączenie się do NVDA, przez NVDA Remote, to jest rzecz jedna, zapisujemy sobie wtedy te ustawienia i wtedy w ustawieniach NVDA na liście kategorii wybieramy sobie ogólne i tu naciskamy jeden ważny przycisk, mianowicie używaj zapisanych ustawień na ekranie logowania i innych zabezpieczonych ekranach. Dostaniemy ostrzeżenie, że w tym momencie zawartość naszego profilu zostanie skopiowana z różnymi wtyczkami, które tam mamy i tak dalej, że może być to niebezpieczne, ale jeżeli tego nie zrobimy, jeżeli nie potwierdzimy tej decyzji, to w pewnym momencie może się okazać, że nie będziemy w stanie korzystać z tego komputera. Jeżeli na przykład pomagamy komuś, i tak jak Tomek tu opowiada o tej sytuacji, że po prostu ktoś widzący włącza NVDA i Tomek coś tam robi na tym komputerze, no to nie jest problem, bo przy tym komputerze ktoś wiadomo wtedy siedzi i coś tam zawsze może kliknąć. Natomiast jeżeli przy tym komputerze nie byłoby nikogo, to może dojść do takiej sytuacji, że my po prostu się zablokujemy, jeżeli tej opcji nie aktywujemy.
0: To prawda. A tam w opcjach jest jeszcze kilka rzeczy, ale myślę, że to są takie drobiazgi, drobnostki, o których nie wiem, czy jest sens mówić, zwłaszcza, że to jest audycja w ogóle o wtyczkach, a wtyczek jeszcze troszkę przed nami. Na szczęście część z nich nie będzie potrzeby przedstawiania całości interfejsu tych wtyczek. Także, no nie wiem, czy o czym jeszcze, znaczy, nie wiem, czy macie jakiś pomysł na następną wtyczkę? Czy tłumaczę na przykład?
3: No można tłumaczyć, przedstawić, tak. No, bo jest tak, tych wtyczek trochę do tłumaczenia, tak szczerze mówiąc.
0: To prawda.
3: Ja korzystam osobiście z Translate, to jest wtyczka Janika Plasiarda. I to jest wtyczka, która po prostu jest tak prosta, jak to tylko możliwe. Włącza się ją skrótem NVDA Ctrl-Shift-T i cały czas, kiedy ona jest włączona tym skrótem, dopóki znowu tym samym skrótem nie wyłączymy, każda jedna rzecz, jaką NVDA ma wymawiać, będzie tłumaczona na język, w jakim aktualnie ustawiony jest NVDA. Tyle. Tłumaczenie jest Google Translate'em, to jeszcze to powiem.
2: Tak. I to jest, co ciekawe, przykład dodatku, który, jeśli się nie mylę, chyba że ktoś mnie zaraz poprawi, nie został jeszcze zaktualizowany oficjalnie. On chyba ma wersję 2022. coś, przynajmniej ja taką wersję mam zainstalowaną, którą musiałem sobie wymusić, żeby była włączona, bo oficjalnie nie jest kompatybilna, ale akurat ten dodatek mi działa bez większego problemu. Co jeszcze warto, myślę, o nim powiedzieć, on też jest o tyle fajny, że dla każdej aplikacji ma tak zwane cache, czyli wszystkie tłumaczenia są zapisywane na dysku do pliku, no też warto o tym wiedzieć, ale to jest o tyle fajne, bo ten dodatek na przykład przydaje się bardzo w przypadku gier. Ostatnio często mówimy w Tyflo Przeglądach nie tylko o chińskich grach, o japońskich grach, o francuskich grach na przykład, które nie są oficjalnie przetłumaczone, ale mimo wszystko dużo osób w te gry gra. No i między innymi grają w te gry dzięki tego typu dodatku. No bo tak jak wspominał Paweł, wystarczy taką grę uruchomić, ewentualnie pod taką aplikacją jak Local Emulator, który po prostu spowoduje to, że te wszystkie znaki będą odpowiednio wyświetlane, bo nie wszystkie aplikacje są tak skompilowane, żeby to od razu działało. I kiedy my już to zrobimy, wchodzimy sobie do takiej aplikacji, naciskamy ten skrót. Wiadomo, wtedy będziemy mieli opóźnienia, no bo zanim to się przetłumaczy, no to może minąć, nie wiem, no zależy od tego, ile tekstu tam jest mówione, ale powiedzmy od, nie wiem, ćwierć sekundy, pół sekundy, do czasami sekundy, dwóch, jeśli mamy jakiś większy akapit. Natomiast to po prostu nam pozwala bardzo płynnie grać, no i na przykład jeśli już jakieś, nie wiem, menu główne, jakieś menu opcji już nam się przetłumaczy w całości, no bo przejdziemy wszystkie opcje, no to to później będzie czytane dużo szybciej, dlatego że to już będzie zczytywane z dysku, on wtedy już nie będzie musiał tego tłumaczyć jeszcze raz. Był ty kiedyś taki dodatek jeszcze jak JGT, Japanese Game Translator, i to był dodatek, który swojego czasu był bardzo popularny, bo on też tłumaczył przez Google, natomiast on tłumaczył tylko z japońskiego i tylko na angielski. On był przez jakiś czas o tyle popularny, że logowaliśmy się na osobne konto na chyba portalu, to było blindgamers.com, z tego co kojarzę, może to źle podaję. Natomiast on też miał już zapisane tłumaczenia dla takich najbardziej popularnych gier japońskich, które były dosyć dobrej jakości. Natomiast to było kilka lat temu, a w międzyczasie jakość tych tłumaczeń właśnie w Google na przykład, ale nie tylko, no bo jeśli nawet byśmy skorzystali z Binga czy z jakiejś innej usługi, no to generalnie te tłumaczenia nawet będą lepsze niż to, co mamy w tym JGT, tym Japanese Translatorze zapisane. Także ja bym wszystkim polecał korzystać z tego dodatku. To nie jest jedyny dostępny dodatek, no bo mamy też dodatek taki najnowszy, który się pojawił, dodatek hiszpański, ale który został na angielski przetłumaczony, Advanced Translator, i on teoretycznie wspiera wszystkie funkcje, jakie można by chcieć, nawet łącznie z tym, że możemy sobie okienko dialogowe wywołać, w którym możemy sobie różne rzeczy tłumaczyć, tak bardziej jak na stronie tłumacza Google. Natomiast on jakoś tak fajnie działać nie chciał. Nie wiem czemu, jakoś miałem z nim problemy, więc też zostałem przy tym dodatku Janika i wspomagam się jeszcze jednym dodatkiem, też starym dodatkiem Instant Translate, który chyba teraz już też korzysta z Google'a. Był czas, że on korzystał z Yandexa, ale chyba wrócili do Google też, z tego co wiem. Dlaczego mam te dwa dodatki? No dlatego, że tak jak mówił Paweł, ten dodatek Translate, to ma tylko tą jedną funkcję, w której naciskamy ten skrót i po prostu to, co NVDA mówi, jest tłumaczone na język naszego NVDA, więc no, jeśli mamy NVDA ustawione na polski, no to nam wszystko będzie się tłumaczyło na polski. Natomiast Instant Translate nie ma tej funkcji automatycznego tłumaczenia, dlatego mam dwa dodatki, ale ma dwie inne funkcje, z których korzystam namiętnie. Mianowicie możemy sobie tłumaczyć zaznaczony tekst, czyli na przykład jeśli jestem na jakiejś stronie internetowej i chcę przetłumaczyć sobie jeden akapit, jeden link na przykład, nie chcę włączyć tego automatycznego tłumaczenia, no to tym dodatkiem jest to zrobić łatwiej. Mogę też sobie tłumaczyć schowek w ten sposób, więc jeśli mam taki właśnie znów jakiś jeden dłuższy komunikat, dłuższą wiadomość, którą chcę sobie przetłumaczyć, no to mogę to zrobić. I ten dodatek też jest nam w stanie taki przetłumaczony wynik skopiować do schowka i z tego miejsca możemy sobie go na przykład wkleić w inne miejsce i sobie spokojnie przejrzeć, nie wiem, po akapitach, po znakach i tak dalej.
0: Tak.
1: Zaglądam do wypowiedzi naszych słuchaczy, bo są, konkretnie DJ Mieszko napisał nam taką wiadomość. Cześć, dorzucam moje dodatki, zwłaszcza znalezione poza oficjalnymi repozytoriami. Copying Link Browser, który po naciśnięciu skrótu może skopiować link do przeglądanej strony lub adres linku, na którym stoi fokus NVDA lub inny do zmiany kart audio dla mowy NVDA, przez które chodzi się w pierścieniu skrótem NVDA Win D. Dzięki temu można odnaleźć mowę, gdy automatycznie przechwyci ją jakaś podłączona karta audio. Reszta działa tak, jak sugeruje ich nazwa. Pozdrawiam.
0: No to tak, są takie wtyczki, co prawda. Kiedyś też miałem taką wtyczkę, która mi jakiś problem robiła, że tam czegoś też nie czytało właśnie na pulpicie. Nie wiem, czy to właśnie kwestia prawdopodobnie też jakiejś kompatybilności. A propos już takich wtyczek od audio, to ja też używam Audio Manager. Nie wiem, czy nie ma jakiejś alternatywy dla tej wtyczki. Natomiast to
3: chyba
0: jest
3: nie.
0: Ta wtyczka...
3: Aż tak rozbudowanej no nie ma.
0: Która przydaje się z ludziom, którzy albo mają kilka kart dźwiękowych, ale czasami jako osobne urządzenia są na przykład w laptopach wykrywane głośniki wbudowane i słuchawki. I za pomocą tej wtyczki można zrobić coś, co no da się zrobić w Windowsie, ale jest to nieco uciążliwe. Natomiast tutaj mamy no takie dość proste skróty. Ctrl, Windows, Alt i klawiatura numeryczna. 7-9 to jest następna, 7-9 to jest poprzednia następna aplikacja. To samo z gwiazdką, to jest następne urządzenie dźwiękowe, przez które ta aplikacja będzie odtwarzana. Z shiftem poprzednia, natomiast numeryczny slash to jest następna następne urządzenie nagrywające. Jeżeli to jest aplikacja, która nagrywa, jeżeli mamy też jakiś, nie wiem, mikrofon na USB, mikrofon wbudowany w laptopie, no to można się też łatwo przełączać między tymi urządzeniami. Jest jeszcze skrót to samo plus 5, to jest wyciszenie nie pamiętam czego, bo on to jakoś dziwnie pisze. Control, to samo z 2 i 8, to jest przyciszanie, zgłośnianie. Z shiftem jeszcze dodatkowo, to jest wyciszenie aplikacji. Są takie aplikacje, nie wiem, czasami na stronie internetowej włączy nam się reklama. Można wybrać Chroma i po prostu tego Chroma wyciszyć. Wtedy Ctrl, Alt, Windows, Shift, 8 numeryczny, no sporo tych klawiszy, ale tak to wygląda. Ctrl, Alt, Windows, numeryczna 4, 6 to jest wybieranie kolejnego, poprzedniego, następnego urządzenia audio, czyli no, jeżeli mamy słuchawki, głośniki, no to można sobie tym wybrać poprzednią, następną kartę i też 8 i 2 z Ctrl-Alt Windows można sobie te urządzenia ściszać, przygłaśniać. Także no taki...
2: Jeszcze sporo... można takie to urządzenie ustawić jako domyślne pod Ctrl-Windows Alt-Enter numeryczny.
0: O!
2: Sobie jakieś urządzenie ustawimy. No trochę funkcji ma ten dodatek, ale to są też przydatne rzeczy. Chcielibyśmy sobie szybko przełączyć domyślną kartę dźwiękową, domyślny mikrofon do całego systemu, to też można. I jest jeszcze jeden skrót chyba, tylko sobie zobaczę, co to było. Ctrl-Alt-Windows numeryczny delete, czyli to numeryczne 0, blokuje głośność mikrofonu. Jeśli mamy jakąś aplikację, która nam zmienia tą głośność, niektóre komunikatory tak lubią, to też można sobie to zablokować.
0: Ja to chyba zrobię, bo mi to się rzeczywiście przyda. I to jest rzeczywiście wtyczka, którą lubię i którą wykorzystuję. I jeżeli ktoś ma tutaj laptopa, to może się nad czymś takim zastanowić.
1: Jest kolei wtyczką, którą lubię i którą też bardzo często wykorzystuję, jeżeli chodzi o takie już powiedzmy bardziej zaawansowane rzeczy związane z komputerem. I to przede wszystkim od czasów, kiedy ten menedżer zadań w Windowsie stał się mniej przyjazny do sprawdzania różnych tam parametrów, to używam tego monitora zasobów jako wtyczki NVDA i on tu też ma trochę różnych fajnych skrótów. Przede wszystkim to są Shift, NVDA i cyferki. Pierwszy Shift, NVDA, czyli albo Insert, albo Caps Lock, w zależności od tego, jak mamy to ustawione, mogą to być też te oba klawisze, to teraz tak, Shift, NVDA i Shift NVDA i 1, to jest odczytywanie zajętości procesora, obciążenia procesora. Shift NVDA 2, to są informacje dotyczące pamięci RAM, zarówno tej fizycznej, jak i wirtualnej, czyli jak mamy tę pamięć zajętą i jak mamy ją, ile procent mamy zarówno fizycznej, jak i zajęte i wirtualnej zajętej. Następnie Shift NVDA 3, to są informacje o zajętości naszych dysków twardych. Mamy odczytywane o nich informacje po kolei. Shift NVDA 4, to jest informacja o baterii. Jeżeli mamy laptopa, to dostaniemy informację o tym, ile procent ma nasza bateria, jak jest naładowana. Natomiast jeżeli nie mamy, to dostaniemy informację, że ten komputer nie ma podłączonej baterii. W tym momencie ja mam właśnie taką wiadomość. Shift NVDA i 5, to jest informacja dotycząca pamięci. Co ciekawe, to jest zdublowane. 2 i 5. Teraz dopiero na to zwróciłem uwagę, że Shift NVDA 2 i Shift NVDA 5 to są dokładnie te same informacje. Dlatego tak się zdziwiłem. Z 6, już mówię, z 6 mamy informacje na temat tego, jaki mamy system operacyjny, jaka to jest dokładnie jego wersja, jaka kompilacja, czyli takie dane bardzo diagnostyczne. Z 7 mamy informacje o tak zwanym uptime, czyli ile czasu nasz komputer pracuje. Z 8 dostaniemy informację o tym, jak wygląda kwestia kondycji naszej sieci bezprzewodowej. Ja akurat w tym momencie nie mam nic, bo jestem połączony za pomocą kabla, więc tu nie mam żadnej informacji, mam informację tylko, że brak połączonych sieci bezprzewodowych, ale gdybym był połączony po Wi-Fi, no to dostałbym informację o tym, jaka jest moc sygnału i jaka jest sieć. Więc to jest takie przydatne narzędzie, może nie będzie ono przydatne dla każdego zawsze i w każdej sytuacji, ale na przykład jeżeli widzicie, że komputer zaczyna wam działać wolno, zaczyna coś się z nim niedobrego dziać, to naprawdę warto sobie po prostu wcisnąć NVDA, Shift i 1 i dostaniecie informacje na temat tego, jakie macie średnie obciążenie procesora i to już może wam co nieco powiedzieć na temat tego, czy przypadkiem nie macie na przykład zbyt wielu aktualnie odpalonych programów.
0: Tak. I kolejną wtyczką, która może się nie raz, nie dwa przydać, zwłaszcza jeżeli tych wtyczek mamy dużo, tych dodatków, to jest coś, co nazywa się Check Input Gestures, czyli Check Input Gestures. I to jest wtyczka, która pozwala sprawdzić, czy jakieś zdarzenie wejściowe, czyli skrót klawiaturowy, mówiąc po polsku, lub gest na ekranie dotykowym, nie jest przypadkiem zdublowany. Czyli na przykład dwie wtyczki, dwa addony, dwa dodatki używają tego samego gestu i wtedy no, warto jakoś to rozdzielić, bo się oczywiście da. Ta wtyczka ma jeszcze drugą opcję. Nazywa się to zdarzenia wejścia bez opisu, czyli jeżeli jest coś, jakiś gest, który no, nie ma opisu, no to on to teoretycznie powie i no już, i to taka niby prosta wtyczka, ale może się naprawdę przydać. Bo może się tak zdarzyć, że zainstaluję wtyczkę, przeczytam w pomocy, że jakiś skrót robi coś, naciskam skrót, tego nie robi. Bo może się okazać, że po prostu skrót jest zdublowany z jakąś inną wtyczką, no bo jak widać chociażby po audiomenedżerze, no to czasami te dodatki potrafią mieć naprawdę dość sporo skrótów, a że dodatków jest w tej chwili prawie 200, no to jest bardzo duża szansa, że wcześniej czy później coś takiego się zdarzy.
1: To jest niestety właśnie też konsekwencja instalowania wielu tych dodatków. To trzeba się z tym liczyć, że prędzej czy później zaczną się jakieś konflikty, więc rzeczywiście warto tu trzymać rękę na pulsie. I też warto o tym pamiętać, że różne dodatki nie mają niekiedy domyślnie zdefiniowanych tych skrótów i że trzeba wejść w ustawienia NVDA, konkretnie opcje i zdarzenia wejścia i tam sobie pogrzebać w tych opcjach i dostosować te skróty do swoich potrzeb, bo czasem po prostu nie dostaniecie żadnego skrótu. Zainstalujecie dodatek i teraz zastanawiacie się, jak go użyć. No po prostu trzeba sobie ustawić odpowiednie skróty, żeby w ogóle było to możliwe. To też warto o tym pamiętać. I mamy pytanie od Bartka. Witam serdecznie. Mam małe pytanie, chociaż wydaje mi się, że to pytanie retoryczne. Rozumiem, że zarówno NVDA Remote, jak i ta wtyczka do tłumaczenia są dostępne w repozytorium NVDA. Przepraszam, że pytam, ale nie słucham od początku i nie wiem, czy mówiliście o tym na samym początku. Pozdrawiam.
2: Remote jest przetłumaczone to jako pomoc zdalna chyba w sklepie, natomiast wtyczki tłumaczenia. Instant chyba Translate, nie. Czyli to jest ta wtyczka, która potrafi tłumaczyć zaznaczenie i schowek, jest. A dodatek Translate od Janika chyba dostępny nie jest. Ja sobie to jeszcze sprawdzę.
3: Natomiast jest. Ja go widziałem przed chwilą. Tak.
2: Okej.
3: W tej ostatniej wersji, która wyszła.
0: Trzeba zaznaczyć tutaj te dodatki niezgodne. Zapewne, żeby to się pokazało.
2: A bo to będzie właśnie jako beta oznaczone. Zaraz zobaczę. Zaznaczyłem sobie niezgodne i...
0: No ale powinno być w takim razie.
2: Sam kanał sobie ustawimy na wszystkie.
0: Jeżeli nie, to na pewno da się to znaleźć
2: na GitHubie. Ja też myślę, że po prostu wrzucę link. No ja tego nie widzę. Nawet jak sobie ustawiłem kanał na wszystkie.
3: Okej, to ciekawe, czemu...
0: Bo też trzeba pamiętać...
3: Są w odkrywaj?
2: Może patrzyłeś na zakładce zainstalowane tam...
0: Tak, bo wtedy masz tam wszystkie, pamiętaj. Nie tylko te ze sklepu.
1: Natomiast jeszcze co do zdalnego NVDA, to warto tu powiedzieć, że jeżeli wpiszecie sobie na przykład remote w wyszukiwarkę sklepu, to dostaniecie kilka wyników i też dostaniecie dwa dodatki, które pełnią tak naprawdę tę samą funkcję. Będziecie mieli pomoc zdalną, czyli to jest ten oficjalny dodatek NVDA Remote, ale jest jeszcze w sklepie drugi dodatek, który robi tak naprawdę to samo, to się nazywa Tele NVDA Zdalna Pomoc i ten dodatek bazuje na NVDA Remote, on ma tam jeszcze jakieś dodatkowe funkcje, zdaje się, że przede wszystkim chodzi o przesyłanie plików. Natomiast no to już kwestia tego, czy zaufacie i czy zainstalujecie ten dodatek, czy będziecie chcieli z niego korzystać. One są wzajemnie kompatybilne, przynajmniej w tej podstawowej funkcji, mianowicie kontroli zdalnej, ale no wiadomo, jeżeli wysyłacie plik, no to obie strony muszą mieć Tele NVDA zainstalowane, bo pomoc zdalna, czyli NVDA Remote, ten oficjalny dodatek nie wspiera transferu plików.
0: Tak.
3: To skoro już mówimy o dodatkach, które trochę nam usprawniają pracę, gdy tych dodatków mamy rzeczywiście więcej, to ja jeszcze polecę Command Helper. To jest bardzo fajna wtyczka, bo to jest coś, co NVDA powinno mieć wbudowane jakoś tam i oni chyba nad tym myślą, ale dyskusje są gdzieś tak, idą w te i we w te i do niczego nie zmierzają. Mianowicie naciskamy sobie NVDA H i słyszymy sobie Available Commands. I wtedy możemy strzałkami lewo-prawo chodzić po kategoriach, tak jak one są wylistowane w tej kategorii zdarzenia wejścia. To jest niewidzialny interfejs. Na przykład ja tu sobie pójdę na, nie wiem, fokus. I rozwinę ten fokus w dół i tu mam, znaczy rozwinę, no strzałką w dół zejdę. Czyta tytuł bieżącej aplikacji lub okna. No to jest NVDA T domyślnie. I naciskam Enter. No i zostało mi odczytane Zoom spotkanie. Więc gdyby się okazało, że macie tyle tych różnych wtyczek i opcji, że się w tym gubicie i albo nie pamiętacie tych skrótów, albo nie macie nic przypisanego, albo jakieś właśnie są konflikty, to z takiego niewidzialnego interfejsu można dość szybko sobie taką komendę wybrać.
2: Można szukać w tym interfejsie?
3: Dobre pytanie. A poczekaj. Można po pierwszej literze skakać po kategoriach. Shift O. Tak, tu jest, jak nacisnę Shift dowolną jak w ogóle literą, to usłyszę pomoc dla tego interfejsu i ta pomoc, no to jest tylko, że te strzałki działają, Enter uruchamia komendę. Po kategoriach za pomocą pierwszej litery, czyli jak naciskam M, to słyszę mowa, jak naciskam...
0: Ale w środku, jak rozumiem, już
3: słyszę Braille i
0: się tak. Nie da poruszać, tylko po kategoriach literami.
1: Jakieś, Pawle, w ogóle problemy są u ciebie z łączem?
3: Tak, właśnie słyszę, ale chyba już jestem.
1: Jesteś.
3: Tak, to właśnie mówiłem, że tylko można po pierwszej literze, ale to już Tomek uzupełnił. Także.
1: Mamy pytanie od Oskara dotyczące tele-NVDA. Czy ktoś testował i może coś powiedzieć? Ja kiedyś testowałem, natomiast...
0: Ja nawet używam.
1: A widzisz. Jak jest z tym plikiem, z tym transferem plików? Zdaje się, że tam jest jakieś ograniczenie, jeżeli chodzi o rozmiar tego pliku, prawda? To nie jest do wysyłania.
0: Być może, ale bardzo rzadko ten plik, pliki wysyłam. I też jest dźwięk, gdy wyślę schowek. To w tym standardowym chyba nie ma tutaj.
1: Jest.
0: Aha, okej. No to chyba tyle, jeżeli chodzi o te różnice. Tak to działa, już nieraz łączyłem. Ktoś miał zwykłego remote, ja mam to tele, już nawet zapomniałem, że mam tele, bo to ma dokładnie nawet to samo w menu, tam też jest po prostu zdalne. Więc ten interfejs wygląda praktycznie tak samo. Tam no, są jakby niewielkie różnice w interfejsie i to jest naprawdę kompatybilne. Kolejna wtyczka, na pewno nie będę w stanie odpowiedzieć do końca, no to jest Earcons. To jest coś, o czym Piotr chyba ty mówiłeś na Tyfloprzeglądzie jednym z ostatnich.
2: Tak.
0: Bardzo fajna wtyczka do takiego przyspieszania informacji o różnych rzeczach, na które napotykamy sobie gdzieś. To znaczy chodzi o to, żeby nie przeczytało pole edycji, tylko był dźwięk takiego naciskania naszych klawiszy. Nie nagłówek poziom 6, tylko odpowiedni dźwięk i informacja H6. Do tego można sobie, jest całe okno dialogowe z możliwością dodawania własnych reguł. Jeżeli mamy na przykład gdzieś tam jakieś słowa czy wyrażenia, które się często powtarzają, no to można sobie takie wyrażenia wpisać w to coś i przyporządkować do tego albo jakąś krótką informację tekstową, albo dźwięk. Nie pamiętam, czy coś jeszcze.
2: Chyba zmiana wysokości może głosu? Może tak, się mylę, ale wydaje mi się, że może to być wspierane. Na pewno zmiana wysokości głosu jest wspierana dla różnych atrybutów czcionki. I to jest też fajne, bo jeśli no po prostu wtedy... No, nawet jak nawigujemy dzisiaj po stronie, to wiemy, czy coś jest pogrubione, czy nie. Nie musimy za każdym razem słyszeć słowa pogrubione, niepogrubione, tylko po prostu nam ton głosu się zmienia. Ma autor też dodać do tego dźwięki pisowni. Dźwięki na błędy pisowni, tak? Więc jeszcze to będziemy mogli sobie też, żeby Emilia nam nie mówił ciągle błąd, koniec błędu, tylko tak jak na przykład na Macu to sobie możemy skonfigurować, jest jakiś błąd w pisowni, to po prostu będziemy jakiś dźwięk na przykład słyszeć. Ja myślę, że jeśli też chodzi o ten dodatek, to warto powiedzieć o jednej rzeczy. Ja może nawet to spróbuję pokazać, bo on domyślnie, oprócz tego, że będziemy mieli ustawione dźwięki na typy kontrolek, to będziemy mieli domyślnie powłączane też różne reguły na zamianę różnej interpunkcji na dźwięki, no bo to była w ogóle pierwsza wersja tego dodatku, co to się nawet po prostu nazywało phonetic punctuation, czyli dosłownie fonetyczna interpunkcja. I ten dodatek, który właśnie robił tyle, że nam zamieniał nawiasy, przecinki, kropki na dźwięki. Ja może na chwilę do tego dodatku wejdę, bo to ten interfejs może na początku wydawać się taki mało intuicyjny. Ja mówiłem o tym w tym przeglądzie, ale jak ktoś
4: Odkręcanie prędkości 45.
2: Wtedy tego nie słyszał. słyszą. Mam nadzieję, że mojego NVDA słychać. No i przy okazji też będziecie mieli okazję usłyszeć trochę, jak ten dodatek działa w praktyce, chociaż w tym momencie chyba w interfejsie on jest wyłączany tymczasowo na podstawie
4: konfiguracji.
2: On dodaje swoją kategorię do listy kategorii w ustawieniach NVDA. Ja sobie teraz na tą kategorię
4: przeszłam.
2: I tutaj generalnie to wygląda tak, że mamy te reguły, te ustawienia podzielone na kategorie. Na pierwszej kategorii mamy właśnie te regularne wyrażenia na tekst i tutaj znajdziemy tą interpunkcję. Jakie mamy jeszcze kategorie?
4: Characters.
2: Znaki, możemy sobie ustawić dźwięki na pojedyncze znaki, nie wiem, jakieś punktory, jakieś emoji może.
4: Roles.
2: Roles, czyli typy kontrolek, przyciski, pola edycji i tak dalej.
4: Status.
2: States, czyli stany zaznaczone, wciśnięte, rozwinięte, podmenu i tak dalej.
4: Negatywny status.
2: Ujemne stany, czyli niezaznaczone, zwinięte i tak dalej.
4: Text formatting.
2: I formatowanie tekstu. Tutaj znajdziemy na przykład rzeczy takie jak pogrubienie, kursywa, podkreślenie oraz poziomy nagłówka od 1 do 6.
4: Numeric text formatting.
2: Numeryczne formatowanie. Tutaj znajdziemy takie rzeczy jak też poziom nagłówka, rozmiar czcionki i coś jeszcze, ale na pewno rozmiar czcionki i nagłówki. I to możemy wykorzystać na przykład do tego, żeby dynamicznie nam się zmieniała wysokość głosu. Na przykład tak im grubszy, im większa czcionka, tym niższy głos na przykład. Można sobie tak to ustawić. I inne reguły tutaj mamy, możemy sobie ustawić dźwięk na puste linie, żeby nam nie mówiło puste, tylko żeby był jakiś dźwięk. Oraz w momencie, kiedy wychodzimy poza jakiś obszar, tak, kogoś na przykład drażni, że słyszymy w internecie na jakiej stronie, nie wiem, koniec lista, koniec tabeli, koniec punktu orientacyjnego, możemy sobie ustawić tak, żeby po prostu był na to jeden dźwięk, który nas o tym wszystkim poinformuje. Więc ja sobie na chwilkę wrócę do tej zakładki z wyrażeniami tekstowymi. I to wygląda tak, że mamy tutaj te wszystkie reguły.
4: Alt, capital, status, wyłączony, typ, prosody, effect, prosody, pik, 20, none, 1 z 12.
2: I tutaj pierwsza reguła to jest taka, która nam, jeśli mamy tekst napisany tylko wielkimi literami, to zwiększa nam ton głosu. To wtedy wiemy, że coś jest napisane dużymi literami.
4: Status, wyłączony, typ, built-in wave, effect, punctuation, left, brace, kropka, wav, 2 z 12.
2: I tutaj mamy dźwięki na różne znaki interpunkcyjne. Tutaj na przykład była lewa klamra.
4: Status, wyłączony, typ, built-in wave, effect, punctuation, left, brace,
2: kropka. Tutaj prawa klamra, ja mam akurat tryb interpunkcji ustawiony na niektóre, więc NVDA tego nie czyta.
4: Status wyłączony, typ built-in wave, effect, punctuation, left, parent, kropka,
2: wave. Nawias, ja na przykład sobie włączę...
4: Status wyłączony, typ built-in wave, effect, status wyłączony, typ built-in wave, effect, punctuation, left, bracket, kropka, status. Status wyłączony, typ built-in wave, effect, 3D, ellipses, kropka, wave, 8 z 12.
2: Tutaj mamy nawet wielokropek, czyli jak mamy w trzy kropki w menu na
4: kropka,
2: przykład.
4: Status wyłączony, typ built-in wave, effect, chimest, lose, obiec, kropka, wave, 9.
2: Na dźwięk na kropkę. Ja sobie teraz mogę przejść tabem.
4: Enable, toggle, przycisk alt plus T.
2: Mamy przycisk przełącz, skrót alt T, więc możemy sobie tutaj iść w dół po tej liście i alt T sobie włączać i wyłączać.
4: Mowę przycisk alt plusu, mowę
2: do
4: przycisk alt plus.
2: Możemy to przenosić do góry, do dołu.
4: Add regular przycisk alt plus.
2: Mamy też przycisk dodaj nową regułę, tutaj byśmy mogli sobie wyrażenie regularne nowe dodać. Nie wiem, taki przykład pierwszy z głowy, gdybyśmy chcieli, żeby nam w aplikacji pocztowej nie mówiło, że wiadomość jest nieprzeczytana za każdym razem, tylko chcielibyśmy, żeby na to nieprzeczytane mieć dźwięk. Tak, na przykład w Klango, jak ktoś pamięta forum. Dałoby się tak tutaj to skonfigurować.
4: Mowę przycisk, mowę przycisk, enable,
2: ja sobie włączę
4: alt, bluser,
2: kropka, dźwięk na tą kropkę.
4: Rule enable. Status wyłączony, typ built-in wave, effect, chimes, delete, obie.
2: Mam tutaj dźwięk na przecinek, ja mam monitor brajlowski podłączony, po prostu widzę, jakie tu są znaki, już nie będę się
4: status,
2: nie będę włączał.
4: Built-in wave, effect, 3D, item, wave, 11 z 12.
2: Tutaj mam
4: średnik.
2: Dźwięk na
4: status, wyłączony,
2: średnik.
4: Built-in wave, effect, chimes, lang, obiec, 12.
2: A tutaj
4: średnik.
2: Na znak zapytania, to sobie na razie darujemy, zostawimy sobie tą kropkę i przecinek.
4: Kategorie, list, kategorie, zrezygnuj, ok, przycisk.
2: Kliknę OK.
4: Wciśnięty. Mozilla Firefox, nawigacja, pasek narzędzi,
2: i
4: lista rozwijana, zwinięte, search, quick, google, enter, adres, zwinięte, z auto uzupełnianiem te.
2: I tutaj już usłyszeliśmy, jestem na pasku adresu tak, i mam dźwięk na pole edycji. Ja sobie wejdę na...
4: Flopodcast, net/ zaznaczone zamiast.
2: O właśnie, tyflopodcast.net i już słyszeliście, że nie powiedziało nam tyflopodcast.net, tylko...
4: Flopodcast, tyflopodcast, net/ zaznaczone.
2: Właśnie, takie coś.
4: Zwinięte, zajęty, chrome, //.
2: I wejdziemy sobie na stronę tyflopodcastu.
4: Tyflopodcast.
2: O, i tutaj mam kilka dźwięków zdefiniowane. Po pierwsze usłyszeliście, że mowa mu powiedziała do nas wysokim głosem, bo tekst jest pogrubiony i jeszcze chyba jest podkreślony. Adam,
4: 24 punktów czarny w tle, biały pogrubienie, podkreślenie.
2: Właśnie, więc w ogóle nam ta wysokość głosu podskoczyła, ale też usłyszeliśmy trzy dźwięki. Dźwięk na poziom nagłówka pierwszego, to jest taka po prostu nutka, i dźwięk na łącze, i jeszcze dźwięk na łącze odwiedzone, tak? Czyli nie słyszeliśmy odwiedzony link nagłówek poziomu pierwszego Tyflo Podcast, tylko słyszymy
4: Tyflo Podcast.
2: Cyflo podcast i odpowiednie dźwięki. Jeśli się tego nauczymy i lubimy tak pracować, no to z tym dodatkiem naprawdę pracuje się zdecydowanie szybciej. Ja sobie mogę schodzić w dół.
4: Idź do menu. Tyflo podcast. Witamy na stronie pierwszego polskiego podcastu dla niewidomych i niedowidzących. Ankieta. Prosimy o poświęcenie kilku minut na wypełnienie ankiety, która pozwoli nam jeszcze bardziej dostosować prezentowane przez nas audycje do potrzeb odbiorców. Kliknij, by wypełnić ankietę.
2: O właśnie, tutaj znów mamy dźwięki na kropki, które sobie włączyliśmy, i w ten sposób możemy jakikolwiek typ kontrolki, poziomy nagłówków tu

0: Tyflopod.
1: Zdaje się, że jak napiszesz na przykład wyraz który, to u mnie czyta jako katury czy kateury, już nie pamiętam.
2: No to sobie wejdziemy do notatnika nawet po prostu.
0: Tekst editor wielowierszowe pusta.
2: I sobie napiszemy który. Tylko muszę zmienić układkę
0: który.
2: Dobra.
0: Gwiazdka.
2: I piszemy który.
0: Który. Y. Koniec linii. Który.
1: O,
0: koniec linii.
2: Akurat teraz mi, ale wiem, o czym mówisz, bo mi się też zdarzyło faktycznie czasami podczas nawigacji zaczyna literować niektóre słowa. Wiem, o czym mówisz, no i oczywiście teraz jak to chcemy pokazać, to nie chcę.
1: To działa prawidłowo.
2: Tak.
1: Ale no rzeczywiście coś takiego się zdarza. Pytanie w ogóle, jak to się czego opisać, bo to rzeczywiście wtyczka jest super, ekstra. Ja ją zainstalowałem, niestety w tej chwili jej właśnie nie używam ze względu na to i ze względu również na to, że ona powoduje, nie wiem czemu, że gdy korzystam z wtyczki tej tłumaczącej, tej Translate, to wzrasta opóźnienie, nie wiem czemu, od wysłania tekstu, czy tam w zasadzie od posłania przeze mnie tekstu do usłyszenia, czym ten tekst jest. Nie wiem czemu tak się dzieje, ale jest coś takiego. I naprawdę żałuję, że są takie błędy, bo wtyczka naprawdę bardzo mi przyspiesza pracę z różnymi rzeczami. Natomiast rzeczywiście to literowanie i ta praca z tłumaczeniem no troszeczkę martwi. I to może być jakiś problem.
3: Będę musiał sobie ją przetestować w końcu, bo jestem bardzo ciekaw, jak się zachowa z moim syntezatorem sprzętowym, którego cały czas używam, notabene właśnie dzięki temu, że jest dodatek do NVDA, co prawda też właśnie z tych nieoficjalnych, bo on nie jest w sklepie, ale i takie rzeczy można zrobić. Można dać urządzeniom, które już nie są oficjalnie wspierane, a mają dobrą dokumentację, drugie życie. I można na takim sprzęcie na przykład cały czas pracować.
2: Tak, w ogóle jeśli chodzi o wsparcie dla syntezatorów NVDA, no to tak jak wspominaliśmy, trochę tych syntezatorów jest. Jeśli chodzi o takie bardziej oficjalne rzeczy, no to właśnie jest RH Voice, to jest adres bodajże rhvoice.org, to oficjalna strona.
3: A po polsku to zlotowicz.pl / synteza.
2: No i tam znajdziemy wszystkie polskie głosy, które no, jeden z nich właśnie słyszeliście przed chwilą zresztą. Jakby ktoś wolał coś bardziej naturalnego, no to można sobie dokupić albo głosy wokalizera, które możecie znać z iOS-a, lub głosy a capelli. Generalnie to się kupuje kartą płatniczą, po prostu się wprowadza dane karty. Wokalizera można kupić ze strony tiflotecnia.net. Natomiast a capelle kupujemy ze strony acapella-nvda.com. Oba te dodatki mają też wersje próbne. Tam bodajże jest chyba 15-dniowy okres próbny dla obu tych dodatków. Możemy sobie po prostu zainstalować w tyle głosów, ile chcemy. I cenowo one chyba oba kosztują około 100 euro chyba. Z tym, że a capella, z tego co pamiętam, ma dwie wersje, możemy sobie kupić tańszą wersję, która ma tylko głosy Kolibri, czyli takie, no nazwijmy to głosami kompaktowymi a capelli, lub wersję, gdzie mamy te głosy w jakości pełnej. Natomiast Vocalizer wygląda to tak, że po prostu kupujemy to raz i dostajemy wszystkie głosy we wszystkich wariantach. I to są takie oficjalne sposoby na to, jak te głosy można zdobyć.
3: Zaglądam do waszych wypowiedzi, bo mamy kolejne, tym razem z gatunku polecajek od Oskara. Polecam WinWizard. Używam funkcji ubijania aplikacji Windows plus F4 i say product name and version. Po wciśnięciu NVDA Shift V powie nazwę otwartej aplikacji i wersję, chociaż nie zawsze. No, to jest rzeczywiście całkiem przydatny program w sytuacji, kiedy na przykład zgłaszamy jakiś błąd i chcemy wiedzieć, jaka to jest dokładnie wersja tego programu, no to jeżeli na przykład często testujemy różnego rodzaju oprogramowanie, to może być to przydatne narzędzie.
1: Co do tego WinWizard, to są też skróty, tylko teraz nie pamiętam dokładnie jakie, czy... Tak,

0: Windows NVDA i cyfry od 1 do 0 chyba można pokazywać i ukrywać, czy w zasadzie ukrywać i pokazywać konkretne okno. Czyli na przykład mam otwarte okno, załóżmy, nie wiem, czy to będzie miało wpływ na Zooma, bo Zoom, ale sprawdzę przy okazji. Jestem na oknie Zooma, wciskam Windows NVDA 1 i okno Zooma w tej chwili mi się zupełnie schowało. Nie ma go. Usłyszałem też taki bardzo niski dźwięk, taki jak na paski postępu, tylko że jeszcze niższy. I no, okno Zooma jest schowane. Zoom ma dwa okna, bo jest jeszcze okno, jakby jest okno rozmowy i okno to drugie Zooma. I mogę nacisnąć znowu, będąc na tym oknie Zooma, Windows NVDA 2, bo w pierwszym oknie mamy już tego jednego Zooma, więc drugie okno Zooma też mogę sobie gdzieś tam zminimalizować. I w tym momencie tych okien nie ma pod Alt Tabem. I żeby te okna pokazać, no to naciskam Windows NVDA 1 i w tym momencie mam okno spotkania, a Windows NVDA 2 pokaże okno to drugie Zooma, to takie, które tak czy inaczej jest. Więc jeżeli no, są takie okna, właśnie tak jak Zoom ma dwa okna otwarte, to można sobie dowolne z tych okien chować lub pokazywać według uznania. I dowolne okno generalnie, które mamy sobie gdzieś tam otwarte. W ogóle dzięki za przypomnienie, bo ja o tej wtyczce już zapomniałem od dłuższego czasu, a to się naprawdę może nieraz przydać do ukrywania i pokazywania okien. I nawet jeżeli jestem gdzieś tam daleko, daleko, chcę pokazać okno Zooma, to po prostu wciskam sobie właśnie NVDA Windows 1 lub 2 i w tym momencie pokaże mi się to okno, które sobie akurat pod tą cyfrą mam. I takich cyfr jest 10. Nie pamiętam, czy nie ma jakichś jeszcze skrótów. Zdaje się, że jest tu NVDA. Nie przypomnę sobie, ale było chyba jakiś też skrót do zmiany okna tytułu chyba. I nie pamiętam, czy jakiejś jeszcze funkcji nie miał. W każdym razie, no to jest taka rzeczywiście wtyczka, która no też może fajnie pomóc w ogarnianiu sobie okien w systemie w ogóle pracy.
1: No.
0: Mamy swoją drogą jeszcze wiadomość na WhatsAppie, natomiast, bo ta wiadomość, jeszcze sprawdzę, dotyczy, tak, jak w aplikacji poczno na iOS-a przetłumaczyć wiadomości z niemieckiego na polski, o ile mi wiadomość się nie da, natomiast prośba taka, żebyśmy w tej audycji rzeczywiście dyskutowali na temat wtyczek do NVDA. Jeżeli macie jakieś pytania ogólne, takie, które...
2: To Tyflo Przegląd,
0: bo to jest rzeczywiście audycja, w której można pytać o wszystko i myślę, że tam no tam bardzo chętnie odpowiemy na tego rodzaju pytania.
2: Właśnie, także to a propos pytania, a propos szukania różnych rzeczy, to taka wtyczka, z której ja korzystam bardzo, bardzo często. Jak rozmawialiśmy jeszcze przed wejściem na antenę, okazało się, że raczej tylko ja z niej korzystam, ale to może po prostu wynika z takiego przyzwyczajenia do tego trybu pracy i tego trybu działania, bo na przykład w Windowsie czy w Jawsie to taka funkcja była natywnie działającą w programie odczytu ekranu, a tu w NVDA musimy zainstalować sobie specjalny dodatek Enhanced Find Dialog for NVDA. Enhanced Find Dialog for NVDA. Nie jest to przeszkodowe przetłumaczone w żaden sposób na język polski. I o co tutaj chodzi? Chodzi tu o bardzo prostą rzecz, mianowicie o to, że jeżeli szukamy na stronie internetowej w tym wirtualnym buforze, czyli używamy wtedy skrótu Ctrl NVDA i literka F, to domyślnie NVDA zachowuje się w ten sposób, że po prostu on nie zapamiętuje w żaden sposób historii wprowadzonych tych fraz, które wyszukujemy. Natomiast jeżeli używamy tego dodatku, to mogę sobie strzałkami góra-dół chodzić po historii tych wyszukiwań. Więc na przykład teraz, dajmy na to, jestem u góry strony YouTube'a, na której to coś tam sprawdzałem, ale chcę teraz przejść do pierwszego komentarza Oskara, który do nas napisał właśnie na YouTubie w komentarzu, to po prostu naciskam Ctrl NVDA i literkę F, i mam teraz listę okna znajdź, akurat tu mam wpisane Oskar, naciskam po prostu Enter i od razu przenosi mnie do pierwszego wyniku wyszukiwania słowa Oskar. Jeżeli zrestartuję NVDA, ta historia jest czyszczona i to jest też coś, o czym warto wiedzieć, natomiast jest to funkcja dla mnie naprawdę bardzo przydatna, bardzo często z niej korzystam.
1: Kolejny dodatek, jak mówiliśmy o tym, jak sobie można ułatwić pracę z mową, to może jeszcze coś dla tych, którzy korzystają z Braille'a, bo jest taki dodatek, który wydaje mi się jak najbardziej, ja myślę, że może... W sumie myślę, że każda osoba, która z linijki brajlowskiej korzysta, powinna sobie go zainstalować, bo jest to dodatek, który pozwala na naprawdę dużo. Ja nie korzystam z wszystkich funkcji tego dodatku, ale z kilku wybranych jak najbardziej tak. Jest to dodatek Braille Extender, czyli no, jak można domyślać się z nazwy, to jest dodatek, który rozszerza obsługę Braille'a w NVDA o różne funkcje. Jakie funkcje? Ja sobie otworzyłem dokumentację tego dodatku. Ta dokumentacja w ogóle jest przetłumaczona zresztą jak i interfejs tego dodatku na język polski, także tutaj nie ma problemu z konfiguracją tego dodatku. I na liście funkcji mamy tutaj pozycji 20 i to chyba nawet nie są wszystkie funkcje. Natomiast no, przeczytam wam, co na ten dodatek pozwala i na parę rzeczy myślę zwrócę uwagę, z czego ja osobiście korzystam, bo no, to faktycznie dodaje kilka funkcji, które znamy z innych czynników ekranów, ewentualnie z notatników, ale też kilka funkcji takich, wydaje mi się, dosyć unikalne, które chyba tylko w tym dodatku w NVDA występują. Więc co możemy sobie tutaj skonfigurować? Ponowne wczytanie dwóch ulubionych monitorów brajlowskich za pomocą skrótów klawiszowych, czyli no, teraz mamy tryb automatycznego wygrywania, który nam trochę też sprawę ułatwia. Kiedyś tego nie było, ten dodatek już trochę jest na rynku. Natomiast jeśli na przykład nam się monitor rozłączy z jakiegoś powodu, no to możemy łatwo wymusić, żeby NVDA z nim się ponownie połączył. To może się jak najbardziej przydać. Automatyczne przełączanie do trybu przeglądu dla terminali, czyli aplikacji takich jak PuTTY, PowerShell, Bash CMD. Więc jeśli wchodzimy do jakiegoś wiersza poleceń, to NVDA nam automatycznie monitor przełączy w tryb przeglądania i po prostu możemy sobie na linijce ten terminal przewijać do tyłu i po prostu będziemy cały tekst widzieć. Czytanie automatyczne. Tutaj pewnie chodzi o to, że możemy sobie skonfigurować, żeby monitor nam się automatycznie przewijał do przodu. Tak? W notatnikach jest taka funkcja, mamy jakiś drugi plik tekstowy, nie chcemy go ręcznie przewijać przyciskami. Możemy sobie skonfigurować, żeby nam się to przewijało automatycznie. Jak szybko się to przewija, możemy sobie skonfigurować. Mamy też skróty do tego, żeby prędkość tego przewijania przyspieszać i zwalniać. Więc to jest naprawdę konfigurowalne. Przełączanie pomiędzy kilkoma tablicami brajlowskimi zarówno wprowadzenia, jak i wyjścia. Czyli jeśli pracujemy z kilkoma językami, chcemy sobie szybko, nie wiem, między polskim albo i angielskim albo jakimś innym językiem się przełączać, możemy sobie kilka takich tablic dodać i jednym skrótem przełączać te tablice. Zaznaczenie tekstu ze specjalnymi właściwościami formatowania przy użyciu punktu 7,8 lub obu punktów. I to nie tylko to, nie tylko punkty 7,8, to zostało jeszcze bardziej rozszerzone i to generalnie robi trochę to, co, na co pozwala To, co robił Irkon przed chwilą, na przykład, jeśli mamy jakiś tekst pogrubiony, albo jakiś właśnie błąd pisowni, czy jakieś inne atrybuty, no to one nam mogą być pokazywane w Braille'u, albo właśnie punktami 7-8, albo tagami. To wtedy trochę wygląda jak taki w HTML, albo coś może, na przykład, jeśli mamy jakiś tekst pogrubiony, no to w takim nawiasie kwadratowym to nazwijmy, na przykład mamy, nie wiem, domyślnie B jak pogrubienie. NVDA też coś takiego niedawno dostał, to pomału zaczyna trafiać do rdzenia NVDA oficjalnie, natomiast tam to tylko pozwala chyba na oznajmianie pogrubienia i podkreślenia i tam chyba jakiegoś jeszcze atrybutu kursywy bodajże, ale na przykład błędów pisowni już nie. A Braille Extender pozwala nam tak sobie czytać wszystkie tak praktycznie atrybuty, nawet nie wiem, jakiś rodzaj czcionki, rozmiar, nazwę, jak ktoś chce tak, takie rzeczy sprawdzać na monitorze braille'owskim podczas czytania tekstu, można sobie to skonfigurować. Co mamy jeszcze? Jednoczesne używanie dwóch tablic braille'owskich jednocześnie. I to może się przydać na przykład w sytuacji, kiedy, nie wiem, pracujemy z dwoma językami, może wykorzystującymi różne alfabety, więc na przykład jednocześnie sobie włączymy tablicę polską i chińską. No bo polska tablica generalnie chińskich znaków nie ma zdefiniowanych, a MVDA nie potrafi się sam między tymi językami przełączyć, a więc co za tym idzie, po prostu byśmy widzieli znaki zapytania, albo coś innego, akurat ten dodatek też to pozwala skonfigurować, o czym za chwilę powiem więcej. No tutaj możemy poprosić, żeby te dwie tablice były aktywne jednocześnie i wtedy po prostu możemy bez problemu sobie z tymi dwoma językami jednocześnie pracować. Wyświetlanie znaków tabulacji jako spacje, zamiana przycisków przewijania w przód i w tył, więc jeśli ktoś chce, żeby przyciski po lewej przewijały do przodu, a po prawej do tyłu, a monitor nie pozwala na to w swoich ustawieniach, no to można to zrobić z poziomu tego dodatku. Podczas przewijania tekstu wypowiada aktualny wiersz zarówno w trybie przeglądania, jak i w trybie punktu uwagi, czyli możemy sobie skonfigurować tak, że kiedy my linijkę przewijamy, no to NVDA nam też mówi to, co jest widoczne. To też możemy sobie skonfigurować tak, że jeśli naciskamy przyciski przywoływania kursora na jakimś znaku, to też NVDA nam może ten znak przeczytać. Co mamy jeszcze? Łatwe przekształcanie tekstu do Braille'a unicode'owego i na odwrót, więc no możemy sobie napisać coś po prostu z klawiatury, normalny tekst, no i przekształcić go na braille'owską reprezentację w Unicode'zie. Możemy też konwertować opis komórki braille'owskiej do Unicode'u. Możemy zablokować klawiaturę braille'owską, to też może być przydatne, jeśli nie korzystamy z klawiatury na linijce, ale niechcący czasami tą klawiaturę naciskamy, możemy po prostu poprosić, żeby te klawisze nam nie działały, znów jeśli nasza linijka nie ma takiej funkcji wbudowanej. Uruchom aplikację URL lub URL za pomocą skrótu. I w ogóle tutaj, jeśli chodzi o opcję definiowania skrótów, to tu mamy tych skrótów dużo, no bo właśnie możemy sobie szybkie uruchomienia przepisać, więc jakiś konkretny akord nam uruchomi, nie wiem, nasz notatnik ulubiony, czy Worda, czy jakąś inną aplikację, z której korzystamy często. Ale też możemy sobie przepisać skróty do naciskania różnych klawiszy, na przykład możemy sobie przepisać skrót, żeby nacisnąć Ctrl albo Alt i to potem możemy docisnąć jakąś inną literę i w ten sposób wywoływać różne polecenia. Mamy skróty do sterowania multimediami nawet na linijkach, do zmiany głośności, wtedy też ten poziom głośności nam się w Braille'u wyświetla, więc generalnie funkcje sterowania komputerem z poziomu linijki są znacznie rozszerzone. Słowniki braille'owskie, czyli tak jak mowę, możemy sobie zastąpić różne słowa w Braille'u. Więc jeśli na przykład chcemy, żeby znów na przykład w aplikacji do poczty nie było napisane nieprzeczytane, tylko żebyśmy widzieli, nie wiem, jakąś gwiazdkę na przykład, można sobie coś takiego skonfigurować. I też tutaj mamy zarówno słownik ogólny, globalny, mamy słownik dla konkretnej tablicy braille'owskiej i mamy słownik dla konkretnej aplikacji. Czyli tak samo jak z mową, tutaj też mamy te trzy poziomy. Mamy tryb jednoręczny, więc możemy jedną ręką wpisywać różne kombinacje na klawiaturze linijki. Wyświetlanie niezdefiniowanych znaków tablic brajlowskich, włączając to emoji, używając alternatywnych opisów. I to jest bardzo fajna sprawa, no bo domyślnie Emily jej robi coś takiego, że jeśli mamy nierozpoznany jakiś znak w brajlu, to to nie jest tak jak w innych czytnikach ekranu, że widzimy jakiś, nie wiem, znak zapytania albo puste pole, tylko widzimy kod tego znaku, czyli widzimy, nie wiem, 0x2f, coś tam mamy po prostu w heksem rozpisany ten znak, co powoduje, że on nam pół linijki, no dobra, może przesadziłem, zależy jaki mam rozmiar tej linijki, ale no powiedzmy z 5-6 znaków nam może zająć. A tutaj, no po pierwsze możemy faktycznie sobie ustawić, żeby nam NVDA podawał emoji na linijce, czyli po prostu tak mamy czytane mową, na przykład, nie wiem, uśmiechnięta buźka, może nam to być rozpisane w brajlu, podobnie jak na przykład na iOSie, czy Jaws też to potrafi, ale też możemy włączyć tryb tak zwane hook 8 i hook 6, które to te znaki wyświetlają w taki sposób, że jeden bit takiego nieznanego znaku odpowiada jednej komórce w brajlu. I to jest o tyle fajne, że to zajmuje po prostu mniej miejsca. To nie jest cały czas ten znak odpowiedni, czyli na przykład, nie wiem, jeśli tak przeczytamy jakiś tekst w języku chińskim, ale nie mając chińskiej tablicy aktywnej, no to nie będziemy tutaj widzieć tego prawidłowego zapisu. Natomiast będziemy w stanie jakieś te znaki odróżnić. No i tutaj podany przykład, do kiedy się to może przydać, jest taki, że możemy w ten sposób, jeśli mamy na przykład dużo muzyki w danym języku, szukamy odpowiedniej ścieżki na przykład w folderze, no to będziemy w stanie się tego nauczyć i w ten sposób tą ścieżkę rozpoznać. Podobnie zresztą możemy też w klawiatury wpisywać emoji i inne znaki i tutaj też sobie możemy albo wpisywać tą kombinacją z tym systemem, jeśli się go nauczymy, lub ustawiać sobie własne skróty, czyli trochę tak jak na iOSie moglibyśmy sobie napisać, nie wiem, zrobić skrót na KG, czy w sensie kciuk w górę i w tym trybie zaawansowanego wpisywania napisać KG i nam się to zamieni na kciuk w górę i tak na przykład możemy szybko emoji czy jakiś inny znak wprowadzić. Omijanie pustych wierszy podczas automatycznego przewijania. Tryb historii mowy, więc możemy w brajlu historię mowy przeglądać. I wiele więcej, no tutaj i wiele więcej, to na przykład za tym kryje się to, że możemy też zdecydować, jak różne typy elementów są wyświetlane na monitorze brajlowskim. Jeśli na przykład jest coś, co według nas jest za długie po prostu na monitorze, tak? Jakiś typ kontrolki zajmuje nam za dużo znaków, na przykład, nie wiem, jak mamy punkty orientacyjne, no to one są dosyć długie, bo na przykład widzimy BNR, spacja, LDMK chyba, czyli to jest punkt orientacyjny typu banner. Możemy sobie to zmienić, żeby na przykład to były tylko dwie litery albo trzy, tak? BN na banner i LM jako punkt orientacyjny. I tego typu zabiegi możemy dokonywać, możemy zamieniać kolejność, na przykład jeśli ktoś chciałby widzieć, czy pole jest zaznaczone, czy nie zaznaczone przed nazwą kontrolki, a nie za, jak to chyba jest domyślnie, a jeśli domyślnie jest na odwrót, no to możemy sobie po prostu tą kolejność odwrócić. Dużo funkcji ma ten dodatek, więc jeśli korzystacie z linijki brajlowskiej, warto sobie go ściągnąć, przejrzeć tą dokumentację, przejrzeć wszystkie zakładki ustawień, no bo prawdopodobnie znajdziecie tam coś, co wam się przyda. Ja go głównie właśnie wykorzystuję do zmienienia tego, jak niektóre kontrolki są wyświetlane i do tego, żeby mi się emoji wyświetlało. I nawet do tego po prostu ten dodatek polecam.
0: Tak. Z takich wtyczek, które no ogólnie też poprawiałem, może inaczej. Percentage Hetzker, co się pisze. Nie wiem, czy to jest nawet w sklepie. Wtyczka, która jednym skrótem Shift NVDAP sprawdza, jeżeli jesteśmy w jakimś tekście, w jakim procencie tego tekstu jesteśmy, a dwukrotne wciśnięcie tej kombinacji powoduje przejście do podanego procenta. To się czasami przydaje, na przykład gdy czytam książkę na komputerze, jakimś programem, nawet notatnikiem, i potem chciałbym tę samą książkę przeczytać, nie wiem, dokończyć w telefonie. Można wyszukać kawałek tekstu, ale można sprawdzić, czy jest ten procent rzeczywiście ten sam i być w miarę w tym samym miejscu. No można sprawdzać generalnie, ileż nam książki zostało, jakieś takie rzeczy. Mała rzecz, ale fajnie, że jest coś takiego. Wtyczka, którą teraz mam wyłączoną i od dłuższego czasu mam wyłączoną. Kiedyś ją miałem włączoną. Object Location Tones. To jest wtyczka, która odtwarza dźwięki. Dokładnie takie same dźwięki jak paski postępu w NVDA. Tylko że te dźwięki odtwarza w zależności od tego, gdzie znajduje się dana kontrolka na ekranie. Na górze, na dole, po lewej, po prawej. To znaczy dźwięki te NVDA potrafią być odtwarzane w różnych miejscach panoramy, stereo. Natomiast im wyższy dźwięk, tym ta kontrolka jest wyżej na ekranie. Czyli w ten sposób można sobie sprawdzać na przykład układ, tak mniej więcej oczywiście sprawdzić, układ strony, że menu jest po lewej, zawartość jest gdzieś na środku, potem jakieś inne menu jest gdzieś tam po prawej, albo na górze, na dole, więc domyślam się, że taka wtyczka możliwe, że mogłaby nam trochę posłużyć w rozmowach z osobami widzącymi. Tak, jeżeli nie powiemy nawet, gdzie jest dany przycisk, ale jeżeli powiemy, szukaj go gdzieś na dole po prawej. I być może na przykład, że to jest trzeci w dolnym rzędzie, tak? No bo słyszymy, że na przykład na tym samym poziomie, na tej samej wysokości jest kilka przycisków i powiedzmy tam któryś z rzędu to jest ten przycisk, o który nam chodzi, no to możliwe, że w ten sposób można by się jakoś mniej lub bardziej, ale dogadać. Więc myślę, że może mieć to jakieś znaczenie. Możliwe, że w przypadku też może niektórych przycisków bez etykiety. To oczywiście jest taki sposób zawodny, no ale czasami ciężko jest znaleźć coś lepszego, a być może coś takiego się czasem może przydać.
1: A propos piknięcia NVDA, jeszcze jedna wtyczka, o której zapomniałem, bo ją dawno temu zainstalowałem, a ona mi też umila życie. No, moje piknięcia brzmią trochę inaczej.
3: Pusta.
1: Niż domyślnie. Dlaczego? No, jeśli ktoś w ogóle pamięta pierwsze wersje NVDA, tam rewizja 420, albo taka pierwsza publicznie dostępna rewizja, to te dźwięki
0: ja
1: właśnie
0: tak... Ja jeszcze mam chyba.
1: No, to właśnie takie ryste dźwięki brzmiały. Natomiast one teraz mają trochę inną barwę.
3: Opcja.
1: Ale jest dodatek, on z tego co widzę w sklepie nie jest, ale też myślę, że go podlinkuję, bo on jest na GitHubie. Nazywa się Enhanced Tones, dodaje swoją kategorię.
3: Enhanced Tones 30.
1: Co możemy sobie w tej kategorii zrobić?
3: Enhanced Tones strona. Enable his add-on. If disabled pre-original function of NVDA.
1: Mamy pole wyboru, włącz ten dodatek, sobie to zaznaczamy.
3: Generator to produce tones. Lista rozwijana sine generator zwinięte alt plus. Support Enhanced Tones add-on przycisk alt plus. Ok, przycisk.
1: Mamy tutaj przycisk, żeby to wesprzeć. Czyli tak naprawdę mamy to jedną listę rozwijaną. Jaki generator tonów ma być wykorzystany? Pierwsza opcja to jest generator natywny. Ja sobie to zmienię, to ustawienie, zastosowałem ustawienia. No i te natywne, czyli te domyślne dźwięki w NVDA brzmią tak.
3: Pusta.
1: Tak, to są te standardowe piknięcia.
3: Enhanced tones strona. Generator to produce tones. Softot generator.
1: Mamy tutaj kilka kształtów tej fali. Mamy kształt taki piłowaty, nie wiem jak to po polsku się tłumaczy.
0: Piłokształty,
1: tak. No to mamy piłokształty. To jak ktoś na przykład słabo słyszy i chciałby coś jeszcze głośniejszego.
3: Pusta.
0: Piła.
1: Piła, tak. To jest głośne.
3: Pusta. Enhanced tones. Generator to produce to. Sine generator.
1: Mamy sinusoidy i to jest to, czego ja używam. Te dźwięki są faktycznie takie wtedy cichsze.
3: Pusta. Tak, pusta.
1: I mi te dźwięki akurat dużo bardziej jakoś wypowiadają, nie są tak męczące. Ale to nie jedyna opcja, bo mamy też fale
0: Prostokątną.
1: Tak, prostokątną.
4: To ja chociaż używam na przykład.
1: O właśnie, czyli to brzmi tak?
0: Bardzo ostro.
1: Pusta. No mi się przypomina taki PC speaker, tak? Ten głośniczek w komputerach, takie naprawdę proste.
0: Tak, bo one wygenerowały rzeczywiście fale prostokątne.
1: Tak, więc można sobie to też tak skonfigurować.
3: Zastosuj alt tego. Enhancer generator.
1: I mamy jeszcze trójkątne fale. To będzie bardzo podobne.
3: Pusta.
1: Do tego, co ma NVIDIA domyślnie, natomiast one są takie nie takie czyste. Ja sobie wrócę do tej fali sinusoidalnej, ale jak widać tutaj też każdy ma swoją ulubioną, jeśli brakuje wam tych dźwięków, a może nie wiedzieliście, że kiedyś to brzmiało inaczej, to też sobie myślę warto ten dodatek ściągnąć i wtedy możemy sobie to też trochę lepiej dostosować.
4: Ja chciałem wspomnieć o kilku dodatkach, których ja też używam. I myślę, że zacznę od kilku takich, no, klasyków tak naprawdę, bo rzeczy, które już są od dawna. Wiele osób też z tego zdaje się korzystać, czyli Virtual Review. To jest dodatek, który dodaje funkcję, która już w JOSie była od dawna, odkąd ja JOSa pamiętam, czyli tak naprawdę wirtualizację obiektu podświetlonego w nawigacji obiektowej. Jak z nawigacji obiektowej korzystać, wyjaśniałem już w innym podcaście, który był temu dedykowany. Natomiast gdy już znajdziemy jakiś obiekt i bardzo chcemy wyświetlić w polu edycji, takim, z którego możemy sobie wykopiować to, co ten obiekt sobą przedstawia, czyli tam, co jest napisane, naciskamy NVDA, Ctrl W, no i nam takie zwirtualizowane okno się pokazuje i można sobie wtedy po prostu informacje na temat tych obiektów wykopiowywać. No, co się przydaje, na przykład ja dzisiaj w ten sposób zrobiłem sobie wirtualizację całego okna dodatków NVDA i zapisałem sobie to jako plik, wysłałem sobie to mailem po prostu. Natomiast druga wtyczka, która może się przydać, jeżeli dużo pracujecie z różnymi syntezatorami, z jakimiś językami, albo macie, nie wiem, różne ustawienia syntez i chcielibyście jakoś szybko się między tym przełączać, no bo jasna sprawa, że są profile, ale osobno obok profili można też ustawiać sobie to wtyczką Switch Synth. I wtyczka Switch Synth działa w ten sposób, że skrótami NVDA Ctrl-Shift, tak? Od 1 do 9. Zaraz to zobaczę. Ctrl 1. Nie. Chyba tak. Tak, tymi skrótami. Przełącza się między tak zwanymi slotami. I w każdym slocie może być jakieś ustawienie syntezy, czyli właśnie silnik, język, prędkość i tak dalej, wysokość, głośność. I żeby zapisać to, co aktualnie mamy ustawione jako to ustawienie slotu, naciskamy NVDA Ctrl Shift V. No i w ten sposób możemy sobie poustawiać kilka takich presetów i między tymi syntezami sobie szybko przeskakiwać. No skoro już wspomniałem o wirtualizacji, to warto też wspomnieć o wtyczce Character. Jak to się nazywa? Character Info. I to jest wtyczka, która naprawdę przydaje się chyba raczej rzadko, bardziej jeżeli dużo chodzimy po internecie, po jakichś różnych dziwnych stronach i gdzieś tam nie jest do końca nam jasne, trafiliśmy na jakiś dziwny znaczek i nie wiemy, co to jest. No to możemy wtedy użyć skrótu NVDA, chyba tak, kropka. I wtedy dostaniemy informację na temat tego znaku. Tam zostanie odczytane, nawet można wyświetlić okienko, żeby pokazała się nazwa tego znaku i jakieś tam wartości Unicode, ASCII i tak dalej, jeżeli ktoś bardzo, bardzo chce się w to wkręcić. Wtyczka, która mi się też bardzo podoba. Już zdarzyło mi się z niej skorzystać, mimo że gdzieś tam już, mimo że nie jest to coś, czego używam każdego dnia, to chciałem powiedzieć. Czyli PC Braille Keyboard. I to jest fajne, bo dzięki tej wtyczce możemy użyć naszej klawiatury komputera jako klawiatury brajlowskiej. I czemu to jest fajne? No z kilku powodów. Po pierwsze do nauki, bo możemy chcieć sobie zweryfikować, nie mając pod ręką monitora brajlowskiego, jak pisze się jakąś konkretną, nie wiem, literę, jak uczymy się, nie wiem, brajla ogólnie albo języka obcego w brajlu i chcemy sobie sprawdzić. A po drugie, no oczywiście dla zabawy, a po trzecie, jeżeli chcielibyśmy z jakiegoś powodu, i to może być ciekawe na przykład, żeby coś pokazać osobom widzącym, żeby dokonać jakiegoś takiego, żeby trochę pouczyć ludzi i taką świadomość zwiększyć, można ustawić przecież jako, bo ta wtyczka korzysta z tej samej tablicy wejściowej, która jest zdefiniowana w ustawieniach, czyli ta sama tablica, którą piszemy, pisalibyśmy monitorem brajlowskim. I my możemy jako, przecież jako tą tablicę ustawić brajlowski Unicode. I wtedy możemy sobie po prostu w dowolnym polu edycji pisać brajlem. Takim brajlem w sensie, że punkty brajlowskie będą widoczne na ekranie. I myślę, że to jest fajna sprawa, jakbyśmy chcieli właśnie tego brajla pokazać komuś albo dla, mówię znowu, dla jakiejś zabawy czy dla jakiegoś projektu napisać sobie coś w brajlu. Mi się już kiedyś zdarzyło, że miałem potrzebę coś tam w brajlu napisać, coś tam prezentowałem mojemu koleżeństwu w pracy i no, zdarzyło mi się już z tej wtyczki skorzystać. Tak się jeszcze zastanawiam, o czym mógłbym teraz wspomnieć.
2: Swoją drogą, ale ciekawe, czy na przykład dałoby się na tym szybciej pisać niż taką tradycyjną metodą. Może ktoś tak właśnie pisze.
4: Jeżeli no właśnie, tak, właśnie teraz znać. Pisałem chwilkę i napisało mi się wszystko w brajlu, bo miałem ustawioną, jak widać, klawiaturę wejściową brajla. Także nie napisało się po polsku. No ale jest wtyczka i jak najbardziej działa.
2: Warto, myślę, że wspomnieć też o takich wtyczkach, które nic konkretnego nie robią, ale ułatwiają życie. I jedną z takich wtyczek jest bez wątpienia Windows App Essentials, którą
0: właśnie miałem o tym
2: warto
0: powiedzieć.
2: Sobie zainstalować.
0: I to jest coś w zasadzie, o czym powinniśmy powiedzieć prawie na początku audycji.
2: Tak,
0: moim zdaniem.
2: Bo to jest wtyczka, której nawet jeżeli nie wiecie w sumie po co ją chcecie instalować, to jeżeli macie współczesne Windowsy, czyli Windows, no w zasadzie od 8 w górę, a w dzisiejszych czasach to raczej chyba już wszyscy mają, to warto sobie tę wtyczkę zainstalować, bo po prostu ona wspomaga działanie tych różnych aplikacji, które należą do Microsoftu, tych aplikacji UWP, ale też generalnie różnych okien systemowych.
0: Tak, i ona nawet nie ma chyba swoich jakichś skrótów, czegoś, ona po prostu sprawia, że to działa.
2: Ona po prostu jest, dokładnie.
0: Tak. Z takich wtyczek, które na przykład też no, lubię, LBL. To jest co prawda wtyczka raczej dla tych, którzy tworzą muzykę. W zasadzie to są nawet dwie wtyczki. Ich nie ma w sklepie NVDA. Trzeba je pobrać. Teraz już nie pamiętam z jakiej strony, ale spróbuję się do niej dostać i będzie link w komentarzu. To jest właśnie, to są dwie wtyczki. LBL i LBL OCR Module. To jest wtyczka, której zadaniem jest pomoc w dostępie do niektórych wirtualnych instrumentów. Niektórych, bo tam są prawdopodobnie dość skomplikowane algorytmy, jak poruszać się w oknie takiego wirtualnego instrumentu. I wtyczka powoduje to, że ona jest chyba robiona głównie z myślą o Reaperze, więc poruszam się w oknie Reapera, dochodzę do okna wtyczki i robi mi się coś w rodzaju wirtualnego okna, po którym się poruszam normalnie tabem, shift tabem, strzałkami, no mam jakieś przyciski, listy, zakładki, tylko że to są wirtualne zakładki, więc nie mam ich nazw po polsku, tylko po angielsku. Natomiast no, ma to być interfejs taki dość standardowy, który pozwala na no właśnie poruszanie się po niektórych instrumentach wirtualnych. Oczywiście nie pozwala na robienie wszystkiego wszędzie, ale pozwala on przynajmniej w tych niektórych instrumentach, nie będę w ten raz listy, tam jest kilkanaście instrumentów, w tym na przykład Kontakt od Native Instruments, więc jeżeli ktoś nie ma Complete'a, a chciałby jakoś przynajmniej skorzystać z tego Kontakta, żeby chociażby załadować sample, co prawda teraz już Kontakt powoli zdobywa tę dostępność, można z tej wtyczki skorzystać, jeszcze z... Ona chyba obsługuje też taki bardzo fajny sampler z Forzando, któryś z instrumentów perkusyjnych od Tuntraka chyba, Addictive Drums, już nie pamiętam, no jest parę tych instrumentów na liście i rzeczywiście można sobie z tego korzystać.
2: I jeszcze taka jedna wtyczka, która też w sumie nie wiadomo do końca co robi, ale usprawnia, z kolei dla tych, którzy mają Microsoft Office'a, wtyczka Office Desk. Ona też usprawnia pracę w pakiecie Microsoft Office, więc jeżeli korzystacie z tego pakietu, to zdecydowanie też warto ją sobie zainstalować.
0: A dla posiadaczy Thunderbirda, no to jest też wtyczka Thunderbird. Ja ją co prawda zainstalowałem teraz, znaczy zaktualizowałem i przynajmniej na razie ją wyłączyłem, bo nagle zaczęło mi ogłaszać czas co minutę. Więc nie wiem, czy to jest jakiś pomysł dewelopera. No, chyba będzie fajnie. Czy to Thunderbird tak ma i deweloper to ogłasza? Nie wiem, ale no coś takiego się zrobiło po aktualizacji.
4: Tomku, czy ty korzystałeś z tej wtyczki? Bo mi się wydawało przez jakiś czas, ja kiedyś z niej korzystałem i wydawało mi się, że ta wtyczka no niestety nie za bardzo sobie radzi z polskim interfejsem. Ona była robiona przez francuskich deweloperów, jakoś tam była optymalizowana, miałem wrażenie, pod angielski, ale właśnie nie wiem jak z polskim, bo tam było bardzo dużo takich ciekawych jakichś skrótów. Natomiast, no właśnie pytanie, czy...
0: Ja nawet nie pamiętam tych skrótów.
4: Okej. Okay. A to dlaczego jej używałeś?
0: Znaczy, wydawało mi się, że bez tej wtyczki to ten Thunderbird jakoś gorzej działał, ale być może nie.
4: Okej. Okay. No nic, trzeba będzie kiedyś zobaczyć jeszcze. Natomiast skoro już mówimy o wtyczkach, które usprawniają pracę konkretnych programów, no to takie dwie wtyczki, o których na pewno warto wspomnieć, to jest Unigram Plus i WhatsApp Plus. Bo no, Unigram i WhatsApp to są chyba jedne z najczęściej używanych aplikacji takich tych modern, tych desktopowych. I one rzeczywiście są dobrze zrobione. Do tego stopnia, że tam naprawdę wiele da się zrobić. Więc ja może zacznę od pliku pomocy do WhatsAppa Plus, żeby poczytać wam, jakie tam są w ogóle różne skróty, bo jest to ciekawe. Na pewno zaczynamy od tych podstawowych typu Alt-1 to lista wiadomości, Alt-2 to pole edycji, a Alt-3 to przeskoczenie do... Nie, Alt-2 to jest przeskoczenie do ostatniej wiadomości, czyli jakby, że będziemy sobie na liście wiadomości, które nam przysłano. A z kolei Alt-E to jest pole edycji i Alt-3, jeżeli jest to dobrze skonfigurowane, co u mnie jakoś nie do końca chce działać, to jest właśnie przeskoczenie do nieprzeczytanych wiadomości. Także to jest super. Natomiast wtyczka potrafi wiele więcej. Jest skrót Alt, NVDA Alt, tak, NVDA Alt Y, który odbiera rozmowę i NVDA Alt N, który ją odrzuca. Możemy sobie skonfigurować na przykład, Ctrl R też nagrywanie wiadomości głosowych, bo tego też chyba domyślnie nie ma. Także... już tu patrzę. WhatsApp. Jest. O. Już wam powiem, jakie są jeszcze inne funkcje. Na pewno można ukrywać to, żeby on nie czytał numerów osób, które do nas piszą, zwłaszcza w grupach, na każdej wiadomości. Tak, więc mamy opcję. O, jeżeli odpowiadamy na wiadomość, to zmieni się pole edycji, tytuł tego pola edycji, etykieta bardziej. No są dodane etykietki dostępnościowe niektórych kontrolek. I mamy skróty klawiszowe. Alt 1, lista czatów. Alt 2, ostatnia wiadomość w otwartym czacie. Alt D, pole edycji. I Alt D z pola edycji to jest powrót do miejsca, z którego do tego pola edycji weszliśmy. Alt T, nazwa i status otwartego czatu. Alt Shift C, zadzwoń. Alt Shift V, rozmowa wideo. NVDA Alt, NVDA Alt Y to jest odebranie rozmowy, a NVDA Alt N to jest rozłączenie lub odrzucenie rozmowy. Alt A, wyłączenie, włączenie mikrofonu. A Alt V, kamery. Alt O, naciska przycisk więcej opcji. Ctrl R, nagrywa, a potem zatrzymuje i wysyła wiadomość głosową. I do tego też możemy dodać dźwięk, bo domyślnie dźwięku nie ma. Także z dodatku też jest dźwięk. Ctrl D można odrzucić wiadomość, którą właśnie nagrywaliśmy albo pisaliśmy. Ctrl Shift D pauzuje i wznawia nagrywanie wiadomości głosowej. Alt Delete usuwa wiadomość. Ctrl Shift P otwiera profil. Ctrl Shift E przełącza, czy ma być odczytywany numer przy wiadomości w czatach grupowych, czy nie. Alt S dodaje wiadomość do ulubionych, czy gwiazdkę jej dodaje. Alt F przesyła, przekazuje dalej wiadomość. Alt R odpowiada. Alt Shift R oznacza czat jako przeczytany. Ctrl C kopiuje tekst wiadomości do schowka. Alt C pokazuje tekst wiadomości w oknie w polu edycji osobnym. Wda Ctrl, NVDA Ctrl W otwiera WhatsAppa, ustawienia dodatku. I Ctrl Shift A naciska przycisk dołącz. Alt L włącza i wyłącza odczytywanie automatyczne wiadomości, które przychodzą. Ctrl S steruje prędkością odtwarzania wiadomości głosowej. Alt P odtwarza i wstrzymuje odtwarzanie wiadomości głosowej, która aktualnie jest odtwarzana. Alt U oznajmia aktualną pozycję paska postępu, a wciśnięte dwa razy włącza lub wyłącza odczytywanie. To jak na przykład pobieramy jakąś wiadomość czy jakiś plik, który nam został na WhatsAppie wysłany, wtedy taka informacja może być dla nas przydatna. Ctrl spacja przełącza do trybu zaznaczania. Alt Backspace edytuje wiadomość. I to jest tyle, ale tych skrótów jest dużo i te opcje też. Jak ja wejdę teraz w ustawienia WhatsAppa, to mamy tutaj tak. Podaj nazwę, którą się wyświetlasz w WhatsAppie, żeby WhatsApp mógł rozróżnić twoje wiadomości od wiadomości innych osób. Podaj numer telefonu swój, wtedy WhatsApp będzie w stanie wyfiltrować numer telefonu w wiadomościach, które wysyłasz. Wpisz tutaj. Tak, wpisz tutaj różne warianty słowa nieprzeczytane w twoim języku, tak żeby można było zidentyfikować, gdzie jest. Gdzie jest. Właśnie to miejsce, w którym się zaczynają się nieprzeczytane wiadomości. Odtwarzaj dźwięki, kiedy zaczynasz nagrywać, wstrzymujesz, zatrzymujesz nagrywanie i wysyłasz wiadomość głosową. Automatycznie informuje o zmianach w pasku postępu. No i można sprawdzić jeszcze aktualizację. No i dość podobna sytuacja jest z Unigramem Plus, tam tych opcji mamy jeszcze więcej. No tak przykładowo zerknę tutaj. Unigram Plus. W jakim języku jest twój interfejs, to trzeba ustalić, żeby po prostu były dopasowane tam te etykietki. Odczytuj typ czatu na liście czatów. No, czyli na przykład mamy do czynienia z czatem prywatnym, czy jest to kanał, czy jest to grupa, czy jeszcze coś innego. I tu mamy opcję, żeby czytał przed nazwą czatu, po nazwie czatu, Nie mów wcale. Odczytuj nazwę nadawcy we wszystkich wiadomościach, tylko w wiadomościach odebranych, tylko w wysłanych wiadomościach i w ogóle. Co ma się dziać, jak naciśniemy strzałkę w górę w polu edycji i tu możemy na przykład edytować ostatnią wiadomość, przeskoczyć to na listę wiadomości i nic nie robić. Czy przed wiadomością ma być odczytywany status, że nie została jeszcze zobaczona, czyli że nie odczytał jej jeszcze odbiorca. Oznajmiaj rangi administrator i właściciel przy wiadomościach wysyłanych w społecznościach. Odczytuj nazwy folderów, kiedy się między nimi przełączamy, bo tak, bo w Telegramie można dzielić kanały, czy tam po prostu czaty na foldery już teraz. Informuj o usuwaniu wiadomości dźwiękiem. Wyświetlaj okienko potwierdzenia, kiedy usuwasz czaty. No właśnie, jakie mają być sposoby powiadomień, kiedy właśnie nagrywa się wiadomość głosową, czy to ma być dźwięk, czy mowa, czy nic. Tutaj znowu odczytywanie paska postępu. Odczytuj nazwy linków URL, opisy URL, czyli po prostu te tytuły stron, tak, które się kryją pod danym linkiem w wiadomościach. Przeczytaj pełny opis wideo w linkach YouTube. Oznajmiaj, jeżeli wiadomość ma reakcję. Tutaj jest jeszcze jakieś pole wyboru, gdyby nagrywanie wiadomości głosowych nie działało, no i sprawdzanie aktualizacji. I tych skrótów też w tym Unigramie jest odpowiednio dużo, dużo, dużo do różnych rzeczy, do różnych przycisków. I naprawdę, jeżeli z którejś z tych aplikacji korzystacie, czy jest to WhatsApp, czy jest to Unigram, warto te dodatki sobie zainstalować.
2: Zaglądamy do waszych wypowiedzi, bo tu się pojawiają komentarze od Oskara. Nie jesteś, Michale, sam, też z tej rozszerzonej szukajki korzystam. To pierwsza wiadomość i druga wiadomość od Oskara. Kolejne wspomaganie to Extended Winamp. Czy powiecie coś o alternatywnym sklepie z wtyczkami?
4: Ja tą wtyczkę, właśnie tą Tiendę, czyli ten hiszpański sklep, który był jeszcze przed oficjalnym sklepem, właśnie usunąłem, bo ona się zdawała tam być jakoś niekompatybilna. No pewnie mógłbym ją ściągnąć z GitHuba i rzeczywiście trochę takich dodatków, które no w tym oficjalnym sklepie się nie pojawiły, tam rzeczywiście są i można je tam zaktualizować. No więc jeżeli ktoś ma dostęp do tej wtyczki, no ona jest na GitHubie, no to może warto ją dalej mieć gdzieś tam, aczkolwiek fajnie, że już jest ten oficjalny sklep i tam jednak większość rzeczy rzeczywiście jest.
0: Prawda. Speech history and review? Jak to? Zaraz sprawdzę dokładnie, jak to się nazywa. Speech history, review and copying. Czyli po prostu mamy zapisywane to, co mówi NVDA. Skrót, w zasadzie dwa skróty od poprzedniej, następnej wiadomości, czyli w zasadzie wypowiedzianego komunikatu przez NVDA, czyli załóżmy, coś robię, nie wiem, przeglądam internet, coś patrzę, pracuję, przychodzi jakieś, nie wiem, powiadomienie, wiadomość, cokolwiek i żeby nie sprawdzać, co to w zasadzie przyszło, mogę jakby w programie danym mogę nacisnąć skrót poprzednie wiadomość, jeszcze raz poprzednia i się pewnie dowiem, co to była za wiadomość. Jest jeszcze skrót do kopiowania tego, co powiedział NVDA, dzięki czemu takie rzeczy mogę sobie też kopiować do schowka. No i wiadomo, gdzieś tam wkleić, nie wiem, gdzie mi tam się podoba. Specjalnie nie mówię o skrótach, jakie są przypisane, bo ja je zmieniłem na swoje. Nie pamiętam, jakie są oryginalne, ale myślę, że to też może się przydać, bo to, no, mi się często zdarza, że pomijam, czy w zasadzie w momencie, gdy NVDA mówi coś, co nawet by mnie interesowało, to no, nie zdążę się wstrzymać z, nie wiem, z naciśnięciem jakiejś strzałki czy czegoś i po prostu ten komunikat gdzieś tam wyciszam bardziej lub mniej jakoś tam nieświadomie, a dzięki temu mogę sobie wrócić spokojnie do tego, co NVIDIA czytało wcześniej. I coś, o czym pewnie Piotrek powie więcej, chyba o tym w końcu nie mówiliśmy, czyli Enhanced Object, jak to się nazywa? Nie, Enhanced Object Navigation.
1: Tak, myślę, że warto o tym dodatku powiedzieć. Mówiliśmy o nim kiedyś w przeglądzie, ale to też może być coś, co wielu osobom się przyda w dwóch sytuacjach. Jest to w dużym skrócie dodatek, który pozwala nam korzystać z nawigacji obiektowej NVDA trochę tak jak na przykład kursor dotykowy w JOSie, czy po prostu trochę tak jak nawigujemy po stronach internetowych. No bo nawigacja obiektowa w NVDA, jeśli zwłaszcza ktoś no jest właśnie przyzwyczajony do kursora JOS, gdzie po prostu mamy no, cały ekran, to jest po prostu jakby dokument, sobie chodzimy w górę, dół po wierszach i to tak naprawdę tyle, no to nawigacja obiektowa w NVDA działa trochę bardziej jak na przykład VoiceOver na Macu, gdzie nasz ekran to jest takie jakby drzewko i te elementy na tym ekranie są rozmieszczone w tym drzewku, czyli powiedzmy załóżmy, że mamy pulpit, bo to jest główne okno w całym systemie, no i jeśli wejdziemy do tego pulpitu, no to mamy powiedzmy no, listę z ikonami na pulpicie, więc mamy samą listę, możemy wejść do listy, wtedy widzimy ikonki, ale możemy wtedy też iść od tej listy w prawo i wtedy widzimy przycisk start. Jeśli pójdziemy dalej, no to widzimy pasek narzędzi i uruchomione aplikacje i moglibyśmy do tego paska narzędzi wejść, no i wtedy zobaczymy poszczególne przyciski i tak dalej, i tak dalej. Jest po prostu drzewko, tak? Mamy jakieś kontenery, grupy kontrolek, jakieś paski narzędzi, właśnie listy i musimy do tych kontrolek wejść, żeby do tej grupy wejść, żeby do tych kontrolek się dostać. Natomiast gdyby ktoś chciał po tym nawigować w takim widoku spłaszczonym, że tego nie ma, to bardziej trochę się wtedy zachowuje właśnie jak no, przeglądanie internetu, czy tak jak czytniki ekranu mobilne z ekranem pracują, no to w tym dodatkiem to możemy sobie skonfigurować. W tym dodatku też możemy. Mamy dużo skrótów klawiszowych, które znów trochę tak jak w internecie pozwalają nam nawigować po konkretnych typach kontrolek, więc możemy skakać na przykład do następnego przycisku, do następnego pola wyboru i tak dalej. Mamy też coś w stylu pokrętła, więc nawet jeśli nie pamiętamy konkretnego skrótu, to, ale pamiętamy skróty do pokrętła, to możemy sobie na pokrętle wybrać na przykład właśnie przyciski i poskakać po przyciskach. Ale mamy też wyszukiwarkę. I to się też naprawdę przydaje, no bo generalnie faktycznie NVDA pozwala nam szukać tekstu, ale tylko w internecie. Natomiast jeśli jesteśmy w jakiejś aplikacji, no, na przykład właśnie WhatsApp albo jakiś Unigram, gdzie też mamy trochę tych kontrolek, albo no, moim ulubionym przykładem tego są wtyczki audio. Jest taki fajny, pełni dostępny syntezator Serge XT, który no, jest bardzo dostępny, ale to
0: ale
1: jest...
0: żeby nie szukać daleko, Zoom.
1: Tak, Zoom, o właśnie, to też, właśnie. Zoom też ma dużo kontrolek, więc to są aplikacje, w których takie wyszukiwanie by nam się mogło przydać, no ale NVDA normalnie na to nie pozwala. Natomiast ja mogę to pokazać, tylko akurat mam Zooma po angielsku, ale no myślę, że to aż taki problem nie będzie, no po prostu warto to ogólnie omówić. Ja jestem teraz w tym Zoomie i dodatek ogólnie wywołujemy naciskając NVDA Ctrl Shift Spacja. Słyszymy taki dźwięk i w tym momencie moje strzałki pozwalają mi nawigować po
3: Melting Information.
1: Po całym interfejsie.
3: Recording.
1: Ja sobie idę teraz w prawo. Mam tutaj informację, że coś się nagrywa, mam jakiś niezaetykietowany przycisk.
3: Original sound for music chance on. Yes.
1: O właśnie, tutaj chyba doszłem do końca ekranu i NVDA mi się troszkę przez na chwilkę zawieścił. Czy tutaj mam ten widok taki hierarchiczny? Mógłbym teraz nacisnąć strzałkę w górę.
3: Original sound for music on.
1: I w tym momencie wchodzę po przyciskach, natomiast mam też te skróty klawiszowe, o których mówiłem, więc mógłbym na przykład no właśnie nacisnąć sobie B Jak przyciski
3: Original wtedy... Form, wiew.
1: Skaczę po przyciskach. Mógłbym też na przykład nacisnąć, nie wiem, X jak pole wyboru.
3: No, no next.
1: Mam tutaj komunikat, nie ma następnego, nie ma poprzedniego, bo tutaj pola wyboru nie ma. Mam też to pokrętło i tutaj skrótem page up, page down mogę
3: link. Actions.
1: Wybrać. Mam link, czynności, o właśnie też na dalej kontrolce mogę czynności wybrać.
3: Control.
1: Kontrolka.
3: Pole edycji.
1: O, właśnie, pole edycji to mam przetłumaczone.
3: Tekst.
1: Tekst.
3: Dokument. Lista. Element listy. Pasek narzędzi. Tabela. Lista rozwijana. Nagłówek. Pole wyboru. Przycisk opcji. Grafika. Pasek stanu. Grupa. Menu
1: sposób...
3: menu item. Trail item.
1: A co mam właśnie? Menu, pasek, menu lub element menu. Drzewo.
3: Taport item.
1: Zakładki.
3: Form field.
1: Pole formularza.
3: Focusable obiekt.
1: Obiekty, które mogą przyjąć. Focus.
3: Landmark. Sam item.
1: Punkty orientacyjne.
3: Focusable form field.
1: I taki sam element. Także trochę tych opcji mamy, ale też mamy to... wyszukiwanie. Ja teraz wyłączyłem tą nawigację, znów Ctrl MVDA Shift Spacja, a tym razem nacisnę MVDA Ctrl Enter. To mogę zrobić w każdej chwili, nawet jeśli nie mam tego włączonego, tego trybu nawigacji.
3: Content left panel, video content, 1:30.
1: I co się stało w tym momencie? Otworzyło mi się takie wirtualne okno, takie niewidzialne.

0: I original sound for Musicians, on 1 z 1.
1: O. I teraz tą listę sfiltrowałem do tego, że mi ten przycisk znalazł. Ten dźwięk oryginalny w tym momencie jest włączony. I teraz, tego co pamiętam, mam do dyspozycji dwa skróty. Jeśli nacisnę Enter.
0: Unable to move focus. Original sound for Musicians, on.
1: No to co się stało w tym momencie? Dostałem komunikat, że nie był w stanie przenieść fokusa, natomiast przeniósł mi kursor NVDA, przynajmniej.
0: Original sound for Musicians, on.
1: Więc mógłbym w tym momencie nacisnąć NVDA Enter i...
0: Zoom optimize audio ison, noise suppression ison applet alert, aktywuj.
1: Wyłączyć dźwięk oryginalny i teraz na pewno original moja jakość dźwięku się pogorszyła dla was, więc włączymy go sobie z powrotem.
0: Original sound for Musicians.
1: No i w ten sposób nawet właśnie w oknie, które ma, no tutaj było 30 kontrolek, ale original na przykład w Serge'u tych kontrolek jest 400. No to w takich sytuacjach nawet do tego wyszukiwania wydaje mi się, że ten dodatek jest jak najbardziej bardzo, ale to bardzo przydatny.
0: Mapowanie.
2: To prawda. I jeszcze jest jedna wtyczka, którą ciągle obiecuję sobie, że jej użyję, że ją przetestuję, czyli OBJ Watcher. Nie wiem, czy ktoś z was z niej korzysta. Bo to ma być...
3: Jeszcze nie, ale to
2: wiem
3: ma...
2: O co właśnie. Bo to ma być wtyczka, która pozwala na wybranie jakiegoś obiektu aplikacji, nie wiem, być może listy wiadomości, nie wiem właśnie, i no pozwala na śledzenie zmian na tym obiekcie. No i szczerze mówiąc, nie pamiętam ani skrótów tej wtyczki, więc...
3: Chyba NVDA właśnie Ctrl W, tak samo jak... tak samo jak właśnie...
2: A jest jakaś nawet pomoc tej wtyczki. Więc możliwe użycia, znaczy... No, jeden. Oglądanie napisów i tekstów piosenek. Oglądaj napisy lub teksty piosenek wybranych graczy. No dobra, włączając automatyczne raportowanie o ich odświeżeniu. Dwa. Obserwowanie aktywności czatu. Ogląda interesujące eventy na listach czatów grupowych w aplikacjach do przesyłania wiadomości, takie jak Unigram lub WeChat. Automatycznie zgłaszaj nowe wiadomości, nawet podczas pracy w tle. Testowanie i debugowanie. Obserwuj pasek stanu aplikacji, takich jak notatnik, aby automatycznie informować o zmianach w wierszach i kolumnach podczas edycji. Alt W, żeby aktywować warstwy. No właśnie, coraz więcej jest wtyczek, które mają swoje, powiedzmy, takie warstwowe skróty, czyli naciskam jakiś skrót i po tym skrócie naciskam inne jakieś tam skróty. I teraz NVDA Alt W, żeby włączyć ten, powiedzmy, że niewidzialny interfejs, czy skróty wtyczki. I teraz klawisze numeryczne od 0 do 9. Dodaj bieżący obiekt nawigacyjny do określonej pozycji lub zgłoś stan. Czyli jak rozumiem, ma to działać w ten sposób, że dodaję sobie to, na czym aktualnie się znajduję kursorem, a jeżeli już coś jest pod tą no na tej pozycji, to on mi odczyta, co to jest. Del, naciśnij raz, aby usunąć ostatnio obserwowany obiekt, naciśnij dwa razy, aby usunąć wszystkie obserwowane obiekty. No dobrze. T, zmień status obserwacji bieżącego okna na pierwszym planie. No, pomoc jest do tego dodatku. Można poczytać, można posprawdzać. Ja to sobie sprawdzam właśnie Chromem i jego tłumaczeniem. Co prawda, no, zamiast delete jest usuń, czyli usuń, naciśnij raz, aby usunąć, albo zamiast escape jest ucieczka. Czyli generalnie escape wychodzi z tego trybu, tej obserwacji, czy jak to nazwać.
4: To jest też w ogóle ważna informacja dla naszych słuchaczy, którzy być może nie są zaznajomieni jeszcze z dodatkami do NVDA, no, że trzeba liczyć się z tym, że nawet dodatki, które znajdują się w oficjalnym sklepie, jeżeli chodzi o ich lokalizację, jest

0: z tym różnie. Czasem możecie trafić na coś, co będzie po polsku i to w 100% przetłumaczone. Możecie czasem trafić na coś, co będzie przetłumaczone częściowo i traficie na jakieś obcojęzyczne komunikaty, zazwyczaj po angielsku. Może się zdarzyć, że po angielsku będzie cała wtyczka, albo może się zdarzyć, że na przykład wtyczka będzie po hiszpańsku. Też tak się może zdarzyć, albo w jakimś innym języku, bo po prostu ktoś, kto przygotowywał tę wtyczkę, no to przygotował ją w języku, który zna i nie jest to nawet język angielski. Na to też trzeba brać poprawkę.
1: Przykładowo język chiński, bo w języku chińskim to nawet moglibyście na to nie wpaść, bo wtyczka też nazywa się po chińsku i przez to leży na samym dnie add-on store'a. Wtyczka Subtitle Reader, która pozwala na odczytywanie napisów w popularnych serwisach różnych. Tam wspierany jest YouTube, Netflix, chyba Disney Plus też, kilka jakichś serwisów do anime. Także jeżeli oglądacie na komputerze często jakieś filmy, seriale z napisami, to tą wtyczką można się też wspomóc. Tu warto zwrócić uwagę, że wtyczka ma własny updater. Niektóre wtyczki rzeczywiście tak mają. I no, to jest ciężka sprawa, bo to po prostu nagle znikąd pojawia się okienko w języku chińskim, zaczyna grać jakaś melodia, w ogóle piosenka jakaś się odtwarzać, chińska bądź japońska. Może to przestraszyć i zaniepokoić, co się z naszym komputerem dzieje, ale no, tak wygląda aktualizator tej wtyczki.
2: Także różne są pomysły deweloperów, żeby urozmaicić użytkownikom czas i działanie na komputerze. Polecamy przejrzenie sobie listy dodatków. Jeżeli nie znamy języka, nawet angielskiego, można zainstalować ten Translate, czyli tłumacza, i w ten sposób tłumaczyć sobie też opisy tych wtyczek. I rzeczywiście no, w ten sposób można sobie radzić. 195 to naprawdę sporo i myślę, że sporo osób może tam znaleźć coś dla siebie.
0: Są też na przykład wtyczki, które usprawniają po prostu działanie konkretnych aplikacji. I to też jest taka grupa, która nie dodaje nam jakichś funkcji nowych do NVDA, ale po prostu wspiera rozwój jakiegoś oprogramowania. Jeżeli na przykład jest to oprogramowanie, w którym coś jest gorzej dostępne, albo chcielibyśmy uzyskiwać szybciej informacje dotyczące pewnych rzeczy, no to
3: z
0: warto...
3: Z kategorii tych dodatków teraz mi się Janem przypomniał, o którym nie mówiliśmy, tutaj był WhatsApp, był Unigram, a z czego ja korzystam? Na przykład Total Commander.
0: O właśnie, tylko...
3: Bo jest do tego wtyczka.
0: Tylko ona też chyba już nie jest w sklepie.
3: Nie, właśnie, to jest kolejna wtyczka, która nie jest w sklepie, natomiast ona... Na przykład, na co ona pozwala? Z takich ważniejszych rzeczy, na przykład, jeśli mamy otwarte kilka kart, no bo Total Commander na to pozwala, to nam czyta, jak zmieniamy te karty Control Tabem, domyślnie to nie jest czytane. Czyta automatycznie, jeśli zaznaczamy kilka elementów, naraz nam mówi, ile elementów zostało zaznaczone. Są też jakieś skróty, żeby tam odczytać ten pasek statusu dla lewego i prawego panelu, tylko raz nie pamiętam, co to są za skróty. Ale jest tego trochę.
0: Jest wtyczka do MP3 Direct Cut'a, jest wtyczka do Gold Wave'a, do Everything'a, czyli do tego takiego narzędzia wyszukującego pliki na naszym dysku twardym. Tak, o Station Playlist to właśnie zaraz będę chciał parę słów też powiedzieć. Na razie mówię o tych narzędziach takich, z których możecie chcieć korzystać po prostu. O, do FileZilli też coś jest. Natomiast ja mam takie wrażenie, że czasem te dodatki one troszeczkę psują. Niektóre coś poprawiają, niektóre też potrafią popsuć, więc jeżeli na przykład zainstalujecie sobie jakiś dodatek i zauważycie, że program, z którego korzystacie i który ten dodatek wspiera, no, zaczął działać gorzej, to po prostu trzeba go odinstalować, bo być może kiedyś autor coś stworzył, a w obecnej wersji tego programu no już po prostu zaczyna coś działać gorzej. O, do VLC na przykład jest też dodatek, który usprawnia pracę z tym programem. No
1: tak,
0: i Piotrze...
1: to jest w ogóle cała seria dodatków tego francuskiego dewelopera, który się nazywa Polber19. On bardzo fajne rzeczy robi, które różnie potem działają, bo VLC pamiętam, że bardzo mulił. Jakby po instalacji tego dodatku VLC zaczął jakoś strasznie zamulać w niektórych miejscach. A Audacity, które dodaje parę fajnych rzeczy. Parę rzeczy jest dzięki tej wtyczce naprawdę dobrze czytanych, ale z drugiej strony nie wiem, jak to do końca rozwiązać. Pododawał na przykład automatyczne odczytywanie, w którym miejscu pliku się znajdujemy. Czyli odtwarzam sobie plik w Audacity, robię pauzę i on mi już z automatu czyta, która minuta, która sekunda, które coś tam. Potem jakieś tak samo przy zaznaczaniu też czyta tego dużo, musi zawsze oznajmić, że zaznaczenie jest odtąd dotąd, dużo, jak się dużo zaznacza i coś wycina z pliku albo jakkolwiek go obrabia, bardzo dużo gada ta wtyczka. Tak czasami mam wrażenie, że aż za dużo i nie jest to aż tak potrzebne. Do Rekuwy jest, do Radio Shure'a jest i całkiem fajnie sobie radzi, bo dodaje mu dużo różnych takich skrótów. Radio Shure, o czym ja na przykład nie wiedziałem, dopóki ta wtyczka nie powstała, pozwala na przykład na wybieranie sobie stacji po języku albo po kraju. A to było jakieś ukryte, znaczy ukryte, takie niedostępne z klawiatury, jakieś tam takie pod menu.
0: Ale jeżeli wam się Radio Shure nie podoba, to na przykład jest wtyczka, dzięki której możecie sobie słuchać radia z poziomu NVDA po prostu.
1: Ja o tym chciałem wspomnieć w ogóle, że to jest w ogóle dyskusja, czy NVDA, czy tego typu narzędzia jak właśnie radio, to jest, czy miejsce na nie jest w czymś takim, jak czy czytnik ekranu to jest najlepsze miejsce na tego typu funkcje. To jest właśnie ciekawa debata, bo z jednej strony są ludzie, którzy twierdzą, że no nie, no bo przecież to jest czytnik ekranu i od tego on jest czytnikiem ekranu, żeby czytać ekran i ewentualnie te dodatki usprawniały jakoś ten proces, a nie od tego, żeby było w nim wszystko. Wy mówiliście o tym, że przez to, że tam jest Python, no to można dużo jakiegoś szkodliwego kodu wykonać, to jest tam mroczna strona. Ta strona trochę bardziej zabawna jest taka, że no przez to, że to jest Python, można stworzyć sobie praktycznie cały system operacyjny wokół NVDA. I
0: naprawdę, NVDA OS.
1: Tak, jak spojrzycie do tutaj tych dodatków, które są w sklepie, no to z takich ciekawszych znajdziecie na przykład wyszukiwarkę kodów pocztowych w Brazylii.
0: Ale co do tego radia, to ja mam akurat inny argument na nie względem tego, żeby to było jako dodatek do NVDA. To znaczy ja absolutnie nie mam nic przeciwko temu, że taki dodatek jest. Ja po prostu go nie używam. Ale już mówię dlaczego. Bo mnie zwyczajnie irytowałoby to, że coś, co działa mi w tle, jest zależne od programu odczytu ekranu. Ja czasem mam potrzebę, żeby NVDA zrestartować. Aktualizacja dodatków, jakaś instalacja, dezinstalacja, to jest restart NVDA. I w takim przypadku to radio mi się zatrzyma. Jeżeli odtwarzam je za pomocą jakiejś innej zewnętrznej aplikacji, tego problemu nie mam, bo po prostu to działa i już, i po prostu nie jestem przywiązany do jednego narzędzia. Więc to jest...
1: No to jest prawda.
0: To jest taki mój argument.
1: Z drugiej strony ja mam wrażenie, że jest jakby zapotrzebowanie na taki program, który zbierałby, byłby podobny jak NVDA, miał ten niewidzialny interfejs, albo w miarę, no w razie potrzeby by gdzieś tam wywoływał pod jakimś skrótem klawiszowym jakieś jedno konkretne okno, ale że byłby to taki scyzoryk szwajcarski, czyli po prostu baza jest jak w Mirandzie, baza jest goła i pod tą bazę różni deweloperzy mogą podpinać różne funkcje. Właśnie takie drobne jakieś pierdółki. A to jakieś radio niech tam gra. A to jakieś właśnie kody pocztowe, coś tam. A to jakiś czytnik plików TXT. To też mogę wam za chwilkę o tym opowiedzieć, bo jest na przykład hiszpańska wtyczka, która jest czytnikiem plików TXT niewidzialnym. A to jakieś tam właśnie podawanie jakiejś konkretnej informacji, tak jak ten resource monitor, czy jakiś tam status internetu. Czyli rzeczy, które nie są stricte tematem czytnika ekranu, ale przez to, że jakby są potrzebne w danym kontekście i szybko, żeby je wywołać, no to muszą być w jakimś takim niewidzialnym interfejsie, który komunikuje ze screen readerem. Coś jak Twistcake, tylko trochę może na bardziej, na drobniejsze takie rzeczy.
3: Tak, trochę jak Hammerspoon na Macu na przykład.
1: No.
3: Do samej sedni, czy ktoś z was korzysta z wtyczki zegara, tak swoją drogą? A propos takich rzeczy...
1: Nie, ale wiem, że jest dość rozbudowana, no.
3: Tak, no to mogę wspomnieć, to za jakiś czas zresztą, jeśli słuchacie tych przeglądów, to ostatnio nawet Michał tłumaczył, można ode mnie słychać różne dźwięki, bo to jest wtyczka, która, akurat to jest jedna z wtyczek przetłumaczonych, ona pozwala na kilka rzeczy. Po pierwsze,